0: podatniku będzie mogło jeździć z opiekunem po drogach dla rowerów. Resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku. Gdański obszar metropolitalny. Pod taką nazwą funkcjonować będzie metropolia na Pomorzu. Jej budowaniu na ostatniej prostej towarzyszyły małe turbulencje, bo do zaistnienia w nazwie inspirowała też druga co do wielkości Gdynia. Poddana w ostatniej chwili pod głosowanie propozycja, by utrzymać funkcjonującą w stowarzyszeniu nazwę obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, została przez większość samorządów odrzucona. To nie jest najważniejsze, łagodziła spór w trójmiejskiej rodzinie prezydentka Sopotu Magdalena Czerzyńska-Jachim.
1: Uważam, że nazwa jest tutaj absolutnie drugorzędna, że najważniejsze są nasze marki, marka gdańska przede wszystkim, no to jest jednak najbardziej rozpoznawalne miasto, ale marka też Gdyni, Malborka, Tczewa, Sztumu czy Sopotu i tak postrzegam rolę metropolii.
0: To jak zostanie ona zauważona na zewnątrz też jest ważne, dodaje marszałek województwa Mieczysław Struk.
2: Poczucie identyfikacji nie tylko w Polsce, ale właśnie w świecie, w Europie daje nazwa Gdański Obszar Metropolitalny.
0: I z taką nazwą już w poniedziałek zostanie złożony wniosek o formalne powołanie metropolii. Plac po Farze w Lublinie ze słynnym widokiem na lubelski zamek idzie do remontu. Miasto wybrało już wykonawcę. Będzie tu więcej zieleni, całość przejdzie metamorfozę, mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
3: To zabezpieczenie murów dawnego kościoła farnego, czyli tych pozostałości po kościele. Wymiana nawierzchni również, która jest bardzo potrzebna. Budowa odwodnienia w tym miejscu i instalacje i oświetlenie, a także zieleń, która jest tam bardzo potrzebna.
0: W planach jest remont kolejnych zabytków Starego Miasta, m.in. Placu Rybnego i Trybunału Koronnego. Świata jest za dużo, to tytuł książki Olgi Tokarczuk, która swoją premierę będzie miała w najbliższą środę w hali stulecia we Wrocławiu. Akcja powieści rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zniszczonym Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
4: To opowieść o ludziach, którzy tu na Dolnym Śląsku się znaleźli nie z własnej woli, opuścili swoje miejsce zamieszkania przymusowo i próbują budować w tym obcym miejscu, wśród obcych ludzi, swoje nowe życie.
0: Nowa książka ma 700 stron, ukaże się nakładem wydawnictwa literackiego. I na koniec jeszcze będziemy się chwalić, bo książka Flek, ocalony przez naukę, której współautorką jest nasza redakcyjna koleżanka Anna Wacławik, została uhonorowana Górnośląską Nagrodą Literacką Juliusz. Biografia napisana wspólnie z Marią Ciesielską przedstawia losy polskiego i żydowskiego lekarza oraz mikrobiologa Ludwika Fleka. Bohater, pracując nad szczepionką przeciwko tyfusowi, oszukiwał nazistów, dzięki czemu ocalił życie swoje oraz innych więźniów obozów koncentracyjnych. W ciągu dnia może przybywać słońca, będzie go więcej niż w sobotę, przeważnie od 12 do 15 stopni. W wielu regionach możliwy mimo wszystko przelotny deszcz.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Dzień dobry. Witamy się z wami w kolejnej audycji Czas Rodziców.
7: Ula Malko.
6: Krzysztof Chorwat. Olga Tanajewska audycję wydaje, a wy możecie do nas pisać na adres rodzice@tok.fm.
7: A dziś porozmawiamy o myciu zębów u dzieci, o tym jak o nie dbać. Temat bywa bowiem zmorą wielu rodziców i dzieci.
6: A pomoże nam zmierzyć się z tym tematem Michał Geffrerer, dentysta dziecięcy. Dzień dobry.
8: Witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie.
7: To Michale, powiedz, kiedy zacząć dbać o zęby dzieci? Czy rzeczywiście jest tak, że trzeba dbać, jak się od razu pojawią takie malutkie? Jak to jest?
8: Bardzo dobre pytanie, bo no, tu rodzice często się z tym zgłaszają do nas, do stomatologów dziecięcych. Tak naprawdę, słuchajcie, bakterie, te próchnicotwórcze, one nie czekają. One się pojawiają w jamie ustnej u dziecka praktycznie w pierwszej dobie po porodzie. I jak tylko się pojawia pierwszy ząbek, zazwyczaj jest to około 6 miesiąca życia, to tak naprawdę te bakterie, można powiedzieć, już atakują tego zęba. I zaczynamy właśnie dbać o zęby w momencie już pierwszych, w momencie pojawienia się ich, czyli właśnie to jest około pół roku życia. Wiadomo, to jest zmienne, ale zaczynamy dbać od samego początku. To jest też ważny aspekt z tego z punktu widzenia takiego przyzwyczajenia dziecka do tych zabiegów. Już u tego maluszka, tego 6-miesięcznego dziecka, jak już wprowadzamy te zabiegi, to go też przyzwyczajamy do tego, że coś w tej buzi robimy codziennie, że coś tam działamy, używamy różnych przyrządów. Także od początku, tylko w momencie, kiedy się zęby pojawią, działamy.
6: A co z tym etapem wcześniej? Bo też z tego, co pamiętam, to kazano nam z dziećmi po prostu wycierać szmatką, gazikiem po zjedzeniu mleka. Na przykład mamy, żeby już trochę tam zadziałać.
8: Świetna uwaga. To też chciałem właśnie o tym powiedzieć.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Jama ustna dziecka jest strefą bardzo, bardzo wrażliwą. Jest to też taka strefa intymna i jakiekolwiek działania w jej obrębie no, są związane z pewnymi czasami dla dziecka niedogodnościami. I im wcześniej zaczniemy, im wcześniej przede wszystkim będziemy mieli świadomość w ogóle tej zdrowej jamy ustnej, to tym lepiej dla nas, bo będziemy mieli łatwiejszą współpracę z tym dzieckiem i dużo lepiej dla dziecka, bo będzie po prostu miało ładne i zdrowe zęby, które będą prawidłowo funkcjonować, będą dobrze wyglądać i dobrze działać.
3: No to w takim razie takie podstawy. Ile razy dziennie? Od kiedy już wiemy, jakie, czy to już pasta, czy żel, czy fluor i tak dalej?
2: No tak, to już temat bardzo szeroki, natomiast złoty środek, te dwa razy dziennie, te mycie poranne i wieczorne, to jest taka podstawa, od której należy wyjść. Oczywiście.
3: Czyli nie wariujemy, że po każdym zjedzeniu
2: nie,
3: czegoś...
2: To nie, znaczy, oczywiście, żeby w ogóle powstała próchnica, potrzebnych jest wiele czynników. Oczywiście czynnik higieniczny, czyli w ogóle ta higiena jamy ustnej jest kluczowa, ale pamiętajmy, dieta, geny, rodzeństwo, rodzice, duża ilość problemów z zębami rodziców, czyli po prostu próchnica u rodziców znacząco zwiększa problem u dziecka, zwiększa ryzyko tej próchnicy u dziecka, bo my te bakterie chcąc, nie chcąc przekazujemy dziecku. Więc im więcej jest tych czynników sprzyjających powstawaniu próchnicy, tym bardziej powinniśmy się do tej higieny przyłożyć. Więc wracając do pytania, te dwa razy dziennie jest wystarczająco u dzieci, u większości dzieci. Zdarzają mi się pacjenci, którzy jednak muszą zwiększyć ilość tego szorowania tak zwanego, żeby móc te zęby po prostu ochronić. Więc dwa razy dziennie to jest wystarczająco.
3: Dwie minuty?
2: Słuchajcie, no jeżeli dziecko ma 4 zęby, 6 zębów, 8 zębów, to wystarczy 15 sekund, więc to te 2 minuty to też jest tak, żeby było łatwiej przekazać to rodzicom. Natomiast no, im mniej zębów, tym krócej. Natomiast tutaj już poruszamy temat tego czasu. No im mamy lepszą szczotkę, o tym też można ten temat rozwinąć, ale im lepsza szczotka, czyli lepsza jakościowo, z gęstszym włosiem, odpowiednio dobrana do wieku, to tym nam będzie po prostu łatwiej. Czyli te 2 razy dziennie od pierwszego ząbka, z racji, że zęby, które się wyrzynają, są zębami tak zwanymi niedojrzałymi, czyli jeszcze nie mają odpowiedniej ilości składników mineralnych w swoim składzie, powinniśmy stosować pastę z fluorem, natomiast u małych dzieci jest to zmniejszona ilość fluoru, to jest tam 1000 jednostek i na to zwracajmy uwagę. Natomiast u tych maluszków, jeżeli te pierwsze zębki się pojawiają i w ogóle u dzieci, które jeszcze mają problem z wypluwaniem, czyli tak do tego trzeciego roku życia, to stosujemy zmniejszoną ilość takiej pasty, czyli tak naprawdę no, nakładamy jej wielkości, tak jak ziarenko ryżu, ziarenko pieprzu, taka malutka ilość, mówisz na to śladowa ilość, tylko żeby łatwiej rodzicom wytłumaczyć, to po prostu mówimy, że to było wielkości ziarnka pieprzu. I tak naprawdę to regularne mycie szczotką i pastą na początek jest absolutnie wystarczające.
3: A to zostanie może jeszcze przy tych pastach i szczoteczkach, bo to rynek uwielbia oczywiście tam zagarnąć wszystko i reklamować różne rzeczy.
2: Zgadzam się.
3: Pasta 1000, ale czy też słyszę często, że to 1400, tak jak dla starszych już dzieci, bo mamy podział często w sklepach na wiek. No ale słyszę, po co inwestować w dwie pasty, mając dwoje dzieci, skoro można dać właśnie mniej dziecku, ale 1400, właśnie krople tam, ziarenko mało grochu, ryżu, a starszemu normalnie już dawać.
2: Znaczy dokładnie, bo to co mówisz, żyjemy w czasach, gdzie niestety marketing rządzi i producenci też widzą to, że tutaj można nieźle zarobić po prostu. I te pasty dzielą na od 0 do 2 lat, od 2 do 6, od 6 do 12. To nie ma za bardzo sensu. Generalnie ja bym podzielił te pasty tak na logikę, bo to mi się wydaje najrozsądniejsze. Dziecko, które nie potrafi jeszcze wypluwać, czyli od 0 do 2, od 0 do 3, oczywiście to jest bardzo indywidualne, powinny stosować pastę o tej zmniejszonej zwartości fluoru, po prostu żeby nawet jak połknął tą niewielką, jeszcze żeby nic się nie stało. Natomiast jak dziecko potrafi już wypluwać, ja zachęcam do używania już past takich normalnych, zwyczajnych, w krajach tych zachodnich mówisz na nim po prostu family paste, czyli tylko dla mniejszego dziecka nakłada się mniejszą ilość, dla starszego troszkę większą, dla dorosłego jeszcze większą objętość. Czyli tak naprawdę bardzo to jest rozsądne, żeby dla maluszków pasta ta dziecięca zmniejszoną ilość fluoru, a dla tych starszych, potrafiących już ładnie płukać i wypluwać, to spokojnie może być ta 1450.
3: Czyli ten fluor padł, jednak padło słowo, ważne, bo
2: tak, bardzo kontrowersyjne
3: się,
2: też, tak, ja wiem, bo to się spotyka.
3: Pojawiają się brzele bez. No i co? Odrzucicie wszystkie?
2: Znaczy, słuchajcie, no, jeżeli my w domu mamy kontrolę nad tym dzieckiem, czyli wiemy, ile tej pasty nakładamy, mamy tą świadomość, że ten fluor jest potrzebny,

0: komentarz. On działa w ten sposób, że można być takim oczywiście w wielkim skrócie, wciąga za sobą do szkliwa jony wapnia i fosforu, które są też składowymi szkliwa, bardzo ważnymi. To tak naprawdę ten fluor jest potrzebny. Jeżeli mamy tą świadomość i mamy kontrolę nad tym, jak najbardziej pasta z fluorem jest zalecana od pierwszego ząbka. Natomiast pamiętajmy, dziecko idzie do przedszkola, do żłobka, do przedszkola, do różnych placówek, no i tamtej kontroli już nie mamy. I na przykład to jest taka historia moja rodzinna, że jak moje dzieci jeszcze chodziły do przedszkola, ja tam robiłem też wykłady dla tych dzieci i rodziców i tam właśnie tłumaczyłem, że pasta fluorowa jest bardzo ważna. A ktoś kiedyś zobaczył, że ja dałem dziecku pastę bez fluoru i zaczęło się, o tu pan doktor mówi, że pastę z fluorem, a swojemu dziecku bez fluoru. Z jednej prostej przyczyny. Ja nie mam kontroli nad tym, jak ile tej pasty zostanie nałożone, ile spożyte podczas tych zabiegów higienicznych w tych placówkach typu przedszkole czy szkoła. Więc jeżeli nie mamy kontroli, ja bym tutaj uważał, bo niestety pamiętajmy też, i to też jest według mnie spory błąd ze strony producentów, bo pasty produkują bardzo smaczne. Jeżeli coś smakuje, a często jeszcze ładnie wygląda, bo ma brokat, ładny kolor, super swojego bohatera na opakowaniu, to dzieci to bardzo zachęca do połykania. I też byłem świadkiem, bo też w trakcie specjalizacji jeździłem po różnych przedszkolach jako edukator, mówiąc o zdrowiu jamy ustnej u dzieci. I tam widziałem naprawdę dużo sytuacji takich, że dzieci, o zobacz, mam nową pastę, bo często na przyjazd dentysty była właśnie kupowana nowa pasta, zobacz, mam kopię truskawkową, spróbuj. I ta tubka krążyła między dziećmi i te dzieci testowały. No pamiętajmy, to pasta nie do tego służy. Pasta ma pomóc w czyszczeniu zębów, pomóc je wzmocnić, ale absolutnie nie powinna być połykana. No, poza wyjątkiem oczywiście tych malutkich dzieci, ale to już mówiłem, że nakładamy wtedy po prostu śladową ilość.
1: Ząbkowanie to jest taki temat.
0: No, temat, mówiąc wprost i dosłownie, spędzający sen z powiek wielu rodziców. I no, temat też można o nim bardzo dużo mówić. Natomiast tak jak mówiliśmy na początku, bodźcujmy tą jamę ustną. Podczas wyrzynania zębów jest procesem, który rzeczywiście jest dla dziecka dyskomfortowy. Przede wszystkim wiadomo, swędzą, pieką te dziąsła i jest to po prostu dla dużej części dzieci po prostu bolesne. I teraz co robić, żeby to przeszło jak najłagodniej? No ogólnie jest dużo preparatów na ząbkowanie, natomiast ja bym tu się skupił wszystkim na takiej terapii manualnej, można tak powiedzieć, czyli po prostu masażu tych dziąsł. Można to wykorzystać, tak jak wcześniej mówiliśmy, o ten gazik nawinięty na palet, czyste te nakładki silikonowe i masując te dziąsła, powinniśmy dziecku sprawić ulgę, czyli to pomaga. Jeśli to ząbkowanie przebiega w troszeczkę cięższy sposób, czyli dziecku się na przykład pojawia stan podgorączkowy, albo ma biegunkę, albo w ogóle no, któraś noc z rzędu jest nieprzespana i widać, że dziecko cierpi, to po prostu zalecałbym podanie środków przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, bo on zadziała ogólnie, zadziała przeciwzapalnie. Bardzo popularne są te preparaty na ząbkowanie, natomiast w nich jest głównie środek znieczulający, czyli ma on znieczulić to dziosełko. Tylko, drodzy Państwo, on działa bardzo, bardzo krótko. To dziecko głównie połyka ten preparat, a jest to często stosowane regularnie. Jak dziecko społknie tego zbyt dużo, to nie jest dobre dla jego zdrowia, więc raczej tego bym unikał. Jeśli już, to takie preparaty powlekające. One też są stosowane w leczeniu aft i różnych takich nadżerek w jamie ustnej, które działają po prostu w sposób ochronny, tworzą taką ochronną warstewkę. Czyli raczej poszedłbym w tym kierunku, ewentualnie podanie ogólnie leków przeciwzapalnych, natomiast tych leków znieczulających, tych preparatów znieczulających nie polecam, nie są one dobre.
1: Przyszło mi jeszcze do głowy, a propos tego okresu najmłodszego, te wszystkie papki ze słoiczków. Mówi się, że one powodują często, przez to, że mają słodkie substancje jednak w sobie, mimo że naturalne, to jednak problemy z zębami. Rzeczywiście unikać lub wprowadzać jak najszybciej stałe pokarmy? Właśnie też ze względu na to?
0: Znaczy, tak, no, powiedziałeś tutaj o papkach. No, to jest jeden z elementów. No, w diecie dziecka tego małego jest już dużo innych produktów, które zawierają cukier. Wszystkie produkty, które zawierają cukier, mają potencjał kariogenny, czyli próchnicotwórczy. Oczywiście preparaty, znaczy produkty, które są kleiste, obklejają zęby, są spożywane często, to niestety no, znacząco to ryzyko próchnicy podnoszą. A pamiętajmy, często niestety u dzieci jest tak, że no, lubią, jak już poznają słodki smak, zaczynają coraz bardziej lubić, coraz bardziej się tego domagać. No a często niestety takie małe dzieci mają też problem z tym myciem zębów, o którym na początku mówiliśmy. I to też jest trudne. Także często nałożenie się tej diety zawierającej cukry proste plus problemów z higieną, niestety prowadzi w bardzo krótkim czasie do próchnicy. Słuchajcie, no, nasi najmłodsi pacjenci, którzy mają już próchnicę, naprawdę potrafią nie mieć jeszcze roku, a już mieć próchnicę. Także nie mam takiego, nawet bym powiedział, tygodnia, gdzie by nie przyszło do mnie dziecko roczne czy dwuletnie z próchnicą. Także jest to rzeczywiście dosyć poważny temat, szczególnie właśnie u tych maluchów, bo ich też się bardzo trudno leczy. To jest duże wyzwanie i dla rodzica, i dla tego dziecka, no i dla stomatologa dziecięcego.
1: A tam powody jakieś się znajdują od razu w takiej... przy takiej wizycie, dlaczego to dziecko w tym wieku? Czy to jest jakiś wywiad z rodzicem, że się okazuje, że właśnie to jest zła dieta, albo po prostu genetyczne?
0: To oczywiście to jest cały ciąg diagnostyczny. Przychodzimy, zbieramy wywiad, badamy pacjenta i diagnozujemy problem.
1: No i najczęściej problem to jest jaki?
0: Najczęstszy problem u dzieci jest próchnica. Jest to choroba próchnicowa, która jest chorobą, która dotyka każdą grupę społeczną. I dzieci z biednych rodzin, i dzieci z bardzo bogatych rodzin tą chorobę mają. Dzieci z Polski, z Afryki i ze Stanów Zjednoczonych. To jest najbardziej rozpowszechniona choroba na świecie wśród dzieci.
2: A powiedz proszę, kiedy właśnie dobrze, żeby się rodzic wybrał z dzieckiem do dentysty?
0: Bardzo dobre pytanie. To tak jak do pediatry bym powiedział. Oczywiście no, do pediatry jesteśmy już w pierwszych tam tygodniach, miesiącach, to może bez przesady, ale tak naprawdę te pierwsze wizyty mają główny cel. Oczywiście zbadanie dziecka, ale rozmowa i uświadomienie rodzica. Jak dbać o te zęby, jakie są zagrożenia dla zębów, jakie dobrać preparaty i narzędzia do dbania o zęby. Także ta wizyta jest głównie dla rodzica, żeby się po prostu nauczył tego dbania. Bo wbrew pozorom mycie zębów dziecka nie jest proste. Bo łatwo jest położyć model szczęki i umyć te zęby tak pokazowo. To jest żaden problem. Natomiast pamiętaj, małe dziecko rusza się, jest niecierpliwe, ślini się. Mamy na to mało czasu. Wielu rodziców sobie z tym po prostu nie radzi. Także to jest naprawdę duży problem. Właśnie nie mam rodzica, który powiedział, nie, u naszego roczniaka nie ma problemu z myciem zębów. Tak się nie zdarza. To jest wyzwanie i dla rodzica, i dla dziecka. Także ta wizyta jest też głównie po to, żeby być. Jak to zrobić, jak zachęcić. Sposobów jest dużo różnych. Trzeba znaleźć swój indywidualny.
2: A powiedz proszę, bo zastanawiam się, jak przygotować takiego malucha do wizyty u dentysty, bo to jest coś, z czym do mnie do gabinetu rodzice też często przychodzą, czyli pytają, no moje dziecko nie chce mieć zębów, jak to zrobić, żeby tego nie robić przemocowo? To jest jedno pytanie. A drugie, jak to zrobić, żeby ono poszło do dentysty i się nie bało?
0: Znaczy, to też wrócę do tego słowa świadomość. Im bardziej są świadomi rodzice, tym łatwiej to przekazać dziecku. Jeżeli wiemy, że do pediatry chodzimy regularnie, załóżmy co 3 miesiące, czy tam co pół roku, i to te wizyty też czasami nie są przyjemne dla dziecka. Trzeba zajrzeć, obejrzeć gardło, trzeba obejrzeć uszy i tak dalej. To potraktujmy to do tego stomatologa dziecięcego tak samo, że no raz na jakiś czas trzeba te zęby obejrzeć, sprawdzić, czyli przede wszystkim przygotowujemy dziecko, rozmawiamy z nim, mamy całą masę, wiadomo, to zależy od wieku, całą masę książeczek, jakichś formularzy, bajek, piosenek, cała masa i takich pomocy dydaktycznych do tego jest. Im więcej o tym porozmawiamy, im więcej przyłożymy się, im bardziej się do tego przyłożymy, tym lepiej. Natomiast wiecie, mamy też zakodowane, że dentysta to niestety mówi się sadysta i że w ogóle stresujące są to wizyty i niestety u wielu ludzi jest to zakodowane, że te wizyty są trudne, ciężkie, straszne. I wyobraźcie sobie Państwo, większość rodziców mówi sobie, że tylko się nic nie bój. No i co dziecko rozumie? No jak idzie do pediatry, to mama tak nie mówi. Jak idziemy do gdzieś, do dentysty, tylko się nic nie bój. No i od razu dziecku się koduje. A dlaczego mama tak mówi? A co się dzieje? I tak dalej, i tak dalej. To druga rzecz, rozmowa między rodzicami. O Boże, idziemy do dentysty. Matko, jak to będzie? I znowu to dziecku, w tym dziecku się buduje po prostu taki podświadomy stres. No i później dlatego ciebie, Ula, muszą odwiedzać pacjenci, którzy... I niestety wiecie, często to się jedno drugie nakręca. Jedna wizyta mało fajna, druga też i to się po prostu zaczyna dziecko się po prostu bać i może się nawet rozwinąć tak zwana dentofobia, czyli po prostu w ogóle strach przed wejściem do gabinetu. Już nawet nie mówię o samym obejrzeniu zębów i badaniu, tylko o samym po prostu wejściu. Więc pamiętajmy, uświadamianie, przygotowywanie na spokojne podejście do tematu jest tutaj kluczowe.
1: Zwłaszcza, że wydaje mi się, że większość jednak takich wizyt rutynowych kończy się po prostu przejrzeniem zębów bez żadnego bólu.
0: Dokładnie
1: czasami
0: tak.
1: Fluoryzacją po prostu.
0: Dokładnie tak. Ja też jak te wizyty tak zwane pierwszorazowe, to są, nazywamy je wizytami adaptacyjnymi, to też ta wizyta jest zupełnie inna niż taka wizyta kontrolna, gdzie tylko oglądam zęby. Tam jest tak, że dziecko wchodzi do gabinetu, zaznajamia się ze sprzętem, z otoczeniem, z nowym panem doktorem czy panią doktor. I pokazujemy często na pluszakach, które mamy tak specjalnie przygotowane z takimi zębami, pokazujemy, jak to badanie będzie wyglądać. Dziecko może siedzieć na kolanach i tak dalej, i tak dalej. Także wybór dobrego dentysty, przygotowanie się do wizyty i nie panikowanie, to są chyba te klucze.
2: A powiedz proszę, bo tak sama zaczęłam ten temat, czyli jak namawiać dzieci do mycia zębów. Zastanawiam się, czy jak powiedziałeś o tych sposobach, czy są jakieś, które rodzice potem wracają i mówią, że się sprawdziły, że rzeczywiście coś
0: Słuchajcie,
2: działa?
0: Jest to temat bardzo indywidualny, bo jednemu dziecku wystarczy to, że będziemy, nie wiem, sami szorować i przy nim i dziecku już się zaciekawi i będzie chciało naśladować. Wystarczy, że na przykład będziemy myli u starszego dziecka zęby, to młodsze też będzie chciało. Możemy dobrać sobie szczoteczkę z ulubionym superbohaterem. Możemy... Słuchajcie, tańczyć, śpiewać, skakać, klaskać. No, każdy powinien znaleźć swój sposób na swoje dziecko, bo ja mogę oczywiście doradzić, chętnie podpowiem te. Niektórzy nawet, to nie jest pewnie edukacyjne, pewnie ty powiesz jako psycholog i terapeuta, że puszczenie bajki nie będzie tutaj dobrym, bo dziecko się na tym nie skupi, ale to też czasami jest jakiś środek, który może na chwilkę to dziecko sfokusować i w tym czasie może umyć zęby. Ja zawsze to tłumaczę też młodym rodzicom. No jeżeli mamy dziecko, któremu musimy zmienić pieluchę, a to dziecko płacze, wyrywa się i rzuca się na tym przebieraku, no to co, czy mama odpuszcza tą zmianę pieluchy? Nie, nie odpuszcza, ponieważ wie, jakie będą konsekwencje niezmienia tej pieluchy. A z zębami już często tak nie jest. Często, okej, nie chcesz myć, to dzisiaj nie umyjemy. No to następnego dnia to samo. I to dziecko się okopuje w tej swojej fortece. O, że jak ja się rozpłaczę, to mama już mi odpuści. Nie, jeszcze raz nie, bo to niestety prowadzi w bardzo szybkim tempie po prostu do problemów. Uwierzcie
1: jak
0: mi.
1: Jak z myciem głowy też rozmawialiśmy tu w jednej audycji.
0: Odcinanie paznokci z
1: przekraczanie granic niestety tutaj.
2: Ale ja myślę
1: musi
2: o tym,
1: zadziałać.
2: Ja myślę o tym, co powiedziałeś bardzo ważnego, no że jak rodzice mnie pytają a propos mycia zębów, to ja mówię, no że szukajcie sposobu takiego, który was wszystkich wesprze i nie będzie przekraczaniem granic i myślę, że sytuacja, w której dziecko sobie coś ogląda, a my myjemy mu zęby jest
0: może
2: lepsze niż...
0: Może to być też bajka właśnie o myciu zębów na przykład
2: niż mycie na siłę, gdzie... wprowadzanie na siłę czegoś do tak delikatnej sfery, jaką jest jama ustna, może być po prostu niebezpieczne też.
0: Tak, oczywiście, no wiadomo, no, jama ustna u dziecka jest bardzo małą przestrzenią i tam robienie czegoś na siłę jest ryzykowne, tylko no, zawsze to tłumaczę w ten sposób. Jeżeli no, nie znajdziemy żadnego sposobu na wymycie zębów, po prostu po dobroci, jakimś sposobem, no to tą ostatecznością. Ja oczywiście tego nigdy do tego nie będę zachęcał i jestem tego przeciwnikiem, ale, znaczy przeciwnik też źle powiedziane. Natomiast jeżeli mamy małe dziecko, które absolutnie nie pozwala, no to ja uważam, że ktoś z rodziców powinien po prostu przytulić, mówić do niego, super, jesteś bardzo dzielny, dajemy radę, tylko potrwa chwilę i po prostu z takim przytuleniem, przytrzymaniem, mówiąc miłe słowa, nie walcząc z tym dzieckiem, po prostu te zęby umyć. I słuchajcie, często bywa tak, że ta walka trwa tydzień, czasami dwa, a to dziecko później widzi, okej, jak ta mama co wieczór nie odpuszcza mi i myje mi te zęby, to uwierzcie mi, to tylko jest dla zdrowia dobre i po prostu to dziecko nie będzie miało traumy. No, ja nie spotkałem się z dzieckiem, które ma traumę szczoteczki do zębów. Spotykam się co parę razy w tygodniu z dziećmi, którzy mają traumę leczenia zębów, jak są mali, ale to, że przytulimy je troszeczkę i wymyjemy te zęby nawet nie do końca z ich zgodą. Uważam, że jeżeli wykorzystamy wszystkie wcześniejsze możliwości i żaden się nie sprawdzi, no to po prostu to jest jedyny sposób wtedy.
2: A powiedz, jak sobie radzisz, jak dzieci się tak boją bardzo w gabinecie?
0: No tu wykorzystuję między innymi wiedzę psychologiczną, bo nie wiem, czy jak wiecie, ale stomatolog dziecięcy to musi być trochę psychologiem, trochę cyrkowcem, trochę akrobatą, oczywiście też dentystą, ale ogólnie w tym zawodzie, w tej specjalizacji stomatologicznej no, trzeba być bardzo i kreatywnym, szybkim i mieć swoje pomysły. Na pewno to, co widzę, to, co dobrze działa, to też mogę jakby taki trochę rada dla moich kolegów stomatologów młodszych, dać dziecku czas. Bardzo często się zdarza, że jak ja widzę, jak to przyjmują studenci, starzyści, rezydenci, którymi pracuję praktycznie na co dzień, za mało dają dziecku czasu. Dziecko wchodzi, muszą troszeczkę fajnie spojrzeć na świat oczami dziecka, czyli spojrzeć, wchodzimy w nowe miejsce, dziwny zapach, jakiś nowy pan doktor w dziwnym uniformie, jakieś dziwne narzędzia. I jeżeli dziecku od razu wchodzimy i można powiedzieć sobie, rzucamy się na to dziecko, to pokaż ząbki, to dziecko się często zablokuje. Postawi mur i powie nie i koniec. Ale naprawdę, czasami te 10 minut na tej wizycie adaptacyjnej. Ja często wchodzę i uwierzcie mi, nawet nie zwracam uwagi na dziecko. Oczywiście obserwuję je ukradkiem, ale daję mu czas. Ono sobie chwilkę posiedzi na pewno na kolanach. Później z tych kolan zejdzie. Zaczyna sobie, oczywiście ja też mam przygotowany gabinet pod dzieci, czyli są zabawki, różne tam rysowanki, magnesy i tak dalej. Więc to dziecko ma też możliwość, że przez chwilkę może się czymś pobawić. Jeżeli damy czas, ono się oswoi z tym miejscem, to naprawdę... wystarczy czasami kilka minut, kilkanaście i dziecko bez problemu siada jednak na fotel i ogląda. Później jeszcze mam taką swoją żyrafkę, która ma takie wstawione tam zęby, taki pluszak żyrafka, który ma wstawione zęby i sobie na początek oglądamy tej żyrafce zęby. Naprawdę chwila skupienia się i chwila jakby tego przygotowania się naprawdę działa cuda.
1: Do jakiego wieku dorosły powinien myć zęby dziecku? Bo tu są różne wykładnie, ale krótko poproszę.
0: Tak, oczywiście
1: jeśli się da.
0: To jest bardzo indywidualne. Ja uważam, że minimum do 8, bo to jest już czas, kiedy są pierwsze zęby stałe, a te dzieci tych zębów nie ogarniają. One są często na samym końcu jamy ustnej, po prostu ciężko się je myje. Natomiast są dzieci, które mogą już dawać radę troszkę wcześniej, ale ten 8 rocznik to jest dla mnie taki minimum. Moja wersja jest do 10.
1: Która szczoteczka? Zwykła, ręczna, okrągła, ta elektryczna, taka...
0: Oscylacyjno-rotacyjna, to jest ta fachowa nazwa.
1: I ten najnowszy wynalazek, czyli soniczna.
0: Słuchajcie, no powiem to już większość dentystów mówi. Każdą szczotką da się dobrze wymyć zęby. Tylko pamiętajmy, no jeżeli mówimy już o dzieciach, to mamy utrudnienie, ponieważ dziecko, tak jak wcześniej mówiliśmy, jest niecierpliwe, rusza się, ta jama ustna jest mała, więc mamy utrudnione zadanie. Więc dobór szczotki, oczywiście to jest sprawa indywidualna, ale tak jak mogę powiedzieć, no tych pacjentów już tam na swoim fotelu miałem no pewnie kilka tysięcy i widzę jedną rzecz. Im weźmiemy łatwiejszą szczoteczkę, łatwiejszą, mówię o technice mycia, to tym będzie nam łatwiej te zęby wymyć i o nie zadbać na długie lata. I mówię tutaj z mojego punktu widzenia, tak widzę po swoich pacjentach, najlepiej wypadają szczoteczki oscylacyjno-rotacyjne, czyli to jest taka starszego typu szczotka. Oczywiście są teraz nowe napędy magnetyczne, nieważne, to jest temat na inną rozmowę. Te szczoteczki mają bardzo prostą budowę i bardzo prostą technikę mycia. Po prostu wystarczy tą szczoteczkę przyłożyć do zęba, odczekać około 3 sekund i ta powierzchnia, która jest wymyta praktycznie w sposób perfekcyjny. Później przenosimy się na kolejną powierzchnię zęba, znowu odczekujemy 3 sekundy, więc żadnej specjalnej techniki. Bardzo prosta obsługa, tylko wiadomo, te szczotki wibrują, hałasują. I teraz tak, jeżeli kupimy taką szczotkę, od razu ją, że tak powiem, rzucimy się na mycie zębów, dziecko się może troszkę wystraszyć tych właśnie wibracji. Tak jak mówiliśmy, jama ustna jest bardzo wrażliwą strefą, więc tak naprawdę do tej szczoteczki też się trzeba przyzwyczaić i z nią popracować. Ale tak naprawdę nie ma ograniczeń wiekowych co do tych szczotek. Czyli można je używać naprawdę już u rocznego, półtorocznego czy dwuletniego dziecka. Nie ma ryzyka, że uszkodzimy dziąsła, zęby. Z tym, że wiadomo, no jest to po prostu może być dosyć trudne u takich maluchów. Ale ja jestem fanem tych szczotek i widzę po swoich pacjentach, że naprawdę one dobrze działają. I widzę też taki dobry feedback ze strony rodziców. Boże, w końcu nasze dzieci mają białe zęby, a nie tak jak żółte, jak wcześniej. I to jest właśnie wybór dobrego sprzętu, do dobrej szczoteczki, to naprawdę sami rodzice to widzą.
1: Jakieś inne zabiegi, na przykład nitkowanie, czy to jeszcze nie, tam przestrzenie też między zębami
0: dokładnie
1: są większe u dziecka.
0: Dokładnie. I u małych dzieci zazwyczaj nitkowanie nie jest potrzebne, tylko pamiętajmy, no w okolicach dwóch, trzech, między drugim a trzecim rokiem życia pojawiają się drugie trzonowce, czyli piątki mleczne. No i te zęby to już są rzeczywiście zęby takie troszkę bardziej masywne, z kilkoma ścianami i z różnymi powierzchniami. I niestety bywa tak, że te zęby tam z tyłu, właśnie czwórka z piątką, stykają się. Czyli dotykają się całymi tymi ścianami. Jeszcze te zęby są tak charakterystycznie zbudowane, że mają bardzo płaskie te ściany, więc tam często jest duża powierzchnia, gdzie bakterie się, w cudzysłowie, chowają. Żadna szczotka, nawet ta oscylacyjna, rotacyjna, o napędzie magnetycznym, w tych miejsc nie wyczyści. I jeżeli już się pojawiają te punkty styczne i nawet przy super higienie, warto włączyć nitkowanie. Pamiętajmy teraz, w obecnych czasach mamy te nitki już naprawdę fajnej jakości. Mamy tak zwane te flossery, gdzie ta nitka jest po prostu już napięta na takim patyczku, co znacząco ułatwia, bo nie musimy nawijać jej na palce, wkładać tych palców do buzi. Jest to duże ułatwienie i tak naprawdę często to nitkowanie to wystarczy 4 ruchy i mamy zęby wynitkowane. Wiadomo, u małego dziecka może to być trudne, ale tak jak powiedziałem, czy coś w dzieciństwie jest łatwe, no usypianie jest czasami trudne, zmienianie pieluchy i tak dalej. Więc to jest jeden z etapów życia i etapów zdrowia po prostu.
2: Ja myślę o tym, że to, co powiedziałeś o wizycie w gabinecie, trochę jest dla mnie taką metaforą w ogóle kontaktu z dziećmi w temacie zębów, bo rodzice często do mnie się zwracają z takim problemem, że czują straszną presję, że muszą tym dzieciom myć te zęby, że się bardzo złe rzeczy wydarzą, jak nie będą myli, co sprawia, że są w napięciu już jak tylko się zbliża wieczór. I trochę tam się skojarzyło z tymi młodymi, rozumiem, stomatologami, że jak dziecko wchodzi do gabinetu, to oni w takim napięciu czekają, co tam się zadzieje. I że rzeczywiście, jak rozmawiamy o tych różnych strategiach, że są teraz aplikacje, gdzie jak się samemu myje zęby, to dziecko widzi, że myje zęby hipopotamowi czy komuś. No, różne sposoby na to, żeby rzeczywiście to jakoś oswoić i potem ten rodzic tylko poprawia. Że różne sposoby na to, żeby ten temat nie był taki straszny, że wszyscy czekają na ten wieczór, kiedy się wydarzy to straszne mycie zębów. Myślę, że jest rzeczywiście bardzo ważny, no bo im, bo tak jak powiedziałeś, no jak będziemy czekać potem do ostatniej chwili z myciem, a potem do ostatniej chwili z pójściem do dentysty, to rzeczywiście to się staje bardzo poważny temat.
0: No, mogę dodać tylko, Ulu, to, że no, to, co ja nie, to, co widzę w gabinecie, to niestety, no jest, ten dentysta często jest takim problemem danej rodziny. W sensie, że wszyscy się tym stresują, przeżywają. Właśnie też trochę moim zadaniem, trochę taką moją misją jest trochę odczarować tego dentystę, żeby to nie było tak, jak nasi rodzice mają wspomnienia tych dentystów szkolnych, to też tych historii się nasłucham w gabinecie, żeby to po prostu była część naszego zdrowia, część naszej takiej regularności, że idziemy do tego pediatry, idziemy do tego dentysty. To jest normalna rzecz. Nie róbmy z tego nie wiadomo jakiego wydarzenia. Natomiast oczywiście, jeżeli coś się już w tej buzi dzieje, te zęby są chore, to wiadomo, to jest kolejne wyzwanie. Też da się z tym poradzić na różne sposoby. W obecnych czasach naprawdę mamy masę różnych sposobów, które pomagają okiełznać ten stres u dziecka, ten strach. I to da się zrobić. Tylko, że no tu, ja zawsze mówię, dla mnie sukcesem wyleczenia dziecka to nie to jest kontakt z nim, bo ja z tym kontakt oczywiście prędzej czy później się udaje złapać. Najważniejszy jest kontakt z rodzicem. Jeżeli ja widzę, że rodzic jest świadomy, że chce też popracować nad tym dzieckiem, to wiem, że wtedy się uda. Natomiast jeżeli rodzic przychodzi, tak oczywiście przerysowuje, to przychodzi, płaci i wymaga, a sam od siebie nie popracuje z tym dzieckiem, to taka współpraca się po prostu nie uda i to dziecko będzie miało problem. Uwierzcie mi, naprawdę obserwuję, tak już z punktu widzenia socjologicznego, psychologicznego, naprawdę tych stresów w tym gabinecie jest naprawdę dużo. Ale to często mówię, Boże, jednak trzeba było myć, jednak trzeba było dbać, jednak trzeba było się tematem zainteresować wcześniej. Najważniejsze są te pierwsze 2-3 lata. Jeżeli my ogarniemy temat przez te 2-3 lata, naprawdę później jest już spokój.
1: No właśnie, też nie chciałbym, żebyśmy tak byli ostrożni z tym niewywieraniem presji. Wydaje mi się, że to jest konieczne i dlatego chciałbym przejść do takiej jeszcze rozmowy o tym, czym w ogóle jest próchnica i jakie to może rodzić konsekwencje, no bo słyszymy, czytamy, że to nawet oddziałuje na choroby serca, prawda? Albo no różne inne...
0: Znaczy, tak, no, tak jak wam mówiłem, próchnica jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą na świecie. W Polsce statystyki są koszmarne. My jesteśmy, jeżeli chodzi o Unię Europejską, trzecim krajem od końca, jeśli chodzi o statystyki próchnicy. Naprawdę jest to bardzo powszechna choroba. I teraz tak... powikłania, konsekwencje. No niestety ja jako stomatolog siedzę w tym i niestety widzę te często najgorsze. Pracuję też w szpitalu pediatrycznym, pracuję w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii. Widzę te najgorsze powikłania. Oczywiście statystycznie się one zdarzają jak najgorzej, ale niestety jest ich cała masa. Zaczynając od tych najprostszych, czyli brak estetyki zęba, czyli po prostu mamy czarną dziurę w zębie. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, trudności ze spożywaniem pokarmów, czyli po prostu ząb boli podczas jedzenia, wchodzi jedzenie między zęby, jakiś ubytek i tak dalej. Kolejna rzecz, ból, bo niestety im próchnica głębiej wejdzie w ząb, czyli zbliży się do miazgi zęba, tam te bakterie tą miazgę zainfekują, spowodują jej martwicę. Martwica przejdzie w stan tak zwanego zgorzelinowego rozpadu, czyli już się pojawiają bakterie gnilne i ropne. No i uwierzcie mi, te dzieci bardzo wtedy cierpią, czyli po prostu ból ze strony jamy ustnej. Ale niestety te bakterie, wiemy, że zęby są normalnie ukrwione i unerwione, to te bakterie z tego zęba mogą się niestety roznieść na całe ciało. I miałem pacjentów, no z racji na pracę w szpitalu, miałem pacjentów z ropniem mózgu, którzy byli na ojomie, miałem pacjentów z zapaleniem mięśnia sercowego, z zapaleniem nerek, zapaleniem kości, no i tu można by długo wymieniać.
1: Wszystko ja też nie chcę. Próchnicę.
0: To akurat było wywołane stricte przez próchnicę, bo innej przyczyny nie znaleźli, a dziecko było bardzo zaniedbane ze strony właśnie zębów. Więc powikłań jest cała masa. Oczywiście statystycznie te najgorsze, które widziałem, starzają się na szczęście rzadko, bo działa układ odpornościowy i tak dalej. Ale pamiętajmy, że dzieci też rosną i ten układ odpornościowy też potrafi się zmienić. Czasami przejdzie dziecko jakąś cięższą infekcję, na przykład grypę lub jakąś inną chorobę zakaźną, to te bakterie, które sobie siedziały cicho do tej pory, nic złego nie robiły, to podczas takiej choroby, gdzie spada odporność, gdzie organizm walczy z wirusem, nagle się okazuje, że właśnie po takiej chorobie, zapalenie mięśnia sercowego lub inne problemy. Więc pamiętajmy, jak jest dobrze, to jest dobrze, takie powiedzenie. Natomiast jak zaczyna się coś dziać, to często jest to po prostu lawinowo i naprawdę można wpakować się, mówiąc takim językiem bardzo prostym, w spore kłopoty. I naprawdę nie mam też tygodnia, gdzie by dziecko nie było hospitalizowane z powodu próchnicy, bo doszło do zmian właśnie ropnych, dziecko pojawił się obrzęk, gorączka i dziecku już nie dało pomóc tak na fotelu. Trzeba było go położyć na oddział, dać jeden, drugi, trzeci antybiotyk. Często ta wizyta na tym szpitalu to jest nawet i tydzień pobytu na oddziale.
1: To dzieci już ze stałymi zębami, czy z mlecznymi też?
0: Nie, raczej i takie mogą. Mhm. To zależy, wszystko zależy od jakby indywidualnych czynników. Natomiast no, pamiętajmy, czasami zdarzają się naprawdę od tych głupich mleczaków, przepraszam za wyrażenie, potrafią się naprawdę pojawić duże problemy i wtedy ja dopiero widzę stres u tych rodziców i dopiero jakby pojawienie się tej świadomości, która powinna być dużo, dużo wcześniej. Ogólnie ta świadomość wydaje mi się to podstawa, a teraz spójrzmy na
1: szkoły rodzenia na przykład powinny może o tym mówić.
0: Znaczy, dokładnie,
1: często
0: właśnie
1: mówią,
0: o tym mówię.
1: Ale może nie
0: słuchajcie, w Szwecji w latach 90. czy tam 80. 90. wprowadzono bardzo proste rozwiązanie. Wprowadzili formularze informacyjne, jakieś proste, krótkie spoty reklamowe, żeby po prostu rodziców uświadomić. Wy macie być raz na pół roku u dentysty, macie tak i tak dbać o zęby. Proste rozwiązania. Czyli edukacja, poprawienie świadomości, postawienie na profilaktykę. I tam próchnica spadła naprawdę do poziomów kilku procent w populacji, na przykład jeżeli mówimy o dzieciach w Polsce, w tym momencie trzylatków ma chyba, już nie pamiętam, który tam monitoring, ale ponad 80% trzylatków ma chociaż jeden ubytek próchnicowy. To są straszne statystyki, że 8 na 10 dzieci ma próchnicę.
1: Co warto jeszcze podkreślić, to, że na NFZ przecież do którego 12 roku życia, czy któregoś tam
0: nie, na NFZ, naprawdę koszyk tych świadczeń gwarantowanych na leczenie i na profilaktykę dzieci jest naprawdę całkiem niezły. Ja tu jestem dumny z naszego państwa, że jest tego naprawdę dużo. Tylko uwierzcie mi, dużo rodziców z tego nie chce nawet skorzystać, nie pójdzie do tego dentysty.
1: Podobnie zresztą jest z ortodoncją.
0: do ortodoncji,
1: jak mówiłeś, za darmo
0: do końca 11 roku życia jest. Ale to właśnie to, żeby już ten rodzic poszedł na tą wizytę, tą adaptacyjną, żeby się zainteresować, to on musi mieć świadomość. Czy przy szkołach rodzenia, czy u wizyty u pediatry. Ja też prowadzę bardzo dużo wykładów z racji na bycie pracownikiem właśnie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii. Dużo wykładów dla pediatrów. I ja często mówię, ojej, i oni po tych wykładach przychodzą, Boże, jaki fajny wykład, jak fajnie w końcu nam ktoś wytłumaczył, to jak na czym polega próchnica. My nie musimy umieć jej leczyć, ale już te 30 sekund poświęcić temu dziecku na wizycie pediatrycznej. Słuchajcie, a czy byliście u dentysty? Mm. Czy myjecie dobrze zęby? I ja jestem dumny z takich pediatrów, którzy na to zwracają uwagę i bardzo im gratuluję.
2: Tak, bo ja myślę o tym, że to jest super ważne, żeby wszyscy rodzice mieli świadomość, jaki to jest poważny temat.
0: Dokładnie tak.
2: Bo wydaje mi się, że świadomość jest niska i dodatkowo albo jest taka część rodziców, którzy są przestraszeni właśnie, że presja i ojej, i wręcz powiedziałabym nadmiarowo się tym boją, bo naprawdę są w stanie wypracować różne rzeczy z dziećmi. No albo rozumiem, jest taka grupa, która w ogóle tego tematu nie dotyka. Więc to jest strasznie ważne, żeby rzeczywiście każdy wiedział, że trochę jak z pediatrą, to jest profilaktyka.
0: Dokładnie tak. I no, słuchajcie, ja się też spotykam praktycznie codziennie w mojej pracy, gdzie słyszę, że jest to mleczne, przecież ich się nie leczy. Ale pamiętajmy, uzębienie mleczne pojawia się w 6 miesiącu życia dziecka, ale jest te zęby mleczne są nawet do 14-15 roku życia. To jest długie lata. I teraz, jeżeli się zęby zaczynają psuć i dziecko je traci, to zobaczcie, jakie to rodzi ze sobą konsekwencje. Problemów ze zgryzem, problemów z jedzeniem, problemów z wyrzynaniem kolejnych zębów, to jest naprawdę cała masa problemów, którzy później ci rodzice, Boże, bo trzeba do tego ortodonty, aparat, tu, dlaczego tak krzywo? Tylko właśnie dlatego, że nie ogarnęli tematu zdrowia jamy ustnej w tym wczesnym dzieciństwie. To jest najważniejsze. Tak samo temat diety. No, u nas to leży. No, wchodząc do pierwszego lepszego sklepu, ilość słodyczy ułożona na wysokości wzroku dziecka jest po prostu przerażająca. Ja też nie, żebyście mieli, że nie zrozumieli, ja nie mówię, że nie można zjeść czegoś słodkiego. Tylko jeżeli dziecko ma dostęp do słodkich produktów przez cały dzień, że sobie podjada, no
1: to... A są jakieś najgorsze słodycze? które dla zębów są absolutnie zabójstwem. Znaczy, no może i zabójstwem. Znaczy,
0: tak,
1: no,
0: też dokładnie. Znaczy, tak jak powiedziałem, każde produkty, wszystkie produkty, które zawierają cukry proste, są potencjalnie próchnicogenne, próchnicotwórcze. Natomiast rzeczywiście są produkty, które mogą bardziej narażać dziecko na próchnicę. No oczywiście też to można by o tym długo mówić. Na pewno produkty oblepiające, obklejające. Mhm. Bardzo słynne już u dzieci, szczególnie właśnie tych małych, chrupki kukurydziane, które się wbijają we wszystkie bruzdy, zęby i zakamarki. Czyli takie produkty. Wszystkie biszkopciki, też bardzo popularne. Na placach zabaw, jak się często widzi, dziecko popija sobie ten soczek, zagryzając takim, takim biszkoptem. Ja już wiem,
1: wtedy że... idzie dentysta.
0: Ja wtedy wiem, ja się już tak czasami śmieję. Oho, pytanie, kiedy on będzie pacjentem, bo no zęby tego nie wytrzymają. Pamiętajmy też o produktach, które zawierają w swoim składzie różne cukry, czyli na przykład cukry proste i złożone, czyli na przykład już słynne te drożdżówki, bo my jedząc taką drożdżówkę, jest okej, to jest fajne, wypiekane i w ogóle, ja nie mówię nic źle na drożdżówki, tylko jeżeli my będziemy sobie też to regularnie często podać, pamiętajmy, tam jest cukier prosty, czyli aktywuje te bakterie od razu, później ta skrobia, która tam jest też, która się powbija w zęby, ona się później stopniowo uwalnia i się okazuje, że po takiej drożdżówce ten atak kwasów bakteryjnych jest dużo, dużo dłuższy, czyli te produkty, które zawierają różne rodzaje cukrów, też są bardzo groźne. I jeszcze ostatnia jakby grupa, o której chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o tą dietę, to są produkty zawierające i cukier, i kwas, czyli na przykład ja bardzo lubię i też polecam suszone owoce, tylko też no, podjadanie takiej suszonej żurawiny czy innych owoców też dla zębów będzie na dłuższą metę no, bardzo groźne.
1: Nie mamy dzisiaj innej puenty chyba niż to, że po prostu dbajmy o zęby i dbajmy o zęby
0: i
1: dzieci.
0: Zwiększajmy świadomość w naszym społeczeństwie, to jest bardzo ważne.
1: Bardzo dziękujemy za wizytę w czasie rodziców. Był z nami Michał Gefrerer, dentysta dziecięcy.
0: Bardzo wam dziękuję za spotkanie.
3: To jest powtórka.

0: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta, wzywa Donald Trump i zarzuca Zełenskiemu, że nie skorzystał z możliwości zakończenia wojny. Pył i hałas. W Łodzi mieszkańcy okolicy nowo budowanego tunelu kolejowego skarżą się na uciążliwości. Do sezonu zimowego przygotowują się ogrzewalnie i organizują zbiórki darów dla potrzebujących. Informacje TOK FM, Filip Kekusz. Donald Trump ostro krytykuje prezydenta Ukrainy. Według amerykańskiego przywódcy Zełenski mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Oświadczył, że to czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta. Spotykając się z dziennikarzami przed Białym Domem, Trump zarzucił Zełenskiemu, że chce zaszkodzić amerykańskim rolnikom i hodowcom, powodując problemy z olejem napędowym przez atakowanie rosyjskich rafinerii. Cena benzyny i oleju napędowego używanego m.in. przez rolników i w transporcie kolejowym jest ważnym tematem przed listopadowymi wyborami do Kongresu w USA, w których republikanie walczą o utrzymanie większości w obu izbach. Musimy mieć oczy dookoła głowy, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, odnosząc się do zagrożeń hybrydowych związanych z bezpieczeństwem żywności. Jak podkreśla, prowadzony jest m.in. monitoring określonych grup w internecie pod kątem tego, czy nie są przygotowywane jakieś akcje sabotażowe. Anna Gmiterek-Zabłocka.
10: Chodzi z jednej strony na przykład o dodanie jakiejś toksycznej substancji do żywności, ale też o szereg innych działań, w tym w cyberprzestrzeni, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo tego, co jemy. Tak było niedawno przy zatruciu toksyną botulinową, która była w gotowym produkcie do jedzenia, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
11: To zaskutkowało poważnym działaniem również z udziałem służb, ponieważ nie możemy wykluczyć, że zatrucie, skażenie tej żywności miało charakter świadomy, tak, że to mógł być sabotaż.
10: Rosjanie działają bowiem na bardzo różnych polach, stąd ścisła współpraca inspekcji sanitarnej również ze służbami. Na przykład wtedy, gdy doszło do zatrucia wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej.
11: Sam przebieg tego zdarzenia, to, że dotyczyło właśnie służb mundurowych, no jest absolutnie dla mnie sygnałem, że muszą służby wyjaśnić, czy doszło do jednak intencjonalnego skażenia żywności, a więc no tak działamy.
10: Bo trzeba być czujnym również w tym zakresie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
9: Mieszkańcy okolic placu budowy tunelu kolei dużych prędkości na Rytkini w Łodzi skarżą się na uciążliwości. Tuż obok ich mieszkań znalazła się tak zwana komora startowa, czyli miejsce, z którego za kilka miesięcy ma ruszyć drążenie tunelu. Mieszkańcy narzekają m.in. na hałas czy dostający się do mieszkań pył z placu budowy. Boją się też o bezpieczeństwo budynków stojących tuż obok komory i tego, że będą wyprowadzeni z mieszkania.
12: To jest kurz, pył, hałas, ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują, więc to nie są tylko kwestie tego drążenia tego tunelu, a też hałas.
13: Stężenie pyłów, smród.
12: I też drżenie, bo budynki drżą.
14: Strach jest po prostu.
12: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje. Słyszałam coś, że za torami tam ci ludzie, którzy mieszkają, też są w bliskim sąsiedztwie i oni będą relokowani.
9: Tymczasem wykonawca prac zapewnia, że stan budynków będzie monitorowany w czasie rzeczywistym. Ewentualne relokacje mają być ostatecznością. Z kolei, by zmniejszyć uciążliwość przy placu budowy, stanie też kilkumetrowe ogrodzenie, które ma ograniczać hałas i wydostawanie się pyłu. Budowa tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi ma potrwać do 2032 roku. Dzięki tej inwestycji podróż do stolicy ma zająć niespełna godzinę, a do Wrocławia i Poznania nieco ponad godzinę. Ciepłe miejsce, podstawowe środki higieniczne i rzeczy codziennego użytku, tego potrzebują osoby korzystające z bydgoskiej ogrzewalni. Od 1 października działa ona przy Centrum Pomocy imienia Świętego Brata Alberta przy ulicy Koronowskiej. Placówka będzie otwarta do 30 kwietnia, mówi siostra Anna Kryszak, Robertynka.
15: Rozpoczął się taki okres jesienno-zimowy, to jest czas, kiedy od 1 października zaczynamy działać w ogrzewalni. Tutaj wszystkie osoby, które do nas przychodzą, otrzymują schronienie i mogą zostać u nas na noc. I tak jak w poprzednim roku, ksiądz Stanisław, wikariusz naszej tutaj parafii, zaproponował zebranie różnych niezbędnych rzeczy, które będą służyć dla naszych osób w kryzysie bezdomności.
9: Z myślą o podopiecznych ogrzewalni ruszyła zbiórka. Organizatorzy proszą o przynoszenie m.in. szamponów, mydeł, gąbek, jednorazowych maszynek, proszków do prania, papierowych ręczników. Przydadzą się także nowa bielizna, koce, poszewki i plecaki. Marinę morską na końcu sopockiego molo czeka rozbudowa. Inwestycja, na którą czekają żeglarze, w znaczącym stopniu uda się sfinansować z unijnych pieniędzy. Z potrzebnych na to niemal 7 milionów, blisko 5 będzie pochodziło z europejskich źródeł, mówi marszałek Mieczysław Struk.
13: Miasto Sopot nie tylko stworzy przyjazne miejsca dla nowych jachtów, zwiększy możliwości postoju w sopockiej marinie, ale także informację turystyczną o tym pięknym mieście i jego walorach.
9: Poprawi się też dostępność mariny dla osób z niepełnosprawnościami, dodaje prezydentka kurortu Magdalena Czarzyńska-Jakim.
14: Między innymi będzie zamontowany specjalny dźwig, który umożliwi przeniesienie osoby, która nie jest w stanie samodzielnie się poruszać, z nabrzeża, z pomostu na pokład jachtu.
9: Prace w sopockiej marinie mają zająć około 2 lat. Jesień nie nadeszła nad całą Polskę. Będzie nadal pochmurno, na wschodzie także deszczowo. Termometry pokażą w ciągu dnia przeważnie od 12 do 15 stopni.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
16: Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu. A dzisiaj w pisarkach i pisarzach Kamil Janicki. Dzień dobry. Witam
17: cześć,
16: Cię serdecznie.
17: Mikołaju, witam Was wszystkich.
16: Kamil Janicki jest historykiem, jest popularyzatorem historii, jest także publicystą, ale najbardziej zaciekawiła mnie twoja ostatnia książka, czyli Polskość. Pewnie wielu z państwa pamięta taki raport Polaków, portret własny. To nie to. Ale jakiś portret polskości to rzeczywiście jest niezwykle ciekawy. Muszę przyznać, że czytając tę książkę dokonałem wielu odkryć, jeśli chodzi o taką rozbieżność pomiędzy naszym wyobrażeniem o tym, jacy jesteśmy, a tym, co wynika z badań. Właściwie każdy rozdział jest takim dysonansem. I w ogóle może zacznę od takiego wstępu. Kiedyś podróżując po Ameryce Łacińskiej, było to lata temu, dopadłem u któregoś ze znajomych przewodnik Lonely Planet po Polsce. I zacząłem.
17: Czy to był ten, w którym pisali, że Polacy się nie uśmiechają, ale się nie obrażajcie?
16: Tak, tak. To był ten, zresztą, który wspominasz w swojej książce. Muszę przyznać, że w ogóle ten taki pierwszy rozdział o tym, jacy są Polacy, jak ich gryźć, jak w ogóle do nich podchodzić, zrobił na mnie duże wrażenie, bo wydawało mi się to dosyć trafne. Te spostrzeżenia w Lonely Planet nie były oczywiście oparte o żadne badania, ale o jakieś takie spostrzeżenia podróżników, którzy odwiedzali nasze imperium. I no, tam na przykład przeczytałem właściwie pewien rodzaj opisu duszy polskiej. Może zbyt nabudowuję tutaj pewne sensy i znaczenia, ale no, padło tam takie stwierdzenie, że Polacy mają jakiś taki rodzaj schizofrenii, to znaczy z jednej strony są bardzo przyjacielscy, otwarci, szybko w ogóle skracają dystans, zapraszają do domu, ale wystarczy właściwie nie wiadomo co, gdy bardzo mały taki trigger, który powoduje od razu awanturę. Czy to prawda, myślisz?
17: Znaczy, nie wiem, czy bym się zgodził akurat z taką interpretacją. Ogólnie pomysł z tą moją książką, Polskością, to jest trochę taki raport Polaków, portret własny, tylko z tą różnicą, że robione tam, wiesz, starodawną, dawną metodą, czyli siadasz, czytasz, szukasz badań, robisz te badania, dociekania, czytasz miesiącami, a nie wrzucasz w czata GPT i puszczasz to, co ci wypluje. Taka

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Wiele, wiele lat ją wypieraliśmy. Jakoś nie chcieliśmy myśleć o historii, bo trochę się tego baliśmy. Jakby nasze podejście było, że jeśli nasi przodkowie mieli tak źle, to źle świadczy o nas. Że już jesteśmy tak bardzo stłamszeni. Ale dzisiaj jesteśmy już w innym miejscu. Myślę, że możemy uczciwiej mówić o naszej przyszłości i zauważyć plusy tego. Jeśli nasi przodkowie tak trudne rzeczy przetrwali, to pokazuje tą właśnie umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji.
3: Więc... No w swojej ostatniej książce właśnie pokazałeś pewien nerw publicystyczny, można powiedzieć. No,
2: pomysł był taki, po tych wszystkich książkach historycznych, spróbować się od tego odbić od drugiej strony. Zaczynać nie od historii, ale zaczynać od stanu dzisiejszego. Mhm. I ja te rozdziały dobierałem na tej zasadzie. W książce tam jest ich 20 kilka, że najpierw szukałem tych przeróżnych badań psychologicznych, socjologicznych, sondażowych, ogółem na dzisiejszych Polakach. I szukałem, gdzie my się różnimy. Bez zakładania z góry, bez jakby przyjmowanych tez, przeglądałem te dziesiątki różnych badań i często sam byłem zaskoczony, jak nagle wypadały na skraju wykresu. Konkretne tendencje, konkretne przekonania, tylko oczywiście potem trzeba weryfikować. No nie, że w jednym sondażu podprowadzono ludzi i coś odpowiedzieli. Sondażami można bardzo łatwo manipulować, zależy jak zadasz pytania, w jakiej kolejności.
3: No tak, trzeba umieć je też przeczytać i zinterpretować. No bardzo często wychodzą z tego sprzeczne rzeczy.
2: Tak, więc szukałem tych jakby elementów, jak powiedziałeś, naszej duszy, które się pojawiają nie w jednym badaniu, nie w dwóch, ale one są stałe i niezwykle silne.
3: No dobrze, wiele... Kamilu, to spróbujmy opisać polską duszę, tę prawdziwą.
2: No to ta dusza jest na pewno dumna, od tego książka się w ogóle zaczyna. I to jest pewien taki nasz rys, jak zapytasz gdziekolwiek na świecie, czy jesteś dumny ze swojej narodowości. No u nas zapytasz, czy jesteś dumny z bycia Polakiem. To są bardzo często robione badania. Wypadamy poza właściwie rankingiem. W takim badaniu Światowy Sondaż Wartości, to się co kilka lat powtarza, więc możemy zobaczyć, jak to się zmienia w prawie wszystkich krajach świata. 95% Polaków mówi, tak, jestem dumny, więcej niż gdziekolwiek w Europie. 60% mówi, jestem bardzo dumny. Jak zajrzysz do innych badań, takich ściśle polskich, no to pod 80% będzie mówić, kiedy jesteś dumny z bycia Polakiem? Zawsze, cały czas, bez przerwy. Wstaję, budzę się, już mnie rozpiera duma. W środku dnia mnie rozpiera duma, kładę się spać i pękam z tej dumy nad polskością.
3: No i zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo te wyniki budzą jakiś mój niepokój. Warto chyba zapytać, z czego tak właściwie jesteśmy dumni? Ta duma to jest chyba jakiś głębszy psychologiczny problem.
2: Znaczy to można z bardzo różnych stron analizować. Poniekąd mam wrażenie, że ta duma to jest taka, no wahadło się wychyliło w drugą stronę. Po latach, kiedy czuliśmy, że jakby jedziemy za granicę, powiemy, że jesteśmy Polakami, usłyszymy coś niemiłego, to nagle czujemy coś wręcz odwrotnego. Ale to nie jest jedyne wytłumaczenie, bo my od stuleci mieliśmy problem z pewną taką megalomanią narodową. To Jan Bystrzeń, taki wybitny prekursor etnografii na początku XX wieku, robił badania nad megalomanią, wydał taką broszurkę Megalomania Narodowa. Ona nawet nie była ściśle o Polakach. O Polsce tam jest niewiele, ale sam fakt, że ośmielił się powiedzieć, że my w Polsce zmagamy się z megalomanią, no to już oburzyło straszliwie całą tę wówczas endecję, tą prawą stroną wczesnego środowiska. Właściwie go zniszczono publicznie. Ale on zwrócił uwagę na to, że pewne takie tendencje, takie poczucie, że Polska jest lepsza, bo jest lepsza, bezrefleksyjnie lepsza, istniało zwłaszcza w naszych elitach, no bo dawniej u kogo? Od bardzo dawna. W XVIII wieku, jak się waliła cała ta Polska, to wśród szlachty było powszechne przekonanie, że nie musimy się niczym przejmować, bo przecież bez Polski Europa nie przetrwa. My i moralnie, i kulturowo tą Polskę ratujemy, i jesteśmy przedmurzem dla niej, i w ogóle żywimy całą Europę. Oczywiście nigdy tego nie było, nie byliśmy ani żadnym przedmurzem, ani nie żywiliśmy całej Europy, tak. Ale wierzą w to w elitach powszechnie, więc już po rozbiorach zauważono, że coś jest nie tak.
3: Czyli ta megalomania jakoś wiąże się z czymś także dosyć enigmatycznym tak naprawdę, gdy się temu przyjrzeć, jak pojęcie patriotyzmu.
2: Tak, i enigmatycznym to jest dobre słowo, bo w ogóle to, co w polskiej dumie narodowej jest najbardziej charakterystyczne, nawet nie to, że ona jest. Jakby ona w dużym stopniu wynika z tego, jak my uczymy historii. W ogóle jak uczymy postaw państwowych, zawsze na pełnej petardzie. Zawsze oczekujemy po prostu nabożnego mówienia o Polsce. Jaki masz emocjonalny stosunek do Polski, możesz powiedzieć tylko, że ją kochasz i to bardzo. Tak? No tak uczymy dzieci, tego oczekujemy. Ale ciekawie się robi, jak zadamy pytanie, okej, jesteśmy dumni z Polski. To nie jest jedno. Też uważamy, że w ogóle Polska powinna być wzorem. Jak robią takie badania, Pew Research zrobił

0: zrobił to w ubiegłej dekadzie w całej prawie Europie. Czy uważasz, że twoja kultura jest lepsza od innych? Czyli to, oni to nazwali po prostu szowinizmem narodowym. Mhm. Tak? No i to wtedy wyszło, nie wiem, Grecy przodowali w tym rankingu. No nie musimy się dziwić, w każdym kraju jest uczone, że to Grecy są kolebką kultury, cywilizacji i tak dalej, więc że Grecy się tak czują, możemy zrozumieć. Ale ogółem tylko kilka krajów Europy, w kilku krajach tylko jest tak, że większość populacji uważa, że tak, nasza kultura jest najlepsza, powinna być wzorem i my jesteśmy wśród tych kilku krajów. My nie za bardzo jesteśmy w stanie powiedzieć, okej, co konkretnego sprawia, że jesteśmy tacy dumni. Ale też jak są pytania, okej, ale co w ogóle sprawia, że jesteśmy Polakiem, tak? Co nas odróżnia faktycznie?
1: No tutaj przede wszystkim wskazywany jest język, co wykazujesz w swojej książce.
0: Mniej język, a najbardziej pochodzenie. Bo jak w krajach już dzisiaj Europy Zachodniej zadajesz pytanie, okej, co świadczy o tym, że jesteś Francuzem, że jesteś Niemcem, że jesteś Anglikiem, no to, że żyjesz w określonej kulturze, znasz tą kulturę.
1: Ten język mnie zaciekawił, bo to on jest taki, wiesz, Wittgensteinowski, to znaczy, wiesz, no mój świat, granica mojego świata to granica mojego języka.
0: Poniekąd, ale u nas to mniej o język nawet chodzi, język jasny, ale najbardziej jestem Polakiem, bo mam przodków polskich, bo urodziłem się w Polsce, bo pochodzę od Polaków. U nas jakby jest taki determinizm bycia Polakiem. Nie musimy się zastanawiać, co czyni nas Polakami, czym się odróżniamy, bo sam fakt, że się urodziliśmy Polakami, to jesteśmy Polakami.
1: Teraz rozmawiamy o książce, która dla historyka nie jest oczywista, ponieważ jest książką współczesną, czyli polskość. O tym, kim właściwie jesteśmy, co z tego wynika, jak widzimy sami siebie w tym zwierciadle.
0: Ale skąd to się wzięło? To jest książka faktycznie w dużym stopniu o dzisiejszych Polakach, ale staram się w każdym rozdziale zastanowić, okej, jesteśmy tacy, znaleźliśmy te punkty, gdzie faktycznie możemy powiedzieć, jesteśmy inni od Niemców, inni od Francuzów, inni od prawie każdego, czy każdego. Skąd to się mogło wiedzieć? Jakie tradycje są kształtowe? Ja bardzo wierzę ogółem w to, że historia
1: niektóre tezy próbujesz ludzi właśnie, wiesz, tłumaczyć z historią, naszą specyfiką historyczną, no, na przykład właśnie chłopskim niewolnictwem i tak dalej, ale to są, wydaje mi się, dosyć tezy o tyle ryzykowne, że no, trwają spory, czy na przykład traumy się dziedziczy.
0: Ale to jest w ogóle dla mnie jeden z najciekawszych wątków, które są w tej książce. Jest tam faktycznie rozdział o traumach. To jest coś, co w nauce się niesamowicie zmieniło w ostatnich latach. My od lat mieliśmy takie podejrzenie, że w Polsce trauma jest czymś dużo bardziej rozpowszechnione niż w innych społeczeństwach. No oczywiście kwestia, jak definiujemy traumy. Jeśli tak ujmiemy traumę według stresu pourazowego, PTSD, tak jak są kryteria po prostu według amerykańskiego podręcznika psychiatrycznego, czyli konkretne skutki traumy, że w miejscu związanym z traumą masz flashbacki, tak?
1: Nie, no tak. Pojęcie zresztą dosyć nowe w sensie powszechnego użycia. Ciekawie o tym pisze Katarzyna Surmiak-Domańska w swojej ostatniej książce Świat przed nami nie istniał. Otóż no, ona pisze o traumie wojennej. Minęło 81 lat od zakończenia II wojny światowej i co ciekawe, właśnie starsi ludzie, którzy jeszcze wojnę przeżyli, mogą pamiętać, niechętnie mówią o traumie. Mówią raczej, znaczy trauma ich paraliżuje. Mówią, wolą rozmawiać o pamięci.
0: Znaczy to jest jeden z tych aspektów traumy i coś, co od dawna podejrzewali psychologowie w Polsce, to że wśród ludzi starszych to rozpowszechnienie traumy jest w Polsce bardzo szerokie. Bo w ogóle jak się robi szerokie badania społeczne, no to w typowym społeczeństwie zachodniej Europy te objawy PTSD będzie mieć od ułamka 1% do kilku procent społeczeństwa. Nawet w Ameryce to jest kilka procent, czyli w kraju, w którym no, mamy tą traumę ostatnich wojen. Po prostu faktycznie młodzi faceci tysiącami wysyłani na wojny i doświadczający tych wojen. W Polsce, jak robiono z doskoku badania właściwie tylko na tych grupach osób, które osobiście doświadczyły traumy, to od lat tam wychodziły bardzo wysokie odsetki. Ale cały czas podejrzenie było takie, że to dotyczy właśnie no, dosłownie ofiar wojny. Ale w 2019 roku po raz pierwszy zrobiono takie szerokie, statystycznie wartościowe badania. To zespół profesora Rzeszutka robił na ogóle Polaków. Tam w pierwszej tej edycji badań było 1500 osób. No, to już są badania, które dają ci wynik dla całego kraju. Tak, porządna próba. No i wynik był No, sami autorzy tych badań, publikowanych potem w Lancecie, we wszelkich tych czołowych pismach, pisali, że trzeba bardzo ostrożnie traktować, bo wyniki są wprost nieprawdopodobne. Wyszło, jeśli dobrze pamiętam, że 19% Polaków, ogółu Polaków, ma objawy PTSD, stresu pourazowego, więc odsetek wyższy niż w jakimkolwiek znanym nam społeczeństwie. Więc te badania powtórzono i ta najnowsza edycja jest w 2025 roku, czyli zupełnie świeża. Teraz już na ponad 3000 osób, jeszcze dokładniejsze to badanie i okazało się, że wcześniejsze wyniki faktycznie były błędne, bo teraz to już jest 24% Polaków, którzy spełniają te kryteria, więc jakby jesteśmy społeczeństwem, w którym te objawy traumy są powszechne. No możemy się zastanawiać, na ile te przyjęte kryteria są prawidłowe lub nie, ale te badania na różnych poziomach są fascynujące, bo też to pierwsze tak szerokie badania, gdzie pytano o doświadczenia, które mogą tę traumę wywoływać. No bo to nie są badania prowadzone przez historyków, więc oni szukają psychologicznie te źródła, więc pytają też o doświadczenia po prostu życiowe, o doświadczenie alkoholizmu w rodzinie, o przemoc seksualną w rodzinie, o przemoc fizyczną w rodzinie. To są właśnie pierwsze badania, gdzie mamy na szerokiej próbie statystycznej odpowiedź, jak często te zjawiska, może nie, że się zdarzają, ale jak często Polacy są gotowi o nich mówić.
1: No na pewno II wojna światowa była takim przeżyciem dla Polaków w ogóle na tych ziemiach, no można powiedzieć tragicznym i jakoś konstytutywnym. No ale przecież wojna dotknęła całego świata. Nie bez kozery się nazywa II wojną światową. I żyjemy w otoczeniu innych państw europejskich, które też nie miały łatwej tej historii. No mało tego, wspomniałeś właśnie o tej polskiej megalomanii i dumie. No może duma na przykład wynika stąd, że nie mieliśmy polskiego Kisslinga.
0: Oj, mieliśmy pełno jakby kandydatów.
1: Ale kandydatów było sporo,
0: Niemcy nie chcieli
1: tylko, że Hitler nie był zainteresowany.
0: Tak, ale kwestii tego wyjątkowości naszego doświadczenia, bo w ogóle ten zespół Rzeszutka końcowo doszedł do wniosku, że tu nie chodzi o tą dzisiejszą traumę w znaczącym stopniu, że jakby faktycznie pewne doświadczenia dzisiejsze są częstsze w Polsce, jak na przykład przemoc w rodzinie, alkoholizm, ale że to nie wystarcza do wyjaśnienia tak gigantycznej różnicy. Tak. I ich wniosek psychologów był taki, że należy właśnie spojrzeć na doświadczenie II wojny światowej, czy potem totalitaryzmu, stalinizmu i tak dalej, że to jest takie wąskie spojrzenie psychologów. I no siłą rzeczy jakby to nie jest ich specjalizacja, więc w prosty sposób rozumują, no co mogło być źródłem traumy przekazywanej z pokolenia na pokolenie, to II wojna światowa. Moim zdaniem to jest trochę za wąskie spojrzenie.
1: Na Niemcy, jakby, którzy doświadczyli hitleryzmu, potem denazyfikacji, no wojna też właściwie najpierw Niemcy zrujnowała, podzieliła, potem oczywiście plan Marszala dla zachodnich Niemiec i tak dalej, i tak dalej. No ale są to też przeżycia dosyć trudne. Natomiast no, wygląda na to, że Niemcy uśmiechają się częściej.
0: Nieco częściej, chociaż rzeczywiście w Niemczech ta trauma jest dużo powszechniejsza niż w większości krajów Europy. Natomiast tak, to jest wiele poziomów za nami. Natomiast to jest mniejsza kwestia tego, co się działo podczas samej wojny, bardziej to, jak ta trauma była w kolejnych pokoleniach utrwalana. Sam o tym wspomniałeś, że ludzie, którzy w Polsce doświadczyli traumy, nie chcą o niej mówić. Jedno, że nie chcą, ale też mieliśmy całe dekady, gdzie niezbyt nawet można było o nich mówić. Jakby mieliśmy jedno traumatyczne doświadczenie, potem przyszło kolejne. Mieliśmy też wyrwanie ludzi z korzeniami. Myślę, nie doceniamy w Polsce, jak gigantycznie wpływowym doświadczeniem były ogromne przesiedlenia. Tak? To, że cała zachodnia Polska to są ludzie no, wyrwani z korzeniami z innych społeczności. To są rozerwane sieci społeczne. To są ludzie zmuszeni do przeprowadzki, do życia w całkiem nowym otoczeniu. Więc nawet jak doświadczyłeś tej wojny, często wokół ciebie już nie było tych ludzi, którym mógłbyś o tym opowiadać, którzy byliby ci jakoś bliscy. No tak. Niemcy do pewnego stopnia doświadczyli tych.
1: Z drugiej strony przychodzi mi do głowy awans społeczny, likwidacja analfabetyzmu. No, oczywiście PRL był trudnym doświadczeniem, ale wcale nie tak jednoznacznym.
0: Znaczy, ja jestem ostatnią osobą, ja nie znoszę właśnie takiego szufladkowania, że w Polsce po prostu mamy pewne takie dogmaty historyczne, które zawsze trzeba powtarzać. Trzeba powtarzać, że zabory były tylko wielką narodową tragedią i zniszczyły po prostu Polskę. Jak ta druga RP mogła być lepsza, jeśli była po 123 latach niewoli? Jezu, słyszę to po prostu dzień w dzień. A drugie, że PRL to była tylko niewola, to było tylko kłamstwo i tak dalej. Nie, te obie tezy są zupełnymi uproszczeniami. Ja jak się zajmuję historią chłopską, jasne, można różnie ją postrzegać. Ja mam bardzo stanowcze zdanie, uważam, że w ogóle los naszych przodków należałoby wprost nazywać niewolnictwem, ale to nie jest powszechna opinia. Ale jeśli ktoś w ogóle się jakkolwiek uczciwie zajmuje tą historią, no to nie sądzę, że może z poważną twarzą powiedzieć, że XIX wiek był tragedią dla chłopów, albo że PRL był tak ogółem tragedią dla chłopów. Ja jestem z chłopskiej rodziny.
1: O tym wspomniałem właśnie w kontekście traumy, że te objawy traumy są na tyle duże, że... No.
0: Druga wojna, moim zdaniem, ich nie może wyjaśnić. Jakby, tak jak mówię, zespół Rzeszutka się ograniczył do tego, co jest najbardziej oczywiste. Moim zdaniem się musimy...
1: I tym bardziej PRL, czy totalitaryzm.
0: No w ogóle to jest taka bajka, którą my sobie uwielbiamy opowiadać, że wszystko, co jest trudnego, kontrowersyjnego w naszym charakterze, możemy zamknąć dwoma słowami. Homo sovieticus. Tak. Tak, tylko, że to z każdym rokiem ma coraz mniej sensu. Jakby PRL tak w pełni, jakby nawet nie pod nazwą, ale po prostu ten ustrój w Polsce to jest 40 kilka lat. Tak? Niedługo będziemy mieć więcej czasu od upadku PRL-u, niż on
1: trwał. Dorosły dwa pokolenia właściwie.
0: To, no, czy naprawdę dzisiaj możemy wierzyć, że tylko ten jeden etap naszej historii nas kreuje? Nie. Moim zdaniem to, co siedzi w naszym charakterze, nie tylko traumy, ale ogólnie po prostu przekazywane doświadczenia, przekazywane strategie radzenia sobie z przeciwnościami. Ta nasza kultura, to narasta przez wiele pokoleń. Jasne, 40 parę lat PRL-u, ale wcześniej stulecia wyzysku pańszczyźnianego, któremu poddawano większość społeczeństwa. To nie jest jedno, dwa pokolenia, to jest 300 lat zaostrzonego systemu, w którym nasz typowy przodek jest traktowany jak chodzące narzędzie, nad którym jego... Tak, wyobraźcie sobie, że wasz szef pracy nie tylko by uważał, że wszystko wie lepiej, ale jeśli byście się z nim nie zgadzali, to może was zgodnie z prawem zabić, no bo każdy szlachcic ma prawo władzy życia i śmierci nad swoim chłopem. Nie znaczy, że je stosuje, ale ma władzę absolutną.
1: Ale przemoc fizyczną już stosuje i to chętnie.
0: Przemoc fizyczną, zastraszanie, ale też kreuje się w tej naszej dawnej rzeczywistości systemy absolutnego nadzoru i inwigilacji, to przez samych chłopów. My o tym zapominamy, że ci nasi przodkowie często sami się kontrolowali. To jest ta kolaboracja jakby wewnętrzna. Na wsiach sam szlachcic, ten jeden z jego rodziną, jak miałby tych ludzi nadzorować, wyznacza władze wiejskie, wójtów i jeszcze się organizuje specjalnie sądy, gdzie co kilka miesięcy chłopi sami na siebie donoszą albo składają samokrytykę.
1: Ciekawe, że o tym wspominasz, no bo wydaje mi się, że właśnie polski wykład historyczny napisany z punktu widzenia właśnie klasy panującej, znacznie mniejszej niż się zwykło uważać. No, sam w jednej ze swoich książek piszesz, że no to jest maks 5%. Więc te opowieści o 10% szlachcie w Polsce, czy 15%...
0: 12%. Najczęściej się mówi 12%. Nie, tej szlachty to, nigdy tak dużo nie było.
1: To są opowieści o żelaznym wilku. No, historycy to właściwie już zdementowali ten powszechny mit, ale no niemniej historia jest w dalszym ciągu wykładana z punktu widzenia szlachty i klasy panującej, czyli wolność szlachecka, czyli Rzeczpospolita, czyli Rzeczpospolita Obojga Narodów, wolne elekcje, no cały, że tak powiem, ten sienkiewiczowski mit.
0: No tak, i nawet jedno, czy my przekazujemy z pokolenia na pokolenie jakieś traumy, cechy i tak dalej, ale my wpajamy po prostu wprost w szkołach kolejnym pokoleniom konkretne spojrzenie na Polskę, konkretne spojrzenie na historię i to kreuje te kolejne pokolenie. Jeśli na przykład za największego Polaka, no nie wiadomo, za najlepszego, największego się ogółem uważa Jana Pawła, ale na drugim miejscu mamy Piłsudskiego, rzecz jasna, tak? Najwybitniejsza postać XX wieku i tak dalej, tak się o nim uczy. W kraju mamy 600 ulic Piłsudskiego. Jeśli człowieka, który dokonał krwawego zamachu stanu, w którym zginęło kilkaset osób, który sam wielokrotnie mówił, że dąży do dyktatury i potem rządził jako dyktator na czele, czy też bardziej jako symbol hunty wojskowej.
1: No w każdym razie zaorał demokrację w Polsce.
0: Zaorał i my go uważamy za największego bohatera, największy wzór i jeszcze się zachwycamy, jak to mówił, że naród wspaniały, ale ludzie wiadomo, tak? Mhm. I to uważamy za wzór. A potem się dziwimy, jak wychodzą sondaże i w tych sondażach pod 50% Polaków mówi, że dobrze by było, jakby się pojawił taki silny facet, który weźmie to wszystko za mordę i nie musi się przejmować parlamentem i prawem. Tak?
1: No,
0: bo sami jest, w szkołach tego uczymy.
1: To jest, wydaje mi się, taki odruch nie tylko polski. Widać to na świecie.
0: Nie tylko narastający, ale u nas, jak się robi te porównawcze badania w różnych krajach, jest to odruch wyjątkowo częsty. Tylko, że my go jakby sami kultywujemy. Jeśli my przekonujemy, że najwybitniejszą postacią naszej historii jest człowiek, który dokładnie to zrobił, który widział demokrację i stwierdził, że mu nie pasuje, bo on ma za mało władzy w tej demokracji, i go wynosimy na pomniki, jemu dajemy wszędzie ulicę, no to nie dziwmy się, że potem ludzie będą tak reagować. To nie jest jedyna rzecz. Jeśli my wpieramy...
1: No oczywiście Józef Piłsudski jest postacią bardziej złożoną.
0: Nie jest.
1: No wydaje mi się, że znaczy do zamachu majowego można go bronić. Można go bronić, jeśli chodzi o jego działalność przed odzyskaniem niepodległości. Można go...
0: Powiem ci tak. Ja wiem, że my tak musimy mówić, że to jest po prostu taka... Są pewne rzeczy ogólnie o historii, które my musimy mówić, tak? Czy o patriotyzmie, które musimy mówić. Jak działasz w sferze publicznej i by wyszedłbyś jako jakiś minister na mównicę i powiedział, że nie jesteś dumny z Polski, no to twoja kariera jest skończona, czy nie kochasz Polski, tak? I z Piłsudskim jesteś takiego samego, że my po prostu ślepo uwierzyliśmy, że to jest postać, której nie wolno skrytykować, że możemy powiedzieć, okej, po 26 trochę mu odbiło, ale wcześniej wybitnym Polakiem był. Nie, moim zdaniem uczciwie patrząc na jego sylwetkę, on był wybitnym symbolem. I to była ta jakość polityczna Piłsudskiego i to jest coś, co się powtarza w naszej historii, że my najbardziej cenimy ludzi nie za ich aktywność, ale za to, że dobrze działają jako symbol. Zresztą spójrzmy na prezydentów ostatnich dekad.
1: No to się sprawdza nie tylko w Polsce, wydaje mi się.
0: Nie tylko w Polsce, ale Piłsudski właśnie, on sam do władzy nawet nie doszedł. On siedział w twierdzy niemieckiej, przyjechał i władza była. Tak naprawdę stworzono dzięki temu, że on nie brał udziału w tej bieżącej grze politycznej podczas I wojny światowej, że był tym osobą, która sama się nie wikła, ale jest z daleka, jest bohaterem, można było tworzyć wokół niego legendy, tworzyć z niego nowego kościuszkę i używać tego symbolu. Ale jakbyśmy szukali jego własnych osiągnięć politycznych, tego jest tyle, co kot napłakał, naprawdę.
1: Najbardziej ciekawi mnie ta ostatnia twoja książka, czyli portret duszy polskiej.
0: Polskość, nie mylcie z raportem rządowym.
1: Nie. Raport się nazywał inaczej. Raport się nazywał Polaków portret własny, więc absolutnie nie będziemy tutaj mieszać państwu w głowach. Ta książka jest niezwykle ciekawa też, bo no, mówiliśmy o tym, że Polacy to dumny naród. Próbujesz jakoś zeskrobać ten werniks z naszego portretu. I są tam różne niezwykle ciekawe rzeczy, no bo mamy powody tak współcześnie do dumy. W wielu przemówieniach sejmowych słyszymy o na przykład o polskiej zaradności, pracowitości, o tym, że jesteśmy narodem walecznym. Tym wszystkim poglądom przyglądasz się, opracowujesz badania w tej sprawie i to wcale nie jest takie proste.
0: Prawie żadne z tych zagadnień nie jest zero-jedynkowe. Na przykład jest ten ulubiony slogan, że Polacy są najbardziej pracowitym narodem Europy, świata i tak dalej. To jest coś, co politycy uwielbiają powtarzać, tylko że te liczby w dużym stopniu wynikają z tego, jakim jesteśmy społeczeństwem. Jesteśmy społeczeństwem, które przez ostatnie dekady musiało pracować. Jesteśmy społeczeństwem na dorobku. Ludzie muszą pracować, a nie kochają swoją pracę, wstają rano i zaraz po tym, jak powiedzieli, że są tacy dumni z Polski, to mówią, kocham swoją pracę i do niej idę.
1: No oczywiście tutaj z pewnymi zastrzeżeniami, to znaczy sam doskonale pamiętam ten moment w polskiej historii, gdy no, cała moja generacja, bardzo wielu moich rówieśników żyła w przekonaniu, że jeśli czegoś nie masz, to jest to twoja wina. To wynikało po części z wykładu gospodarczego Leszka Balcerowicza. Żeby było jasne, dziś tak nie uważam, ale to przekonanie było powszechne na początku lat 90.
0: Tak, ale to jest też dobry przykład tego, jak bardzo nasz sposób myślenia i o sobie, i o naszej przeszłości, o naszym charakterze się zmienia. Nawet ci sami Polacy dzisiaj nie są tacy sami, jak byli 2-3 dekady temu.
1: No jasne.
0: Jakby ja też dorastałem na przykład w zupełnie innym przekonaniu o świecie, w którym żyjemy, o tym, że ogólnie jesteśmy na równi wznoszący się i wszystko będzie tylko lepiej. Nie, Polacy cały czas jako społeczeństwo się zmieniają. To podejście do pracy się zmienia i mam wrażenie, że dzisiaj nie to nas wyróżnia najbardziej, że jesteśmy bardzo pracowici. No jesteśmy, bo musimy być, cały czas jesteśmy jakby na pewnym etapie, ale na przykład mamy bardzo silne przekonanie, że nie chcemy się dawać wykorzystywać. Ono narasta. Jak mamy takie sondaże, czy jesteś gotowy w pracy brać na siebie dodatkowe obowiązki bez dodatkowego wynagrodzenia?
1: Mowy nie ma.
0: Mowy nie ma i to jest nietypowe podejście. Mhm. W Europie w większości krajów, no dobra, wezmę. W Polsce nie. I tutaj też można widać te refleksy całej naszej historii, w której wprost naszym przodkom kazano harować dzień w dzień za darmo. I tu nie chodzi tylko o wieś pańszczyzianą, bo my w ogóle mamy takie pewne wielkie czarne dziury w tej historii. Na przykład tak kochamy tą przedwojenną Polskę, że w ogóle nie chcemy pamiętać, że to był kraj, w którym ogółem panowała niesamowita, straszliwa bieda. To był kraj, w którym zwykły człowiek dalej przymierał de facto głodem. W którym jakby bezrobocie szczytowo to był stan bardziej zwyczajny.
1: Ale nawet nie sięgając tak daleko, no, prace społeczne w PRL-u, to wszystko było bez sensu. Mieliśmy, wydaje mi się, tak społecznie ogółem takie poczucie w ogóle bezsensowności tego zajęcia. Przede wszystkim wydaje mi się, że też te stosunki w pracy w PRL-u były, to znaczy, krótko mówiąc, praca niekoniecznie wprost wiązała się z wynagrodzeniem. I być może to jest jakiś taki efekt, to znaczy Polacy powiedzieli dosyć, no.
0: Tak, ale to
1: za
0: właśnie,
1: pracę się płaci. I...
0: Tak, ale to nie trwało nawet 40 parę lat. Przez całą tą rzeczywistość pańszczyźnianą chłopi robią absolutnie za darmo, tak? Musisz dzień w dzień kombinować, jak pracować tak, żeby przeżyć.
1: Jeśli miałbyś... powiedziałeś ciekawe słowo, które pojawia się w twojej książce w opisie polskiego przedsiębiorcy. Kombinować.
0: No tak, jak mamy pytać się Polaków, okej, co najbardziej cechuje polskich przedsiębiorców, takie badanie sprzed dosłownie roku czy dwóch, no to na trzecim miejscu będzie wyzysk, na drugim pracowitość, ale na pierwszym kombinowanie. Właśnie tego nas cała historia nauczyła.
1: Tak, i to jest bardzo polskie, bo no, jak zauważasz w swojej publicystyce, są pewne trudności z przełożeniem tego na inne języki. To nie jest do końca spryt. To nie jest do końca zaradność. To nie jest do końca inteligencja. Co to jest takiego to kombinowanie? Znaczy, polskie kombinowanie.
0: To jest połączenie tego wszystkiego, ale to nie jest ani cecha całkiem pozytywna, ani negatywna. Ja ogółem uważam, że bardziej pozytywna. To jest umiejętność poradzenia sobie w sytuacji absolutnego niedoboru. Bo to jest jakby najbardziej charakterystyczna cecha naszej historii. Jeśli byś chciał przez większość historii jako zwykły człowiek w Polsce przetrwać stosując się do zasad, to byś po prostu nie przeżył. Mhm. Na wsi pańszczyźnianej, jeśli na twoją rodzinę zrzucany jest obowiązek 10 dni pracy w tygodniu, 10 dni na 7 dni, tak? Czyli pracujesz, ty pracuje żona, twój syn, parobek i to jest praca od świtu do nocy i to nie jest nawet wszystko, czyli wychodzisz w poniedziałek do roboty na folwarku, masz rypać od świtu do nocy z krótką przerwą w południe, a potem całą noc stróżować przy dworze, żeby nie okradziono, a potem kolejny dzień od świtu do nocy harować, a potem może drugiej nocy pójdziesz własne pole uprawiać.
1: No tak, kto nie kombinuje, ten nie żyje.
0: Tak, gdybyś to naprawdę robił, nie przeżyłbyś. Więc będziesz pracować intensywnie, kiedy stoi nad tobą przystaw z batem, tak? Ale jeśli, nie wiem, nikt nie pilnuje w stodole ziarna, no to sobie weźmiesz worek, nawet nie czujesz, że to jest kradzież, bo przecież ty za darmo to pole uprawiałeś, orałeś, zbierałeś, muciłeś, ty to wszystko zrobiłeś, nigdy ci za to nie zapłacono. Tak? Jeśli możesz udawać, że zepsuło ci się narzędzie i mieć pół godziny odpoczynku, to zrobisz. Tak? Jeśli możesz uciąć sobie drzemkę, bo akurat ten nadzorca, zawsze nadzorców będzie mniej niż robotników, jest dalej, to zawsze zrobisz. Tak? Jest to stałe kombinowanie. I to kombinowanie mamy w kolejnych epokach. W XIX wieku ten słynny Michał Drzymała i jego wóz cyrkowy w Wielkopolsce. No jakby sam Drzymała...
1: Historia jest zakłamana zresztą.
0: Zakłamana bardzo.
1: Drzymała stał się symbolem, ale tylko można powiedzieć, że media zadziałały. Tak naprawdę on przegrał wszystko, co
0: znaczy,
1: było do przegrania.
0: O nim napisano po prostu, jeden wpływowy hrabia przyjechał i akurat zobaczył jego wóz. Takich Drzymałów było pełno. Nawet więcej było ludzi mieszkających w wozach cyrkowych, a sam Drzymała na koniec rzeczywiście się złamał. Przez jakiś czas mieszkał w tym wozie, ale końcowo zrobił dokładnie to, czego oczekiwały władze, czyli zrezygnował, sprzedał ziemię i przestał się zajmować rolnictwem.
1: No dobra. Mówiliśmy o kombinowaniu, mówiliśmy o pracowitości. To nie są takie proste jakby wartościowania, jak powiedziałeś, ale co z tym nieuśmiechaniem się?
0: Znowu, to jest trudna rzecz do zbadania, ale to jest takie wrażenie powszechne ludzi, którzy przyjeżdżają z zewnątrz do Polski. Jakbyśmy sobie weszli na YouTube i wyszukali amerykańskie, angielskie filmiki, tak, na temat Polaków, co jest niezwykłego w Polsce. No to pierwsza rzecz, chodzisz po ulicy, ludzie się nie uśmiechają. Ludzie jak się uśmiechają, to muszą mieć powód, żeby się uśmiechać. I próbowano też badać statystycznie w ostatnich latach, to polscy psycholodzy zainicjowali wielkie międzynarodowe badania, żeby sprawdzać, jak ludzie reagują na uśmiech lub jego brak. Czyli pokazujesz ludziom zestawy zdjęć tych samych, albo uśmiechnięte, albo nie. I u nas rzeczywiście wychodzi, że ludzie się wydają nam, Polakom, jeśli ktoś się uśmiecha, budzi mniejsze zaufanie, no, wydaje się mniej inteligentny.
1: To jest takiej mądrości ludowej właśnie, że śmieje się głupi.
0: Do sera.
1: Śmieje się głupi do sera. Co się tak głupio śmiejesz?
0: Tak, i faktycznie nawet szukałem takie właśnie różne poradniki i tak dalej z początku XX wieku, z XIX jeszcze. faktycznie, jak tak łącznie popatrzymy, śmiech jest u nas zawsze nacenzurowanym, tak? Śmiech może być szyderczy, śmiech może być wyższości, ale taki beztroski, codzienny uśmiech i tak dalej, to w naszej kulturze jest coś trudnego do zaakceptowania.
1: Księga śmiechu i zapomnienia. Tak jak pisał Milan Kundera, śmieją się tylko źli. I... ci dobrzy, czyli aniołowie, nie rozumieją tego odruchu.
0: Nie jest to cecha tylko nas Polaków, to jest coś jakby szerszy nasz kręg kulturowy, ale jeśli chcielibyśmy zestawiać polskie podejście, zwłaszcza z anglosaskim, tak? My kompletnie nie mamy kultury afirmacji i nie chodzi tylko o śmiech, ale tak samo to, co ja osobiście uwielbiam, nasze polskie narzekanie, tak? To jest coś, nad czym badacze jeszcze te 20 lat temu strasznie załamywali ręce. Jak wchodziliśmy do Unii, to jesteśmy najbardziej zdepresjonowanym, narzekającym narodem po prostu Europy, świata, coś przerażającego, kraj pustych szlanek, tak?
1: Ale wiesz co, wydaje mi się, podróżując po świecie, podróżując na przykład po Francji, mam wrażenie, że narzekają wszyscy. Gdy pytasz Francuza, co słychać, to odpowiada, a co może być słychać? U mnie samotnego, biednego człowieka jest coraz gorzej.
0: Myślę, że nie wszyscy. Natomiast to jest taka gra językowa bardziej dzisiaj. To nie jest narzekanie, dlatego że naprawdę jesteśmy jakimś zdepresjonowanym narodem, ale to jest metoda bardziej budowania wspólnoty. Przychodzisz do pracy, pytają, co u ciebie? Jak w Polsce wypada odpowiedzieć? A ciężko. A ostatecznie może być. Średnio. A mogłoby być lepiej. Tak? No jednak mamy to. Ta nasza gra językowa nie dopuszcza powiedzenia super, tak? Uśmiechnięcia się.
1: Znowu niestety sukces.
0: No nie, ale no naprawdę, jakby ci kolega z pracy powiedział, miałem rewelacyjny dzień i same sukcesy, popatrzyłbyś na niego trochę jak na wariata. Ale nie dlatego, że my jesteśmy narodem jakichś przegranych, tak? Tak naprawdę my jesteśmy narodem dzisiaj wyjątkowo szczęśliwym. We wszelkich statystykach
1: to
0: wypada.
1: To jest sposób bycia, ale Kamilu.
0: Sposób bycia.
1: Może się nie uśmiechamy, może narzekamy, ale jedno, wydaje mi się, w naszej zbiorowej świadomości jest bezsporne. W przeciwieństwie do tych Angoli, Francuzów, Żabojadów, jesteśmy gościnni.
0: To jest najpiękniejszy paradoks naszego charakteru. My się uważamy za gościnnych. My uważamy, że wszyscy nas uważają za gościnnych. Natomiast jakby się spojrzało na jakiekolwiek właśnie zewnętrzne spojrzenie, nie wiem, na poradniki dla ekspatów, dla tych specjalistów z zagranicy, wysoko wykwalifikowanych, którzy przyjeżdżają do Warszawy, tam wszędzie są ostrzeżenia. To jest kraj, w którym będzie czysto. To jest kraj, w którym będzie schludnie. To jest kraj rozwijający się, w sensie tak pozytywnie, tak? Robi wrażenie, ale kraj, w którym nie znajdziesz przyjaciół.
1: Tania, dobra kuchnia, ale ludzie zamknięci.
0: Ale ludzie zamknięci. Nie, że źli, tylko zamknięci. I oczywiście to nie jest wyjątek. Mamy wiele narodów zdystansowanych, wiele społeczeństw, gdzie sieci społeczne buduje się z pewnym trudem, ale my jesteśmy paradoksem, bo my tacy jesteśmy, ale się za takich nie uważamy. We wszystkich statystykach, w takich nawet najprostszych pytaniach, jak często spotykasz się ze znajomymi lub rodziną? Więc kryteria bardzo niskie. Nawet jak idziesz na obiadek do mamy, to już jest spotykanie się z rodziną, tak? Mhm. To jesteśmy chyba na drugim miejscu w Europie najrzadziej po prostu utrzymujących jakiekolwiek kontakty towarzyskie.
1: Kawiarni w restauracji, nikt do nikogo nie zagaduje. To jest dziwne, rzeczywiście, tak, na tle innych krajów
0: Europy. Ale nawet dzisiaj w pociągach, ja za tym bardzo tęsknię. Dawniej się jechało pociągiem, tak, poznawałeś jakiś ludzi, rozmawiałeś.
1: Small talk się odbywał.
0: Dzisiaj byś rozmawiał w wagonie, ludzie by na ciebie dziwnie patrzyli i każdy obsesyjnie siądzie w tych bezprzedziałowych, żeby nikt się do niego czasem nie odezwał.
1: Tak.
0: To nie jest typowe. Jakby ze wszystkich tych statystyk wypada, że my jesteśmy na pewnej skrajności. Nawet jak pytasz, jak często w pracy odzywasz się do swoich współpracowników o pracy, to my wypadamy najrzadziej w Europie właściwie. I jednocześnie mamy takie głębokie poczucie, że tacy nie jesteśmy i nie powinniśmy być. Bo na przykład wypadamy w większości tych statystyk nawet za Japończykami w kwestii otwartości, w kwestii budowy relacji, w kwestii tego, jak wielu mamy bliskich znajomych. Ale Japończycy się nie oszukują i każdy jakby kojarzy Japonię jako kraj zdystansowany, jako kraj, gdzie no musisz się napracować, żeby cię przyjęto, tak? A my w Polsce mamy przeciwnie. Z jednej strony jesteśmy bardzo samotniczym narodem, ale z drugiej mamy to głębokie przekonanie, że tacy nie jesteśmy. Że normą oczekiwaną od nas wszystkich jest, że mamy po prostu postaw się, a zastaw się, tak? Każdego hucznie przyjmować, gościnnie i tak dalej. I to jest dla nas wewnętrzny problem. Bo znowu, jak pytasz Polaków, okej, ty może nie jesteś towarzyski, ale czy inni ludzie w twoim wieku, z twojej grupy społecznej prowadzą bardziej aktywne życie towarzyskie? to prawie każdy w Polsce odpowiada, że tak. Ja tu też widzę fascynujące jakby takie refleksje historyczne. Po prostu wszyscy się przekonaliśmy, że mamy mieć taką gościnność dawną szlachecką, tak? To jak to ci panowie na folwarkach, no na dworkach przyjmowali.
1: A jak ustaliliśmy, to była zdecydowana mniejszość. Na to mogli sobie pozwolić tylko ci, którzy mieli zasoby i nie pracowali. Na koniec naszej rozmowy przypomniał mi się taki żart, ponoć czeski. Czesi pytani, kim właściwie są Polacy, zwykli odpowiadać, no to tacy Ruscy, którym się wydaje, że są Francuzami.
0: Myślę, żebym nie użył takiego porównania, ale powiem ci, że dzisiaj udzielałem 3 wywiadów i w każdym prowadzący wspomniał inny wariant tego. Na przykład w poprzedniej rozmowie było, że Polacy są takimi Meksykanami Europy. Więc mamy też coś takiego, że próbujemy znaleźć dla siebie analogię, tak? Że ciężko jest, z jednej strony uważamy, że nasza kultura powinna być wzorem, ale z drugiej strony próbujemy znaleźć jakichś drugich Polaków. A ja uważam, że to, co się starałem pokazać tą książką, że naprawdę jest coś nas nietypowego, że naprawdę nasze społeczeństwo przez swoje doświadczenia różni się od pozostałych, że możemy znaleźć te punkty, w których jesteśmy jako całość czymś
1: chociaż
0: nietypowym.
1: Niekoniecznie pokrywa się to z takim zbiorowym wyobrażeniem.
0: Myślę,
1: o
0: że
1: nas samych.
0: W bardzo wielu punktach się rozchodzi, a w innych mnie wątki, wnioski aż dziwne, na przykład skala tego we wszelkich badaniach naszego konserwatyzmu społecznego. Otworzyło mi to oczy na różne tendencje.
1: Odsyłam Państwa do książki Polskość Kamila Janickiego. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Program przygotowała Katarzyna Kozak, ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się Państwu nisko.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Nie ma niebezpieczeństwa dla życia kobiet, które w ciągu dnia zostały zaatakowane nożem na warszawskiej Pradze Południe. Strażacy przypominają, rusza sezon grzewczy, czas przeczyścić kominy i przewody wentylacyjne. Kilka dni dzieli nas od premiery nowej książki Olgi Tokarczuk. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Życiu kobiet zaatakowanych w budynku uczelni na Pradze Południe w Warszawie nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala, przekazał rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski. W Zespole Szkół dla Dorosłych przy ulicy Mińskiej 21-letnia kobieta, uczennica tej szkoły, posługując się ostrym narzędziem, raniła trzy inne kobiety, zanim została obezwładniona przez pracownika placówki.
2: Po 4 minutach na miejscu była policja. Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia w stanie niezagrażającym życiu. Zostały poszkodowane także dodatkowo dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
1: Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją. Według wstępnych ustaleń nie ma przesłanek, by wiązać ten atak z atakami, których dopuszczały się w ostatnich dniach nastolatki. Do tego typu zdarzeń dochodzi nawet kilkanaście tysięcy razy w ciągu roku. Pożar sadzy w kominie to w sezonie grzewczym nadal częste zjawisko. Niestety również bardzo niebezpieczne, ostrzega Mariusz Czapelski ze Straży Pożarnej.
3: Samo zjawisko zapalenia się sadzy w kominie niesie za sobą poważne ryzyko tego, że ogień może wydostać się poza przewód dymowy. Szczególnie z tego powodu, że ta czysta sadza, jak się pali, to tam temperatura potrafi przekroczyć 1000 stopni. Komin może pęknąć, no i ten ogień może przedostać się na elementy drewniane konstrukcji. Poddasza.
1: Dlatego tak ważne są regularne przeglądy i okresowe czyszczenie kominów. Właściciele domów ogrzewanych węglem, drewnem czy peletem takie czyszczenie powinni robić nawet 4 razy w roku. Zmiany w przepisach dla młodych rowerzystów przygotowuje Ministerstwo Infrastruktury. Zmienią się m.in. zasady poruszania po drogach i wymogi dotyczące zdawania na kartę rowerową. Resort chce, żeby do egzaminu na kartę mogły podchodzić dzieci w wieku 9, a nie 10 lat. To ważne, bo wiele dzieci rozpoczyna edukację wcześniej od swoich rówieśników, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
4: Była pewna niespójność w przepisach. 9-latek, chociaż był w klasie 4, na przykład nie mógł uzyskać takiego uprawnienia.
1: Ustawa zmieni też przepis mówiący, że dziecko jadące na rowerze pod opieką dorosłego jest traktowane jako pieszy. Zamiast po chodniku będzie mogło jeździć z opiekunem po drogach dla rowerów. Resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku. Gdański obszar metropolitalny. Pod taką nazwą funkcjonować będzie metropolia na Pomorzu. Jej budowaniu na ostatniej prostej towarzyszyły małe turbulencje, bo do zaistnienia w nazwie inspirowała też druga co do wielkości Gdynia. Poddana w ostatniej chwili pod głosowanie propozycja, by utrzymać funkcjonującą w stowarzyszeniu nazwę Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, została przez większość samorządów odrzucona. To nie jest najważniejsze, łagodziła spór w trójmiejskiej rodzinie prezydentka Sopotu Magdalena Czerzyńska-Jachim.
5: Uważam, że nazwa jest tutaj absolutnie drugorzędna, że najważniejsze są nasze marki, marka Gdańska przede wszystkim, no to jest jednak najbardziej rozpoznawalne miasto, ale marka też Gdyni, Malborka, Tczewa, Sztumu czy Sopotu i tak postrzegam rolę metropolii.
1: To jak zostanie ona zauważona na zewnątrz też jest ważne, dodaje marszałek województwa Mieczysław Struk.
6: Poczucie identyfikacji nie tylko w Polsce, ale właśnie w świecie, w Europie daje nazwa Gdański Obszar Metropolitalny.
1: I z taką nazwą już w poniedziałek zostanie złożony wniosek o formalne powołanie metropolii. Plac po farze w Lublinie ze słynnym widokiem na Lubelski Zamek idzie do remontu. Miasto wybrało już wykonawcę. Będzie tu więcej zieleni, całość przejdzie metamorfozę, mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
7: To zabezpieczenie murów dawnego kościoła farnego, czyli tych pozostałości po kościele, wymiana nawierzchni również, która jest bardzo potrzebna, budowa odwodnienia w tym miejscu i instalacje, i oświetlenie, a także zieleń, która jest tam bardzo potrzebna.
1: W planach jest remont kolejnych zabytków Starego Miasta, m.in. Placu Rybnego i Trybunału Koronnego. Świata jest za dużo, to tytuł książki Olgi Tokarczuk, która swoją premierę będzie miała w najbliższą środę w hali stulecia we Wrocławiu. Akcja powieści rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zniszczonym Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
8: To opowieść o ludziach, którzy tu na Dolnym Śląsku się znaleźli nie z własnej woli, opuścili swoje miejsce zamieszkania przymusowo i próbują budować w tym obcym miejscu, wśród obcych ludzi swoje nowe życie.
1: Nowa książka ma 700 stron, ukaże się nakładem wydawnictwa literackiego. I na koniec jeszcze będziemy się chwalić, bo książka Flek, ocalony przez naukę, której współautorką jest nasza redakcyjna koleżanka Anna Wacławik, została uhonorowana Górnośląską Nagrodą Literacką Juliusz. Biografia napisana wspólnie z Marią Ciesielską przedstawia losy polskiego i żydowskiego lekarza oraz mikrobiologa Ludwika Fleka. Bohater, pracując nad szczepionką przeciwko tyfusowi, oszukiwał nazistów, dzięki czemu ocalił życie swoje oraz innych więźniów obozów koncentracyjnych. W ciągu dnia może przybywać słońca, będzie go więcej niż w sobotę, przeważnie od 12 do 15 stopni. W wielu regionach możliwy mimo wszystko przelotny deszcz.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Weź połówkę kartki papieru. Napisz na niej nazwy 5 państw. Rumunia, Grecja, Bułgaria, Węgry, Jugosławia. Przy każdym określ procentowo, jaki jest wpływ Moskwy, a jaki anglosasów. Niech tłumacz przełoży twoje słowa na rosyjski. W tym czasie skończ notatkę i pchnij kartkę w kierunku Stalina. Dorzuć, że nie należy dać się wciągnąć w spory o drobiazgi. Stalin bierze niebieski ołówek i składa swój podpis. Przesuwa kartkę z powrotem. Churchill chce ją zniszczyć. Stalin proponuje, by jednak ją zachował. A kiedy w Grecji wybuchnie komunistyczna rewolucja, nie będzie przeszkadzał Brytyjczykom w jej pacyfikacji wierny poczynionym ustaleniom. Na kartce stało bowiem, że w Grecji 90% wpływów posiada Wielka Brytania. Na liście nie było Polski. To oczywiste. Polskę Stalin uważa za swoją strefę wpływów, anglosasi to akceptują. Tylko jeszcze Polska o tym nie wie, właśnie się dowiaduje. Premier Mikołajczyk jest zszokowany. To wszystko zostało już postanowione w Teheranie, mówi mu Wiaczesław Mołotow. Polska granica wschodnia ma przebiegać według linii Kercona. Stalin obcesowo oświadcza, że naród polski nie będzie przeciwko temu oponował, co powiedzieli mu panowie Bierut i Osóbka Morawski. O tak, Komitet Lubelski też jest w Moskwie. Jest 10 października 1944 roku. Moim i Państwa gościem jest Piotr Długołęcki, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Zanim porozmawiamy o jesieni 1944 roku, kiedy to premier Mikołajczyk dowiedział się od Mołotowa, że wszelkie decyzje dotyczące Polski zostały już podjęte w Teheranie, to chciałabym przez chwilę porozmawiać o wystąpieniu Winstona Churchilla w Izbie Gmin, a rzecz miała miejsce 22 lutego 1944 roku. I fragment przemówienia poświęcony Polsce brytyjski premier rozpoczął od deklaracji potwierdzającej niezmienność brytyjskich zobowiązań. Mówił tak: Wielka Brytania weszła do wojny w obronie Polski i rząd Jego Królewskiej Mości nigdy nie zrezygnował ze swoich zobowiązań wobec tego kraju, nawet pomimo długiego osamotnienia w walce, a jej interesy zawsze znajdowały się w centrum zainteresowań władz Zjednoczonego Królestwa. Tyle, że kolejne fragmenty poświęcone właśnie Polsce nie były już tak optymistyczne z punktu widzenia polskich interesów, bo po pierwsze Churchill nam wypomniał, że ćwierć wieku wcześniej Polska działała na kresach metodą faktów dokonanych. Miał na myśli m.in. odzyskanie Wilna w 19 roku. Ale za najbardziej niepokojący fragment przemówienia chyba należy uznać ten, w którym Churchill podkreślił, że Wielka Brytania nigdy nie gwarantowała Polsce przedwojennego kształtu granic. Że decyzje o ich przebiegu miały zapaść podczas planowanej konferencji pokojowej. Zacytuję dosłownie. Jednakże postępy armii rosyjskiej na terytoriach, na których aktywna jest polska armia podziemna, sprawiają,

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: 24 roku nie powinien być tak zdziwiony, jak był.
3: Tak, no tutaj ta wypowiedź Winstona Churchilla to jest jakby element szerszej polityki brytyjskiej w sprawach stosunków polsko-radzieckich, czy polityki Wielkiej Brytanii wobec Związku Radzieckiego. No, ta wypowiedź oczywiście nie była w próżni. Winston Churchill był zaangażowany w relacje polsko-radzieckie w zasadzie no, od 1941 roku, czyli od agresji niemieckiej na Związek Radziecki, która stworzyła sytuację do nawiązania stosunków dyplomatycznych i pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim. Już wtedy bardzo mocno naciskał na stronę polską, aby strona polska zgodziła się na podpisanie układu Sikorski-Majski, który ostatecznie został podpisany. Przy bardzo dużej opozycji czy niechęci części polityków polskich, no bo w tym układzie też właśnie nie gwarantowano przebiegu polskiej granicy zgodnie z tą linią, która była wytyczona przed wrześniem 1939 roku. Naciskał bardzo mocno na stronę polską i w czasie II wojny światowej, w czasie kolejnych rozmów wytworzyło się takie przekonanie o tym, że sprawa granic polsko-radzieckich jest sprawą tak trudną, że w tej chwili nie uda się jej rozwiązać i trzeba zaczekać z jej rozwiązaniem do końca działań wojennych. No i z jednej strony można na to spojrzeć pozytywnie, to znaczy ocenić, no tak, to jest realne, rozsądne, można tak pomyśleć, można tak robić. Mamy rzeczywiście trudny problem, każdy ma inne stanowisko, nie możemy tych stanowisk uzgodnić, trwa wojna, są ważniejsze rzeczy.
2: A z drugiej strony to eskapizm, ucieczka od problemu.
3: Dokładnie tak, a z drugiej strony to z polskiego punktu widzenia no jest to oczywiście sytuacja niekorzystna, bo takie postawienie sprawy no w ogóle otwiera problem, tak, że dla wielu polskich polityków, dla wielu polskich dyplomatów było oczywiste, że granice wytyczone traktatem ryskim muszą istnieć również po wojnie, muszą być takie same jak były, że nie można oczywiście tutaj podpisywać żadnych porozumień, nie można oddawać polskich terytoriów Związkowi Radzieckiemu. I takie postawienie sprawy, no, że w zasadzie to nie wiadomo, jak ta polska granica będzie wyglądać, no jest z punktu widzenia interesów państwa polskiego niekorzystne, no bo jeśli nie wiadomo, to znaczy, że może się zmienić na niekorzyść. I taka sytuacja w zasadzie istniała przez cały okres no między 1941 a 1945, kiedy ostatecznie Wielka Brytania wycofała swoje uznanie dla rządu polskiego na uchodźstwie. I ta sytuacja, no tak jak już mówiliśmy, była dla strony polskiej niekorzystna, no ale była efektem czy takim wymiarem tego, co rzeczywiście było możliwe. No bo jeśli Związek Radziecki się nie zgadzał na podpisy jakichkolwiek porozumień, cały czas kwestionował tą granicę. Ciężko było znaleźć inne rozwiązanie. Tutaj historycy czasami wspominają wizytę premiera Sikorskiego zimą 1941 roku w Związku Radzieckim, kiedy ta sytuacja Polski była relatywnie najlepsza, tak? Była jednym z ważnych aliantów. Związek Radziecki był bardzo mocno w defensywie i Stalin w czasie rozmów z Sikorskim zaczął rozmowę o granicach. I Sikorski od tej rozmowy uciekł, mówiąc, że on nie jest upoważniony, nie ma tutaj legitymacji narodu polskiego, trwa wojna. No i często historycy oceniają to w ten sposób, że to był błąd Sikorskiego, że powinien był wtedy coś na Stalinie wymóc. Natomiast no to jest oczywiście taki teoretyzowanie, no bo to był rok 41, był grudzień, w 44 sytuacja wyglądała zupełnie inaczej.
2: Ale pytałam o to, czy premier Mikołajczyk był... czy miał prawo być tak zaskoczonym na początku października 1944 roku, kiedy usłyszał w lutym 1944 takie diktum Churchilla, bo opowiedzmy, jak to wyglądało, kiedy zdenerwowany Mikołajczyk w trakcie tego spotkania październikowego w Moskwie odparł, że nie może zrzec się na własną rękę połowy Polski, to najpierw zaatakował go Stalin, pan jesteś imperialista, krzyknął, a potem włączył się do tej rozmowy Mołotow i stwierdził, to wszystko zostało już postanowione w Teheranie. Teheran, czyli końcówka 1943 roku. I wtedy zapada cisza i według relacji Mikołajczyk musiał przyjść do siebie i kiedy przyszedł już do siebie, to zapytał, czy to jest prawda. Wtedy Harriman spuścił głowę i milczał, a Churchill odpowiedział, tak, to jest prawda. I w ciągu następnych dni Churchill stara się przymusić Mikołajczyka

0: do uznania tego teherańskiego rozstrzygnięcia za właściwe, prawidłowe, zgodne ze sprawiedliwością dziejową i tak dalej.
1: To jest, to generalnie jest ciekawa sytuacja. Wydaje się, że utrzymanie takiej informacji w tajemnicy przez tyle miesięcy jest niemożliwe, ale jednak strona polska chyba była zaskoczona mimo wszystko jakby taką bezpośredniością czy bezceremonialnością tych postanowień. Jeśli popatrzymy na dokumenty wytwarzane przez stronę polską w czasie konferencji w Teheranie, mamy bardzo dużo różnego rodzaju raportów, notatek. Tam w Teheranie funkcjonowało wtedy przecież polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne. Mamy informacje, kto gdzie mieszkał, kto gdzie jeździł, z kim się Stalin kieliszkami trącał, jak to w jednym z raportów zapisano. Ale generalnie strona polska nie ma wiedzy na ten temat, o czym tam mówiono. Pojawiają się oczywiście pewne plotki, pojawiają ze strony tureckiej jakieś niedyskrecje mówiące o tym, że Europa została sprzedana, ale odbywa się spotkanie ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Antonego Idena z przedstawicielami wszystkich rządów na uchodźstwie, w tym oczywiście rządu polskiego, którzy są w Londynie. I Iden opowiadając o tym, co się działo na konferencji w Teheranie, przemilcza ewidentnie to, co najistotniejszego ustalono w czasie strony polskiej. Mikołajczyk też składał wizytę w Stanach Zjednoczonych i prezydent Roosevelt też mu się nie przyznał do tego, co ustalono. Także wydaje się, że mógł być zaskoczony. Oczywiście informacje o tym, że doszło do tego typu uzgodnień, docierały, ale pamiętajmy, że w czasie II wojny światowej był jeden wielki szum informacyjny, przepełniony różnymi nieprawdziwymi informacjami, różnymi plotkami, różnymi celowymi dezinformacjami podsycanymi czy to przez propagandę radziecką, czy przez niemiecką, czy po prostu z różnymi plotkami i często nie dawano wiary różnego rodzaju sytuacjom. Więc wydaje się, że Mikołajczyk miał prawo być zaskoczonym, czy może miał nadzieję, że te informacje, które docierały, były nieprawdziwe i jak mu wprost w twarz powiedziano, że jednak jest inaczej,
0: to jednak
1: mógł się poczuć nieco zaskoczony, czy musiał potrzebować chwili czasu, żeby dojść do siebie.
0: Myślę sobie, że informacje o decyzjach, które zapadły w Teheranie, nie wydostały się na zewnątrz i nie przedostały się do strony polskiej, ponieważ żaden z aktorów politycznych nie był tym zainteresowany. Stalin z wiadomych względów. Chciał się pożywić naszym przedwojennym terytorium. Churchill dlatego, że dla niego celem było pokonanie Hitlera i jak wiemy byłby gotów na koalicję z diabłem, żeby to zrobić, żeby pokonać Hitlera trzeba było utrzymać sojusz ze Związkiem Radzieckim. No i wreszcie Roosevelt, który 1 grudnia 1943 roku w trakcie tej konferencji zwierza się Stalinowi, że jeśli wojna potrwa do jesieni 1944 roku, to będzie się ubiegał o czwartą kadencję, że w Stanach Zjednoczonych mieszka około 6-7 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia, że wolałby nie tracić ich głosów, więc dodał, że prywatnie i formalnie to on się nie sprzeciwia przesunięciu naszego kraju na zachód, ale przed wyborami nie zajmie oficjalnego stanowiska. No plus jeszcze oczywiście wiemy, że straszliwe straty Amerykanów na froncie dalekowschodnim skłoniły Stany Zjednoczone do przehandlowania Europy Środkowo-Wschodniej w zamian za obietnicę Stalina, że jak tylko zostanie pokonany Hitler, to wtedy Związek Sowiecki ruszy na wojnę przeciwko Japonii.
1: Tak, tutaj każdy miał oczywiście swoje interesy. Każdy patrzył przez pryzmat tego, co chce osiągnąć. Churchill, patrząc tak historycznie od samego początku wojny, on tak jakoś bardzo zdecydowanie negatywnie nie ustosunkował się do agresji radzieckiej w 1939 roku na Polskę. Mówił, że to oczywiście jest niedobrze, ale jakby te ziemie miały przypaść w całości Niemcom, to wcale lepiej by nie było. I jak Związek Radziecki przeszedł do kontrofensywy i już było dla wszystkich jasne, że ta wojna zostanie przez Niemcy przegrana, a wygra ją Związek Radziecki, który będzie w koalicji zwycięzców i będzie jednym z głównych decydujących o tym, jak będzie kształt świata wyglądał w przyszłości. Churchill zaczął myśleć, że trzeba ten komunizm gdzieś powstrzymać i jego koncepcja polegała na tym, że trzeba powstrzymać ten komunizm na linii Kerzona, mówiąc jakby w przybliżeniu. naiwnie nieco wierzył w to, że jeśli się dogada ze Stalinem na temat tego, że Stalin otrzyma połowę przedwojennego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to to mu wystarczy i będzie ten marsz komunizmu do Europy Zachodniej powstrzymany. Zresztą widać to w stwierdzeniach innych dyplomatów brytyjskich, czy byłego ambasadora Wielkiej Brytanii w Moskwie, Stanforda Cripsa, który w styczniu 1942 roku rozmawiał jeszcze z premierem Sikorskim. Mówił mu, że tam Sowiety są nienasycone, ale jeżeli dostaną to, czego oczekują, to się tym zadowolą i będziemy mieli pokój. Już w styczniu 1942 roku rozmawia z Sikorskim, mówiąc mu, że państwa bałtyckie staną się częścią Unii Radzieckiej, jak wtedy mówiono. I że Polska zostanie przesunięta ze wschodu na zachód, na co Sikorski mu odpowiada, że na to się jeszcze musi naród polski zgodzić. Ale już w styczniu 1942 roku, bez większych tutaj dyplomatycznych manewrów, Sikorski, czy polscy politycy i polscy dyplomaci słyszą o tym, że utrzymanie tych granic będzie niezmiernie problematyczne. No w przypadku Stanów Zjednoczonych tutaj Roosevelt rzeczywiście popadł w pewną obsesję, jeśli chodzi o kwestie japońskie i ta Japonia wydawało się być dla niego, czy przystąpienie Związku Radzieckiego do wojny z Japonią wydawało się być takim celem najistotniejszym w ówczesnym czasie. No, jego oczekiwania się nie spełniły, no bo Związek Radziecki przystąpił do tej wojny dużo później, jak już ta wojna była w zasadzie skończona. I rzeczywiście trochę się zdystansował od tej Europy, od spraw związanych z Europą Środkową i Wschodnią, co widać na przykładzie tej konferencji, o której dzisiaj rozmawiamy, gdzie Stany Zjednoczone były reprezentowane na szczeblu ambasadora USA w Moskwie, czyli no szczebel zupełnie nieporównywalny.
0: Roosevelt nie przybył na tę konferencję.
1: Roosevelt nie przybył, tak ani nie przybył, no nikt z polityków wyższego szczebla, ani też nikt ze strony wojskowej, żaden przedstawiciel armii, tylko po prostu był ambasador Stanów Zjednoczonych, który i tak był w Moskwie i występował w zasadzie w charakterze obserwatora, który no nie odgrywał głównej roli w prowadzonych rozmowach.
0: Ta konferencja moskiewska, o której mówimy, miała miejsce między 9 a 19 października 1944 roku. Ja też oczywiście przejrzałam dokumenty dyplomatyczne z tego okresu i wybrałam jeden z nich dla Państwa, bo chciałabym też Pana zapytać o stosunek Churchilla do Polaków i sprawy polskiej. Trochę już o tym mówiliśmy, ale mam wrażenie, że ten stosunek ulegał zmianie na coraz bardziej niechętny, momentami wręcz wrogi. To jest sprawozdanie z drugiej podróży pana premiera Mikołajczyka do Moskwy, październik 1944 roku. Rozmowa premiera Mikołajczyka z premierem Churchillem w rezydencji miejskiej Churchilla w Moskwie dnia 14 października 1944 roku od godziny 15.40 do godziny 16.20. No i cytuję. Delegacja polska przybyła o godzinie 15.30 do miejskiej rezydencji Churchilla w Moskwie. 40-minutowa rozmowa, w której po stronie brytyjskiej nikt więcej nie brał udziału, prowadzona była przez Churchilla w tonie bardzo gwałtownym. Churchill rozpoczął od stwierdzenia, że nie ma jeszcze odpowiedzi w sprawie spotkania ze Stalinem. Ze strony sowieckiej powiedziano, że Stalin jest poza miastem, co w rzeczywistości oznacza, że podobnie jak zwykł to czynić Churchill, Stalin odpoczywa po południu. Na zapytanie Churchilla premier Mikołajczyk komunikuje, iż po ponownym namyśle nie może wyrazić zgody na przyjęcie linii Kercona jako granicy dla przyczyn, które już wielokrotnie wyłuszczał. No i wtedy reaguje Churchill, to jest tekst zapisany w tym dokumencie po angielsku w moim wolnym tłumaczeniu. Nie jesteście rządem, nie potraficie podjąć żadnej decyzji. Jesteście bezdusznymi ludźmi, którzy chcą zniszczyć Europę. Pozostawię was z waszymi problemami. Brak wam poczucia odpowiedzialności, skoro chcecie porzucić własny naród, na którego cierpienia pozostajecie obojętni. Nie obchodzi was przyszłość Europy. Macie na uwadze jedynie własne, nędzne i samolubne interesy. Będę musiał zwrócić się do innych Polaków i ten rząd lubelski może funkcjonować bardzo dobrze. To on będzie rządem. Wasza próba zniszczenia porozumienia między aliantami za pomocą liberum veto jest zbrodnicza, to tchórzostwo z waszej strony. Potem jeszcze Churchill, wracam do tego dokumentu, z pasją stwierdza, że Wielka Brytania jest bezsilna w stosunku do Rosji, a na uwagę premiera Mikołajczyka, że rząd polski musi zarezerwować sobie prawo obrony interesów Polski na konferencji pokojowej. Churchill też reaguje negatywnie. Pojawia się takie sformułowanie, jaki jest wasz wkład, wysiłek aliantów w tej wojnie, co wrzuciliście do wspólnej puli, pyta. Możecie wycofać swoje dywizje, jeśli chcecie. Jesteście absolutnie niezdolni do stawiania czoła tarapatom. Nigdy w życiu nie widziałem takich ludzi. Rozmowę przerywa o godzinie 16:20 szef sekretariatu Churchilla, komunikując, że marszałek Stalin przyjmie premiera brytyjskiego o godzinie 16:30. Churchill wyjeżdża w pośpiechu, prawie nie żegnając się. Po chwili odjeżdża również polska delegacja.
1: Tak, tutaj Mikołajczyk został potraktowany strasznie w czasie tej konferencji. On sam potem w opublikowanych wspomnieniach po wojnie na emigracji wspominał, że to było jedno z najgorszych jego doświadczeń życiowych, że tak nikt go nie potraktował. Bo oczywiście on był pod wielką presją delegacji brytyjskiej, pod wielką presją Stalina, który też się w niczym nie hamował, Mołotow tak samo. No i prowadził też rozmowy z przedstawicielami rządu komunistycznego polskiego, tego, który tam miał powstać. I no, było to dla niego no, dojmujące, negatywne doświadczenie. Samego Churchilla wiele lat po wojnie pytano o to, czy te słowa są prawdziwe. On wtedy odpowiadał, że byliśmy wtedy obydwaj bardzo zdenerwowani. Wydaje się, że tutaj też Churchill popadł w pewną taką obsesję. Zależało mu bardzo na sukcesie tej konferencji, zależało mu bardzo na tym, żeby zrealizować swoje plany. Mikołajczyk był polskim politykiem, na którego Wielka Brytania stawiała, to znaczy widziała w nim kandydata do odegrania roli w ułożeniu tego ładu powojennego dotyczącego Polski jako przedstawiciela rządu polskiego na uchodźstwie, który się dogada ze Stalinem, który przyjedzie do Polski i który będzie próbował tą Polską współrządzić. Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że no, zupełnie inny był stosunek Churchilla do Mikołajczyka niż Churchilla do premiera Sikorskiego. Że premiera Sikorskiego Churchill cenił zdecydowanie bardziej. Chyba nawiązali taką pewną nić porozumienia.
0: No, widać, była chemia między nimi, tak?
1: Tak, widać było, że Churchill przeżył katastrofę gibraltarską i że to był dla niego jakiś cios. Jeśli chodzi o Mikołajczyka, było zupełnie inaczej. Tutaj taka jest symptomatyczna jedna z takich notatek napisanych przez polskiego urzędnika dotyczącego rozmowy Churchilla z Mikołajczykiem tuż po śmierci Sikorskiego i polski urzędnik w notatce pisze, że premier Churchill wezwał premiera Mikołajczyka do siebie. O Sikorskim nigdy tak nie pisano, tak? Sikorskiego premier Churchill nie wzywał.
0: Zapraszał,
1: tak? A tutaj to jest jednak symptomatyczne trochę, że z maszyny do pisania polskiego urzędnika wychodzi takie sformułowanie. Z reguły jak polski urzędnik pisze o swoim premierze, to raczej nie używa takich słów. I tutaj jeśli chodzi o tą konferencję moskiewską, o której rozmawiamy, też Churchill wysyła do Mikołajczyka taki telegram, oczekuję pana. Także nie, że jakoś zapraszam, że byłoby dobrze, gdyby pan przyjechał, że uważam,
0: tylko
1: że to będzie potrzebne.
0: Proszę się stawić.
1: Tak, proszę się stawić. Tak? Nie dyskutuje, nie rozważa, czy nie prowadzi żadnych rozmów. No i widać tą narastającą irytację Churchilla, bo on z jednej strony, no mu przecież oczywiście nie zależało na tym, żeby przehandlować połowę Polski ze Stalinem, tylko przez te wszystkie lata II wojny podjął już bardzo wiele, bardzo różnych prób i które nie przyniosły żadnych rezultatów. On widział, że już nic się więcej nie da zrobić i się wściekał na delegację polską, że ona nie chce przyjąć jego planu i że to się może skończyć jakimś wielkim konfliktem, że może skończyć się wojną ze Związkiem Radzieckim. Mówił Polakom, że jeśli chcecie, to się bijcie ze Związkiem Radzieckim sami. Ja tutaj się już nie będę w to wtrącał. We wcześniejszej fazie wojny było jednak trochę inaczej. W 1942 roku Związek Radziecki zawarł z Wielką Brytanią sojusz i początkowo w tym sojuszu, w tym układzie miało być opisany podział Polski, tak? Czy jakby to, co się stało w Teheranie, miało się wydarzyć już wiosną 1942 roku i polska dyplomacja i premier Sikorski byli jeszcze na tyle silni, że potrafili to zablokować. Głównie dzięki wstawiennictwu Stanów Zjednoczonych, dzięki presji, dzięki podróżom Sikorskiego do USA, rozmowom z Rooseveltem, Brytyjczycy się cofnęli. Tak? Churchill oczywiście nie był zadowolony, chciał mieć tą sprawę rozwiązaną, ale na skutek takiej presji, na skutek działań Sikorskiego, na skutek presji Stanów Zjednoczonych, w układzie z 1942 roku brytyjsko-radzieckim nie zapisano wprost, że strona polska, że ziemie polskie zostaną przekazane Związkowi Radzieckiemu, ale 1944 rok to już była zupełnie inna sytuacja na froncie i zupełnie inna pozycja rządu polskiego wobec Wielkiej Brytanii.
0: Piotr Długołęcki jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo TOG FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Powrót do przeszłości. Moim Państwa gościem jest Piotr Długołęcki, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, a rozmawiamy o konferencji w Moskwie między 9 a 19 października 1944 roku. Przypomnijmy, że 2 października upadło powstanie warszawskie. To była czwarta już odsłona negocjacji pokojowych z udziałem aliantów. Na obrady zaproszono też polskich komunistów, którzy po wojnie mieli tworzyć oficjalne władze państwowe i w trakcie tejże konferencji przedstawiciele polskiego rządu z premierem Mikołajczykiem na czele dowiedzieli się, że decyzję w sprawie wytyczenia nowych granic Polski zapadły już niemalże rok wcześniej, bo na konferencji w Teheranie. To był przełom listopada i grudnia 1943 roku. Chciałabym zapytać o te postulaty, z jakimi premier Mikołajczyk udał się na tę konferencję, bo przeczytałam je sobie dwukrotnie i pomyślałam sobie, że one są nienadmiernie roszczeniowe. To przytoczmy. 7 punktów. Sformowanie po wyzwoleniu Warszawy rządu, w którym Stronnictwo Ludowe, Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Pracy, Stronnictwo Narodowe i Polska Partia Robotnicza będą mieć po tyle samo przedstawicieli. Po drugie, rząd nawiąże stosunki dyplomatyczne ze Związkiem Sowieckim i zawrze porozumienie o współdziałaniu z Armią Czerwoną. 3. Po zakończeniu wojny wszelkie obce wojska zostaną z Polski wycofane. 4. W najkrótszym możliwym czasie w demokratycznych i powszechnych wyborach wyłoniony zostanie Sejm Konstytucyjny, który przyjmie ustawę zasadniczą. Następnie zostanie wybrany Sejm i prezydent RP. 5. Nowy rząd przeprowadzi reformy społeczne, przede wszystkim rolną. 6. Zawarte zostanie porozumienie polsko-sowieckie o współpracy i z uwzględnieniem prawa do suwerenności samostanowienia. 7. Polska nie może wyjść z wojny terytorialnie pomniejszona. Na wschodzie w jej granicach pozostaną główne ośrodki życia kulturalnego i gospodarczego. Ostatecznego ustalenia granic dokona Sejm Konstytucyjny. Koniec. No i chyba ten punkt 7 to był ten punkt najbardziej newralgiczny, no bo jak wiadomo, ten punkt 7 nie pasował do tego, co ustalono w Teheranie.
1: Tak, tutaj wydaje się, że Mikołajczyk prowadził te rozmowy z myślą osiągnięcia czegoś, co w późniejszych dekadach nazwaliśmy finlandyzacją. To znaczy wiedział, że wojna jest przegrana, tak, że rząd polski, że państwo polskie nie ma kart,
0: Donalda Trumpa.
1: Tak, nie ma kart do tego, aby się bronić. Upadek powstania, czyli upadek jakby głównej idei, jaka przyświecała rządowi polskiemu, tak, że w momencie wycofywania się Niemców zostanie podjęte ogólnonarodowe powstanie, Niemcy zostaną wyparci, a polskie struktury podziemne się ujawnią i przywitają Sowietów jako gospodarzy tej ziemi, no legł w gruzach, tak, nie było o czym mówić. W lipcu 1944 został utworzony PKWN, który został uznany przez Związek Radziecki i zaczął podpisywać ze Związkiem Radzieckim porozumienia, w tym dotyczące granicy. Armia Czerwona przeszła do już ofensywy bardzo konkretnej w czasie tej konferencji moskiewskiej. Zresztą Stalin podrzucał Churchillowi różne informacje, a tu otoczyliśmy dywizje niemieckie, tutaj odcięliśmy wojska niemieckie, zajęliśmy Rygę. Tak cały czas mu lekko suflował narrację mówiącą o tym, że tutaj sobie rozmawiamy o jakichś strefach wpływów, no ale tak naprawdę to już nie ma o czym rozmawiać, bo nasze wojska albo już tam weszły, albo zaraz wejdą. I ta sytuacja Mikołajczyka była bardzo słaba. Tu jeszcze wspomnieć można o ministrze spraw zagranicznych rządu polskiego na uchodźstwie, czyli o Tadeuszu Romerze, który uczestniczył w tych rozmowach. I to jest postać o tyle istotna, że Romer był wcześniej ambasadorem Polski w Związku Radzieckim przed zerwaniem stosunków. Ewakuował polską ambasadę po uzgodnieniu, po upublicznieniu informacji o zbrodni katyńskiej i po złożeniu przez premiera Sikorskiego wniosku do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zbadanie tej sprawy i przeżył załamanie w tych stosunkach polsko-radzieckich, no bo o ile w 41 rok druga połowa to jest jeszcze współpraca polsko-radziecka, to początek 42 wiosna, no to już te relacje są straszne i on w tych wszystkich strasznych rozmowach uczestniczył i wiedział, że jeśli Armia Czerwona gdzieś weszła i coś zrobiła, to wszelkie rozmowy już nie mają najmniejszego sensu. On tych rozmów prowadził bardzo dużo, rezydował w Kujbyszewie, ale jeździł ciągle do Moskwy, gdzie się spotykał ze Stalinem i miał jakby pełną świadomość tego, że te rozmowy jakby do niczego nie prowadzą, w tym sensie, że można sobie o różnych rzeczach dyskutować, ale jeżeli Stalin kontroluje sytuację, to w zasadzie pole manewru jest bardzo niewielkie. Wydaje się, że Mikołajczyk aż takiego przekonania w sobie nie miał. Nie miał takich doświadczeń, nie był w dyplomacji, nie był wcześniej w Związku Radzieckim i chyba trochę bardziej optymistycznie oceniał sytuację. To znaczy on oparł się jakby na dwóch przesłankach. To znaczy Churchill go zapewniał, że ma jego pełne poparcie, że jeżeli się zgodzi na tą granicę, na przesunięcie Polski, to Wielka Brytania widzi w nim polityka, widzi w nim partnera, wyśle do niego swojego ambasadora, będzie go popierać. No i liczył na te wolne wybory. Tak? Miał nadzieję, że one rzeczywiście zostaną przeprowadzone. I jeśli zostaną przeprowadzone, no to miał realne szanse na zwycięstwo w tych wyborach. Mógł liczyć na to, że zdobędzie władzę. Ta próba podziału mandatów, czy próba podziału tek w nowym rządzie przy przyznaniu 20% PPR-owi, no też była taką próbą zachowania sobie większości, która decydowałaby o tym, co się stanie, no bo te partie, które tworzyły rząd na londyńskim, miałyby w sumie razem 80% tek w rządzie. Stalin oczywiście nie brał tego pod uwagę, on rozmawiał z polskimi komunistami na zasadzie, że rząd londyński może dostać 1/3. Churchill miał nadzieję, że to będzie podział pół na pół. Więc wydaje się, że Mikołajczyk jakby mając pełną świadomość tego, że jego pozycja jest bardzo słaba, godził się na to, że będzie Polska utracić część swoich ziem, odzyska, dostanie rekompensatę, jeśli chodzi o ziemię na zachodzie. Zapewne utraci suwerenność, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, ale może odzyska niepodległość wewnętrzną, to znaczy będzie krajem demokratycznym, o gospodarce wolnorynkowej, gdzie nie będzie jakiegoś sowieckiego czy stalinowskiego modelu sprawowania władzy. I z taką myślą jechał do Moskwy. Można tutaj przytoczyć taką już późniejszą rozmowę pojałtańską Mikołajczyka z generałem Andersem. Jak Mikołajczyk już nie był premierem rządu i decydował się jechać do Polski i brać udział, wejść w skład nowotworzonego rządu jedności narodowej, Anders mu tłumaczył, że to nie ma najmniejszego sensu, że nic nie zyska jadąc do Polski, a tylko przeszkodzi prawowitemu rządowi polskiemu, wtedy premiera Tomasza Arciszewskiego, na uchodźstwie. Mikołajczyk Andersa nie posłuchał, miał inne doświadczenia. Anders trochę na ubiance posiedział, więc on pewne rzeczy widział inaczej. Mikołajczyk widział inaczej, no postarał się pojechać do Polski i zawalczyć, no niestety przegrał.
0: Porozmawiajmy przez chwilę o sabotażystach, czyli o tak zwanych lubelskich, tylko że musimy się tutaj cofnąć pewnie do tej konferencji moskiewskiej na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku. To jeszcze kontekst. 20 lipca 1944 Armia Czerwona zdobywa Grodno, przekracza Bug. Potem Stalin uruchamia Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. 22 lipca PKWN ogłasza swój manifest. 23 lipca Stalin mówi Churchillowi, że prawdziwi polscy patrioci biorą sprawę w swoje ręce, a podlegające emigracyjnemu rządowi polskiemu w Londynie podziemie okazało się efemeryczne i bezradne wobec okupanta. On, Stalin, przyjmie Mikołajczyka, jak się ten pojawi w Moskwie, ale jedynie dlatego, że Churchill sobie tego życzy, bo w ogóle trwały zabiegi o to, żeby Stalin łaskawie właśnie na przełomie lipca i sierpnia na tej konferencji moskiewskiej polskiego premiera przyjął i z nim porozmawiał. No i 26 lipca 1944 roku premier w towarzystwie Stanisława Grabskiego, który był wówczas przewodniczącym Rady Narodowej, i właśnie Romera wylatuje do Moskwy przez Kair. No i zaczyna się to tak, że Mołotow pyta Mikołajczyka, kiedy ten już przyleciał takim lodowatym tonem, a po co tu pan przyleciał? Co pan ma do powiedzenia? No to Mikołajczyk odpowiada, że przyleciał na rozmowy ze Stalinem. Mołotow mówi, że Stalin jest zajęty i niech swoje problemy Mikołajczyk najpierw przedyskutuje z Komitetem Lubelskim. Bo Komitet Lubelski już jest, rzecz jasna, w Moskwie, a 4 dni wcześniej w tajnym porozumieniu z Sowietami zaakceptowali linię Kercona oraz oddanie Rosjanom Wilna i Lwowa. Mikołajczyk propozycję Mołotowa odrzucił, oświadczając, że przybył do Stalina. 1 sierpnia wybucha Powstanie Warszawskie. 3 sierpnia Stalin w końcu rozmawia z Mikołajczykiem. Raz, że mówi, że nie zamierza pomagać tej awanturze, jak określa powstanie, bo nikt tej awantury z nim nie uzgadniał. No i mówi, że słucha własnego sumienia, a ono mówi mu wyraźnie, że linia Kercona jest sprawiedliwa. I odsyła Mikołajczyka na rozmowy z Komitetem Lubelskim. No i Mikołajczyk się z nimi spotyka. Z Wasilewską, Osóbką Morawskim, Rolą Rzymierskim, bratem Wincentego Witosa Andrzejem i Bolesławem Bierutem. I oni mówią, że uważają sprawę linii Kercona za sprawiedliwą i za słuszną. I że stosunki polsko-sowieckie są o wiele ważniejsze niż granice. Jaki był status Komitetu Lubelskiego na tej lipcowo-sierpniowej, a potem październikowej konferencji moskiewskiej?
1: Znaczy, siła komitetu polegała na tym, że cieszył się poparciem Stalina, tak, że był jednostką całkowicie zależną od Stalina i przez niego kontrolowaną. I jednocześnie przez Stalina popierano. No jak pamiętamy, stosunków formalnych, stosunków dyplomatycznych pomiędzy Związkiem Radzieckim a rządem RP na uchodźstwie w Londynie nie było, bo zostały zerwane po upublicznieniu informacji o zbrodni katyńskiej. Z punktu widzenia Stalina stworzenie takiego komitetu, czy stworzenie alternatywnych polskich sił zbrojnych na terenie Związku Radzieckiego po ewakuacji armii Andersa na Bliski Wschód było o tyle dobre, że mógł zawsze powiedzieć, że no przecież mamy tutaj rząd polski, z którym ja się dogaduję, niczego nikomu nie narzucam, mamy reprezentantów narodu polskiego, Polaków, którzy utworzyli swój komitet, zgadzam się z ich polityką, bo oni prowadzą przecież niezależną politykę, bo Stalin zawsze takie rzeczy mógł podkreślać, nic go to nie kosztowało. Nie widzę żadnego powodu, żeby z nimi nie rozmawiać. Z punktu widzenia Stalina było to też o tyle korzystne, że miał rząd polski, czy quasi rząd polski, który mógł stawiać na równi z rządem w Londynie, tak? Mógł jakby zniuansować tą sytuację na zasadzie nie, że jest jakiś rząd polski w Londynie, który powinien decydować, tylko już mamy dwa ośrodki władzy i one muszą się dogadać. Z drugiej strony mógł też tą sprawę przedstawiać w taki sposób, że no to Polacy się kłócą między sobą. No wiadomo, że gdzie dwóch Polaków, tam 3 odrębne stanowiska.
0: I trzy partie,
1: oni się nie mogą ze sobą dogadać. No widzicie, jak to z nimi jest, ciągle się o coś kłócą, nie potrafią dojść do ładu, a naród cierpi pod okupacją niemiecką. Zamiast się z nami sprzymierzyć, pomóc nam zakończyć tą wojnę, to toczą jakieś polityczne kłótnie. I co jeszcze też jest istotne, mógł licytować w dół. To znaczy rząd, czy Komitet Lubelski, czy przedstawiciele tego komitetu, oni byli strasznie brutalni w tych rozmowach z Mikołajczykiem i w niczym się nie hamowali, nie krępowali i krytykowali go bardzo mocno i zgłaszali bardzo daleko idące żądania. A Stalin mógł występować w roli takiego mediatora, który w zasadzie to ja żądam mniej nawet niż ci Polacy, że tych tak to może być w rządzie trochę mniej, że tu się możemy dogadać w różnych innych kwestiach, sprawach i tak
0: czyli
1: dalej.
0: Łaskawy pan.
1: Tak, mógł wystąpić w roli takiego rozjemcy. No Polacy się kłócą, nie potrafią się dogadać, nie dorośli do polityki, ja im trochę pomogę, postaram się ich wesprzeć. Nie na zasadzie, że Stalin zabiera połowę przedwojennego terytorium Polski, tylko łagodzi spory wewnątrz Polski. Więc z jego punktu widzenia sytuacja taka była korzystna. Wykorzystał jako pretekst zbrodnię katyńską do zerwania stosunków. Gdyby nie zbrodnia katyńska, pewnie by te stosunki zerwał z innego powodu. Dla niego taka sytuacja była korzystna w takim zakresie, w jakim chciał zrealizować swoje cele polityczne.
0: Mikołajczyk wysyła po tej drugiej konferencji moskiewskiej taki rozpaczliwy list do Roosevelta. Pisze, że nie może wprost uwierzyć, że Mołotow mówił o Teheranie prawdę. Prosi prezydenta o zajęcie stanowiska. Roosevelt ma wybory na horyzoncie. Oczywiście do wyborów tego nie robi. Wygrywa po raz czwarty wybory i wtedy Mikołajczyk otrzymuje odpowiedź na swój list. I to oczywiście nie była radosna przesyłka. Do sprawy Teheranu Roosevelt nie odnosi się w ogóle. Z obiecanego arbitrażu w sporze polsko-sowieckim się wycofuje i oświadcza, że wszelkie kwestie dyskusyjne pozostawia do rozstrzygnięcia Polsce, Wielkiej Brytanii i Związkowi Sowieckiemu. Obiecuje pomoc w powojennej odbudowie Polski. Uwaga, w przesiedlaniu ludności polskiej ze wschodu i wysiedlaniu ludności niemieckiej z terenów przekazywanych Polsce. To jest ten moment, kiedy Mikołajczyk zrozumiał, że nic więcej zrobić się nie da. To jest moment, kiedy umiera nadzieja, koniec złudzeń?
1: No wydaje się, że tak. No Mikołajczyk próbował jeszcze, jak wrócił z Moskwy do Londynu, próbował jeszcze uzyskać poparcie wszystkich stronnictw do porozumienia ze Stalinem, czyli zgody na linię Kerzona z pozostawieniem Lwowa po stronie radzieckiej, bo to też dyskutowano, ta linia Kerzona, jak wiadomo, każdy ją trochę inaczej rozumiał. Nawet są takie rozmowy ze Stalinem Mikołajczyka, gdzie Stalin mu tłumaczy, nie, no Białystok to będzie po waszej stronie, to się nie macie czym przejmować, wszystko jest dobrze. Tu można jeszcze tak paradoksalnie powiedzieć, że ta jakby oparcie polskiej granicy na linii Kerzona było korzystne i dla Stalina, bo on wtedy jakby unikał dyskutowania o tym, że to jest w zasadzie granica, którą on wyznaczył z Hitlerem w 1939 roku, dokonując agresji na Polskę, tylko mówił, no to jest przecież projekt brytyjski, zgłoszony ponad 20 lat temu przez stronę brytyjską, więc to w ogóle nawet nie jest nasza koncepcja, tylko koncepcja zachodnia. A z kolei Winston Churchill też mu było łatwiej dyskutować wobec własnej opinii publicznej o granicy na linii Kerzona, bo no wracamy do dawnych naszych brytyjskich koncepcji. Nie ulegamy jakiemuś tam szantażowi Stalina czy naciskom Stalina, tylko no po prostu jest to linia, którą sami przecież kiedyś proponowaliśmy w roku 20, więc to było korzystne. Natomiast Mikołajczyk, wracając z Moskwy do Londynu, próbuje uzyskać poparcie stronnictw dla tej granicy. Oczywiście no w środowiskach polskich politycznych w Londynie no ścierają się dwie koncepcje. Jedna taka, no powiedzmy, bardzo honorowa, że absolutnie nie możemy tutaj prowadzić żadnych rozmów na temat zrzeczenia się polskiego terytorium. Kto tak robi, jest zdrajcą, powinien trafić przed pluton egzekucyjny. I druga koncepcja, jakby stojąca na gruncie tego, co się dzieje w Europie, no że bez dogadania się ze Stalinem tej Polski nie będzie w ogóle, czy rząd w Londynie już nie będzie miał żadnego wpływu. Jak to chyba Jan Karski mówił, no rzecz szła o to, jak Polska ma tą wojnę przegrać, tak? Czy mają przegrać całkiem, czy mają przegrać tylko trochę i coś uzyskać, coś uratować. No i Mikołajczyk był w tym stronnictwie, które próbowało cokolwiek ratować. Część polskiego Londynu miała inną opinię, nie zgadzała się z Mikołajczykiem i stała na takim stanowisku godnościowym, że absolutnie nie możemy się na to zgodzić. Dla wielu ludzi zresztą było bardzo trudnym do uwierzenia, że jakby ta agresja Związku Radzieckiego na Polskę z 1939 roku zostanie usankcjonowana i uznana przez mocarstwa, że to się w głowie nie mieściło, że no ale jak to, no przecież napadli na Polskę, zabrali pół terytorium i teraz dogadali się z Hitlerem, byli sojusznikiem Hitlera i teraz mają w nagrodę za to dostać te tereny, które Polsce zabrali. Wielu ludzi nie było w stanie w to uwierzyć i późniejsze już decyzje konferencji jałtańskiej, które zostały dość szybko upublicznione w lutym 1945 roku, też wywołały szok i też wywołały falę oburzenia. I co ciekawe, Brytyjczycy byli jakby zdziwieni tym strasznie negatywnym stanowiskiem Polski, bo przecież rozmawiali z Mikołajczykiem, on się w zasadzie prawie że zgadzał na tą linię Kerzona i o co teraz chodzi, że czemu teraz jest przeciwny. I ci Polacy to w ogóle w jednym z dokumentów brytyjskich odnotowano, że Polacy w ogóle żadnej wdzięczności nie okazali, jak zwykle są problematyczni, jak zwykle są z nimi problemy. I w jednym z wcześniejszych dokumentów brytyjskich, to było takie polskie memorandum, które w sprawie granicy w 1940 roku przekazywano stronie polskiej. Opisano polskie wszystkie roszczenia dotyczące granicy, okupacji radzieckiej i tak dalej. No i tam autor, przedstawiciel polskiego rządu pisze, że w razie potrzeby jest gotów przekazywać kolejne dokumenty, kolejne memoranda, kolejne materiały. Jakiś brytyjski urzędnik dopisał obok tego, o Boże. Tak widać było to podejście brytyjskie, że oni mają zupełnie inną politykę i nie chcą już dalej brnąć. Chcą zamknąć tą sprawę i w Mikołajczyku widzą kogoś, kto tą sprawę pomoże zamknąć. No, jeśli chodzi o premiera Tomasza Arciszewskiego, no to on jest w zasadzie przez Brytyjczyków izolowany. To jest o tyle ciekawe, że w 1945 roku, jeśli się toczą rozmowy polsko-brytyjskie, to one się toczą z Mikołajczykiem, który formalnie nie jest premierem, nie pełni żadnej funkcji. A jeśli chodzi o premiera Arciszewskiego, no on formalnie jest uznawany. Polski minister spraw zagranicznych jest przyjmowany w Foreign Office, ale już nie na szczeblu ministra, a Amerykanie nawet nie akredytowali swojego ambasadora przy tym rządzie Tomasza Arciszewskiego. Więc tutaj no, jakby jednoznacznie niechętne stanowisko Wielkiej Brytanii, brak zainteresowania, brak realnych działań ze strony Stanów Zjednoczonych. No oczywiście polityka Stalina, jaka była, to Mikołajczyk wiedział. No powodów do optymizmu nie było i żadnych realnych szans na to, że coś się zmieni, też nie było.
0: Na koniec naszej rozmowy zostawmy na boku sprawę polską. Jeszcze słów kilka o tak zwanym niegrzecznym dokumencie. Może oddam na początek głos samemu Churchillowi, który we wspomnieniach napisał tak. Moment był odpowiedni do załatwienia spornych problemów, powiedziałem więc, uzgodnijmy nasze sprawy na Bałkanach. Wasze armie znajdują się w Rumunii i Bułgarii, mamy tam interesy, misje i agentów. Nie dajmy się jednak wciągnąć w spory o drobiazgi. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię i Rosję, to czy urządzałoby was posiadanie 90% wpływów w Rumunii przy naszych 90% w Grecji i podziale pół na pół w Jugosławii? Podczas gdy słowa te były tłumaczone, napisałem na połówce papieru. Rumunia, Rosja 90%, inni 10%. Grecja, Wielka Brytania 90% w porozumieniu ze Stanami, Rosja 10%. Jugosławia 50-50, Węgry 50-50, Bułgaria, Rosja 75%, inni 25%. Pchnąłem kartkę przez stół do Stalina, słuchającego tłumaczenia mojej wypowiedzi. Nastąpiła mała przerwa. Potem wziął swój niebieski ołówek, machnął na kartce wielki podpis i pchnął w naszą stronę. Wszystko zostało załatwione w czasie krótszym niż trwało to opowiadanie. Potem nastąpiła długa cisza. Podpisany ołówkiem papier leżał na środku stołu. W końcu powiedziałem, czy nie wygląda to raczej cynicznie, że o sprawach dotyczących losów milionów ludzi zdecydowaliśmy od tak, od ręki? Lepiej spalmy ten papier. Nie, niech pan go zatrzyma, rzekł Stalin. Nie wszyscy historycy dają wiarę wspomnieniom premiera Wielkiej Brytanii, ale rozumiem, że coś w tym stylu tam zaszło.
1: Tak. No, Winston Churchill często pisał na karteluszkach papieru różne swoje notatki. Zachowało się w archiwach dużo tego typu rzeczy. Zwykle je podpisywał WSC, nie składał normalnego podpisu, czyli Winston Spencer Churchill. Jeśli chodzi o ten dokument, oczywiście możemy go oceniać w sposób jednoznacznie negatywny, to znaczy, że to jest jakaś taka realpolitik, że to już jest handlowanie milionami ludzi, że w ogóle sprzeczne z zasadami, które zapisano w karcie atlantyckiej, czy z zasadami, które koalicja antyhitlerowska publicznie głosiła. Część historyków, która bardziej życzliwie spogląda na historyka, ocenia to jako taką próbę, jako coś w stylu hamulca bezpieczeństwa. To znaczy, że Churchill, widząc pochód Armii Czerwonej, chciał ją trochę powstrzymać i podzielić te strefy wpływów. W rzeczywistości on oddawał Stalinowi, może poza Grecją, to, co Stalin już i tak miał. Tak? Że to, co się wydarzyło na koniec wojny, czy to, do czego doszło po wojnie, było znacznie bardziej korzystne dla Stalina niż to, co Churchill proponował na tej karteczce, bo oczywiście podział wpływów w Bułgarii czy na Węgrzech po przejęciu tych krajów do bloku wschodniego wyglądał zupełnie dużo bardziej korzystnie dla Stalina, który wtedy kontrolował 100% i z nikim się nie musiał dzielić. I wydaje się, że ta zgoda Stalina, to złożenie podpisu, czy według innych relacji postawienie takiej fajeczki, takiego ptaszka przy tych wszystkich propozycjach, była, nie była trudna dla Stalina, bo on wiedział, że i tak on kontroluje tą sytuację. Mógł się zgodzić, mógł się nie zgodzić, wszystko jedno, i tak jego armie tam weszły. No w zasadzie mówi się też, czy historycy też oceniają, że Churchillowi generalnie chodziło o głównie o Grecję, o powstrzymanie Stalina w Grecji. No i to się rzeczywiście udało, ale wydaje się, że i bez tej karteczki Stalin by w tej Grecji nie interweniował. Wydaje się też, że Churchill miał pewne wyrzuty sumienia dotyczące tego, jak tą sprawę rozegrał, ale tak naprawdę no to jest ładna scena, bardzo widowiskowa, bardzo dobrze się ją opowiada, bardzo dobrze działa na wyobraźnię, ale tak naprawdę no, tego typu rozmowy to się toczyły na bardzo wielu różnych szczeblach, w bardzo wielu różnych okolicznościach, więc jakby takie bezceremonialne pisanie procentów na kartę budzi pewne zastrzeżenia, no ale w rzeczywistości niczym się nie różni od rozmów, które prowadzono wcześniej czy później.
0: Piotr Długołęcki, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: To była audycja Powrót do przyszłości. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawała Magdalena Sikoń. Bardzo Państwu dziękujemy za dziś. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: Ja korki mam, mam 2 godziny, jedną z chemii, jedną z biologii. No i w klasie maturalnej to mam nadzieję, że wystarczy.
1: Raczej każdy ma z angielskiego chyba, dosłownie nie znam ani jednej osoby, która nie ma z angielskiego. Każdy chodzi na dodatkowy.
2: Da się korepetytora zastąpić na przykład jakimiś nowoczesnymi technologiami? AI pomaga?
3: Myślę, że nie, to potrzeba innej osoby.
4: No, ja mam taką aplikację w niej, mniej więcej w niej jest AI, więc ona pomaga, fajna jest. Tak, są różne fiszki, zadania, sprawdziany.
5: Sama czasami używam AI, ale dużo z lekcji też da się wynieść i myślę, że korepetycje nie są konieczne, szczególnie jakby w tym układzie nauczycieli, co my mamy.
2: Czyli szkoła staje na wysokości.
5: Tak, akurat staje. No.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta, wzywa Donald Trump i zarzuca Zełenskiemu, że nie skorzystał z możliwości zakończenia wojny. Pył i hałas. W Łodzi mieszkańcy okolicy nowo budowanego tunelu kolejowego skarżą się na uciążliwości. Do sezonu zimowego przygotowują się ogrzewalnie i organizują zbiórki darów dla potrzebujących. Informacje Tok FM, Filip Kekusz. Donald Trump ostro krytykuje prezydenta Ukrainy. Według amerykańskiego przywódcy Zełenski mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Oświadczył, że to czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta. Spotykając się z dziennikarzami przed Białym Domem, Trump zarzucił Zełenskiemu, że chce zaszkodzić amerykańskim rolnikom i hodowcom, powodując problemy z olejem napędowym przez atakowanie rosyjskich rafinerii. Cena benzyny i oleju napędowego używanego m.in. przez rolników i w transporcie kolejowym jest ważnym tematem przed listopadowymi wyborami do kongresu w USA, w których republikanie walczą o utrzymanie większości w obu izbach. Musimy mieć oczy dookoła głowy, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, odnosząc się do zagrożeń hybrydowych związanych z bezpieczeństwem żywności. Jak podkreśla, prowadzony jest m.in. monitoring określonych grup w internecie pod kątem tego, czy nie są przygotowywane jakieś akcje sabotażowe. Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: Chodzi z jednej strony na przykład o dodanie jakiejś toksycznej substancji do żywności, ale też o szereg innych działań, w tym w cyberprzestrzeni, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo tego, co jemy. Tak było niedawno przy zatruciu toksyną botulinową, która była w gotowym produkcie do jedzenia, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
9: To zaskutkowało poważnym działaniem również z udziałem służb, ponieważ nie możemy wykluczyć, że zatrucie, skażenie tej żywności miało charakter świadomy, tak, że to mógł być sabotaż.
8: Rosjanie działają bowiem na bardzo różnych polach, stąd ścisła współpraca inspekcji sanitarnej również ze służbami. Na przykład wtedy, gdy doszło do zatrucia wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej.
9: Sam przebieg tego zdarzenia, to, że dotyczyło właśnie służb mundurowych, no jest absolutnie dla mnie sygnałem, że muszą służby wyjaśnić, czy doszło do jednak intencjonalnego skażenia żywności, a więc no tak działamy.
8: Bo trzeba być czujnym również w tym zakresie. Anna Gmiterek-Zabłocka, Tok FM.
7: Mieszkańcy okolic placu budowy tunelu kolei dużych prędkości na Redkini w Łodzi skarżą się na uciążliwości. Tuż obok ich mieszkań znalazła się tak zwana komora startowa, czyli miejsce, z którego za kilka miesięcy ma ruszyć drążenie tunelu. Mieszkańcy narzekają m.in. na hałas czy dostający się do mieszkań pył z placu budowy. Boją się też o bezpieczeństwo budynków stojących tuż obok komory i tego, że będą wyprowadzeni z mieszkania.
10: To jest kurz, pył, hałas. Ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują, więc to nie są tylko kwestie tego drążenia tego tunelu, a też hałas.
5: Stężenie pyłów, smród.
10: I też drżenie, bo budynki drżą.
11: Strach jest po prostu.
10: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje. Słyszałam coś, że za torami tam ci ludzie, którzy mieszkają, też są w bliskim sąsiedztwie i oni będą relokowani.
7: Tymczasem wykonawca prac zapewnia, że stan budynków będzie monitorowany w czasie rzeczywistym. Ewentualne relokacje mają być ostatecznością. Z kolei, by zmniejszyć uciążliwość przy placu budowy, stanie też kilkumetrowe ogrodzenie, które ma ograniczać hałas i wydostawanie się pyłu. Budowa tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi ma potrwać do 2032 roku. Dzięki tej inwestycji podróż do stolicy ma zająć niespełna godzinę, a do Wrocławia i Poznania nieco ponad godzinę. Ciepłe miejsce, podstawowe środki higieniczne i rzeczy codziennego użytku, tego potrzebują osoby korzystające z bydgoskiej ogrzewalni. Od 1 października działa ona przy Centrum Pomocy imienia Świętego Brata Alberta przy ulicy Koronowskiej. Placówka będzie otwarta do 30 kwietnia, mówi siostra Anna Kryszak, Robertynka.
12: Rozpoczął się taki okres jesienno-zimowy, to jest czas, kiedy od 1 października zaczynamy
11: powinny działać w ogrzewalni. Tutaj wszystkie osoby, które do nas przychodzą, otrzymują schronienie i mogą zostać u nas na noc. I tak jak w poprzednim roku, ksiądz Stanisław, wikariusz naszej tutaj parafii, zaproponował zebranie różnych niezbędnych rzeczy, które będą służyć dla naszych osób w kryzysie bezdomności.
7: Z myślą o podopiecznych ogrzewalni ruszyła zbiórka. Organizatorzy proszą o przynoszenie m.in. szamponów, mydeł, gąbek, jednorazowych maszynek, proszków do prania, papierowych ręczników. Przydadzą się także nowa bielizna, koce, poszewki i plecaki. Marinę morską na końcu Sopockiego Molo czeka rozbudowa. Inwestycja, na którą czekają żeglarze, w znaczącym stopniu uda się sfinansować z unijnych pieniędzy. Z potrzebnych na to niemal 7 milionów, blisko 5 będzie pochodziło z europejskich źródeł, mówi marszałek Mieczysław Struk.
12: Miasto Sopot nie tylko stworzy przyjazne miejsca dla nowych jachtów, zwiększy możliwości postoju w Sopockiej Marinie, ale także informację turystyczną o tym pięknym mieście i jego walorach.
7: Poprawi się też dostępność mariny dla osób z niepełnosprawnościami, dodaje prezydentka kurortu Magdalena Czarzyńska-Jakim.
13: Między innymi będzie zamontowany specjalny dźwig, który umożliwi przeniesienie osoby, która nie jest w stanie samodzielnie się poruszać z nabrzeża, z pomostu na pokład jachtu.
7: Prace w Sopockiej Marinie mają zająć około 2 lat. Jesień nie nadeszła nad całą Polskę. Będzie nadal pochmurno, na wschodzie także deszczowo. Termometry pokażą w ciągu dnia przeważnie od 12 do 15 stopni.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
14: Dzień dobry, kłaniam się Państwu w sobotnie południe. Nazywam się Tomasz Fęska, a to jest program przy stole, w którym dziś odwiedzam miejsce nietuzinkowe, odwiedzam miejsce wyjątkowe i przede wszystkim rozmawiam z wyjątkowymi gośćmi. Państwo tego nie widzą, ale właśnie znajdujemy się na terenie Pałacu Króla Jana II w Wilanowie, w mieszczącym się tu muzeum, a ściślej rzecz biorąc w budynku Villa Intrata. Moim i Państwa gościem jest pan Grzegorz Mazur, kurator fascynującego projektu o nazwie Tradycja Rosołu w Polsce. Dzień dobry.
15: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witamy serdecznie w Wilanowie.
14: Zanim przejdziemy do rozmowy o tym projekcie i opowiemy państwu o tym, o co w nim chodzi, jaki jest jego cel i jaka jest to wbrew pozorom skomplikowana materia, ja już bardzo gorąco państwa zapraszam do tego, by zostać z nami do godziny 13, bo w dalszej części programu odwiedzimy bijące serce tego miejsca, w którym się znajdujemy, mianowicie jego kuchnię, a szef Norbert Sokołowski zdradzi nam sekrety rosołu, tego dania, które wszyscy znamy, które zajmuje na naszych stołach miejsce szczególne, które często wszyscy jadamy, świętując najważniejsze wydarzenia w naszym życiu, ale o której z pewnością nie wiemy wszystkiego. A ja już wracam do kuratora projektu Tradycje Rosołu w Polsce, pana Grzegorza Mazura. I tym z państwa, którym rzecz być może umknęła przez miesiące letnie, znakomita ekipa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie rozpoczęła starania zmierzające do tego, by wpisać tradycję przygotowywania tej naszej aromatycznej zupy na listę niematerialnego dziedzictwa, najpierw krajową, a później co, UNESCO?
15: Tak, pierwszym krokiem jest zawsze Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, dokładna nazwa. Natomiast jakby tutaj zespół muzealny, czy muzeum jako organizacja jest takim koordynatorem wspierającym, ponieważ inicjatywa jest jakby zawsze inicjatywą depozytariuszy.
14: A kto to jest depozytariusz i kto nim może być?
15: Tak, dokładnie w tym momencie to mamy tak co najmniej 35 milionów depozytariuszy. No może niemowlaków trzeba odliczyć. Generalnie depozytariuszami są osoby, grupy, lokalne społeczności, które daną tradycję, o której mówimy, kultywują i przenoszą jakby z pokolenia na pokolenie. A że rosół jest tą tradycją przenoszoną w każdej polskiej rodzinie. Nawet ci, którzy nie jadają rosołu, to się o ten rosół w jakiś sposób zawsze gdzieś tam zetknęli z tym rosołem. Bo tak jak pan redaktor powiedział, jest to taka zupa tradycji, czyli zupa, potrawa, która jest serwowana stypy, chrzciny, wesela, pogrzeby, różnego typu okazje.
14: Celebrujemy przy niej.
15: Dokładnie tak. I to jest tak, że wszyscy Polacy z tą tradycją spożywania, przygotowywania, dyskusji przy rosole się zetknęli. Mało tego, jeśli chodzi o wpisy na listę dziedzictwa niematerialnego dziedzictwa kulturowego, to tutaj mówimy, my Generalnie rzecz biorąc, wniosek nie dotyczy samej potrawy. Wniosek dotyczy bardziej tradycji z tym związanych, emocji, wielopokoleniowości.
14: No właśnie, bo ja o to chciałem zapytać, bo często w mediach jest taki skrót, takie uproszczenie, że pizzę wpisano, prawda, na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, albo Armeńczycy wpisali lawasza, przygotowywanie lawasza. No ale to nie chodzi o samą potrawę, to chodzi o to wszystko, tą całą otoczkę, która jej towarzyszy.
15: Tak, ponieważ ta otoczka, jak tutaj, czyli cały zespół zachowań, tak to zróbmy, tak to nazwijmy dla naszych potrzeb, cały zespół zachowań, które kontynuujemy poprzez lata, to ten zespół zachowań z kolei jest bardzo ważnym wyznacznikiem, czyli naszej identyfikacji kulturowej. Czyli w tym przypadku rosół to my to rosół i w kontekście tych doświadczeń, które my jako muzeum posiadamy w kuchni historycznej, no wiemy doskonale, że rosół w formie pisanych receptur, to jest właśnie kompendium Ferculorum 1682, gdzie chyba jest

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Czyli rozwój jest kobietą. Jest przekazywana przeważnie przez kobiety. Mało tego, zawsze w historii chyba ludzkości, mężczyźni zdobywali pożywienie i rządzili, komu dadzą lepszy kawałek tam, prawda, po usmażeniu, to zupa zawsze była egalitarna, czyli zupę kobiety gotowały dla wszystkich. I tak jakby dzisiaj taką starodawną zupą dla wszystkich u nas, naszym zdaniem, jest rosół. Zresztą reakcja depozytariuszy, czyli różne środowiska, bo już żeśmy się spotykali z różnymi grupami ludzi, no jakby są podobne do naszych odczuć. Czyli jakby ten rosół niesie nas przez pokolenia i ten wykładnik, jakim jest najlepiej kilka rodzajów mięsa, woda, ogień, gar, warzywa, przyprawy, no i właściwie niech się długo gotuje. Jak to mawiają najlepsi szefowie kuchni w Polsce, niech pyrka co najmniej kilka godzin.
3: To o tym, jak wygląda procedura wpisywania tradycji przygotowywania określonego dania, na pewno jeszcze porozmawiamy, do tego jeszcze wrócimy. Ja się zastanawiam, czy my jesteśmy jakoś spóźnieni jako Polacy, jeśli chodzi o umieszczanie swoich tradycji kulinarnych na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego? Bo mam wrażenie, że no właśnie, wspomniani Włosi mają kulturę neapolitańskich pizzaioli.
2: Włosi przede wszystkim no, wpisali
3: całą kuchnię.
2: Gotowanie ale po włosku to jest też piękne, bo tam nie chodzi o żadne konkretne nawet gotowanie. Chodzi właśnie o całą wielopokoleniową tradycję wspólnego stołu, przeżywania tych spotkań. 2-3 godziny, 4 przy stole, które najczęściej się okazuje są najgłębszymi wspomnieniami, takim kodem źródłowym tożsamości rodziny albo społeczności danej. Jesteśmy spóźnieni. Zdecydowanie my mamy w tej chwili na liście światowej 7 tradycji wpisanych, nie ma żadnej kulinarnej.
3: Chyba jedna, takie tam tradycje bartnicze, czy...
2: Nie, ale też chyba nie ma ich na światowej. To są na polskiej, są tradycje bartnicze na liście krajowej, przepraszam bardzo, i piernik toruński, chwała Toruniowi, że to wreszcie zrobił. W tej chwili prawdopodobnież niedługo na listę światową trafi wspólny wniosek Polski i Litwy, bodajże tradycja Wigilii. Natomiast jeśli chodzi o kulinaria, w tym takim znaczeniu, no powiedzmy sobie tradycyjnym, no to jesteśmy bardzo słabo reprezentowani. Znaczy w ogóle tylko piernik i właściwie tradycje bartnicze. Więc jest do nadrobienia jest mnóstwo, bo trzeba sobie zdać sprawę z jednego. Ten wpis na listę dziedzictwa jest po pierwsze daje pewne narzędzia, elementy ochrony danej tradycji, co jest bardzo ważne, propagowania, edukacji tej tradycji. No i rzecz, która jest nie do pogardzenia, potężna dźwignia marketingowa. Po prostu trzeba to wykorzystać.
3: To jest audycja Przy Stole. Ja nazywam się Tomasz Fęskę. Wracamy po informacjach do rozmowy o projekcie zatytułowanym Tradycje rosołu w Polsce. Ze mną jest jego kurator, pan Grzegorz Mazur z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, który jest też jakby ta instytucja jest inicjatorem tego projektu. Rozmawiamy o tradycji polskiego rosołu i właściwie jak to się dzieje, że wpisuje się coś takiego na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, najpierw krajową, później światową. Jak to się w ogóle odbywa formalnie?
2: Tak, to jest dobre pytanie w ogóle i należy się tutaj szanownym słuchaczom też wyjaśnienie. Konwencja, która została uchwalona o niematerialnym dziedzictwie kulturowym UNESCO w 2003 roku, bodajże w Paryżu, była później ratyfikowana w 2006, Polska ratyfikowała ją w 2011 roku. I to są oczywiście ściśle określone procedury, które umożliwiają lub uniemożliwiają wpis danej tradycji. Procedury te składają się z następujących elementów. Pierwszym to jest w ogóle inicjatywa grupy depozytariuszy lub jakichś lokalnych społeczności, które taką tradycję właśnie kultywują i pierwsze takie spotkanie formujące właściwie zasady, czy też można powiedzieć tak, cel wpisu, czy też ogólnie obszar wpisu. Myśmy się podjęli właśnie takiego koordynowania, dlatego że do nas się zgłosiło na ten pierwsze hasło, zgłosiło się mnóstwo bardzo ciekawych kręgów od kół gospodyń wiejskich, przez szkoły gastronomiczne,

0: szefowie kuchni, związki szefów kuchni.
1: Czyli państwo, jakby rozumiem, że zbierają i koordynują tą masę krytyczną.
0: Dokładnie tak. Właśnie tak jeszcze wyjaśniając procedury, wcześniej odbyliśmy specjalistyczne szkolenia pod okiem fantastycznej pani profesor Hani Schreiber z Uniwersytetu Warszawskiego, szefowej katedry w ogóle UNESCO. I wyposażeni w tę wiedzę i znajomość procedur zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie depozytariuszy 31 sierpnia. To było bardzo robocze spotkanie, niezwykle inspirujące. Okazało się, że każda z podgrup roboczych miała trochę inne wizje, wiadomości, przekazy, tradycje.
1: Czyli spotkało się kilkanaście czy kilkadziesiąt osób i gadało o rosole.
0: Prawie 50 osób, tak, z różnych środowisk i z różnych części Polski. Naprawdę to jest fantastyczne, że nawet na jeden dzień sprawa rosołu zmobilizowała gości, nie wiem, ze Szczecina, z Rzeszowa, z Wrocławia, z Podkarpacia. Kłaniam się im zresztą nisko, dziękuję Lubaczów też, że pół dnia jechał, żeby dojechać. To wszystko było bardzo twórcze. To spotkanie zakończyło się takimi, powiedzmy, można powiedzieć, protokołami z wnioskami podgrup, co stworzyło później tak zwany raport wstępny. Raport z tego spotkania został rozesłany później do uczestników i prawdopodobnie już w tym tygodniu raport zawiśnie na stronie, którą zresztą z chęcią podam, czyli Facebook Tradycja Rosołów w Polsce, i na stronie Muzeum w Wilanowie będzie można sobie przeczytać, co depozytariusze postanowili, jak się do tego odnieśli. No i też mam wielki zaszczyt być przedstawicielem depozytariuszy, ponieważ na zakończenie tego spotkania konsultacyjnego depozytariusze wybierają zawsze przedstawiciela do kontaktów bezpośrednich już czy to z Instytutem Dziedzictwa, czy też z innymi grupami, bo to jest otwarta inicjatywa dla wszystkich. To się nie zamyka tylko w tym gronie osób, które się spotkały. Więc akurat ja zostałem wybrany tym przedstawicielem i staram się jakoś to wszystko połączyć. I skracając, żeby tu państwa też nie zanudzić. Po tym etapie będziemy wszystkich państwa, i dziękuję panu redaktorowi, że tak dobre radio tutaj
1: z przyjemnością
0: porusza ten temat, będziemy wszelkimi możliwymi środkami jakby przekazu zachęcać Polaków do wzięcia udziału w ankiecie, bo następnym etapem jest wypełnienie ankiety, która będzie zawierała tam z 8-10 pytań, czy słyszeliście państwo, czy spotkaliście się, co sądzicie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Wszystko wokół rosołu.
0: Dokładnie wokół rosołu i wokół jego tradycji. Ja tylko powiem państwu taką anegdotę, że na to spotkanie konsultacyjne przybył jeden bardzo zasłużony pedagog gastronomiczny i powiedział: ja w ogóle nie jadam rosołu, bo nie lubię, ale sprawa jest tak poważna, że przyjechałem. Więc jakby powiedzmy sobie, to świadczy o powadze sprawy. Także po zakończeniu analizy i opracowaniu ankiet będziemy, wnioski z tych ankiet zostaną użyte do sformułowania wniosku. Myślę, że to się zakończy, ten etap opracowywania ankiet, koniec listopada. Mamy nadzieję, że jeszcze na gwiazdkę czy przed gwiazdką uda nam się złożyć wniosek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który jest odpowiedzialny za Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
1: Pan mówił przed informacjami o tym, że jest to potężna dźwignia znajdowanie się na takiej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego, potężna dźwignia marketingowa, reklamowa. Ja się też zastanawiam, czy są tu jakieś pułapki, bo pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to już ten zapał producentów różnych zupek instant, którzy pewnie już mają w głowie te projekty opakowań, prawda, polski rosół, który teraz można sobie zalać w kubeczku i tam poczęstować, nie wiem, Amerykanina, Brytyjczyka.
0: No tak jak mówię, to jest pułapka oczywiście, natomiast my mówimy o tej tradycji rosołu, czyli o całej tam świecie wokół rosołu też, i mamy nadzieję, że bo to jest bardzo ważne, wniosek przewiduje też elementy ochrony, czyli elementy edukacyjne też, i mamy nadzieję, że głównie na tych elementach się skupimy. Co do tej dźwigni marketingowej, to jak wspomniani już Włosi, obliczono, gdzieś tam czytałem takie dane, że w momencie, kiedy wpisano kuchnię włoską, gotuj po włosku, nawet dokładnie można było przetłumaczyć, to W ciągu 2-3 tygodni na świecie ukazało się ileś tam setek tysięcy publikacji powtórnie jakby, bo kuchni włoskiej nie trzeba reklamować, ale one na powrót jakby napędziły zainteresowanie, czy odświeżyły zainteresowanie kuchnią włoską, i te publikacje to jest po prostu darmowa reklama. No powiedzmy sobie szczerze, generalnie trzeba byłoby za to zapłacić, tak? A tutaj nie, jest za darmo.
1: Proszę mi wybaczyć takie kojarzenie albo opinie, ale ja mam czasami wrażenie, że polski rosół kojarzy się tak dość nudno, to znaczy mało sexy. W tym sensie, że to jest taka zupa na niedzielny obiad rodzinny, takie coś, no, zespół Big Cic kiedyś śpiewał o bohaterze, który porzucił taki punkowy styl życia i bunt, i że jest murarzem przy kościele, zawsze chodzi w ortalionie, jada rosół co niedzielę. No i to z jednej strony, a z drugiej strony mam wrażenie, że na przykład właśnie, nie wiem, młodzi ludzie z Zachodu, młodzi Amerykanie trochę oszaleli na punkcie polskiego rosołu i tak dla nich to jest taki jakiś superfood na kolagen.
0: Tak, tak, ale jeśli chodzi o rosół sexy, to Norbert rozwieje wszelkie wątpliwości, niech mi pan wierzy. Natomiast, jak mówię jeszcze raz, nie sama potrawa tutaj jest głównym elementem. To co, te emocje, nawet jeśli nie cierpiliśmy rosołu w dzieciństwie, to mamy z tym pewne takie kalki zrobione, mamy pewne wspomnienia. Czyli my mówimy o tych, prawda, emocjach. Generalnie mówimy o tych emocjach. Natomiast czy rosół jest nudny? Ja nie sądzę. Już u Czarnieckiego, czyli w kompendium, jest 16 rodzajów rosołów. Jak pan porozmawia z Norbertem, to niektóre z nich dzisiaj byłyby naprawdę hardkorem w kuchni. Nie wiem, czy w ogóle dałyby się zrobić. Natomiast generalnie rzecz biorąc, zawsze rosół, jak powiedział słynny szef kuchni Jarek Uściński, pozdrawiamy go serdecznie, powiedział: ojciec polskich zup, matka pomidorowej w poniedziałek.
1: Więc, to prawda.
0: Tak, tak też. Także...
1: Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie dodał przecieru.
0: No tam nie wiem, czy Jarek, cholera, czy on nie dodaje prawdziwych pomidorów, ale to...
1: To już wyższa liga.
0: Mamy w domu. Natomiast ja mówię, chcemy wokół tego wywołać depozytariusze wszyscy, też pokazać nam samym, bo my tak często domagamy się jakiejś pochwały z zagranicy, to fajnie, jak ktoś obcy zauważy. Nie, my pokażmy tutaj nasz produkt, który jest gotowym produktem. Trzeba tylko sprzedać historię, która też jest zawarta. Mamy takie opracowanie, ale to wymagałoby oddzielnej audycji.
1: Rozmowy.
0: Rosół w literaturze polskiej. To naprawdę jest duża rzecz, nawet się nie spodziewałem. Także my musimy tylko tę historię jakby pokazać światu, bo my już ją mamy. Nie musimy nic tworzyć od nowa.
1: A mają państwo w tym swoim działaniu wsparcie, no właśnie, państwa w rozumieniu rządzących? To znaczy, nie tak dawno temu rozmawiałem właśnie z profesorem Rimvydasem Laužikasem z Uniwersytetu Wileńskiego o powstającym w Litwie projekcie takiej turystyki gastronomicznej na najbliższą dekadę. No, cel ten sam trochę, to znaczy może Litwini są jeszcze w innej pozycji niż my, ale żeby właśnie zwiększyć rozpoznawalność tej ich kuchni. A jak to wygląda u nas? Czy my mamy taką, nazwijmy to, ja wiem, dyplomację kulinarną?
0: To ciężki temat, panie redaktorze. Z dyplomacją...
1: Zróbmy tak, żeby Rosołowi nie zaszkodzić i jego tradycji w tymi wypowiedziami.
0: Nie, bo naszą ekspertką też w tym projekcie, ale w wielu innych, jest pani Magdalena Tomaszewska-Bolałek, pani doktor z SWPS-u. No, szefowa dyplomacji kulinarnej, jeśli chodzi o dyplomację kulinarną i przegląd dyplomacji kulinarnej na całym świecie. Ekspertka. I to jest symptomatyczne. Ekspertka rządów Danii, Finlandii, Szwecji, Korei, Japonii. No a w Polsce jakby troszeczkę jeszcze mniej jest dostrzegana, ale to się zmienia. Ja tylko powiem tak, że po wielu latach starań właśnie u nas w muzeum w Willi Intracie odbyła się praktyczna część narady dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów polskich na całym świecie. MSZ to zorganizował we wrześniu. I tu właśnie mogliśmy mówić o potędze takiego soft power, tej dyplomacji kulinarnej, która jest fantastycznie zrozumiana i fantastycznie realizowana przez Koreę, przez rząd koreański, czy też wszystkie agendy rządu koreańskiego, przez Japonię. To jest fantastycznie realizowane na całym świecie. To jest ta właśnie miękkie oddziaływanie na przyjaciół i na wrogów, bo stół zawsze jednoczy. Czy to będzie negatywne, pozytywne, wywołuje dyskusje i emocje. I o to nam chodzi.
1: No, Francuzi nakręcili nawet film Bulion. Zastanawiam się, czy nam by się takie dzieło kultury trochę nie przydało. Ja rozumiem, że trochę trudno oddziaływać na to, na, nie wiem, na filmowców, scenarzystów, żeby teraz nakręcili film o polskiej kuchni. Ale przyznam, że ja widzę potencjał.
0: Nie, nie, ale to polecam serdecznie, chyba już trzeci sezon, Alek Baron z ekipą kręci taki odcinkowy program Rosół Polski. Bardzo ciekawy, świetnie pokazywane różne takie niszowe często rzeczy, które dzieją się w polskiej, nie tylko gastronomii, ale w polskiej gospodarce, rolnictwie, różni pasjonaci i tych ludzi trzeba pokazywać. Jeśli chodzi o wsparcie, to tutaj oczywiście pośrednio muzeum udziela wsparcia takiego organizacyjnego, to już jest bardzo duża pomoc, a myślę, że z chwilą, kiedy będziemy już bliscy finalizowania złożenia wniosku, to odzywają się różnego typu organizacje, które chciałyby nam pomóc, więc ja jestem dobrej myśli.
1: To jeszcze jedna rzecz, tak na koniec troszeczkę tej części rozmowy. Jedna rzecz mnie nurtuje, bo jak już będziemy wpisywali tradycję przygotowywania rosołu na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, to jaki ten rosół będzie? On będzie z makaronem, z jakimiś kluchami? Bo to różnie wygląda w Polsce.
0: Tak, ale to odsyłam do raportu. Okazało się, że i to wynika z tego, co depozytariusze nam mówili. Właściwie nie ma jednej definicji. Jakbyśmy próbowaliśmy w ogóle jakieś takie znaleźć ramy, ale to jest właśnie to. To jest inicjatywa, która wychodzi od spodu, od ludzi i dla wielu rodzin, dla wielu przekazów rosół na przykład ziemniakami, prawda, jest rosołem tradycyjnym od 300 lat robionych. Dla innych to będzie rosół z makaronem domowym. Dla innych, no, także nie ma definicji. Generalnie rzecz biorąc zupa, która powstaje na bazie, mało tego, zrodziła się też dyskusja, czy rosół wege nadal może być rosołem.
1: Ale jaki, przepraszam?
0: Rosół roślinny na przykład. Bez,
1: wege.
0: Bez mięsa, ta wege, tak? No, tutaj
1: dla mnie tak.
0: Zostawiamy te kwestie otwarte, bo po to jest ten właśnie cała ta procedura wpisu, żeby wywołać jak najwięcej dyskusji.
1: Przy tym zostańmy. Zresztą, tak jak pan powiedział, stół to jest coś, co ma nas łączyć. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem audycji przy stole był pan Grzegorz Mazur, kurator projektu Tradycja Polskiego Rosołu. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam.
1: Tomasz Fęskę, kłaniam się nisko, a to jest program Przy Stole. A my dziś z dala od studia Radia Tok FM, za to w miejscu, które związek ze stołem ma absolutnie fundamentalny. Mianowicie jesteśmy w kuchni. I to w kuchni nie byle jakiej, bo jesteśmy w willi Intracie na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, a zatem chyba mogę tak powiedzieć, w sercu projektu Ogród Kuchnia Stół, który od lat służy popularyzacji wiedzy na temat historii polskiej kuchni, naszej kultury stołu, bogactwa naszej tradycji kulinarnej. Ze mną jest szef Norbert Sokołowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Utarła się taka zbitka słowna używana przez restauracje, ale też pewnie przez nas w domach czasami. Tradycyjny rosół. No i tradycyjne polskie danie. Czy my w ogóle dzisiaj gotujemy w Polsce tradycyjny rosół? Bo tak domyślam się, że to pewnie nie jest to samo, co 200-300 lat temu.
2: Dokładnie tak. Wydaje mi się, że to jest w ogóle to, co pan powiedział, jest bardzo, bardzo ładne. Właśnie ten tradycyjny rosół już ma w sobie to słowo, ten członek, który nam chodziło, czyli o tą tradycję rosołu w Polsce. Tak naprawdę zaczęliśmy te prace i badania nad rosołem, mając na uwadze dawne książki kulinarne, dawne źródła historyczne. Od XVII wieku mamy pierwsze zapiski o rosole, o tym, że to nie była taka zwykła zupa. On miał kilkanaście wariantów, była to zupa całoroczna, o czym świadczą jakby przepisy na rosół z kiełbaskami z kapłona, z makaronami włoskimi, z grzankami.
1: Rosół z kiełbasami?
2: Dokładnie tak. Czyli po prostu wydaje mi się też taki, no właśnie, bo to było całoroczne danie, mogły to być różne warianty, w zależności od tego, co kuchmistrz miał w kuchni, to te produkty wykorzystywał, a rosół był jakby dodatkiem, który pasował do wielu składników produktów.
1: No, przed chwileczką rozmawiałem z panem Grzegorzem, on mi powiedział, no, żeby się pan nie zdziwił, jak szef Norbert powie, że rosół to było danie hardkorowe. Co to znaczy danie hardkorowe i rosół, bo mi się to nie łączy.
2: Mi się wydaje, że są dwa takie czynniki, które mi przychodzą na myśl. Pierwsze to jest jakby dobry rosół, to też jest jednak bardzo duża ilość mięsa, duża ilość składników, też duża ilość warzyw. On się musi gotować też bardzo długo, bo to jest głównie takie składowe, czas, produkt, dobry produkt, duża jakby ilość tego mięsa, no i przeprawienie go. I wydaje mi się, że też sposób, w jaki kiedyś był przeprawiany, na przykład element afrodyzjaką, taki element miłosny, czyli ten lubczyk, który jest jakby afrodyzjakiem, a który pięknie nam się łączy z rosołem. Przecież kiedyś bardzo często panny na wydaniu sadziły lubczyk w ogrodach, no właśnie między innymi po to, żeby go dodawać potem do potraw. Więc taki rosół, który był z lubczykiem, podany jeszcze od serca, myślę, że był bardzo taki kuszący. Dwa, że kiedyś...
1: Czyli rosół jednak może być sexy.
2: Myślę, że jest bardzo. Myślę, że jest bardzo sexy. Myślę, że to też piękne są takie słowa pani Hanny Szczemanderskiej, która kiedyś powiedziała, że właśnie to kobiety gotują z emocjami, z uczuciem. I to jest też tak, że w sensie... To też myślę, że mogło tak być, że ten rosół, który gotujemy dla kogoś, no jest seks, jest takim czymś wyjątkowym. Wkładamy w niego dużo pracy, czasu, wysiłku.
1: Dzielenie się, umówmy się, jest sexy.
2: No właśnie, przygotowanie dla kogoś czegoś tak pracochłonnego, a zarazem też w sumie to trochę prostego, bo jak możemy te wszystkie produkty do... Już je pozyskamy, włożymy do garnka, to nam tylko zostaje czekać cierpliwie na efekt.
1: A mówił pan o tych rodzajach mięs, których się używa do rosołu. No właśnie, na czym się gotuje tradycyjny polski rosół? Bo to, że na kurze, to wiemy, ale...
2: Bardzo często, jak przeanalizowaliśmy przepisy z różnych epok, to głównym składnikiem będzie cielęcina, będzie wołowina, jeżeli chcemy zrobić taki tradycyjny rosół. I drób. Czyli cielęcina, wołowina, drób. Bardzo często... Wybij mnie.
1: Kuchnia jest żywa, więc to nic dziwnego, że czasami coś wybija z rozmowy.
2: Dokładnie tak. Historycznie to było, bardzo były takie rosoły cenione z dziczyzną, z sarną, z jakimiś kropatwami, z przepiórkami, z paryczkami.
1: To dzisiaj droga zabawa taką dziczyznę znaleźć, żeby ją do zupy dać.
2: Dokładnie tak, ale na przykład chodzi o taki element... choćby nawet tej goloneczki z sarny, tego mięsa z kością. To też ważny jest element, który włożymy. Pamiętajmy, że rosół bardzo często miał być też zupą taką posilającą, wzmacniającą. Ważny był ten aspekt taki zdrowotny. Ważne były te mięsa, które mają właśnie kość, mają szpik z kolagenem, które po prostu miały nam dawać energię, miały nas też uzdrowić.
1: No właśnie ten aspekt zdrowotny mnie bardzo zaintrygował, bo ja mam wrażenie, że na zachodzie Europy, może nawet nie, za oceanem, Amerykanie mam wrażenie ostatnio jakoś tak się ekscytują polskim rosołem i traktują go trochę jak taki superfood, że to jest takie pożywne, kolagenowe. No my też mamy w tradycji zakodowane, że jak ktoś jest chory, to ważymy mu rosół.
2: Generalnie właśnie w przepisach mamy bardzo często takie porady, żeby rosół gotować też wolno, jeżeli mamy duży element z mięsem, żeby też... Chodzi o to, żeby to mięso oddało swój sok. Ono odda ten swój sok, który jest taki właśnie dla nas bardzo wartościowy, powolutku.
1: Jeżeli długo, to ile?
2: To jest najlepszy czas na gotowanie rosołu, to będzie takie 6 godzin. To jest dobry czas, kiedy te mięsa spokojnie zdążą nam dojść, czyli po prostu się rozgotować, zmiękną. Kiedy rosół nabierze tego swojego aromatu, tej esencji, tego całego smaku. No i oczywiście duża też ilość warzyw, bo nie ma rosołu bez warzyw. To musi być zawsze włoszczyzna, to właśnie musi być ta cebula taka przypalona, która też daje ten fajny taki posmak. No i kolor, więc to jest też jakby ważne. I potem no nasz rosół, tutaj muzarny, słynie z tego, że jest przyprawiony tak w taki XVII-wieczny sposób. I tam jest sok z limonki, sok z imbiru, szafran, rozmaryn i limonka, która według przepisu i takiej uwagi od kuchmistrza, od Czerwieńskiego, żadnego nie oszpeci rosołu.
1: Fajnie to brzmi bardzo. A ja mam wrażenie, że tutaj czuję w powietrzu grzyby.
2: Są przepisy, gdzie możemy dodać ciut grzybka, ponieważ tych przepisów jest bardzo dużo. Tam jest tak naprawdę ziele angielskie.
1: No właśnie, w Compendium Ferculorum jest ile? 12, 16 przepisów?
2: 16. 16 przepisów jest na jeden rosół z dodatkami, które są różne. Jest jeszcze jedna fajna uwaga, tutaj Czerniecki też napisał nam, żeby rosół nie śmierdział wiatrem. Stąd ten cały wkład mięsny musi być.
1: Co to znaczy śmierdzieć wiatrem?
2: Żeby on nie był taki chudy, żeby właśnie on nie był na takiej...
1: Za cienki.
2: Taki właśnie cienki, że po prostu, dlatego ten wkład mięsny musi być taki solidny, dlatego te trzy rodzaje mięsa minimum. To wtedy jest taki prawdziwy polski rosół. Według niego na tamten czas, pamiętajmy, że on gotuje dla najbogatszych, to jest kuchnia pałacowa, dworska, ale dzisiaj też wiemy, że jeżeli to, co włożymy do garnka, to potem wyciągniemy z niego właśnie te wartości właśnie takie zdrowotne. No, nie oszukamy tego.
1: Rosołu nie idzie oszukać. Ale to jakie to jest kapitalne stwierdzenie, żeby zupa nie pachniała wiatrem. No dobrze, a kolejność? Bo ja spotkałem się już kiedyś z opinią jednego szefa, że Polacy gotują zupę na opak. To znaczy zalewają garnek wodą, dopiero wtedy wrzucają warzywa, no i czy tam mięsa i czekają na rezultat. A warto by zacząć odwrotnie. Najpierw podsmażyć na oliwie, na oleju, na maśle warzywa i dopiero później, jak już one są takie dobrze podsmażone, przegryzione, zalać wodą, w ten sposób stworzyć bulion. A pan jak robi?
2: Powiem dwutorowo. Pierwszy sposób historyczny, czyli mówimy o rossolu jako o rozsolonym mięsie. Samo słowo jakby rossu pochodzi od rozsolenia mięsa. Czyli mamy XVII wiek. Mamy...
1: Bo to była kiedyś jedna z nielicznych form przechowania mięsa, tak? Zasolić.
2: Dokładnie tak. Konserwujemy mięso w soli, później musimy to mięso w jednej wodzie zagotować, ono jakby musi oddać sól i dopiero później gotujemy już takie lekko, że tak powiem, przelane mięso zimną wodą. Gotujemy już później taki właściwy rossu. Oczywiście my gotujemy od zimnej wody, wkładamy mięso, wkładamy warzywa, przyprawiamy go na końcu tym sokiem z limonki, z imbirem, z szafranem, z rozmarynem. To jest też ważne, aby dodać te przyprawy na sam koniec. Fajne jest to, co pan mówi właśnie z tym przypaleniem warzyw. To jest też jedna z takich porad w przepisie, gdzie jeżeli byśmy chcieli, żeby kolor był taki bardziej brązowy, to właśnie dodajemy przypalony cukier albo właśnie warzywa, które są przypalone, albo właśnie te takie ścinki, błonki z mięsa też przypalone. Więc to też nie jest niczym złym. Bardziej sobie wtedy podkręcimy kolor. Tylko ważne jest mieć tą bazę, ten rosół gotowany od zimnej wody, a dopiero potem dodać ewentualnie te warzywa pieczone, żeby on nie był mętny. Bo inaczej na prostu nam mięso zmętnieje, jeżeli dodajemy... Rosół nam zmętnieje, jeżeli dodamy mięso pieczone do gotowanej wody. To jest inna rzecz. Ale chciałem jeszcze odczarować kostkę, rosołową kostkę. Pokażę panu jedną rzecz.
1: O, śmiało.
2: Teraz książkę przyniosę. Był taki kuchmistrz, Paul Tremo. On żył w XVIII wieku. To jest pierwszy kuchmistrz naszego króla Stanisława Augusta. I on zostawił nam dwa przepisy na kostkę rosołową, na suchy bulion. Ponieważ on pracował nad tym, żeby jak najbardziej zakonserwować mięso, jak najbardziej zakonserwować też warzywa. I my otworzyliśmy takie dwa przepisy na ten suchy bulion i na taką włoszczyznę, którą też jakby przechował też wysuszoną. I tutaj mamy dosłownie przykład, czyli mamy dzisiaj kostkę rosołową, nam się kojarzy z inną kostką, jeszcze to co było kiedyś. To mamy bulion, który jest po prostu wygotowany, wyredukowany do momentu, kiedy po prostu staje się taką żelką.
1: Państwo tego nie widzą, ale to jest niesłychanie ciemne, czyli zakładam, że to jest bardzo skoncentrowana substancja, a nie tak jak te nasze kostki, do których teraz przywykliśmy, że one są takie żółciutkie.
2: No właśnie spójrzmy, tu mamy tak naprawdę taki też tą jakby współczesną kostkę.
1: Kupną, powiedzmy.
2: Kupną. Jak sobie ją otworzymy, to widzimy, że ona jest taka po prostu żółciutka, ma tam jakieś może kawałeczki nawet warzyw, a ten sam koncentrat, ten cały smak jakby rosołu, to jest bardzo długo wygotowany rosół. Skąd właśnie potrzebujemy to mięso z kolagenem, to mięso z tą żelatyną, żeby ten rosół nam się potem ładnie zsiadł. Ta ciemniejsza kostka, ona jeszcze była dwie doby wysuszona. Czyli mamy generalnie taką pierwszą fazę, kiedy bulion jest wygotowywany, najlepiej dwa dni, a potem jeszcze dwa dni po prostu taka wysuszona. I według przepisu Paul Tremo mówi, że ta kostka mogła po prostu wytrzymać nawet 14-15 lat.
1: I taka kosteczka, która ma na oko 2,5-3 cm długości i centymetr z hakiem szerokości, to z niej można ile rosołu przygotować?
2: Ja myślę, że to byłaby taka odpowiednia dawka gdzieś tak na litr wody. Chodzi o to, żeby to był sobie taki koncentrat dla żołnierza, żeby oni mieli też lekki ekwipunek, lekki jakby produkt, a żeby go mogli przygotować szybko i żeby mieli jakby pożywny koncentrat, taki witamin i tego właściwie...
1: Wywaru mięsnego,
2: tak. Mogę dać...
1: O, zaraz spróbuję.
2: Spróbujmy, właśnie. Ona jest bardzo twarda, bo to jest właśnie koncentrat, ale...
1: Wygląda jak taki karmelek.
2: Dokładnie tak.
1: Ale smak chyba był zgoła inny.
2: Muszę śmiało tutaj sobie spróbować. Żelka mięsna taka.
1: Niesamowite. Znaczy nie mogę powiedzieć, żeby w pierwszym odruchu bardzo apetyczne, ale fascynujące.
2: Bo to jest generalnie też taki, no współcześnie dzisiaj byśmy powiedzieli, że coś, co mogło ratować kuchmistrzom czasami skórę, kiedy sos na przykład się przypalił, albo nam, nie wiem, wylał się garnek z rosołem, no bo to przecież takie rzeczy się dzieją jakby w kuchniach.
1: Plan B.
2: Mając taki plan B, koncentraty takie właśnie smaku mięsnego, mogliśmy zawsze zrobić szybko jakiś sos, albo po prostu mieć w bujon, tak?
1: Ja w ogóle mam wrażenie, że wielu Polaków sobie nie wyobraża dzisiaj rosołu na stole bez takiej ciemnej, płynnej przyprawy, którą wymyślił pan nazwiskiem Magi, ale przecież ten wynalazek, ta przyprawa, to jest koniec XIX wieku. No wcześniej tego nie używano, więc co? Lubczyk po prostu? Bo to jest wyciąg z Lubczyku ta przyprawa. Coś jeszcze? Jakieś nietypowe, nieoczywiste przyprawy, o których pan wspomniał? Ziele angielskie, liść laurowy?
2: Liść laurowy na pewno. Czyli tak, czy z Magim jest faktycznie tak, że ten pan wymyślił tą przyprawę i ona będzie nawet, on będzie z nazwiska wymieniany w przepisach dwudziestolecia międzywojennego, co uważam, że jest też bardzo jakby ciekawe i fajne historycznie. Ta przyprawa nie jest niczym złym, po prostu jest jakby koncentrat. Dzisiaj to jest, wiemy, że to jest po prostu bardziej wyciąg i koncentrat. My oczywiście zalecamy, polecamy i chwalimy polski lubczyk, mocny, esencjonalny.
1: A co odróżnia polski rosół od bulionów ze świata? No bo Francuzi robią swój, Włosi też mają swoje brodo. Czy jest coś takiego bardzo unikatowego dla polskiego rosołu?
2: Tak naprawdę, jeżeli patrzyliśmy na przepisy kuchmistrzów francuskich, którzy byli w Polsce, Antoni Tesler ma w swoim zbiorze, w swoich przepisach ma rosół francuski. Dosłownie taki jest tytuł i u niego na przykład ten przepis jest, oczywiście jest mięso, są warzywa i tam jest też pasternak, jałowiec i on ten rosół podaje z grzankami. Bardzo często te przepisy na rosół takie francuskie po francusku są z grzankami.
1: Czyli chodzi o to, co dodajemy i jak przyprawiamy. To są te różnice.
2: Tak, i pasternak, bo wiemy, że Francuzi pasternak używają, pietruszkę raczej nie. My z kolei bardziej pietruszkę niż pasternak uważam dzisiaj, historycznie też.
1: Tutaj jesteśmy w kuchni na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, a pan w domu, jak gotuje rosół dla siebie, dla rodziny, to jakby pan zrobił, jakby pan miał, nie wiem, przekazać naszym słuchaczom, jak zrobić taki porządny rosół w domu?
2: To jest dosyć prosta sprawa. Zacznijmy od mięsa, po prostu mięso, kurczak i wołowina, albo kurczak i cielęcina gotujemy od zimnej wody z warzywami, z listkiem laurowym, z zielem. Możemy przypalić cebulę. Tak naprawdę to też ważny jest czas oczywiście gotowania. Z szumowaniem od razu powiem, że to też zależy. Są przepisy, gdzie mamy, aby absolutnie nie szumować, że to też jest białko, które opadnie potem na dno garnka i to ma też pewnie jakiś sens taki mikrobiologiczny. To zależy od jakby tutaj domu. No i mój rosół jest generalnie takim tradycyjnym polskim rosołem z makaronem.
1: Przyprawia pan czym?
2: Czasami przemycałem taki sok. Jeżeli mamy gości, to wtedy już jeżeli mamy gości, to po prostu robię taki historyczny rosół, czyli z limonką, z imbirem, pokazuję im tą naszą kuchnię taką polską, ale dla córki głównie i dla żony to robi taki rosół tradycyjny z solą i pieprzem.
1: O tym, jak przygotować rosół najlepszy z najlepszych, rozmawiałem z szefem kuchni w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Norbertem Sokołowskim. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo i pamiętajmy, że rosół to jest nasze dziedzictwo i nasza chwała i mówmy o nim głośno. Nie zmieniajmy jego nazwy. Pokazujmy tą polską nazwę rosół. To uważam, to jest bardzo, bardzo ważne i istotne.
1: Bardzo dziękuję. Szkoda, że państwo nie czują, jak tu pachnie. Tam w programie Przy Stole słyszymy się za tydzień w sobotę po 12:00. Do usłyszenia.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Nie ma niebezpieczeństwa dla życia kobiet, które w ciągu dnia zostały zaatakowane nożem na warszawskiej Pradze Południe. Strażacy przypominają, rusza sezon grzewczy, czas przeczyścić kominy i przewody wentylacyjne. Kilka dni dzieli nas od premiery nowej książki Olgi Tokarczuk. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Życiu kobiet zaatakowanych w budynku uczelni na Pradze Południe w Warszawie nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala, przekazał rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski. W Zespole Szkół dla Dorosłych przy ulicy Mińskiej 21-letnia kobieta, uczennica tej szkoły, posługując się ostrym narzędziem, raniła trzy inne kobiety, zanim została obezwładniona przez pracownika placówki.
2: Po 4 minutach na miejscu była policja. Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia w stanie niezagrażającym życiu. Zostały poszkodowane także dodatkowo dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
1: Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją. Według wstępnych ustaleń nie ma przesłanek, by wiązać ten atak z atakami, których dopuszczały się w ostatnich dniach nastolatki. Do tego typu zdarzeń dochodzi nawet kilkanaście tysięcy razy w ciągu roku. Pożar sadzy w kominie to w sezonie grzewczym nadal częste zjawisko, niestety również bardzo niebezpieczne, ostrzega Mariusz Czapelski ze Straży Pożarnej.
3: Samo zjawisko zapalenia się sadzy w kominie niesie za sobą poważne ryzyko tego, że ogień może wydostać się poza przewód dymowy, szczególnie z tego powodu, że ta czysta sadza, jak się pali, to tam temperatura potrafi przekroczyć 1000 stopni, komin może pęknąć, no i ten ogień może przedostać się na elementy drewniane konstrukcji poddasza.
1: Dlatego tak ważne są regularne przeglądy i okresowe czyszczenie kominów. Właściciele domów ogrzewanych węglem, drewnem czy peletem takie czyszczenie powinni robić nawet 4 razy w roku. Zmiany w przepisach dla młodych rowerzystów przygotowuje Ministerstwo Infrastruktury. Zmienią się m.in. zasady poruszania po drogach i wymogi dotyczące zdawania na kartę rowerową. Resort chce, żeby do egzaminu na kartę mogły podchodzić dzieci w wieku 9, a nie 10 lat. To ważne, bo wiele dzieci rozpoczyna edukację wcześniej od swoich rówieśników, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
4: Była pewna niespójność w przepisach. 9-latek chociaż był w klasie 4 na przykład nie mógł uzyskać takiego uprawnienia.
1: Ustawa zmieni też przepis mówiący, że dziecko jadące na rowerze pod opieką dorosłego jest traktowane jako pieszy. Zamiast po chodniku będzie mogło jeździć z opiekunem po drogach dla rowerów. Resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku. Gdański obszar metropolitalny. Pod taką nazwą funkcjonować będzie metropolia na Pomorzu. Jej budowaniu na ostatniej prostej towarzyszyły małe turbulencje, bo do zaistnienia w nazwie inspirowała też druga co do wielkości Gdynia. Poddana w ostatniej chwili pod głosowanie propozycja, by utrzymać funkcjonującą w stowarzyszeniu nazwę Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, została przez większość samorządów odrzucona. To nie jest najważniejsze, łagodziła spór w trójmiejskiej rodzinie prezydentka Sopotu Magdalena Czerzyńska-Jachim.
5: Uważam, że nazwa jest tutaj absolutnie drugorzędna, że najważniejsze są nasze marki, marka Gdańska przede wszystkim, no to jest jednak najbardziej rozpoznawalne miasto, ale marka też Gdyni, Malborka, Tczewa, Sztumu czy Sopotu i tak postrzegam rolę metropolii.
1: To jak zostanie ona zauważona na zewnątrz też jest ważne, dodaje marszałek województwa Mieczysław Struk.
6: Poczucie identyfikacji nie tylko w Polsce, ale właśnie w świecie, w Europie daje nazwa Gdański Obszar Metropolitalny.
1: I z taką nazwą już w poniedziałek zostanie złożony wniosek o formalne powołanie metropolii. Plac po farze w Lublinie ze słynnym widokiem na Lubelski Zamek idzie do remontu. Miasto wybrało już wykonawcę, będzie tu więcej zieleni, całość przejdzie metamorfozę, mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
7: To zabezpieczenie murów dawnego kościoła farnego, czyli tych pozostałości po kościele, wymiana nawierzchni również, która jest bardzo potrzebna, budowa odwodnienia w tym miejscu i instalacje i oświetlenie, a także zieleń, która jest tam bardzo potrzebna.
1: W planach jest remont kolejnych zabytków Starego Miasta, m.in. Placu Rybnego i Trybunału Koronnego. Świata jest za dużo, to tytuł książki Olgi Tokarczuk, która swoją premierę będzie miała w najbliższą środę w hali stulecia we Wrocławiu. Akcja powieści rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zniszczonym Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
8: To opowieść o ludziach, którzy tu na Dolnym Śląsku się znaleźli nie z własnej woli, opuścili swoje miejsce zamieszkania przymusowo i próbują budować w tym obcym miejscu, wśród obcych ludzi swoje nowe życie.
1: Nowa książka ma 700 stron, ukaże się nakładem Wydawnictwa Literackiego. I na koniec jeszcze będziemy się chwalić, bo książka Flek, ocalony przez naukę, której współpracuje Współautorką jest nasza redakcyjna koleżanka Anna Wacławik. Została uhonorowana Górnośląską Nagrodą Literacką Juliusz. Biografia napisana wspólnie z Marią Ciesielską przedstawia losy polskiego i żydowskiego lekarza oraz mikrobiologa Ludwika Fleka. Bohater, pracując nad szczepionką przeciwko tyfusowi, oszukiwał nazistów, dzięki czemu ocalił życie swoje oraz innych więźniów obozów koncentracyjnych. W ciągu dnia może przybywać słońca, będzie go więcej niż w sobotę, przeważnie od 12 do 15 stopni. W wielu regionach możliwy mimo wszystko przelotny deszcz.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Przy niedzieli o sporcie, Przemysław Iwańczyk. Kontynuujemy nasz program, a w drugiej godzinie naszym gościem jest Waldemar Wspaniały, były selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy, wielokrotny mistrz Polski, także zdobywca Pucharu Polski w roli szkoleniowca, pracujący w wielu polskich klubach, obchodzący dziś 80. urodziny. Panie trenerze, wszystkiego najlepszego.
10: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobry państwu.
9: Jest pan w drodze do Andrychowa, spotykamy się pod Andrychowem, nieopodal lotniska, więc proszę nie dziwić się, że za chwilkę będą tutaj latać i śmigłowce i samoloty, ale to takie przyjemne, plenerowe miejsce, generalnie okolice Andrychowa właśnie, to jest taka mekka siatkówki, chyba dlatego pan tutaj tak regularnie przybywa, a dzisiaj, bo rozmawiamy w piątek, zorganizowano panu obchody tego okrągłego jubileuszu.
10: No może nam zorganizowali, jeszcze nie wiem jak to będzie wyglądało, ale znając tych ludzi to może być bogato.
9: Aha. Panie trenerze, 80 lat w metryce, a ile w siatkówce z tego?
10: 66 lat. Od 14 lat, kiedy miałem 14 lat, to zacząłem w ogóle trenować w SKS-ie siatkówkę, a wcześniej oczywiście były inne sporty, jak piłka nożna, piłka ręczna, lekkoatletyka. Wtedy zresztą w tamtych czasach, latach 60., tak właściwie to kultura fizyczna to była właściwie jedyna rozrywka, bo nie było komputerów, nie było smartfonów. Był po prostu ruch, czy to lato, czy to zima, ale siatkówka była ostatnim wyborem.
9: Ale dlaczego właśnie siatkówka? Przecież to nie był sport, który skupiał zainteresowanie Polaków na co dzień. Oczywiście, kiedy były wielkie imprezy, kiedy grała reprezentacja, tak, ale w warunkach klubowych to nie było wcale takie oczywiste.
10: To całkowity przypadek. Kolega Maciek Binkiewicz grał wtedy, on starszy ode mnie, grał w Górniku Katowice. No i po prostu mnie namówił, żeby przyjść tam na ten SKS, zobaczyć jak to wygląda. No i poszedłem i zostałem już w tej siatkówce.
9: Być może wielu kibiców zastanawia się, na jakiej pozycji pan występował, co było
10: w tamtych czasach.
9: Czy był pan wszechstronnym zawodnikiem?
10: Wszystko trzeba było umieć. To nie ma tak jak teraz, że
9: przyjąć, wystawić i zaatakować.
10: I przez dłuższy okres czasu już w drugiej lidze, czy później w pierwszej lidze, to grało się praktycznie na dwóch rozgrywających i ten rozgrywający musiał również atakować. Mhm.
9: Pańskie losy związane były z wieloma miejscami. Natomiast to młodsze pokolenie kibiców kojarzy pana przede wszystkim z Mostostalem Kędzierzyn-Koźle. Wtedy Mostostalem, teraz Zaksą.
10: No tak, bo tam największe sukcesy odniosłem. 4 Mistrzostwa Polski pod rząd, 3 Puchary Polski, 3 finały europejskie, 2 medale w Lidze Mistrzów i w CEF-ie. Także trudno, zresztą pracowałem tam, miałem chyba 4 czy 5 reprezentantów, jak Świderski, Papkę, czy Musielak, Szczerbaniuk, Prus. W tamtych czasach to była czołowy zespół europejski, który się liczył na arenie europejskiej. Walczyliśmy tak naprawdę jak równy z równy zespołami włoskimi. Niemcy się jeszcze liczyli, również z Rosją. Wygraliśmy z Łużnikami na przykład w grupie 3-0 i Rosjanie nie weszli do finału, my weszliśmy. Także no trudno, to był najlepszy okres, jeśli chodzi o wyniki. Najlepszy mój okres przez te 5 lat pracy w Mostostalu.
9: No ale to nie tylko Mostostal, to także Gorzów i bardzo poważny rozdział w pańskiej karierze, to także to, co działo się w Sosnowcu.
10: No tak, w Sosnowcu to w ogóle, to jest 30 lat, ja tam wszystkim byłem, bo byłem i trenerem, i zawodnikiem, i trenerem, i koordynatorem, i wiceprezesem, i kierownikiem drużyny, właściwie wszystkie funkcje, które można było pełnić w sporcie, to pełniłem. No i a poza tym to była młodość, to jest, i to była atmosfera, bo przypomnę, że w tym klubie były jeszcze dziewczęta, które wygrywały 5 razy chyba Mistrzostwo Polski. My się spotykamy w sierpniu zawsze, co roku. Pod koniec sierpnia mamy spotkanie na naszej hali w Milowicach. I to jest piękne, bo przyjeżdża około 80 do 100 byłych zawodników i zawodniczek i z zagranicy, i z Włoch, i z Niemiec, i z Francji, którzy tam kiedyś grali. I to jest piękne. Rzadko się zdarza. Myślę, że w tych czasach to chyba jesteśmy jedynym klubem. Pani Krystyna

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: W polskiej karierze to prowadzenie reprezentacji Polski.
3: Tak, tak. To 2,5 roku prowadziłem reprezentację.
2: Było to w latach?
3: To był 2-1, 2-3. Mhm. 2-3. No i niestety zrezygnowałem sam. Powiem taką ciekawostkę, bo takie pytanie często dostaję, czy jeszcze raz bym podjął taką decyzję. Nie podjąłbym takiej decyzji. Pomimo tego, że były, bo ja równocześnie prowadziłem Ostostal. Były naciski z klubu, ale podjąłbym decyzję, że po prostu zostawiam kluba, a reprezentację prowadzę do końca. To jest reprezentacja, to wiadomo, to dostajesz szansę raz właściwie na w swoim życiu, ale taką decyzję podjąłem, nie żałuję. Teraz prawdopodobnie, chociaż to nie jest do powtórzenia, ta decyzja by inaczej wyglądała.
2: Przypomnijmy okoliczności. To są Mistrzostwa Świata w 2002 roku?
3: Tak. A później Mistrzostwa Europy w 2003, na którym 5. miejsce zajęliśmy. I wtedy była taka, no niestety, medialna jakaś tam nagonka na mnie. Zresztą nie tylko na mnie, bo również podobną decyzję Zbyszek Krzyżanowski kilka miesięcy wcześniej podjął. Warunki wtedy były takie, jakie były. Nie ma co narzekać. Nie było pieniędzy, nie było sponsorów. No i być może, że nie wytrzymałem. Po prostu nie zdawałem sobie sprawy, jakie to jest obciążenie, prowadząc najlepszy klub w Polsce i jeden z najlepszych w Europie, równocześnie z reprezentacją. To jest naprawdę ciężki kawałek chleba, żeby to wszystko pogodzić i psychicznie, i fizycznie.
2: 2004 rok to też rok Igrzysk Olimpijskich w Atenach.
3: Tak, i to właśnie przed Igrzyskami Olimpijskimi, chyba jakoś kilka miesięcy wcześniej podjąłem taką decyzję, że rezygnuję z reprezentacji.
2: Wówczas reprezentacja ta po pańskiej rezygnacji tak trochę przechodziła z rąk do rąk, miałem wrażenie.
3: Tak, dopóki był inny trener.
2: Dopóki nie nastał Raul Lozano, którego zatrudniono w 2005 roku.
3: No akurat ja maczałem swoje ręce w tym.
2: Był pan w komisji?
3: Byłem wiceprezesem i byłem szefem komisji, która pierwszy konkurs to był w ogóle w polskim sporcie na trenera reprezentacji. Tam się zgłosiło chyba 23. Na końcu zostało 3. Raul między innymi.
2: Raul Lozano, Zoran Gajic. I Kalnins, a
3: 4. I Diaz, Kubańczyk, który zdobył Mistrzostwo Olimpijskie. No podjęliśmy taką decyzję, że Raul, i to się sprawdziło. No. Raul zmienił. Dużo można się było nauczyć od niego. Zresztą były wyniki, było wicemistrzostwo świata, mistrzostwa Europy było, nie było za dobrze, było chyba 9 czy 11 miejsce, ale dużo zostało zmienione, nowa siłownia kupiona, pomimo tego, że nie było pieniędzy do spały, ale to trzeba było wziąć kredyt, ale to troszeczkę pokazał siatkówkę z innej strony.
2: Dwie dekady temu, pan ma 60 na karku, bo to równo 2 dekady temu było, kiedy Raul Lozano sięgał po wicemistrzostwo świata. Myślał pan, że polska siatkówka wykona tak gigantyczny progres, że znajdzie się w momencie, w którym teraz jesteśmy, że Nikola Grbicz jako trener jedzie na 11 imprez i z każdej z nich przywozi medal, że od 2018 roku na 17 imprez mamy 16 medali?
3: Taka mądrala to nie byłem wtedy. Nie przyjmowałem. Nie, w ogóle przez myśl nie przyszło. Wiedziałem, że siatkówka zawsze będzie naszym sportem właściwie zespołowym numer jeden. Ale że to będzie tak, jak jest teraz, że to będzie kosmiczna Polska, to absolutnie nie myślałem. Kiedy powstał projekt w 2012 roku SOS-u, to marzyliśmy o tym, żeby właśnie...
2: To proszę opowiedzieć naszym słuchaczom, którzy nie są zorientowani, co to za projekt siatkarskiego ośrodka.
3: To siatkarskie ośrodki szkolne w całej Polsce, z tych ośrodków jest w sumie ponad 200 naszych szkół, 650 trenerów zatrudnionych, 10 tysięcy dzieci, to już 15 rok się zaczyna. Zostało to stworzone.

0: utworzone dzięki premierowi Pawlakowi, który znalazł środki, bo bez pieniędzy czegoś takiego by to nigdy by to nie powstało. I szacunek dla premiera i dla polityków również, bo przez te lata nikt nie wpadł na pomysł, żeby coś zmienić. I są efekty w tej chwili praktycznie w tej reprezentacji, która była, to jak dobrze liczyłem, do 7 czy 8 chłopaków było w projekcie, kiedy mieli tam 13, 14, 15 lat, bo my się taką młodzieżą zajmujemy. I przede wszystkim to jest robota nauczycieli, trenerów, bo to jest... Oni trenują na co dzień, oni szukają dzieciaków i dziewczynki i chłopaków i później mamy takie efekty, jakie mamy. Wszyscy, cały świat nam zazdrości, że mamy taki potencjał, jeśli chodzi o chłopaków. Dziewczyny trochę gorzej jest, ale ja jestem przekonany, że będzie jeszcze lepiej.
1: Człowiek z wiekiem, każdy chyba to potwierdzi, patrzy z nieco większym dystansem na to, czym się zajmuje. Proszę porzucić, panie trenerze, wszelką skromność. Pan czuje, ma przekonanie, że w to, jak wygląda w tej chwili polska siatkówka, pan też miał swój niemały wkład?
0: Ja myślę, że każdy z nas, oczywiście, że jakąś małą cegiełkę mamy i właśnie ci trenerzy, którzy pracują z nimi na początku, to każdy ma jakąś cegiełkę, że znalazł takiego chłopaka, że przekonał tego chłopaka, że przekonał rodziców, bo to jest cały proces. To nie jest tak, że się stryknie i nagle się znajdzie, nie wiem, Fornal Kochanowski, czy Marcin Komenda, jeszcze kilka nazw, czy Huber. I wydaje mi się, że to jest po prostu cały system, który właściwie siatkówka ma jako jedyny sport, że ma system szkolenia młodzieży od mini siatkówki, od tych takich dzieciaczków, które grają tam dwójki, trójki, czwórki, aż do tej elitarnej szkoły w Spale i w Szczyrku. I później z tego całego szkolenia trener reprezentacji czerpie i powołuje większość z tych chłopaków czy dziewcząt do reprezentacji. Wszyscy nam zazdroszczą, bo to nie jest to, że ja bym się chwalił, ale to tak to wygląda, czy to nawet, czy CEF, czy MIVB, jak wy to robicie, skąd na to pieniądze? A pieniądze są stąd, że państwo zainwestowało i wydaje mi się, zresztą to nie jest też moja opinia, tylko często jesteśmy zapraszani na komisję sejmową, żeby sprawozdanie zdać z tego, co robimy i tam żadnej opcji przez te lata politycznej nikt nie powiedział nie. Wszyscy byli za i mało tego, wszyscy mówią, że inne dyscypliny powinny też iść naszym śladem.
1: Panie trenerze, czy jest taka myśl wśród ludzi, którzy polską siatkówką zarządzają, mają na nią wpływ w rozmaitych rolach, żeby nie przespać momentu, w którym wpadniemy w samozadowolenie?
0: No trzeba być czujnym. Trzeba o tym pamiętać, że Brazylia też kiedyś była wielka. Nawet bardzo wielka.
1: Te 20 lat temu.
0: No właśnie, te 20
1: lat. Była niedotknięcia
0: przez Polskę. Niedotknięcia, wszystko wygrywali. Wszystkie imprezy wygrywali. No a teraz niestety Brazylia ma duże problemy. Ja jestem przekonany, że jeżeli ten projekt będzie dalej prowadzony, to myślę, że do takiej sytuacji raczej nie dojdzie. Mhm.
1: A co trzeba zrobić, pańskim zdaniem? I gdzie są te pułapki, gdzie są te mielizny, na których no, trzeba zrobić wszystko, by na nich nie osiąść?
0: Każdy rocznik jest inny. To nie jest tak, że w każdym roczniku...
1: Czyli to po pańskim zdaniem jest to kwestia pokoleniowa, a nie kwestia selekcji?
0: I pokoleniowa i selekcji. I w każdym, nawet w tym najsłabszym roczniku, powiedzmy, można znaleźć ciekawych chłopaków, ciekawe dziewczyny. Bo przecież jeżeli mamy 10 tysięcy dzieci, to nie wszyscy będą grać w siatkówkę. Zostanie kilkunastu może. I trzeba to tak prowadzić, żeby właśnie te perełki znaleźć. My je znajdujemy. My, nasi trenerzy, nasi nauczyciele, tych 650 trenerów i nauczycieli, którzy pracują w naszych szkołach, to jest ich główne zadanie. A później oczywiście to szkolenie podstawowe, bo od tego się to wszystko zaczyna. Mhm.
1: Dlaczego i skąd bierze się ta dyskusja, czy siatkówka jest sportem narodowym i czy ona w ogóle jest potrzebna? Bo pewnie po tym sukcesie Mistrzostwie Europy sprzed kilkunastu dni, no właściwie sprzed kilku dni, zderzył się pan z tym dylematem, jak mają polscy kibice.
0: Ja lubię mówić o faktach, a fakty są takie, że siatkówka wszystko w ostatnich latach wygrywa i kiedyś też wygrywała. Mistrzostwo Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Niestety inne dyscypliny mają problemy. Przykładowo piłka ręczna, która kiedyś zdobywała medal olimpijski, niestety mają wielki problem.
1: No medal olimpijski w Montrealu, tak jak siatkarze, tylko oni brązowy.
0: Nie chcę mówić o piłce nożnej, bo na razie to oni nic nie wygrali.
1: Ale nie, proszę zwrócić uwagę, kiedy siatkarze zdobywali wicemistrzostwo świata po latach posuchy w 2006 roku, kilkanaście tygodni później, czyli na początku 2007 roku, wicemistrzami świata zostali polscy piłkarze ręczni. Później jeszcze powtarzali swoje sukcesy i proszę spojrzeć, jak te dyscypliny się rozjechały.
0: No to może to jest to, że w pewnym momencie oni się zatrzymali w którymś miejscu i do dnia dzisiejszego sobie nie mogą z tym poradzić. Ja 14 jestem umówiony ze Sławkiem Szmalem, zresztą już dwa razy rozmawialiśmy. Chcę wiedzieć, jak my to wszystko robimy dokładnie. My się nie zamykamy, mówimy oczywiście tak.
1: No siedziby związków są po przeciwnej stronie ulicy.
0: Na przeciwnej stronie, tak. Dzielimy się z naszą wiedzą, naszym doświadczeniem. Co oni z tego skorzystają, no to już my na to wpływu nie mamy.
1: Panie trenerze, o panu słów kilka. Bo kiedy był pan selekcjonerem, kiedy był pan aktywnym trenerem na poziomie plusligowym, no to wtedy media społecznościowe właściwie
0: zaczynały się dopiero.
1: Tak, nie miały racji bytu, a na pewno nie kolportowały tylu faktów. My o panu to tak naprawdę niewiele wiemy, prywatnie na przykład.
0: No może i dobrze.
1: Ale pan celowo dba o tę swoją anonimowość, tak, jeśli chodzi o życie prywatne?
0: Nie lubię. To jest moja sprawa, mojej rodziny, moich znajomych. Nie chcę o tym właściwie za bardzo mówić. Mhm. Mam dwoje dzieci, wnuki już 27, 26, dorosłe. Jeden wnuk w Anglii, a nie ma, wydaje mi się, że to... Szczególnie w tych czasach, w tych czasach, o których mówiłeś przed chwilą, że no niestety każdy jakaś informacja prywatna, z tego się robi jakaś jazda później, tak, te fake newsy czy inne takie niepotrzebne. Sprawy prywatne są dla każdego człowieka i ja się tylko dziwię, że niektórzy po prostu się pokazują to wszystko. Ja wiem, że zdaję sobie sprawę, że czym więcej oglądających, to znowu więcej pieniędzy można zarobić. Mnie to nie interesuje.
1: Panie trenerze, skoro siatkówka jest na takim topie, jak sobie to opowiadamy i jak świadczą o tym medale, to dlaczego polscy trenerzy nie są na topie? Dlaczego tak jak włoscy trenerzy nie pracują po całej Europie, po całym świecie i nie są rozchwytywani?
0: No to jest dobre pytanie, dlaczego? A nie ma łatwej odpowiedzi na to.
1: Dlaczego? No to już wiemy mniej więcej, no bo od 20 lat nie mamy polskiego selekcjonera. Ma nim zostać Michał Winiarski, zresztą namaścił go sam Nikola Grbicz w jednym z ostatnich wywiadów. Ale no nie dziwi to pana?
0: No trochę dziwi, chociaż to się zmienia, bo ja jeszcze niedawno było tak, że na przykład u dziewczyn to prawie wszyscy to byli obcokrajowcy, u chłopaków podobnie, ale już mamy chyba 6 czy 7 polskich trenerów w lidze.
1: Panie trenerze, proszę posłuchać, jak to brzmi. Mamy 6-7 trenerów w lidze, a ja mówię o ekspansji, o tym, żeby oni byli konkurencyjni na rynku, nie wiem, włoskim, tureckim i tak dalej.
0: Według mnie na razie nie mają szans.
1: Bo?
0: No wydaje mi się, że i wiedza, i doświadczenie, a przede wszystkim PR tak zwany, wiesz o czym mówię, menażerowie. Menażer ma również nie tylko zawodników, ale ma również trenerów w swoim tym, no, katalogu propozycji. I tu jest problem. Mhm. Mamy kilku trenerów, tak, Winiar, czy Mariusz Sordel, czy Andrzej Kowal, według mnie bardzo dobrych, no ale niestety nie mają też siły przebicia. A pamiętasz, jeszcze niedawno było tak, to nawet trochę śmieszne było, że były takie teksty, że jak ten, co mówi po polsku, to nie ma żadnej szansy. Mówi po włosku co najmniej, albo po angielsku, to wtedy tak. Mhm.
1: Ale skąd bierze się ten fenomen włoskich szkoleniowców, którzy uczyli się od polskich trenerów przecież?
2: Naprawdę to się uczyli, tak, od polskich trenerów. Przecież Olek Skiba był kiedyś trenerem reprezentacji juniorów, Mistrzostwa Europy Juniorów zdobywał. I Edek Skorek, i właściwie tam chyba z 10 zawodników grało we Włoszech. No ale oni myślę, że poprzez i szkolenia, i wyniki reprezentacyjne, i wyniki klubowe, bo to też jest ważne, że większość tych trenerów pracowało w dobrych klubach, wygrywało Ligę Europejską, czy CEF-u, czy inne te rozgrywki. No i jak wygrywasz, to masz jedno, drugie, trzecie zwycięstwo, no to cię zatrudnią. No i też ja w Mostostalu skończyłem trenować, powiedziałem, że już dosyć, a później to za chwilę dostałem jedną, drugą propozycję do Olsztyna, do Bydgoszczy, jeszcze była następna. No to też się wzięło stąd, że, no, że ludzie po prostu mieli zaufanie, że gościu poszedł i wygrywał przez 4 lata właściwie wszystko, co było do wygrania w Polsce i nie tylko w Polsce, bo w Europie również.
1: Mhm. Jakie jest pańskie marzenie związane z siatkówką? To no może dotyczyć pana, ale w ogóle dyscypliny.
2: Powtórzyć to, co chłopaki w 76 roku zrobili.
1: Czyli co, Los Angeles, myśli pan, że to już teraz?
2: Nie będzie łatwo. Amerykanie będą grozić, i Francuzi pokazali, pomimo tego, że tam też jest zmiana pokoleniowa. We Włoszech wpadka, duża wpadka, ale to są igrzyska olimpijskie. Tam po prostu pojadą wszyscy w najlepszej dyspozycji, w najlepszej formie. Mam nadzieję, że już od 76 roku, tyle 40 parę lat, że w końcu to już...
1: Nie, 50.
2: 50 już? A tak, no 50, zgadza się. No to już troszeczkę jest...
1: 52 lata będzie...
2: Jest tak jak było z Pucharem Ropy. Płomień zdobył w 78 roku i Zaksa po 40 latach dopiero wygrała. I to o tym marzę, a drugie marzenie to jest takie, żeby ten projekt, którego
1: to jest pan ojcem, no niech pan...
2: No współtwórcą, bo to nie jest tak, że wspaniały to wymyślił. To jest Zbyszek Krzyżanowski, to jest Aleks Świderek, to jest Krzysiek Wawelczak, było nas kilku. I żeby ten projekt się dalej rozwijał, jestem przekonany, że tak będzie. I żeby jeszcze miał większe efekty, a przede wszystkim, żeby nasze dziewczęta również się zadomowiły powiedzmy w jakimś w trójce w Europie, reprezentacji europejskich.
1: Panie trenerze, wszystkiego najlepszego.
2: Dziękuję bardzo.
1: Z okazji pańskiego okrągłego jubileuszu. Dużo zdrowia i zadowolenia z tego, co w siatkówce się dzieje.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim słuchaczom, pozdrawiam. Kochajcie siatkówkę.
1: Pan trener Waldemar Wspaniały był naszym gościem, a właściwie my pańskim, bo jesteśmy nieopodal Andrychowa i jest dziś piątek, a świętuje pan swoje urodziny. Za chwilkę przemieści się pan do hali, gdzie odbędzie się ten jubileusz. Ja państwu nie dziękuję, bo ja za chwilkę przeniosę się do Spały i tam będziemy rozmawiać z ludźmi, którzy odpowiadają za ten proces szkolenia i nie tylko w lekkoatletyce.
3: To jest powtórka. Autopromocja. W Owczarku rządzą rybojaszczury?
4: Był kiedyś taki czas, kiedy Polską rządziły rybojaszczury.
3: Bestia, jak się patrzy.
4: Taki rybojaszczur to taki forfiter razy 10.
3: Dane techniczne.
4: To jest wielkości orki. Orki nie tylko z Majorki.
3: To wszystko i dużo więcej mięsa w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama. A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
6: Pokaż!
5: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
6: A ile tych linii?
5: Giga!
6: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Reklama.
3: To jest powtórka.
1: Przy niedzieli o sporcie kolejna odsłona naszego programu. Tym razem jesteśmy w Spale, tak jak już państwu zapowiadałem. Jesteśmy na konferencji lekkoatletycznej, która traktuje o najwyższym poziomu treningu w tej dyscyplinie sportu. Ale to nie tylko spotkanie z fachowcami, nie tylko ze szkoleniowcami, którzy są odpowiedzialni za wyszukiwanie talentów na miarę Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i doprowadzanie ich do tego światowego topu. To także ludzie, którzy podejmują się oddolnych inicjatyw. Jest z nami profesor profesor Jakub Adamczyk z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ale też i organizator, może przede wszystkim występujący w tej roli tutaj w Spale tego całego przedsięwzięcia. Dzień dobry, kłaniam się panie profesorze.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Co ma na celu ta konferencja? Jakie gremium chcieliście tutaj zebrać tak w gronie i wykładowców, jak i słuchaczy? Na jakim przekazie wam zależy w tym roku?
7: Konferencja jest takim forum wymiany myśli, poglądów, pewnej filozofii dotyczącej treningu, ale też nie tylko samego treningu, tylko całości, co się składa na proces szkolenia, także na przykład odżywiania, także wspomagania, planowania treningu. Głównymi odbiorcami są trenerzy, którzy współpracują z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Zawsze jednak też otwieramy się na część takich, powiedzmy, uczestników, którzy po prostu chcą wziąć udział, tak? I jest jakaś w miarę otwarta rejestracja, także zawsze ten przemiał ludzi jest dosyć duży, bo mamy w tym roku około 200 uczestników, to jest czwarta edycja i zazwyczaj ponad 200 osób bierze udział. Staramy się nie mieć jednego motywu przewodniego do każdej konferencji, ponieważ łączymy, i lekka atletyka jest bardzo taką uniwersalną dyscypliną, łączy wiele konkurencji, wiele bloków, więc musimy się też starać być w miarę uniwersalni. Taką wyjątkową nowością w tym roku jest podział na bloki konkurencji i w sprincie, wytrzymałości, skokach, wrzutach. Trenerzy pracują już w takim bardziej specyficznej tematyce. Natomiast dzień środkowy jest ogólnotematyczny, związany właśnie z treningiem, z żywieniem, z monitoringiem i wspomaganiem. I tutaj mamy takie połączenie środowiska typowo trenerskiego, naukowego, ale też i fachowców, psychologów, którzy współpracują z zawodnikami.
1: Jak można z rozmów kuluarowych wywnioskować, mamy do czynienia z trenerami, którzy wywodzą się z niewielkich ośrodków. Nie chcę tutaj używać słowa prowincjonalnych, ale to jest fundament lekkiej atletyki, każdego sportu, ale mamy też trenerów Henryka Olszewskiego, który stał za sukcesami Tomasza Majewskiego, mamy Szymona Ziółkowskiego, który pracuje z Pawłem Fajtkiem, mamy Jarosława Krzyżowskiego, który pracuje z Piją Skrzyżowską, naszą czołową sprinterką. Te środowiska mieszają się ze sobą, czerpią ze sobą wzajemnie, pańskim zdaniem?
7: Znaczy, ja myślę, że zdecydowanie to jest chyba taka najlepsza droga, właśnie wymianę myśli i poglądów, że z jednej strony mamy trenerów bardzo doświadczonych, z sukcesami na arenie międzynarodowej, mamy tych wchodzących, którzy pełnią rolę szkoleniowców przy Polskim Związku, ale pracują na przykład z młodszymi kategoriami wiekowymi, no i mamy też trenerów początkujących, instruktorów. Dla nich jest to taka, myślę, bardzo dobra możliwość wymiany informacji, zapytania w kuluarach, porozmawiania. Zawsze te kuluary są takim fajnym momentem na konferencjach i tego typu spotkaniach. Zależy nam na wymianie poglądów, na otwartości, właśnie na kształceniu, i to myślę, że udaje się całkiem dobrze spełnić.
1: No to jeszcze zapytam o to, w jaki sposób tematyka koreluje z imprezami tymi najwyższej rangi. W tym roku mieliśmy Mistrzostwa Europy w Birmingham na otwartym stadionie. Zbliżamy się do Los Angeles, do Igrzysk Olimpijskich, ale o lekkoatletyce też mówi się w kategorii wielkich oczekiwań na bazie choćby 9 medali zdobytych w Tokio w 2021 roku i poczucia niedosytu, jeśli chodzi o inne imprezy, między innymi ostatnie Mistrzostwa Świata w Tokio, z których lekkoatletyka przywiozła tylko jeden medal.
7: Tak, znaczy my nie wiążemy tematyki konferencji z konkretną imprezą, tak? Są konferencje metodyczno-szkoleniowe Polskiego Związku, gdzie rzeczywiście pod kątem przygotowania do konkretnej imprezy, na przykład, nie wiem, Los Angeles, specyficznych wymogów klimatycznych, zmiany strefy czasowej, tam tego typu tematyka jest poruszana, tu raczej mówimy bardziej o technologii, o filozofii treningu, coś, co jest zdecydowanie bardziej uniwersalne i nie zawiera się w danym jednym konkretnym sezonie, aczkolwiek tę wiedzę daje się jak najbardziej transferować, no bo jeżeli mówimy na przykład, jak budować, kształtować jakieś tam zdolności, cechy, budować szczyt formy, no to w zależności od tego, z jakim sezonem mamy do czynienia, tak o tym, tak to można transferować i tak to wykorzystać.
1: Profesor Jakub Adamczyk był z nami, a za chwilkę będą kolejni uczestnicy konferencji w Spale. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
1: Kolejnym naszym gościem w audycji Przy niedzieli o sporcie jest uczestnik konferencji lekkoatletycznej w Spale, lekkoatletycznej w ujęciu trenerów, którzy trudnią się w tym niełatwym fachu doprowadzania młodych ludzi do mistrzostwa, ale także tych już ukształtowanych sportowców. Ale są i przedstawiciele kategorii Masters, bo taką również mamy, odnoszącą wielkie sukcesy, choćby koreańskie Daegu w ostatnich tygodniach było gospodarzem Mistrzostw Świata w tej kategorii wiekowej. Jest z nami Adam Nieciecki, trener, lekkoatleta w kategorii Masters. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: to tak, czy panu się jeszcze chce?
8: Były takie okresy, że się nie chciało, ale trenując za dzieciaka, trenując do U23 trenowałem, później była przerwa, wiadomo, studia, praca. No i w pewnym momencie zachciało się wrócić do sportu, ale wracając do sportu i mając uprawnienia trenera, wróciłem też do trenowania i tak naprawdę w chwili obecnej trenując z dziećmi, pokazując im, że mi się chce, że ja potrafię, też jestem w stanie pokazać dużo ćwiczeń, dużo chęci i zapału, że niezależnie od tego, jaki się ma wiek, tak naprawdę w tym sporcie można być i odnosić sukcesy.
1: Odchodząc od tego wyczynu, tego, czym pan się zajmuje, no to przejdźmy do tego, w jaki sposób przekłada pan swoją empirię, swoje doświadczenia na młodych ludzi. To jest tak, że młodzi podopieczni, niezależnie od dyscypliny sportu, domagają się takiego żywego dowodu. Ja chcę mieć trenera, który sam potrafi coś zrobić i pokazać. To jest nieodzowne w szkoleniu lekkoatletycznym?
8: Tak, bo jak zaczynamy z dziećmi, które mają 5, 6, 7 lat w górę, tak naprawdę te dzieci chcą zobaczyć, że my te ćwiczenia potrafimy zrobić. Pokazać, co można zrobić lepiej, jak ta technika u tych dzieciaczków powinna wyglądać poprawnie, żeby one mogły to powtórzyć, bo tak naprawdę dzieci w wieku od 5 w górę, one tak naprawdę powtarzają to, co trener im pokaże. Tak naprawdę to jest zawsze kopia osoby dorosłej.
1: A czym skorupka za młodu nasiąknie? I mogą to być także złe nawyki.
8: Tak, dlatego tak ważne jest to, żeby pokazywać i na etapie już szkolenia pokazywać, że pewne elementy nie powinny się powtarzać i dlatego staramy się zawsze tutaj z trenerami u mnie w klubie, akurat w Szczecinie, pokazywać to na takiej zasadzie w formie zabawy, ale też w formie uczącej poprawnej techniki już od małego, że nawet w formie zabawy można nauczyć się techniki poprawnego skipu AS, poprawnego skoku, po prostu od wszystkiego, co jest w lekkiej atletyce.
1: No właśnie, wspomniał pan o Szczecinie. Czym pan się na co dzień zajmuje? Jakie są to kategorie wiekowe? Ilu ma pan podopiecznych i w jakim klubie? Wreszcie, jak radzicie sobie z tymi takimi trudami dnia codziennego?
8: Jestem trenerem UKS Osad Szczecin. Jest to klub, który powstał i założycielką jest Monika Pyrek. Dzieciaczki mamy z podziałem tak naprawdę już w chwili obecnej od rocznika 2021 po medalistów Mistrzostw Polski, bo wychowanką naszego klubu jest też Maja. W tym roku medalistka Mistrzostw Polski seniorów skoku z wyż z Białegostoku. Moja grupa, którą się zajmuję z drugim trenerem, tak naprawdę jest to ta grupa młodsza, czyli 2021 do 2015-2016 rocznika, a starsze roczniki przejmuje już u nas zazwyczaj trener Jachim, trener Marek.
1: Muszę zapytać o to. Ostatnio profesor Bartosz Molik alarmował o tym, jak wielkie są pokłady braku umiejętności, tych podstawowych umiejętności ruchowych wśród najmłodszych, że około 95% młodych Polaków no nie ma tego podstawowego zasobu. Wy sobie jako trenerzy bierzecie to do serca i staracie się nad tym pracować?
8: Tak, ponieważ jeżeli nawet przychodzi na przykład siostra, ma, w sensie przychodzi dziewczynka, która ma siostrę i ta dziewczynka ma 2-3 lata i widzimy, że jej się to podoba, no to my staramy się nawet w trakcie treningu, kiedy siostra młodsza obserwuje starszą, zaprosić ją. I nawet jeżeli czegoś nie potrafi, to staramy się to tak przekazać, żeby ona w formie zabawy zrobiła z nami parę rzeczy, zarazić ją chęcią, żeby za rok, za dwa, jak już dorośnie i będzie mogła samodzielnie coś robić, wróciła do nas.
1: Czy szczytem marzeń i realizacji aspiracji młodych trenerów jest to, żeby wychować medalistę Mistrzostw Europy, Świata, Igrzysk Olimpijskich?
8: Na pewno każdy by chciał wychować medalistę Mistrzostw Świata Igrzysk Olimpijskich, ale ja patrzę przez pryzmat taki z racji, że też jestem ojcem i w tych grupach, które trenuję ja i z trenerem Markiem jest moja córka i koleżanki, przyjaciółki. Ja patrzę przez to, żeby one były na tyle świadome swoich ruchów i cieszyły się tym, co robią poprzez sport, i dzięki temu tak naprawdę uczyły się konsekwencji i ciężkiej pracy nie tylko w sporcie, ale też i w nauce.
1: Czyli to są dwa równolegle, synergicznie idące do siebie światy.
8: Tak, moim zdaniem jak najbardziej, gdyż osoba, która potrafi w sporcie pokazać i wykazać się konsekwencją, tak samo będzie wykazywać się tą konsekwencją i wytrwałością w szkole. A później tak naprawdę w życiu codziennym, dorastając już i będąc osobą dorosłą, jest w stanie, mając te nawyki, te wzorce, być po prostu dobrym człowiekiem.
1: To jeszcze muszę zapytać o te pańskie dokonania, jeśli chodzi o kategorię Masters. Jakie ma pan osiągnięcia na swoim koncie?
8: Chwilę obecnej jestem jeszcze w kategorii M39. W przyszłym roku wchodzę do kategorii M40. Jestem tegorocznym wicemistrzem Polski na 100 metrów, wicemistrzem Polski na 60 metrów, brązowym medalistą mistrzostw Polski halowych Masters, cały czas mówimy Masters, na 200 metrów, a ubiegłorocznym mistrzem Polski na 60 metrów.
1: Powodzenia w takim razie i wytrwałości, zwłaszcza w tej pracy trenerskiej, życzę.
8: Dziękuję.
1: Adam Nieciecki był z nami, trener, lekkoatleta w kategorii Masters, a za chwilkę kolejny nasz gość.
3: To jest powtórka. Autopromocja.
9: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie wybieramy się z Wojciechem Jagielskim do Nepalu. Gdy w 2015 roku ten kraj nawiedziło trzęsienie ziemi, świat wykazał się niespotykaną solidarnością. Jak ta solidarność, sprawiedliwość klimatyczna wygląda ponad 10 lat później, gdy Nepal podnosi się po katastrofalnej powodzi spowodowanej oberwaniem lodowca w Himalajach? Jak znosi skutki wojny, którą Donald Trump rozpętał w Iranie? O tym porozmawiamy w Globalnym Popołudniu dziś, tuż po godzinie 16.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Reklama.
3: To jest powtórka.
1: Wracamy do Spały, szanowni państwo. Monika Pyrek, trzykrotna medalistka Mistrzostw Świata.
13: Na otwartym stadionie, tak, plus dwa z hali.
1: Tak, pamięć nie zawodzi, ale takie dokonania się pamięta. Nie wiem, mnie utkwiły w pamięci przede wszystkim Mistrzostwa Świata w Berlinie w 2009 roku. One były naprawdę szczególne, choćby ze względu na przebieg waszego konkursu. Występujesz teraz jako wiceprezeska Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Jesteśmy na konferencji dla trenerów, ale nie tylko, dla środowiska, które chce się rozwijać. To może najpierw, Moniko, o tym, jak idziecie gdzieś w zgodzie z oczekiwaniami ludzi i powołujecie do życia profil w mediach społecznościowych, który notuje takie wzrosty, że nie jedna giełda by się od tego zawaliła.
13: Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom trenerów i od kilku lat tworzymy platformę edukacyjną La Academia, gdzie tworzymy materiały, które mają za zadanie pomóc w rozwoju osobistym trenerom. Każdy instruktor i trener, który posiada licencję Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, ma do niej dostęp. I rzeczywiście w tym roku odnotowaliśmy spektakularne wzrosty, bo praktycznie wszystkie wskaźniki wzrosły o 500%, więc to nas bardzo cieszy, że trenerzy szukają też na własną rękę rozwoju, nie tylko czekają do takich naszych stałych, regularnych konferencji, tak jak ta, na której dzisiaj jesteśmy, High Performance Training, ale też my się wczytujemy, wsłuchujemy w potrzeby trenerów po każdej konferencji. Są ankiety, którym trenerzy mogą powiedzieć, nam zasugerować, co chcieliby na kolejnej. Dla nas jest bardzo istotne, bo ja naprawdę uważam, że rozwój trenerów oznacza rozwój zawodnika, a co oznacza silna polska lekka atletyka, a to jest naszym zadaniem jako zarządu PESL-a. To musimy, nad tym musimy pracować. Świat idzie do przodu. My nie możemy zostać w tyle, więc bardzo się cieszę, że z każdej strony możemy pomóc trenerom i w rozwoju osobistym, i kompetencjach społecznych. Na to też będziemy i już na tej konferencji kładziemy nacisk, ale też w kolejnych będziemy kładli, bo każdy rozwój osobisty buduje człowieka, buduje jego pewność siebie i on dlatego sięga po więcej. Więc to jest bardzo ważne, ale też zmieniają się pokolenia, a trenerzy mają coraz więcej doświadczeń, ale też nie każde pokolenie komunikuje się w ten sam sposób, więc musimy też tutaj wychodzić trenerom z pomocą, żeby po prostu mieli lepszy kontakt z młodzieżą, żebyśmy nie tracili tych talenciaków, które do nas trafiają. Także staramy się z każdej strony wesprzeć trenerów po to, żeby cała nasza dyscyplina rosła.
1: Zauważam, że pośród uczestników tej konferencji są nie tylko ci trenerzy z wyczynu kwalifikowanego, to są także ludzie, którzy pracują z dziećmi, z młodzieżą, powołują inicjatywy klubów amatorskich wspieranych prywatnymi środkami. Oni też są żądni wiedzy, nawet jeśli ta wiedza jest na bardzo precyzyjnym, momentami hermetycznym, bardzo zniuansowanym poziomie.
13: Tak, mnie to bardzo cieszy, bo rzeczywiście na tegorocznej konferencji mamy wielu takich młodych trenerów, którzy szukają, są ciekawi i łakną tej wiedzy też od tych ekspertów, czyli trenerów kadrowych. Ja też uważam, że każda rozmowa, nawet czasem jedno zdanie, możecie zainspirować do swojego rozwoju, ale też jakby gdzieś może zmiany, nakreśla się nowy kierunek działania. Nigdy nie wiemy. Jedno wypowiedziane słowo, co czasem może coś takiego spowodować. Przynajmniej tak jest w moim przypadku, a mam nadzieję, że tak jest u każdego. Więc musimy patrzeć na każdą grupę wiekową młodych lekkoatletów i każdą właśnie grupę trenerów i tych od początkujących, czyli małych dzieci poprzez młodzików, juniorów, młodszych juniorów i seniorów. Też La Akademia i dział szkolenia PESL-a tworzą kursy instruktorskie, trenerskie i naszym pomysłem najnowszym jest to, żeby stworzyć kurs dla nauczycieli WF-u z gier i zabaw lekkoatletycznych, bo też w nowej podstawie programowej jest oddzielny dział lekkoatletyka. Chcielibyśmy wyjść naprzeciw też nauczycielom, żeby mieli większą wiedzę, jak bawić się właśnie lekkoatletycznie z dzieciakami. No i też powiem szczerze, jeżeli oni będą lepiej wyedukowani, będą lepiej prowadzić lekcje WF-u pod względem lekkoatletycznym, to też do nas, do naszego programu Lekkoatletyka dla Każdego i do klubów lokalnych będą trafiać po prostu lepiej przygotowane dzieci.
1: Obserwuję też, uczestniczę w waszej konferencji. Jaka jest skala zaangażowania samych trenerów, jeśli chodzi o ich codzienną pracę? Oni zostawiają serducho, czas, momentami kosztem własnych rodzin, ale tylko na poziomie treningu, samego treningu. Współczesny świat wymaga wyjścia do przodu. Sponsorzy też wymagają tego ekwiwalentu pokazania się i przede wszystkim historii ludzkich, które pozwoliłyby wyjść z takich ram instytucji, treningu i tak dalej, pokazania pewnej twarzy. Czy trenerzy są na to gotowi? Bo stoczyliśmy taką dyskusję poza anteną i chciałbym, żebyś podzieliła się swoimi wnioskami z naszymi słuchaczami.
13: No, na pewno jest podział, tak? Są trenerzy, którzy w ogóle nie czują tego, żeby gdzieś tam promować siebie i jakby być obecnym chociażby w mediach społecznościowych. A są tacy, którzy rzeczywiście poszukują też nowych możliwości, ale też promują siebie poprzez właśnie profile w mediach społecznościowych. Ja nie wiem, czy która droga jest słuszna, jakby ja tego nie oceniam, bo szanuję wolę jednej grupy i drugiej. Dlatego też jest ta konferencja, żeby im pomóc zrozumieć, czasem może wyjść wyjść z jakiejś takiej strefy komfortu. Tak jak powiedziałam wcześniej, no czasem jedno zdanie wypowiedziane powoduje jakąś taką lawinę działań. Więc ja liczę na to, że ci, którzy się zastanawiają i są gdzieś na pograniczu, czy rzeczywiście powinni zainwestować jakby w promocję siebie, to być może to będzie akurat taki przyczynek, żeby to zrobić. My jako Polski Związek Lekki i Atletyki staramy się pokazywać trenerów. W każdych biuletynach zawsze informujemy, kto był pierwszym trenerem, kto jest obecnym trenerem. Mamy też tam takie ciekawostki statystyczne, system Domtel, gdzie można rzeczywiście nawet progresję zawodników zobaczyć. To są oczywiście takie insiderskie wiadomości, ale tam też można wyniki znaleźć z każdych zawodów, także też jeżeli ktoś jest fanem lekkiej atletyki, to zapraszam. Też statystyka.pezla.pl, tam też są wszystkie wiadomości, ale to rzeczywiście nie jest promowane na taką skalę, żeby każdy o tym wiedział, więc zapraszam. Być może takie też informacje będą ciekawe dla kibiców.
1: To jeszcze jedna rzecz, tak właściwie taka konstatacja, która wiąże się z obserwacją waszego środowiska, ale przede wszystkim z rozmów kuluarowych. Do głowy przychodzi mi taka starodominikańska zasada. Nie jesteśmy tak źli, jak nas krytykują, ani nie jesteśmy tak dobrze, jak nas chwalą.
13: To prawda, zawsze jest gdzieś prawda jest po środku. To takie też polskie już porzekadło. Dlatego potrzeba rozwoju. Dlatego nie możemy, nawet jeżeli mieliśmy świetny występ podczas Mistrzostw Europy w Birmingham, lepszy niż liczyliśmy, to nie możemy osiąść na laurach. Musimy pokazywać naszych mistrzów. Ja też myślę, mam nadzieję, że w przyszłości, to nie jest jeszcze na teraz pomysł, ale mam nadzieję, że uda nam się stworzyć taki program mentoringowy, gdzie będziemy wykorzystywać wiedzę właśnie byłych zawodników po to, żeby motywować tych obecnych, bo czasem podzielenie się, że ktoś się borykał z tymi samymi trudnościami, problemami, może gdzieś tam może pomóc obecnym zawodnikom. Więc staramy się ugryźć ten temat z każdej strony. Bardzo nam zależy na tym, żeby właśnie i trenerzy się rozwijali, i zawodnicy byli coraz lepsi, też silniejsi pod względem takim mentalnym, więc staramy się z każdej strony zaproponować im jakieś szkolenia i pomoce, czy w pomocy i dietetyków, i wsparciu psychologicznym właśnie, takim myślimy o wsparciu też coachingowym, do tego właśnie program mentoringowy. Chciałoby się to wszystko zrobić od razu, tu i teraz, ale ja się sama przekonałam, zaczynając pracę w Pezla, że tych tematów, które są na bieżąco, jest tak dużo. Do tego dochodzi organizacja Mistrzostw Europy w 2028 roku na Stadionie Śląskim. Więc rzeczywiście tych tematów jest bardzo dużo i staramy się krok po kroku sprawić, by nasza dyscyplina była coraz lepsza i coraz bardziej popularna i dostępna dla kibica.
1: Bardzo dziękuję. Monika Pyrek była naszą rozmówczynią. Dziękuję.
13: Dziękuję bardzo.
1: Paweł Wojciechowski, mistrz świata z Degu, jest z nami. Jakby ktoś nie pamiętał, to w skoku o tyczce. Dzień dobry, Pawle.
14: Witam serdecznie.
1: Jak to jest przejść na drugą stronę barykady i czy ty od dawna planowałeś to, że będziesz kontynuował swój związek z lekkoatletyką także od tej trenerskiej strony?
14: Od końca zacznę. Od dawna planowałem, tak. Aczkolwiek po karierze troszeczkę taki byłem rozgoryczony, troszeczkę obrażony, może nie do końca obrażony, ale musiałem odpocząć. Próbowałem życia normalnego, cywilnego. Nie jest to moja bajka i robiłem wszystko, żeby do tego sportu wrócić i no, co tu dużo mówić, jest pięknie, zupełnie inaczej, emocje są zdecydowanie inne, o wiele większe, nerwy są większe, brak możliwości fizycznej ingerencji w to wszystko, szczególnie w czasie zawodów, jest najtrudniejszy, ale mam wyzwanie, bo poszedłem trudną drogą, wybrałem bycie trenerem w konkurencji, której nigdy nie trenowałem. Skok z wyż i to jest piękne, ten challenge, to wyzwanie jest cudowne. Na skoku o tyczce kreski jeszcze nie położyłem, bo stawiam też swoje kroki w tym kierunku, ale skok z wyż jest tym, co na dzień dzisiejszy mnie bardzo do tej pracy inspiruje.
1: Tak, ale wielu zacznie zastanawiać się, co obie te konkurencje mają ze sobą wspólnego poza rozbiegiem, prawda? I poza zawieszoną poprzeczką na pewnej wysokości.
14: No, w zasadzie to nie mają ze sobą wspólnego nic, oprócz tego, że przez sporą część mojej kariery moim trenerem był Włodzimierz Michalski, który pierwotnie wywodzi się z skoków z wyż i gdzieś z tymi skoczkami z wyż przeplatałem się na treningach, zresztą przez ostatnie lata mojej kariery trenowałem z Mateuszem Kołodziejskim, któremu teraz mam szczęście pomagać i od trenera Michalskiego tą naukę pobieram i myślę, że tutaj pan trener był tym wspólnym czynnikiem, no i wiedza pana trenera, ten ogrom możliwości, których przy trenerze można się nauczyć, na pewno jest też dodatkowym bodźcem.
1: Słuchaj, jest jeszcze jedna pułapka, w jaką wpadają byli znakomici sportowcy. Otóż, kiedy stają się trenerami, kiedy usiłują przekazać swoją wiedzę innym, bardzo często gdzieś pojawia się irytacja. Dlaczego coś, co jest tak proste, co ja potrafię, jest tak trudne dla innych? Przecież oni to powinni umieć z marszu.
14: Tak, i trwa to do dzisiaj. Nawet niejednokrotnie już... Nie przeklinam, w głębi przeklinam, mówię, no nie, no znowu muszę im pokazać, no i w dalszym ciągu gdzieś są to rzeczy, które dla mnie są jak chodzenie czy jedzenie, gdzieś ten skok o tyczce i naprawdę nie jest to proste, ale widzę, że cierpliwość, to co trener Michalski zawsze mnie uczył, cierpliwość i to działa, bo młodzi po prostu łapią i te efekty, to jest najpiękniejsze w pracy trenera, że widać poprawę.
1: A powiedz, młodzi ludzie, z którymi pracujesz, odwołują się do twojej kariery, to jest taki mandat zaufania, który daje ci pewien handicap w porównaniu z innymi trenerami, to, że zdobyłeś złoty medal na Mistrzostwach Świata w Degu, no rozumiesz, no mają do czynienia z kimś, kto w swoim fachu był jednym z najlepszych na świecie, a w pewnym momencie najlepszym na świecie.
14: No tak, rozmawiamy, na pewno mi jest o wiele łatwiej powiedzieć, że byłem, widziałem, zrobiłem i przedstawić coś na przykładach, ale też ja miałem bardzo dobry kontakt z tyczkarzami na całym świecie i myślę, że to przekazywanie doświadczenia, a ten zawodnik robił tak i to powodowało jakiś tam zamierzony efekt i to też powoduje, że ta przekaz wiedzy jest może nie tyle łatwiejszy dla mnie, tylko łatwiejszy do zaakceptowania przez młodych zawodników.
3: To jest powtórka.

0: Reklama.
1: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
2: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
1: O, wielka sprawa.
2: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
3: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Policjanci od jutra znów będą patrolować okolice szkół, zbierają też informacje po incydencie na warszawskiej pracy. Donald Trump chce, by Ukraińcy wybrali nowego prezydenta i jest też niezadowolony, bo nie dostał pokojowej Nagrody Nobla. Spore zmiany dla najmłodszych rowerzystów i ich opiekunów szykuje Ministerstwo Infrastruktury. Niedziela, 11 października, minęła 7. Informacje TOK FM, Emil Górny. Dzień dobry. Życiu kobiet zaatakowanych w budynku uczelni na Pradze Południe w Warszawie nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala, przekazał rzecznik Komendy Stołecznej Policji. W Zespole Szkół dla Dorosłych przy Mińskiej 21-letnia kobieta, uczennica tej szkoły, posługując się ostrym narzędziem, raniła 3 inne kobiety, zanim została obezwładniona przez pracownika placówki.
6: Po 4 minutach na miejscu była policja. Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia w stanie niezagrażającym życiu. Zostały poszkodowane także dodatkowo 2 inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
5: Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją. Według wstępnych ustaleń nie ma przesłanek, by wiązać ten atak z atakami, których dopuszczały się w ostatnich dniach nastoletni uczniowie. Tymczasem policjanci w poniedziałek wrócą w okolice szkół, zamierzają też spotykać się z dyrektorami i pracownikami placówek, a jeśli będzie to uzasadnione, mogą też przeszukiwać plecaki. Premier Wielkiej Brytanii zapowiedział, że Londyn wzmocni sankcje wobec Rosji. Przywódca rozmawiał z Wołodymyrem Załańskim po tym, jak Donald Trump ogłosił, że zawarł porozumienie z Moskwą. Na jego mocy amerykańskie sankcje paliwowe będą zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Trump powiedział wczoraj, że Ukraina nie powinna atakować instalacji rosyjskiego sektora naftowego, a sam Załański miał już wiele okazji, żeby zakończyć wojnę i Ukraina powinna wybrać nowego prezydenta. Sobota była kolejnym dniem, gdy Rosja intensywnie atakowała Kijów, co doprowadziło do wstrzymania pracy metra, a także trolejbusów i tramwajów w niektórych częściach miasta. W Zaporożu na bloki mieszkalne zrzucone zostały sterowane bomby. Zginęło co najmniej 20 osób. Donalda Trumpa krytykuje z kolei laureatka pokojowej Nagrody Nobla, Navi Pillay. Potępiła sankcje, jakie w piątek amerykański Departament Stanu nałożył na Międzynarodowy Trybunał Karny, którego sędzią niegdyś była sama Pillay. Trump ponownie jest niezadowolony, że to nie on otrzymał nagrodę. Członków norweskiego Komitetu Noblowskiego nazwał wrogami cywilizacji. Christia Pike, która przeżyła próbę egzekucji przez podanie śmiertelnego zastrzyku, została przewieziona z powrotem do zakładu karnego dla kobiet w amerykańskim stanie Tennessee. Poinformowali o tym jej prawnicy. Kobieta spędziła w nim 30 lat, oczekując na wykonanie kary śmierci wydanej za zabójstwo. W więzieniu nadal ma otrzymywać pomoc medyczną. Jej obrońcy domagają się zmiany kary śmierci na dożywocie. Zmiany w przepisach dla młodych rowerzystów przygotowuje Ministerstwo Infrastruktury. Zmienią się m.in. zasady poruszania po drogach i wymogi dotyczące zdawania na kartę rowerową. Resort chce, żeby do egzaminu na kartę rowerową mogły podchodzić dzieci w wieku 9, a nie 10 lat. To ważne, bo wiele dzieci rozpoczyna edukację wcześniej od swoich rówieśników, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
7: Była pewna niespójność w przepisach. dziewięciolatek chociaż był w klasie czwartej, na przykład nie mógł uzyskać takiego uprawnienia.
5: A ustawa zmieni też przepis mówiący, że dziecko jedące na rowerze pod opieką dorosłego jest traktowane jak pieszy. Zamiast pochodniku będzie mogło jeździć z opiekunem po drogach dla rowerów. Resort chce też, by nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku. Ci sami ludzie, to samo miasto i druga próba w tym samym roku. W Chorzowie przeciwnicy prezydenta miasta Szymona Michałka ponownie chcą zorganizować referendum. Poprzednia inicjatywa niespełna pół roku temu zakończyła się fiaskiem. Między innymi przez nieważne podpisy, w tym złożone w imieniu osób zmarłych. W tym razem inicjatorzy przekonują, że wyciągnęli wnioski, będą bardziej weryfikować podpisy i doprowadzą do referendum. Wskazują na brak inwestycji, wymarłe centrum, problemy szpitala czy zamkniętą estakadę, która paraliżuje miasto.
8: Mamy już bogate doświadczenie. Przede wszystkim zwiększyliśmy liczbę osób, które będą pomagać w zbieraniu tych podpisów. I nie można mówić o samym powtórzeniu, bo jakby problem się pogłębia.
9: Po prostu to miasto umiera, no i chcę na to zwrócić uwagę, żeby po prostu jakoś przywrócić to miasto do życia.
5: Na prezydent Chorzowa Szymon Michałek uważa, że te same osoby przy pierwszej próbie okłamywały mieszkańców i podobnie jest teraz.
10: Ja chciałem tylko poinformować, że my oczywiście doskonale zdajemy sobie sprawę, kto za tym stoi, że to jest stary układ chorzowskiej polityki, który próbuje powrócić do władzy.
5: By zorganizować referendum, potrzeba podpisów około 7 tysięcy mieszkańców Chorzowa. Świata jest za dużo, to tytuł książki Olgi Tokarczuk, która swoją premierę będzie miała już w środę w hali stulecia we Wrocławiu. Akcja powieści rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zniszczonym Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
11: To opowieść o ludziach, którzy tu na Dolnym Śląsku się znaleźli nie z własnej woli, opuścili swoje miejsce zamieszkania przymusowo i próbują budować w tym obcym miejscu, wśród obcych ludzi, swoje nowe życie.
5: Nowa książka ma 700 stron, ukaże się nakładem wydawnictwa literackiego. Kolejne informacje o 7.20, teraz pogoda. Dziś więcej słońca niż w sobotę, co nie znaczy, że nie będzie padać. Najbardziej intensywnie na południowym wschodzie, na termometrach w ciągu dnia przeważnie od 12 do 15 stopni.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10.40.
12: Dzień dobry Państwu. Ewa Podolska. Proszę Państwa, kolejny program z cyklu Prawo bez recepty. Vis-a-vis mnie pani mecenas Jolanta Budzowska. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Pani mecenas reprezentuje poszkodowanych pacjentów i ich rodziny w sprawach o błąd medyczny. Dzisiaj temat ciężki. Sekcja zwłok. Tutaj przysłała mi kilka propozycji, wątków. Zatytułowała pani to decyzja, znaczenie i najczęstsze mity. Jaki jest najczęstszy mit dotyczący sekcji zwłok?
13: Ja najczęściej spotykam się z tym, że rodzina uważa, że to ona decyduje o tym, czy sekcja zwłok zostanie wykonana, czy też nie.
12: To no jest... tak, bo się pytają z rodziny.
13: Pytają się z uprzejmości najczęściej, ale porządkujmy fakty. Tak. Pacjent umiera w szpitalu i pierwsze pytanie, tak jak pani redaktor wskazała, jest, czy wykonujemy sekcję zwłok. To jest pytanie najczęściej wynikające właśnie z kurtuazji, dlatego że rodzina może zażyczyć sobie sekcji zwłok, ale nie może zabronić wykonania sekcji zwłok wtedy.
12: Jeżeli szpital uważa, że konieczne.
13: Jeżeli szpital uważa, że konieczne, a szpital uważa, że konieczne wtedy, kiedy przyczyny zgonu nie można ustalić w ocenie lekarzy jednoznacznie. I wtedy ta sekcja jest konieczna. To jest uznaniowe, więc czasami bywa tak, że mimo, że ta przyczyna nie jest jednoznaczna dla rodziny, lekarze uważają, że jest jednoznaczna i na wszelki wypadek tej sekcji nie robią i nie proponują. I bazują na tym, co wpisują w kartę zgonu, nie mylić z aktem zgonu, bo karta zgonu to jest taki dokument, który, w którym właśnie się wskazuje te przyczyny zgonu. I wówczas jest... Dopiero wówczas jest czas na reakcję rodziny, czyli my prosimy o wykonanie sekcji zwłok. Wtedy wykonywana jest sekcja szpitalna, czyli tak zwana anatomopatologiczna, ta służy ustaleniu przyczyny śmierci i ocenie rozpoznań klinicznych, czyli jakby weryfikowane jest to, czy lekarz leczący w ostatnim czasie pacjenta postawił dobre rozpoznanie, czy rzeczywiście to, co on uznał za przyczynę śmierci, potwierdza się w sekcji.
12: A to lekarze mają interes w weryfikacji tego? Czy to raczej rodzina?
13: Tak, dlatego
12: że weryfikacji.
13: Jedno i drugie, dlatego że lekarze mają interes, no bo czasem przebieg jest taki gwałtowny, szczególnie w tych ostatnich dniach, że nie do końca sami wiedzą, co było przyczyną śmierci. Ale, no bo też pamiętajmy, że sekcja nie służy wykazaniu błędu medycznego. Jakby może...
12: Ona się nam tak kojarzy. Ona się nam kojarzy przede wszystkim ze sprawami nagłej śmierci, z przestępstwami i z błędami medycznymi.
13: I powinna się tak kojarzyć sekcja inna, nie ta szpitalna, tylko sekcja sądowo-lekarska, czyli potocznie zwana prokuratorską. Ta służy już wyjaśnieniu przyczyny i okoliczności śmierci tam, gdzie mamy podejrzenie przestępczego spowodowania śmierci. Ale, również z powodu błędu medycznego.
12: Ale to ktoś musiał zwrócić się do tego prokuratora.
13: Tak. I to jest również rola rodziny. Jeżeli złożymy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z wnioskiem o pilną sekcję, to wtedy szpital zabezpiecza ciało.
12: Nie... Wystarczy, że taki wniosek złożymy, to tak?
13: Do prokuratury.
12: Tak,
13: do prokuratury.
12: Tak.
13: To prokurator wtedy zarządza sekcję tą sądowo-lekarską, a szpital ma obowiązek przechowywać zwłoki do czasu wykonania tej sekcji i wtedy ta sekcja jest wykonana już oczywiście najczęściej poza szpitalem, tylko w zakładach medycyny sądowej albo przez biegłych powołanych przez prokuraturę.
12: A prokurator może odmówić? Czy ten wniosek stwierdza, ten jakiś nieuzasadniony ten wniosek, żeby taką sekcję robić, czy raczej nie
13: zdarza się? Ja się z tym nie spotkałam, no bo prokurator nie może przesądzać, że nie doszło do przestępstwa i nie ma związku ze zgonem, zanim się nie wykona sekcji, więc to by było nielogiczne. Nie, prokurator najczęściej taką sekcję zarządza. To oczywiście przedłuża wszystkie procedury, no ale coś za coś i ta sekcja rzeczywiście jest sekcją no taką już bardzo szczegółową, badającą przyczyny zgonu, rozwiewającą czasem wątpliwości rodziny co do prawidłowości leczenia w ostatnich dniach albo i wcześniej.
12: A zetknęła się pani z taką sytuacją, że za życia pacjent wyraża jakieś zdanie w tej kwestii, mówi nie chcę, żeby mnie krojono?
13: Tak, pacjent ma prawo zaprotestować za życia i powinno się to z

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Sytuacja szpitalna, bo lekarze uznali, że należy ją zrobić, a rodzina po czasie dochodzi do przekonania, że jednak chciałaby zawiadomić prokuraturę. Prokuratura zleca sekcję sądowo-lekarską i jeżeli to jest, zdarzyło mi się też, że to było w trakcie wręcz fizycznie wykonywania sekcji szpitalnej, ta sekcja jest przerywana, zwłoki są przekazywane do Zakładu Medycyny Sądowej, albo kiedy już jest tamta sekcja wykonana, to się wykonuje powtórną sekcję, przy czym oczywiście jest wartość, jej wartość dowodowa już jest ograniczona.
3: W wypadku śmierci człowieka praktycznie bez sekcji zwłok trudno udowodnić błąd lekarzy.
2: Tak, to jest najczęściej bardzo trudne, nie niemożliwe, bo jeżeli wpisana w kartę zgonu przyczyna zgonu jest rzeczywista, a potem analiza przebiegu leczenia wykaże błędy, no to ten związek przyczynowo-skutkowy jest gdzieś tam do wykazania. Ale jeżeli jest spór, bo sekcji nie było i lekarze twierdzą, że dla nich sytuacja była jasna, a pacjent zmarł w wyniku po prostu rozwoju choroby podstawowej czy zaostrzenia choroby podstawowej, a rodzina twierdzi co innego, to bez sekcji już jest to trudne.
3: I to potem słyszymy o takich wypadkach, że następuje, nie wiem, ekshumacja i sekcja szczątków.
2: Tak. Zdarzyło mi się w jednej ze spraw, że nawet dwukrotnie było ciało ekshumowane. Wartość dowodowa już tych materiałów uzyskanych w takiej sekcji po ekshumacji jest rzeczywiście mocno ograniczona, ale jest jakaś przyczyna takich sekcji i czasami szuka się tylko jednej kwestii, jedną się weryfikuje i czasem taka sekcja dostarcza też materiał dla prokuratury. Wszystko zależy od tła też, jakie mamy, jeżeli chodzi o przyczynę śmierci, dlatego że jeżeli nawet prokurator zarządza sekcję prokuratorską, to daje określone zlecenie Zakładowi Medycyny Sądowej i Zakład Medycyny Sądowej zabezpiecza niektóre preparaty do dalszych badań, na przykład takie najczęstsze badania szczegółowe to są badania patomorfologiczne, czyli badania tkanek. Są też badania toksykologiczne, ale ten materiał jest trzymany tylko przez określony czas. Jeżeli prokurator odpowiednio wcześnie nie zleci tych szczegółowych badań, to materiał jest również bezpowrotnie niszczony i możliwości dowodowe umykają.
3: A jak wygląda sytuacja, gdy w trakcie porodu lub zaraz po porodzie umiera dziecko, rodzi się martwe dziecko? Zawsze dokonywana jest sekcja zwłok?
2: Nie. Zawsze. Tutaj są ogólne reguły, takie jak przy każdej śmierci. Natomiast jest pewna różnica, jeżeli chodzi o możliwości ustaleń w wyniku sekcji. Tutaj sekcji powinno być poddane ciało, oczywiście dziecka, ale niezwykle ważne jest, żeby razem z ciałem dziecka przekazać do badania sekcyjnego łożysko, pępowinę czasem, jeżeli zachowała się, ponieważ najczęściej te przyczyny śmierci okołoporodowej są dosyć jasno widoczne w stanie łożyska i to łożysko powinno być też poddane bardzo dokładnym badaniom, takim jak badanie histopatologiczne czy inne.
3: To już personel szpitalny musi to zachować, prawda?
2: Powinien to zachować, ale zdarzyło mi się też, że po prostu łożysko zostało wrzucone z innymi łożyskami do odpadów biologicznych z tego dnia i zresztą efekt był taki, że ponieważ prokuratura za późno zareagowała i za późno zażądała wydania tego łożyska, to wykonano badania DNA wszystkich tych łożysk z danego dnia po to, żeby wytypować to jedno, które ma być przekazane, które powinno było być przekazane razem z ciałem dziecka do badania sekcyjnego.
3: Ale to była czyja decyzja?
2: To była decyzja prokuratury, ale na wniosek nas jako pokrzywdzonych.
3: Gdy mamy duże wątpliwości co do postępowania lekarza, podejrzewamy, że popełnił błąd, no to wtedy chcemy sekcji zwłok, jako rodzina.
2: Tak, ale odradzam, żeby tą chęć sekcji zwłok przekuwać na sekcję szpitalną. Dlatego, że sekcję szpitalną wykonuje

0: prostu biegły, który, czy lekarz, który jest zatrudniony w tym samym szpitalu, w którym prawdopodobnie doszło do popełnienia błędu.
1: Ale to znaczy, więc... że musimy do...
0: prokuratury. Jeżeli mamy... Pytanie było takie, czy jeżeli mamy poważne wątpliwości. Jeżeli mamy poważne wątpliwości, zdecydowanie do prokuratury, bo tylko sekcja sądowo-lekarska da nam rzetelną odpowiedź na temat stanu pacjenta w momencie śmierci.
1: I szpital powinien przekazać całość dokumentacji osobie, która robi sekcję zwłok, osobom, które robią sekcję zwłok?
0: Szpital powinien przekazać niezbędną dokumentację i najczęściej przekazuje szczątkową dokumentację, więc w interesie rodziny, w interesie pokrzywdzonych jest, żeby do zakładu, który wykonuje sekcję prokuratorską, trafiło jak najwięcej dokumentacji, ale przede wszystkim dokumentacji, która ma związek z zarzutami, z podejrzeniami, po to, żeby odpowiednio ukierunkować poszukiwania przyczyny śmierci, których będą dokonywać lekarze wykonujący sekcję.
1: Bardzo serdecznie pani dziękuję. Mecenas Jolanta Budzowska była razem z nami. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: To było archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10:40. Autopromocja.
3: Halo, Adam, gdzie ty jesteś? Pociąg nam odjeżdża.
4: Zaspałem. Zostaję w Warszawie.
3: No ale jak to? Wieczór wyborczy.
4: No zróbmy to na dwa miasta. Ty jedziesz do Krakowa.
3: Tak. I zadbam o to, żeby wybrzmiały wszystkie najważniejsze dla Krakowa tematy.
4: A ja się dobudzę i w Warszawie zapytam o to, jak Kraków przekłada się na pozostałą część Polski.
3: Anna Piekutowska.
4: I Adam Ozga.
3: Do usłyszenia.
4: Już dziś o 21:00 i do zobaczenia na tok.fm.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Panie Pascalu.
6: Tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
9: Odbiera dziecku moc.
8: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi. Docenianie.
10: Daje dziecku moc.
8: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
9: Odbiera dziecku moc.
8: Potrafi ranić. Wsparcie.
10: Daje moc.
8: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
9: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 7.20, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Do 20 wzrosła liczba osób, które zginęły w wyniku ataku rosyjskich wojsk na Zaporoże, poinformowała w mediach społecznościowych Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Wśród zabitych jest troje dzieci. Rosjanie zaatakowali również obwód Dniepropetrowski na środkowym wschodzie Ukrainy. Teraz Stany Zjednoczone. Co najmniej 4 osoby zginęły, a ponad 700 tysięcy odbiorców pozostało pozbawionych energii elektrycznej. To po przejściu huraganu przez wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Silny wiatr i powalone drzewa uszkodziły sieć energetyczną oraz infrastrukturę. W sumie na Florydzie, w Alabamie i w Georgii. Na koniec sport. Piłkarz FC Porto Oskar Pietruszewski zdobył po asyście Jakuba Kiwiora bramkę w końcówce wygranego meczu na wyjeździe z Martiminą w 2-1 w 8 kolejce portugalskiej ekstraklasy. Kolejne informacje w TOK FM o 7.40.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Plan Działania.
14: Premierowe odcinki we wtorki po 13.40.
15: Warszawska Ochota, duża dzielnica i to jest miejsce, w którym w planie działania się dzisiaj znajdujemy. To jest jedna z inicjatyw sąsiedzkich, inicjatyw społecznych, w których organizowana jest obrona cywilna, ale na takim nie do końca administracyjnym, państwowym punkcie, tylko no, nieco niżej, a więc między sąsiadami, między mieszkańcami, między osobami, które o tejże właśnie obronie cywilnej i jej sile stanowić będą. Z nami Dawid Komuda, Sąsiedzka Obrona Cywilna. Dzień dobry. Opowiedzmy o tym, jak ta inicjatywa działa i skąd się wzięła.
16: Obrona cywilna to jest tak naprawdę sprawa wspólna, nie tylko systemowa. Każdy z nas jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich najbliższych. To my powinniśmy odciążać państwo w takiej sytuacji, w której państwo musi zadbać o rzeczy kluczowe. Czyli infrastrukturę, rzeczy związane z bezpieczeństwem ogólnym wszelakim. Przez ten jakiś moment krótki, obowiązkiem każdego z nas jest odciążenie państwa w tym obszarze i poradzenie sobie samemu. Powiem brutalnie, jeżeli mamy duże zdarzenie, nie mówimy tutaj o działaniach tylko związanych z sytuacją militarną, mamy duże zdarzenie, klęskę żywiołową, czasami służby do nas nie przyjadą do, przepraszam, brutalnie powiem, zawału czy udaru, bo nie będzie takiej możliwości. Organizowanie się razem we wspólnocie, żeby sobie pomagać, znać się, wiedzieć, na co możemy sobie pozwolić, jest jakby kluczem w budowaniu odporności państwa i na tym powinniśmy się też skupić, nie zapominać o tym aspekcie.
15: To teraz praktycznie, jak ta tutaj zorganizowana inicjatywa funkcjonuje? Co w jej ramach, zasobach się znajduje?
16: Ta inicjatywa to jest proces, który trwa od 11 miesięcy. Przez 11 miesięcy oddolnie, bezpłatnie przeszkoliłem na Ochocie ponad już 300 osób z różnych obszarów. Zaangażowałem też osoby z Ochoty do szkolenia. Mamy tutaj niedaleko stąd Pawła Brzezińskiego, prezesa Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Radiowej, czyli to jest stowarzyszenie zajmującego się krótkofalarstwem. Prowadził szkolenia z łączności. Były szkolenia z agregatów prądotwórczych z jednym panem z Ochoty, który 30 lat sprzedaje takie agregaty, ale społecznie w ogóle chciał przekazać tę wiedzę. Mam kolegę instruktora samoobrony, który też bezpłatnie robiliśmy zajęcia dla pań z samoobrony na Ochocie. Tych takich spotkań jest dużo, dużo więcej. Jakie są zasoby? To jest jakby proces i tak troszeczkę eksperyment społeczny. Jak zbudować relacje w mieście tak dużym jak Warszawa, w mieście, w którym nikt się nie zna.
15: No właśnie, bo niby jesteśmy w okolicy wysokich bloków, ale jednak to jest prawie centrum miasta, mnóstwo ludzi, nie znamy się, nie zawsze sąsiad to jest ktoś, kogo znamy od 20 lat, no a przecież w wielu przypadkach to sąsiad, gdy nie przyjadą służby, może być tym, kto nam pomoże.
16: Dokładnie tak. Też jest Ochota jest bardzo specyficznym rejonem, z specyficzną dzielnicą, bo większość, mamy 80 tysięcy osób na Ochocie, większość to seniorzy i osoby rotujące. Więc budowa takiej sąsiedzkiej społeczności też jest dość dużym wyzwaniem. Więc tak, trzeba mozolnie, powoli, krok po kroku budować relacje, żeby właśnie ten sąsiad za ścianą w tej sytuacji kryzysowej mógł przyjść nam z pomocą. I to, czy to jest pożar, czy to jest wydarzenie związane ze zdrowiem, czy ten sąsiad jest z Pakistanu, z Teheranu, z Izraela, z jakiegokolwiek kraju, nie ma to znaczenia. Na ulicy Radomskiej mamy akademik, na którym mieszkają ludzie z wielu krajów. Na przykład mamy tu jeszcze taki tygiel międzynarodowy. To są też ludzie, którzy być może będą nam pomagać, ale też będziemy my być może musieli im pomóc. Więc nawiązywanie relacji w takiej sytuacji kryzysowej jest kluczowe.
15: Okej, mamy relacje, a co z infrastrukturą? To znaczy, gdzie ludzie na Ochocie, te 80 tysięcy osób, miałoby się schować przed na przykład atakiem powietrznym?
16: Ludzie nie zdają sobie jednej sprawy z takich prostych rzeczy. Czas. Tutaj w takich sytuacjach ważna jest arytmetyka. Czy ja zdążę pójść do najbliższego miejsca schronienia? To po pierwsze. Po drugie, czy one są? Tak? Czasami mamy na ukrycie się kilka minut. Więc tutaj liczy się tak naprawdę czas i kalkulacja. Nie zdążymy do miejsca schronienia, ale na przykład zdążymy zejść do piwnicy. Piwnica może nie jest najlepszym pomysłem, o, może się jakby zawalić, możemy zostać zasypani, uwięzieni, ale jest jakby kalkulacją, czyli wybraniem bezpieczniejszego miejsca.
15: Ta piwnica jest otwarta, jeżeli mieszka tutaj wielu ludzi, to ze względów bezpieczeństwa zwykle takie piwnice się zamyka po prostu.
16: Piwnica jeszcze własna jest w miarę dostępna, ale tutaj właśnie stoimy obok miejsca, które na mapie jest miejscem schronienia. Ono po pracy tej instytucji jest zamknięte, więc ja zrobiłem parę dni temu taki filmik instruktażowy, którym się dzielę w zamkniętej grupie szkoleniowej Sąsiedzkiej Obrony Cywilnej. 5:30 rano, drobna symulacja właśnie alertu powietrznego. Szybko się ubieram, wychodzę, podchodzę tutaj przekornie do tej furtki, furtka zamknięta. Tak? Czyli gdyby była faktycznie sytuacja alarmu.
15: No faktycznie, to jest ulica Radomska, wysoki budynek, na pewno podpiwniczony, widać, że można zejść na poziom poniżej poziomu zero, ale wysoka brama, no i mówi pan 5:30, bo zamykane.
16: Dokładnie tak, myślę, że jakby któryś taki alert spowoduje, że te miejsca będą dostępne, tylko jest pytanie, czy my musimy czekać na te pierwsze alerty, czy nie możemy jakby uruchomić tych tematów wcześniej, ale jeszcze jedna ważna sprawa. Osoby, czy wszyscy powinni sobie takie ćwiczenie zrobić. Wyjdź z domu w ciągu 2 minut, odpal sobie tę swoją mapkę i zobacz, jaka będzie panika, jakie będzie zamieszanie, ile czasu i ile energii poświęcisz na to, żeby w końcu się z tą bramą zmierzyć, a kolejne miejsce schronienia stąd jest jakieś tam niecałe 200 metrów i domofon, wszystko zamknięte. Więc trening, zobaczenie tego wszystkiego wcześniej, jeżeli mówimy o tym temat, jest jakby sprawą kluczową. Rzeczy nieprzetrenowane nie funkcjonują, nie działają.
15: No dobrze, a ludzie, których pan i panu podobni szkolą, co oni mówią przed szkoleniem, po szkoleniu, jakie mają obawy, czym przychodzą?
16: Ludzie przychodzą z dużym poziomem lęku i to też jest jakby bardzo istotna sprawa, żeby rozmawiać na ten temat spokojnie.
15: No ale co im mówicie, że musisz zrobić zapasy, musisz sobie spakować plecak, musisz pomyśleć, gdzie masz pójść, masz przetrenować takie rzeczy. Jak to działa?
16: Najpierw zaczynamy od spokojnego wejścia w temat. Można od razu zrobić tsunami, trzęsienie ziemi, ale rozmowa w tym obszarze wymaga konsekwencji i też metody. To też jest duży problem, że powinniśmy stworzyć centrum szkoleniowe dla szkoleniowców w tym obszarze, bo tutaj jest, proszę mi wierzyć, duża luka kompetencyjna, mówiąc wprost. Ja mam własną szkołę przetrwania i społecznie postanowiłem na własny koszt szkolić ludzi. Niektóre zagadnienia są mi bliskie jakby z praktyki. No i widzę, jak te szkolenia wyglądają. Więc jedną z najważniejszych rzeczy jest jakby zachowanie spokoju i wprowadzenie w temat ludzi krok po kroku, tak żeby im zapewnić poczucie bezpieczeństwa, takie kotwice, w który łatwy sposób mogą się zahaczyć. Proszę mi wierzyć, że przez paręnaście szkoleń nie stworzymy ludzi sprawnie funkcjonującej społeczności, która zna się, jak gromadzić zasoby, umie obsługiwać jakiś sprzęt, ale relacja tutaj, budowanie tej relacji ma większe znaczenie, czyli jak ja to powtarzam, większe znaczenie ma 40 spotkań z szydełkowaniem wśród tych sąsiadów, że oni się poznają i będą mogli na siebie liczyć, niż rzeczy, których oni nie trenują i je zapomną. Więc wprowadzenie w temat to jest przede wszystkim budowanie relacji, uspokojenie, no i tak naprawdę pokazanie, że ta sytuacja jest zależna od nas. Nie eksportujmy tego na kogoś innego. To jest właśnie ten problem, że my płacąc, mamy takie poczucie, że płacąc podatki, no to wszyscy zaraz tutaj przyjedzie po nas, ktoś za nas coś zrobi, nam tam schowa, zniesie nas, zaniesie i jest eksport odpowiedzialności. Przy masowych zdarzeniach, dużych wydarzeniach, takie wydarzenie się, takiej sytuacji nie będzie. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za siebie. Ludzie też są bardzo wygodni. trudni. Oczekują czasami na szkoleniach gotowych rozwiązań, czyli proszę mi wierzyć, jestem w stanie...
15: Ile mam mieć puszek, ile mam mieć wody, co mam sobie wziąć?
16: To jest akurat rozsądne podejście. Raczej oczekują, że dostarczę im przykładowo 50 linków do aukcji i oni sobie mogą kupić wszystkie przedmioty i to jest taka, ja to nazywam, z premedytacją nie robię, to jest taka proteza bezpieczeństwa, oni kupią to wszystko, gdzieś tam schowają w szafie i jakby zapomną o temacie, a tutaj to jest żmudny proces i wymaga jakiejś determinacji. Ja tą też determinacji w takich szkoleniach wymagam od osób, które w nich uczestniczą. Proszę mi wiedzieć, uczestnicy są w stanie kupić wszystko i to jest, myślę, też błąd w myśleniu podczas prowadzenia szkoły.
15: Tutaj się zatrzymajmy, skorzystajmy z tej okazji i dzisiaj, gdybym za moment odebrał alert o zagrożeniu z powietrza, jestem w gęsto zabudowanym mieście, co w pierwszej sytuacji robię, jaki jest mój pierwszy ruch i dalej co mnie czeka?
16: Oczywiście to wszystko zależy, w jakim jesteśmy miejscu. Zakładamy, że w tej chwili jest alert. Czy jest pan w obcym miejscu w tej chwili, czyli nie wie pan, gdzie się ukryć? Wie pan, czy ma pan zainstalowaną jakąkolwiek aplikację, albo wie pan, gdzie tych miejsc ukrycia szukać?
15: Tak, jestem w tej uprzywilejowanej pozycji, w której te aplikacje mogłyby mi to podpowiedzieć.
16: Tak, jeżeli tej aplikacji pan nie ma, to dochodzi jeszcze jeden rozpraszacz, tak? Ale tak skracając, szukamy, jeżeli nie mamy dostępu do aplikacji, nie mamy rozpoznanych w okolicy miejsc ukrycia, po prostu ja sugeruję jednak kalkulować czas i schować się w najbliższym budynku, najbliższej piwnicy, jakby licząc się z tym, że nie jest to do końca bezpieczne miejsce, bezpieczne rozwiązanie. Czyli schodzimy z miejsc otwartych, oddalamy się od budynków z dużymi szybami, oszkleniami, bo odłamki to jest dość duże zagrożenie, więc jeżeli nie mamy dostępu do miejsc ukrycia, nie wiemy, gdzie one są, najrozsądniejszym rozwiązaniem według mnie jest ukrycie się w najbliższym budynku, najlepiej w jego piwnicy, kalkulując, że nie jest to bezpieczne miejsce.
15: No dobrze, ta sytuacja zastaje nas w domu. Gdzie chowamy się w domu w takim razie? I jeżeli mamy w domu zostać więcej niż dobę, dwie, co na pewno nam się tam przyda?
16: Jeżeli sytuacja zostaje nas w domu, no tutaj zasada dwóch ścian jest najrozsądniejszym wyjściem. Dużym zagrożeniem są latające właśnie odłamki szkła. Przy fali uderzeniowej szyby rozbijają się, no i po prostu są pociskami latającymi po pomieszczeniu, robiące duże spustoszenie, więc oddalamy się od okien do miejsca, do pomieszczenia, które w takich okien nie posiada. Szukanie schronienia jest wyzwaniem, więc to jest wybór mniejszego zła. Jeżeli chodzi o przygotowanie domu, no to już jest bardzo wyjątkowa sytuacja. Mówimy o zasobach, mówimy o też przygotowaniu się do szybkiego wyjścia. Zasoby to jest minimum 3 litry wody pitnej na osobę na dobę. Nie licząc wody do gotowania na przykład ryżu czy makaronu, to jest dodatkowa woda. Woda do higieny, woda do techniczna, tak? Robią się z tego całkiem spore zapasy i też jakby pożywienie. Trzeba też tymi zapasami nauczyć się operować. To są procesy żmudne. Jeżeli chcesz zorganizować swój plecak, to pomyśl o tym, jakbyś jechał pod namiot na weekend. Czyli co musisz mieć pod namiotem na weekend? No śpiwór, namiot, kuchenkę, talerze. I całe takie wyposażenie kempingowe, to jest taki skrót myślowy, ale też można ćwiczyć ten swój sprzęt. Idź do parku z rodziną i ugotuj na kuchence sobie, zróbcie sobie piknik. Prostymi sposobami trenujemy, wyposażamy się w rzeczy, które podnoszą nasz komfort i też ogólne bezpieczeństwo.
15: Dawid Komuda, Sąsiedzka Obrona Cywilna, bardzo dziękuję.
14: To było archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13:40.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
0: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 7:40, informacje TOK FM, Emil Górny zapraszam. O godzinie 7:00 rozpoczęła się druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Wyborcy do godziny 21:00 będą głosowali w 454 obwodach na terenie miasta. Wszystkie zostały otwarte o czasie, poinformował zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa. Na karcie do głosowania są dwa nazwiska kandydatów, którzy uzyskali dwa najwyższe wyniki w pierwszej turze. To Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Aby głos był ważny, trzeba będzie wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Dzisiaj także wieczór wyborczy w TOK FM, a zaczynamy o 21:00. Co najmniej 12 osób zginęło, a 309 zostało rannych w ataku rakietowym na lotnisko w Rijadzie, przypisywanym jemeńskim rebeliantom Houthi, podał Reuters, powołując się na saudyjskie władze lotnictwa cywilnego. Po eksplozjach ewakuowano pasażerów i wstrzymano ruch lotniczy. Władze poinformowały, że w ataku zginęło 4 Saudyjczyków, 2 obywateli Bangladeszu oraz po jednym obywatelu USA, Egiptu, Jordanii, Syrii, Palestyny i Sudanu. Na koniec sport broniący tytułu piłkarskiego mistrza Włoch. Inter Mediolan pewnie pokonał przed własną publicznością Parmę 3-0 w 6 kolejce swojej ligi. Gospodarze, których rezerwowym tego dnia był Piotr Zieliński, objęli samodzielne prowadzenie w tabeli. Kolejne informacje o 8:00.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środy po 10:40.
18: Według mitu Prometeusz ulepił człowieka z gliny i łez, a duszę ludzką z ognia niebieskiego, którego kilka iskier ukradł z rydwanu słońca. Współczesna popkultura również uwielbia ten motyw. W komiksach i filmach widzimy bohaterów zmieniających się w gwiezdny pył oraz istoty, które żywią się energią umierających gwiazd. Idea, że może być w nas choć cząstka, która pochodzi od gwiazd, wydaje się piękna. A co gdybym wam powiedział, że właściwie całe nasze ciała i umysły oraz wszystko, co nas otacza, pochodzą wprost z kosmosu? I nie jest to żadna przenośnia, tylko fakt, który można wytłumaczyć na gruncie astrofizyki. Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd tak naprawdę pochodzą atomy, z których jesteśmy zbudowani? Ja nazywam się Adam Mirek i zapraszam Was na audycję Z nauką po imieniu. Odpalamy rakiety. Cała masa i związana z nią energia Wszechświata powstały w momencie Wielkiego Wybuchu, dzięki czemu uformować mogły się galaktyki, gwiazdy, planety, księżyce i inne struktury. Skoro pierwiastki chemiczne są budulcem Wszechświata, czy oznacza to, że w chwili Wielkiego Wybuchu powstały wszystkie pierwiastki? Otóż nie. W kosmicznym tyglu pierwszych minut po powstaniu Wszechświata uformowały się tylko najprostsze z nich. Głównie wodór i hel z małą domieszką litu. Ale właściwie dlaczego wodór i hel nazywamy najprostszymi pierwiastkami? Wyobraźcie sobie, że układ okresowy pierwiastków to zestaw budowany z klocków. Najważniejszym klockiem jest proton. Wodór ma w jądrze jeden proton. Dodajemy drugi i mamy hel. 3 protony lit, 6 węgiel, 8 tlen, 26 żelazo i tak dalej. To właśnie liczba protonów decyduje o tym, z jakim pierwiastkiem mamy do czynienia. W jądrze znajdują się też neutrony, a wokół niego poruszają się elektrony, takie znacznie lżejsze cząstki o ładunku ujemnym. I to właśnie elektrony w dużej mierze decydują o chemicznym charakterze pierwiastka. Czy łatwo połączy się z innymi atomami, czy będzie reaktywny, czy raczej będzie się trzymał z dala od chemicznych romansów. No i im dalej przesuwamy się po układzie okresowym, tym więcej protonów dokładamy do jądra. Można więc powiedzieć, że Wszechświat zaczął się od kilku najprostszych zestawów klocków. Cała reszta tablicy Mendelejewa musiała poczekać miliony lat, aż w kosmosie zapalą się pierwsze gwiazdy. Początkowo gwiazdy powstają z ogromnych obłoków materii międzygwiazdowej, przede wszystkim gazu, głównie wodoru, z niewielką domieszką pyłu. W miarę jak chmura pyłu powoli się kurczy pod wpływem przyciągania grawitacyjnego, jej gęstość i temperatura gwałtownie wzrastają, tworząc plazmę wodorową. W tym momencie rozpoczynają się samopodtrzymujące się reakcje jądrowe i gwiazda zapala się. Tu zaczyna się prawdziwa gwiezdna alchemia. Reakcje jądrowe różnią się od zwykłych reakcji chemicznych tym, że nie przestawiamy już elektronów między atomami, tylko przebudowujemy same jądra. W gwiazdach zachodzi fuzja. Lekkie jądra łączą się w cięższe. W przypadku Słońca wodór jest stopniowo zamieniany w hel, a niewielka część masy zostaje przy tym zamieniona w energię. To właśnie ta energia od miliardów lat rozświetla Słońce i ostatecznie ogrzewa także naszą planetę. Młode gwiazdy łączą wodór w hel. Gdy paliwo wodorowe w rdzeniu się wyczerpuje, gwiazda pęcznieje, stając się czerwonym olbrzymem. W jej rozgrzanym wnętrzu hel zaczyna fuzję w węgiel i tlen. Gwiazdy o masie naszego Słońca na tym etapie kończą swój żywot. W naprawdę masywnych gwiazdach, znacznie masywniejszych od Słońca, temperatura rośnie tak bardzo, że zaczynają się kolejne rundy fuzji. Z węgla, tlenu i innych jąder powstają coraz cięższe pierwiastki. Gwiazda zaczyna przypominać cebulę. W różnych warstwach trwają różne reakcje, a w środku powstają coraz cięższe atomowe konstrukcje. Sód, siarka czy wapń. Wreszcie na samym końcu tego łańcucha powstają żelazo i nikiel. I tu pojawia się ściana. Fuzja żelaza nie uwalnia już energii, lecz ją pochłania. Przez całe życie gwiazdy energia powstająca w jej wnętrzu pomaga przeciwstawiać się grawitacji, która próbuje ją zgnieść. Gdy ten silnik przestaje dostarczać energii, grawitacja wygrywa i rdzeń gwałtownie się zapada, wywołując gigantyczną eksplozję supernową. W trakcie tych spektakularnych wybuchów powstają pierwiastki cięższe od żelaza i niklu. Siła wybuchu supernowej wyrzuca większość materii gwiazdy w przestrzeń kosmiczną, tworząc gigantyczną i szybko rozszerzającą się chmurę pyłu i gazu, czyli mgławicę. Najbardziej znanym obiektem tego typu na naszym niebie jest mgławica Kraba w gwiazdozbiorze Byka. Powstała ona w wyniku wybuchu supernowej w 1054 roku naszej ery. Rozbłysk był tak potężny, że przez ponad 3 tygodnie można go było obserwować nawet w środku dnia, co szczegółowo odnotowali ówcześni astronomowie z Chin i świata arabskiego. Dziś pozostałości tej kosmicznej katastrofy możemy podziwiać na niebie nawet przy użyciu amatorskiego teleskopu. Kiedy gwiazda zakończy swój żywot, w zależności od jej masy, może po niej pozostać gwiazda neutronowa. Niewiarygodnie gęsty obiekt, zbudowany głównie z materii neutronowej. A jeśli dwie takie gwiazdy krążą wokół siebie, mogą z czasem się zderzyć. Wtedy powstają idealne warunki do produkcji ciężkich pierwiastków, między innymi złota czy platyny. Część złota, które nosicie dziś na palcach albo szyi, może więc być pamiątką po jednej z najbardziej gwałtownych katastrof we wszechświecie. Skoro gwiazdy od miliardów lat produkują energię, łącząc lekkie jądra atomowe, pojawia się kusząca wizja. Czy moglibyśmy zbudować małą gwiazdę na Ziemi? Skoro nauczyliśmy się rozbijać ciężkie pierwiastki na mniejsze i uzyskiwać z tego energię, dlaczego nie możemy spróbować fuzji termojądrowej? Obliczenia wskazują, że gdyby udało nam się wynaleźć taką technologię, która w miniaturowej skali symuluje procesy zachodzące w gwiazdach, to moglibyśmy uzyskać astronomiczną moc. Niestety, najpierw musimy pokonać szereg wyzwań technologicznych, z których każde przyprawia naukowców i inżynierów o zawroty głowy. Jednym z największych jest utrzymanie niewyobrażalnie gorącej plazmy wystarczająco długo, żeby zaszło w niej odpowiednio dużo reakcji fuzji. Mówimy o temperaturach rzędu 150 milionów stopni Celsjusza. Żaden materiał nie może po prostu otaczać takiej plazmy i pozostawać z nią w bezpośrednim kontakcie. Dlatego próbuje się ją utrzymywać z dala od ścian reaktora za pomocą potężnych pól magnetycznych. Inne podejście wykorzystuje niezwykle silne impulsy laserowe, które na moment ściskają maleńką kapsułkę z paliwem. W 2022 roku doszło do przełomu i po raz pierwszy zaprezentowano reaktor, który generował więcej energii niż pochłaniał. Jednak cały system wciąż jest daleko od rentowności energetycznej. Obecnie trwają prace nad eksperymentalnym międzynarodowym reaktorem termojądrowym, który może zacząć działać około 2039 roku i zakłada się, że będzie produkować około 10 razy więcej mocy z reakcji fuzji niż dostarcza się bezpośrednio do ogrzewania plazmy. Nie będzie on jednak produkował energii elektrycznej, nie będzie miał turbin ani generatorów. Cel jego budowy jest czysto naukowy. Wykazanie, że trwała, kontrolowana fuzja w dużej skali jest możliwa. W przyrodzie obowiązuje zasada zachowania masy i energii. Tlen, którym oddychamy, węgiel budujący nasze komórki, czy wapń w naszych kościach powstały we wnętrzach dawnych gwiazd. Część wodoru w naszym ciele jest jeszcze starsza. Jego historia sięga pierwszych minut istnienia wszechświata. Spośród pierwiastków chemicznych znajdujących się w układzie okresowym, około 25 można znaleźć w naszym ciele, gdzie aktywnie odgrywają jakąś rolę. Najwięcej w nas jest tlenu, węgla, wodoru, azotu, wapnia, fosforu, potasu, ale na dalszych miejscach znajdziemy też m.in. siarkę, żelazo, a nawet krzem. To są cegiełki, z których zbudowane są białka, tłuszcze, minerały, a więc mięśnie, skóra, szkielet, wszystkie narządy, a nawet nasze mózgi. Z pyłu gwiezdnego powstałeś, w pył gwiezdny się obrócisz. Atomy, które dzisiaj budują struktury twojego ciała, narodziły się w trakcie wielkiego wybuchu i w gwiazdach, takich jak te, które widzisz na niebie. Kiedyś te atomy wrócą do kosmicznego obiegu. Stanie się to za kilka miliardów lat, kiedy naszą planetę wchłonie czerwony olbrzym, w którego przemieni się nasze Słońce. Ale skoro wszystko podlega nieustannym zmianom, to gdzie wtedy trafią atomy, z których jesteśmy zbudowani? Będą krążyć po wszechświecie i podlegać kolejnym przemianom, tak jak ma to miejsce nieustannie od chwili wielkiego wybuchu. My jedynie na chwilę pożyczyliśmy je sobie. To była audycja Z nauką po imieniu. Zapraszam na kolejne w każdą środę po 10:40. Adam Mirek.
16: To było archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środę po 10:40.

0: firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
2: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa Twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
1: Brzmi dobrze.
2: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Głosowanie rozpoczęte w Krakowie, trwa wybór nowego prezydenta. Będą też utrudnienia. Za chwilę szczegóły. Będą kolejne kontrole w szkołach po brutalnych atakach. Widzę, że w rządu chce ograniczenia mediów społecznościowych dla młodych. A świat jest zdumiony po słowach prezydenta USA w sprawie prezydenta Ukrainy i umowie z Władimirem Putinem. Minęła 8:00, informacje TOK FM, Emil Górny zapraszam. W Krakowie trwa głosowanie w wyborach na prezydenta miasta. Mieszkańcy wybierają między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską. Lokale będą otwarte do godziny 21:00, jednak z powodu dzisiejszego półmaratonu do części komisji trudniej będzie dojechać. Na linii już teraz stolica Małopolski i reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk. Kasiu, powiedz w takim razie, jak wygląda sytuacja.
10: Od godziny 9:00 zamykane będą kolejne ulice na trasie biegu. Utrudnienia mogą objąć dojazd do 33 lokali wyborczych, ale do wszystkich będzie można dotrzeć pieszo. Warto więc wcześniej zaplanować drogę do komisji. Aby zagłosować, wystarczy dokument potwierdzający tożsamość, mówi Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
11: Karta formatu A5, dwa nazwiska w kolejności alfabetycznej po nazwiskach. Bardzo ważne jest pieczątka właśnie obwodowej, czerwona pieczątka obwodowej komisji wyborczej. Jeżeli otrzymamy taką kartę, stawiamy znak X przy jednym kandydacie, wtedy mamy pewność, że nasz głos jest ważny.
10: Głos można oddać do 21:00. Po zamknięciu lokali komisje rozpoczną liczenie głosów. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
9: Na do Kasi będziemy dzisiaj wracać w informacjach TOK FM, a my przypomnijmy, aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. A o 21:00 także wieczór wyborczy w TOK FM. Policja kontynuuje monitorowanie sieci i wyjaśnia zgłoszenia związane z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia lub planowania popełnienia przestępstw przez nastolatków. Jak dotąd funkcjonariusze odnotowali ponad 230 takich sygnałów, a w całym kraju zatrzymanych zostało 76 młodych osób. Po aktach agresji w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem oraz kilku udaremnionych zdarzeniach policjanci przeprowadzili 50 tysięcy kontroli w placówkach edukacyjnych. Wicepremier z ramienia ludowców wzywa do odebrania dostępu do platform społecznościowych nastolatkom, o czym więcej opowie Tomasz Węskę.
12: Lider PSL-u i wicepremier Władysław Kosiniak Kamysz apeluje o jak najszybsze wprowadzenie zakazu platform społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. Jak tłumaczy, przyczyniają się one do kryzysów zdrowia psychicznego u młodych ludzi.
13: To, co się dzieje na wszystkich TikTokach, Instagramach, Facebookach, na profilach klas, jaka jest rywalizacja, jaki często hejt się leje, jaka jest nienawiść, jaka jest niezdrowa konkurencja, jakie jest upokorzenie. Komuś zabraknie lajka i po prostu jest załamany.
12: Jak wyjaśnił przed weekendem szef MSWiA Marcin Kierwiński, sprawcy ataków w szkołach nie byli ze sobą powiązani. Ostatnie zgłoszenia dotyczące nastolatków w dużej części dotyczą po prostu głupich i nieodpowiedzialnych zachowań naśladowczych. To na przykład nagrywanie i puszczanie w internetowy obieg filmików z pogróżkami, które dzieci tłumaczą później jako żarty. Policja zapewnia jednak, że każdy sygnał traktuje poważnie. Tomasz Fęskę, TOK FM.
9: A na ten temat więcej także na tokfm.pl. Głosy z zagranicy dotyczące przywództwa na Ukrainie tylko potwierdzają, że prezydent Wołodymyr Zełenski dobrze wykonuje swoją pracę, oświadczył szef ukraińskiego MSZ Andriy Sybicha. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że Zełenski mógł wiele razy zakończyć wojnę i czas na nowego przywódcę Ukrainy. Wypowiedź amerykańskiego prezydenta entuzjastycznie została przyjęta przez wysłannika Władimira Putina Kirilla Dmitrijewa. Na układy z dyktatorami to droga do piekła. Trzeba zastanowić się na posiedzeniu Rady Europejskiej, czy możemy szybko zwiększyć nasze wsparcie dla Ukrainy, aby jej siły mogły zmienić rosyjskie rafinerie w pył. To z kolei oświadczenie szefa estońskiego rządu. Aplikacja pozwalająca ułatwić adopcję zwierząt ze schronisk w Polsce. Nad takimi rozwiązaniami pracują absolwenci Politechniki Łódzkiej, a ich aplikacja już teraz działa w schronisku dla zwierząt właśnie w Łodzi, ale na razie w mniejszym zakresie. Jak działa, to sprawdził Bartosz Kądziołka.
14: Pierwszym krokiem było usprawnienie pracy całego łódzkiego schroniska, mówi współtwórca aplikacji Rafał Woźniak.
15: Obecnie system Smart Shelter to już cały system zarządzania schroniskiem dla zwierząt, razem z ewidencją adopcji, ewidencją zwierząt, ewidencją zabiegów, leczeń, szczepień, adopcji i kontroli poadopcyjnych.
14: Powstająca w ten sposób baza danych ma być podstawą do uruchomienia w przyszłości systemu przeznaczonego bezpośrednio do wyboru zwierzaka do adopcji, mówi współtwórca aplikacji Piotr Tomalak.
16: Już teraz zbieramy te informacje, żeby właśnie w przyszłości uruchomić platformę adopcyjną, w której będzie można przeglądać zwierzaki z tak naprawdę wszystkich schronisk.
14: Tych, w których będzie działał system. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
9: Poszukiwani chętni do zostania radnymi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Kandydaci powinni mieć od 15 do 20 lat. Mile widziane jest też doświadczenie w samorządach szkolnych czy organizacjach pozarządowych, mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
17: 30 radnych, młodych radnych w województwie dolnośląskim, po 6 w każdym z 5 okręgów. To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie.
9: Na zgłoszenie kandydatów przyjmowane są tylko do 14 października. Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego pełni głównie funkcję doradczą, ale może jednak także proponować swoje inicjatywy. Kolejne informacje o 8.20, teraz pogoda. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a na zachodzie i Pomorzu możliwe burze. Na termometrach od 11 do 15 stopni, w rejonach podgórskich Sudetów lokalnie 9. Wiatr słaby i umiarkowany.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: 8.06, niedzielny poranek, TOK FM. Michał Tomasik kłania się, wita Państwa. Jesteśmy tutaj w składzie, chciałem powiedzieć rozszerzonym, ale standardowym, z Magdą Sikoń i Krzysztofem Olesiewiczem. Magda program przygotowywała i nadzoruje, Krzysztof realizuje, czyli w sumie też nadzoruje. Będziemy Państwa przez 2 godziny bawić, uczyć, prowokować i towarzyszyć Państwu w poranku. I rozpoczynamy od trudnego tematu, głośnego tematu ataków w szkołach i właściwie od tego, co po tych atakach zostaje, tego, co nam w związku z atakami towarzyszy i tego, z czym musimy się w najbliższych dniach zmierzyć, czyli z rosnącą paniką, strachem, no i pytaniami. Wszystkimi pytaniami, które teraz zadam naszemu gościowi, a jest nim Tomasz Szczepański, pedagog, pracownik socjalny, prezes Stowarzyszenia Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ. Dzień dobry.
19: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
18: Zebrałem kilka pytań od zatroskanych rodziców. I pozwoli Pan, że tak po kolei te pytania Panu przedstawię. Co zrobić w poniedziałek? Czy dziecko powinno iść do szkoły?
19: No ja myślę, że to jest decyzja rodzica. No właśnie i tutaj myślę, że to co ważne, to ta sprawczość powinna być w rękach rodzica. I może zastanówmy się, mówię o nas, o rodzicach, nie w poniedziałek rano, tylko zastanawiajmy się o tym dzień, dwa, trzy dni wcześniej. Czyli czytajmy, słuchajmy, uczmy się, słuchajmy takich audycji jak wasza, czyli edukujmy się, przyznajmy się jako rodzice, że trzeba odrabiać tą lekcję i trzeba szukać odpowiedzi, bo my jako rodzice nie jesteśmy wszystko wiedzący. Nie musimy wiedzieć wszystkiego. Ważne jest, żebyśmy byli z naszymi dziećmi, żebyśmy z nimi rozmawiali. Jeżeli wyczujemy, że bezpieczeństwo naszych dzieci w poniedziałek jest zagrożone, że nasze dziecko boi się pójść do szkoły, to może ta decyzja o tym, żeby to dziecko zostało, jest ważna, jest istotna. Tylko pytanie, co to pozostawienie dziecka zmieni w nas, w naszym myśleniu o naszym dziecku, jak to pozostanie zapewni symbolicznie dziecku dalsze bezpieczeństwo. Co ja mogę jako rodzic zrobić, żeby może w ten poniedziałek spędzić z nim ten czas, żeby porozmawiać z nim o tym, żeby zaopiekować go. Samo pozostawienie dziecka samego w domu jest takim pustym gestem, jest takim pomyśleniem, okej, zostań w domu, będziesz tu bezpieczniejszy. Tylko, że ono we wtorek, w środę i do piątku będzie dalej chodzić do szkoły. Ono samo zostanie z tymi strachami, z tymi lękami, panikami. I to trochę pokazuje dylematy dzisiejszych rodziców. Jak być rodzicem, jak towarzyszyć dziecku w jego strachu, jak oswajać tą panikę, jak samemu nie panikować, a jednocześnie jak odpowiadać na realne zagrożenia tego świata.
18: To ja za chwilkę dosłownie o to dopytam, zapytam pana, ale jeszcze jedno zdanie uzupełnienia, bo ja rozumiem, że to jest takie pytanie o to, to jest pytanie o taki sam dylemat, jaki wszyscy mieli w czwartek wieczorem. Po serii ataków wszyscy zastanawiali się, co zrobić w piątek. Zwłaszcza, że krążyły różne jakieś plotki, różne rzeczy krążyły. Co pan myślał w czwartek wieczorem?
19: Rzeczywiście to była mieszanka różnych emocji i trochę strachu, i trochę niepokoju, i rzeczywiście no, takiej lekkiej paniki. Do późna śledziłem internet i widziałem coraz więcej pojawiających się informacji młodych ludzi, którzy straszyli, którzy w zamaskowane twarze mieli i próbowali wprowadzić jakiś taki terror. Natomiast no, myślę sobie, że właśnie... Wiem, że to jest trudne, ale że jakby my dorośli też nie możemy z tym być sami. To znaczy, że jakby... I łatwo mi powiedzieć, żeby nie ulegać panice, ale ja puściłem córkę następnego dnia do szkoły, do liceum. Dlaczego? Dlatego, że ja mam kontakt ze szkołą, znam wychowawcę. Wiem, ufam, że ta szkoła działa dobrze, że zabezpiecza bezpieczeństwo mojej córki, że nie uciekniemy od problemu. To, co zrobiłem, to jeszcze wieczorem rozmowa z córką, usiedliśmy razem z żoną, z córką i rozmawialiśmy o tym, jak ona się czuje, czy ona zna wyjścia ewakuacyjne, czy wie, jak w razie czego się obronić, co zrobić w tej sytuacji. Tak? To nie jest tylko moja decyzja o tym, czy ja chcę zatrzymać dziecko w domu, czy nie. To jest i ta rozmowa nie odbyła się pierwszy raz od wielu miesięcy. No, jest tak, że akurat tak mam, tak po prostu wychowuję swoje dzieci, że z nimi rozmawiam, że spędzamy wspólnie czas, że wychodzimy na spacery, że dużo rozmawiamy o trudnościach tego świata, ale też o wspólnych pasjach, o wspólnych pomysłach i tematach. I ja wiem, że moje dzieci, jeśli będą czuły zagrożenie, że będą czegoś potrzebowały, to one przyjdą i mi o tym powiedzą. I może to jest coś, czym warto się dzielić, że rozmawiać ze swoim dzieckiem trzeba nie tylko wtedy, kiedy jest trudno, kiedy jest niebezpiecznie, kiedy widzimy, że jest już jakiś problem i sami nie wiemy, jak go rozwiązać i panikujemy, tylko

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: W takim sprawdzaniu, co u dziecka, gdzie jest ta granica?
3: No, zacząłbym od wiedzy, to znaczy po prostu my jako dorośli nie możemy zdezerterować z tej roli rodzica. I jakby mamy takie wyobrażenie, mówię trochę za nas, za dorosłych, bo sam w tym jestem i sam też spędzam czas w urządzeniach ekranowych i łapię się na tym, że czasami, kurczę, weź odłóż ten telefon, idź do tej córki, nie wiem, zobacz, sprawdź. No tak, ale pierwsze co, kiedy dziecko wraca ze szkoły, to bardzo często pytamy, no jak tam w szkole? Tak? Dzieciaki tego po prostu nienawidzą, że my budujemy relacje, zaczynając od szkoły, od obowiązków, od tego, co...
2: A co tam w pracy u pana? To jest to samo pytanie, tak?
3: Tak, tak. Znaczy, jakby to są ważne przestrzenie w życiu dziecka, ale to nie jest, to nie buduje relacji, to nie buduje zaufania. My chcemy być razem ze sobą i może i do tego niepotrzebna jest wiedza. To znaczy, my nie musimy kończyć studiów, żeby wiedzieć, jak wychowywać nasze dzieci. Po prostu wychowanie to po prostu przede wszystkim relacja, to bycie, to słuchanie, to rozmawianie, towarzyszenie. I dlaczego te dzieciaki w ten sposób reagują, że robią różne trudne rzeczy? Bo są samotne, bo są niewysłuchane, właśnie dlatego, że my dorośli im nie towarzyszymy w tych różnych trudnościach. Czasem robią to dla chwały, dla tego fejmu, po to, żeby się popisać, pokazać przed kolegami. I 20-30 lat temu, jak chodziliśmy do szkoły, kurczę, też robiliśmy podobne rzeczy. Też się dzwoniło do szkoły, że jest bomba w szkole, po to, żeby nie było lekcji. Nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, że jakie mogą być tego konsekwencje. Myślę, że wiele dzieciaków dzisiaj, czując się anonimowe w internecie, dokładnie ma podobne myślenie. Nikt mnie nie rozumie, nikt mnie nie słucha, ale też nikt mnie nie obserwuje, nikt mnie nie widzi. Dlaczego? No dlatego, że dorośli, którzy powinni być obok, oni mnie nie widzą, oni mi nie towarzyszą. I myślę, że od tego trzeba zaczynać, nie od oceny zachowania dziecka. Bądź lepszy, staraj się, wiesz, w przyszłości musisz być kimś, musisz skończyć studia, musisz dobrze zarabiać, zobacz, jaki jest wyścig szczurów. No to nie jest modelowanie czy pokazywanie dziecku no tego, co, z czym ono dzisiaj się, z czym się dzisiaj mierzy.
2: A co powinno zwracać naszą uwagę, że na przykład coś nie gra, albo że mimo, że staramy się z dzieckiem mieć dobrą relację, no to co jest takim sygnałem, że coś się może dziać? No też dziecko też człowiek i też może mieć swoje sekrety albo nie o wszystkim chcieć rozmawiać.
3: Jasne. Ja myślę, że pierwsza taka ważna, taki sygnał dla rodziców, że żeby się nie, jakby nie przysypiać. To znaczy, jeżeli dziecko nie zgłasza problemu i mam poczucie, że moje dziecko w ogóle nie mówi o różnych problemach, to ja mam takie przeświadczenie, że tych problemów nie ma. To jest najgorszy błąd. To znaczy, trzeba raczej założyć, że to dziecko ma swój świat, swoje problemy, ale ono nam o tym z różnych powodów nie chce powiedzieć. Oczywiście te sygnały takie, które już są widoczne, to że dziecko z nami coraz mniej rozmawia, że ogranicza rozmowę tylko do szkoły, a potem ucieka do swojego pokoju, zamyka drzwi i ono już jest w swoim świecie. Kiedy nie chce pokazać telefonu, kiedy nie chce opowiadać nam o swoim świecie. Albo kiedy jakby z otoczenia, czyli na przykład ze szkoły, czy z tego otoczenia rówieśniczego widzimy, że zaczynają być różne trudności, problemy, że dziecko ma słabsze oceny, że pogorszyło swoją edukację, że częściej choruje, że kłamie, że ukrywa różne rzeczy. To są już takie sygnały mówiące o tym, że dziecko sobie z czymś nie radzi. I warto wtedy zacząć się zastanawiać, nie dlaczego... jakby nie oceniać tego zachowania. Dlaczego jesteś niewdzięczny? Dlaczego robisz mi takie rzeczy? Dlaczego dostajesz jedynki, a ja haruję, ja pracuję ciężko? Tak? Jakby zastanówmy się, co się takiego dzieje? Dlaczego się... jakby z czym to dziecko się mierzy? To znaczy często problemy edukacyjne są taką konsekwencją, wynikiem tego, że dziecko po prostu sobie nie radzi w innych obszarach.
2: To jeszcze na koniec, bardzo krótko poproszę, czy ma pan jakąś receptę na to, jak poradzić sobie z tym stresem, ze strachem?
3: Ja myślę, że najbardziej oczyszczające i terapeutyczne jest po prostu bycie w relacji. Wiem, jak to brzmi, ale naprawdę bycie czasem, nie udawanie, że ja wszystko wiem, że dorosły wie, przytulenie, posiedzenie, wspólne obejrzenie filmu, wspólna rozmowa, wspieranie, towarzyszenie i szukanie wiedzy. To znaczy szukajmy w internecie, nie tylko komentujmy, oceniajmy innych, ale też szukajmy, dzwońmy na telefony zaufania, przyznajmy się jako dorośli, że po prostu mamy prawo czegoś nie wiedzieć.
2: Czyli poczucie bezpieczeństwa i ognisko domowe.

0: Bardzo dziękuję. Tomasz Szczepański, pedagog, pracownik socjalny, prezes Stowarzyszenia Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ. Bardzo panu dziękuję. O 8.20 informacje, a potem porozmawiamy o różnych innych ważnych zagadnieniach prawnych.
1: Reklama.
2: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
3: Play. Rozwiązania dla biznesu.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
8: Odbiera dziecku moc.
7: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi. Docenianie.
9: Daje dziecku moc.
7: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
8: Odbiera dziecku moc.
7: Potrafi ranić. Wsparcie.
9: Daje moc.
7: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
8: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
12: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
13: Pan mi kibicował i dobiegłam.
14: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 8.20 informacje tego FM, Emil Górny. Zapraszam. Decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o zniesieniu sankcji na rosyjskie paliwo wywołała krytykę zarówno wśród demokratów, jak i części republikanów. Ten krok jest niezrozumiały i powinien być cofnięty, zaapelował Mike Pence, wiceprezydent w czasach pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Lider demokratów w Senacie oskarżył natomiast prezydenta o to, że próbując ratować swoje słabnące notowania polityczne, zawiera pakt z diabłem. W poniedziałek w sądzie okręgowym w Kaliszu ma rozpocząć się ponowny proces policjanta Sławomira L., który w 2019 roku śmiertelnie postrzelił w Koninie 21-letniego Adama C. Pierwszy wyrok kaliskiego sądu został uchylony w październiku zeszłego roku przez sąd apelacyjny w Łodzi. Na jednym z osiedli w Koninie patrol policji próbował wylegitymować 21-latka i dwóch 15-latków, którzy spotkali się, by wymienić się elementami do e-papierosów. Najstarszy z nich, Adam C., na widok funkcjonariuszy zaczął uciekać. W pościg za nim ruszył policjant Sławomir L. Kilkaset metrów dalej przy wejściu na plac zabaw padł śmiertelny strzał. Kilka tysięcy ludzi wyszło na ulice największych miast Portugalii w proteście przeciwko wysokim cenom wynajmu mieszkań. Uczestnicy demonstracji żądali też działań rządu na rzecz zwiększenia oferty tanich mieszkań. Podczas protestów w centrum Porto, który zgromadził około 2000 osób, manifestanci skandowali m.in. życie jest za drogie, chcemy tanich mieszkań. Premierze, odejdź. Najwyższe ceny mieszkań do wynajmu występują w głównych miastach Portugalii, Lizbonie i Porto, oscylując na poziomie 18-25 euro za metr kwadratowy. Na koniec sport. To był ciężki mecz. Mój zespół cierpiał na boisku. Przyznał po wygranej w Białymstoku trener lidera piłkarskiej ekstraklasy Górnika Michał Gasparik. Musimy przełamać ten trudny moment. Wierzę, że stanie się to w czwartek. To słowa sobotniego opiekuna Jagiellonii Mikołaja Łuczaka. Lider wygrał w Białymstoku 3-1, a wszystkie gole padły po przerwie. W przypadku Jagiellonii był to czwarty z rzędu, w tym trzeci ligowy przegrany mecz. Kolejne informacje w TOK FM o 8.40, wtedy także raport smogowy.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 8.23, niedzielny poranek, TOK FM, Michał Tomasik przy mikrofonie i witam w studio profesor Monikę Płatek, kierowniczkę Zakładu Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Będziemy rozmawiać o karze śmierci, ale zanim to chciałbym skorzystać z okazji, że pani jest i mogę zapytać o młodych ludzi, którzy w tym tygodniu dokonywali zbrodni i robili sobie żarty. Zacznę najpierw od tych, którzy dokonywali ataków przy użyciu noża. Co czeka takich młodych ludzi?
1: Prawdopodobnie w zależności od tego, jaki mają wiek i jaką będą mieli obronę prawną i jaki my wykażemy się, jakim wykażemy się rozsądkiem, czeka ich różnie, ale może i też muszą to wiedzieć. Czeka ich zmarnowane życie, bo będziemy chcieli zademonstrować swoją moc i siłę poprzez skazywanie ich na długoletnie...
0: Czyli 30 lat więzienia, jak gdzieś przeczytałem.
1: No właśnie. Więc ja specjalnie przyniosłam do studia, i tego pewnie nie widać, taką książkę Roberta Sampsona, Marked by Time, oznaczeni przez czas, który bardzo wyraźnie pokazuje, że to, jak się młodzi ludzie zachowują, nie zależy tylko od tego, jakie oni mają cechy i w jakim są środowisku, ale również w jakim czasie i w jakim społeczeństwie żyją. I my musimy zdać sobie sprawę z tego, że... Przykład idzie z góry i zachowanie na przykład pana Braumna w czasie spotkań z innymi ludźmi, w czasie spotkań w parlamencie, gdzie przemoc jest gratyfikowana, gdzie przemoc jest bezkarna, gdzie przemoc jest w zasadzie normalizowana, wpływa na to, jak się inni zachowują i wpływa na to, jakie są konsekwencje tego zachowania, bo my młodych ludzi będziemy ścigać, oskarżać i wsadzać, a to nie zmieni tego, że chęć bycia popularnym, chęć znaczenia w warunkach, w których nie damy alternatyw do tego znaczenia, a jednocześnie będziemy dawać przykład, że to uchodzi. Napadanie na siebie, mowa nienawiści, wskazywanie na całe grupy bezkarne jest tak naprawdę wzorem do naśladowania i z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Ci sami młodzi ludzie, w warunkach, w których takich przykładów by nie było, z badań bardzo wyraźnie wynika, zachowywaliby się inaczej.
0: I to samo dotyczy tych osób, które robiły sobie po prostu żarty. W informacjach słyszeli państwo, że 76 osób zostało w piątek zatrzymanych. No i to nie jest tajemnicą, bo polska policja na różnych profilach w portalach społecznościowych pokazuje przykłady tych żartów. Filmiki, wysyłanie sobie między sobą zdjęć, maczet, broni, robienie przeróbek z gier, pisanie wiadomości o maczetach, że skoro krwawy piątek, to ja przyniosę.
1: To wszystko jest bardzo poważne, bardzo groźne i znowu, jeżeli się skupimy tylko na tym, a nie zobaczymy, bardzo przepraszam, ale w tych szkołach ci nauczyciele muszą biegać do ilu szkół, żeby wyrobić się i żeby zarobić. Nie da się więcej pieniędzy wydawać na policję, a nie wydać więcej pieniędzy na nauczycieli, żeby byli w jednej szkole przez 40 godzin, mieli czas dla dzieci, mieli czas na rozmowę o tym, gdzie się kończy wyobraźnia i gra, a gdzie się zaczyna życie, żebyśmy się zastanowili. W tej chwili, jak widać, bardzo wielu z tych młodych ludzi chce zaistnieć. No może są inne możliwości zaistnienia niż poprzez działania, które są ostateczne. Przepraszam, prefrontal cortex to jest kora mózgowa, to jest najmłodsza część naszego mózgu. Normalnie rozwija się to tak gdzieś do 21-25 roku życia. Operowanie tymi samymi argumentami w stosunku do 14, 15, 17, 18 latka, jak do osoby 30-letniej, 26-letniej, jest nieodpowiedzialne. I my jako dorośli musimy sobie z tego zdawać sprawę. I musimy sobie zdawać sprawę z tego, że często ci młodzi nie rozróżniają granicy pomiędzy zabawą a prawdziwym życiem, zwłaszcza jeżeli są nasyceni grami, które są agresywne, to nie pozostaje bez znaczenia, a ta agresja płynie z parlamentu, płynie z wystąpień i płynie z bezkarności całej masy polityków. Dokładnie.
0: To ostatnia rzecz w tym temacie krótko. Powinniśmy być ostrożni teraz, kiedy będziemy osądzać i rozsądzać zachowanie młodzieży?
1: Jeśli nas
0: czy surowi?
1: Nie, jeśli nas na to stać, powinniśmy przynajmniej widzieć wszelkie okoliczności, nie skupiać się tylko i wyłącznie na młodym człowieku, który może być agresywny i który może być agresywny wcześniej i również później. Większość z nich, jeżeli nawet jest w tej chwili agresywna, wyrasta z tego, o ile nie zniszczymy im życia i o ile nie będziemy w ten sposób mnożyć sobie problemów, ponieważ my mamy strasznie dużo pieniędzy wyrzucanych w błoto na przetrzymywanie ludzi w więzieniach, w warunkach, które urągają polskiemu prawu. Czyli państwo nie wywiązuje się z zobowiązań, które na siebie wzięło wobec ludzi, których karze, a jednocześnie udaje, że jest skuteczne. To nie jest skuteczność.
0: Zostajemy przy tematach ostatecznych, ale przejdźmy teraz do pierwotnego tematu, na który się umówiliśmy, czyli kara śmierci, ponieważ będziemy rozmawiać o dwóch przypadkach, bardzo głośnych przypadkach, które powinny wzbudzić nasze wątpliwości, ale chciałbym zacząć tak ogólnie. Czy kara śmierci ma się dobrze? Ma pani poczucie, że jakiś zaczyna się powolny renesans myślenia w ogóle o karze śmierci i akceptacji dla niej?
1: Mam nadzieję, że nie i mam nadzieję, że mamy jednak, że w świecie wyraźny odwrót. Jest dalej bardzo wiele państw, w których kara śmierci występuje i powszechną wiedzę, że to nie jest coś, co jest skuteczne w tym sensie, że nie przeciwdziała zabójstwom. Państwo, które mówi, ja mogę zabijać, ale wam tego zabraniam, daje przykład, co można robić, kiedy ma się władzę, nawet przez chwilę.
0: Siłę. Że ma się siłę i
1: Władzę nad drugim człowiekiem i nad życiem drugiego człowieka. Państwo, które urządza sobie wojny po to, żeby zaistnieć w postaci jednego czy drugiego przywódcy tego państwa, też daje taki przykład.
0: Donald Trump jeszcze się pojawi w tej rozmowie, ale zacznijmy może od tego przypadku Christy Pike, który jest absolutnie kuriozalny i pewnie na swój sposób bezprecedensowy, ponieważ po 30 latach od skazania w 1995 roku Christy Pike dokonała zbrodni, rok później została skazana, 30 lat czekała na wykonanie egzekucji, dostała dwie dawki śmiertelnej substancji, przeżyła. Mhm. Wybudziła się. O czym to mówi w kontekście kary śmierci?
1: To bardzo dobrze, że pan pokazał ten czas od wyroku do wykonania. Pytanie jest, kogo ewentualnie skazuje, no, wobec kogo wykonujemy karę śmierci? Czy to jest ta sama osoba? Co się z nią działo?
0: 18-letnia Christy Pike, czy prawie 50-letnia Christy
1: Pike? Dokładnie. I to jest takie, sprawiedliwość odłożona w czasie przestaje być sprawiedliwością.
0: Tylko torturą?
1: I tutaj mamy ten haczyk, dwa haczyki. Jeden jest taki, że w Stanach Zjednoczonych były już takie przypadki i też w tym stanie Tennessee się to zdarzało. I wówczas wyroki, które były wydawane, mówiły, nie ma przeszkód, żeby ponownie wykonać taką karę. Tam chodziło o to, że technicznie coś nie zadziałało, jeżeli chodzi o wykonanie kary śmierci. Ona była wtedy wykonywana w inny sposób. Tutaj jednakże w grę wchodzi również 8. poprawka Stanów Zjednoczonych. Kary, które są okrutne, kary, które są poniżające, kary, które są nieludzkie, nie mogą być stosowane. Więc zobaczymy, jak to zostanie rozstrzygnięte przez prawników w Stanach Zjednoczonych. To jest z pewnością kara, która nie przynosi satysfakcji, nie odstrasza. Stany Zjednoczone, które mają karę śmierci, mają o 38% więcej zabójstw. Ale też trzeba powiedzieć, że na przykład Nowy Meksyk, który nie ma kary śmierci, ale ma szczególną sytuację społeczną, tam też jest bardzo wiele przypadków zabójstw. To jest związane z dostępnością do broni, z pewną kulturą, z kulturą nierówności. Stany niewolnicze, postniewolnicze, to są też te stany, w których jest tego znacznie więcej, z brutalnością policji, z takim dawaniem przykładu. Przykład idzie z góry, ja już to chyba dzisiaj mówiłam parę razy, ale to jest to, co wpływa na ilość zabójstw, które są dokonywane w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jednakże trend w Stanach Zjednoczonych jest taki, żeby od tej kary odchodzić, pomimo tego, że jest 27 z karą śmierci do 23, ale w tych 27 jest kilka stanów, które tej kary nie wykonuje.
0: Czy jest taki trend, to jeszcze za chwilę do tego wrócimy, jak będziemy o drugim przypadku mówić, ale ja tak się zastanawiam, bo oczywiście ja rozumiem, że też to odwleczenie tej kary to mógł być skutek tego, że prawnicy Christy Pike walczyli. To jest po prostu...
1: To jest norma. Kara śmierci, jeżeli ktoś mówi, to jest kara, którą może wykonać szybko i która mniej nas kosztuje, nie. Kara śmierci kosztuje bardzo drogo i trwa bardzo długo i ten proces w dalszym ciągu będzie odwlekany, ale wydaje mi się, że w tym przypadku nie ma wątpliwości, że byłoby to naruszenie 8 poprawki.
0: A to jest tortura, że się 30 lat czeka na karę śmierci?
1: Tak. I proszę zauważyć, że również
0: w celi śmierci tak zwanej.
1: I mamy orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który mówi nam bardzo wyraźnie, my się nie różnimy, my w Polsce się nie różnimy, ponieważ kara dożywotniego więzienia bez możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia, pomijając to, że to jest policzek wobec wszystkich ludzi pracujących w więzieniu i to jest narażenie ich na niebezpieczeństwo i to jest pogarda dla ich pracy, to jest to jednocześnie kara, która jest karą okrutną, karą poniżającą i karą, od której powinniśmy odchodzić. Również środki, które stosujemy wobec ludzi, którzy odbyli karę, a my ich pozbawiamy wolności pod pretekstem terapii, w warunkach, które praktycznie są karą śmierci, tylko w warunkach przedłużonych, to są nasze problemy lokalne. Amerykanie mają swoje z tego względu, że można popatrzeć na to, jak ta kara jest wykonywana. W momencie, kiedy dochodzi do władzy Bush, w momencie, kiedy dochodzi do władzy Trump, ilość wyroków, które są wykonywane kary śmierci, rośnie. 85 za Busha, już w tej chwili chyba ponad 40 za Trumpa. W momencie, kiedy był Biden, to jest jednakże 11.
0: No ale Donald Trump wyraził zgodę na coś jeszcze więcej, a mianowicie już 3 grudnia o godzinie 13 czasu środkowoamerykańskiego będą mogli państwo zobaczyć egzekucję na żywo. Major Nidal Hassan, były żołnierz Stanów Zjednoczonych, skazany za zabójstwo 13 osób w bazie wojskowej Fort Hood, za zgodą ministra wojny Pita Hegseta, za zgodą prezydenta Donalda Trumpa będzie rozstrzelany publicznie.
1: Albo nie będzie.
0: To za chwilę. Ja jeszcze tylko powiem, co powiedział Pete Hegseth. Zadbamy o to, by ludzie mogli to zobaczyć. Chcemy, aby egzekucja miała charakter publiczny, bo społeczeństwo musi zrozumieć, że tak poważne przestępstwa pociągają za sobą poważne konsekwencje. No i to jest coś, co naprawdę od kilkudziesięciu lat nie miało miejsca w Stanach Zjednoczonych.
1: Nie miało miejsca nigdy, ponieważ ostatnia publiczna egzekucja odbyła się w 1936 roku. Natomiast nigdy nie było czegoś takiego, aby to transmitować. Skutek jest taki, jak mamy w tej chwili u siebie. Oczywiście ja idę o zakład, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. I Peter Hegseth powinien sobie jednak przeczytać Michela Foucault, Nadzorować i karać narodziny więzienia, ponieważ ta książka zaczyna się od egzekucji Roberta François Damiensa. Mamy rok 1757. To jest człowiek, który się zamachnął na króla Ludwika XV, przepraszam, i nie zagrażało królowi wcale nic groźnego, ale to był czas Francji, kiedy tak naprawdę ta Francja chwiała się w podstawach, kiedy mieliśmy bardzo
0: pozornej potęgi.
1: Tak, i w momencie, to trzeba zrozumieć. Kara śmierci, dyskusja nad karą śmierci odciąga nas od poważnych dyskusji na temat polityki karnej. Obecność kary śmierci w kodeksie karnym sprawia, że nas cały system karny jest dużo bardziej surowy i mniej wydajny. Natomiast samo stosowanie kary śmierci jest wrzeszczącym dowodem na słabość władzy, która musi w ten sposób demonstrować swoją siłę, której nie ma. W ten sposób chcemy zakryć to, że w związku z prowadzonymi wojenkami właśnie wobec tych narodowości, którą przedstawia sobą sam skazany, dajemy ciała. Narażamy nie tylko własne społeczeństwo, ale społeczeństwo całego świata na ogromne koszty, na spadek możliwości normalnego funkcjonowania, na spadek jakości życia, na spadek produkowania, a tym się zasłaniamy. Więc tak naprawdę Od Michela Foucault aż po dzień dzisiejszy my wiemy, że tego typu demonstracje, jeżeli władza musi demonstrować swoją siłę, to znaczy, że jej nie ma. Jeżeli władza musi się posuwać do ostateczności, to znaczy, że drży w posadach. Jeżeli władza tylko w ten sposób może zaznaczyć swoją obecność i jeszcze się podpierać tym, że robi to dla nas, to znaczy, że tak naprawdę chce nas, jak to powiedzieć w radiu grzecznie,
0: możemy trochę niegrzecznie powiedzieć.
1: Ale nie, bo przychodzą mi bardzo nieprzyzwoite słowa, więc chce nas oszukać. To jest grzeczne słowo. I ma nadzieję, że my się na to nabierzemy. Skutek będzie straszny. Jeżeli to pójdzie, to jest to przykład, jak należy się zachowywać. I w związku z tym będziemy się mogli liczyć z tym, że ilość najróżniejszych zachowań młodych ludzi, która będzie straszna w skutkach, może mieć miejsce. Ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.
0: No bo na końcu przykład będzie szedł z góry.
1: Tym bardziej, że jest to sprzeczne z prawem wojskowym Stanów Zjednoczonych. Rozstrzelanie jest możliwe w ramach wojskowych działań, natomiast ilość osób, która może być przy tym obecna, ograniczona zgodnie z amerykańskim prawem.
0: Profesor Monika Płatek, kierowniczka Zakładu Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: 8:40 informacje.
3: Autopromocja. Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.
17: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
18: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
19: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
18: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
20: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
22: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
23: Volkswagen. Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
16: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 8:41, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Życiu kobiet zaatakowanych w budynku uczelni na Pradze Południe w Warszawie nie zagraża niebezpieczeństwa, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala, przekazał rzecznik Komendy Stołecznej Policji. W Zespole Szkół dla Dorosłych przy Mińskiej 21-letnia kobieta, uczennica tej szkoły, posługując się ostrym narzędziem, raniła trzy inne kobiety, zanim została obezwładniona przez pracownika placówki. Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją. policją. Według wstępnych ustaleń nie ma przesłanek, by wiązać ten atak z atakami, których dopuszczały się w ostatnich dniach nastoletni uczniowie. Premier Wielkiej Brytanii zapowiedział, że Londyn wzmocni sankcje wobec Rosji. Przywódca rozmawiał z Wołodymyrem Załęskim po tym, jak Donald Trump ogłosił, że zawarł porozumienie z Moskwą. Na jego mocy amerykańskie sankcje paliwowe będą zawieszone do końca kwietnia przyszłego roku. Trump powiedział wczoraj, że Ukraina nie powinna atakować instalacji rosyjskiego sektora naftowego, a sam Załęski miał już wiele okazji, żeby zakończyć wojnę i Ukraina powinna wybrać nowego prezydenta. Sobota była kolejnym dniem, gdy Rosjanie intensywnie atakowali Kijów, co doprowadziło do wstrzymania pracy metra, a także pracy trolejbusów i tramwajów w niektórych częściach miasta. W Zaporożu na bloki mieszkalne zrzucone zostały sterowane bomby. Zginęło co najmniej 20 osób. Krista Pike, która przeżyła próbę egzekucji przez podanie śmiertelnego zastrzyku, została przewieziona z powrotem do zakładu karnego dla kobiet w amerykańskim stanie Tennessee. Poinformowali o tym jej prawnicy. Kobieta za kratami spędziła 30 lat, oczekując na wykonanie kary śmierci wydanej za zabójstwo. Republikański gubernator Bill Lee wstrzymał wykonanie wyroków śmierci do końca roku na czas niezależnego dochodzenia w sprawie nieudanej próby egzekucji. Prawnicy Pike zwrócili się do gubernatora o ułaskawienie i zgodę na odbycie przez nią reszty kary w więzieniu. Piłkarze Ekstraklasy wrócili na boiska po 3-tygodniowej przerwie, ale mistrz Lech oraz wicemistrz i lider Górnik nie straciły formy. W meczach 10. kolejki poznański zespół wygrał we Wrocławiu z Beniaminkiem Śląskiem 4-1, a Zabrzanie pokonali w Białymstoku Jagiellonię 3-1. Kolejne informacje o 9:00, teraz raport smogowy.
4: Sponsorem audycji jest firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
15: Dziś na smogowej mapie Polski jedynie kolor zielony. To oznacza, że jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, nie ma przekroczeń norm, a w przerwach od deszczu warto wybrać się na spacer. Do tego jak zawsze zachęcam, a raport smogowy o 16:40 w TOG FM.
4: Sponsorem audycji była firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: O wartościach, proszę państwa. O 8:44 będziemy dzisiaj rozmawiać. Mam nadzieję, że nie za wcześnie. Zawsze jest dobra godzina, żeby porozmawiać o wartościach. Czy je mamy? Jakie je mamy? Skąd je czerpiemy? Czy mamy z nimi jakiś problem? O to zapytam Dorotę Peretiatkowicz, socjolożki.pl. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy może... albo nie, nie zaczniemy od młodzieży. Do młodzieży dojdziemy. Zapytam najpierw tak. Czym są wartości? To jest to, jacy my jesteśmy, czy jacy bywamy?
6: Wartości to jest coś, co mamy zinternalizowane, coś, co uważamy za porządek nadrzędny, porządek społeczny, którego wszyscy przestrzegamy. Wartości wtedy stają się wartościami prawdziwymi, kiedy nikt nie widzi, a my nadal je przestrzegamy. Tutaj chciałabym powiedzieć o Foucault, który mówił, że to jest taka władza nad nami, to znaczy, że te wartości i te normy, których przestrzegamy, są taką wewnętrzną władzą, czyli nie kradnij, nie kradniemy bez względu na okoliczności. Mamy na tyle wpisaną tą wartość w siebie, że nie robimy tego w żadnych okolicznościach.
0: Czyli to jest taki imperatyw, że ja po prostu taki jestem. Jeżeli mi się zdarzy ukraść, to znaczy, że nie mam takiej wartości?
6: To znaczy, że przekroczyłem pewną normę. No i oczywiście następuje tutaj najróżniejsze mechanizmy obronne, o których mogą mówić już psychologowie, albo wartości nadrzędne, które powodują, że te wartości codzienne zostają przekroczone.
0: Czyli w hierarchii wartości coś było wyżej.
6: Dokładnie tak.
0: No dobrze, no i mamy jakiś problem z wartościami, ze źródłami tych wartości, bo myślę, że jakbyśmy przeprowadzili sondaż czy ankietę, to wszyscy powiedzą, że tak, czy jakaś zatrważająca większość powie, że mamy problem z wartościami i z tym, skąd je czerpiemy, na ile i na ile one właściwie są wartościami, bo moje pytanie, czy jesteśmy, czy bywamy, to jest pytanie też takie przywiązanie do tego, co wierzymy na przykład.
6: Dopóki istnieje społeczeństwo, to są jakieś wartości, które nim rządzą. To znaczy, że wszyscy zgadzamy się na pewien porządek, w którym istniejemy. Więc myślę, że kryzys wartości, jeżeli zapytamy kogoś, czy jest kryzys w jakiejś dziedzinie, to ludzie z założenia uważają, że jest to pytanie, które podpowiada im, że kryzys jest. Więc można powiedzieć,
0: że... I że kryzys jest zły.
6: Tak, i że kryzys jest zły i że w ogóle starcie tytanów w zakresie wartości jest czymś kompletnie abstrakcyjnym i nie powinno mieć miejsca. Zresztą Zresztą ostatnie wydarzenia pokazują bardzo mocno dyskusję również o wartościach i o sposobie wychowywania między innymi młodych ludzi i dzieci. Ja bym chciała powiedzieć, że właściwie to, co się teraz dzieje w Polsce, to jest taki stan anomii wartości, czyli wszystkie wartości, co do których się umówiliśmy, nagle zostały jeszcze raz redyskutowane. Czyli zastanawiamy się nad tym, czy jako społeczeństwo nadal powinniśmy przestrzegać tych wartości, z którymi weszliśmy po okresie transformacji w dorosłość naszego społeczeństwa. Czyli budujemy społeczeństwo obywatelskie i rozpoczynamy dyskusję na temat, czy ten zasób wartości, z którymi weszliśmy, a był on budowany o zasady Kościoła katolickiego, ponieważ byliśmy społeczeństwem wierzącym i dekalog był naszą taką przewodnią myślą, jeżeli chodzi o wartości, czy on nadal jest aktualny, czy chcielibyśmy jako społeczeństwo pójść w innym kierunku i zastanawiać się nad innymi wartościami, które chcielibyśmy przyjąć. I to jest takie starcie tytanów pomiędzy nowoczesnym porządkiem, który mówi o zupełnie innych wartościach, albo mówi o starych wartościach w zupełnie nowy sposób, a starciem tego tradycyjnego porządku, który był już sprawdzony, no może nie działał idealnie, ale jednak nam się wydaje i jeszcze romantyzacja młodości sprzed lat pokazuje, że tamto było niby lepiej, a teraz jest gorzej. Więc mamy takie starcie dwóch porządków. No i teraz jak mamy starcie dwóch porządków, to zaczyna się stan anomii, ponieważ mamy coś takiego jak cel i środki, które prowadzą do tego celu. No i okazuje się, że cel, szczęśliwe życie i środki, które do tego mamy, nijak się mają ze sobą. Okazuje się, że te środki są nie do końca wystarczające do tego, żeby osiągnąć swój cel. W związku z tym teraz jako społeczeństwo zaczynamy redefiniować, czy cel jest słuszny, że może celem powinno być coś zupełnie innego, czy środki, które stosujemy, są środkami, którymi możemy doprowadzić do tego celu. Czyli zaczynamy dyskutować na temat wartości i tego, jak te wartości mogą nas doprowadzić do tego, żebyśmy zrealizowali cel, a mianowicie, żeby żyło nam się dobrze.
0: Ale to pani zakłada, że wszyscy dążymy do szczęścia naturalnie?
6: Znaczy, my wszyscy dążymy do dobrostanu. To jak sobie definiujemy ten dobrostan, to jest pewnie najróżniejsze rzeczy. Dla jednych dobrostan to jest nieustający rozwój, a dla niektórych dobrostan to jest nieustająca stagnacja. No, każdy z nas ma trochę inaczej, ale powinien mieć środki do tego, żeby móc funkcjonować w sposób, który mu odpowiada. A społeczeństwo jako twór jest odpowiedzialne za to, żeby jednostki w ramach konkretnego porządku mogły realizować swoje cele.
0: Pani mówiła o wartościach katolickich. Ja też pomyślałem o tym, że mam wrażenie, że po transformacji istniała taka wiara, że my będziemy też solidarni, a okazało się, że jesteśmy bardzo indywidualistyczni, czy że jednak wolimy być bardziej indywidualistyczni na wzór azjatycki czy amerykański. Jakie mamy tutaj w takim razie te problemy w tych dążeniach do naszego celu?
6: Znaczy, ja bym chciała powiedzieć, że w ogóle grupowe działanie, które było dla nas charakterystyczne i które widać jeszcze od czasu do czasu w naszym wydaniu, jest działaniem, które nie prowadzi akurat w przypadku naszego społeczeństwa do niczego. To znaczy, my robimy te zrywy, robi się bardzo dużo huku, bardzo dużo.
0: No nie, dobrostan rzeczy sobie tym zapewniamy, bo mamy takie poczucie, że
6: nie, właśnie nie
0: że jak trzeba, to się zerwiemy.
6: Tak, jak trzeba, to się zerwiemy, ale coraz bardziej jako społeczeństwo widzimy, że nie ma to efektu. Więc dobrostan był w pewnych latach, kiedy jeszcze wierzyliśmy w to, że nasze zrywy prowadzą do jakiegoś zmiany porządku, ale nie wiem, ustawa antyaborcyjna i zryw związany z tamtą ustawą był pierwszym takim, kiedy głos społeczeństwa nie do końca został zastosowany w porządku prawnym. W związku z tym na przykład dużo młodych ludzi straciło wiarę w to, że mają jakąkolwiek sprawczość w tym społeczeństwie, więc daliśmy im środek, tak, możecie protestować, możecie pokazać swoje zdanie, daliśmy cel, możemy zmienić ustawę antyaborcyjną i się okazało, że nijak jedno do drugiego się nie ma. W związku z tym coś tutaj jest na rzeczy, że ten porządek już nie działa, tak? No bo jeżeli te zrywy doprowadziłyby do zmiany ustawy, to znaczyłoby, że młodzież jest sprawcza, może wykazać się swoim zdaniem i może doprowadzić do tego, że coś się w naszym społeczeństwie zmieni. A dlaczego? No dlatego, że mamy jednak piewców, bez względu na ich deklaracje, starego porządku i pewnych układów, które są w naszym społeczeństwie. I rola Kościoła pozostała na bardzo wysokiej pozycji. W związku z tym te wartości, które niesie ze sobą Kościół, między innymi życie poczęte i że to jest życie od samego początku, są nadal wpisane w naszą retorykę i nadal są wpisane w wartości, które my już do końca jako społeczeństwo nie do końca z nimi rezonujemy, ale jeszcze są stosowane jako taki wyznacznik.
0: Znaczy nie wiemy trochę dlaczego, ale jakieś wartości jeszcze wierzymy w nie.
6: Znaczy wiemy dlaczego. No, jakby pokolenia, które nadają ton całej debacie społecznej, są pokoleniami chowanymi jednak w tradycyjnym porządku. Tam widać pewne nowoczesne myśli, nowoczesne wartości, które tam dochodzą. Nie wiem, inkluzywność, otwartość, dialog, dyskusja, indywidualizm. Ale jednak to wszystko na koniec dnia jest sprowadzane do porządku, który był kiedyś.
0: Ja się zastanawiam, czy to wszystko nie jest normalne i nawet nie zachodzi tak, jak powinno, bo powiedziała pani, że odbywa się dyskusja, starsze pokolenia mają, jak to mawia młodzież, na tyle otwartą głowę, że pewne nowości, jakaś nowa wrażliwość czy nowy zestaw wartości do nich dociera, no to chyba jest okej.
6: Jako procesy społeczne jest całkowicie okej. Procesy społeczne mają to do tego, że społeczeństwo rozwija się, dopóki jest dyskusja i dopóki są starcia tytanów i dopóki rozmawiamy o wartościach i rozmawiamy o różnych rzeczach. Najgorsza jest cisza, bo wtedy następuje jednowładztwo i wszyscy muszą się podporządkować jakiejś wizji jednej osoby. Ja myślę, że u nas ta dyskusja jest bardzo ograniczona, ponieważ ta dyskusja, która odbywa się na forach otwartych, nie do końca zgadza się z tą dyskusją, która odbywa się na forach zamkniętych. I mam wrażenie, że społeczeństwo nie do końca rozumie wszystkie mechanizmy, jakie rządzą i polityką, i samym społeczeństwem. To jest jedno. A drugie, żyjemy w permanentnym lęku. A permanentny lęk ma to do siebie, że jednak te procesy nie zachodzą w taki sposób, w jaki powinny. Czyli one zachodzą falami i ta fala się cofa. I znowu jest fala i fala się cofa. Powinniśmy iść do przodu w tej dyskusji. A ja mam wrażenie, że my robimy dwa kroki do przodu, jeden krok do tyłu, taki walczyk się odbywa wręcz, że kręcimy się w kółko, czyli za każdym razem, kiedy przedyskutujemy, że dobrze, wartość inkluzywności jest wartością nadrzędną, chcemy ją wszędzie wprowadzić i zaczynamy o tym mówić, młode pokolenie jest do tego przekonane, uważamy to za otwarty temat, następuje jakiś incydent i nagle się wracamy i mówimy, nie, stary porządek był lepszy, trzeba się pilnować starego porządku, bo tam było wiadomo, a teraz się zaczęło, tak? Więc znowu zaczynamy tą samą dyskusję, która wydawałaby się już odbytą, że powinniśmy iść krok dalej, zastanawiać się nad następnymi sprawami.
0: No to może mamy złe czy błędne założenie, co ma się z tej dyskusji wyłonić, bo to nie musi być tylko wybór na zasadzie albo stary, albo nowy porządek. Tylko to może być po prostu inny porządek, który doskonale jest połączeniem, tak?
6: Tak, doskonale. No w dyskusji, jeżeli obie strony są otwarte na dyskusję, to nie wybieramy A albo B, tylko robimy drogą negocjacji społecznych jakąś trzecią drogę, która będzie odpowiadała wszystkim i nie będzie wykluczała nikogo, bo to też jest bardzo ważne w działaniu społecznym. No ale mamy teraz stan zagrożenia, okazuje się, że są inne, ważniejsze sprawy, o których musimy dyskutować i ta dyskusja społeczna gdzieś tak przysiada. Ona tylko od czasu do czasu jak gejzer wybucha w momencie pewnych incydentów albo pewnych wydarzeń, które dla społeczeństwa są ważne i wtedy znowu każdy zabiera głos w tej dyskusji i nie ma moderatora, tak? Bo w dyskusji powinien być jednak ktoś, kto zbiera te wszystkie zdania i dochodzi do jakiejś konkluzji. A u nas tych konkluzji właściwie nie ma.
0: A na czym polega różnica między tym starym porządkiem, nowym porządkiem i tymi, którzy są po środku?
6: My cały czas się zastanawiamy, czy ważniejsza jest grupa i przynależność do grupy, czy nasz indywidualizm. I czy powinniśmy iść w stronę takiego własnego rozwoju i własnego szczęścia, czy większym szczęściem powinno być dla nas szczęście całej grupy. I to jest trochę na tej zasadzie, że można realizować jeden cel i drugi cel, tylko że w jednym celu i w drugim celu są inne wartości, a mianowicie w jednym, w tym tradycyjnym jest podporządkowanie się, dobre wychowanie w takim zakresie, dzieci ryby głosu nie mają, hierarchia jedna, jednak i pewien porządek, że starsi, że młodsi, że jest jednak taka przekładalność pokoleń. Dopiero jak pokolenie wymrze, to dopiero następne może dochodzić do głosu. I my mamy to bardzo mocno w polityce. To znaczy my mamy starych tuzów, którzy się bardzo pilnują i ten porządek jest zdecydowanie starym porządkiem bez względu na to, co oni by nie mówili, bo tam nie ma kobiet, nie ma młodych, są przede wszystkim starsi mężczyźni, którzy wyznają jakieś zasady. I jest pokolenie, które nie jest wiekowo tylko pokoleniem, chciałabym powiedzieć, bo to są również starsi, młodsi, którzy mówią, ej, kochani, dajmy sobie żyć, tak? Pozwólmy sobie na trochę życia w życiu i pomyślmy o tym, czego my potrzebujemy, jak chcemy być szczęśliwi, jak się realizować w tym porządku, który mamy. Przestańmy się tak ograniczać, przestańmy mówić o zakazach i nakazach, a zacznijmy mówić o tym, co dla nas stanowi wartość. I na przykład, jeżeli weźmiemy taką sprawę chociażby alkoholu, tak? Z jednej strony mamy tradycyjny porządek, zakażmy, powiedzmy, nie można, można źle, zawstydzanie i tak dalej. A z drugiej strony mamy nowy porządek, który mówi, zróbmy tak, żeby społeczeństwo samo nie chciało pić. Znaczy porozmawiajmy o tym dotąd, aż społeczeństwo się przekona, że to naprawdę nie ma sensu. Nie ma co im zakazywać, bo zakazy oczywiście na krótką metę prowadzą do tego, że coś się zadzieje, ale na dłuższą metę, dopóki my sami nie zrozumiemy, że to jest norma, którą chcemy przestrzegać, nie wypada pić albo nie wypada nadużywać alkoholu, to nic z tym nie zrobimy.
0: Dorota Peret-Jatkowicz, socjolożki.pl. Bardzo dziękuję. Warto.
6: Warto porozmawiać.
0: Bardzo dziękuję. O 9:00 informacje, a potem o ojczyźnie porozmawiamy.
7: Autopromocja. Mateusz Morawiecki wrzuca na X zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego z Michałem Moskalem, który bawił na Ibizie z tymże kralem.
8: Ale zwrócił za bilet, gotówkę. Tak, to jest... tak jak Piesiewicz za zegarek. Dlatego prawica lubi gotówkę.
7: Ci ludzie z dużymi pakietami gotówki chodzącymi w różne miejsca.
8: Koniecznie w reklamówce.
7: Teraz 2000 za bilet, tutaj rata w euro za patka.
9: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
16: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
24: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
16: Co piątek o 17:00.
24: Dzieje się.
25: Autopromocja.
24: Reklama.
26: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
24: Nie. Jakie to składniki?
26: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
24: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
26: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
27: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
28: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
29: Skoda. Panie Pascalu,
30: tak?
29: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
30: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
29: A to pędzę, lecę, pa!
31: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
24: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Specjalna odprawa szefa rządu w sprawie ostatnich ataków w szkołach. Za chwilę szczegóły. Kolejny raz drony uderzyły w centrum danych największej firmy technologicznej i wyszukiwarki w Rosji. Ponad 22 tysiące zgonów rocznie. Rak płuca to najgroźniejszy nowotwór w kraju. Będzie nowy program profilaktyki. Minutę temu minęła 9:00. Informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Trwa specjalna odprawa służb w związku z ostatnimi atakami w szkołach. Premier Donald Tusk spotkał się z ministrami edukacji, spraw wewnętrznych, zdrowia, cyfryzacji, a także z koordynatorem służb specjalnych oraz szefami policji. Chodzi o ostatnie ataki w szkołach i zapewnienie w nich maksymalnej ochrony. Premier zapowiedział m.in. kolejne kontrole w szkołach i okolicach.
1: 10 tysięcy funkcjonariuszek i funkcjonariuszy będzie pilnowało bezpieczeństwa w szkołach i oczywiście będziemy kontynuować nasze prace także w kolejnych dniach, a więc poniedziałek również będzie pod takim policyjnym okiem.
15: W tym tygodniu tylko na Mazowszu doszło do 3 ataków. Jedna osoba zginęła, sprawcami byli uczniowie, byli lub obecni tych szkół. Służby tymczasem wyjaśniają okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Na warszawskiej Pradze 21-latka zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
3: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana, obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach. W związku z tymi zdarzeniami w kraju jesteśmy w okolicach uczelni, w weekend także w uczelni wyższych.
15: To 3 atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i Podwyżkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. Ukraińskie drony prawdopodobnie zaatakowały 3 z kolei centrum danych największej firmy technologicznej i wyszukiwarki w Rosji, Yandex. Tym razem była to siedziba spółki w mieście Włodzimierz, podały ukraińskie media, powołując się na źródła rosyjskie. RBK Ukraina zwraca uwagę, że Rosja także atakuje ukraińskie centra danych, próbując zakłócić łączność. Ponad 22 tysiące zgonów rocznie. Rak płuca to najgroźniejszy nowotwór w kraju. Szansą na szybką diagnozę ma być nowy program profilaktyczny Narodowego Funduszu Zdrowia, który wystartuje w połowie października. Tematem zajęła się reporterka TOK FM Agnieszka Wenarska. Agnieszko, powiedz, jak zatem ma wyglądać ten program w praktyce?
10: Długoletni palacze między 50 a 74 rokiem życia bezpłatnie i bez skierowania wykonają niskodawkową tomografię komputerową, mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
11: Może skorzystać każda osoba, która ma na koncie tak zwanych 20 paczkolot, czyli na przykład 20 lat paliła paczkę papierosów albo 40 lat pół paczki, która pali teraz, bądź rzuciła palenie nie dalej jak 15 lat temu.
10: Badanie pozwala wykryć nowotwór na etapie bezobjawowym, kiedy szanse na wyleczenie są największe, dodaje pulmonolog profesor Mariusz Adamek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
12: Na nieszczęście rak płuca nie ma żadnych charakterystycznych objawów.
10: Pierwsi pacjenci skorzystają z programu w drugiej połowie października. Lista placówek oraz szczegóły są dostępne na stronie NFZ-u. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
15: Na tymczasem bydgoski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej alarmuje. Oszustki podszywają się pod pracowniczki ośrodka. Kobiety pukają do drzwi starszych osób i pod pretekstem usług sprzątających próbują wejść do mieszkania. MOPS uczula, nie wpuszczamy nikogo obcego, bo może nas okraść lub wyłudzić dane. Marta Frankowska, rzeczniczka ośrodka, przypomina, że pracownicy nie oferują sprzątania, ich wizyty nie są przypadkowe.
13: Wizyty są przez nas zapowiedziane, umówione, nawet bardzo często się zdarza, że na konkretną godzinę. Po drugie, pracownik socjalny zawsze ma przy sobie legitymację służbową. Jest to dokument ze zdjęciem, z pieczęcią instytucji, potwierdzającą tożsamość tego pracownika.
15: W razie jakichkolwiek wątpliwości seniorzy powinni skontaktować się z MOPS-em, rodziną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112. W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa Akwanet ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, a teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
14: Będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji, kranówka poznańska, które będą informowały o tym, tak, tu napijesz się kranówki, a kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda, na co mamy wiele dowodów.
15: Na poznańskie wodociągi przeprowadzają częste badania wody. lody na próbkach pobieranych na każdym etapie przepływu, aż od ujęcia do kranu. W ramach kampanii powstała internetowa mapa z lokalami, w których można dostać darmową kranówkę. Na stronie kranówkapoznańska.pl na razie jest zaznaczonych 13 takich punktów, a na początku tego roku pojawił się projekt ustawy nakładający na lokale gastronomiczne obowiązek podawania darmowej wody. Pomysł jednak upadł po głośnym sprzeciwie restauratorów. Kolejne informacje w TOK FM o 9.20. Już teraz pogoda.
0: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
15: Zachmurzenie jest duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a na zachodzie i Pomorzu możliwe także burze. W ciągu dnia na termometrach od 13 stopni w Szczecinie i w Poznaniu, 14 w Gdańsku, Warszawie, Katowicach, Łodzi, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do 15 w Warszawie.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: 9.07, niedzielny poranek TOK FM, Michał Tomasik przy mikrofonie. Kłaniam się bardzo nisko Państwu. Porozmawiamy o wielkim wydarzeniu. Rada Języka Polskiego kończy 30 lat i w związku z tym pragnę powitać profesor Katarzynę Kłosińską, przewodniczącą Rady. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Powiem, że już skończyła nawet Rada miesiąc temu dokładnie.
4: 100 lat!
5: No, dziękuję bardzo w imieniu całej Rady. Oczywiście postaramy się, to już przyszłe pokolenia, dotrwać. Jeszcze 70 i jeszcze więcej.
4: A czego można życzyć Radzie Języka Polskiego?
5: To powiem banalnie, większego wsparcia finansowego, bo my bardzo dużo robimy w czasie uroczystości takich jubileuszowych, które miały miejsce 29 września w Senacie. W Senacie, no, na wiejskiej, że się tak wyrażę. Mieliśmy różne rozmowy o Radzie i ja przedstawiłam taką prezentację i w zasadzie muszę powiedzieć, że w ciągu pół godziny nie udało mi się wymienić, no udało mi się tak wymienić tylko najważniejsze, czy takie obszary, w których działamy, natomiast nawet nie udało mi się wymienić, czy zmieścić na jednym slajdzie na przykład wszystkich naszych działań, czy wydarzeń, które organizowaliśmy z danego obszaru, na przykład praca naukowa, czy działalność naukowa, czy działalność taka dla społeczeństwa, czy dla państwa i tak dalej. Więc my, no jak wszystkie jednostki Polskiej Akademii Nauk, bo jesteśmy właśnie jednostką PAN-u, no mamy dosyć niewielkie finansowanie, co oczywiście wynika z ogólnej sytuacji w kraju, jeśli chodzi o finansowanie nauki i tego, że pan dostaje tyle pieniędzy od państwa, ile dostaje, no i dzieli to tak, jak może, prawda? Więc właściwie te wszystkie działania, czy no, można powiedzieć, że wszystkie, które tutaj podejmujemy, robimy pro bono, a tego naprawdę przez te 30 lat się uzbierało, natomiast często wchodzimy we współpracę z jakąś instytucją, która no może coś zapewnić, no bo też jeżeli na przykład organizujemy coś, nie wiem, jakieś debaty i tak dalej, to w zasadzie dostajemy bardzo małe finansowanie na przykład na wynajęcie sali, czy opłacenie jakichś tam podstawowych rzeczy, które tam są, które są niezbędne. No więc choćby dlatego przydałoby się trochę więcej
4: pani
5: pieniędzy.
4: Profesor.
5: Nie mówię, że my chcemy na tym zarabiać, tylko że no, trzeba na przykład catering załatwić, czy coś takiego.
4: Pani profesor, no to jeżeli koperty nie spłynęły urodzinowe, to oczywiście życzymy tego i trzymamy kciuki za finansowanie.
5: Dziękuję.
4: Ale zapytam od drugiej strony w takim razie i to tak, żeby mogła pani trochę wytłumaczyć, a trochę się może pochwalić. A po co nam dzisiaj Rada Języka Polskiego? Co takiego robi?
5: No, Rada właśnie robi wiele rzeczy i to można powiedzieć działa w czterech obszarach. To znaczy działalność na rzecz nauki i tutaj organizujemy konferencje. Organizujemy między innymi taką konferencję, która już miała 14 wydań, 14 edycji, która się pod nazwą Forum Kultury Słowa. No nie będę szczegółowo opowiadać, ale to są takie konferencje, które podejmują najważniejsze takie tematy na styku języka społeczeństwo, tak można powiedzieć. I za każdym razem się odbywają w innym ośrodku akademickim, a więc no, też mają taką funkcję integrującą. No dużo dobrego z tego wynika i bardzo rzeczywiście ona jest ceniona w środowisku i nie tylko językoznawczym. W Radzie działa kilka zespołów problemowych, na przykład zespół języka w medycynie, zespół języka prawnego, zespół dydaktyczny i tak dalej, które też podejmują różne sprawy, na przykład właśnie, czy organizują konferencje, czy podejmują jakieś... No, Rada nie prowadzi badań naukowych, bo my też, chciałam powiedzieć, nie jesteśmy pracownikami. Każdy z nas pracuje czy na jakiejś uczelni, czy gdzieś indziej. Natomiast no, jednoczy środowiska wokół pewnych jakichś zagadnień ważnych z punktu widzenia tej nauki. Na przykład, tu chciałabym powiedzieć, zespół języka w medycynie już od wielu lat, nie wiem, no ponad 10 co najmniej, prowadzi takie spotkania, czy jednoczy środowisko, czy dotyczące komunikacji na linii lekarz, czy właściwie personel medyczny, pacjent. I
4: jak się zrozumieć, tak?
5: To znaczy, jak mówić, nie, to nawet nie tyle, tylko to, jak lekarz powinien, czy personel powinien się zwracać do pacjenta, żeby ta komunikacja przebiegła dobrze, w sensie takim, żeby pacjent miał zaufanie do lekarza. No tam jest mnóstwo takich elementów bardzo ważnych i właściwie można powiedzieć, z tego powstała jakaś taka subdyscyplina, taka odrębna

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Za tym, jak szybko język polski się zmienia?
3: To powiem, że rzeczywiście drugi obszar naszych badań, naszej działalności, to jest działalność dla społeczeństwa, na rzecz społeczeństwa. I teraz pan pyta, czy Rada jest w stanie nadążyć za tym, jak język się zmienia. Znaczy, Rada nie...
2: Czy to wy zmieniacie język? Język się dopiero zmienia, jak Rada powie.
3: Nie, no to chyba mam nadzieję, że pan żartował, bo oczywiście nic takiego się nie dzieje w żadnym... Żaden język nie jest sterowany, to znaczy są sterowane, jeżeli chodzi o tam na przykład nowomowę i tak dalej, ale w Polsce to nie ma miejsca i poza tym to dotyczyłoby tylko pewnych obszarów. Nie, to znaczy domyślam się, że...
2: Mamy internet, mamy slang, nie, mamy młodzież.
3: Proszę im powiedzieć, dać powiedzieć. Domyślam się, że zakłada pan, że Rada jakoś, nie wiem, kontroluje język, że jakoś badamy i potem opisujemy, oceniamy, ta forma dobra, ta forma zła, tak? Tak, czy o to
2: tak,
3: panu chodziło?
2: Tak, biorą słowa, co znaczą, dlaczego się pojawiają pewne...
3: To się tym zajmują ośrodki uniwersyteckie. Ja między innymi pracuję od bardzo dawna na Uniwersytecie Warszawskim i Rada nie... tak jak mówię, my jesteśmy członkami Rady, a nie pracownikami. Nie mamy zaplecza badawczego. Nie mamy... To nie jest jednostka naukowa, taka jak instytuty na przykład na uczelniach czy instytuty panowskie. Więc my jakby wspomagamy państwo w prowadzeniu polityki językowej. Ale oczywiście każdy z nas, ja na przykład zajmuję się zawodowo w tej chwili najnowszym słownictwem i to, o co pan pyta, robię tylko, że w ramach swojej pracy uniwersyteckiej, ale Rada jako taka nie jest to jej zadaniem. To znaczy, czy może było, mogłaby być jej zadaniem, gdyby miała rzeczywiście zaplecze, bo to nie jest tak, że sobie siedzi kilkadziesiąt, bo to znaczy... czy kilkanaście osób. U nas jest 38 członków w tej chwili. I mówią, dobrze, to taka forma się pojawiła niedawno. No, to poprawna. A potem ktoś mówi, to taka się pojawiła. Nie, to błędna. To przecież nie tak działa. To trzeba badać użycia słowa w różnych kontekstach. Po prostu badać słownictwo, czy ogólnie różne inne zjawiska językowe. W takim ukształtowaniu, jakim jest Rada, to po prostu to się nie da i tego nigdy nie planowaliśmy. To właśnie jakiś taki mit krąży, że Rada mówi, co jest poprawne, co jest niepoprawne, które nowe słowa mogą wejść do użycia, które nie. Zresztą w ogóle żadna instytucja, ani żadna, nie wiem, żaden językoznawca nie powie... Nie powie, które słowa są poprawne w tym momencie, które nie. Oczywiście niektóre są rzeczywiście takie ewidentnie błędne, na przykład jeśli chodzi o ich budowę, ale okazuje się, że jest, że to się staje jakimś takim trendem, na przykład pewien rodzaj budowy słów, takie ucinanie typu komp, typu mani, manicure, komp, komputer, nie wiem, urodziny, które są bardzo popularne wśród młodszych ludzi niż ja, ale słyszę to, nie wiem, na ulicy, w kawiarni czy w autobusie, więc tym się Rada nie zajmuje. Natomiast Rada na rzecz społeczeństwa, jeśli tak można powiedzieć, robi bardzo dużo innych rzeczy. To znaczy, na przykład prowadzimy różne kampanie społeczne. Bardzo taką ważną kampanią była kilka lat temu taka kampania Ty mówisz, ja czuję, dobre słowo, lepszy świat, która była prowadzona na Facebooku, to zachęcam do zajrzenia, bo ona już się skończyła, i której jak sama nazwa, znaczy jak tytuł wskazuje, Ty mówisz, ja czuję, podejmowała sprawy takie dotyczące tego, co język, jak język na nas działa, prawda? Jak to, że ktoś do nas wie, jak ktoś do nas mówi, jak my się z tym czujemy, czyli najzwyczajniej chodzi o właśnie czy agresję słowną, ale nie tylko, bo i o komplementy, różne takie.
2: I
3: z tego, ja tylko powiem chwilkę, że jest bezpłatna publikacja do pobrania w stronach Polskiej Akademii Nauk. Wystarczy wpisać, ty mówisz, ja czuję, jest to bardzo

0: nie dość, że ciekawe i no powiem mądre, tam jest 100 chyba takich krótkich tekstów, to jeszcze bardzo ładne są ilustracje zrobione pro bono przez studentów uczelni plastycznej w Szczecinie.
1: To gorąco zachęcamy do czytania i oglądania. 30 lat Rady Języka Polskiego. No to na początek kolejnych 70 życzę. Profesor Katarzyna Kłosińska, przewodnicząca Rady Języka Polskiego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: 9:20 informacje.
2: Autopromocja.
3: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie wybieramy się z Wojciechem Jagielskim do Nepalu. Gdy w 2015 roku ten kraj nawiedziło trzęsienie ziemi, świat wykazał się niespotykaną solidarnością. Jak ta solidarność, sprawiedliwość klimatyczna wygląda ponad 10 lat później, gdy Nepal podnosi się po katastrofalnej powodzi spowodowanej oberwaniem lodowca w Himalajach? Jak znosi skutki wojny, którą Donald Trump rozpętał w Iranie? O tym porozmawiamy w Globalnym Popołudniu dziś, tuż po godzinie 16.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 9:21 informacje tego FM. Emil Górny, zapraszam. Delegacja Ukrainy przebywająca od piątku na Miami na Florydzie skróciła pobyt i wyjechała z USA, to w związku z ogłoszeniem przez prezydenta Trumpa porozumienia o dostawach oleju napędowego z Rosji. Jak twierdzi Financial Times, przedstawiciele USA odpowiedzialni za negocjacje dotyczące rozejmu Steve Witkow i Jared Kushner wzmocnili naciski na Ukrainę, by przestała atakować rosyjski sektor naftowy, ostrzegając, że w razie kontynuowania uderzeń zostanie wstrzymana współpraca w zakresie wymiany danych wywiadowczych. Prezydent USA Donald Trump ocenił, że w tym roku pokojową Nagrodę Nobla przyznano osobie, o której nikt nigdy nie słyszał. Uznał, że z Norwegią jest coś nie tak. Trump w rozmowie z mediami przed Białym Domem powtórzył, że zakończyło się wojen, doprowadził do uwolnienia zakładników oraz powstrzymał Chiny i Tajwan. Tegoroczną laureatką pokojowej Nagrody Nobla została 85-letnia południowoafrykańska prawniczka Navi Pelli. W czasach apartheidu broniła m.in. Nelsona Mandeli. Później była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego. Rosyjskie władze poinformowały WHO, że u zmarłej pracownicy laboratorium w obozie irkuckim nie wykryto dżumy. Światowa Organizacja Zdrowia przekazuje te informacje. Podkreślono, że przyczyna zgonu kobiety wciąż pozostaje nieznana, a Rosja nie potwierdziła żadnego przypadku zakażenia dżumą. Wcześniej, według doniesień mediów, kobieta mogła ulec zakażeniu dżumą płucną w laboratorium. Po jej śmierci służby objęły obserwacją i kwarantanną około 200 osób. Policjanci z Garwolina zabezpieczyli arsenał broni należący do 14-latka, który publikował w sieci niepokojące treści, poinformowała na X-ie mazowiecka policja. Chłopiec został zatrzymany. Decyzją sądu trafi do ośrodka wychowawczego. Kolejne informacje o 9:40.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Kredyty. ceny nieruchomości, pośrednicy, proszę państwa, przepraszam, że o takich strasznych rzeczach o 9.23 mówię w niedzielę, ale to są nasze trzy największe zmory i problemy na drodze do własnego mieszkania. I dzisiaj tym trzecim problemem się zajmiemy. Przyjrzymy się pośrednikom, kim są, jakie mają obowiązki, jakie korzyści z tych obowiązków czerpią i czy coś się zmieni w związku z ich statusem i ich rolą, jaką pełnią w naszych życiach. Porozmawiamy o tym z mecenas Karoliną Pilawską, adwokat w kancelarii Pilawska-Zorski Adwokaci. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani mecenas, kim są pośrednicy? Kim są ci ludzie?
9: No to oczywiście jest grupa zawodowa, która ma za zadanie pomóc sprzedającemu sprzedać nieruchomość po jak najwyższej cenie oczywiście, znaleźć jak najlepszego kupującego, jak najbardziej wiarygodnego, żeby doprowadzić transakcję do końca. No ale z drugiej strony oczywiście pośrednicy reprezentują też osoby, które chcą kupić nieruchomość. No i w tym zakresie też takim osobom świadczą pomoc, czyli szukają takiej nieruchomości spełniającej oczekiwania osoby kupującej. No i też za zadanie mają wynegocjować jak najlepszą cenę. Też wspomagają osoby, które działają na rynku nieruchomości, na przykład w zakresie wynajmu, więc tych ról, które pełnią pośrednicy nieruchomości, jest kilka, natomiast rzeczywiście w ostatnich latach na tym rynku pojawiło się, no niestety użyję takiego stwierdzenia, bardzo dużo patologii z uwagi na fakt, że ten zawód, bo to jest zawód, tak, to jest grupa zawodowa, jak najbardziej potrzebna, ale nie do końca jest uregulowany, bo ponad dekadę temu nastąpiła deregulacja tego zawodu. Już takie osoby, które właśnie chcą być pośrednikami nieruchomości, nie muszą zdawać żadnego egzaminu państwowego, zawodowego, nie muszą mieć licencji. Wystarczy, że są osobami niekaranymi, no i mają polisę ubezpieczeniową, polisę OC na kwotę 25 tysięcy euro. I to wystarczy do tego, żeby takim pośrednikiem nieruchomości być. Nikt niestety nie weryfikuje wiedzy tych osób. Czasami zdarza się, że te osoby nawet to nie znają polskiego prawa, czasami też nawet nie do końca znają polski język niestety, a biorą jednak udział w transakcji, która jest niezwykle ważna dla obywatela, dla niekoniecznie no, musi to być Polak, ale po prostu dla osoby, która chce kupić mieszkanie. No bo co do zasady, takie mieszkanie kupujemy w życiu jeden raz. To się też wiąże oczywiście bardzo często z koniecznością zaciągnięcia kredytu hipotecznego, co też nie jest łatwe. Kredyty w Polsce są jednymi z najdroższych w Europie, więc no tutaj niewątpliwie powinniśmy mieć osoby w tej transakcji niezwykle przygotowane, a nie zawsze tak to wygląda. Ja nawet miałam ostatnio sytuację, o której powiedziała mi pani notariusz, która przeprowadzała transakcję jednego z moich klientów, gdzie pani pośredniczka zapytała, czy można uzależnić przeniesienie prawa własności nieruchomości od zapłaty ceny. Czyli to jest coś, czego my się uczymy na prawie, na pierwszych latach po prostu kierunku prawo. No a pani pośredniczka takiej wiedzy nie miała i prosiła, żeby taki zapis w umowie się znalazł, co byłoby jakby zapisem całkowicie niedozwolonym. No i ta pani notariusz no, była zdumiona. No a wydawało się, że to jest pośredniczka, która no, kilka lat na tym rynku już funkcjonuje, więc i takie sytuacje się zdarzają. Stąd też ta duża dyskusja, chociaż ona wydaje mi się wyniknęła z tego, że pośrednicy bardzo często pobierają prowizję od obu
1: stron. To za chwilę do tego przejdziemy, dobra? Bo o patologiach, o kontrowersji takiej głównej, która się pojawiła, za chwilę porozmawiamy. Ale jeszcze chciałem dopytać, czy w tym nieuregulowaniu są jakieś podstawowe obowiązki, które pośrednicy muszą spełniać, czy jakieś podstawowe kryteria? Mówiła pani o tej polisie.
9: Polisa,
1: ale jak rozumiem, to może być polisa na firmę, a nie na jednego pośrednika, czy na jednego pośrednika?
9: No, co do zasady przyjmuje się, że na jednego pośrednika, natomiast jakby biura nieruchomości w różny sposób do tego podchodzą. I ja też nie chcę absolutnie, żeby z naszej rozmowy wybrzmiało, że to jest w ogóle patologiczna grupa zawodowa.
1: To jest potrzebna. I potrzebujemy mieć zaufanie do tej grupy.
9: Tak, ale to też wynika jakby z tego, co mówi środowisko właśnie pośredników, że oni też oczekują, że w tej grupie będą działały osoby, które są przygotowane do tego zawodu, no bo właśnie cierpią osoby, które są przygotowane, które mają wiedzę, które mają doświadczenie, a czasami po prostu przegrywają z osobami, które nie mają tego przygotowania, nie mają wiedzy, ale po prostu umieją się sprzedać. Natomiast jakby podstawowe obowiązki pośrednika wynikają z umowy, którą taki pośrednik zawiera ze swoim klientem. Nie ma takich szeroko opisanych obowiązków ustawowych, więc zaglądamy do umowy. No i kwestia, co w tej umowie jest, czy biuro pośrednictwa ma dobrą umowę, czy klient, który korzysta z ich usług, zadbał o to, żeby rzeczywiście w tej umowie znalazły się zapisy i obowiązki, które zabezpieczają jego interes. Stąd też te nowe zmiany mają to uregulować i wskazać konkretne i podstawowe obowiązki, które pośrednik musi tutaj spełnić w ramach takiej swojej usługi.
1: I co powinien spełnić? Bo ja nie mam bladego pojęcia, o co ja miałbym taki, co ja miałbym w ogóle wymagać od takiego pośrednika, poza tym, żeby był uczciwy i działał w moim interesie.
9: No tak, ale to jest kwestia przede wszystkim sprawdzenia stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, bo zdarzają się sytuacje, kiedy pośrednik tego nie robi, no i też wychodzi z założenia, tak jak nawet strony transakcji, że przecież zrobi to notariusz. Notariusz oczywiście musi to zrobić, tak, w ramach swojej pracy i nadzoru nad tą transakcją i przeprowadzania tej transakcji. Natomiast bardzo dobrze, że jest właśnie w tym projekcie, który znalazł się w RCL-u, zapis, że
1: Rządowym Centrum Legislacyjnym.
9: Tak, że to pośrednik właśnie jest tą pierwszą osobą, która sprawdza ten stan prawny i faktyczny, bo zdarzają się sytuacje, że rzeczywiście pośrednik nie sprawdzi tego, transakcja nie dochodzi do skutku. Ja miałam nawet taką sytuację w kancelarii, gdzie pani pośrednik nie sprawdziła, że osoby, które sprzedają nieruchomość, są po rozwodzie, więc akt notarialny musiał wyglądać troszeczkę inaczej, a moi klienci, którzy kupowali tę nieruchomość, oni przyszli oczywiście do mnie po tej transakcji, kupowali nieruchomość, już ubezpieczyli de facto nie swoją nieruchomość, ponieśli koszty i tak dalej, a akt trzeba było przesunąć.
1: Czyli stan prawny to jest to, czy nieruchomość należy, do kogo należy, czy jest księga wieczysta, to są te wszystkie sprawy.
9: Tak, ale czy właśnie nie ma jakichś obciążeń, jak jest kredyt, no to kwestia przeprowadzenia też całej procedury cesji banku, żeby bank zwolnił hipotekę, tak, żeby nie było takiej sytuacji, że ta hipoteka zostaje, no bo hipoteka nie idzie za byłym właścicielem, tylko ona zostaje przy tej nieruchomości, którą kupujemy, więc żeby nie było sytuacji, że my kupujemy nieruchomość z hipoteką. Czasami są zabagnione stany prawne, czasami jest najemca, który się nie chce wyprowadzić. Jeżeli chodzi o stan faktyczny, no to to, co my mamy w księdze, to jest jedna. Może się okazać, że faktycznie ta nieruchomość wygląda trochę inaczej, że metraż się nie zgadza, że pomieszczenia mogą się nie zgadzać, więc no, oczywiście takich sytuacji jest coraz mniej, ale nadal się zdarzają i pośrednicy muszą tego dopilnowywać, żeby zagwarantować bezpieczeństwo takiej transakcji.
1: Tam jeszcze w tych nowych regulacjach ma być mowa między innymi o tym, o przejrzystości prezentowanych ofert, o dokumentowaniu czynności, o tym, że umowy będzie można zawierać elektronicznie.
9: Tak.
1: No i dochodzimy do tego najbardziej gorącego momentu, czyli ograniczenie możliwości pobierania prowizji od obu stron transakcji. No to ja zapytam tak, a dlaczego? Bo jeżeli pośrednik działa koniec końców w interesie chyba obu stron, pośredniczy, no bo nawet jeżeli reprezentuje tego, kto sprzedaje, no to też działa w interesie tego, kto kupuje. To dlaczego coś takiego ograniczać?
9: Ponieważ te interesy stron w wielu punktach nie są jakby tożsame. Chodzi głównie o cenę. Wiadomo, że sprzedający chce sprzedać swoją nieruchomość za jak najwyższą cenę, a kupujący chce zapłacić jak najmniej. Więc tego się pogodzić nie da. Ja oczywiście jakby rozumiem intencje wprowadzenia tego zapisu, bo to bardzo często się wiąże z kosztami dla osoby, która nawet się tego nie spodziewa. Bo mamy jakby klasyczną sytuację, tak? Sprzedający wystawia za pomocą właśnie pośrednika swoją nieruchomość na sprzedaż, no to on poprosił tego pośrednika, żeby w tym...
1: Znalazł mu kogoś.
9: Tak, żeby mu w tym pomógł, żeby wystawił ogłoszenie, żeby zrobił zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. No i pojawia się kupujący, na przykład młode małżeństwo, no, które ma wszystko wyliczone, tak? Kredyt, jakiś delikatny remont, jeżeli to jest rynek wtórny. No i okazuje się, że zostało im pokazane na przykład to mieszkanie, ale dostają maila i to się zdarza bardzo często niestety, że tutaj, żeby doszło do transakcji, musicie zapłacić tyle i tyle albo tyle i tyle procent, no bo jeżeli nie, no to ja mam innych kupujących, którzy mi zapłacą prowizję. Tak?
1: Czasami takie umowy też się podpisuje, zanim się do mieszkania wejdzie.
9: To jakby na klatkach schodowych czy przed blokiem podpisywanie tego rodzaju umów, to jest w ogóle klasyka gatunku. No ale no umówmy się, że to nie jest jakby normalne zachowanie. Ja też wchodzę z założenia, no bo jakby to jest działalność gospodarcza. No i jakby działalność gospodarcza powinna być wykonywana co do zasady w taki sposób wolny, tak? Jeżeli mamy transakcje, gdzie sprzedający i kupujący zgadzają się na to, tak? Mają pośrednika i chcą, żeby ten pośrednik pośredniczył, mają wiedzę, bo to jest jakby kluczowe, że jeżeli obie strony mają wiedzę, że ten pośrednik działa w interesie każdej z tych stron i się na to godzą, no to dla mnie jest to sytuacja akceptowalna. Gorzej, jak właśnie nie ma tej wiedzy, no mówię, patrząc na praktykę, ciężko jest pośrednikowi działać w interesie obu stron jednocześnie i zagwarantować interesy obu stron jednocześnie. To tak jak ja jestem adwokatem, no i wyobrażacie sobie państwo, czy wyobraża sobie pan redaktor, żebym ja reprezentowała obie strony procesu.
1: Nawet... To się nazywa mediator.
9: No właśnie, tak? A mediator nie działa w interesie żadnej ze stron, a pośrednik jednak działa, więc oczywiście to jest trudny temat i to też nie jest temat zero-jedynkowy, czarno-biały, bo tak jak mówię, tutaj też jest sporo odcieni szarości, szczególnie jeżeli strony chcą tego konkretnego pośrednika, więc ja się zastanawiam, no bo mamy ten projekt, że właśnie prowizja może być pobierana tylko od jednej ze stron, ale ja się zastanawiam, czy nie powinno być tam wyjątku, że jeżeli obie strony transakcji wyrażają na to zgodę, to czy pośrednik nie powinien mieć takiej możliwości reprezentowania obu stron? Na razie tak jak mówię.
1: Tylko czy to się nie skończy tym, że jeżeli ja nie wyrażę zgody, no to muszę się obejść ze smakiem. Ale ja bym może tak to uprościł, bo pani na początku, na samym początku, jak zapytałem, kim jest pośrednik, zaczęła pani mówić o tym, że pośrednik to jest osoba, która reprezentuje sprzedającego, ja już zamarłem, a potem pani dodała, albo kupującego.
9: Tak.
1: I to jest trochę pytanie, kogo reprezentuje w takim razie pośrednik, czy właśnie to jest mecenas, w cudzysłowie oczywiście, czy to jest ktoś, kto ma być taką osobą wręcz zaufania prawie że publicznego, takim mediatorem, kto tylko dopina te interesy. No bo ja się na tym nie znam, ja nie mam też pewnie czasu, wiedzy i tak dalej. Więc potrzebuję kogoś, kto pomoże.
9: Jeżeli chodzi o taką kwestię jakby sztandarową tutaj, tak, o której też mówi ten projekt, czyli przejrzystości, no to wydaje się, że rzeczywiście pośrednik powinien reprezentować jedną ze stron, bo to by, zakładam, ułatwiło wiele transakcji.
1: Byłby takim pełnomocnikiem właściwie.
9: Tak, pełnomocnikiem, no bo to też jakby tak wygląda, że bardzo często ten pośrednik musi załatwić jakieś kwestie w urzędzie czy w banku, żeby dopiąć transakcję. Natomiast jakby wszystko się sprowadza w tym temacie do pieniędzy. No i jakby pamiętajmy też o tym, że jeżeli pośrednik ma określony procent od ceny, co do zasady, no to jemu też zależy na tym, żeby cena była jak najwyższa, prawda? Jeżeli tutaj reprezentuje tego sprzedającego, więc on nie będzie miał interesu w tym, żeby negocjować ze swoim klientem, reprezentując jednocześnie kupującego, niższą cenę, no bo na koniec dnia zarobi mniej,
1: chociaż
9: prawda?
1: Wiemy, że z reguły daje się wyższą cenę od razu i ewentualnie zawsze jest jakiś margines, że można się stargować. No to krótko na koniec. Powinno się uregulować zawód pośrednika?
9: Powinno się uregulować, bo jest za dużo patologii i też tracą na tym pośrednicy, którzy są przygotowani do tego zawodu, mają wiedzę, mają doświadczenie, mają cały warsztat, a tracą po prostu przez to, że na rynku pojawiają się osoby bez doświadczenia, bez przygotowania, bez podstawowej wiedzy, no bo to jest zbyt poważny element naszego życia, tak? Kupno czy sprzedaż nieruchomości, no to jest jedno z najpoważniejszych zdarzeń w naszym życiu i powinna to nadzorować czy opiekować osoba, która jest do tego przygotowana. No ale też właśnie te kilka lat, tak, czy kilkanaście lat od tej deregulacji pokazały, że być może nie był to do końca dobry kierunek, więc cieszy. No ale wydaje mi się, że to też jakby wymogło społeczeństwo, bo jak sobie przeczytamy różnego rodzaju fora i też właśnie tematy dotyczące pośredników, no to tam są opinie skrajne, no ale dobrze, że nad tym ustawodawca się chce pochylić.
1: Mówiła przedstawicielka zawodu uregulowanego, mecenas Karolina Pilawska z Kancelarii Pilawska-Zorski Adwokaci. Dziękuję.
9: Dziękuję uprzejmie.
1: A na informacje zaprasza państwa człowiek z zawodu wpół uregulowanego.
2: Autopromocja. Jak 2000 lat temu zdobywano miłość?
10: Anubisie, Boże ziemi i podziemia i nieba. Psie, psie, psie.
2: Jak rozpalano uczucie?
10: Wywar ze skarabeusza, gotowanego z pewnymi przyprawami.
2: Jak można było zawładnąć czyimś sercem?
10: Tylko seks, seks, seks.
2: Magia, mikstury, zaklęcia i dużo więcej w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama. Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pan zalecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
15: Odbiera dziecku moc.
14: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi. Docenianie.
16: Daje dziecku moc.
14: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
15: Odbiera dziecku moc.
14: Potrafi ranić. Wsparcie.
16: Daje moc.
14: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
15: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 9:40, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. O 7:00 rozpoczęła się druga tura w przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Wyborcy do godziny 21:00 będą głosowali w 454 obwodach na terenie miasta. Wszystkie zostały otwarte o czasie. Na karcie do głosowania są dwa nazwiska kandydatów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w pierwszej turze. To Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Aby głos był ważny, trzeba będzie wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Na dzisiaj także wieczór wyborczy w Tok FM zaczynamy o 21:00. Co najmniej 12 osób zginęło, a ponad 300 zostało rannych w ataku rakietowym na lotnisko w Rijadzie. Według agencji Reutera stoją za nim jemeńscy rebelianci Huti. To już trzeci atak na stołeczny port Arabii Saudyjskiej w ciągu tygodnia. Wśród zabitych są obywatele Arabii Saudyjskiej, USA, Egiptu, Jordanii i kilku innych regionów. Rannych jest co najmniej 300 osób. Ruch lotniczy wstrzymano, loty przekierowano. Prezydent Trump nazwał atak nie do zaakceptowania i zapowiedział rozmowę z saudyjskim księciem. Zapytany, czy USA dołączą do działań przeciwko Huti, odpowiedział: być może, przyjrzymy się tej kwestii. Od jutra do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą systemy alarmowe działające w systemie alarmowania lub ostrzegania ludności. Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że w czasie ćwiczeń syreny alarmowe będą przez minutę emitowały ciągły dźwięk. Teraz podróże Europejczyków. Mieszkańcy Unii Europejskiej wydali w zeszłym roku więcej na podróże zagraniczne niż krajowe, mimo że znacznie częściej wybierali wyjazdy we własnych państwach. Na wyjazdy zagraniczne przeznaczyli 379 miliardów euro, na krajowe 266. Tak wynika z danych Eurostatu. Urząd Statystyczny Unii Europejskiej podał, że w zeszłym roku mieszkańcy wspólnoty odbyli łącznie ponad miliard podróży prywatnych i służbowych. Na to o ponad prawie 1,5% więcej niż rok wcześniej. Kolejne informacje o 10:00.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 9:43, powoli dochodzi na zegarach, a my, proszę państwa, przyjrzymy się najważniejszemu wydarzeniu ubiegłego tygodnia, przynajmniej w internecie, takim, bym powiedział, półpozytywnym wydarzeniu, a mianowicie premierze pizzcy, youtubera Książula Pizzcy Muala. Pizzcy, o której mówili wszyscy na dwa dni przed premierą, a potem trochę ten entuzjazm, który towarzyszył tej premierze, zaczął opadać. Dlaczego tak się dzieje? O to zapytamy Wojciecha Kardysia, eksperta w dziedzinie komunikacji internetowej i social mediów. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie.
1: Jadł pan?
18: Panie redaktorze, nie jadłem. Super. Staram się nie ulegać trendom internetowym, to jest raz, a dwa, staram się też przede wszystkim zdrowo odżywiać.
1: Ja też nie jadłem, zrobiłem szybką sondę, realizator Krzysztof też nie jadł, Magda, wydawczyni też nie jadła, więc wszyscy nie jedliśmy, więc możemy porozmawiać, prawda? Bo chyba znajomość smaku, składu i w ogóle materii nie jest potrzebna, żeby się tutaj wypowiedzieć.
18: Nie, absolutnie nie. Bardziej jest potrzebna socjologia i jak działa behawioryzm ludzki. To jest coś, o czym możemy sobie porozmawiać, a nie to, czy pizza jest dobra, czy nie, bo to jest akurat najmniejszy problem i aspekt, najmniej ciekawy.
1: O co tutaj chodzi? Kim jest Książulo? Dlaczego o nim teraz rozmawiamy?
18: Książulo jest to jeden z obecnie najpopularniejszych influencerów. Nie chciałbym go nazywać kulinarnych, ponieważ on z kulinariami nie ma za dużo wspólnego. Jest to osoba, która recenzuje jedzenie. I to przeważnie jedzenie, popularne jedzenie, czyli mówimy tutaj o pizzach, kebabach i tego typu jedzonku. I co jest bardzo istotne, jest to bardzo popularny influencer i potrafi on pozamykać interesy. Czyli jeżeli on skrytykuje jakieś jedzenie, jakiś kebab, to ten punkt może mieć ogromne problemy. Ale to też działa ten medal ma drugą stronę. Jeżeli on pochwali, jeżeli dane miejsce dostanie tak zwanego muala, czyli to jest taki znak jakości.
1: Gwiazdka Michelin.
18: Dokładnie.
1: Ulicy, Michelin ulicy to jest.
18: Taka influencerska gwiazdka. Jeżeli on dostanie tą gwiazdkę, dany punkt dostanie tą gwiazdkę, no to niektóre lokale przez tygodnie miały kolejki od rana do wieczora.
1: Powiedział pan o tym, że to słowo influencer tu naprawdę nie jest przypadkowe. To znaczy Książulo jest kwintesencją tego, skąd wzięło się słowo influencer, ponieważ jeżeli chodzi na przykład o jadłodajnię na warszawskim Żoliborzu, po jego wizycie stała się tak uczęszczana, że właściciele musieli zdecydować się ją zamknąć, ponieważ ruch ich przerastał. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład rurki z kremem, też w Warszawie, chyba na Pradze, lokal z kilkudziesięcioletnią tradycją w dużych problemach odwiedził Książulo, zrobił taką reklamę, że prawdopodobnie do dzisiaj są tam kolejki i biznes kwitnie. Wydawałoby się, że chyba nic wielkiego. Tacy są influencerzy. Czy Książulo jest ewenementem?
18: Nie. Książulo jest ewenementem i to faktycznie na skalę taką ogólnopolską. Dlaczego jest ewenementem? Ponieważ influencerzy, jak sama nazwa wskazuje, mają wpływ. Influence. To jest właśnie ten wpływ. Tyle tylko, że nie wszyscy mają taki wpływ, żeby na przykład zamknąć czyjeś biznesy. Albo wręcz przeciwnie, że jeden pozytywny filmik potrafi wpłynąć na cały biznes. I dlatego Książulo jest takim ewenementem, ponieważ on ma coś, co bardzo wielu influencerów musi długo pracować, żeby to zdobyć. A chodzi o zaufanie. On zdobył zaufanie społeczne. I dzięki temu zaufaniu, że on jest taki jak większość oglądających go. On jest takim prostym chłopakiem z blokowisk. Dzięki temu, że on wyszedł z tych, nazwijmy to w cudzysłowie, blokowisk i to, że mówi takim bardzo naturalnym, bardzo takim prostym i nawet oczywistym, bym powiedział, i języku, powoduje, że ludzie wierzą mu, ufają mu, że jeżeli ktoś dostaje muala, to znaczy, że okej, warto tam pójść, warto tam pojechać. I to jest ten ewenement.
1: To jest youtuber, który wypuszcza film co kilka dni i robi średnio 3 miliony wyświetleń na swoich recenzjach. I youtuber, którego mogą państwo znać z różnych głośnych recenzji, czy lokali i kuchni Magdy Gessler, czy niedawno wizyty w hotelu Gołębiewski. Dlaczego teraz w tej kolejnej głośnej sprawie z udziałem Książula to on stał się tym szwarcharakterem?
18: No, to jest bardzo ciekawa historia. Ponieważ jeszcze na tak szeroko zakrojonej przykładzie nie mieliśmy, jak właśnie ten tutaj, a mowa tutaj o Książulu. Otóż co się wydarzyło? Książulo, który żyje z recenzowania innych, który krytykuje, kiedy jedzenie jest zbyt chemiczne, niedopracowane, albo po prostu niesmaczne, który krytykuje, uwaga, mrożonki jedzeniowe. No i mamy tutaj Książula z tym ogromnym bagażem zaufania, którym darzą go ludzie, i mówi w jednym z filmików ostatnich, że słuchajcie, wypuszczam swoją pizzę. I to jest pierwszy produkt, który wypuszczał on, jedzeniowy, który wypuszcza Książulo. I to jest bardzo istotne, ponieważ on nie wypuszcza, nie robi kolaboracji z jakimś, nie wiem, kebabem, któremu dał Mala. Nie wypuszcza sosu z jakimś świetnym kucharzem. Nie, nie. On wypuszcza produkt, który jest, uwaga, pusty, no niektórzy mówią, że to jest, że niesmaczne, ale to już jest kwestia gustu. Przede wszystkim jest niezdrowy, jest mrożonką, która jest wypuszczona jednej, nie wcale w pizzerii, tylko w jednym z znanych sklepów sieci bardzo popularnych.
1: No możemy powiedzieć, że w Żabce, bo Książulo też się chwalił, że otwiera nie jedną pizzerię, a 13 tysięcy pizzerii, i ten jego produkt w każdej Żabce będzie dostępny.
18: I to jest, panie redaktorze, największy problem, ponieważ Żabka nie słynie z takich jakościowych produktów, z dobrych produktów, z produktów, które faktycznie można zjeść nie tyle ze smakiem, co ze zdrowiem. No i to jest ten największy problem. I on w tym momencie to zaufanie bardzo mocno nadszarpnął. Dlatego z mojej perspektywy jest to bardzo ciekawy case.
1: Tak, i temu wszystkiemu przyglądała się na przykład Res Futura, zespół analityków, i tak... To, co pan mówił o tym smaku tej pizzy, bo my cały czas, i to jest chyba najciekawsze, rozmawiamy o tym, co się działo, zanim do tej premiery doszło. Premiera miała miejsce 7 października. Cała historia rozpoczęła się 4 października i taki szczyt osiągnęła 5 października, czyli dwa dni przed premierą. Res Futura bada cały czas to i zbadała, że opinie dotyczące stricte pizzy są absolutnie podzielone. 45% lubi, 45% nie, 10% nie ma zdania. Ale dlaczego właściwie tak się stało, że dwa dni przed premierą tej pizzy wybuchło? To w ogóle nie jest o pizzy tak naprawdę.
18: To nie jest, to tak jak mówię, to nie jest o pizzy, to ten cała bulwersacja. Chodzi głównie o to zaufanie.
1: Ale to jest autentyczność? Walutę. Chodzi o autentyczność? Chodzi o słowo? Bo Książulo kiedyś mówił, że nie będzie współpracował i reklamował, bo to uderzy w jego wiarygodność. Czy chodzi o co?
18: W mojej opinii on po prostu przestrzelił biznesowo. Bo wypuszczenie pizzy, mrożonej pizzy w Żabkach, 13 tysięcy produktach, punktach, to jest trochę, panie redaktorze, skok na kasę. To są proste pieniądze. Ktoś obliczył, że jeżeli będzie dostawał złotówkę z tej pizzy i utrzyma sprzedaż na obecnym poziomie, to on będzie otrzymywał około 1 000 000 złotych miesięcznie. Więc to są bardzo proste i bardzo duże pieniądze. Czyli zmonetyzowanie swojego wizerunku i zmonetyzowanie swoich zasięgów. I to, ja z tym absolutnie nie mam problemu, ponieważ jeżeli ktoś ma ogromne zasięgi, to oczywistym krokiem jest to, że w kolejnym po prostu się monetyzuje. Tyle tylko, że trzeba mieć na uwadze, żeby twoi widzowie i ten zasięg nie wykorzystać do zniszczenia swojego wizerunku i złamania obietnicy, tudzież zniszczenia swojego zaufania. I tu w mojej ocenie niestety Książulo przestrzelił, ponieważ to, na czym on bazował, czyli na tym zaufaniu, na tej autentyczności, na tym, że promuje dobre, zdrowe jedzenie, znaczy zdrowe, no, smaczne jedzenie, i wypuszcza mrożonkę. Aha, jeszcze jest bardzo, redaktorze, bardzo ważna rzecz. Ta mrożonka nie jest produkowana w Polsce. Ktoś tam znalazł, że spółka, która to produkuje, jest w Wesonii, a pizza jest chyba produkowana gdzieś na Słowacji, więc to nie jest polski produkt, który znowu książę mówi wielokrotnie. No właśnie, może to jest za mocne słowo, panie redaktorze, ale jednak on bardzo mocno promował polskie jedzenie. I jak zbierzemy to, te wszystkie aspekty, te wszystkie punkty w całość, to wychodzi, no, że to ten biznes, ten pomysł, to jest absolutnie przestrzelone, jakby zrobione na szybko, jakby to jest taki skok na kasę, który ludziom bardzo się nie podoba i to widać w social mediach i to widać w internecie.
1: To ja bym tak chciał pana zaczepić w takim razie, bo Książulo tłumaczył, że on nigdy nie był orędownikiem zdrowego jedzenia, bo przecież on zaczynał, czy nie zaczynał, ale zasłynął przede wszystkim kebabami. No kebaby z natury do najzdrowszych nie należą. Res Futura mierzy to i ta krytyka stopniowo malała z kolejnymi dniami. Najbardziej zaczęła maleć po premierze. Coraz więcej obrońców się pojawiło. Zmalał udział komentarzy zarzucających mu hipokryzję, bardziej odnoszących się do tego, czym ta pizza faktycznie jest. I pan 5 października napisał, że Żabka wygrywa Książulo. Chciałbym się zapytać, czy po tych kilku dniach pan dalej tak uważa, czy coś się zmieniło? Bo ja na przykład z jednej strony można powiedzieć skok na kasę, z drugiej strony można powiedzieć przełomowa rzecz. 13 tysięcy pizzerii. No, każdy by tak chciał.
18: Właśnie o to mi chodzi. W sensie wygrywa Żabka, no bo wszyscy będą kupować tą pizzę w Żabce, więc...
1: Ma świetną reklamę Żabka.
18: Tak jest. To jest raz. Dwa, wygrywa Książulo, no bo może traci zaufanie, może już ludzie nie będą go odbierać tak, jak go odbierają, ale jednak, panie redaktorze, 1 000 000 miesięcznie to jest 1 000 000 miesięcznie. To jest 12 milionów rocznie. Nawet jeżeli to będzie odrobinę mniej, a może być i odrobinę więcej... To są ogromne pieniądze, które ustawią tego młodego chłopaka na lata, jeżeli nie ustawi również i jego dzieci. Więc wygrywa Książulo. A kolejna kwestia, panie redaktorze, to też pokazuje pewną drogę, pewną ścieżkę, którą będą szli kolejni bardzo duzi influencerzy. Że mamy punkty sklepów, które są na każdym możliwym kroku, które mogą być pizzą, które mogą być piekarnią, w których możesz odbierać sobie paczki i tak dalej, i tak dalej. I wykorzystywanie ogromnych influencerów do promocji i tworzenia swoich produktów pokazuje, że hej, zobaczcie, zróbmy coś z dużym influencerem, będziemy mieli darmową reklamę i wzrosną nam budżety, wzrosną nam przychody. Więc to też pokazuje, w którą stronę taki tak zwany retail będzie szedł z dużymi twórcami.
1: Ale my też to obserwujemy od lat. Lody ekipy Freeza, pizza również w Żabce zresztą, rapera Kizo i batony Kizers. No może przykład trochę poboczny, ale też gdzieś startujący od popularności lody Cuebona Fide. To jest już dość popularny trend i płatki śniadaniowe, i lody, i nawet chyba wata cukrowa była.
18: Tak jest. Nawet powstały specjalne firmy i agencje, które zajmują się tylko i wyłącznie tworzeniem produktów pod influencerów. Jest tylko jedna rzecz. To pokazuje, że nie każdy produkt, który wypuści influencer, jest dobry dla samego influencera, czy też... Może albo inaczej odpowiem. Trzeba bardzo, jak się jest influencerem i jest się osobami, które stoją za tym influencerem, trzeba bardzo uważać, żeby nie przestrzelić. Trzeba posłuchać swojej publiki. Co publika danego influencera chciałaby kupić. Bo jak widać na przykładzie Książula, można sobie strzelić w kolano, jeżeli to nie będzie przemyślane, jeżeli to będzie tylko i wyłącznie skok na kasę. Bo przecież mamy, panie redaktorze, przykład innego influencera, dietetyka, który również z siecią Żabka
1: też zrobił grahamki. Ale to już opowieść na inny raz. Bardzo panu dziękuję. Wojciech Kardyś, ekspert w dziedzinie komunikacji internetowej i social mediów. Dziękuję.
18: Dziękuję ślicznie.
1: A z nami Patrycja Wanat, która już za chwilę z audycją Wiesz co jesz opowie państwu, o czym opowie Patrycja.
19: Dzień dobry, ja będę opowiadać o grzybach. dużo influencerów też opowiada o grzybach, ale ja będę jednak zachęcać do tego, żeby czerpać wiedzę od naukowców, a niekoniecznie z internetu, bo wiadomo, że grzyby są przepyszne i wspaniałe, ale trzeba trochę na nie uważać, więc przeniesiemy się dzisiaj na Podlasie i będziemy opowiadać o grzybach oraz o ziołach, czyli wszystkich tych wspaniałych, pysznych rzeczach, które przy okazji mogą wzmocnić nasz organizm przed zimą. Będzie pysznie. Zapraszam.
1: Grzyby można też dodać do pizzy. Patrycję będzie można słuchać po informacjach o godzinie 10. Ja Państwu bardzo dziękuję za ten niedzielny poranek. Dziękuję Krzysztofowi Olesiewiczowi, Magdzie Sikoń i pamiętajcie, ja bym Państwa nie zostawił nawet dla tego miliona miesięcznie. Do usłyszenia za tydzień.
2: Autopromocja.
20: Halo, Adam, gdzie ty jesteś? Pociąg nam odjeżdża.
21: Zaspałem. Zostaję w Warszawie.
20: No ale jak to? Wieczór wyborczy.
21: No zróbmy to na dwa miasta. Ty jedziesz do Krakowa.
20: Tak. I zadbam o to, żeby wybrzmiały wszystkie najważniejsze dla Krakowa tematy.
21: A ja się dobudzę i w Warszawie zapytam o to, jak Kraków przekłada się na pozostałą część Polski.
20: Anna Piekutowska.
21: I Adam Ozga.
20: Do usłyszenia.
21: Już dziś o 21:00 i do zobaczenia na tok.fm.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
22: Marian, a po całym tygodniu pracy?
23: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
22: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
24: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
25: Volkswagen.
26: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
27: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
26: O, wielka sprawa!
27: Największa!
28: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
4: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 117 osób zatrzymanych po policyjnych kontrolach w szkołach. Rząd reaguje po atakach nastolatków. 12 osób zginęło, a 300 zostało rannych. Rebelianci Huti zaatakowali lotnisko w Riadzie. W Krakowie trwa głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta. U nas głos wyborców. Minęła 10:00, informacje to GFM, Emil Górny. Zapraszam. W kancelarii premiera odprawa służb po ostatnich atakach nożowników w szkołach i na uczelniach. Do tej pory skontrolowano ponad 65 tysięcy placówek. Zatrzymano 117 osób. Te kontrole będą teraz trwać dziś i w kolejnych dniach, zapowiedział szef rządu. Nie mamy do czynienia z grupą zorganizowanych młodych ludzi, mówił premier.
29: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie, aktywni jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich.
8: Dziś okolice szkół i uczelni patrolować będzie nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy. Co najmniej 12 osób zginęło, a ponad 300 zostało rannych w ataku rakietowym na lotnisko w Riadzie. Według agencji Reutera stoją za nimi jemeńscy rebelianci Huti. To już trzeci atak na stołeczny port Arabii Saudyjskiej w ciągu tygodnia. Informacje zebrał reporter Tok FM Marcin Starzec.
30: Pociski uderzyły w lotnisko Króla Khalida wczoraj wieczorem. Wśród zabitych są obywatele Arabii Saudyjskiej, USA, Egiptu, Jordanii i kilku innych krajów. Rannych jest co najmniej 300 osób. Ruch lotniczy wstrzymano, a loty przekierowano do Dammamu i Dżudży. Prezydent Trump zdążył już nazwać atak nie do zaakceptowania i zapowiedział rozmowę z saudyjskim księciem. Zapytany o to, czy USA dołączą do działań przeciwko Huti, odpowiedział, zapowiedział, że przyjrzy się tej kwestii. Ataki nasiliły się po rozpoczęciu ofensywy sił rządu Jemenu wspieranych przez koalicję pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej przeciwko Huti. Rebelianci ogłosili saudyjską przestrzeń powietrzną strefą działań wojennych. W ostatnich dniach celem ataków stały się także saudyjskie obiekty wojskowe i infrastruktura naftowa. Marcin Starzec, TVN.
8: Od godziny 7 trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa, a mierzą się w nich Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Mieszkańcy mogą głosować w 454 obwodach.
0: Staram się wykorzystywać okazję, jeżeli jest głosowanie, to zawsze chodzę. Też sobie tak przypomniałam w ostatniej chwili dzisiaj.
3: No bo trzeba zagłosować.
5: Prawo i przywilej. Uważam, że powinniśmy z tego korzystać, bo to jest demokracja.
6: Co się decyduje przyszłość naszego miasta?
7: Ja rządzę w domu i uważam, że dobrze, więc jeżeli chodzi o takie duże miasto, to też powinien dobrze rządzić.
8: A żeby dobrze zagłosować, by głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Do czasu zamknięcia lokali wyborczych, czyli do godziny 21, obowiązuje cisza wyborcza. Za jej złamanie grożą kary finansowe. A o 21 także wieczór wyborczy w TOK FM. Musimy mieć oczy dookoła głowy, mówi główny inspektor sanitarny, odnosząc się do zagrożeń hybrydowych związanych z bezpieczeństwem żywności. Jak podkreśla, prowadzony jest m.in. monitoring określonych grup w internecie pod kątem tego, czy nie są przygotowywane jakieś akcje sabotażowe. Anna Gmitrek-Zabocka.
9: Chodzi z jednej strony na przykład o dodanie jakiejś toksycznej substancji do żywności, ale też o szereg innych działań, w tym w cyberprzestrzeni, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo tego, co jemy. Tak było niedawno przy zatruciu toksyną botulinową, która była w gotowym produkcie do jedzenia, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
10: To zaskutkowało poważnym działaniem również z udziałem służb, ponieważ nie możemy wykluczyć, że zatrucie, skażenie tej żywności miało charakter świadomy, tak, że to mógł być sabotaż.
9: Rosjanie działają bowiem na bardzo różnych polach, stąd ścisła współpraca inspekcji sanitarnej również ze służbami, na przykład wtedy, gdy doszło do zatrucia wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej.
10: Sam przebieg tego zdarzenia, to, że dotyczyło właśnie służb mundurowych, no jest absolutnie dla mnie sygnałem, że muszą służby wyjaśnić, czy doszło do jednak intencjonalnego skażenia żywności, a więc no tak działamy.
9: Bo trzeba być czujnym również w tym zakresie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
8: Mieszkańcy okolic placu budowy tunelu dużych prędkości na Retini w Łodzi skarżą się na uciążliwości. Tuż obok ich mieszkań znalazła się tak zwana komora startowa, czyli miejsce, z którego za kilka miesięcy ma ruszyć drążenie tunelu. Mieszkańcy narzekają m.in. na hałas czy dostający się do mieszkań pył z placu budowy. Boją się też o bezpieczeństwo budynków stojących tuż obok komory startowej i tego, że będą wyprowadzani z mieszkania.
11: To jest kurz, pył, hałas, ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują, więc to nie są tylko kwestie tego drążenia tego tunelu, a też hałasu.
12: Stężenie pyłów, smród.
11: I też drżenie, bo budynki drżą.
13: Strach jest po prostu.
11: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje. Słyszałam coś, że za torami tam ci ludzie, którzy mieszkają, też są w bliskim sąsiedztwie i oni będą relokowani.
8: No, tymczasem wykonawca prac zapewnia, że stan budynków jest monitorowany w czasie rzeczywistym. Ewentualne relokacje mają być ostatecznością. Z kolei by zmniejszyć uciążliwości przy placu budowy stanie też kilkumetrowe ogrodzenie, które ma ograniczyć hałas i wydostawanie się pyłu. A budowa tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi ma potrwać do 2032 roku. Kolejne informacje o 10.20, teraz pogoda. Od 13 stopni w Szczecinie i Poznaniu, przez 14 w Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do 15 w Warszawie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu na zachodzie i Pomorzu, także burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
25: Audycja Wiesz Co Jesz, Patrycja Wanat. Dzień dobry. Dzisiaj w audycji, proszę Państwa, grzyby i zioła, czyli to, co nie dość, że smaczne, to jeszcze bardzo potrzebne na jesień, teraz przed zimą. No to, co natura nam oferuje, żeby wzmocnić nasze organizmy. I grzybów i ziół będziemy szukać dzisiaj na Podlasiu. O ziołach po 10.40 porozmawiamy z panem Mirosławem Romaniukiem, który prowadzi pod Hajnówką ekologiczne gospodarstwo produkujące zioła, a o grzybach teraz będziemy rozmawiać z panem doktorem Michałem Gorczakiem, mykologiem z Politechniki Białostockiej z Instytutu Nauk Leśnych. Dzień dobry.
31: Dzień dobry.
25: Był pan rano na grzybach?
31: Nie, dzisiaj nie byłem, ale byłem wczoraj na grzybach.
25: I co? Ponoć nie można dwóch kroków zrobić na Podlasiu, żeby nie trafić na grzyby.
1: To prawda, ten rok jest naprawdę wyjątkowy. Ten fenomen taki pojawów grzybów co parę lat w ogóle też był nawet zbadany i jest faktycznie taka regularność, że co kilka, 5 do 10, czyli średnio tam 7,5 roku jest faktycznie taki rok wybitnie grzybowy, gdzie po prostu tych owocników mamy bardzo dużo. Taki rok właśnie mamy w tym roku tutaj, przynajmniej w części Polski właśnie, przynajmniej tutaj w województwie podlaskim, więc jest naprawdę bardzo, bardzo dużo grzybów. No i jeszcze dzisiaj padało, więc też jak tylko usłyszałem deszcz, to sobie pomyślałem, oho, będą grzyby, bo już się zaczynało robić trochę sucho.
25: Grzyby oczywiście, że lubią wilgoć, to myślę, że wiedza jest powszechna, ale te badania cykliczności dały jakieś wyniki. Wiadomo, to wynika z jakiegoś cyklu, nie wiem, rozrodczego. To dotyczy wszystkich gatunków grzybów, czy tylko niektórych?
1: Nie wiemy dokładnie, z czego to wynika, ale najprawdopodobniej mogą to być dwie rzeczy. Albo to może być taki jeden z takich naturalnych, powiedzmy, cyklów, który występuje w przyrodzie, tak jak mamy lata, kiedy dęby mają bardzo dużo żołędzi. To też jest taka znana i dobrze rozpoznana właśnie synchronizacja. A może być tak, że przynajmniej część gatunków grzybów też się jakoś synchronizuje. Być może nawet z bardzo podobnego powodu, żeby ułatwić sobie rozsianie się i zmniejszyć ryzyko, że na przykład młode owocniki, zanim rozsieją zarodniki, zostaną zjedzone przez ślimaki albo gryzonie, no albo innych amatorów podgrzybków i borowików. Ale może to być też taki splot czynników pogodowo-klimatycznych, to znaczy jeśli mamy odpowiednie deszcze w odpowiednim czasie i odpowiednie temperatury, to wtedy takie pojawy następują, no bo jak pani mówiła, wszyscy wiemy, że grzyby potrzebują deszczu, mamy różne polskie przysłowie, które o tym mówią, ale też przynajmniej niektóre grzybów potrzebują też odpowiedniej oczywiście temperatury i mamy takie grzyby, które są bardziej letnie i bardziej troszeczkę ciepłolubne, tak, czyli na przykład nasze borowiki, których czas raczej się już skończył, chociaż dalej jest całkiem ciepły ten październik. I mamy takie grzyby, które są wybitnie jesienne, czy nawet późno jesienne, które powiedzmy nie potrzebują tych temperatur 20 stopni, ale na przykład się pojawiają, kiedy już noce zaczynają się robić chłodne. I tak teraz właśnie się pojawiają opieńki w dużej ilości, ale może nawet bardziej takim charakterystycznym, przynajmniej tutaj dla Puszczy Białowieskiej, którą mam najbliżej, gatunkiem jest gąsówka fioletowawa, która razem ze swoim takim trującym sobowtórem, gąsówką mglistą, występuje teraz naprawdę masowo.
25: A no właśnie, to o tych sobowtórach, o tych złych i dobrych siostrach za chwilę będziemy rozmawiać, ale skoro pan zaczął o tej sezonowości, to jeszcze chwilę się przy niej zatrzymajmy. To jest tak, że sezon na grzyby trwa tak naprawdę cały rok, tylko zależy na które grzyby, czy jednak bardziej tutaj skłaniamy się w stronę wiosny i jesieni?
1: Zdecydowanie sezon na grzyby trwa cały rok, tylko zależy na które, ale oczywiście tradycyjnie te gatunki grzybów, które najbardziej lubimy zbierać i jeść, to są grzyby typowo jesienne, tak?
25: Czyli borowiki, kurki.
1: A, no właśnie, no tak naprawdę to w takim razie skłamałem. Borowiki i kurki to są właśnie grzyby raczej letnie. To znaczy letnie, takie wczesnojesienne. Często zapominam o tym, że wrzesień to jeszcze astronomicznie w większości jest lato. No i faktycznie już październik to już jest czas, kiedy tych borowików nie za bardzo mamy. Kurki tak samo, też taki grzyb typowo, no właściwie niby całoroczny, ale zdecydowanie najwięcej ich jest w lecie. Czyli jeśli spotkamy jakąś kurkę w listopadzie albo w październiku, to jest to już raczej ewenement i warto się przyjrzeć, czy to na pewno jest kurka, a nie na przykład lisówka pomarańczowa, która właśnie jest podobna, ale jest wybitnie jesiennym grzybem. Czyli ten sezon się zmienia. Najczęściej to jest późne lato, czyli sierpień, wrzesień albo właśnie jesień, październik, listopad dla tych najpopularniejszych zbieranych przez nas gatunków, ale oczywiście są grzyby wiosenne, też w tym grzyby jadalne, ale one są mniej popularne. Trzeba lepiej się znać na grzybach. Wiosną nie mamy za bardzo takich gatunków, które są tradycyjnie jadane u nas i są popularne. Ale są też nawet grzyby zimowe, takie, które wyrastają po pierwszych przymrozkach. I takim najbardziej znanym grzybem zimowym jest boczniak ostrygowaty, którego teraz najłatwiej dostać w sklepie, ale nasz rodzimy boczniak ostrygowaty właśnie występuje tylko po przymrozkach.
25: On tak samo smakuje jak ten kupny, tylko ma na przykład bardziej wyrazisty smak? Czy
1: to jest pytanie nie do mnie, tylko już do smakoszy, bo dyskusje na temat tego, czy lepsze są boczniaki dzikie, czy kupne, są, no tak, są,
25: gorące,
1: są to kwestia gustu tak. I oczywiście są ludzie, którzy twierdzą, że te dzikie smakują inaczej, co ma oczywiście sens, ponieważ jako, że jest to grzyb, który rośnie w naturze, na drewnie, w hodowli,

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Sosnowych, które mają...
3: Podzielam,
2: naprawdę...
3: tak. To wytłumaczmy może, jak on wygląda, bo to w ten sposób super płynnie przejdziemy do kolejnej części naszej dyskusji, czyli o grzybach. Bo ja powiedziałam na początku o tych kurkach i borowikach, bo oczywiście to jest to, co, no, czego szukamy, bo to jest to też, czego znamy, to, co nie ma aż takich sobowtórów trujących, jak właśnie na przykład gąski, chociaż pewnie za chwilę do tego jeszcze wrócimy. No a siedzuń to nie jest koniecznie taki grzyb, którego w lesie szukamy, a jest przepyszny. I bardzo dziwny, niesamowity, no wręcz.
2: Tak, to prawda. No to nie jest taki wygląd, który nam się kojarzy z grzybem z podręcznika do podstawówki, z nóżką i kapeluszem.
3: Bardziej z kalafiorem.
2: Tak, bardziej z kalafiorem. To jest chyba najczęstsze skojarzenie. To jest grzyb, który faktycznie siedzi, tak jak sama nazwa wskazuje, chociaż on też ma dwie różne nazwy, siedzuń sosnowy albo szmaciak gałęzisty i siedzi pod sosną, tak? To jest pasożyt korzeniowy sosen. Ludzie go często znają pod nazwami różnymi lokalnymi. Ja najczęściej słyszę kozie brody albo kozia broda, ale w Polsce mamy bardzo dużo, bardzo różnorodnych, lokalnych nazw na różne gatunki grzybów, więc myślę, że sporo osób może go też znać pod jakimiś innymi nazwami lokalnymi, które na przykład mi nie są znane. No i jest to taki duży kalafior, który sobie właśnie wyrasta u podstawy sosen, najczęściej w sosen w pewnym wieku. I to jest też przyczyna, dla której ten grzyb był chroniony do roku 2014. W roku 2014 mieliśmy taką dużą zmianę, jeśli chodzi o gatunki chronione, nie tylko grzyby, ale też rośliny i zwierzęta. Ale jeśli chodzi o grzyby, to kilka gatunków z tej ochrony wypadło, właśnie między innymi siedzeń sosnowy, ale dużo gatunków zostało dołożonych, to znaczy teraz naprawdę Polska może się poszczycić dość pokraźną listą gatunków grzybów chronionych, ale właśnie siedzeń sosnowy tej ochrony wyszedł i dlatego niektórzy ludzie się dalej nie pytają, czy na przykład on jest chroniony. Już nie, już spokojnie można go zbierać. I wynika to z tego, że właśnie on potrzebuje takich dorosłych, dojrzałych sosen w wieku powiedzmy tam 80-120 lat.
3: Aż tak.
2: Aż tak. No, pojawia się też pewno pod młodszymi, ale raczej to są te sosny takie starsze wiekiem. Może trochę przesadziłem, może troszeczkę młodsze też mogą być. W każdym razie są to sosny najczęściej w wieku rębnym. Dlatego teraz ten siedzeń sosnowy jest bardziej popularny.
3: Mamy starsze drzewa, tak?
2: Tak, mamy starsze drzewa i sosny sadzone po wojnie, po II wojnie światowej, one wchodzą właśnie teraz w ten wiek dojrzałości, czyli nagle mamy dużo więcej potencjalnych gospodarzy dla naszego siedzenia i już przestał być taki rzadki, co myślę, że cieszy wszystkich grzybiarzy, amatorów. Można go zbierać i jest go w naszych lasach więcej.
3: Robimy małą pauzę tutaj. Informacje Radia Tok FM. Wracamy już za chwilę.
4: Autopromocja.
5: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00. Dominika Wielowiejska.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub...

0: farmaceutą!
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mhm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: O.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Jest 10.21. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Do 20 wzrosła liczba osób, które zginęły w wyniku ataku wojsk rosyjskich na Zaporoże, poinformowała w mediach społecznościowych Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Wśród zabitych jest troje dzieci. Rosjanie zaatakowali również obwód Dniepropetrowski na środkowym wschodzie kraju. Teraz Stany Zjednoczone, co najmniej 4 osoby zginęły, a ponad 700 odbiorców zostało pozbawionych energii elektrycznej po przejściu huraganu przez wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Silny wiatr i powalone drzewa uszkodziły sieć energetyczną oraz infrastrukturę na Florydzie, w Alabamie i w Georgii. Na koniec sport. Piłkarz FC Porto Oskar Pietruszewski zdobył po asyście Jakuba Kiwiora bramkę w końcówce wygranego meczu na wyjeździe z Martimimo 2-1 w 8 kolejce portugalskiej ekstraklasy. Kolejne informacje o 10.40.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: To jest wciąż audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat, dzień dobry raz jeszcze. Jest z nami dzisiaj mykolog dr Michał Gorczak z Politechniki Białostockiej z Instytutu Nauk Leśnych. No i szukamy dzisiaj grzybów na Podlasiu. Wspomnieliśmy przed informacjami Radia TOK FM o tych złych siostrach dobrych grzybów, o tych sobowtórach, na które trzeba uważać. No rozumiem, że będziemy powtarzać, że jeśli ktoś nie jest na 100% pewny, to nie hojraczyć po prostu, zbierać to, czego jesteśmy pewni, że możemy zjeść. Taki najbardziej, no nie wiem, groźny sobowtór. Możemy tutaj coś wymienić, czy po prostu mówimy dosadnie i jednak jednoznacznie, jeśli nie wiemy, to nie zbierajmy. Czy to jest prawda, że na przykład wszystkie z blaszkowatymi lepiej ostrożnie, a jeśli jest gąbeczka pod grzybem, no to możemy do koszyka, czy to też jest nieprawda?
16: Co pani wymieniła, to są właśnie takie żelazne zasady każdego grzybiarza. Nie wiesz, nie zbieraj. To jest zdecydowanie podstawowa. Jeśli na przykład mamy jakieś zacięcie przyrodnicze albo chcemy na przykład sobie sprawdzić w domu z atlasem, to na przykład polecane jest, żeby mieć osobny koszyczek na te grzyby, powiedzmy przyrodnicze, albo co nie wiemy co jest, żeby się nie mieszały nam z tymi jadalnymi, bo czasami na przykład pomyłka nie następuje w lesie, ale już na przykład w domu, kiedy już jakiegoś tam przeoczymy jednego grzybka w koszyku razem z tymi jadalnymi. Jeśli chodzi o te śmiertelnie trujące sobowtóry, czy w ogóle trujące grzyby, to przede wszystkim każdy z nas powinien wiedzieć, jak wygląda muchomor zielonawy, inaczej muchomor sromotnikowy. Ta nazwa zielonawy jest moim zdaniem bardzo trafna, bo on najczęściej faktycznie jest zielony. Dlatego tych muchomorów, które są naprawdę zielone, raczej z kanią nie pomylimy, bo jednak zobaczymy, że ten kolor coś nam nie pasuje, ale dużo częściej można je na przykład pomylić z gąską zielonką.
15: Otóż to, bo bardzo dużo mówi się o tym, jak odróżnić muchomora od kani, no on jednak się różni. Tam jest kilka takich żelaznych zasad z pierścieniem, z pochwą, z tym, jak on się zachowuje, jaki ma kolor, ale no właśnie te gąski, tutaj już się sprawa bardziej komplikuje moim zdaniem.
16: Tak, tak. I mówię oczywiście o muchomorze zielonawym czy muchomorze sromotnikowym, dlatego że on odpowiada właściwie za 99% zatruć śmiertelnych czy takich poważnych zatruć w Polsce. Mamy oczywiście inne gatunki grzybów, które są śmiertelnie trujące, ale szczęśliwie najczęściej nie są to grzyby, które są podobne do jakichś właśnie gatunków, które zbieramy i zjadamy. Więc dlatego najbardziej trzeba się wystrzegać tego muchomora zielonawego, muchomora sromotnikowego. Jest jeszcze, powiedzmy, dwa inne muchomory. Jest muchomor jadowity, który wygląda jak muchomor sromotnikowy, tylko jest cały biały. Dlatego ta zasada, o której pani powiedziała, że grzyby z rurkami są raczej bezpieczne, to jest dobra zasada, tak? To jest prawda. Wśród grzybów właśnie z rurkami, z gąbką w Polsce właściwie nie mamy poza jednym bardzo, bardzo rzadkim wyjątkiem grzybów trujących. Czy
15: borowikiem szatanem, tak?
16: Dokładnie, tak. Tak, no właśnie ten borowik szatański to jest ten grzyb, którym się właśnie zawsze pokazuje w atlasach, ale on w Polsce jest naprawdę bardzo rzadki. To znaczy on występuje w Bieszczadach, w Beskidzie Niskim i ostatnio kolega znalazł go w Poznaniu, co było wielką sensacją, ponieważ był trochę poza swoim zasięgiem występowania, ale to jest też ważna rzecz, żeby pamiętać, bo niestety mówiłem, że mamy dużo różnych lokalnych polskich nazw i czasami te polskie nazwy, których używamy w domu albo których używają nasi dziadkowie, rodzice, się mieszają troszeczkę z tymi nazwami atlasowymi, które są powiedzmy takie ustalone już jako te nazwy oficjalne. I mamy borowika szatańskiego, który jest właśnie tym grzybem trującym, ale mamy też szatana, które najczęściej określamy goryczaka żółciowego. Czyli właśnie to jest taka podpucha, że najczęściej jak w lesie, w większości polskiej, jak ktoś mówi szatan, to myśli o goryczaku żółciowym, który jest grzybem podobnym do borowika, ale gorzkim.
15: No właśnie, on jest gorzki. Jego raczej nie zjemy, bo nas wykręci po prostu.
16: Tak, on jest gorzki i to jest też taka fajna cecha tych grzybów, które są na przykład
15: trujące. Że nas ostrzega.
16: Tak, że nas ostrzega. Bo niestety właśnie muchomor zielonawy nas nie ostrzega. Tak, osoby, które go zjadły i przeżyły, mówią, że bardzo smaczne, nic nie było czuć. Tak? Więc wszystkie takie historyjki na przykład, że o, jak jest gorzki, to jest trujący, no nie są prawdziwe niestety, tak? Goryczak żółciowy jest gorzki, ale nie jest trujący, to znaczy jest po prostu tak gorzki, że go nie damy rady zjeść, ale gdyby się ktoś uparł i zjadł taką zupę, to nic mu się nie stanie. A z drugiej strony właśnie muchomor zielonawy nie ma żadnego gorzkiego smaku, nie ma żadnego dziwnego posmaku, no ale niestety jest śmiertelnie trujący.
15: No to teraz tak, zadam panu kilka takich pytań, które pewnie dla specjalisty są wręcz absurdalnie proste, ale które często w tych dyskusjach internetowych się pojawiają. Wycinać czy wykręcać, żeby nie zepsuć grzyb, nie żeby być fair z lasem?
16: Oczywiście. Tak, no to jest pytanie, na które ja się zawsze boję odpowiadać, bo jest wojna naprawdę między wykręcaniem a wycinaniem.
15: Tak, bo niektórzy mówią, żeby koniecznie wykręcać, żeby zobaczyć też całego grzyba, żeby się po prostu nie pomylić.
16: Tak.
15: A niektórzy mówią wycinać, żeby nie zniszczyć grzybni. A niektórzy mówią grzybni i tak się nie zniszczy, bo ona przecież ma wiele centymetrów, metrów w dół w ziemię.
16: Tak jest. Tak, grzybni raczej tak się nie zniszczy. To znaczy te grzyby, o których mówimy, grzyby to są tylko owocniki. Grzybnia jest albo właśnie w glebie, albo w jakimś tam podłożu, jeśli to są na przykład grzyby na drewnowe czy na drzewne. Ale to, czy wykręcamy, czy wycinamy, jest ważniejsze tak naprawdę dla nas. To znaczy, dlaczego warto wykręcać? Dlatego, że możemy zobaczyć, tak jak pani powiedziała, to, co jest u podstawy trzono, czyli te cechy, które moglibyśmy na nie nie zwrócić uwagi, jeśli takiego grzybka zetniemy. Zgrubienie u podstawy trzonu, czy jakaś bulwka, czy właśnie ta pochwa, coś, co nam może zasugerować, że hola hola to na przykład nie jest pieczarka, tylko to jest muchomor. No albo właśnie w przypadku, powiedzmy, gąsek, tak, czy jest pochwa, czy to jest tylko zgrubienie. To są właśnie te ważne cechy. Jeśli jesteśmy absolutnie pewni, że wiemy, co jemy, to wtedy oczywiście można wycinać. To znaczy na przykład opieńki można, jeśli jesteśmy pewni, 100% pewni, że to są opieńki, to oczywiście można ścinać tylko kapelusze, tak? No bo akurat opieńki mają takie łykowate trzony, które się i tak nie je.
15: Czy grzyby można myć? Czy jednak tylko szczoteczka?
16: Tak, no to też jest wiele różnych możliwości. Na pewno są takie grzyby, które wręcz trzeba umyć, chociażby ten sierdzeń sosnowy, o którym rozmawialiśmy przed przerwą.
15: Tak.
16: To grzyb, który ma wygląd kalafiora, jest taki bardzo powałdowany, dużo ma takich listków, między którymi bardzo często jest dużo listków,
15: igieł sosnowych.
16: Igieł, dokładnie, czasami jakichś owadów. Więc są różne sposoby, jak takie grzyby myć. Też kurki, na kurki są, jest kilka sposobów, jak je umyć.
15: Przyznam się, że ja kurki teraz myję. Kiedyś je wydmuchiwałam, co było no, syzyfową pracą. Teraz je tak delikatnie po prostu myję, tak prysznicuję. O.
16: Tak, ogólnie grzyby można myć, ale w przypadku właśnie na przykład takich grzybów twardych, jak kurki, jak ten siedzeń, a jeśli byśmy umyli podgrzybki, to one pewno by nam nasiąknęły wodą jeszcze bardziej, wcale niekoniecznie puściły te igiełki i listki, które są do nich tam przyklejane. Do suszenia na przykład grzybów nie myjemy, też nie myjemy grzybów zaraz po tym, jak wrócimy z lasu i na przykład umyjemy je i włożymy do lodówki. Wtedy jest raczej dużo większa szansa, że one nam spleśnieją, zepsują się. Tak, mycie, czyszczenie w zależności od gatunku grzyba i w zależności od tego, co z nimi później chcemy zrobić.
15: No to jeszcze jedno takie pytanie z tych praktycznych pytań. Na surową, czy można i jeśli tak, to co? Krótko gotujemy, jeśli tak, to co? Czy wszystkie 20 minut koniecznie obróbki termicznej?
16: Tak, to też jest pytanie
15: z serii kontrowersyjnych.
16: Serii kontrowersyjnych i też właśnie zastanawiam się, jak na nie dyplomatycznie odpowiedzieć. Na pewno są grzyby, które możemy jeść na surowo, ale jest to raczej znakomita mniejszość. Są to na przykład gołąbki, zwane surojadkami w niektórych regionach. Jak nazwa wskazuje, można jeść na surowo, ale raczej i tak się gotuje albo dusi.
15: Borowik szlachetny, młodziutki, świeżutki, prosto z lasu?
16: Dokładnie, tak. No, tak naprawdę właśnie takim grzybem, który jest niekontrowersyjny do jedzenia na surowo, to właśnie jest borowik szlachetny. I ogólnie borowiki moglibyśmy jeść na surowo. Ale akurat w Polsce chyba nie mamy takiej tradycji. Jest dużo różnych teraz interesujących przepisów i można naprawdę poszaleć w kuchni z grzybami, ale nie znam osób ze starszego pokolenia, które by jadły borowiki na surowo, ale to jest faktycznie grzyb, który można jeść na surowo. Kontrowersyjne są pietarki na przykład, które wiele osób je na surowo.
15: Tak.
16: Jest w nich związek, który się rozkłada w czasie gotowania i według niektórych autorytetów czy autorów lepiej, żeby też je podgotować, przynajmniej zblanszować. No ale wiele osób je na surowo nie skarży się na żadne komplikacje. No niestety też może, że przez to, że grzyby przez wiele, wiele lat było mówione, że nie mają żadnych tam właściwości, nie są odżywcze i tak dalej, to nie był to temat jakichś wnikliwych badań z zakresu żywienia i bezpieczeństwa żywności.
15: No i super, że pan powiedział o tym, że dawniej się uważało, że grzyby to tylko dla smaku, a w zasadzie nic tam w nich nie ma. A teraz, no od kilku lat, już kilkunastu lat, to wszystko się bardzo zmienia do tego stopnia, że również na Politechnice Białostockiej, właśnie w Instytucie Nauk Leśnych, powstał bank ekstraktów z grzybów. Czy może nam pan więcej opowiedzieć o pracy tego instytutu? I od razu zadam pytanie, czy to przypadek, że ten bank ekstraktów grzybów powstaje właśnie na Podlasiu, dlatego że w Puszczy Białowieskiej, z tego co czytałam, są ciągle również grzyby endemiczne, takie grzyby, które nigdzie indziej nie występują.
16: Oczywiście nie jest to przypadek, że właśnie nasze tutaj Centrum Naukowo-Badawcze jest zlokalizowane w Hajnówce na skraju Puszczy Białowieskiej. Puszcza Białowieska jest no takim centrum bioróżnorodności grzybów, przynajmniej jeśli chodzi o Europę, bo mamy tutaj mniej więcej połowę wszystkich gatunków grzybów, które mamy w Polsce i tak naprawdę mniej więcej 1/4 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, czyli tych dużych, które występują w Europie. Czyli naprawdę w takim nie za dużym kawałku przestrzeni mamy po prostu olbrzymią różnorodność gatunków grzybów. Obecnie właśnie w Centrum Naukowo-Badawczym w Hajnówce prowadzimy zadanie w strategicznym projekcie województwa podlaskiego pod tytułem Bio4 Future – Podlaskie Centrum Ochrony Różnorodności Grzybów i Roślin. I to jest dofinansowanie, w którym rozwijamy nasz bank ekstraktów grzybowych, rozwijamy nasze fungarium, ale też zakładamy nową rzecz, to znaczy kolekcję kultur grzybowych. Ta kolekcja kultur grzybów to są żywe hodowle grzybów, które my potem mrozimy. I będzie można, trochę tak jak w ogrodzie zoologicznym, który powiedzmy hoduje zagrożone pandy, tak samo my tutaj będziemy, już właściwie to robimy, hodować te rzadkie i również chronione gatunki grzybów i potem potencjalnie, gdyby się coś stało strasznego, będziemy mieli, czy już właściwie częściowo mamy właśnie taką kolekcję, która potencjalnie potem może służyć wprowadzeniu tych gatunków grzybów, które na przykład w innych regionach Polski już wymarły, być może z powrotem do środowiska.
15: Rozumiem, że nie chodzi o realizację scenariusza z serialu The Last of Us.
16: Nie, akurat o ile dobrze pamiętam, The Last of Us, te grzyby się miały całkiem nieźle, tylko ludzie mieli się troszeczkę gorzej. Ale tak, no tak naprawdę to jest bank na wypadek takich scenariuszy apokaliptycznych, tak jak mamy właśnie też banki nasion, dokładnie. Tak. No to są kolekcje kultur grzybów, które przede wszystkim pełnią funkcję naukową, ale poza tym mają też właśnie taką funkcję, która chroni te gatunki przed potencjalnym wyginięciem powierzchni naszego globu.
15: Bardzo dziękuję za tę super ciekawą dawkę wiedzy. Doktor Michał Gorczak, Politechnika Białostocka, mykolog z Instytutu Nauk Leśnych. Bardzo dziękuję.
16: Dziękuję również.
15: Teraz informacje Radia Tok FM i wracamy. Już za chwilę będziemy rozmawiać o ziołach, ale zostajemy na Podlasiu. Przeniesiemy się do gospodarstwa ekologicznego obok Hajnówki. Informacje Radia Tok FM, wracamy już za chwilę.
0: Autopromocja.
8: Kochamy sport.
12: Tak mocno, że chcemy więcej.
8: Żyjemy sportem.
12: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
8: Rozmawiamy o sporcie.
12: Tak, że i wy go pokochacie.
8: Jeszcze więcej sportu.
12: Od poniedziałku do piątku o 15:40.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.
0: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
17: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
0: O, wielka sprawa.
17: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
21: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
22: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
23: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
24: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
25: Nie umiałam, to mnie pocieszyło i się udało.
26: Pan mi kibicował i dobiegłam.
27: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
28: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
29: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
30: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
31: Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Jest 10.42, to są informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam, a rozpoczynamy od doniesień z ostatniej chwili. Jak poinformował rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych w związku z informacją, która wpłynęła do policji i dotyczy możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister koordynator służb specjalnych oraz minister spraw wewnętrznych i administracji polecili podjęcie działań w tej sprawie. Dzisiaj o 11.00 odbędzie się spotkanie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przedstawicieli służb podległych MSWiA, czyli Polskiej Policji i SOP. Będziemy do tego tematu oczywiście wracać w informacjach TOK FM i aktualizować je dla Państwa. O godzinie 7.00 natomiast rozpoczęła się druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Wyborcy do godziny 21.00 będą głosowali w 454 obwodach na terenie miasta. Wszystkie zostały otwarte o czas. Poinformował zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa. Dzisiaj także wieczór wyborczy w TOK FM. Zaczynamy o 21.00. Co najmniej 12 osób zginęło, a 309 zostało rannych w wyniku ataku rakietowego na lotnisko w Rijadzie przypisywanym jemeńskim rebeliantom Huti, podał Reuters, powołując się na saudyjskie władze lotnictwa cywilnego. Po eksplozjach ewakuowano pasażerów i wstrzymano ruch lotniczy. Kolejne informacje o 11.00.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: To jest wciąż audycja Wiesz, co jesz? Patrycja Wanat, dzień dobry. A teraz łączymy się z panem Mirosławem Romaniukiem, który wraz ze swoją żoną, z panią Aliną, prowadzi pod Hajnówką ekologiczne gospodarstwo produkujące zioła. Dzień dobry.
33: Dzień dobry, witam serdecznie.
15: Panie Mirosławie, w jakie zioła warto się teraz zaopatrzyć przed zimą?
1: Przede wszystkim myślę o ziołach takich wzmacniających, też oczyszczające zawsze można. Mamy na przykład taką bardzo cenną rzecz, jak roślinkę, jaką jest chyzop lekarski, który jest niedoceniany, a jest po prostu, jest to biblijna uprawa. Z pana Tadeusza, prawda, o tym można przeczytać, prawda, wspomina się o chyzopie. Tak. On właśnie tak też na kaszę, na odkruszanie. Fajna może być mieszanka z tymiankiem, czyli chyzop z tymiankiem w połączeniu jest bardzo fajnie, bo to też podobne właściwości ma. No i właśnie takie właśnie wzmacniające.
15: I to na napary, rozumiem, tak?
1: Napary, tak. Robi z tego po prostu napary. W tym okresie jesienno-zimowym, ale to właśnie i to i pokrzywę, i poziomkę można jak najbardziej oczyszczająco, wzmacniająco. Jest szereg roślinek, zależy od dolegliwości, miętkę i melisę, a jeżówka, proszę pani, mamy w uprawie jeżówkę, echinacea, prawda? Przecież ona, jeżówka, buduje odporność organizmu. Tylko taką jeżóweczkę, to zawsze jak czy sprzedajemy, czy jak to mówimy, że warto ją pić tak z przerwami. Czyli załóżmy, pijemy tam 2 czy 3 tygodnie i robimy taką przerwę. I znowu, żeby zbudować odporność organizmu. Czyli budować odporność organizmu. Jest bardzo fajną roślinką. O.
15: No, za chwilę pana będę wypytywać o gospodarstwo, bo bardzo mnie ono interesuje, ale skoro mówimy tutaj o naparach, o ziołach, no głośno zrobiło się o was w mediach ostatnio za sprawą tak zwanej podlaskiej maczy. Bardzo mi się ten pomysł spodobał, no bo po cóż to sprowadzać z Japonii, z daleka różne specjały, jak o, mamy tutaj u siebie bardzo drogocenne, wspaniałe zioła, które można też wykorzystywać. Co składa się na tak zwaną podlaską maczę, którą pan wymyślił?
1: Myśmy to zmieszali jakby cztery pozycje, tak? Jedną z tych pozycji to jest liść poziomki, liść pokrzywy, owiec zielony, nie ziarenka, tylko owiec zielony, tak? Zbierany w tym okresie, takim momencie wypuszczania wiechy, młodziutki. No i nasz różaniec górski, adaptogen, który w gospodarstwie uprawiamy już ponad 30 lat i powiedzmy po tych 30 latach dopiero możemy dzisiaj mówić o tych jakichś tam ilościach, które możemy zacząć sprzedawać, tak? Bo on rośnie bardzo długo, jest bardzo wymagająco, no i trudną w uprawie roślinką, no i taką rzadką, która jest to arktyczna uprawa, oczywiście, tylko udało mi się pozyskać dawno, dawno temu już, prawda, te sadzonki, no i tak po prostu były namnażane, no, przez tyle lat.
15: A dlaczego taki skład?
1: Znaczy taki skład, no bo one mogą jak najbardziej sobą komponować i być razem podawane. Czyli na przykład liść poziomki, który tak działa właśnie oczyszczająco, wzmacniająco. I to podobnie właśnie też i pokrzywa, która wzmacnia organizm, która ma dużo, dużo mikroelementów, jak też to żelazo, o, też oczyszcza, wzmacnia. No i owiec zielony, który tak łagodzi, ale też wzmacnia nasz, powiedzmy, poprawia układ nerwowy i inne właśnie właściwości, które też z tym związane. Taka na przykład mama, na przykład owiec ma też krzemionkę, prawda, która też i na włosy, i na skórę. I to po prostu cały tych wachlarz takich właściwości tych poszczególnych wspierają się, mogą się łączyć. I tutaj też dodaliśmy właśnie nasz różeniec górski, właśnie zamiast tej teiny czy kofeiny, a myśmy zastąpili to różnicem. To jest bez kofeiny, tu nie ma żadnych kofeiny czy teiny, ale różaniec górski jest mocno takim energetycznym.
15: Czyli to też pobudza, tak? Podlaska macza pobudza.
1: No tak, ma też pobudzić, prawda? Musi pobudzić po prostu. Powinny być ten efekt taki, no, dla każdego oczekiwany. Chcieliśmy zrobić coś fajnego, inspirując się tą właśnie maczą. Natomiast no nie jest to, trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie jest to herbata zielona z Japonii. Jest to zupełnie inny skład, inny składnik.
15: Jest to mieszanka ziół z Podlasia.
1: Tak. Mieszanka ziół z Podlasia, tak, z gospodarstwa.
15: Dlaczego, panie Mirosławie, wy w ogóle zajęliście się taką nietypową dziedziną dziedziną rolnictwa, bo jest to działalność rolnicza, prawda? Jak właśnie uprawa ziół, w dodatku ziół ekologicznych? I może zacznijmy od tego, gdzie wy w ogóle jesteście, bo jesteście w jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce, czyli okolice Hajnówki.
1: Wie pani, jest to rzeczywiście urokliwe, piękne miejsce na mapie Polski, ale ja to mówię, że to świat tam na obrzeżu. Gospodarstwo jest położone na skraju, powiedzmy, można tak powiedzieć, Puszczy Białowieskiej, czyli enklawy takiej pięknej klawy leśnej. Może dopowiem tak, że jeszcze parę lat wieku, no może troszkę więcej jak parę wieku temu, ale tutaj porastały też lasy, prawda? I tu widać nawet układ tych wsi, albo południkowy, albo równoleżnikowy. I te gleby, które są, uważam, fantastyczne na to, żeby pozyskiwać tutaj fajne, zdrowe produkty.
15: A dlaczego pan właśnie zajął się uprawą ziół i ile to już trwa, jak to gospodarstwo wasze się rozwijało?
1: Znaczy, proszę pani, no to gospodarstwo w tym miejscu to no tak ponad 30 lat, tak jak od momentu, kiedy ten różeniec, powiedzmy, został. Ożeniłem się i to są grunta tutaj żony. No i tutaj zacząłem uprawiać te zioła, oczywiście na początku...
15: A czyli od różańca się zaczęło wszystko, tak?
1: Tak, od różańca się zaczęło, bo tutaj różeniec i no, takie, powiedzmy, ziółka, bo opodal mamy też, nieopodal, takie firmy, które też pozyskują, skupują zioła. Cokolwiek tu w otoczeniu, no nie było takich gospodarstw, albo ci, co byli, no nikomu się nic albo nie udawało. Natomiast no, ja to taki jestem, że jednak nie poddaję się i lubię trudne rzeczy. Dzisiaj w mojej ocenie no, jest prosto uprawiać zboże, rzepak czy kukurydzę, natomiast no, zupełnie czymś innym jest uprawiać zioła, gdzie nie zawsze co roku mamy zbiór, czyli niejednokrotnie musimy posiać, musimy pielić rok, dwa, nawet trzy, żeby pozyskać surowiec, bo surowcem poza liśćmi jest niejednokrotnie korzenie, tym bardziej taki różaniec, który musi rosnąć co najmniej te 7-8 lat, żeby po prostu było co wyjąć ziemi, bo przecież różaniec to jest arktyczna uprawa, jak arktyczna to krótki okres wegetacji.
15: A co jest surowcem w różańcu?
1: W różańcu surowcem jest kłącze, czyli korzenie, to co jest pod ziemią i to się pozyskuje dopiero po wielu latach.
15: W trakcie naszej rozmowy wymienił pan tyle nazw ziół. Ile rodzajów ziół w tym momencie macie?
1: Co roku mamy około 30 czy ponad 30 pozycji ziół różnych. No więcej oczywiście jest takie typu mięta, melisa, jeżówka. Znaczy, no dużo bym tu wymieniał, ale też mamy takie mniej, bardziej niszowe, mniejsze ilości typu miodunka, prawda, plamista, czy nawet bylica roczna. Tak jak jest bylica piołun, bylica pospolita, ale jest też bylica roczna. Jest to bardzo trudna w naszym klimacie do uprawy rzecz, ale jest też bardzo cenna. Szałwia, rutwica, serdecznik, chryzop, przywrotnik lekarski. Ja to mówię, przywrotnik lekarski jest bardzo fajną roślinką, bo wyczytałem w literaturze, że parę wieków temu księżniczki to się teptały właśnie, żeby być piękne, młode. A dlaczego? Bo rzeczywiście dzisiaj naukowcy udowodnili, że to jest takie listeczki fajne jak dłoń. Tak dla wyobrażenia, dla słuchacza pokazali dłoń i tam się zbiera rosa. I przy wschodzącym słońcu są inne fale, przechodzą w tą rosę i rzeczywiście do tej rosy są w ten sposób, wydostają się te czynne substancje, które tam są zawarte w liściu, no i tak one to czyniły, czyli wiedziały o tym. A dzisiaj rzeczywiście taki przywrotnik jest używany w kosmetyku, jest właśnie taką cenną roślinką. Tartuch lekarski też jest bardzo cenny. który też jest w uprawie, tylko my karczochu nie uprawiamy na ten owoc. Czym,
15: jak, na jedzenie, nie, tak. Na jedzenie, tylko na czyszczenie wątroby.
1: Tak, tak, dokładnie. Czyszcza, wzmacnia cholesterol wątroby, tak.
15: Fascynujący jest świat ziół i wszystkich zachęcamy do tego, żeby się mu lepiej przyjrzeć. Pijmy polskie zioła pod laską, macze i korzystajmy z tej mocy ziół, zwłaszcza teraz na jesień, przed zimą, żeby przygotować organizm na te sezony grypowe, katary i różne takie rzeczy. Bardzo panu dziękuję za dzisiaj. Mirosław Romaniuk, który prowadzi pod Hajnówką ekologiczne gospodarstwo właśnie produkujące zioła. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
15: Ja państwu również bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Wiesz co, jesz? Słyszymy się za tydzień w niedzielę po godzinie 10:00. A teraz już Agata Szczęśniak i jest temat, Agato, co u ciebie?
2: Dzień dobry, cześć, Agata Szczęśniak. Tutaj po informacjach audycja jest temat i dzisiaj porozmawiamy o cenach paliw, bo chociaż pewnie wszyscy państwo, słuchacze, słuchaczki bardzo się ucieszyli z obniżki cen paliw, to okazuje się, że bardzo trudno znaleźć eksperta, który by pochwalał ten ruch rządu. Więc właśnie o tym z ekspertami. Już po informacjach zapraszam Agatę Szczęśniak.

0: Reklama.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
3: A w dodatku można go podać również na noc.
2: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Specjalna odprawa szefa rządu w sprawie ostatnich ataków w szkołach. Za chwilę szczegóły. Makabryczny pomysł amerykańskiej administracji. Chcą transmitować egzekucję skazanego. Głos zabierają także polscy politycy. Największe polskie miasto bez transportu kolejowego tylko przez 3 lata. Pociągi mają wrócić do Jastrzębia-Zdroju. 11. Informacje TOK FM, Emil Górny zapraszam. Na początek jednak informacje z ostatniej chwili. Spotkanie funkcjonariuszy ABW, Policji i Służby Ochrony Państwa. To w sprawie informacji, jaka wpłynęła do mundurowych o potencjalnym zamachu na premiera i ministra obrony. Takie informacje przekazali rzecznicy MSWiA i ministra koordynatora służb specjalnych. A my w TOK FM będziemy wracać do tego tematu. Ponad 100 osób zatrzymanych i prawie 65 tysięcy skontrolowanych placówek to bilans policyjnych działań w szkołach po serii ataków na Mazowszu. W kancelarii premiera odbyła się specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb w związku z ostatnimi atakami w szkołach, a dyskusji przysłuchiwał się Marcin Starzec.
19: Premier Donald Tusk zapewnił, że nie ma mowy o zorganizowanej grupie, mimo że większość tych ataków i niebezpiecznych sytuacji miała miejsce na terenie województwa mazowieckiego.
20: Nie mamy do czynienia z żadną zorganizowaną na dużą skalę grupą ludzi, którzy mają taki plan, aby tworzyć poczucie zagrożenia. To są bardzo często zachowania spontaniczne.
19: Tusk mówił o ponurej modzie na przemoc. Zapowiedział, że poniedziałek także będzie pod czujnym okiem policji.
20: I oczywiście będziemy kontynuować nasze prace także w kolejnych dniach.
19: Szef MSWiA Marcin Kierwiński podał, że zatrzymano 117 osób, głównie w wieku od 13 do 19 lat.
0: Choć także zdarzały się osoby młodsze. W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności.
19: Szef MSWiA dodał też, że kontrole w szkołach będą trwały tak długo, jak będzie potrzeba. Marcin Starzec, TOK FM.
18: Donald Trump chwali Putina i krytykuje Załęskiego. Prezydent USA powiedział, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z przywódcą Rosji usłyszał od niego, że chciałby zakończyć wojnę na Ukrainie. Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło do rozwiązania konfliktu. Poza tym uwalnia dużo paliwa dla świata. To coś dobrego i to po bardzo niskiej cenie. A Trump powtórzył, że w Ukrainie powinny odbyć się wybory na prezydenta. Ocenił też, że gdyby Załański wcześniej zgodził się na porozumienie, byłoby ono dużo lepsze. Oskarżył też Ukrainę, że atakując rafinerię w Rosji, chce przysparzać problemów światu. A głosy z zagranicy dotyczące przywództwa na Ukrainie tylko potwierdzają, że prezydent Wołodymyr Załański dobrze wykonuje swoją pracę, oświadczył z kolei szef ukraińskiego MSZ Andrii Sybicha. Donald Trump nie wyklucza publicznej transmisji egzekucji Najdala Hassana, skazanego za zabicie 13 osób w bazie Fort Hood w 2009 roku. Prezydent USA przyznał, że wojsko ma stanowisko w tej sprawie, ale on ostateczną decyzję podejmie później. Wcześniej szef Pentagonu Pete Hegseth poinformował, że egzekucja Hassana zostanie przeprowadzona publicznie i będzie transmitowana na żywo. Mam nadzieję, że spróbujemy zatrzymać to szaleństwo, mówił w TOK FM wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.
11: Czasami ręce mi opadają z cichym szelestem, kiedy słucham Pita Hegseta, który mówi, że będzie transmitował zabijanie tego skazańca. Tak. Mam nadzieję, że media staną na wysokości zadania i ogłoszą totalny bojkot tego rodzaju idiotycznych pomysłów. Bo jednak amerykańskie państwo jest silne z siłą swoich instytucji. I tego się niektórym nawet politykom nie udaje złamać.
18: A Donald Trump stwierdził, że rozumie argumenty przemawiające za transmisją egzekucji, która miałaby odstraszyć potencjalnych sprawców podobnych ataków. Za 3 lata pociągi mają wrócić do Jastrzębia-Zdroju. To największe miasto w Polsce bez kolei pasażerskich. O szczegółach reporter TOK FM Grzegorz Kozieł.
21: Jeszcze w ubiegłym roku przyszłość inwestycji nie była pewna. Ministerstwo Infrastruktury informowało o wzroście kosztów. Pojawiła się informacja o możliwym zaniechaniu realizacji projektu. Samorządowcy podjęli jednak walkę i teraz okazało się, że PKP PLK planują ogłosić przetarg na wykonawcę robót. Już w połowie października, informuje Jacek Stefaniak, rzecznik Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.
22: Mówimy o odbudowie blisko 8 km torów z elektryfikacją, nowym peronem przy dworcu Jastrzębie-Zdrój Górny i 2 przystankami w mieście.
21: Powrót kolei jest jednym z najważniejszych celów rozwojowych 90-tysięcznego miasta.
22: Około 50 minut do Katowic oznacza łatwiejszy dojazd do pracy, na studia czy do szkoły, bez konieczności korzystania z samochodu. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli powód, aby zostać tutaj albo wrócić po zakończonej nauce.
21: Ostatni pociąg pasażerski z Jastrzębia-Zdroju odjechał 18 lutego 2001 roku. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
18: Upalne lato, które dało się we znaki wszystkim winiarzom, akurat pomogło, bo są miejsca, gdzie winobranie ruszyło 3 tygodnie wcześniej niż zwykle, tak jak w Komborni koło Krosna, gdzie w tym roku zebrano ostatnie winogrona. Tegoroczny upał i susza ograniczyły pleśni i grzyby, więc kiści nie trzeba było przebierać. Plony są nieco mniejsze, ale jakość wysoka, mówi właściciel winnicy Krzysztof Stanisławczyk.
23: Absolutnie jest super. Ominęły nas większości tutaj winnic pod Karpacią i nawet nas wszystkie klęski, mam na myśli zarówno te przymrozki wiosenne, jak i gradobicia. Wiemy, że to jest dużym problemem dla winiarstwa.
18: Na zbiorach oczywiście praca z krzewami się nie kończy, mówi Natalia Stanisławczyk.
24: Trzeba myśleć o tej winorośli przez cały rok. No, trzeba ją pielęgnować, po prostu zajmować się tym.
18: A teraz krzewy będzie trzeba przyciąć, okryć na zimę, a ziemię zasilić nawozami. Kolejne informacje w południe, teraz pogoda.
25: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
18: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a na zachodzie i na Pomorzu możliwe burze. Na termometrach od 11 do 15 stopni.
25: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
17: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Dzień dobry, Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat. Orlen pochwalił się kilka dni temu, że w Polsce ceny paliw są najniższe w Unii Europejskiej. Tutaj gwiazdka, bo jeszcze tańsze są na Malcie, no ale Malta taki mały, dziwny kraj, nie zawsze jest uwzględniana w różnych rankingach. Więc u nas ceny paliw są podobno najtańsze. Wreszcie coś jest najtańsze i trafiliśmy wreszcie na czoło jakiegoś rankingu. Przez ostatnie tygodnie politycy chwalili się na wyścigi, kto ma lepszy pomysł na to, jak obniżyć ceny paliw, a o pomysłach konkurentów mówili, że doprowadzą oczywiście do katastrofy. Kłótnia między rządem a prezydentem się zakończyła. Karol Nawrocki co prawda się nie cieszył, ale w końcu tak prawie podpisał ustawę, która już obniżyła cenę paliw, prawie, bo wysłał ją do Trybunału Konstytucyjnego, no ale weszła w życie. I tutaj cytat. Niemal nikt nie kwestionuje społecznego konsensusu zakładającego, że rząd powinien robić wszystko, by ceny na stacjach były jak najniższe. Tymczasem można wymienić co najmniej 7 bardzo poważnych korzyści płynących z wysokich cen ropy oraz jej produktów rafinowanych. To jest cytat z tekstu Piotra Wójcika z Krytyki Politycznej, tekst zatytułowany 7 korzyści z drogiej benzyny. No i właśnie, czy nikt nie kwestionuje tego konsensusu? No, my z Magdaleną Sikoń, z którą przygotowałyśmy ten program, miałyśmy wręcz przeciwne wrażenie. Kiedy się słucha polityków, kiedy się patrzy na sondaże, to faktycznie wszyscy chcą tańszej benzyny. Ale kiedy się posłucha ekspertów, to jest odwrotnie. Wszyscy krytykują tę obniżkę cen paliw. Więc miałyśmy wrażenie, że to jest jakiś jednorożec, ekspert, który pochwali działania rządu. W końcu udało nam się prawie znaleźć takiego jednorożca. I dzisiaj za chwilę będziecie mogli państwo usłyszeć Piotra Gębskiego z Polskiej Sieci Ekonomii. Tu będzie gwiazdka, ale to już może sam Piotr Gębski o niej powie. Natomiast drugi gość nasz dzisiejszy jest autorem tekstu Ceny paliwa niżej, czyli Koalicja Obywatelska sprawnie wdraża postulaty AfD. I to jest tekst, który w ogóle zainspirował mnie do zrobienia tej audycji i do zaproszenia państwa do takiej właśnie rozmowy. Karol Tramer napisał też w Krytyce Politycznej. W Niemczech działa tani bilet zintegrowany na transport publiczny, jak i w Polsce obiecywał Donald Tusk, ten tani transport publiczny i bilet zintegrowany. U nas bilety kolejowe bywają horrendalnie drogie, za to zrzucamy się na tańszą benzynę. Dokładnie tak, jak w swoim kraju postuluje Alternative für Deutschland. O tym, kto ma lepsze pomysły i czy naprawdę powinniśmy się cieszyć z obniżek cen benzyny, no z których myślę, że się cieszymy jednak. O tym dzisiaj jest temat, wracamy już za chwilę.
2: Reklama.
3: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
26: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
27: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Dzień dobry jeszcze raz. Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat, który przygotowałyśmy razem z Magdaleną Sikoń. Program realizuje Krzysztof Olesiewicz, a ze mną i z Państwem w studiu są Karol Tramer, redaktor naczelny dwumiesięcznika Zbiegiem Szyn, autor książek Ostre cięcie, jak niszczono polską kolej i Przestawienie zwrotnicy, jak politycy bawią się koleją. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Oraz występujący dzisiaj w roli jednorożca. Piotr Gębski z Polskiej Sieci Ekonomii. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, panie redaktor.
4: To wytłumaczę Państwu, którzy być może włączyli w tej chwili radio, o co chodzi z tym jednorożcem. Szukałyśmy z Magdaleną Sikoń kogoś, kto będzie bronił obniżki cen paliw wprowadzonej przez rząd. No i okazało się, że mogłybyśmy zaprosić polityków. Mogłybyśmy pewnie zaprosić członków rodziny, swoich znajomych, kogoś z Państwa. Ale bardzo trudno nam było znaleźć eksperta albo ekspertkę, którzy by powiedzieli tak,

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Potem była gdzieś tam pod koniec wakacji druga edycja, no teraz rozpoczyna się ta trzecia. No i tak myślę, szukając plusów tego rozwiązania, myślę, że rząd chciał gdzieś tam móc zapanować nad inflacją. Nie ma się co oszukiwać. Transport w Polsce w prawie 90% opiera się na transporcie kołowym, do czego potrzebne są paliwa naftowe. No a za transportem kryją się ceny, koszty
3: wszystkiego
2: transportu.
3: Wszystkiego właściwie.
2: Dokładnie. No wszystko się przekładają, tak? Więc prędzej czy później będą jakieś odbicia inflacyjne, a to z kolei może przełożyć się na decyzję Banku Centralnego o podwyższeniu stóp procentowych, a to z kolei przełoży się na wysokość kredytów, czyli jakby ta pula osób zainteresowanych będzie nam rosnąć radykalnie.
3: Czyli to pan broni tych obniżek, bo one obniżą koszty życia, tak? I rozumiem, że ludziom...
2: Może bardziej nie podwyższą.
3: Nie podwyższą.
2: Można liczyć na to, tak? Bo już w tej chwili ta wrześniowa inflacja liczona rok do roku, to tam było około 4%, miesiąc do miesiąca tam chyba niecały 1%, czyli ona nie jest jakaś tam makabryczna, ale powiedzmy, że już coś się dzieje, tak? No to te ceny we wrześniu były wyższe. Więc tutaj raczej bym liczył na to, żeby starać się zachować ten obecny status.
3: Mm-hmm. No dobrze, a ci eksperci, którzy krytykują tę obniżkę, z której się cieszą ci, którzy korzystają z samochodów, bardzo często podnoszą ten argument, że to jest bardzo, bardzo drogi program, o czym jeszcze może za chwilę porozmawiamy. Ale Karol Tramer, ty masz inne argumenty, nie? Te miliardy złotych, które są przeznaczane na ceny paliw niżej, tylko z trochę innej perspektywy na to patrzysz.
4: Tak, znaczy ja oczywiście rozumiem, w jakich warunkach funkcjonują politycy, w jakich warunkach funkcjonuje mobilność w Polsce, bo to jest trochę tak, to jest, też nie jest to polska specyfika, to znaczy polityka transportowa Polski w latach 90. oparła się na transporcie indywidualnym. To znaczy wtedy politycy uznali, że ich obowiązkiem i też byli zagrzewani przez media, przez ekspertów, jest budowanie dróg.
3: I mamy autostrad, to jest wielka nasza duma.
4: Mamy imponującą, jak na Europę, sieć dróg ekspresowych i autostrad. Natomiast obywatela obowiązkiem jest zapewnienie sobie transportu indywidualnego, czyli kupienie używanego Passata lub Golfa, albo na przykład w przypadku osoby bez prawa jazdy poproszenie sąsiada o zawiezienie do pobliskiej miejscowości, żeby móc zrobić zakupy czy odwiedzić lekarza. W związku z tym zawarta została taka niepisana umowa społeczna, że wy, obywatele, zwłaszcza poza dużymi aglomeracjami, ale nie tylko, bo też transport aglomeracyjny w Polsce w wielu dużych aglomeracjach kuleje, znaczy częstotliwość jest słaba i tak dalej. On nie jest tak atrakcyjny jak w porównywalnych miastach zachodniej Europy. I została zawarta umowa społeczna, która trochę, możemy powiedzieć, przypomina nam to, co się działo z żółtymi kamizelkami we Francji. To znaczy tamtym punktem zapalnym też był jakiś tam okresowy wzrost cen paliw. To znaczy we Francji też doszło do przeorania transportu lokalnego i wtedy, kiedy rosną ceny paliw, to ludzie się buntują, bo mówią, że umawialiśmy się inaczej. My jeździmy samochodami, ale mamy atrakcyjne, w miarę dostępne ceny paliw. No i w tych warunkach, kiedy ten transport w latach 90., na początku XXI wieku, transport publiczny został przeorany, upadek PKS-ów, likwidacja kilku tysięcy kilometrów linii kolejowych, to trochę mamy sytuację, w której rzeczywiście cena paliwa jest bardzo ważnym elementem codziennego funkcjonowania milionów Polaków. Natomiast w tych warunkach brakuje mi też tego, znowu odwołując się do krajów Europy Zachodniej, ale też nie tylko, do tego, co było dekady temu, czyli kryzysów paliwowych, które miały miejsce w latach 70. i 80. Wtedy w krajach takich jak Niemcy, Holandia, doszło do pewnego otrzeźwienia. To znaczy, że właśnie transport publiczny jest ważny. Przecież tam mieliśmy takie sceny, że były dni, kiedy w ogóle nie można było poruszać się samochodem.

0: samochodem z powodu tego, żeby obniżyć ten popyt na paliwa. No i mamy takie zdjęcia, możemy zobaczyć, że są puste autostrady, na których dzieci jeżdżą na rowerze, bo jest ten dzień bez samochodu. I uważam, że...
1: Och, bardzo chciałabym mieć takie autostrady rowerowe w Polsce.
0: I uważam, że to, co teraz się stało, no to właśnie jest niesystemowym spojrzeniem na problem. Czyli mamy... mobilność uzależnioną od paliw, mobilność uzależnioną od samochodów, więc podtrzymujemy to uzależnienie tych poszczególnych kierowców, odbiorców, klientów stacji benzynowych, nie myśląc w ogóle, co można by zrobić w zamian. I oczywiście potrzebne są dwa, patrzenie z dwóch perspektyw, znaczy krótkookresowej, i to się dzieje w różnych krajach. Słowacja na przykład teraz obniżyła ceny biletów na kolej o połowę, żeby właśnie... Bo też na cenę paliwa, zapominamy o tym bardzo, wpływa również popyt. Więc podtrzymujemy ten popyt, obniżając cenę.
1: Czy po prostu im więcej osób korzysta z samochodów.
0: Tak. Bo to jest takie podstawowe prawo ekonomii, którego trochę zapominamy. No to w Słowacji na przykład obniżono ceny biletów kolejowych o połowę. I od razu tłum ludzi w pociągach. Czyli, bo często możemy w Polsce usłyszeć, no że właściwie transport publiczny to nie jest taki drogi. Ale to nam pokazuje, że jednak są ludzie, dla których pewna kalkulacja jest bardzo istotna. Jeżeli ten bilet jest o połowę tańszy, to jednak jadą pociągiem, a nie samochodem. I druga perspektywa jest długookresowa, no czyli właśnie te pieniądze, te miliardy, które idą, bo to jest mniej więcej 1,7 miliarda miesięcznie kosztuje program ceny paliwa niżej. Więc to są już bardzo konkretne pieniądze, które właśnie w tej perspektywie nieco bardziej długookresowej mogłyby zostać wykorzystane na działania promujące czy rozwijające transport publiczny. No bo rzeczywiście mamy miejscowości...
1: Poprzednie dwie edycje kosztowały w sumie ponad 5 miliardów.
0: Tak, złotych. I mamy miejscowości, w których no gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, słuchajcie, nie będzie obniżenia cen paliw, korzystajcie z transportu publicznego, no to ludzie by się postukali w głowę, bo najbliższy...
1: Tak właśnie by było.
0: Najbliższy autobus będzie w poniedziałek, zawiezie dzieci do szkoły, potem odwiezie dzieci do szkoły i koniec. Więc mamy bardzo poważny problem z transportem publicznym poza dużymi aglomeracjami, który w ogóle nie odpowiada na potrzeby ludzi chcących na przykład dojechać do pracy i wrócić po 22 z drugiej zmiany, nie mówiąc już o 18-19.
1: Mm-hmm. Wspomniałeś o żółtych kamizelkach i o Francji. To jest coś, co politycy bardzo dobrze pamiętają jako takie traumatyczne wydarzenie i bardzo się boją tego, że to mogłoby się w Polsce powtórzyć. Ja kiedy przez ostatnie tygodnie rozmawiałam z politykami rządzącej koalicji, to i pytałam ich o różne tematy, a to o Trybunał Konstytucyjny, o opiekę zdrowotną, no, będą problemy, znowu budżet nie da rady i będą przekładane na przyszły rok zabiegi najróżniejsze, no o jakieś różne też problemy, konflikty z prezydentem, sprawy zagraniczne, i wszyscy właściwie mi odpowiadali, no tak, ważne, ale najważniejsze są te paliwa. To jest coś, co może nam realnie, faktycznie zaszkodzić i musimy koniecznie coś z tym zrobić. Piotr Gębski.
2: Tak, znaczy ja myślę, że w ogóle to działanie rządu, czy ono jest słuszne, czy niesłuszne, to ono jakby jest takie troszeczkę nie proaktywne, tylko reaktywne, tak? Były jakieś spore zaniedbania, o których Karol mówił przez lata, i teraz na końcu tego efektem jest osoba mieszkająca właśnie w małej miejscowości, która, aby dostać się do miasta powiatowego czy do miasta wojewódzkiego, po prostu no, nie ma za bardzo wyjścia, musi użyć jakiegokolwiek samochodu, i to jakby to nie do końca jest jej wybór. Ja tutaj chciałbym jeszcze też dodać, że Europa generalnie od zawsze była dosyć uboga, jeżeli chodzi o złoża ropy naftowej, natomiast całkiem nieźle radziła sobie z wytwarzaniem paliw, czyli z rafinowaniem tej ropy już na gotowy produkt, który znajduje się na stacjach paliw. I ten proces, muszę powiedzieć, że mocno zaniedbano przez ostatnie kilkanaście lat. Od 2009 roku sprawdzałem zdolności przerobu w Europie. To była liczona Unia Europejska plus Szwajcaria i Norwegia i Wielka Brytania. To było gdzieś tam na poziomie około 800 milionów ton. W tej chwili to są okolice 600 milionów ton. Natomiast jakby zapotrzebowanie nie za bardzo spadło. Branża lotnicza cały czas rośnie. Tutaj potrzeba bardzo dużo paliw. No zresztą no nie ma się co
1: dziwić. Czyli jest tak, że my też sprowadzamy nie tylko czystą ropę, ale już przetworzoną. Że tak, jesteśmy też w ten sposób uzależnieni od innych krajów.
2: Tak. I takie sytuacje, gdy zostaje zamknięta zatoka, no, są po prostu katastrofalne. To jest takie zerwanie łańcuchów dostaw. Dla Orlenu, z tego co pamiętam, Saudi Aramco dostarczało około 40% paliw. Oni w tej chwili zapowiedzieli, że ograniczą bardzo mocno te dostawy. No i w tym momencie Orlen jest zmuszony szukać tych paliw gdzie indziej. No a tam gdzie indziej inni też szukają, też przychodzą, też pukają do drzwi, tak? Więc stąd dochodzi do takiego efektu.
1: A jeszcze w niektórych miejscach nie możemy szukać z powodów politycznych, bo od Rosji nie weźmiemy.
2: Otóż to, tak. I tamci też nie wezmą od Rosji. Tak? Więc dochodzi do takich sytuacji, często się niektórzy dziwią, no dlaczego przy teoretycznie tej samej cenie baryłki ropy powiedzmy 10 lat temu, dzisiaj to paliwo na stacji jest droższe. No właśnie dlatego ograniczone możliwości przetwarzania, mniej tego już gotowego produktu i rośnie jego cena.
1: Nie jest też tak, że jeździmy paradoksalnie samochodami, które spalają więcej paliwa? Te wielkie, może mit jakiś powtarzam, te wielkie SUV-y.
2: No swoją drogą, tak. To jest też taki argument podnoszony przez przeciwników, że ten program powoduje, że najwięcej korzystają na tym posiadacze dużych paliwożernych samochodów, tak? A najmniej ktoś to w ogóle nie ma auta. Więc jest to taki troszeczkę mało równościowy program, no to trzeba przyznać.
1: A tak faktycznie jest? Bo rzeczywiście ten argument się czasem pojawia, że to jest program dla bogatszych osób, no ale przecież samochodami jeżdżą właściwie wszyscy, no i właśnie tak jak wcześniej powiedział Karol Tramer, też osoby w odległych miejscowościach, gdzie nie ma transportu publicznego. To ja mogę tutaj jeszcze anegdotycznie coś opowiedzieć. Jak byłam na pierwszym spotkaniu z Karolem Nawrockim w Ciechanowie, to było w trakcie kampanii prezydenckiej i no, Karol Nawrocki był wtedy, ja bym powiedziała, jeszcze takim nieociosanym za bardzo kandydatem. Nie był to najlepszy występ, ale wszystkie osoby, z którymi tam rozmawiałam, mówiły, nie, świetny, charyzmatyczny, tak, będziemy głosować, bardzo dobry kandydat. Ale jak później zaczęły ze sobą rozmawiać tam osoby, które były na tym spotkaniu, to bardzo mnie zaskoczyło, że to, czego najbardziej chciały od Karola Nawrockiego, to żeby coś zrobił z transportem. Bo osoby, które przyjechały na to spotkanie, przyjechały często z wiosek, z jakichś bardzo małych miejscowości. Właśnie opowiadały mi o tym, że musiały prosić kogoś tam, żeby je podwiózł. Te starsze panie legendarne, które głosują podobno na Prawo i Sprawiedliwość, mówiły, no tak, ja tu się specjalnie musiałam prosić, nie było autobusu.
0: No Ciechanów to jest symboliczne miejsce, bo to jest miejsce północne Mazowsze, gdzie w 2018 roku doszło do upadku właściwie wszystkich przedsiębiorstw PKS, które wcześniej zostały sprywatyzowane i ten inwestor, izraelska grupa EGET, podjęła decyzję o likwidacji PKS-ów właśnie w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce. To nawiasem mówiąc jest inny temat, jak prywatyzowano przedsiębiorstwa autobusowe i nie zabezpieczano w ogóle tego, że one mają funkcjonować, tylko często była to metoda spekulacji nieruchomościami, czyli dworcami w centrach miast, które przekształcano w centra handlowe i bazami, które przekształcano w osiedla apartamentowców. To jest bardzo częsty, powtarzający się scenariusz prywatyzacji PKS-u. Natomiast jeśli chodzi o potrzebę transportu publicznego, społeczną, to jest kwestia, którą Prawo i Sprawiedliwość świetnie zauważyło. To znaczy w ogóle Prawo i Sprawiedliwość, rządy 8-letniej tej partii zmieniły narrację o transporcie publicznym. I kampania prezydencka ostatnia w dużej mierze sprowadziła się do tego, że Karol Nawrocki to zauważył jako kandydat PiS-u, że transport publiczny jest ważny. A
1: może
0: Rafał
1: właśnie
0: Trzaskowski,
1: dlatego, że na te spotkania przychodziły osoby, którym było trudno dojechać.
0: A Rafał Trzaskowski tego nie zauważył. To znaczy, no już symboliczne są te wystąpienia Rafała Trzaskowskiego w różnych miastach, gdzie on mówi cały czas o metrze w Warszawie. No czyli no, potwierdzał ten swój no jakiś taki dorabianą mu gębę oderwanego od życia polityka warszawskiego. To jest jedno. Natomiast to jest tak. Teraz, gdy ta narracja narracja o transporcie publicznym się zmieniła. Już wszystkie partie, bo my mamy słabą pamięć, ale kilkanaście lat temu nie było nic zaskakującego w tym, że polityk wychodzi i mówi: mam pomysł na reformę kolei, trzeba zlikwidować nierentowne połączenia. Teraz już żaden polityk tak nie powie. No ja pamiętam 2012 rok, prezes PKP ze stajni Balcerowicza, bo tam był taki desant tych ludzi od Balcerowicza na kolej. No i on w wywiadzie, Jakub Karnowski, powiedział, że budowanie linii kolejowych jest drogie i się nie opłaca. No to teraz mamy ściganie się, kto zbuduje linię kolejową, kto jest, który polityk bardziej wypnie pierś do orderu, że wróciły połączenia na przykład do Łomży. No mieliśmy festiwal, no jakiegoś takiego aż przekrzykiwania się, to jest moja zasługa, nie, to jest moja, wszyscy politycy chcą być przy reaktywacjach połączeń kolejowych.
1: Mm-hmm. Natomiast... Ja mam pamięć nie taką krótką, pamiętam stację we Włoszczowej, która była we Włoszczowie, która była bardzo, bardzo wyśmiewana.
0: No tak, tak, tak, i to też jest, to też było symboliczne.
1: Jest jedną z najbardziej użytkowanych.
0: No jest, tak, ma bardzo dużo pasażerów, ale to był też jeden z symbolicznych momentów. To znaczy budowana jest stacja kolejowa na magistrali przy miejscowości, która dzięki temu skrócił się czas dojazdu do Warszawy z 5 godzin do 1,5 godziny. Mało jest tak efektywnych inwestycji infrastrukturalnych, żeby skrócić czas dojazdu aż tak bardzo. No i to po prostu było, dlaczego małe miasto dostaje połączenia ekspresowe, połączenia kolejowe. No przecież to nie są połączenia dla takich miejscowości, tylko dla Warszawy, Krakowa, i dlaczego mają się zatrzymywać po drodze. Ale wracając do polityki. I teraz jest tak, że politycy generalnie mają pełne usta kolei, transportu publicznego. Natomiast...
1: I bardzo lubią otwierać nowe dworce.
0: Tak. Natomiast jeżeli pojawia się kwestia paliw, to nagle zapominają o tym. Zapominają o tym, że oni cały czas mówią o tej kolei, więc mogliby mieć jakiś taki proces myślowy, że skoro paliwa są drogie, no to może trzeba bardziej postawić na kolej. A dzieje się coś zupełnie odwrotnego. To znaczy oficjalnie Ministerstwo Finansów powiedziało, że z powodu wysokich cen paliw zawiesza się reformę funduszu kolejowego, który miał zapewnić od stycznia 2027 przynajmniej 10 miliardów rocznie gwarantowane na przedsięwzięcia kolejowe. No i Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacje poselskie mówi, że no na razie jest program ceny paliwa niżej, on pochłania pieniądze i nie ma możliwości, żeby się teraz zająć funduszem kolejowym. No
1: to następnym razem, jak będzie w TOK FM Andrzej Domański, trzeba go o to przycisnąć.
0: Tak, no i to jest symboliczne. To znaczy, no w ogóle ja uważam, że Polską, niezależnie od tego, jaka partia rządzi, rządzi tak naprawdę koalicja kierowców. Bo parlamentarzyści są kierowcami, ministrowie są kierowcami i oni też myślą no, z takiej swojej perspektywy. I trochę znowu mamy takie rozjechanie się, że właśnie w różnych miejscowościach postulatem jest transport publiczny, ale kiedy mamy problem z cenami paliw, to się zapomina, to politycy zapominają o tym, że transport publiczny jest istotny, a ta pierwsza edycja programu ceny paliwa niżej, która kosztowała za w sumie 3,5 miesiąca 5 miliardów i 200 milionów, to jest... dla porównania, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych przez rok to jest 1,2 miliarda. Tak więc no to pokazuje, że naprawdę na przykład przesuwając nawet część środków z programu ceny paliwa niżej, można by podwoić ofertę autobusową w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
1: No dobrze, ale to ja wrócę do tego tu i teraz, bo no... Trudno ludziom powiedzieć, którzy nagle widzą te 9 zł z kawałkiem, z groszami na stacjach benzynowych. Słuchajcie, zaczekajcie, my wam za rok, czy za dwa, czy za ileś zbudujemy tutaj stację kolejową i połączenie. No ja sama dostawałam od osób, no nie tak mocno śledzących politykę jak ja, uważaj, śledź te ceny paliw i powiedz nam, kiedy one już będą niższe na stacjach. Wiem, że różne osoby czekały, żeby wtedy zatankować. No też trudno się temu dziwić.
0: Tak, ale jeszcze jedno słowo, to znaczy...
1: Ja widzę, że Piotr Gębski dużo notuje, więc jedno słowo
0: tak, jedno słowo, to znaczy
1: dajemy głos.
0: Takim charakterystycznym obrazkiem, który dużo nam mówi o mobilności społeczeństwa w Polsce, są przystanki kolejowe na liniach biegnących w kierunku dużych miast, na których jest duża liczba połączeń, czyli takie linie jak na przykład Legnica-Wrocław, Tarnów-Kraków, Siedlce-Warszawa. I co widzimy przy każdym przystanku kolejowym? Dziesiątki zaparkowanych samochodów na klepiskach, na parkingach przesiadkowych. Po prostu ludzie dojeżdżają z tej wykluczonej, słabo bądź w ogóle nieobsługiwanej transportem miejscowości do najbliższej stacji kolejowej i dalej jadą pociągiem. Czyli to nam pokazuje, że to nie jest tak, że jak ktoś jeździ samochodem, to jest do niego przyspawany i na pewno z niego nie zrezygnuje. To jest bardzo ważny sygnał pokazujący, że właśnie na przykład w obliczu wysokich cen paliw ludzie jadą tylko samochodem na tym odcinku, na którym nie mają alternatywy. Czyli na przykład jeżeli skończą pracę w Krakowie o 18:00, pojadą pociągiem do stacji i tam przesiądą się do swojego samochodu i wrócą do domu, no bo nie mają już tego autobusu, który by w tej późniejszej wieczornej porze odwiózł ich do domu. No i to pokazuje, że w wielu obszarach Polski na wyciągnięcie ręki mamy to, na przykład zwiększenie liczby połączeń autobusowych, dowozowych do kolei. I wtedy już ten człowiek w ogóle nie musiałby w swojej drodze do pracy codziennej korzystać z samochodu. To też nie jest tak, że wszędzie trzeba zbudować stację kolejową, kilkadziesiąt kilometrów linii kolejowej, tylko właśnie często ten transport publiczny uzupełniłby tą ostatnią milę, na której ludzie są zmuszeni do korzystania z samochodu. Mhm.
1: Piotr Gębski, dużo notowałeś w trakcie, jak mówił Karol Tramer.
2: Tutaj Karol zwrócił uwagę na pewien ważny argument. Argument, na który powoływali się politycy x lat temu, dzisiaj już czują, że pewnie im nie wypada. Mianowicie, że budowa kolei się nie opłaca. I to jest oczywiście racja, ona się nie opłaca. Tak samo nie opłaca się budować chodników, dróg, pewnie przedszkoli. Myślę, że większa część służby zdrowia się nie opłaca, ale po prostu państwo, tudzież samorząd, nie może zajmować się tylko rzeczami, które się opłacają, bo to nie jest prywatna firma, tak, która musi patrzeć tam, gdzie się włoży pieniądze i wyjmie się je z zyskiem. Po prostu państwo musi zapewniać takie usługi jak transport, szkolnictwo, służba zdrowia, czy jakaś szeroko rozumiana ochrona. Ja tutaj pomału przechodzimy jakby do krytykowania tego programu, to myślę, że nie wiem, czy to wynikało z tego, że to było szybko robione, chociaż to już jest trzecia edycja, więc trochę czasu minęło, to myślę, że ten program jednak mógłby być ograniczony, no chociażby tak w prosty sposób dla osób wyłącznie mieszkających na stałe w Polsce, tak? No, żeby ewentualnie ograniczyć możliwość tutaj jakiegoś wywożenia tego paliwa z kraju. No dwa, nie wiem, może mogły być jakieś też limity, jakieś talony, tak?
1: No właśnie, bo pisze o tych sytuacjach, że na przykład przyjeżdżają Niemcy po to, żeby przez granicę, żeby zatankować sobie taniej w Polsce. No,
2: ciężko im się dziwić.
1: Jeśli jest tak, jak podaje Orlen, że w Polsce są najtańsze paliwa w Unii Europejskiej, to właśnie ciężko się dziwić.
2: Tak, dokładnie.
1: A czy rząd mógłby zrobić coś jeszcze innego? Bo ja wrócę cały czas do tej krótkoterminowej perspektywy, która dla ludzi jednak jest też ważna. I politycy na to reagują tu i teraz. Czy są jakieś inne mechanizmy ekonomiczne, które mogłyby tu być zastosowane?
2: No, tak jak wspomniałem, jakieś limitowanie tego paliwa, może przede wszystkim kierowanie tej obniżki bardziej dla strefy transportu, mniej dla odbiorców indywidualnych, może jakieś tutaj to, o czym Karol wspominał, jakieś uruchamianie w takim trybie krótkoterminowym dodatkowych połączeń. No, w Polsce jest mnóstwo takich miejscowości, z których po prostu nie da się wydostać, to nawet czasami można wpisać na Google mapie, gdzie dojechać do jakiejś miejscowości, tam jest informacja, nie da się po prostu, tak, z użyciem transportu publicznego.
1: A inne kraje też stosują tego rodzaju programy? No bo w Europie wiemy, że w oczywisty sposób Polska nie jest jedynym krajem dotkniętym tymi wysokimi cenami.
2: Ja nie mam takich informacji.
0: Znaczy, no, to co widać, to są właśnie programy ukierunkowane na transport publiczny. No, słynny bilet za 9 euro w Niemczech, który został wprowadzony okresowo w 2022 roku, czyli bilet na cały kraj za śmieszne jak na Niemcy i w ogóle pieniądze, za 9 euro przez miesiąc można było podróżować koleją, transportem miejskim, transportem lokalnym po całym kraju i to też była reakcja państwa niemieckiego na wówczas rosnące ceny paliw po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. I to też miało właśnie ten czynnik walki z użyciem paliw, rosnącym popytem w obliczu podwyżek cen. I teraz jest następca tego biletu za 9 euro. No już on nie jest tak tani. On teraz kosztuje 63 euro i to jest taka zasada, że on drożeje co roku, bo on jest finansowany przez landy i rząd federalny. Jest przyjęte, że ta kwota finansowania, 3 miliardy euro, ma się nie zmieniać. W związku z tym co roku ten bilet drożeje. No i w Niemczech są postulaty partii Zielonych, partii Die Linke, żeby w związku z tym, że ceny paliw rosną, tym razem nie zrobić tej podwyżki. No a z drugiej strony mamy Alternative für Deutschland, która od początku funkcjonowania tego biletu mówi, że lepiej finansować obniżkę cen paliw zamiast ten bilet. No ale to też jest charakterystyczne, że właśnie te partie takie, nazwijmy to, radykalne, nacjonalistyczne są bardziej pro-samochodowe, pro-paliwowe, a u nas tego podziału nie ma. To znaczy mi w tej dyskusji wokół programu ceny paliwa niżej, poza tym, że ona oczywiście tradycyjnie w Polsce się sprowadzała, kto kogo bardziej zaskoczy i tam co zrobi prezydent, czy podstawi nogę Tusk prezydentowi, czy prezydent Tuskowi, ale no nie było takiej dyskusji politycznej, a może zrobić coś innego. I tutaj wracam do tej koalicji kierowców, że właściwie panowała pełna zgoda, że to jest jedyne dostępne rozwiązanie i jedyne, co można zrobić. Natomiast jeśli chodzi o Niemcy, to też jest ciekawe porównanie. To znaczy sytuacja jest taka, że w Niemczech właściwie nie ma publicznego koncernu paliwowego. Aral, największy sprzedawca paliw w Niemczech, należy do BP. Więc u nas jest trochę tak, że my mamy większą możliwość w Polsce, mając Orlen, no traktujemy, że to jest element tego ekosystemu państwowego. A w Niemczech elementem ekosystemu państwowego znacznie bardziej jest kolej, transport publiczny niż no prywatne, zewnętrzne, zagraniczne koncerny paliwowe. Więc to też jest pewne uwarunkowanie, które wpływa na to, co robią politycy.
1: Piotr Gębski, co chcesz dodać?
2: Ja chciałem w ogóle tak zwrócić uwagę na jeszcze jeden, moim zdaniem, pozytywny aspekt tego programu. Mianowicie mam wrażenie, że tak przez ostatnie może nawet kilka dekad, przez różne opcje polityczne, byliśmy edukowani co do takiej wiedzy, że właściwie z wolnym rynkiem to rząd nie ma żadnych szans walczyć, tak? Że to jest kwestia nietykalna. Jak coś kosztuje tyle, to tyle musi kosztować. I nagle okazuje się, że jednak...
1: Wara politykom od wolnego rynku, od tego, jak sobie działa biznes.
2: Tak, nie wolno tego tykać. I nagle okazuje się, że jednak można wprowadzić regulowane ceny i to właściwie, jeżeli nie licząc sporu między premierem a prezydentem, który też znowu nie trwał aż tak bardzo długo, no to można powiedzieć, że właściwie to tak na pstryknięcie palcy zostało wprowadzone. No i tak się zastanawiam, czy może w przyszłości mogłoby się okazać, że też inne branże mogą podlegać regulacjom.
1: Na przykład jakie?
2: Na przykład regulacja cen czynszów wynajmowanych mieszkań. Tak? Może tutaj by się okazało, to w niektórych krajach europejskich, zachodnioeuropejskich jest. No pewnie niektórzy złapią się za głowę i krzykną ratunku komunizm.
1: O, z pewnością.
2: Tak, ale to funkcjonuje i może warto pomyśleć także nad takim przełożeniem tego
1: pomysłu. To jest rzeczywiście bardzo ciekawe, że faktycznie państwo tutaj wkroczyło i to pod rękę i rząd, i prezydent. No i społeczeństwo to też przyjmuje i nikt właśnie nie krzyczy. Proszę państwa polskiego nie wtrącać się do rynku, który działa tak jak działa i wyznaczył nam tą cenę powyżej 9 zł.
0: No ale zwróćmy uwagę, że ja wiem, że nikt już chyba poważnie nie traktuje obietnic wyborczych poważnie, ale zwróćmy uwagę, że obietnice były inne. W wyborach w 2023 roku w kampanii no było generalnie takie były obietnice, jeśli chodzi o mobilność. To znaczy Lewica obiecywała na wzór niemiecki bilet za 50 zł na cały kraj. Polska 2050 obiecywała bilet za 150 zł, który miał być droższy, ale obejmować też połączenia dalekobieżne. Natomiast dość skromnie Koalicja Obywatelska w swoich 100 konkretach obiecywała obniżenie VAT-u na bilety z 8 do 0%. I no żadna z tych obietnic nie została wprowadzona. Co więcej, no bardzo szybko w trakcie rozmów koalicyjnych, w umowie koalicyjnej przekuto te obietnice bardzo konkretne na taki zapis, że tam wprowadzimy zintegrowany bilet, który będzie obowiązywał w całej Polsce. No i teraz już wiemy, że tego biletu nie będzie. To znaczy Ministerstwo Infrastruktury, które odpowiadało za to przedsięwzięcie, no na początku kadencji minister Klimczak z PSL-u, minister infrastruktury powiedział, że ten bilet zostanie wprowadzony do 2027 roku, ale prace nad tym biletem od początku zostały źle zaprogramowane, to znaczy wymyślono, że narzucone zostanie pewne rozwiązanie przewoźnikom i oni będą dobrowolnie mogli z tego skorzystać, czyli no, pewna sprzeczność zaszła. No i dzisiaj właśnie mamy moment kryzysu paliwowego, bo tak to trzeba nazwać. I w ogóle nie ma połączenia między tym, co politycy mówili w kampanii wyborczej 3 lata temu. Właśnie no nie ma tego przekucia tego kryzysu na jakieś bardziej konstruktywne działania, jeśli chodzi o mobilność społeczeństwa, no tego, co właśnie mówiłem, było w Holandii czy w Niemczech, co było takim pewnym ozdrowieńczym szokiem, że może jednak samochód nie powinien być tym pierwszym domyślnym środkiem transportu i też temu zawdzięczamy, bo też kraje Europy Zachodniej też przechodziły przez ograniczanie sieci połączeń kolejowych, kryzys transportu autobusowego poza miastami i w miastach. Przecież to, że na przykład w miastach często wyburzano jakieś budynki, żeby poprowadzić estakady samochodowe, czy zastępowano linie kolejowe, tramwajowe estakadami. To się działo w różnych miastach i te kryzysy paliwowe były jakimś takim otwarciem na to, że może to wszystko jednak powinno wyglądać inaczej, jeśli chodzi o mobilność społeczeństwa. No i też kwestia taka, że no czasem naprawdę jest coś takiego, w takich podróżach bardziej epizodycznych, że to nie chodzi o to, żeby zbudować nową linię kolejową, tylko no na przykład mamy taki problem, że ostatni pociąg z Poznania w kierunku Pomorza Środkowego, Koszalina, Słupska, Kołobrzegu odjeżdża o 17.35. No i jeżeli student w Poznaniu kończy zajęcia w piątek o 18, to on jest skazany na to, że jeżeli chce wrócić do swojej rodzinnej miejscowości na Pomorzu Środkowym, to musi użyć samochodu. Więc gdyby pojawił się pociąg o 19.35 jeszcze, czyli po prostu jeden z pociągów, który przyjeżdża z Przemyśla do Poznania, mógłby zostać wydłużony jego trasa, to ta osoba już dzisiaj mogła podjąć decyzję, no to ja nie jeżdżę samochodem, bo ceny paliwa są wysokie, to ja już będę jeździł tym pociągiem, bo się pojawił pociąg o 19.35, którego mi bardzo brakuje. To chcę pokazać, że często to są takie konkretne rzeczy, no już mamy tą linię kolejową, mamy tabor, więc niech on pojedzie o tej 19.35.
1: No, ale czasem też tego taboru nie ma.
0: Bo... Tak, ale to jest akurat taka pora, że ten pociąg już stoi w Poznaniu do rana i on po prostu mógłby pojechać dalej.
1: Piotr Gębski?
2: Ja tu chciałbym jeszcze, ponieważ reprezentuję Stowarzyszenie Ekonomiczne, to chciałbym jeszcze nieco wrócić do liczb. Tam, jeżeli chodzi o szczegóły tej ustawy, ona zakłada, że ten program finansowany będzie w dużej mierze z nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Mhm. Tam, tak jak tutaj Karol wspomniał, ten program do tej pory kosztował chyba tam coś około 5 miliardów. Ten teraz
1: 5-200 miliardów.
2: 5-200, tak. Ten teraz do końca roku też ma, szacuje się, że to będzie około 5 miliardów. Natomiast te ewentualne opodatkowanie tych ewentualnych nadzwyczajnych zysków, które są liczone bodajże od marca tego roku, tak? Przyniesie
1: tak,
2: tam chyba...
1: o to też była awantura i tak. Prezydent twierdzi, że właśnie to jest niekonstytucyjne, bo prawo będzie działało wstecz.
2: Tak, no tego nie wiem, ale myślę, że tutaj po pierwsze z tego tam zdaje się, da się wysupłać około 4 miliardów, czyli ciągle brakuje nam wtedy cyrka około 6 miliardów. Natomiast jeszcze nie należy wykluczać tego, że koncerny naftowe, biorąc pod uwagę właśnie tą ewentualną niekonstytucyjność, tak, to jakąś tam formę sięgania prawa wstecz, zechcą ruszyć do międzynarodowych sądów z pozwem przeciwko państwu polskiemu. Tak? Więc tutaj też się trzeba z tym liczyć, że to wcale może tak się łatwo nie spiąć. No a druga rzecz, że te brakujące 6 miliardów też skądś trzeba będzie wysupłać, no o zgrozę prawdopodobnie zabierając szeroko rozumianemu rozwojowi kolejnictwa w Polsce.
1: Mm-hmm. A w tej sytuacji to jest do wyobrażenia, że koncerny paliwowe pójdą do sądów międzynarodowych?
2: Myślę,
1: chyba też są pod presją społeczną.
2: Są pod presją społeczną, ale są też pewnie pod presją zarządów rad nadzorczych.
1: Akcjonariuszy.
2: Dokładnie, którzy będą po prostu liczyć każdy grosz i każdą złotówkę oglądać ze wszystkich stron.
1: Mm-hmm. Zbliżamy się do końca i na koniec takie chciałam zadanie przed wami postawić. Gdybyście byli na posiedzeniu rządu w rolach ekspertów, siedzi Donald Tusk i mówi, no słuchajcie, mam taki problem. Ceny paliw są wysokie, ludzie są wściekli, zbliżają się wybory, może je wygrać opozycja. No a jeszcze pamiętamy żółte kamizelki we Francji, rozruby, rozruchy. Rząd może zostać wywieziony na taczkach przez to, że ludzie muszą dużo płacić na stacjach benzynowych. To co byście zaproponowali Donaldowi Tuskowi?
2: Myślę, że sprawa nie jest łatwa.
1: Czy premierowi już, czy powiedzmy premierowi, tak, niekoniecznie Donaldowi. No ktokolwiek byłby teraz będzie premierem.
2: Ja myślę, że o ile na takie doraźne działanie można się zgodzić, tak? No już sytuacja jest tu i teraz, chociaż ciężko nazwać to doraźnym, skoro to jest kolejna edycja. Natomiast myślę, że długofalowo, poza tym, o czym pewnie Karol będzie wspominał, o rozwoju transportu publicznego, ja bym się zastanowił jednak nad możliwością wznawiania rafinacji paliw. Tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, szereg państw zachodnioeuropejskich polikwidowało lub zmniejszyło znacząco instalacje do przetwarzania paliw. Polska akurat tego nie robiła, tak? Mniej więcej mamy tyle samo, no ale też nie przybyło, tak? Można było wykorzystać ten moment i tutaj jakby zwiększyć tą możliwości przetwarzania paliw. A to jest tak, że nawet w Europie te kraje takie, powiedzmy, będące na samym przodzie tej zielonej transformacji, tam się zapotrzebowanie na paliwa zmniejszyło ledwo o kilka procent, tak? A ogólnie w Europie wcale się nie zmniejszyło. Także myślę, że gdyby mieć większe zdolności rafinacyjne, można by wtedy łatwiej panować nad cenami paliw.
1: Mm-hmm. A to króciutko, czemu właściwie się nie zmniejsza to zapotrzebowanie na paliwa?
2: Branża lotnicza bardzo dużo potrzebuje. No, zresztą myślę, że każdy z nas chętnie korzysta z szeroko rozumianego handlu. Ktoś te wszystkie paczki musi dostarczyć samolotem, potem kurierem pod dom. Podróżować też chętnie podróżujemy do różnych egzotycznych krajów. No, potrzebne jest paliwo tutaj. Czy nie?
1: Karol Tramer, jesteś na posiedzeniu rządu.
0: No, wydaje mi się, że generalnie już to wszystko powiedziałem, no, że przekuć i też jasno to zakomunikować oczywiście opinii publicznej, kryzys w konkretne działania, które mogą, bo to jest tak, mamy teraz wysokie ceny paliw, a za rok może też znowu będą rosły. Mamy bardzo dynamiczną sytuację, więc to nie jest rozwiązanie, które nas wyciąga z tego problemu, tylko okaże się, że będziemy musieli w przyszłym roku znowu wydać te miliardy na obniżenie cen paliw, więc cały czas pozostajemy w uzależnieniu bardzo dużym paliwowym, uzależnieniu mobilności.
1: Czyli ludzie, zaciśnijcie zęby na chwilę.
0: Zakomunikować, że rozwijamy alternatywne formy transportu wobec indywidualnego transportu samochodowego, bo w tym roku zaciśnijmy zęby, ale efekty na przykład od początku przyszłego roku już będą widoczne. No właśnie przekierować te pieniądze na nawet nie takie mityczne tam rozwój kolei, tylko właśnie dorzucić pieniądze do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, tak żeby tych połączeń było więcej, żeby pojawiły się na kolejnych trasach, żeby w tych częściach Polski, gdzie transport publiczny jeździ rzadko, kosztuje dużo, bo PKS-y są drogim środkiem transportu, pokazać ludziom, że ta alternatywa się pojawia i rozwija.
1: Mhm. Czyli zrobić konferencje prasowe w konkretnych miejscowościach, gdzie zostaną zrobione.
0: Na przykład, tak.
1: Bardzo dziękuję. To mówił Karol Tramer, redaktor naczelny dwumiesięcznika Zbiegiem Szyn, autor książek Ostre cięcie, jak niszczono polską kolej i przestawienie zwrotnicy, jak politycy bawią się koleją. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A wcześniej Piotr Gębski z Polskiej Sieci Ekonomii. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: To był program Jest Temat, który przygotowała Magdalena Sikoń, realizował Krzysztof Olesiewicz, Agata Szczęśniak. My się usłyszymy za tydzień, a już za chwilę Przemysław Iwańczyk, niedzielny magazyn Radia Tok FM. Przemku, co dziś u ciebie?
3: Tak szybciutko, po 12:00, 3-godzinny magazyn Tok FM, a tam tematy aktualnościowe, amerykańsko-rosyjsko, deal paliwowy. Będzie także o konfrontacji europejsko-chińskiej na polu motoryzacyjnym. Kolana narciarza po 12:20 w cyklu Życie w Ruszcie na Zdrowie. Bo życie w zdrowiu to po godzinie 14:00 dziś o tym, czym zajmuje się chirurg plastyk i że ma to jak najmniej wspólnego z medycyną estetyczną, a chodzi między innymi o ratowanie życia. Dziś także będziemy mówić o tym, jak wygląda polska szkoła, nie tylko w kontekście tych tragicznych wydarzeń z końcówki tygodnia. Zaczynamy już po informacjach.

0: Autopromocja.
1: Czego nie mówi nam o sobie szkoła w chmurze? Hasła o nauce wolnej od presji sprawdzianów, bezmyślnego siedzenia w ławkach i przestrzeni na rozwijanie własnych pasji to tylko jedna strona tego systemu. Kto jest odpowiedzialny za edukację dzieci, które porzuciły tradycyjne szkoły na rzecz tej internetowej? I co powinni wiedzieć rodzice, zanim zdecydują się na taki krok? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Dzieci w chmurze. Edukacja domowa w Polsce. W spółce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
16: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Mamo, źle się czuję.
18: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
19: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Służby informują o możliwym zamachu na premiera i wicepremiera, ministra obrony. Trwa spotkanie służb. Głosowanie rozpoczęte. W Krakowie trwa wybór nowego prezydenta. Jak oddać ważny głos? O tym już za chwilę. Czy za atakami w polskich szkołach mogą stać obce służby? Głos zabiera ABW, a za chwilę szczegóły. Minęło południe. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Policja otrzymała zgłoszenie o planowanym zamachu na szefa rządu i wicepremiera, dlatego w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbywa się narada służb, informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Jak dodali policjanci, zgłoszenie w tej sprawie otrzymali na piśmie.
21: Związane z możliwym na premiera Donalda Tuska, ale także na wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, ale także minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili podjęcie działań służbom w tej sprawie.
20: W naradzie biorą udział m.in. przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policji. Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Analiza zdarzeń z ostatniego tygodnia nie wykazała inspiracji ze strony państwowego aktora. Tak mówiła w czasie odprawy u premiera wiceszefowa ABW pułkownik Małgorzata Żochowska. Zastrzegła jednak, że nie można wykluczyć wykorzystywania napięcia społecznego do innych celów.
2: Nie można wykluczyć, że takie narastające napięcie społeczne i eskalacja społeczna, którą sami podgrzewamy i podgrzewały grupy nasze i młodzieżowe, i rodzicielskie, może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa. Więc apelujemy o to, żeby był po prostu spokój i w tych tematach.
20: Na minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak podkreślał, że w atakach na szkoły dominuje tak zwana nihilizacja przemocy pozbawiona ideologicznego zabarwienia. Premier Donald Tusk zapowiedział utrzymanie dalszych kontroli i wzmożonych policyjnych patroli w szkołach w kolejnych dniach. Trwa druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Wyborcy do godziny 21 będą głosowali w 454 obwodach na terenie miasta. Na linii już teraz stolica Małopolski, gdzie jest reporter TOK FM Grzegorz Kozieł. Grzegorzu, powiedz, czy wybory przebiegają spokojnie?
10: Wiadomo, że wszystkie obwodowe komisje zostały otwarte o czasie i jak na razie nic nie zakłóciło głosowania, informuje dyrektorka delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Barbara Golanko.
22: Na chwilę obecną głosowanie przebiega bardzo spokojnie. Liczymy, że tak będzie do godziny 21. I korzystając z okazji, jeszcze raz przypominam, apeluję, trwa cisza wyborcza. Nie agitujemy, nie zachęcamy do głosowania na konkretnego kandydata, nie publikujemy w internecie żadnych treści. Życzmy sobie wszyscy, aby ten dzień tak spokojnie przebiegł jak pierwsza tura wyborów.
10: Na karcie do głosowania są dwa nazwiska kandydatów, którzy uzyskali dwa najwyższe wyniki w pierwszej turze, Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
20: O 21.00 także wieczór wyborczy radia TOK FM. W przyszłym roku konieczna będzie wspólna koalicja wyborcza mniejszych partii koalicyjnych, mówił w TOK FM Szymon Hołownia, szef klubu Polski 2050. Ze słów Hołowni wynika też to, że porzuca plany na porzucenie partyjnej polityki. Wcześniej miał taki pomysł, starając się m.in. o stanowisko komisarza ONZ. Maciej Kluczka.
23: Wicemarszałek Sejmu powiedział w TOK FM, że konsolidacja mniejszych partii koalicyjnych przed wyborami w 2027 roku będzie koniecznością.
24: Dzisiaj ludzie czytają tylko najgrubsze komunikaty i myśmy mieli świetny pomysł na 23 rok z tą trzecią drogą. Natomiast my nie mamy takiej bezwładności, jeżeli chodzi o budowanie bazy wyborców, jak mają wielkie i stare partie, no to musimy się na nowo wymyślić przed 27
23: rokiem. Ale jakaś konsolidacja na listach wyborczych musi
24: być. Wydaje mi się, że tak.
23: Szymon Hołownia przyznał, że w zarządzaniu partią popełnił błędy.
24: Ja niepotrzebnie, mam wrażenie, wiele rzeczy zrobiłem.
23: Obecnie Polska 2050 w większości sondaży notuje poparcie poniżej 5%, a więc poniżej progu wejścia do Sejmu. Maciej Kluczka, TOK FM.
20: Czas na dobrą informację sportową w informacjach TOK FM. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Polski tenisista pokonał Chińczyka z Izou 6-2, 3-6, 6-3. Ale Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał ostatnio w 2023 roku, a głos naszego zawodnika w informacjach o 13. Aplikacja pozwalająca ułatwić adopcję zwierząt ze schronisk w Polsce. Nad takim rozwiązaniem pracują absolwenci Politechniki Łódzkiej, a ich aplikacja już teraz działa w schronisku dla zwierząt w Łodzi, no ale jeszcze w mniejszym zakresie. Bartosz Kądziołka.
25: Pierwszym krokiem było usprawnienie pracy całego łódzkiego schroniska, mówi współtwórca aplikacji Rafał Woźniak.
26: Obecnie system Smart Shelter to już cały system zarządzania schroniskiem dla zwierząt, razem z ewidencją adopcji, ewidencją zwierząt, ewidencją zabiegów, leczeń, szczepień, adopcji i kontroli poadopcyjnych.
25: Powstająca w ten sposób baza danych ma być podstawą do uruchomienia w przyszłości systemu przeznaczonego bezpośrednio do wyboru zwierzaka do adopcji, mówi współtwórca aplikacji Piotr Tomalak.
27: Już teraz zbieramy te informacje, żeby właśnie w przyszłości uruchomić platformę adopcyjną, w której będzie można przeglądać zwierzaki z tak naprawdę wszystkich schronisk.
25: Tych, w których będzie działał system. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
20: Poszukiwani chętni do zostania radnymi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Kandydaci powinni mieć od 15 do 20 lat. Mile widziane jest też doświadczenie w samorządach szkolnych czy organizacjach pozarządowych, mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
28: 30 radnych, młodych radnych w województwie dolnośląskim, po 6 w każdym z 5 okręgów. To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie.
20: Na zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 14 października. Kolejne informacje o 12.20, teraz pogoda. Na termometrach od 13 stopni w Szczecinie i w Poznaniu, 14 w Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do 15 w Warszawie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a na zachodzie i Pomorzu możliwe burze.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Trzy najbliższe godziny będę miał przyjemność być razem z Wami, drodzy słuchacze. Mówię dzień dobry także w imieniu Michała Tobolewskiego, wydawcy, a także realizatorki dźwięku Karoliny Kubickiej. Co przygotowaliśmy na dziś? Oczywiście temat aktualnościowy związany z amerykańsko-rosyjskim dealem paliwowym. To na początek. Później rusz się na zdrowie. Zuzanna Witych opowie nam o kolanach narciarza. Czy potrzebują resetu do ustawień fabrycznych? Czy to w ogóle jest możliwe? Chińska dominacja, jeśli chodzi o rynek motoryzacyjny, może i ma być przerwana przez Komisję Europejską. To temat z 12.40. Po 13.00 niezwykle istotna sprawa. Chcieliśmy przy okazji Dnia Nauczyciela porozmawiać o tym, jak wygląda z ich perspektywy polska szkoła, ale w kontekście tego, co wydarzyło się w mijającym tygodniu, ta rozmowa na temat szkolnej codzienności będzie miała zupełnie inny wymiar. Dziś także życie w zdrowiu, gdzie dr Karolina Mikuś-Zagórska opowie m.in. o hodowaniu tkanek w laboratorium i chirurgii plastycznej w służbie długowieczności m.in. Zaczynamy. Pierwszym naszym gościem w niedzielnym magazynie TOK FM jest profesor Piotr Mickiewicz z Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Tak się akurat zdarza, że tydzień po tygodniu otwieramy nasz magazyn dyskusją o paliwach. Dokładnie 7 dni temu zastanawialiśmy się, czy regulowanie cen paliwa w kraju jest takim mechanizmem dobrze znanym w Europie i na świecie, a teraz będziemy zastanawiać się i sprawa ma wymiar absolutnie globalny. Co Stany Zjednoczone chcą ugrać, a może właściwie chodzi tylko o Donalda Trumpa, prezydenta USA, sięgając po rosyjską ropę. Jak pan w ogóle odebrał te informacje?
4: To znaczy, jest to druga z decyzji pana prezydenta Trumpa podjęta w ciągu ostatnich dni, które można określić takim znanym przysłowiem, że tonący brzytwy się chwyta. Wyłącznie kierowana na rynek wewnętrzny próba wpłynięcia na wyborców amerykańskich, zwłaszcza tego środowiska, które jest powiązane z nim i z ruchem MAGA, w sytuacji, w której ewidentnie koszty życia, cena galonu paliwa powoduje odwrócenia się od republikanów w zasadzie już kilkanaście dni przed wyborami połówkowymi i prawdopodobną utratą większości w Kongresie, czyli sytuacją, w której Donald Trump będzie w zasadzie uzależniony od decyzji Kongresu, czyli będzie funkcjonował jako taka już bardzo postrzelona kulawa kaczka, jak się określa prezydenta kończącego swoją kadencję, bez wpływu na decyzję. I to są takie działania, które mają mu odwrócić kartę i zmienić pewien wizerunek, który zaczyna mu ciążyć. Po prostu jako prezydenta, który nie spełnił obietnic politycznych i powoduje, że gospodarka amerykańska zamiast rozwijać się kurczy, a społeczeństwo amerykańskie mu żyje się dużo gorzej.
3: Panie profesorze, paradoks polega na tym, że kiedy znakomita większość krajów uwrażliwia swoje instytucje na to, by Rosja nie ingerowała w ich proces wyborczy, niezależnie o jakie wybory chodzi, tak, Amerykanie, przynajmniej część z nich, zwraca się do Rosjan z prośbą, by pomogli te wybory wygrać. No bo upraszczając sprawę, tak to wygląda.
4: No tak, ale proszę zwrócić uwagę, że American First, to hasło, z którym przyszedł Trump do władzy na drugą kadencję, w zasadzie sprowadzone stało się do hasła Donald Trump First. On myśli tylko i wyłącznie o swoim interesie, swojej pozycji. widać kompletnie, że żyje w swojej rzeczywistości. No, wypowiedzi, które padają w ostatnich tygodniach, chyba świadczą bardzo wyraźnie, że jego wizja świata składa się z wizji Donalda Trumpa i reszty. Zapominamy w tej narracji dzisiejszej, tym oburzeniu światowym o tym, że w zasadzie powiedział, że należałoby de facto zniszczyć Norwegię, ponieważ nie przyznano mu Nagrody Nobla.
3: Panie profesorze, zakładając, że rzeczywiście rosyjski olej napędowy trafi na amerykański rynek, to pytanie, czy Rosję na to stać, biorąc pod uwagę, że sama chyba nie ma nie wiadomo jakich zapasów. Prezydent, nie wiem skąd mi to przyszło do głowy, ale też to jest swego rodzaju próba trenowania. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaczyna obwiniać za tę sytuację Wołodymyra Zełenskiego, czyli prezydenta Ukrainy. Mówiłem mu, że ma nie atakować rafinerii, a on to robi. No, to cena ropy jest tak droga, jak sami widzicie.
4: No bo to jest próba też odwrócenia uwagi przeciętnego Amerykanina, zwłaszcza tego ze środkowych Stanów, który nie za bardzo orientuje się w rzeczywistości globalnej i nie jest nią zainteresowany, od tego, że ta cena galonu paliwa jest wynikiem nieprzemyślanej operacji militarnej skierowanej wobec Iranu, zablokowania cieśniny Ormuz z jednej strony, a z drugiej zerwaniem kontaktów, o czym się też rzadko, zwłaszcza w Europie, zerwaniem kontaktów handlowych i nałożeniem ceł na Kanadę. I tutaj ja pozwolę sobie zacytować opinię ekspertów rynku paliwowego, że to, co zostało zakontraktowane, czy też przewidziane jako dostawy rosyjskie na ten okres, nazwijmy to umownie, około wyborczy, czyli do połowy grudnia tego roku, to jest mniej więcej 4% potencjalnych dostaw z Kanady, czyli w zasadzie można byłoby tą różnicę dostaw oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych załatwić kontraktem kanadyjskim, ale przecież Kanada nie zgodziła się zostać stanem Stanów Zjednoczonych na żądanie Trumpa, w związku z tym należy ją ukarać. W związku z tym dochodzimy do takiej, powiedziałbym, myślenia paranoidalnego w wykonaniu pana Donalda Trumpa i no cóż na co możemy poradzić. No.
3: To skoro, panie profesorze, ale skoro te dostawy rosyjskie no, w mikroskali zabezpieczą zapotrzebowanie amerykańskie na ropę, to po co się w to wikłać i po co już w takim wymiarze geopolitycznym stawać się zakładnikiem tego dealu? No przecież Putin nie robi tego bezinteresownie. I to jest moje kolejne pytanie, co na tym Putin zyskuje, no bo to, że otwiera szampana i zaciera ręce, to wiadomo. A może już coś ugrał i tutaj poproszę pana o komentarz.
4: No już ugrał zdecydowanie na rynku wewnętrznym i na rynku zewnętrznym. Na rynku wewnętrznym ugrał co? Piękną możliwość prezentacji narracji, która będzie mówiła, no co, w sytuacji kryzysu Stany Zjednoczone proszą nas o pomoc. W związku z tym jesteśmy globalnym mocarstwem. I to może powiedzieć w sytuacji, kiedy kryzys gospodarczy w Rosji, także wynikający z kryzysu paliwowego wynikającego z ostrzału rakietowego czy też dronowego Ukrainy na rosyjski system energetyczny zaczął przynosić wymierne korzyści, jeżeli chodzi o zmianę nastawienia rosyjskiej opinii społecznej do tej wojny. Dwa, bardzo wyraźnie może pokazywać, że to Ukraina jest agresorem, bo nie słucha Stanów Zjednoczonych, które chcą zakończyć wojnę, mówiąc, że nie mogą atakować

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: W wcześniejszej swojej wypowiedzi, że ostatnie dwa lata prezydentury Trumpa, jeżeli wybory połówkowe wygrają demokraci i będą mieli większość w kongresie, to będzie totalnie nieprzewidywalna polityka Donalda Trumpa, który będzie zachowywał się jak zamknięty w klatce dziki zwierz i będzie gryzł naokoło, udowadniając, że tylko on ma rację. W związku z tym obawiam się, że polityka amerykańska będzie jeszcze bardziej nieprzewidywalna, jeszcze bardziej agresywna i jeszcze bardziej nielogiczna z punktu widzenia zasad prowadzenia dyplomacji i polityki zagranicznej.
3: No to będziemy mieli dwie zwierzyny w jednej klatce, które wrogo do siebie wcale nie będą nastawione. Myślę o Trumpie i o Putinie, o którym...
2: No ale miejmy nadzieję, że włączy się trzeci gracz, czyli Chiny. I proszę pamiętać o tym, że Chiny dyskretnie, delikatnie, sukcesywnie grają na osłabienie zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Federacji Rosyjskiej, Stanów Zjednoczonych jako tego globalnego żandarma, czy też państwa mające aspiracje do zarządzania światem. A Rosji z punktu widzenia tego, że nie potrzebujemy mocarstwa obok siebie, potrzebujemy kraj średniej wielkości uzależniony od naszej gospodarki. To jest w zasadzie dzisiaj polityka chińska w obu tych wymiarach i miejmy nadzieję, że pan prezydent Xi po sukcesie jednej i drugiej wizyty, to znaczy po spotkaniach z Putinem i z Trumpem, będzie spokojnie dalej realizował swoją politykę, co prowadzi nas do takiego smutnej konstatacji, że reżim autorytarny będzie nam zapewniał porządek polityczny i globalny spokój.
3: Bardzo panu dziękuję. Profesor Piotr Mickiewicz z Instytutu Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, był z nami na otwarcie niedzielnego magazynu Tok FM. Bardzo panu dziękuję.
2: Dziękuję, do widzenia.
3: Szanowni Państwo, teraz informacje TOK FM, a po nich będzie z nami Zuzanna Witych, narciarka freeride'owa, mistrzyni świata, przyszła olimpijka, miejmy nadzieję, która opowie nam o konsekwencjach zdrowotnych uprawiania tego ekstremalnego sportu. To wszystko w cyklu Rusz się na zdrowie.
4: Autopromocja.
5: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00. Dominika Wielowiejska.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłonów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
14: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
13: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: ból.
1: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
2: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Jest 12.21. Informacje TOK FM. Emil Górny. Zapraszam. Rozpoczynamy od informacji z ostatniej chwili w sprawie potencjalnego zamachu na premiera i wicepremiera, ministra obrony narodowej. Jak poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka w TVN24, premier dostał informację o 7 rano, że trzeba być szczególnie czujnym. Doniesienia były poważniejsze niż te, które do tej pory otrzymywały służby. Po godzinie 13 ma być konferencja służb w tym temacie. Będziemy to dla Państwa transmitować w TOK FM. Pozostałe informacje. Decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o zniesieniu sankcji na rosyjskie paliwo wywołała krytykę zarówno wśród demokratów, jak i części republikanów. Ten krok jest niezrozumiały i powinien być cofnięty, zaapelował Mike Pence, a wiceprezydent w czasach pierwszej kadencji Trumpa. Lider demokratów natomiast w Senacie oskarżył Trumpa o to, że próbując ratować swoje słabnące notowania polityczne, zawiera pakt z diabłem. W poniedziałek w sądzie okręgowym w Kaliszu ma się rozpocząć ponowny proces policjanta Sławomira L., który w 2019 roku śmiertelnie postrzelił w Koninie 21-letniego Adama C. Pierwszy wyrok kaliskiego sądu został uchylony w październiku zeszłego roku przez sąd apelacyjny w Łodzi. Kolejne informacje w TOK FM o godzinie 12.40.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
7: Rusz się na zdrowie w niedzielnym magazynie TOK FM. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu i jest to nagranie wyjazdowe, ponieważ spotykam się w rodzinnym mieście, może nie do końca, ale mieście, w którym funkcjonuje na co dzień Zuzanna Witych, freeride'owa mistrzyni świata. Dzień dobry, Zuzanno.
8: Dzień dobry, cześć.
7: Ponieważ sezon zimowy zbliża się wielkimi krokami, chociaż niektórzy pomyślą, że oszalałem, komunikując to w ten sposób, w końcu dopiero jesień się zaczęła, ale dla Was, ludzi nart, no to właściwie jest tego początek. I chciałbym na kanwie Twojej historii, kiedy zostałaś mistrzynią świata, zresztą gościłaś u Przemka Pozowskiego, opowiadając o tej wyczynowej stronie swojej kariery, zapytać Cię, w jaki sposób przeniosło się to na zainteresowanie freeridem ze strony amatorów, tych, którzy narty po prostu lubią, ale nie oddali się temu narciarskiemu wyczynowi. Dostrzegasz taki progres, jeśli chodzi o zainteresowanie?
8: Dostrzegam zdecydowanie. Ja cały czas komunikuję, że nie trzeba od razu być profesjonalistą, nie trzeba od razu wchodzić w te takie bardziej ryzykowne tereny, żeby tym freeridem się bawić, żeby ten freeride poznać. Także zdecydowanie coraz więcej osób się z nami gdzieś tam kontaktuje i dopytuje, interesuje tym sportem. I my cały czas staram się komunikować i namawiać, że każdy, kto czuje się pewnie na takich czerwonych mniej więcej trasach i jeździ już równolegle na nartach, to są umiejętności, które zdecydowanie wystarczają, żeby zacząć się w ten freeride bawić i troszeczkę ten sport poznać. Także zdecydowanie namawiam.
7: Wiesz co, zastanawia mnie, ile jeszcze dyscyplin jest nieodkrytych dla ludzi aktywnych fizycznie, no bo, nie wiem, cofając się dekadę, może półtorej, no to bieganie zyskiwało na popularności, właściwie stawało się taką obowiązkową modą każdego aktywnego, nie tylko młodego człowieka. Później doszedł triatlon, później zaczęto wymyślać coraz to nowe formy, nie wiem, powstawały bardzo głębokie zbiorniki, żeby uprawiać freediving. Rozmaite ekstrema zaczęły przychodzić wszystkim do głowy. Każdy chciał zasmakować tego wielkiego sportu. Z freeridem jest tak samo. Ta dyscyplina wpisuje się w tę modę, w tę koniunkturę?
8: Mam nadzieję. No, ja uważam, że Polska naprawdę jest narciarską potęgą, bo mamy 5 milionów narciarzy w Polsce, albo może i więcej. Jak ja naprawdę dużo czasu spędzam w Austrii w sezonie, Polaków jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i uważam, że jesteśmy klientem numer jeden w austriackich resortach. Tych osób też bawiących się na tych szerszych nartach freeridowych jest coraz więcej, także myślę, że narciarz offroadowy, który ściga się z kolarstwem zjazdowym, czyli tym grawitacyjnym, czyli chodzi bardziej o taką zabawę enduro downhillową. Ta infrastruktura też niesamowicie się rozwija. Notabene tutaj w Bielsku i okolicach widać gigantyczny wzrost tych dyscyplin. I to są dyscypliny, które się bardzo fajnie uzupełniają, bo jakby mechanizm tego jest bardzo, bardzo podobny i wiele osób, które jeździ na rowerze latem, potem jeździ freeride'owo zimą i odwrotnie. Także to są takie dwie dyscypliny, które myślę, że mają przed sobą bardzo oświetlaną przyszłość.
7: Co trzeba wiedzieć, by w ogóle o tym pomyśleć, że to jest dla mnie? Trzeba się najpierw, mówiłaś o tym fundamencie, umiejętność poruszania się po czerwonych trasach, ale gdzie jechać, spróbować, żeby, nie wiem, nie iść w kupno sprzętu za nie wiadomo jakie pieniądze, a później po prostu włożyć go jako kolejny do komórki?
8: Jest coraz więcej wypożyczalni, gdzie można naprawdę taki bardzo z topowej półki sprzęt sobie wypróbować. Jest dużo też takich eventów, gdzie są testy sprzętów, między innymi nasza polska marka Majesty, która też jest bardzo obecna we wszystkich narciarskich resortach i ma takie eventy, gdzie można sobie potestować wszystkie ich topowe modele. Także też nie namawiałabym od razu do kupna takiego sprzętu. Warto sobie to przetestować. No my też organizujemy wyjazdy, szkolenia w ramach tego wyjazdu, jeśli ktoś jedzie po raz pierwszy, to też pomagamy w pożyczeniu takiego sprzętu, dobraniu go i wybraniu czegoś, co będzie najlepiej pasowało, żeby właśnie ten sport poznać. Także można to nie inwestując jakoś bardzo dużo, można ten sport poznać, zobaczyć z czym się je i no, jestem prawie pewna, że ktoś, kto zasmakuje, to na pewno w tym zostanie.
7: Jaki jest próg wejścia, jeśli chodzi o tę dolną granicę wieku?
8: Są na przykład, jest seria zawodów freeride'owych dla dzieciaków już od 10 roku życia. My organizujemy i namawiamy takie wyjazdy dla dzieciaków, celujemy w taki wiek 13-14 lat. Z tego względu, że my też podczas takich wyjazdów i szkoleń robimy zawsze szkolenie lawinowe, zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, dlatego no, z takim dzieciakiem fajnie by było mieć taki kontakt i naprawdę szczerze porozmawiać i bardzo na serio porozmawiać o zagrożeniach, o tym, co te dzieci muszą wiedzieć, potrafić. My oczywiście ze strony instruktorów no, bardzo, bardzo mocno stawiamy na bezpieczeństwo, ale uświadamiamy te dzieci. Także taki wiek 13-14 lat to już jest taki wiek, że jest już taki mały, dorosły człowiek, z którym można na serio, na poważnie pogadać.
7: A żeby pójść wyczyn, to kiedy należy tę dyscyplinę zacząć uprawiać? No bo ty chyba stosunkowo późno wzięłaś się za freeride.
8: Tak, ja stosunkowo późno i ja bym nie brała z siebie przykładu. W tym sensie rzeczywiście było to dużo, dużo później. Taki idealny przykład, myślę, że fajnie by było zacząć od tego klasycznego narciarstwa alpejskiego, żeby zyskać te umiejętności techniczne wymagane. Fajnie jest potem liznąć trochę freestylu, czyli skoków ewolucji, bo te elementy coraz bardziej wchodzą we freeride. I myślę, że taki wiek około 15 lat jest fajnym momentem, żeby zacząć się bawić właśnie w ten bardziej profesjonalny freeride. Wtedy mamy jeszcze mniej więcej 3-4 lata tego okresu juniorskiego, zanim wejdzie się w ten świat seniorski i zawodów tak zwanych Freeride World Tour Qualifier. I to wydaje mi się, że jest fajny przepis dla takiego przyszłego zawodnika.
7: Mówisz o 5 milionach narciarzy, freeride'owców w Polsce. Ilu jest?
8: Nie mam takich danych, niestety nie wiem, ale myślę, że dobre kilkadziesiąt tysięcy na pewno.
7: A z tego, jaka grupa uprawia ten sport wyczynowo?
8: Jeśli chodzi o zawodników w Polsce aktywnych, w tym momencie zawodników to jest około 30-40 osób. Mówię o osobach, które teraz w tym momencie mają aktywną licencję, coś co ja mogę sprawdzić, ale jest wiele osób, które się gdzieś tam we własnym zakresie bawi w to amatorsko, ale z dużymi ambicjami, które coraz więcej się gdzieś tam ze mną kontaktują i dopytują i myślę, że ta liczba będzie lawinowo rosła w związku właśnie z włączeniem freeride'u do Igrzysk Olimpijskich, w związku z powstaniem kadry i myślę, że bardzo wiele tych osób się ujawni przez w najbliższy sezon, czy najbliższe 2-3 sezony.
7: Nie zrobiłaś pewnie z tego z premedytacją, ale jeśli mówisz, że coś lawinowo rośnie w twoim sporcie, to pojawia się też myśl o tym, żeby porozmawiać o jego bezpieczeństwie. Tak w związku z lawinami, które mogą zejść, jak i przede wszystkim bezpieczeństwie naszego ciała. Stety, niestety, jesteś żywym dowodem na to, że freeride nie jest do końca dyscypliną, która zapewnia bezpieczeństwo totalne, no ale no, tak jest sport ekstremalny.
8: No niestety, w ogóle narciarstwo, kolana nie lubią narciarstwa, może tak. To nie jest naturalny ruch, to są ruchy takie rotacyjne na boki, no ten staw niestety się śmieje, że powinniśmy mieć zresetowane ustawienia fabryczne i lepiej dostosowane do nart. Tego niestety nie da się zrobić. No oczywiście wszelkie przygotowanie, trening motoryczny, siłowy, obudowanie tych naszych nóg, żeby tej kontuzji uniknąć, no na zdecydowanie tak. No oczywiście zdarzają się pechowe sytuacje, jak moja. No jest to statystyka. Tyle czasu spędzam w tych górach i na nartach, że no niestety nie pierwsza, nie ostatnia, ale zdarzyło mi się to stosunkowo późno w mojej karierze i po wielu latach wyczynowej jazdy, także to też nie jest tak, że każdy z narciarzy jest skazany na kontuzję kolana, absolutnie nie, da się tego uniknąć. A nawiązując do twojego, do pierwszej części twojego pytania o bezpieczeństwie lawinowym, to jest każda osoba, która bardziej serio myśli o tym sporcie, to pierwsze, co powinna zrobić, to jest właśnie szkolenie lawinowe, odbyć szkolenie lawinowe, zapoznać się ze sprzętem lawinowym, z którym obowiązkowo trzeba jeździć i trzeba przede wszystkim umieć z niego korzystać. To jest coś, o czym trzeba na pewno pomyśleć.
7: Dobrze, to ja jeszcze zapytam cię, ile razy byłaś na stole operacyjnym?
8: Tylko dwa. Znaczy tylko ja, no, z moim tym właśnie kolanem, rok po roku, także mam już naprawiony raz, potem poprawiony jeszcze raz i mam nadzieję, że to już na tym się skończy.
7: Wiesz co, pytam cię o to, dlatego że historia narciarstwa zna wiele, przede wszystkim kobiet, chociaż nie, mężczyzn też, którzy to sportowcy wracają momentami po koszmarnych. Lindsay Vonn jest tego przykładem, urazach, licznych operacjach, Federica Brignone też i tak dalej. Ty po prostu zakładasz, że tak jest i wy jako narciarze się na to godzicie, a im bardziej ekstremalna konkurencja w obrębie, czy też dyscyplina w obrębie narciarstwa, no tym większe jest na to ryzyko.
8: Powiem tak, no we freeride, mimo że to wygląda niebezpiecznie i tak ekstremalnie, tych kontuzji nie jest tak naprawdę tak bardzo dużo. Jest ich zdecydowanie mniej niż w narciarstwie alpejskim. My jesteśmy też bardzo dobrze przygotowani, te przeciążenia są też troszeczkę inne, także to też nie jest takie, że pewniakiem jest to, że będziemy mieli kontuzję. Także nie, ale no bardzo jakby pomocnym przy wszystkim jest to, że to zaawansowanie medycyny i ortopedii w tym momencie takie, że wiadomo, że jeśli nie ma jakichś potwornych komplikacji i to zerwanie ACL-a, naprawdę, no nie wiem, z 90% pewnością wracasz z powrotem do sportu na podobny poziom, czy lepszy, czy identyczny, w jakim byłeś przed kontuzją. Także no rzeczy, które kiedyś eliminowały ze sportu, teraz to jest kwestia 6 miesięcy czy roku i wracamy na te same tory. Także no to na pewno pomaga. Ale no... No tak, no jest to sport wyczynowy, jest to sport ekstremalny, kontuzje się zdarzają i trzeba to zaakceptować. Ja też nie mam tak, że nie mam pretensji do nikogo, nie mam pretensji do siebie, no i mam takie podejście, stało się, nie odstanie się, trzeba zrobić wszystko, żeby wrócić na 100% na nowo i tyle, spędzić po prostu miliony godzin na siłowni i nudnych ćwiczeniach.
7: Ile w Polsce jest miejsc, w których można freeride uprawiać?
8: No nie jest ich wiele, tu niestety nie będziemy się oszukiwać. Przede wszystkim utrudnia nam to zima i warunki śniegowe, które no nie są wymarzone przez ostatnie lata. Jeśli by ta zima była naprawdę fajna, no to przede wszystkim mamy Pilsko, mamy Szczyrk, mamy Tatry w malutkim gdzieś tam zakresie, no bo musimy też respektować zasady Tatrzańskiego Parku Narodowego. Także troszkę tych miejsc jest, można trenować, ale jeśli chcemy pojechać naprawdę na wyjazd fajny, gdzie skorzystamy w bardzo fajnym zakresie, no to jest Austria. Najbliższa destynacja, która nam pozwala rzeczywiście znaleźć bardzo fajne tereny, ale jest też Hopok, tutaj bardziej po sąsiedzku, bliżej słowacki Hopok, jeśli tylko też tereny są genialne, z bardzo fajnym potencjałem. Kwestia pogody z drugiej strony tamtem, bardzo często jednak jest mgła i mało co widać, ale gdybyśmy trafili na dobrą pogodę, no to jest super teren też.
7: Jak byś opisała tę geografię freeride'owych mistrzów, to jest złe sformułowanie, krajów, które wiodą prym i czy to jest Europa, czy to jest świat?
8: Tu no zdecydowanie te kraje alpejskie wiodą prym razem ze Stanami Zjednoczonymi. No teraz dosłownie wczoraj wyszedł jakby lista zawodników zakwalifikowanych do Pucharu Świata. No to w naszej konkurencji jest zakwalifikowanych 12 dziewczyn, z tego 5 to są francuski, 4 to są amerykanki i potem jest po jednej. Ja jestem jedną Polką, jest jedna dziewczyna z Argentyny, jedna z Kanady, jedna ze Szwajcarii. Także tutaj Francja, Stany przede wszystkim, ale też Nowa Zelandia ma bardzo mocną reprezentację. Akurat narciarki nie ma, ale są narciarze i snowboardziści. Skandynawia też. Tak to się mniej więcej rozkłada. No oraz Kanada.
7: Myślisz, że za twoim przykładem pójdą inni w Polsce? I doczekamy się, no może nie sześciu Polek, jak obecnie 6 Francuzek, czy też 5, tylko no, będzie ta reprezentacja dużo, dużo szersza?
8: Mam ogromną nadzieję, robię wszystko, żeby tak było. Też wspieram i pomagam wszystkie osoby młode, które chcą w ten sport wejść i widzimy naprawdę duży potencjał. Mamy pod naszymi skrzydłami młodych zawodników, którzy naprawdę jeśli potraktują to na serio, to naprawdę uważam, że mają świetlaną przyszłość w tym sporcie i widzę je naprawdę to wszystko w kolorowych barwach.
7: A to jest tak, że wy musicie, ty zwłaszcza, wziąć na swoje barki to zadanie promowania twojego sportu, przedstawiania go w mediach społecznościowych, tej kolędy medialnej, którą między innymi tutaj na naszej antenie odbywasz?
8: Mi to sprawia bardzo dużo przyjemności. Bardzo jestem dumna, że to zainteresowanie wzrasta i można ten sport przedstawiać coraz szerszej publiczności. Są też inne osoby, które potem opowiadają. Jesteśmy w kadrze w 4 osoby. Jakby jest nas każdy jest jeden reprezentant ze swojej dyscypliny, swojej konkurencji, czyli ja na nartach, jest Gosia Śniegórska na snowboardzie, jest jeden narciarz, jeden snowboardzista. Także to jest też fajne, że prezentujemy to, że jakby każda wersja tego freeride'u jest obecna i aktywna. No ale no, myślę, że przede wszystkim gdzieś tam ta moja postać się najwięcej przewija w mediach. Mi to absolutnie nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. I widzę fajne efekty tego, że naprawdę coraz więcej osób się kontaktuje, dopytuje i interesuje tym sportem. Nie tylko osoby zupełnie świeże z tego świata, ale też osoby, które trenują na przykład narciarstwo alpejskie albo freestyle i widzą ten sport, jaki jest atrakcyjny, fajny i ciekawy i chcą przejść na tą naszą właśnie freeride'ową stronę.
7: Bardzo dziękuję. Zuzanna Witych była naszą rozmówczynią. Kłaniam się i do usłyszenia.
8: Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.
7: Szanowni Państwo, to jest niedzielny magazyn TOK FM. Czas na informacje.
6: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
0: Autopromocja. W Owczarku rządzą rybojaszczury?
3: Był kiedyś taki czas, kiedy Polską rządziły rybojaszczury.
0: Bestia, jak się patrzy.
3: Taki rybojaszczur to taki forfiter razy 10.
0: Dane techniczne.
3: To jest wielkości orki. Orki nie tylko z Majorki.
0: To wszystko i dużo więcej mięsa w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
12: Bo nie mam żadnych objawów.
13: Bo nie mam czasu.
14: Bo boję się diagnozy.
15: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
16: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
17: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Panie Pascalu,
19: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
21: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
22: Tak, a co?
21: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
22: Już robię drugą.
21: Na komputer.
22: Już biorę pożyczkę.
21: Na co?
22: Na komputer. Moje ty szczęście.
23: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
24: Aliorbank albo nic.
23: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
25: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 12.41, informacje TOK FM, przy mikrofonie Emil Górny. Zapraszam na początek. Spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA. Poinformowała o tym rzeczniczka resortu Karolina Gałecka. Jak podała, do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa Ministerstwa Obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Na 13.00 zaplanowana jest konferencja w tej sprawie. Będziemy ją dla państwa transmitować w TOK FM. Sprzymierzeni z Iranem jemeńscy rebelianci Huti ponownie wezwali podróżnych, pracowników i wszystkie linie lotnicze, by nie korzystali z saudyjskich lotnisk, gdyż mogą być one celem kolejnych ataków. Dzień wcześniej zaatakowali lotnisko w Riyadzie, wskutek czego zginęło 12 osób. Prokuratura wystąpiła o areszt 17-latka, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Chłopak został zatrzymany w piątek z dwójką innych uczniów zespołu szkół w Wysokim Mazowieckim. Kolejne informacje o 13:00.
26: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Niedzielny magazyn TOK FM, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się państwu ponownie. Kolejnym moim rozmówcą będzie Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dzień dobry, kłaniam się panu.
27: Dzień dobry.
7: W mijającym tygodniu naczytaliśmy się o tym, jak to Unia Europejska chce wypowiedzieć, a właściwie być może już to zrobiła, Chinom wojnę handlową, ale w takim ściśle sprecyzowanym sektorze motoryzacyjnym. Co to może oznaczać dla konsumentów, odbiorców tej branży? Ano to, że te tanie samochody z Chin, które dla niektórych, proszę wybaczyć, na motoryzacji niespecjalnie się znam, robią furorę, no mogą już takie tanie nie być. Przy czym pewnie w głowach naszych słuchaczy rodzi się takie pytanie, czy można komuś coś zakazać? Czy to też nie jest ograniczenie naszych swobód, jeśli chcemy kupić sobie chiński samochód, bo jest on tańszy od tego produkowanego w Europie? O, i takie coś panu zadałem na początek.
27: No tak. Rozumiem, panie redaktorze, że mamy około 3 godziny na to, żeby opowiedzieć naszym słuchaczkom i słuchaczom, bo w tym jednym pytaniu było kilka. No dobrze, teraz poważnie. Przede wszystkim musimy powiedzieć jedną rzecz. Europejska branża motoryzacyjna w tej chwili jest w kłopotach, dlatego że po pierwsze pandemia, po drugie cła, które administracja amerykańska nam zafundowała. Po trzecie, oczywiście wojna w Ukrainie i konsekwencje tej wojny, szalejące ceny surowców, no i chińska ekspansja w Europie. Ponieważ Komisja Europejska od dłuższego czasu podejrzewała, że chińskie państwo dopłaca do badania i rozwoju, do produkcji chińskim producentom, w związku z czym mniej więcej 2 lata temu przeprowadziła takie badanie, to się nazywało investigation, może to nie było śledztwo, no ale przedstawiciele Komisji Europejskiej pojechali do Chin, żeby porozmawiać z chińskimi producentami. No i w efekcie tej podróży czy tego wyjazdu okazało się, że Komisja Europejska stwierdziła tak, chiński rząd dopłaca, w związku z czym wprowadzimy dodatkowe cła na, ale uwaga, elektryczne samochody. I w tej chwili elektryczne samochody chińskie w Europie są w zależności od firmy. Komisja uzasadniła to w ten sposób, że niektóre firmy chciały współpracować, niektóre nie chciały. Te, które nie chciały, mają blisko 40% cła, te, które chciały, mają mniejsze cło, najniższe to jest niecałe 8%. I z takim stanem żyjemy od mniej więcej, tak jak powiedziałem, 2 lat. Te samochody bateryjne, elektryczne, podkreślam, są obłożone dodatkowymi cłami. Ale po pierwsze, Chińczycy szybciutko zorientowali się, że w Europie elektrycznych samochodów nie rejestruje się tyle i nie sprzedaje się tyle, ile z jednej strony Komisja Europejska zapowiadała, z drugiej strony ile producenci oczekiwali, w związku z czym natychmiast, a są bardzo szybcy w działaniu, przestawili czy zaproponowali, ok, zamiast elektrycznych samochodów, które po pierwsze są droższe, dlatego że mają dodatkowe cła, to my wam zaproponujemy zwykłe samochody ze zwykłym benzynowym silnikiem, hybrydy, czy też hybrydy plug-in, czyli hybrydy ładowane z gniazdka. To są te pojazdy, które mają na pokładzie silnik spalinowy, ale oprócz tego mają większą baterię, możemy ją naładować z zewnątrz, i przejechać na przykład 100-120, niektóre nawet więcej kilometrów na czystym, na samym prądzie. No i teraz ostatnio mamy do czynienia z bardzo intensywną obecnością chińskich firm właśnie w tym obszarze, właśnie w tym segmencie. Dość powiedzieć, że w Polsce w ostatnich ładnych kilku miesiącach właściwie ilość sprzedawanych i rejestrowanych hybryd plug-in rosła 2-krotnie, miesiąc do miesiąca. Czyli...
7: Ale przepraszam, rozumiem, że ma to związek nie tylko z ceną takiego samochodu, ale również z jego eksploatacją i rosnącymi cenami paliw.
27: Tak, część klientów wybiera hybrydy plug-in ze względu na to, że jeżeli na przykład jeżdżą stosunkowo niedużo codziennie, na przykład 30 czy 40 kilometrów i mają gdzie ładować ten samochód, no to właściwie cały czas mogą jeździć na prądzie, mając jednocześnie, bo to jest zaletą hybrydy plug-in, mając jednocześnie możliwość pojechania gdzieś dalej i wtedy używania silnika spalinowego. Oczywiście to się dzieje, samochód sam wybiera, w jakim trybie pracujemy, natomiast tak powiedziałem, użycia, bo jak nam się skończy prąd w baterii, no to po prostu jedziemy używając normalnego paliwa. No i ponieważ w ostatnim czasie tych hybryd plug-in nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach europejskich bardzo dużo zaczęło być rejestrowanych właśnie chińskiej produkcji, no to Komisja Europejska powiedziała: zaraz, zaraz, my coś z tym musimy zrobić, bo tego jest za dużo, w związku z czym spróbujemy powtórzyć operację z samochodów bateryjnych. Krótko mówiąc, wprowadzić dodatkowe cła. No i to, z czym mieliśmy teraz do czynienia, to ta wizyta komisarza Stefkowicza w Chinach dotyczyła właśnie hybryd plug-in. Nie wszystkich samochodów, czyli nie samochodów chińskich benzynowych, nie klasycznych hybryd, tylko hybryd plug-in. Komisja Europejska zaproponowała Chinom, żeby one się same ograniczyły i wysyłały do Europy mniej tych samochodów, a jak będzie więcej, to będzie wyższe cło. No, nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, żeby wyobrazić sobie to, że Chińczycy powiedzieli, no chyba raczej tak nie zrobimy. No i w tej chwili mamy, bo ta wizyta była pewnego rodzaju koronowaniem już dyskusji, które trwały od dłuższego czasu, bo to już właściwie od momentu, można powiedzieć, kiedy zostały wprowadzone cła na samochody bateryjne, Komisja Europejska próbowała rozmawiać z Chinami, że może ustawimy pewne minimum cenowe, poniżej którego te samochody nie będą mogły być sprzedawane. No, te rozmowy trwały, istniała jakaś nadzieja, że Komisja Europejska z Chinami się dogada. Jak widać po tym komunikacie, który ostatnio się pojawił, nie udało się to. No i teraz co będzie dalej? To jest pytanie. Bo po pierwsze, europejski przemysł motoryzacyjny jest uzależniony od surowców, przede wszystkim ziem rzadkich, które kupujemy w Chinach. Po drugie, Europejski przemysł motoryzacyjny jest obecny, choć już w mniejszym stopniu niż to było ileś lat temu, ale w Chinach, gdzie zarabiamy pieniądze. W związku z czym, no takie, jak to pan redaktor użył, wypowiedzenie wojny handlowej, takiego sformułowania, no chyba jeszcze nie możemy mówić o czymś takim, ale kłopot polega na tym, że no, coś z tym trzeba będzie zrobić. No i teraz pytanie, jaka będzie reakcja, bo z jednej strony dla Chińczyków czy dla chińskich firm Europa jest ważnym rynkiem. Dlaczego? Dlatego, że tam ostatnio nieco gorzej sprzedają się samochody. Chiński rynek dostał zadyszki, w związku z czym no, zupełnie logiczne jest to, że chińskie firmy szukają rynków zbytu, gdzie się da. Stany Zjednoczone właściwie zamknęły przed chińskimi samochodami rynek całkowicie, no a Europa jest takim miejscem, które po pierwsze jest z punktu widzenia zamożności interesująca, no bo jednak w Europie mieszkają dość zamożni ludzie. Po drugie, rynek europejski wynosi, to jest mniej więcej nieco ponad 10 milionów samochodów osobowych rocznie, więc jest o co walczyć. No i Chińczycy tak łatwo nie będą chcieli odpuścić tego rynku, ani też myślę wdać się w jakieś wojny handlowe. Choć po wprowadzeniu ceł na samochody elektryczne, Chińczycy oczywiście w ramach retorsji na przykład wprowadzili dodatkowe, bardzo wysokie opłaty na koniak francuski, który był do Chin eksportowany. Poszli do WTO, powiedzieli, my się nie zgadzamy z takim postępowaniem Europy i tak dalej. Czyli oczywiście jakieś retorsje były, no ale jakoś to się uspokoiło. No i teraz pytanie, co będzie dalej, jak zareaguje Komisja Europejska, czy będą dalsze rozmowy? Sądzę, że tak, ale czym się skończą? Nie wiemy. Mowa jest o ewentualnym wprowadzeniu tego dodatkowego cła również na hybrydy plug-in, ale czy to zostanie wprowadzone, w jakiej wysokości? Na razie nie ma żadnych informacji.
7: Proszę powiedzieć, czy Komisja Europejska kieruje się tylko i wyłącznie taką pragmatyką ekonomiczno-dyplomatyczną, czy jednak bierze pod uwagę głos konsumentów? No bo nie da się ukryć z takiego partykularnego punktu widzenia każdego użytkownika jakichkolwiek dóbr, im taniej, tym lepiej. To troszeczkę tak jak z dbałością o środowisko. No ważne, że mnie się nic nie dzieje, a planeta niech płonie.
27: To prawda. Tylko musimy wziąć jeszcze jeden aspekt bardzo ważny pod uwagę. Mianowicie w konsekwencji napływu tych tanich samochodów chińskich, które na przykład elektryczne, w ocenie Komisji Europejskiej są dotowane. Europejski przemysł motoryzacyjny jest w kłopotach. W związku z czym logika Komisji Europejskiej jest następująca. Skoro rząd chiński dopłaca branży motoryzacyjnej, to samochody, które trafiają na rynek europejski, są ich cena jest poniżej tego, co powinno być, gdyby była konkurencja, no jak to ładnie mówi się, free and fair. Czyli my w konsekwencji będzie więcej chińskich tanich samochodów, to prawda, ale na skutek tego, że ta konkurencja nie jest czysta. I co dalej? Dalej będzie tak, że branża motoryzacyjna będzie traciła, europejska branża będzie traciła. A skoro będzie traciła, to będą zwolnienia. A musimy pamiętać o tym, że europejska branża motoryzacyjna to jest no, 14 milionów osób zatrudnionych bezpośrednio, a jeżeli weźmiemy ten szeroki krąg, to niektórzy eksperci nawet mówią o 50 milionach Europejek i Europejczyków pracujących w branży motoryzacyjnej. Oczywiście do tego jeszcze dochodzą inne branże, które współpracują, i czyli to jest naprawdę bardzo duża armia ludzi. I troszeczkę to jest takie myślenie. Dobrze, ja dzisiaj pójdę, kupię samochód nieeuropejski, ale za rok czy dwa na przykład mój kuzyn czy moja kuzynka straci pracę w fabryce samochodów w Europie. To tak trochę działa.
7: No tak, tylko że jest to, przyzna pan, panie prezesie, to problem głównie Niemiec i Francji.
27: Nie do końca, dlatego że to jest problem Niemiec, Francji, Hiszpanii, Polski, Czech, Słowacji, Rumunii i tak mogę wymieniać. Europa jest, w Europie produkcja samochodów jest naprawdę w bardzo wielu krajach. No, Polska bezpośrednio 200 tysięcy osób, pośrednio czasami nawet liczymy, że to jest blisko milion. Podobna jeszcze bardziej to jest branża motoryzacyjna, jeszcze ważniejsza jest na przykład na Słowacji, bo tam około 40% PKB to jest branża motoryzacyjna. Więc to nie jest tak, że jeden czy dwa kraje mają kłopot, a reszta tylko zyskiwałaby. Nie, Polska jest mniej więcej w zależności od przyjętych kryteriów na piątym, szóstym miejscu, jeżeli chodzi o produkcję pojazdów, produkcję części i podzespołów. To jest rynek wart setki miliardów. Mówię o Polsce.
7: Co dalej? Mamy półtorej minuty na domknięcie tego wątku, który mógłby rozciągnąć się na 3 godziny, jak sam pan powiedział.
27: Tak, myślę, że dalsze rozmowy. Myślę, że jednak za wszelką cenę Komisja Europejska i strona chińska będzie starała się dojść do jakiegoś porozumienia, bo tak jak powiedziałem, wojna handlowa właściwie nie jest w interesie żadnej ze stron. Każda ze stron ma swoje racje. No i zobaczymy, jak dalej potoczą się i jakie zabiegi dyplomatyczne jeszcze dalej będą wejdą do gry, o tak powiem.
7: Bardzo dziękuję za te rozmowy. Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, był moim państwa gościem. Kłaniam się. Do usłyszenia.
27: Dziękuję. Dziękuję pięknie.
7: Szanowni państwo, czas na informacje, które domkną pierwszą godzinę niedzielnego magazynu TOK FM.
0: Reklama.
1: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
2: Play. Rozwiązania dla biznesu.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
25: Marian, a po całym tygodniu pracy?
28: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
25: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
29: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
30: No ja. Właśnie otwieram firmę.
29: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
30: To tak się da?
29: No ba.
31: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
32: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
33: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
32: Pewne zwycięstwo.
33: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
0: sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
9: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
0: Brzmi dobrze.
9: Bania Conference Center. Konferencja dla wymagających. Hotelbania.pl.
0: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Służby informują o możliwym zamachu na premiera i wicepremiera, ministra obrony. Mamy nowe informacje. Ukraina skończy ataki na rosyjskie rafinerie, ale jest warunek. Rosja musi zrobić to samo. W informacjach także tenis i Hubert Hurkacz, który awansował do 1/8 finału ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Minęła 13. Informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. W związku z informacją o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, która wpłynęła do policji, zwołano specjalne posiedzenie przedstawicieli służb, przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, a rzecznik rządu Adam Szłapka w rozmowie z TVN24 dodał, że ten sygnał był bardziej niepokojący niż poprzednie tego typu. Dobrze, że służby działają, mówi wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.
11: Świeża informacja, bardzo niepokojąca, ale jednocześnie pokazująca, że jest to pod kontrolą i nadzorem służb. Jak widać, nie ma nic ukrywania przed opinią publiczną.
5: A z kolei Karol Karski z PiS-u uważa, że informacje w tej sprawie powinny być podane już po zakończeniu działań służb.
12: Najpierw należy złapać osobę, a dopiero potem o tym informować. Nie należy o takich rzeczach informować na bieżąco. Można to, jeśli dana sytuacja jakby wychodzi, jest widoczna zewnętrznie, jakiś stan zagrożenia, to trzeba to komentować. Natomiast ogłaszanie tego w tym momencie jest czymś nadmiarowym, żeby nie powiedzieć nieprofesjonalnym z punktu widzenia tonowania emocji.
5: A Piotr Müller z Rozwoju Plus, rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego, podchodzi do sprawy w sposób bardziej stonowany.
13: Żadnej takiej sytuacji nie chcę bagatelizować, natomiast też z doświadczenia rządowego wiem, że akurat do służb wielokrotnie w ciągu roku wpada wiele tego typu informacji o potencjalnym zagrożeniu, dlatego że jest też wiele osób, które są sfrustrowane i w jakiś sposób taki niewłaściwy wyrażają swoje opinie polityczne, albo czasami nawet straszą. Nie zmienia to jednak faktu, że służby muszą robić wszystko, aby najważniejsze osoby w państwie były zawsze bezpieczne, bez względu na to, jakie poglądy polityczne mają.
5: A my na ten temat zbieramy dla Państwa na bieżąco informacje, one także dostępne na portalu tok.fm.pl. Teraz odpowiedź Ukrainy po amerykańskiej presji. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj wstrzyma ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować ukraińską infrastrukturę energetyczną. Zapowiedział także rozmowy z przywódcami europejskimi na temat obronności. Donald Trump przekonywał, że Ukraina nie powinna atakować instalacji rosyjskiego sektora naftowego, a sam Zełenski miał już wiele okazji, by zakończyć wojnę i Ukraina powinna wybrać nowego prezydenta. Ale ostatniej nocy ukraińskie bezzałogowce dokonały serii ataków na rosyjskie obiekty wojskowe na terytorium Rosji oraz na okupowanych terenach Ukrainy. Ponad 22 tysiące zgonów rocznie. Rak płuca to najgroźniejszy nowotwór w kraju. Szansą na szybką diagnozę ma być program profilaktyczny Narodowego Funduszu Zdrowia, który wystartuje w połowie października. Tematem zajęła się reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Agnieszko, powiedz w takim razie, jak będzie wyglądał ten program.
14: Długoletni palacze między 50 a 74 rokiem życia bezpłatnie i bez skierowania wykonają niskodawkową tomografię komputerową, mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
15: Może skorzystać każda osoba, która ma na koncie tak zwanych 20 paczkolo, czyli na przykład 20 lat paliła paczkę papierosów albo 40 lat pół paczki, która pali teraz bądź rzuciła palenie nie dalej jak 15 lat temu.
14: Badanie pozwala wykryć nowotwór na etapie bezobjawowym, kiedy szanse na wyleczenie są największe, dodaje pulmonolog profesor Mariusz Adamek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
16: Na nieszczęście rak płuca nie ma żadnych charakterystycznych objawów.
14: Pierwsi pacjenci skorzystają z programu w drugiej połowie października. Lista placówek oraz szczegóły są dostępne na stronie NFZ-u. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
5: Tutaj Radio TOK FM, 4 minuty po godzinie 13, a my w tej chwili przenosimy się pod kancelarię premiera na konferencję związaną z informacją o potencjalnym zamachu na premiera Donalda Tuska.
17: W ważnej sprawie policjanci czy funkcjonariusze SOP-u.
1: Sprawę traktujemy niezmiernie, wręcz śmiertelnie poważnie. Radykalizacja młodzieży, o której w ostatnim tygodniu tak dużo mówimy, radykalizacja osób dorosłych, różnego rodzaju pogróżki, które są, potem okazują się na przykład głupimi żartami, ale w tym wypadku mówimy o dużym prawdopodobieństwie faktycznie spełnienia tych gruźb. Dlatego funkcjonariusze teraz nad tym pracują.
2: Panie rzecznik, pan mówi o dużym prawdopodobieństwie. To dlaczego premier wszedł tutaj na tę odprawę na piechotę z rezydencji i jeszcze z nami też rozmawiał? No, czy to nie jest też jakby trochę takie, nie wiem, no,
1: Pani redaktor, więc chronologicznie podejdźmy do tego. Wpływa informacja, te informacje są przez cały czas weryfikowane, tak jak w tym wypadku. Na początek Służba Ochrony Państwa powiadamiają później policję. Dopiero teraz, jak się zebrali funkcjonariusze w Centrum Antyterrorystycznym i zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne. Dlatego nie mam takiej informacji. Ja Państwu mówię, jakie czynności teraz podejmują służby mundurowe i służby specjalne.
3: Czy nie wie Pan, czy premier wiedział?
1: No nie mam takich informacji.
7: Proszę Państwa, dokończmy to, co chcielibyśmy Państwu przekazać. Proszę pamiętać, że tak jak powiedział Jacek, ja mogę też do tego się dołączyć. Ta informacja została podana w związku z tym, że profesjonalizm polega na tym, aby informować Państwa dziennikarzy o informacjach, które posiadamy, oczywiście w określonym zakresie. Z wiadomych względów, które są dla Państwa na pewno oczywiste i zrozumiałe, nie możemy podać wszystkich informacji ze względu na to, że sprawa jest w toku. Natomiast chcieliśmy, abyście Państwo byli poinformowani, a nie dowiadywali się z innych niesprawdzonych źródeł. Chcieliśmy podać Państwu pierwsi taką informację, to co możemy powiedzieć, to co jest sprawdzone, to co jest rzeczywiście faktem, tak abyście Państwo mogli rzetelnie o tym fakcie informować, a nie dowiadywać się z niesprawdzonych źródeł.
1: Dlatego zdecydowaliśmy się dać ten komunikat, bo już ta informacja zaczęła krążyć w przestrzeni, czy medialnej, czy w przestrzeni społecznej. Dlatego zdecydowaliśmy się upublicznić, że takie spotkanie o godzinie 11 w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego się odbędzie i o tym uznaliśmy, że powinniśmy państwa, czy za pośrednictwem państwa powiadomić Polaków, powiadomić społeczeństwo, dlatego żeby ta informacja potem jak kula śnieżna czy kula śniegowa nie chodziła gdzieś, czy nie były jakiekolwiek spekulacje. Sprawa jest bardzo poważna. Zresztą do wszystkich pogróżek, czy dotyczy to Polaków, czy dotyczy to dzieci, czy dotyczy to, tak jak w tym wypadku, najważniejszych osób w państwie, podchodzimy i służby podchodzą w sposób profesjonalny i bardzo poważny. Ta informacja jest na tyle poważna i wiarygodna, że zdecydowaliśmy się o tym Państwu teraz tę informację przekazać.
7: Jeszcze jedna rzecz. Motywem też podania tej informacji Państwu jest wszystko to, co, o czym przed chwilą powiedzieliśmy, ale również pamiętajcie Państwo, że jesteśmy w sytuacji, gdzie w zeszłym tygodniu mieliśmy tragiczne zdarzenia w szkołach. Również w zeszłym tygodniu były różnego rodzaju informacje podawane przez niektóre redakcje, ale także sieć opanowała duża histeria. W związku z tym chcemy przekazywać Państwu informacje i chcemy, żebyście czerpali informacje ze sprawdzonych rządowych źródeł, a nie czerpali wiedzę tylko z sieci. To jest motywem tego, że zdecydowaliśmy się podać tą informację publicznie i chcieliśmy, żeby ona wypłynęła ze strony instytucji rządowych, a nie z innych insynuacji i plotek.
1: Służby teraz pracują, służby pracują. Jestem przekonany, że o efektach pracy służb też niebawem Państwa będziemy mogli poinformować. Wracając do pana premiera, przecież pan premier tutaj przyszedł z ochroną, był z ochroną, z pełną ochroną, była tutaj ochrona, więc ja też nie widzę żadnego problemu.
17: Gdzie te informacje wcześniej były, tak pan gdzieś się pojawiały nieoficjalnie?
1: Proszę Państwa, jest system powiadamiania. To nie są jakieś przypadki. Jest system powiadamiania. Informacje przychodzą do służb z różnych kanałów. z mediów, ze źródeł medialnych, z mediów społecznościowych, czy też po prostu zdobywane są przez funkcjonariuszy w sposób operacyjny. Służba Ochrony Państwa, Policja, służba specjalna, jaką jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działa całodobowo, funkcjonariusze przez cały czas te informacje zbierają i weryfikują.
4: Czy sprawca... Rozmawiamy o tym przypadku, czy to był mail, czy to jaka była forma... No jakie to były groźby? Kto je przedstawił? Dorosły, dziecko?
1: Informacje wpłynęły bezpośrednio do Służby Ochrony Państwa. Czy Służba Ochrony Państwa, funkcjonariusze zdobyli tą informację? Na tym etapie nie mogę mówić o szczegółach.
2: Zresztą
1: poczekajcie. Ale nie przekrzykujmy się.
2: Panie redaktorze. Jaką drogą, skoro to i tak krąży?
4: Ja dopytuję, czy to było dziecko, czy to był dorosły, czy to był mail, czy to był SMS. Cokolwiek.
6: Czy to było ustalenie służby, czy to była informacja?
1: Służba wpłynęła, informacja wpłynęła do Służby Ochrony
7: Państwa. Służba Ochrony Państwa przekazała tą informację do policji.
4: Cały czas mówicie tę informację.
7: Informację mailową.
4: Mailową?
7: Tak, informację mailową.
4: To dorosły?
8: Czy autor został już ustalony?
7: Tym etapie nie możemy informować, czy to jest osoba dorosła, czy jest to nieletnia osoba. W momencie posiadania kolejnych informacji dotyczących osoby, która wysłała tą informację, będziemy Państwa informować.
17: To była anonimowa informacja, czy ktoś się podpisał? Jest to
1: Państwa, to jest... My jako rzecznicy nie znamy szczegółów. Zrozumcie Państwo, nad tym pracują funkcjonariusze, którzy mają wiedzę, doświadczenie, umiejętności. Oni, gdy takie informacje wpływają, a tych informacji wpływa dziesiątki, jak nie setki każdego dnia, oni mają narzędzia, tak jak podkreślam, wiedzę, doświadczenie, umiejętności, żeby to zweryfikować i bardziej lub mniej uprawdopodobnić. Ta informacja, która wpłynęła, jest bardzo poważna, uprawdopodobniona bardzo mocno przez funkcjonariuszy, którzy tym się zajmują. My możemy Państwu przekazać to, co nam przekazały służby na tym etapie. Funkcjonariusze, szczególnie policji, teraz nad tą sprawą pracują. Jestem przekonany, że tą sprawę wyjaśnią do końca.
6: Czy mogą Państwo powiedzieć, co uprawdopodobnia tutaj
2: że ta sytuacja na tle tych setek innych, o których mówiłem.
1: Opieramy się na doświadczeniach funkcjonariuszy. To oni, jeśli robią to praktycznie codziennie, oni potrafią oddzielić ziarno od plew, informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, ale też są bardzo mocno razy przygotowani i przeszkoleni na to, żeby wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
6: To jest
1: na tym etapie.
6: To zgłoszenie mówi o jakiejś formie
17: zamachu. To osoba jest znana, jeśli chodzi o informującego.
1: Funkcjonariusze mają teraz dużo informacji na ten temat, ale ja tych informacji Państwu nie mogę przekazać. Jest to rzeczą naturalną, że przecież jeśli oni dążą do tego, żeby ustalić, zatrzymać i doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości sprawcę, to takich informacji na tym etapie Państwu przekazywać nie możemy.
6: Czy wiemy coś więcej o formie, w jakiej miał ten zamach się odbyć, przebiec?
8: Jaka była treść tego zgłoszenia?
1: My, jako rzecznicy, takiej informacji nie posiadamy. Służby mają pełną wiedzę na ten temat i na tym etapie o szczegółach Państwu mówić nie mogę. Jestem przekonany...
4: Jaka forma grupy?
1: Panie redaktorze, dlatego, że Państwo też dzwoniliście do mnie i pytaliście, na jakim etapie teraz jesteśmy, po to, żeby wszystkim jasno wyjaśnić tą sytuację, genezę, o której, czy kiedy te informacje przyszły, co teraz robią funkcjonariusze, następne informacje, kto to jest, czym się kierował, jakie miał możliwości, to z pewnością zostanie przekazane Państwu dopiero o tym, jak sprawca zostanie...
18: Szanowni Państwo, to był Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. W konsekwencji tego, o czym usłyszeliśmy kilka godzin temu, o możliwym zamachu na premiera, a także wicepremiera, szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. O komentarz w tej sprawie poprosimy doktora Michała Piekarskiego z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
19: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
18: Wsłuchiwał się pan zapewne w głos rzecznika. Chciałbym pana poprosić o komentarz do tej sprawy. Pod naciskiem dziennikarzy dowiadywaliśmy się coraz więcej. Po pierwsze, że ta wiadomość nadeszła mailowo. Po drugie, że miała ona dużo groźniejszy charakter niż pewnie setek innych wiadomości, które docierają do służb chroniących najważniejsze osoby w państwie. Czy jest coś, co pana szczególnie niepokoi i w jaki sposób można traktować taką wrażliwość instytucji do tego powołanych, także służb, że doszło do spotkania koordynatorów o godzinie 11, a teraz rzecznik Jacek Dobrzyński wystąpił przed dziennikarzami.
19: To oznacza, że to, o czym mówił właśnie rzecznik ministra koordynatora, jest prawdziwe w tym sensie, że jest to informacja najwyraźniej wskazująca na znaczny stopień prawdopodobieństwa, że ta osoba lub osoby mają zamiar, środki, żeby ten zamach na życie premiera i ministra obrony no przynajmniej próbować przeprowadzić. Ponieważ tutaj faktem jest, i tutaj jak najbardziej te słowa z konferencji są bardzo ważne, funkcjonariusze służb mundurowych no są szkoleni i są pewne procedury, algorytmy mówiące o tym, w jaki sposób informacje przekazywać, ale także i wiedza, i doświadczenie funkcjonariuszy pozwalają po prostu wychwycić, kiedy taka informacja będzie po prostu rzeczą niepoważną, będzie po prostu głupim żartem. No bo jeżeli ktoś napisze przykładowo maila od godziny 23:30, który będzie zawierać wulgaryzmy, który będzie napisany kiepską polszczyzną, wysłany z prywatnego adresu e-mail na w dodatku

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Może było tak, że tę informację przekazała osoba, która była w jakiś sposób powiązana z tymi sprawcami, tak ich nazwijmy. Może to jest krewny, może to jest znajomy, może to jest ktoś z ich kręgu, kto zdecydował się zmienić zdanie. I tutaj w tym
3: czyli
2: momencie...
3: Czyli traktowałby pan to jako wiadomość sygnalisty, tak? O tym, że może nastąpić czyn, który wprowadza zagrożenie, jeśli chodzi o premiera i wicepremiera.
2: Dokładnie tak. Przy czym taka informacja jest możliwa do sprawdzenia poprzez jej skonfrontowanie z tym, o czym służby już wiedzą, bo jednak one mają pewne zasoby informacyjne. Choćby karteki personalne osób, które w przeszłości na przykład dopuszczały się podobnych czynów, albo mogą być zaangażowane zresztą, aby wprowadzić takie rejestry zgodnie z ustawą antyterrorystyczną. I w tym momencie mamy tutaj jedną rzecz. To jest fakt, wygląda na sytuację poważną. I to już nie jest w tym momencie żart, to nie jest...
3: To pozwoli pan, skoro, przepraszam, wejdę panu w słowo, skoro pan też bardzo poważnie to traktuje, to przeniesiemy tę rozmowę już po informacjach TOK FM. Dr Michał Piekarski jest z nami z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytet Wrocławski. To jest niedzielny magazyn Informacje.
4: Autopromocja.
5: Halo, Adam, gdzie ty jesteś? Pociąg nam odjeżdża.
6: Zaspałem. Zostaję w Warszawie.
5: No ale jak to? Wieczór wyborczy.
6: No zróbmy to na dwa miasta. Ty jedziesz do Krakowa.
5: Tak. I zadbam o to, żeby wybrzmiały wszystkie najważniejsze dla Krakowa tematy.
6: A ja się dobudzę i w Warszawie zapytam o to, jak Kraków przekłada się na pozostałą część Polski.
5: Anna Piekutowska.
6: I Adam Ozga.
5: Do usłyszenia.
6: Już dziś o 21:00 i do zobaczenia na tok.fm.pl.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
11: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
12: Nie. Jakie to składniki?
11: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
12: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
11: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj la bella vita.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 13.20, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. W związku z informacją o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbywa się narada służby, poinformowała rzeczniczka MSWiA. Jak dodała, policjanci zgłoszenie w tej sprawie otrzymali na piśmie. W naradzie biorą udział m.in. przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policji. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, mówił Jacek Dobrzyński. W czasie konferencji prasowej to rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. A więcej na ten temat w informacjach TOK FM o 14. Zachodnie agencje wywiadowcze ostrzegły szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego, że Rosja nasila działania w celu ich zabicia, co skłoniło te firmy do wzmocnienia ochrony osobistej ich kierownictwem, ujawnił w niedzielę brytyjski

0: dziennik Financial Times. Jak pisze gazeta, wobec impasu na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarczych Rosji, Kreml nakazał rozszerzenie działań sabotażowych i operacji hybrydowych w Europie, licząc, że to zmniejszy wsparcie krajów europejskich dla Kijowa, a zabójstwa celów cywilnych, niegdyś uważane za temat tabu, nawet przez rosyjskie agencje wywiadowcze, stanowią coraz bardziej znaczącą część tych planów. Atak Huti na lotnisko w Rijadzie to niebezpieczna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, oświadcza szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas zapowiedziała, że w poniedziałek unijni ministrowie spraw zagranicznych omówią sytuację w regionie. W ataku rakietowym na międzynarodowe lotnisko w Rijadzie zginęło co najmniej 12 osób, a 309 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych znaleźli się obywatele Arabii Saudyjskiej, Bangladeszu, USA, Egiptu, Jordanii, Syrii, Palestyny i Sudanu. Po eksplozjach ewakuowano pasażerów i wstrzymano ruch lotniczy. Papież Leon XIV powiedział wiernym, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie i dlatego za ich radą podda się w najbliższych dniach operacji jego usunięcia. Dziś także papież mówił wiernym o tym, że odwiedzi w najbliższych dniach Peru. Kolejne informacje w TOK FM o 13.40.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: My też w niedzielnym magazynie TOK FM w sposób nadzwyczajny potraktowaliśmy to, co dzieje się od rana, między innymi konferencję Jacka Dobrzyńskiego, rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych w związku z możliwym zamachem na premiera Donalda Tuska, także szefa MON i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. A ja przypomnę tylko, niedzielny magazyn trwa od 12 do 15. Jego wydawcą jest Michał Tobolewski, Karolina Kubicka jest realizatorką dźwięku. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk i będę z Państwem do godziny 15 przynajmniej. Jest z nami wciąż dr Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Wrocławski. Jeszcze raz dzień dobry.
3: Dzień dobry jeszcze raz.
2: Zastanawiamy się nad powagą tych gruźb, które dotarły do służb, a które mogą mieć związek z bezpieczeństwem premiera Donalda Tuska, także szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Słyszeliśmy Jacka Dobrzyńskiego, rzecznika ministra koordynatora, i tam padło kilka bardzo precyzyjnych kwestii. Po pierwsze, wiadomość ta została przesłana mailem, która postawiła w stan najwyższej gotowości służby. To pierwsza rzecz. Druga sprawa, myślę, że nie mniej istotna. Policja zdecydowała, zresztą ministrowie, może tak, spraw wewnętrznych i administracji, także minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, podjęli decyzję o podjęciu działań w tej sprawie. Tylko wie pan, ja zastanawiam się przy całej powadze sprawy, czy w takich sytuacjach nie powinno się działać w ciszy i operacyjnie. No bo powód, dla którego wokół tego jest tyle szumu, podał Jacek Dobrzyński. Byście państwo nie polegali na plotkach i nie dowiadywali się z innych źródeł, ale jakich, tego nie wiemy.
3: To znaczy, tutaj niestety to wygląda w taką próbę, bo powiem tak, w tej chwili widać, że prawdopodobnie było tak, że ta informacja mogła bardzo szybko po prostu wyciec do dziennikarzy. I być może to po prostu uznano, że lepiej jest po prostu przejąć inicjatywę w narracji i ten komunikat wydać, niż ryzykować, że prędzej czy później ktoś, który z mediów po prostu taką informację poda, powołując się na anonimowe źródła. A tutaj trzeba powiedzieć rzecz przykrą. Takie wycieki się zdarzają i niestety są, niestety co jakiś czas zdarzają się takie wycieki, które no nie powinny się zdarzyć. I nie mówię tutaj w tym momencie o sytuacji, w której sygnalista informuje dziennikarza o nieprawidłowościach, ale na przykład o tym, że na przykład potrafią po różnych dziwnych kanałach informacyjnych latać na przykład zdjęcia z, przepraszam, dokolwializm zdjęcia na przykład z miejsc groźnych przestępstw, czy też szereg informacji, które docierają czasami wręcz, no my sami jako osoby tutaj z środowiska ich nie podjemy dalej, bo mam świadomość tego, że ich podawanie do przestrzeni publicznej mogłoby się skończyć źle. Więc prawdopodobnie próbowałem tutaj w tym momencie w ten sposób ratować sytuację. Druga hipoteza, jaką mam, jest taka, że być może za taką decyzją o upublicznieniu tej informacji kryje się coś w rodzaju wywarcia nacisku na osobę lub osoby, które są w tą sprawę zamieszane. Być może to jest też rodzaju komunikatu na zasadzie, słuchajcie, my wiemy o was i prędzej czy później was znajdziemy.
2: No tak, ale ustalenie maila, skoro ta wiadomość nadeszła właśnie w taki sposób, no to jest dla służb no właściwie sekund pięć, proszę wybaczyć kolokwializm.
3: Pod warunkiem, że to jest zwykłe konto mailowe, pod warunkiem, że sprawca w żaden sposób się nie ukrywał na przykład poprzez sieć Tor, że nie używał maila jednorazowego, bo są patenty, które pozwalają na może nie tyle stuprocentowe ukrycie się, ale na opóźnienie wykrycia.
2: To jeszcze jedna sprawa, jeśli pan pozwoli, bo będziemy powoli też kończyć. Czy skoro sprawie tej, nie bagatelizując, ja nie mam wiedzy, pan ma dużo większe doświadczenie, ale też no, wiedzę mamy taką samą. Czy rozdmuchanie tej sprawy i jej rozmach w tej chwili nie spowoduje, że każdy, po pierwsze może się to przyczynić i prowokować do kolejnych tego typu występków, różne rzeczy ludziom do głowy przychodzą, a dwa, że służby będą musiały reagować adekwatnie, czyli że będziemy właściwie dwa razy w tygodniu, rzucam teraz hipotetycznie, informowani o tym, będą specjalne posiedzenia i konferencje prasowe w tej sprawie, aż w końcu przestaniemy być na to wrażliwi.
3: Tutaj, ponieważ tego typu sygnałów, które właśnie są niepoważne, są żartami, ich jest jednak relatywnie dużo. To są sygnały na przykład o podróżnie ładunków wybuchowych, czy też właśnie groźby w innej formie, więc tutaj jednak to oddzielenie ziarna od plew jest jednak wykonane i praktykowane. Tutaj nie wiemy jeszcze dokładnie, czego dotyczyły te owe groźby, czy też sygnał. Natomiast tutaj jest jeden bardzo niebezpieczny trop, o którym myślę, że trzeba wspomnieć. Premier i minister obrony. Być może kontekst jest w tym momencie związany z trwającą wojną na wschodzie i działaniami hybrydowymi przeciwko Polsce. Więc tutaj może prawdopodobnie, jeżeli te dwie osoby są uznane za zagrożone, no to w tym momencie ten trop jest dosyć oczywisty.
2: Bardzo dziękuję. Doktor Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytet Wrocławski był z nami. Kłaniam się panu. Do usłyszenia, a my już za chwilę podejmujemy kolejny temat w niedzielnym magazynie. W naszym studiu jest już doktor Piotr Rycielski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, kłaniam się panu.
4: Dzień dobry.
2: Połączymy się także z kolejną naszą rozmówczynią, profesor Małgorzata Golonka-Wójcik, kierowniczka Centrum Badań nad Bullyingiem Uniwersytet SWPS. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
2: Niestety rzeczywistość zweryfikowała nasze plany w kontekście 14 października, czyli takiego dnia, który jest świętem nauczycieli. Planowaliśmy, że porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda ta szkolna codzienność i jak wiele zależy ona od podejścia nauczycieli, także inwencji samych uczniów, ale także ich rodziców. Natomiast ta brutalna rzeczywistość też nie pozwala nam pominąć tego, co w polskich szkołach działo się w mijającym tygodniu. Te wydarzenia w Leszczydole Nowinach są bardzo przejmujące, bardzo niepokojące. Przede wszystkim są wielką tragedią nie tylko dla kobiety, która zginęła z rąk 15-latka, także dla jej najbliższych rodziny, całej tej społeczności ze sprawcą włącznie. Pani profesor, najpierw pani oddam głos. To zmusza, powinno nas skłaniać do dyskusji o polskiej szkole. Należy te sprawy ze sobą wiązać?
5: No, myślę, że my nieustająco dyskutujemy o polskiej szkole. Teraz może ta ścieżka dyskusji się nasiliła i może rozmawiamy o trochę innych sprawach, ale ja chciałam zaznaczyć, że to, o czym mieliśmy rozmawiać, czyli o istotnej roli nauczyciela i o istotnej roli relacji nauczyciel-uczeń, uczniowie, no jest dalej bardzo, jest myślę jeszcze bardziej aktualne w kontekście tych trudnych wydarzeń, no dlatego, że zarówno jeżeli chodzi o takie długoterminowe zapobieganie takim sytuacjom, ale także wychwytywanie niebezpiecznych sygnałów czy niebezpiecznych informacji, czyli dobra komunikacja pomiędzy nauczycielami a uczniami, no to jest to, co może długoterminowo być jednym z czynników zapobiegającym takim tragicznym wydarzeniom.
2: Panie doktorze?
4: No, nie udał nam się Dzień Nauczyciela w tym roku. Sytuacja w polskiej szkole w tej chwili, wiem, bo zupełnym przypadkiem służbowo też byłem w różnych placówkach niedawno, no widzę, że ta atmosfera nie jest najlepsza. W żaden sposób ta nasza dyskusja absolutnie nie jest nieaktualna, nie staje się nieaktualna. To znaczy nawet coraz bardziej powinniśmy mówić o roli nauczyciela w polskiej szkole, zastanawiać się szczególnie w tym czasie, jak nauczycieli wspierać w tym, co się dzieje. To znaczy my wiemy, widzimy, patrząc z boku, obserwujemy, wiemy, że nauczyciele w polskiej szkole są przeciążeni, że brakuje nauczycieli w wielu miejscach, że wielu nauczycieli musi pracować w ten sposób, że pracuje w kilku placówkach, czasem łącząc etaty. I w sytuacji, w której pojawia się napięcie w placówce, takie bardzo trudne sytuacje zewnętrzne, to stawia nauczycieli w niezwykle trudnej sytuacji. Nie mam dobrych odpowiedzi teraz, co łatwo moglibyśmy zrobić. Być może w ogóle nie ma takich łatwych rozwiązań, ale jeśli gromadzimy się tutaj w zasadzie z taką intencją rozmowy z okazji Dnia Nauczyciela, to też zachęcałbym do tego, żeby myśleć o tym, jak tych nauczycieli w trudnym czasie teraz wspierać.
2: Pytanie, skąd to wsparcie powinno nadejść? Ja też pozwolę państwu, nadam kontekst państwa obecności i w studiu, i pani profesor poprzez łączenie telefoniczne. Otóż stoicie państwo za diagnozą pedagogiczną 2026 i to tak naprawdę z okazji Dnia Edukacji Narodowej miało być głównym powodem naszego spotkania. Co z tej diagnozy wynika, pani profesor?
5: Ja może powiem krótko i ogólnie, a potem oddam głos Piotrowi, który bezpośrednio stoi za przeprowadzeniem i opracowaniem diagnozy i raportu. Może powiem tak. Jednym z najważniejszych czynników dobrostanu uczniów jest dobra relacja z nauczycielem. I mówimy o dobrostanie tak bardzo szeroko. Zarówno jeżeli chodzi o to, jak uczniowie czują się w klasie pomiędzy sobą, jaka jest atmosfera w klasie, czy proszą o pomoc, czy są dla siebie życzliwi, czy wprost przeciwnie, ale także czy lubią język polski, czy lubią matematykę. Na to wpływa relacja z nauczycielem, zarówno z nauczycielem przedmiotu, czyli na przykład polskiego czy matematyki, czy uczniowie postrzegają, że nauczyciel jest gotowy im pomóc, kiedy będą mieli problemy, czy ma czas porozmawiać z nimi. To są te czynniki, które wpływają na to, jak uczniowie przez cały szkolny dzień czują się w szkole.
2: Panie doktorze?
4: To jest tak, że najważniejszym czynnikiem w funkcjonowaniu szkoły jest coś, co jest w pewnym sensie nieuchwytne. My to nazywamy klimatem szkoły, klimatem klasy, bo też oczywiście te klasy mogą różnić się między sobą. I za ten klimat klasy, klimat szkoły w bardzo dużej mierze odpowiadają relacje. Relacje między nauczycielami a uczniami, relacje między uczniami a uczniami, ale też relacje wewnątrz grona pedagogicznego, między nauczycielami, między sobą. I to, co zauważyliśmy, analizując dane z naszego raportu o diagnozie pedagogicznej, to był bardzo duży zbiór danych, 23 tysiące rekordów, powyżej nawet, z całej Polski szkoły zbadane. Zauważyliśmy, że to, w jaki sposób nauczyciele wchodzą w relacje z uczniami, ma ogromne przełożenie na to, co ci uczniowie deklarują odnośnie ich stanu psychologicznego, psychofizycznego, odnośnie nauki. Właściwie w każdym badanym obszarze te relacje z nauczycielami mają taką wartość ochronną. To znaczy dobre relacje z nauczycielem. Takie poczucie, że nauczyciel jest po to, żeby mnie wspierać. Że nauczyciel naprawdę chce mnie czegoś nauczyć. Że jeśli mam jakiś problem, to mogę o nim powiedzieć swojemu wychowawcy, nauczycielom. Oni z uwagą tego wysłuchają. To jest ogromny czynnik ochronny, ale też ogromny czynnik motywujący do nauki. Bo pytaliśmy nie tylko o stan psychofizyczny uczniów, ale też o to, czy lubią się uczyć, czy lubią przedmioty, których się uczą. I to również jest bardzo mocno powiązane z tym, jaka jest relacja z nauczycielem.
2: Tak, ja kiedy pan, panie doktorze, mówił, otworzyłem sobie poszczególne fragmenty tego raportu, odnoszące się również do poszczególnych przedmiotów, co też jest ważne, bo staje się niejako wskazówką dla nauczycieli, ale właściwie także wszystkich tych, którzy system edukacji w Polsce organizują.
4: Tutaj bardzo silna jest rola wychowawcy, to znaczy wychowawca jako ten szczególny nauczyciel z daną klasą związany bardziej, ma ten wpływ, można powiedzieć, liczony tymi naszymi parametrami wpływu nieco silniejszy, ale wszyscy nauczyciele dokładają się do tego efektu. I nie wiem, czy pan otworzył już tą piękną stronę, gdzie rysowaliśmy taką wagę, gdzie na jednym ramieniu wagi znajduje się coś, co nazywamy obciążeniami, wymaganiami, tym wszystkim, co w szkole jest ciężkie, trudne i powoduje, że no pchamy tą naszą taczkę pod górkę. A z drugiej strony, na drugim ramieniu wagi jest wsparcie. To, co dzieje się z innymi osobami, to, co otrzymujemy od innych osób. I tutaj to, co chciałem bardzo mocno podkreślić, to, że jakby nauka, ona oczywiście, że jest obciążająca, ale nauka może być naprawdę przyjemna i realizowana z dobrymi emocjami, jeśli wsparcie życzliwych osób wokół jest przez uczniów doświadczane.
2: A o tę życzliwość trudniej współcześnie. O, pan się skrzywił, państwo tego nie widzą, ale to jest też reakcja naszego gościa na to, co przed chwilą powiedziałem. Wrócimy do naszej rozmowy już po informacjach TOK FM.
1: Autopromocja.
6: Mateusz Morawiecki wrzuca na X-a zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego z Michałem Moskalem, który bawił na Ibizie z tymże kralem.
7: Ale zwrócił za bilet. Gotówkę. Tak, to tak jak Piesiewicz za zegarek. Dlatego prawica lubi gotówkę.
6: Ci ludzie z dużymi pakietami gotówki chodzącymi w różne miejsca.
7: Koniecznie w reklamówce.
6: Teraz 2000 za bilet, tutaj rata w euro za patka.
8: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
9: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
10: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
9: Co piątek o 17.
10: Dzieje się.
1: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799.

Rover Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony Rover Cube w Ski Team lub na Ski

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.40, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszamy na początek. Ukraińska odpowiedź na apele Amerykanów. Ukraina będzie gotowa wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować naszą infrastrukturę energetyczną. Wszelkie kroki zmierzające do deeskalacji muszą być wzajemne i objęte rzeczywistymi gwarancjami, napisał w serwisach społecznościowych Wołodymyr Załański, który poinformował, że tylko w sobotę Rosja zabiła 23 osoby w Zaporożu. O godzinie 7 rozpoczęła się druga tura przed terminem nowych wyborów na prezydenta Krakowa. Wyborcy do godziny 21 będą głosowali. Wszystkie zostały obwody otwarte o czasie, poinformował zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa. Na karcie do głosowania są dwa nazwiska kandydatów. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Dzisiaj także wieczór wyborczy w TOK FM, a zaczynamy od 21. Co najmniej 12 osób zginęło, a ponad 300 zostało rannych w ataku rakietowym na lotnisko w Rijadzie. Według agencji Reutera stoją za nim jemeńscy rebelianci Huti. To już trzeci atak na stołeczny port Arabii Saudyjskiej w ciągu tygodnia. Wśród zabitych są obywatele Arabii Saudyjskiej, USA, Egiptu, Jordanii i kilku innych krajów. Rannych jest co najmniej 300 osób. Od jutra do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe działające w systemie alarmowania oraz ostrzegania ludności. Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że podczas ćwiczeń syreny alarmowe będą przez minutę emitowały ciągły dźwięk. Kolejne informacje o 14.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Szanowni Państwo, wracamy do niedzielnego magazynu TOK FM 13.42. Jest z nami pani profesor Małgorzata Golonka-Wójcik, kierowniczka Centrum Badań nad Bullyingiem Uniwersytet SWPS. Jeszcze raz dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Doktor Piotr Rycielski z Wydziału Psychologii Uniwersytet SWPS w naszym studiu. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry.
4: Przerwałem panu bardzo istotny wątek. Ja przedstawię to jako zasadę wzajemności, wsparcia między nauczycielami a uczniami i odwrotnie, ale także tymi najbliższymi, którzy za ten proces edukacji, a właściwie jego kontynuację, odpowiadają w domu, bo to powinna być taka trójkątna symbioza. I rodziców tutaj w żaden sposób nie należy pomijać, a tym bardziej bagatelizować ich ról.
6: Środowisko domowe oczywiście jest bardzo ważne, no ale my tutaj badając system edukacji wychodzimy z takiego założenia, że no każdy rodzic robi co tylko może dla dobra swojego dziecka.
4: Ale może to być fałszywie pojęte dobro, prawda?
6: Może to być fałszywie pojęte dobro, oczywiście, ale to jest zupełnie inny obszar wsparcia rodziców i edukacja rodziców. Ta grupa rodziców jest bardzo zróżnicowana, to można powiedzieć cała populacja prawie, że przekrój przez całą populację. Tutaj staramy się jednak myśleć o takich mechanizmach, które są stałe, powtarzalne, które widzimy w szkole, które możemy systemowo w jakiś sposób wspierać, systemowo regulować i na ten temat mamy najwięcej danych. I no, te dane w pewien sposób napawają optymizmem. To znaczy, tam oczywiście są też złe strony, o których pewnie za parę minut będziemy mówić przy innym wątku, ale to, co mnie cieszy, to cieszy mnie to, że naprawdę wsparcie społeczne działa. To znaczy w tych szkołach, w których uczniowie mówią, że nauczyciele naprawdę ich słuchają, że są gotowi sprawiedliwie ich traktować, że wspierają ich w nauce, ci uczniowie lepiej funkcjonują, mają dużo lepsze parametry takiego funkcjonowania psychospołecznego, niższy poziom lęku, niższy poziom myśli depresyjnych, mniej objawów somatycznych. Naprawdę to bardzo dużo pokazuje. To znaczy te wyniki dla mnie są takim rodzajem bardzo wyraźnego sygnału dla grupy nauczycieli, że zobaczcie, to co robicie ma sens. To znaczy, jeśli rzeczywiście dostarczacie tego wsparcia młodzieży, uczniom, wysłuchujecie ich, to być może wydaje wam się, że to nic, że oni tego nie zauważają, że tego nie ma, że to gdzieś się rozchodzi, A my to jakby zbieramy to w bardzo dużych zbiorach danych ilościowo, podsumowujemy i pokazujemy wam, nauczyciele, zobaczcie, to działa. To znaczy ci uczniowie to zauważają, doceniają oraz dobre, wystandaryzowane narzędzia psychologiczne pokazują, że te efekty są u nich. To znaczy ich funkcjonowanie psychospołeczne jest znacznie lepsze dzięki temu, że dostają od was wsparcie.
4: Podążając za słowami pana doktora, zwrócę się do pani profesor, tylko też wymaga to, jest to proces pewnie długotrwały, przestawienia się również nauczycieli, którym siłą rzeczy zależeć będzie, by jak najlepiej, jak najdokładniej podać swój przedmiot. Ten czas i rozmowa, relacje, nie chcę powiedzieć, że schodzą na plan dalszy, ale jak zadbać o czas, skoro tego czasu nie ma?
1: No tak, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo poważny problem i część nauczycieli deklaruje też, że chcieliby się skupić na przedmiocie, że to jest bardzo ważne, żeby zrealizować program nauczania.
4: Przepraszam, wejdę w słowo, pani profesor. Jeszcze jest takie poczucie, jest taka pokusa, każdy z nas pewnie tego doświadcza w obrębie zajęć, które wykonuje na co dzień. Każdemu z nas wydaje się, że to, co robi, to, co wykłada, jest najważniejsze na świecie, a nic ponad się nie liczy, oczywiście przerysowuje.
1: Oczywiście ja od razu się przyznam, że jestem winna tego grzechu, ponieważ będąc w poprzednim swoim zawodzie nauczycielem angielskiego i wychowawcą klasy, jeżeli słuchają mnie moi uczniowie, to ich pozdrawiam, i zdarzało mi się robić lekcję angielskiego na lekcji wychowawczej. I teraz wiem tym bardziej, że to był ogromny błąd i nie powinna była nic takiego robić. Ale rzeczywiście zdarza się to. No jest to, proszę Państwa, no to jest chęć zrealizowania bardzo ważnej roli, bardzo ważnej misji, którą nauczyciele realizują. I faktycznie myślę, że coraz bardziej, i też to zgadzam się z Piotrem, że to są w sumie optymistyczne wyniki, bo one nam wskazują dokładnie kierunek, gdzie powinniśmy działać. I bardzo wiele szkół, też widzimy to w tej diagnozie, no właśnie kieruje się w stronę tej relacyjności, czyli buduje, planuje długoterminowo, w jaki sposób wspierać klimat klasy, klimat szkoły. Są do tego narzędzia, my możemy to zbadać, przeprowadzić w szkole diagnozę pedagogiczną i wskazać, gdzie są te obszary do poprawy. Ale chciałam jeszcze nawiązać do tej bardzo ważnej roli wychowawcy i zwykle to robię, jeżeli tylko mam do tego okazję. Proszę Państwa, myślę, że jednym z takich działań, to nie jest działanie łatwe, ale moglibyśmy się na tym skupić, to jest docenienie roli wychowawcy, bo to nie jest doceniona rola. My widzimy w badaniach, że jest to arcyważna rola dla dobrostanu, dla wyników nauczania, dla całokształtu funkcjonowania młodego człowieka w szkole. Natomiast jeżeli chodzi o instytucjonalną rolę wychowawcy, nie jest ona doceniona ani przez rodziców, ani przez instytucje, ani też finansowo. To jest tak naprawdę, wielu nauczycieli mówi, że to jest pańszczyzna, którą trzeba zrobić, natomiast wynagrodzenie jest znikome za tak trudną pracę, zarówno zarządzanie zespołem uczniów, zarządzanie zespołem rodziców, prowadzenie systemu komunikacji praktycznie w całej szkole w celu no, zaopiekowania swojej własnej klasy. Więc myślę, zwykle mówię o tym, że nauczyciel, że wychowawca jest takim ratownikiem pierwszego kontaktu, jest naprawdę jedną z najważniejszych osób dla młodego człowieka, dla dziecka, dla nastolatka w szkole, wobec czego skupienie się na tej roli, docenienie, wynagrodzenie jest no moim zdaniem jednym z lepszych sposobów na takie długoterminowe planowanie poprawy funkcjonowania naszych szkół.
4: No ale tym samym wracamy do początku naszej rozmowy. Panie doktorze, jak zastanowić się nad fundamentami wykonywanego zawodu nauczyciela i wychowawcy, skoro zagrożony jest ten elementarny składnik naszego dobrostanu, czyli poczucie bezpieczeństwa?
6: No, bezpieczeństwo jest ważne bardzo. I no, tutaj też mamy wskazówki jakieś. To znaczy my pracujemy od wielu lat w szkołach, zapobiegając przemocy rówieśniczej. Może nie w takich ekstremalnych sytuacjach, przede wszystkim jak teraz doświadczaliśmy, ale no w takiej przemocy codziennej, która niestety jest powszechnym doświadczeniem uczniów i też w naszych wynikach badań widzimy, że w zasadzie każdego dotyka. To znaczy nawet jeśli ktoś bezpośrednio nie jest ofiarą przemocy, to jest świadkiem przemocy. A w grupie klasowej, jeśli się widzi tą przemoc regularnie, nawet jak się jej nie doświadcza, to również konsekwencje tej przemocy, no taka osoba też doświadcza, więc wiemy, że bardzo ważnym warunkiem dobrego klimatu klasy, dobrego klimatu szkoły jest bezpieczeństwo. No, bez tego się nie da jakby pracować. To, co rekomendujemy od zawsze, to jasne i precyzyjnie opisane i wyjaśnione uczniom kanały zgłaszania. To znaczy, co ja mogę zrobić, jak widzę, że coś jest nie tak. No i oczywiście, że w ogóle najlepsze rozwiązanie to jest takie, gdzie uczniowie mają wysoki poziom odwagi cywilnej, mogą sami zareagować, wesprzeć kolegę, który jest w trudnej sytuacji i wiemy, że to są też najskuteczniejsze interwencje. Jeśli jakieś niewłaściwe zachowanie pojawi się w klasie, a w klasie pojawiają się po prostu spontanicznie obrońcy, kilka osób wstaje, mówi, ej, weźcie, przestańcie, nie robimy tak, u nas to nie do pomyślenia. W takich klasach ta przemoc jakby samoistnie nie zanika. To oczywiście jest rzadkie, ale wspieramy to jak możemy. Natomiast to, co jakby częściej się wykorzystuje, no to są te takie kanały bezpiecznej, zaufanej osoby, do której mogę się udać, zgłosić coś, powiedzieć, przekazać. I nie tylko mam informację jako uczeń, gdzie i w jaki sposób to powiedzieć, ale też mam taką informację, co z tym moim zgłoszeniem się dzieje, że ono będzie bezpiecznie procedowane, że to nie będzie tak, że nauczyciel, przepraszam, że tutaj odmaluję taką straszną historię, ale no wpadnie w środku lekcji, krzyknie, Jasiu, wstań teraz i powiedz, co oni ci tam robili i kto, pokaż palcem. No to jest absolutnie antyskuteczne zachowanie.
4: Poczucie zaufania.
6: Poczucie zaufania, dokładnie, więc ci uczniowie też muszą wiedzieć, w jaki sposób to będzie procedowane, albo że będzie bezpiecznie procedowane, oraz w jaki sposób dowiedzą się, że sprawa została rozwiązana, że to już działa. I taki system zgłoszeń i procedowania różnych zgłoszeń wiemy, że jest skuteczny, że pomaga realnie likwidować te wskaźniki przemocy. Co więcej, te systemy zgłoszeń, o których teraz mówimy, one jak najbardziej mogą i działają jako takie czynniki prewencyjne przed dużo gorszymi aktami.
4: Czyli chcę pan powiedzieć, że to może być także nauka do sposobu postępowania z sytuacjami, w których obecni uczniowie zetkną się w życiu dorosłym, nie wiem, zawodowym.
6: To też, ale akurat nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że ten system zgłaszania jest również bardzo dobrym systemem prewencji przed różnymi rzeczami. To znaczy, jeśli ja mogę zgłosić, że mój kolega jest smutny, albo widzę wyraźnie u niego dużo złości od iluś dni i nie wiem w ogóle, co z tym robić. Mogę to zrobić bezpiecznie, anonimowo. To jest takie sygnały, które mogę wysyłać zaufanym dorosłym, którzy rzeczywiście mogą się wtedy zająć problemem wcześniej, zanim on eskaluje do jakiegoś bardzo wysokiego poziomu. Natomiast to, co pan powiedział, oczywiście, że też, to znaczy nauka rozwiązywania różnego rodzaju konfliktów, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, ona się potem przekłada na lepsze funkcjonowanie w życiu, no pewnie.
4: Pani profesor, chciałbym, żeby ta nasza rozmowa też przeplatała wątki, te związane z raportem, diagnozą, ale także z bieżącą sytuacją. Intuicyjnie, jak pani myśli, jak odebrana została dzisiejsza zapowiedź? Znów wrócę do wątku bezpieczeństwa. Wiceminister edukacji, która zapowiedziała, że od poniedziałku, od jutra zostanie upowszechniona instrukcja działań na wypadek ataku z ostrym narzędziem. To moim zdaniem to jest takie doznanie, z którym i większość nauczycieli, i większość uczniów spotka się po raz pierwszy jutro. I będzie miała takie poczucie, dzieje się coś naprawdę niedobrego.
1: Tak, myślę, ja też rozmawiając ze znajomymi zauważyłam, że dzieci, zwłaszcza te dzieci w podstawówce, no to mają teraz taki duży poziom lęku. Część dzieci nie poszła do szkoły w piątek. I część dzieci też na wschodzie kraju też ćwiczy ewakuację ze szkoły, także mają taki duży poziom lęku. Ja przyznam, że ja nie jestem, ponieważ no nie spotkaliśmy się jeszcze z taką sytuacją, więc nie miałabym takiej od razu recepty, w jaki sposób to zrobić. Może Piotr ma dobrą na to receptę. Natomiast myślę, że ja bym intuicyjnie, tak jak pan mówi, radziła to zrobić po kolei, czyli trochę odczekać, nie robić tego nagle, bo to nic nie zmieni tak naprawdę, czy zrobimy to w poniedziałek, czy może wprowadzimy tą sytuację jakimiś krótkimi lekcjami wychowawczymi, czy innym sposobem radzenia sobie z emocjami takimi najpierw. Wyjaśnienie być może mechanizmu, to też zwłaszcza jeżeli chodzi o adolescentów, bardzo uspokaja, jeżeli ktoś zrozumie, z czego mogą wynikać takie sytuacje, albo w jaki sposób sobie poradzić w momencie, nie już kiedy już jest atak nożownika, tylko w jaki sposób sobie poradzić z tym, o czym mówił Piotr. Widzę, że coś jest nie tak. Być może powinienem zgłosić. Być może takie pobudzenie gotowości do rozmowy z dorosłym czy zgłoszenie. Byłoby lepiej zrobić to najpierw, a potem wprowadzać procedury na wypadek różnych niebezpiecznych sytuacji, w tym sytuacji z atakiem takim, jak mieliśmy miejsce. No ale tak jak mówię, nie mam takiej gotowej recepty, co należałoby w tym momencie zrobić.
4: To tak już na zakończenie, panie doktorze. Mam wrażenie, że w obliczu tych wszystkich wydarzeń, poczucia zagrożeń rozmaitych, zmieni się polska szkoła i to zdecydowanie. Powiem więcej, znając jednego z dyrektorów szkoły, która prowadzi zajęcia stacjonarne, ale prowadzi także edukację domową, wiem, że właśnie w piątek padło pod jego adresem mnóstwo zapytań o to, w jaki sposób można dziecko zapisać na edukację domową i tak dalej. Wiem, że no, to w kontekście uspołeczniania być może nie jest do końca dobre, ale no, myślę, że tendencja lada chwila się zarysuje.
6: Naprawdę. Nie sądzę, żeby taki ruch, żeby teraz wszystkie dzieci zabrać ze szkoły na edukację domową, przełączyć to, żeby to było rozsądne, to dopiero by przyniosło mnóstwo szkody. Odpowiadając pewnie trochę smutno, no tak, polska szkoła się zmienia, świat się zmienia, czasy minione stają się minione. Media społecznościowe zrobiły wiele dla naszych dzieci,
4: złego,
6: i naszej młodzieży. Może czasem też coś dobrego, ale obawiam się, że świat w tym momencie, w którym jakby internet i te serwisy społecznościowe stały się głównym wychowawcą naszych dzieci, zaczął ulegać bardzo gwałtownym zmianom. Widzimy to z bardzo różnych wyników. Widzimy to na przykład w naszej diagnozie pedagogicznej, gdzie te wskaźniki funkcjonowania psychospołecznego znacznie się pogorszyły i pogarszają się z każdym rokiem dalej. Widzimy to też w międzynarodowych badaniach, na przykład badaniach PISA, gdzie widzimy ogromny spadek kompetencji, jakby samodzielności myślenia i funkcjonowania poznawczego młodzieży we wszystkich, prawie wszystkich krajach na całym świecie. Także niestety te zmiany postępują.
4: Bardzo dziękuję, choć ta konstatacja nie jest zbyt optymistyczna. Profesor Małgorzata Golonka-Wójcik, kierowniczka Centrum Badań nad Bullyingiem Uniwersytet SWPS, była z nami, kłaniam się, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
4: Był z nami w studiu dr Piotr Rycielski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Bardzo dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
4: Szanowni Państwo, już za chwilę informacje TOK FM. Po nich życie w zdrowiu. Odwiedzę panią dr Karolinę Mikuś-Zagórską, która jest ekspertką w dziedzinie chirurgii rekonstrukcyjnej, plastycznej, ale także oparzeniowej, bo chirurgia plastyczna to nie tylko, żebyśmy tak stereotypowo nie postrzegali, medycyna estetyczna, to także, a może przede wszystkim, ratowanie życia i zdrowia.
5: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
17: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
16: Pewne zwycięstwo.
17: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
18: Reklama.
19: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Duże prawdopodobieństwo spełnienia gruźb. Są kolejne informacje w sprawie zamachu na premiera i ministra obrony. W Krakowie trwa głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta, a u nas głos wyborców. W informacjach także tenis i Hubert Hurkacz, który awansował do 1/8 finału turnieju ATP Masters na kortach w Szanghaju. Minutę temu minęła 14. Informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. To funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa ocenili, na ile realne jest zagrożenie zamachem na premiera i wicepremiera w związku z groźbami, które trafiły do służb i przekazano sprawę policji do dalszego zbadania, poinformował rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
20: Opieramy się na doświadczeniach funkcjonariuszy. To oni, jeśli zrobią to praktycznie codziennie, oni potrafią oddzielić ziarno od plew, informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, ale też są bardzo mocno raz, że przygotowani, przeszkoleni na to, żeby wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
3: A w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku ze zgłoszeniem zawierającym groźbę przeprowadzenia zamachu na szefa rządu i wicepremiera oraz szefa resortu obrony odbyła się narada służb z udziałem m.in. przedstawicieli ABW, SOP-u i policji. Więcej na ten temat na portalu tokfm.pl. Nie żyje 41-letni mężczyzna, który z nożem chodził po Nowym Sączu. Został postrzelony przez policjantów. Do zdarzenia doszło dziś rano. Jak mówi rzeczniczka prasowa małopolskiej policji Katarzyna Cisło, będący niejako pierwszy na miejscu patrol policji, potwierdził, że mężczyzna rzeczywiście trzyma nóż. Funkcjonariusze wzywali, by go wyrzucił, ale 41-latek nie reagował. Wtedy użyli wobec niego paralizatora. To jednak nie zadziałało.
21: Ten człowiek z nożem w ręce szedł w kierunku jednego z policjantów. Dlatego też drugi policjant z patrolu użył wobec niego broni palnej.
3: Ranny trafił do szpitala, gdzie zmarł. Rzeczniczka policji zapowiada, że w związku z użyciem broni zostaną uruchomione wszystkie procedury kontrolne.
21: Będziemy musieli sprawdzić, czy ta interwencja przebiegała zgodnie z procedurami, czy to użycie broni palnej było tutaj zasadne.
3: A w tym mają pomóc kamery, które policjanci mieli na swoich kamizelkach w chwili interwencji. Druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa potrwa do 21. Wyborcy głosują od godziny 7 w 454 obwodach na terenie miasta i wszystkie zostały one otwarte o czasie. Powinny właśnie dobiegać końca utrudnienia związane z zamykaniem ulic na czas półmaratonu królewskiego, czyli jesiennego wydarzenia biegowego w Krakowie.
22: Półmaraton nas wygonił z domu wcześniej, po prostu. Mieszkamy akurat w takim miejscu, gdzie zwykle wszystkie maratony i biegi trochę nam utrudniają życie.
23: Udało mi się stawić krzyż przy odpowiednim nazwisku.
3: Na karcie do głosowania są dwa nazwiska kandydatów, którzy uzyskali dwa najwyższe wyniki w pierwszej turze. To Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Z kolei Krzysztof Dylny, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, przypomina, że w związku z ciszą wyborczą nie jest dopuszczalne dziś publiczne zachęcanie do głosowania na konkretnego kandydata.
24: To tak samo w drugiej turze
0: jak i w pierwszej. Nie zbieramy tych danych o frekwencji w trakcie głosowania, więc nie będzie takich informacji. Nie mamy żadnych informacji do chwili obecnej jako Miejska Komisja o jakichś istotnych naruszeniach prawa wyborczego czy procesu głosowania.
3: Na przedterminowe wybory w Krakowie to efekt odwołania w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Na dziś o 21:00 także wieczór wyborczy w TOK FM. Musimy mieć oczy dookoła głowy, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, odnosząc się do zagrożeń hybrydowych związanych z bezpieczeństwem żywności. Jak podkreśla, prowadzony jest m.in. monitoring określonych grup w internecie pod kątem tego, czy nie są przygotowywane jakieś akcje sabotażowe. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Chodzi z jednej strony na przykład o dodanie jakiejś toksycznej substancji do żywności, ale też o szereg innych działań, w tym w cyberprzestrzeni, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo tego, co jemy. Tak było niedawno przy zatruciu toksyną botulinową, która była w gotowym produkcie do jedzenia, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
2: To zaskutkowało poważnym działaniem również z udziałem służb, ponieważ nie możemy wykluczyć, że zatrucie, skażenie tej żywności miało charakter świadomy, tak, że to mógł być sabotaż.
1: Rosjanie działają bowiem na bardzo różnych polach, stąd ścisła współpraca inspekcji sanitarnej również ze służbami, na przykład wtedy, gdy doszło do zatrucia wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej.
2: Sam przebieg tego zdarzenia, to, że dotyczyło właśnie służb mundurowych, no jest absolutnie dla mnie sygnałem, że muszą służby wyjaśnić, czy doszło do jednak intencjonalnego skażenia żywności, a więc no tak działamy.
1: Bo trzeba być czujnym, również w tym zakresie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: A teraz sport w informacjach. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP Masters 1000. Na twardych kortach w Szanghaju polski tenisista pokonał zawodnika z Chin 6-2, 3-6, 6-3.
18: Nie był to łatwy przeciwnik, ale też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
3: Mówił nasz tenisista Hurkacz w pierwszej rundzie z Nowakiem Dziokowiczem odniósł historyczne dla niego zwycięstwo na Hurkacz turniej w Szanghaju. Wygrał już w 2023 roku. Kolejne informacje w TOK FM o 14:20 poprowadzi Filip Kekusz. Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na pogodę. Od 13 stopni w Szczecinie i w Poznaniu, 14 w Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do 15 w Warszawie. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a na zachodzie i Pomorzu także burze.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Dziś ten najbliższy czas poświęcimy chirurgii plastycznej. Ale uciekając od stereotypu, że chirurgia plastyczna to chirurgia estetyczna, z czym niestety także bohaterka dzisiejszego programu pewnie wielokrotnie się spotykała. Doktor Karolina Mikuś-Zagórska jest z nami. Dzień dobry, pani doktor.
25: Witam serdecznie.
24: Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie do pani gabinetu. Chciałbym, żebyśmy odkłamali kilka tych stereotypów, które z chirurgią plastyczną są związane. Bo chirurgia plastyczna to bardzo szeroki obszar medycyny, w który wchodzi nie tylko estetyka, o czym już przed chwilą powiedziałem, ale także chirurgia powypadkowa, gdzie też za sprawą pani, ale także zespołu specjalistów można próbować naprawić, biorę to w cudzysłów, przywrócić defekty, które niestety nie jeden z nas posiadł już przy urodzeniu. Czym w ogóle jest chirurgia plastyczna, gdyby ktoś poprosił panią o zdefiniowanie tego obszaru?
25: Chirurgia plastyczna to wiele działów. Bo to jest i chirurgia rekonstrukcyjna, gdzie mówimy o właśnie przywróceniu funkcji nie tylko z tych urodzeniowych defektów, ale również powypadkowa, pourazowa. To są często pacjenci, którzy, tak jak chirurgia oparzeniowa, która jest dużą częścią mojego życia, to pacjenci po urazach oparzeniowych, gdzie przywrócenie funkcji zamykania powieki czy otwarcie ust to są rzeczy kluczowe dla tych pacjentów. I to jest jedna część tej chirurgii plastycznej. Jest też chirurgia estetyczna, czyli przywrócenie idealnych proporcji chęci, przywrócenia często tym pacjentkom pewności siebie, jakiegoś powrotu do takiego życia, takiego jakby się chciało, takiego często z gazet, z pierwszych stron gazet, nie?
24: Nie chcę pani łapać, pani doktor, za słówka. Dlaczego pani powiedziała w tym drugim przypadku o pacjentkach, a nie o pacjentach? To znaczy,
25: no,
24: że...
25: przepraszam, akurat to taki troszkę stereotyp, że często jak mówimy o chirurgii plastycznej i właśnie tej estetyce, to często myślimy o kobietach, no bo one jako ten ideał piękna i zawsze się myśli, ale teraz coraz więcej jednak mężczyźni też dbają o siebie, tak? W takim sensie chcą, mówią, dobrze, czemu nie spróbować, czemu nie zrobić sobie właśnie przysłowiowej korekcji powiek, czy wymodelować sobie brzucha albo łydek, czy figury zrobić takiej, jaką zawsze się chciało, nie?
24: Czy zmienia się i przesuwa się ta granica między ingerencją chirurgiczną wskutek, a może inaczej, jeśli ktoś chce sobie poprawić komfort życia, to do którego momentu dostrzega pani jako specjalistka powody stricte zdrowotne, a kiedy zaczynają się powody estetyczne? I czy pani stara się te granice dostrzec, tak by być może kogoś odwieść od tego, by nie decydował się na zabieg? Czym innym jest, nie wiem, ta powieka, trzymajmy się, która opada i która umożliwia normalne funkcjonowanie, prowadzenie samochodu, codzienną pracę, niezależnie od tego, jaką ona jest. A czym innym jest poprawienie sobie tej powieki tylko po to, żeby ładnie wyglądać?
25: Oczywiście, ale my w chirurgii plastycznej bardzo często, przynajmniej ja na swoich konsultacjach, robię dokładne pomiary. I jeżeli... Pod kątem zdrowotnym. Jeżeli na przykład przychodzi pacjentka i ona chce sobie podnieść usta w sposób naturalny, subtelny i mierząc, jeżeli ten odległość pomiędzy podstawą nosa a górną wargą jest na tyle duża, że jest to możliwe i to będzie wyglądało ładnie, proporcjonalne, jest okej. Okay. Bo my idąc na taki zabieg estetyczny, my nie mamy jakiegoś boleści, nie mamy czegoś, co nam, jakiegoś dyskomfortu, choroby tak zwanej, prawda, że my musimy poddać się temu zabiegowi.
24: Ale być może jest dyskomfort psychiczny.
25: Ale to jest inna sprawa, bo my chcemy poczuć sobie tą pewność siebie. To nam zawsze brakowało, te pacjentki. My widzimy, jak one się potem zmieniają. Często to widzimy u pacjentek, w związku właśnie pacjentek, mówię, ale w związku z powiększeniem piersi, gdzie one często po porodach tkanka gruczołowa zanika i jest duży dyskomfort. Ona nie ma tej pewności siebie. A potem widzimy po tym zabiegu, jak one przychodzą do nas i one to są inne kobiety, nie?
24: Tak, pani doktor.
25: Tylko wszystko to jest oczywiście zachowane w granicach tak zwanych pomiarów medycznych. Jeżeli pacjentka ma przeciwwskazania zdrowotne, musi mieć wykonane badania, musi mieć wykonane USG, jeżeli któryś z tych elementów jest nieprawidłowy, my tego zabiegu nie wykonujemy.
24: Chciałbym podkreślić pani doświadczenie, ale też i to potężne pole, na którym pani nomen omen operuje, bo to nie tylko chirurgia plastyczna związana z estetyką, to nie tylko poprawianie, przywracanie właściwych funkcji naszego ciała, ale to także pani działalność, która ratuje życie.
25: Tak, no chirurgia oparzeniowa to jest walka o każdy milimetr skóry i ten szacunek do tej skóry w człowieku, jak widział te wszystkie, to zostaje na całe życie i to jest kawał poświęcenia dla całego zespołu, który pracuje z takimi ludźmi oparzonymi, którzy dotknęli takiego urazu, nie?
24: Proszę,
25: bo to jest ich droga przez całe życie, mamy tych pacjentów, tak? Bo to jest nie tylko kwestia tego ostrego stanu, ale to jest tak samo praca z bliznami, praca z chirurgią rekonstrukcyjną i to są pacjenci, którzy są z nami na całe lata, przez całe lata.
24: Czyli to nie jest tak, że raz wykonany zabieg kończy całą procedurę?
25: Na pewno ułatwia, ale to jest tylko część procesu, nie? Bo to jest cała rehabilitacja jeszcze, nie? Praca z blizną.
24: To wszystko jest niezwykle, niezwykle ciekawe. Chciałbym, żebyśmy się na tych trzech obszarach skupili, czyli medycyny, chirurgii oparzeniowej, chirurgii estetycznej, ale też i chirurgii plastycznej jako takiej, która skupia te dwie poprzednie. Ile pani zabiegów wykonała w swoim życiu?
25: Oj, tego już nie policzę, ale na pewno dużo.
24: W tysiącach?
25: No, myślę, że tak.
24: Czy pamięta pani te, które były najtrudniejsze?
25: Zawsze się pamięta emocje z tym związane. Ja zawsze, bardzo mnie cieszy ten uśmiech w oczach pacjentki, pacjenta, który na początku przychodzi taki skrępowany, nie wie, jeżeli to chodzi o chirurgię estetyczną, a potem wychodzi taki pewny siebie i mówi, że to było warto i to zmieniło jego życie. Zresztą każdy pacjent, czy ten człowiek, który mówi, że teraz może domknąć tą powiekę albo otworzyć usta i jest pełen wdzięczności, to oczywiście to każdy pacjent jest inny, nie?
24: Mam wrażenie, też wsłuchując się w pani opowieść, że chirurgia plastyczna jest powiązana z innymi specjalnościami medycyny, na przykład neurologią.
25: Tak, zawsze medycyna jest taką dużym zespołem, że człowiek zawsze współpracuje z wieloma osobami. Na sali operacyjnej też zawsze jest zespół. To zawsze jest praca zespołowa.
24: Przychodzi mi do głowy, kiedy pani posługuje się tym przykładem opadającego kącika ust albo niedomykania powieki. No może być to konsekwencją na przykład udaru.
25: Tak, może być.
24: Czy wymaga to wówczas takiej koordynacji działań między
25: zawsze
24: panią?
25: Zawsze diagnostyka jest wymagana, oczywiście, tak.
24: Mhm. A gdyby pani zechciała opowiedzieć o tym bliżej?
25: Chirurgia rekonstrukcyjna, gdzie często jakby w tą dziedzinę też wchodzą zabiegi mikrochirurgiczne, tak? To już są wysoce specjalistyczne zabiegi, które wymagają użycia mikroskopu, wielogodzinne, gdzie też szereg jest jakby cały zespół, prawda? I przywracanie tej funkcji, tych narządów, to też jest ogromny, jakby, że tak powiem, praca tego całego zespołu, nie?
24: Kolejna subdyscyplina medyczna, która przychodzi mi do głowy, a która wiąże się z chirurgią plastyczną, to ortopedia.
25: Wyobraźmy sobie... wszystkie przeszczepy kości, tak? U nas w Polsce troszkę to inaczej działa niż w innych krajach, bo na tyle...

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Z nami, pani doktor, za chwilkę wracamy już po informacjach TOK FM.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęście w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 14.20, Filip Kakusz, informacje TOK FM. To funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oceniali, na ile realne jest zagrożenie zamachem na premiera i wicepremiera w związku z groźbami, które trafiły do służb, i przekazali sprawę policji do dalszego zbadania. Tak powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. O 11.00 przedstawiciele służb zebrali się, by omówić ryzyko potencjalnego zamachu. Jak przekazał rzecznik rządu, premier pracuje normalnie. Nie żyje 41-latek, którego w Nowym Sączu postrzelił policjant. Mężczyzna szedł po mieście z nożem kuchennym. Funkcjonariusze użyli wobec niego, nim oddali strzał, także paralizatora. Na miejscu zdarzenia trwają oględziny pod nadzorem prokuratury. Policja zabezpiecza monitoring z okolicy i ustala świadków, którzy mogli widzieć interwencję lub nagrać jej przebieg telefonami. Do 21.00 potrwa druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Na karcie do głosowania znalazły się nazwiska Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej. My w TOK FM zapraszamy Państwa oczywiście na wieczór wyborczy, który rozpocznie się zaraz po zamknięciu lokali o 21.00 właśnie. A w miejscowości Boza Bay we wschodnim Kazachstanie zakończył się trwający 2 dni pierwszy otwarty Puchar Azji w tradycyjnym polowaniu z ptakami drapieżnymi. W zawodach uczestniczyło prawie 230 osób z 10 państw. Wśród ptaków drapieżnych najwięcej było orłów przednich. Poza tym mierzyły się rarogi zwyczajne i jastrzębie.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie TOK FM. Kłaniam się Państwu ponownie. Jesteśmy dziś w gabinecie pani doktor Karoliny Mikuś-Zagórskiej. Dzień dobry pani doktor ponownie.
17: Dzień dobry.
2: Pani doktor, jest pani chirurgiem plastykiem z wieloletnim doświadczeniem we wszystkich obszarach tej medycyny chirurgii plastycznej, może tak. Wspominaliśmy o pani pracy na oddziale oparzeniowym. I to jest niewątpliwie taka bardzo trudna empiria, która zostaje w głowie i doświadczeniu lekarza na całe życie. Zgodzi się pani z tym?
17: No tak.
2: Bo rozmawialiśmy też poza anteną i wiem, jak bardzo przejmujące są dla

0: pani te opowieści, ale doświadczenie tam, stamtąd zdobyte, przekłada pani także na chirurgię plastyczną, która, jeszcze raz powtórzę, obarczona jest wieloma stereotypami. I proszę mnie wyprowadzić z błędu. Czasami taka chirurgia plastyczna kojarzona z estetyczną pogardzana jest przez inne zespoły lekarzy.
1: Chodzi o to, że oni ją spłaszczają?
0: Tak.
1: Mhm. Teraz się to troszkę zmienia, bo oddziela się jakby tą chirurgię kosmetyczną, czyli te wypełniacze, te takie zabiegi strzykawkowe od zabiegów związanych już z użyciem skalpela. To jest zupełnie inna rzecz. Bo co innego jest, jak pacjentka idzie upiększyć się poprzez, nie wiem, powiększenie ust z kwasem hialuronowym czy jakimś innym preparatem, a co innego, jak idzie do chirurga plastycznego i w delikatny, z pomiarami sposób unosi tą wargę, gdzie idąc ulicą nie rzuca się pierwsze co, że zobacz, co ona zrobiła, tylko ona po prostu wygląda odmłodzona w naturalny sposób, bo to jest zrobione ze smakiem.
0: Ale rozumiem, że wkraczamy w chirurgię plastyczną w momencie, kiedy specjalista używa skalpela. To jest takie kryterium, prawda?
1: No tak, bo to jest chirurgia. To jest zawsze chirurgia.
0: Mhm. Ale dostrzega pani też to, że nie wiem, specjaliści takich specjalności tradycyjnych w medycynie uważają się za taki zespół lekarzy lepszych niż ci, którzy zajmują się plastyką. Ja próbuję panią podpuszczać troszeczkę i też prowokować
1: tak
0: do tej
1: jest.
0: Rozmowy.
1: Być może.
0: Pani doktor, apelowała pani, żeby coś przyjemniejszego powiedzieć słuchaczom. Żeby nie tylko straszyć, żeby nie tylko mówić o wypadkach, o dysfunkcjach wynikających chociażby z tego zasobu genetycznego, który dostajemy w momencie poczęcia, później przy urodzeniu. Nie mamy na to żadnego wpływu. Jest pani w stanie oszacować, jaki odsetek populacji potrzebowałby pracy chirurga plastyka? Z rozmaitych powodów i zdrowotnych, i estetycznych.
1: Ja myślę, że każdy, jeżeli tak się przyjrzy, to coś tam sobie może poprawić, prawda? To teraz to jest już coraz bardziej dostępne. To kiedyś było tak zakładane, że tylko te panie z tych pierwszych stron gazet, one mogą sobie coś zrobić. My często w gabinetach mamy takie pacjentki, które mówią, a czemu nie? Teraz się ten świat bardziej otwarł. Już jest, to nie jest temat tabu, to nie jest zarezerwowane tylko dla pani właśnie gwiazd filmowych, tylko to jest dla każdej kobiety takie zabiegi, które powodują, że ona patrzy w te lustro i nie jest tak zmęczona, nie czuje się, może to już ten wiek, ale czemu nie? Czemu coś sobie nie zrobić, żeby się poczuć lepiej, nie?
0: Pani doktor, żyjemy w kulcie długowieczności.
1: Tak.
0: Ten termin longevity, który też jest kwestionowany przez wielu, odnosi się właściwie do każdego obszaru naszego życia i naszego zdrowia.
1: Tak. I to jest jakby całość, tak? Patrzenia na pacjenta. My jako element tego właśnie longevity, ten nóż i te zabiegi nasze, to jest tylko kwestia dopełnienia całości, tak? Bo to jest kwestia wypoczynku, dobrego spania, dobrego odżywiania, dbania o skórę. Bo to, że my zrobimy zabieg, ale jeszcze do tego trzeba tą skórę przygotować przed tym zabiegiem. Potem ona musi się ładnie zagoić, czyli to jest też dbałość o bliznę. Ale my jako chirurdzy robimy swoją pracę, czyli to, że my zrobimy pomiary, dobierzemy czy implant, czy wytniemy, naciągniemy skórę, czy zrobimy ten facelifting, żeby ta pacjentka poczuła się młodziej, ale to jest tylko element tej długowieczności naszej. Bo jeżeli my nie będziemy dbać o siebie, to te zabiegi nie przyniosą nam tej radości, tak? Czy tego zadowolenia z siebie.
0: Chciałbym dotknąć bardzo istotnej sprawy. Otyłość jest generalnie takim fundamentem tej piramidy kłopotów zdrowotnych ludzi. No z tego biorą się choroby współistniejące, bardzo często będące konsekwencją tej otyłości, bardzo często menstrualnej również. Ale ten proces przebiega także w drugą stronę, kiedy ludzie siłą własnej determinacji bądź też farmakologii dochodzą do wagi optymalnej, pożądanej. Tylko że pytanie, czy powinni sobie na początku tego procesu zadać pytanie i postawić jasno kwestię tego estetycznego wyglądu również. I tutaj w grę powinien wejść, albo inaczej, w proces powinien wejść chirurg plastyk.
1: Tak, my często mamy takie określenie jak tak zwany Ozempic face. Mhm. Czyli to jest twarz, która już potem ten ubytek tej tkanki tłuszczowej powoduje, że no nic innego jak tylko skalpel, prawda? By naciągnąć i powięź i tą skórę wyciąć i wtedy to przywróci im ten zamierzony efekt, nie?
0: Ale to tak samo twarz,
1: czy powłoki brzuszne, każda jakby okolica, tak? Bo tam, gdzie tracimy i tracimy to, jeżeli to nie jest zrobione, poprowadzone przez dobrego lekarza, czy diabetologa, czy lekarza, który się zajmuje otyłością, no to potem jest duży problem, bo jest skok, ta skóra się nie zawsze tak obkurczy. I musimy wtedy wykonywać jakieś różne zabiegi, żeby przywrócić tą skórę do takiego poziomu, jakbyśmy chcieli, nie? Żeby to nie wyglądało tak smutno właśnie.
0: A da się do tego wrócić bez skalpela?
1: Bardzo trudno, bo ta tkanka tłuszczowa nam na tyle rozciągnęła tą skórę, że jeżeli nasz kolagen i te włókna się nie ulegą skróceniu i nie obkurczą, to no, nie wrócimy do tego. Więc tylko pozostaje nam zabiegi. Owszem, nie muszą być to związane ze skalpelem, ale bez zabiegów, które powodują obkurczanie tej skóry, często jeżeli to jest duży nadmiar tej skóry, no to musimy to wyciąć. Nie mamy innej możliwości.
0: Czy w chirurgii plastycznej, poza ewidentnymi wskazaniami zdrowotnymi, stosuje się tę cezurę wieku? Czyli tak jak mówiłam, trzeba być pełnoletnim, żeby podjąć decyzję wspólnie ze specjalistami o tym, że chirurg plastyk zaczyna interweniować.
1: Oczywiście zależy jeszcze jaki zabieg, bo jeżeli mówimy na przykład o odstających małżowinach różnych u dzieci, gdzie te dzieci, młodzież potrafi być czasem tego okrutna i te dzieci same chcą ten zabieg zrobić, że one już sobie nie dają rady i w wieku, jeżeli same już są na tyle dojrzałe w wieku 10-11 lat, to tutaj już wcześniej, jeżeli za zgodą rodziców oczywiście, tak? A zawsze trzeba zrobić badania, żeby to było rozsądne, tak? Jeżeli przychodzi do nas pacjentka w wieku, załóżmy 70 paru lat i ona myśli o tym, żeby sobie ujędrnić skórę z własnym tłuszczem, to znaczy, że ona jest szczęśliwa i nie ma innych problemów zdrowotnych, to my się cieszymy. Mhm. Ja takiej starości każdemu życzę, żeby miał tylko takie problemy. Nie walczył z nadciśnieniem, z bólem krzyża, tylko przyszedł sobie wyrównać pośladki albo ujędrnić dekolt. To jest piękne.
0: Okej.
1: Okay. Takie życie w zdrowiu, nie? W starszym wieku. Takie problemy, nie?
0: Nawiązała pani do tytułu naszego cyklu również. A to bardzo, bardzo ciekawe. Ilu jest chirurgów?
1: Mamy takich pacjentów i to bardzo często. Często to są pacjenci nie tylko z Polski, ale z zagranicy, więc to, o czym też pokazuje, że jednak tam troszkę inaczej, nie? To słoneczko, to wszystko jednak ma inne.
0: A chirurgia plastyczna w Polsce jest bardzo rozwinięta. Jak ona stoi na tle chirurgii plastycznej w innych krajach? Chodzi mi o zasób specjalistów, sprzętu, miejsc i tak dalej.
1: Mamy bardzo dobrą chirurgię plastyczną w Polsce na wysokim poziomie.
0: Państwo nie widzą, albo widzicie państwo minę, pani doktor, kiedy zadałem to pytanie. Są specjalności, w których Polska jest jednym z liderów i tak samo jest w chirurgii plastycznej?
1: Tak, mamy duże, zresztą myśmy byli pionierami w niektórych dziedzinach chirurgii plastycznej, tak jak Polanice, ośrodki, które wiodły prym w Europie. No i dalej tak jest, prawda? Są ośrodki u nas w Polsce zarówno oparzeniowe, jak i estetyczne, które są na bardzo wysokim poziomie. Zresztą doktorzy nasi, lekarze się kształcą za granicą, jak i w Polsce. Jest wymiana doświadczeń, więc teraz ta wiedza jest bardziej dostępna i to jest bardzo fajne.
0: To jest obszar medycyny, który dokonał największego skoku, pani zdaniem? W sensie
1: jest
0: rozwoju.
1: Mi ciężko to ocenić, bo ja nie siedzę w innych działach, tak? Być może neurochirurgia też na pewno, są pewnie inne dziedziny. Ja tylko mogę powiedzieć o chirurgii plastycznej, tak? I są nowe techniki operacyjne, my się ciągle szkolimy, doszkalamy, żeby to było jeszcze bardziej trwalsze, doskonalsze, tak?
0: Teraz chciałbym jednak porozmawiać o pacjentkach, nie o pacjentach. Mhm. I tutaj z wyraźnym zaznaczeniem, że chodzi właśnie o kobiety, bo podejrzewam, intuicja mi to podpowiada, że przy skali zachorowań na nowotwory piersi.
1: Aha, a także, zwłaszcza w październiku, tak, mamy taką kampanię.
0: To jest ten miesiąc właśnie. No. Także przy konsekwencjach nowotworu piersi, przy mastektomii, bardzo często to pani i specjaliści, pani proweniencji zaczynają wchodzić do gry. To jest bardzo istotne, ten proces w dochodzeniu do zdrowia kobiety, która już raz została naznaczona pewną zdrowotną traumą.
1: Istotne. I to jest to, że jeżeli my mamy pacjentkę pod naszą opieką, tak, ona wykonuje zabieg, załóżmy, powiększenia piersi, to ona co roku musi wykonywać USG. Co 5 lat rezonans. Więc ona jak częściej jest konsultowana i pod większą opieką i szybciej może być wykryty nowotwór.
0: Czyli mówi pani o tym, że nawet pacjentki korzystające z chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej również poddawane są diagnostyce, która tak, może wychwycić inne dysfunkcje.
1: Tak, ale nie. Mamy pod swoją opieką te pacjentki, nie?
0: Tak, ale skupiłbym się na kobietach, które nie decydują się na powiększenie piersi.
1: Tak, tylko mastektomiach.
0: Mhm. Jak wygląda ten proces i z pani punktu widzenia, bo myślę, że to też jest dość istotne. Niektóre kobiety nie decydują się na taki zabieg w obawie, albo tak jak powiedziałem, będąc już raz dotkniętą traumą.
1: To jest zawsze indywidualne, tak? Bo one niekiedy przeżyją taką traumę, że one już mówią, nie, ja mogę już żyć z blizną i nie robię ekspandera, nie robię piersi odtwórczej, rekonstrukcyjnej zabiegu i to mi wystarczy, a są takie, które się decydują, tak?
0: Da się to opisać, jaki to jest odsetek i na ile...
1: To jest bardzo indywidualne. To jest bardzo indywidualne.
0: A na ile przeszkodą są kwestie finansowe? No bo wiadomo, że...
1: Są zabiegi odtwórcze, które są refundowane przez NFZ, tak?
0: A, czyli to nie jest tylko kwestia tej prywatnej drogi, ścieżki.
1: To jest też refundowane przez NFZ.
0: Czy to jest taki długotrwały
1: proces? Zabiegi rekonstrukcyjne, tak? Bo są niekiedy zabiegi, które można zrobić jednoczasowo, czyli w trakcie jednego zabiegu można wykonać zabieg odtwórczy. Niektóre są takie, że wymagają paru etapów, paru zabiegów, tak? I wtedy ta pacjentka też, ona się musi na to zdecydować, ona musi być przygotowana. Jej skóra musi być przygotowana. Często to są pacjentki, które wcześniej jeszcze są po naświetlaniach, czy ta skóra jest też, nie zawsze się tak dobrze goi.
0: Pani doktor, wrócę do bohaterki hollywoodzkiej Angeliny Jolie, która będąc obciążoną genem, który mógł wywołać u niej nowotwór piersi, zdecydowała się na ich usunięcie. Czy dostrzegła...
1: Profilaktyczne.
0: Czy dostrzegła pani, że w ślad za nią poszły, nie wiem, pacjentki, kobiety w Polsce też, które stały się pacjentkami... Kierując się taką obawą właśnie, jak Angelina Jolie?
1: Myślę, że tak. Na pewno duży odsetek jest pań. Bo to jednak otwarło też drogę, prawda? Zaczęło o tym myśleć. To jest zawsze te gwiazdy jakby kierują też te nasze myśli o tym w ogóle, nie?
0: Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. To jest Życie w zdrowiu. W niedzielnym magazynie Tok FM pani doktor Karolina Mikuś-Zagórska jest dziś z nami. Pozostańcie państwo z nami również.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Reklama.
4: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
5: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
6: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
4: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie wybieramy się z Wojciechem Jagielskim do Nepalu. Gdy w 2015 roku ten kraj nawiedziło trzęsienie ziemi, świat wykazał się niespotykaną solidarnością. Jak ta solidarność, sprawiedliwość klimatyczna wygląda ponad 10 lat później, gdy Nepal podnosi się po katastrofalnej powodzi spowodowanej oberwaniem lodowca w Himalajach? Jak znosi skutki wojny, którą Donald Trump rozpętał w Iranie? O tym porozmawiamy w Globalnym Popołudniu dziś, tuż po godzinie 16.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Psst. Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Panie Pascalu.
8: Tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 14.40, Filip Kakusz, informacje Tok FM. Sprawa była na tyle poważna, że postanowiliśmy ujawnić ją opinii publicznej, ogłosił rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, komentując wieści o groźbie zamachu na premiera i wicepremiera. Możliwe zagrożenie dziś przed południem omawiali funkcjonariusze polskich służb. Do tego, co wiemy o tej sprawie, wrócimy w informacjach o 15. A szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ogłosił dziś, że ustawa o bezpieczeństwie w sieci ma trafić do prezydenta w ciągu kilku dni. Wicepremier dodał, że służby działają od czwartku w trybie alarmowym, a wszystkie niepokojące treści w internecie są zgłaszane policji. W ostatnich godzinach zablokowano konta, które gloryfikowały sprawcę czwartkowego ataku w szkole. Rebelianci z ruchu Houthi zapowiadają kolejne ataki na przestrzeń powietrzną Arabii Saudyjskiej. Wczoraj ponownie zaatakowane zostało lotnisko w stolicy kraju Rijadzie. Zginęło 12 osób, około 300 zostało rannych. Papież Leon XIV przekazał dziś podczas modlitwy Anioł Pański, że lekarze wykryli u niego w płucu guzek. Jest w początkowej fazie, papież podda się zabiegowi, który przejdzie w najbliższych dniach.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Tok FM. Przemysław Iwańczyk. Ponownie kłaniam się Państwu. Jest z nami dziś dr Karolina Mikuś-Zagórska. Dzień dobry, pani doktor.
16: Witam serdecznie.
15: Chirurg plastyk i rozmawiamy o rozmaitych odsłonach tej pani specjalności. Mówiliśmy wiele o medycynie estetycznej. Także, jeśli za medycynę, a może inaczej, o chirurgii estetycznej, nie medycynie estetycznej, tylko chirurgii estetycznej, która jest spłaszczana w tym przekazie również medialnym. Dziś po raz pierwszy w ogóle taki temat podejmujemy na naszej antenie, to też staram się z pomocą specjalistów odkłamywać niektóre rzeczy. Ale też mówiliśmy, właściwie zahaczyliśmy, a warto byłoby o tym powiedzieć więcej, o pani doświadczeniach z bloku operacyjnego w chirurgii oparzeniowej. Ja wiem, że być może niechętnie pani o tym mówi, bo opowiadać, przedstawiać siebie na traumach innych nie jest łatwą sprawą. Natomiast no, niewątpliwie jest to pani wkład w to, że ludzie odzyskują zdrowie, dobre samopoczucie, względnie dobre samopoczucie i też ich psychika działa inaczej, mimo że ich ciało zaznało takiej momentami tragedii. Pytanie mam zadać.
2: Proszę.
15: Zastanawia mnie, jak w ogóle przebiega ten proces. Bywa tak, że pani jest w domu, dostaje pani telefon, jest nagły wypadek. Nie wiem, jesteśmy właśnie na Górnym Śląsku, gdzie przecież są kopalnie. Przecież słyszeliśmy też o wielu tragediach górniczych. I pani musi być gotowa na takie wyzwania?
2: Tak, jako cały zespół, który pracuje w naszym szpitalu, zawsze jesteśmy pod telefonami. I zawsze jesteśmy do dyspozycji pacjentów, jeżeli coś takiego się dzieje. Mhm. Często tak doświadczałam takich sytuacji. No i zawsze jesteśmy z pomocą.
15: Jak to się odbywa? Bo czym innym jest zabieg planowy, a czym innym jest chirurgia interwencyjna? Kiedy nie wie pani, z jakim przypadkiem będzie pani miała do czynienia, nie wie pani, co ten człowiek, czego ten człowiek potrzebuje i właściwie jak zaplanować taki zabieg, kiedy trzeba działać pod wpływem chwili.
2: Mamy swoje protokoły, mamy dyżury oparzeniowe, więc my chirurgię oparzeniową znamy na tyle, że wiemy, co w takich sytuacjach robić. Jest zawsze kwestia, żeby skoordynować to wszystko i działać.
15: Skąd bierze się materiał do przeszczepień?
2: To jest tak, jeżeli jest na tyle powierzchni nieoparzonej skóry, to zawsze bierzemy od pacjenta. Jeżeli nie mamy, jest na tyle duża powierzchnia oparzenia, więc pobieramy hodowlę skóry, kawałek skóry pacjenta i hodujemy skórę. W niektórych przypadkach używamy skóry ze zwłok albo dajemy tak zwane substytuty skóry, więc nasz szpital ma takie możliwości, gdzie możemy zastosować w zależności od danego przypadku, od danej potrzeby pacjenta.
15: To niezwykle ciekawe. Co znaczy wyhodować skórę? To znaczy, że nie wiem, z kawałka skóry danego pacjenta, tylko to jest proces, to jest rozłożone w czasie. On potrzebuje, przynajmniej moja wyobraźnia tak działa, potrzebuje pomocy tu i teraz.
2: Tak, więc mamy elementy czasowe, ale jeżeli wiemy, że będzie dłuższe leczenie, to wtedy możemy sobie na to pozwolić. Tym się zajmują biotechnolodzy w naszym banku tkanek i to działamy w Centrum Leczenia Oparzeń.
15: W jakim czasie ta skóra jest w stanie się wyhodować?
2: To w zależności, jaki my pobieramy wycinek tej skóry i jaka objętość tego jest potrzebna. No, na pewno jest to proces około... Normalnie mamy na skórek ma parę warstw i jest tak zwany proces keratynizacji, który trwa, wymiana tej całej skóry 28 dni normalnie. Ta nasza hodowla trwa dużo krócej.
15: Nie? Podejrzewałem, że to jednak jest kilka tygodni, kilka miesięcy.
2: No cały proces leczenia też długo trwa, bo jest i rehabilitacja, i ta skóra musi się przyjąć, goić, musi się rana zagoić, więc to trochę trwa. Oczyścić, często przygotować tą ranę trzeba, nie?
15: No właśnie bywają sytuacje także, nie wiem, powypadkowe, że odejdźmy od górnictwa na chwilę, gdzie... No, biorąc pod uwagę okoliczności zdarzenia, istnieje duże ryzyko zakażenia.
2: Tak.
15: To są najtrudniejsze przypadki, z jakimi miała pani do czynienia?
2: Zawsze to jest zespół i my staramy się działać tak, żeby zapobiec tym sytuacjom.
15: A zechciałaby pani, jest pani bardzo powściągliwa tutaj.
2: Nie, bo nie chciałabym mówić za cały zespół, jaki pracuje w szpitalu, stąd ja tylko jestem częścią tego całego zespołu. Pracuje cały szereg i doktorów, chirurgów ogólnych, i chirurgów plastycznych, jakże epidemiologów, żeby ten pacjent był zaopiekowany od każdej strony i rehabilitantów, także to jest całość.
15: Biorąc pod uwagę, jak liczne grupy specjalistów stoją przy tym stole, operacyjnym, to te zabiegi rozciągają się pewnie na kilka, jeśli nie kilkanaście godzin.
2: No, zdarza się, że są to czasochłonne zabiegi. W zależności wszystko zależy od powierzchni tego, od doznanego urazu.
15: Czy medycyna, chirurgia plastyczna doszła już do momentu, w której nawet po rozległych oparzeniach da się przywrócić zdrowie pacjenta, ale także estetycznie jego wygląd, tak by ktoś nie poznał, że zaznał takiego wypadku?
2: Do tego dążymy.
15: I myśli pani, że jest to możliwe w medycynie?
2: Chciałabym do tego dążyć.
15: A na jakim etapie teraz jesteśmy?
2: Bo jednak zawsze po jakiejś interwencji zostaje blizna i teraz dążymy do tego, żeby ta blizna była jak najmniejsza i jak najmniej widoczna. I to jest cały szereg działań, aby te blizny były płaskie, żeby były najmniej widoczne, blade. No to są lata i często też nie mamy wpływu na to i ciągle powstają badania, bo niestety nie da się zmienić skóry na skórę.
15: Dobrze, wobec tego zrodziło mi się kolejne pytanie. Jaka była jaka jest największa powierzchnia skóry, którą można przeszczepić? Żeby była choć, no nie chcę powiedzieć o gwarancji, bo w medycynie gwarancji dać nie można.
2: Nie da się. My pobieramy dermatomy, to oczywiście zależy od tego, jaka jest potrzebna, jaki ten uraz jest, tak? Jeżeli jest na tyle dużo urazu, taki duży uraz, jeżeli my każdy centymetr skóry jest dla nas na wagę złota, bo on jest do pobrania, jego się daje na taką specjalną siatkę, gdzie się poszerza tą powierzchnię skóry i wtedy się zwiększa jego powierzchnię, żeby jak najmniej tej skóry pobrać, a uzyskać jak największą powierzchnię do pokrycia.
15: Pani doktor, nie chcę wnikać w pani życie prywatne, nie zaglądam też pani do metryki. Kiedy pani rozpoczęła swoją praktykę? Ile lat temu?
2: Około 15.
15: Bo chciałbym dowiedzieć się, to jest szmat czasu w medycynie. Jak wówczas wyglądała ta sala zabiegowa? Jak wówczas wyglądały te techniki przeszczepiania skóry? Ale także jak wyglądała chirurgia plastyczna w ogóle te półtorej dekady wstecz?
2: Dobre pytanie. To znaczy zawsze medycyna idzie do przodu i rozwój nowych technik operacyjnych, sprzętów. I to jest fajne, że mam możliwość pracy właśnie w ośrodkach, które się ciągle rozwijają i to jest piękne. I też sama jeżdżę i się kształcę z nowymi technikami operacyjnymi. No i to jest fajne, bo ciągły rozwój w medycynie jakby zapewnia to, że ten pacjent uzyskuje to, co jest najlepsze, tak? Że ma możliwość, nie?
15: Panie doktor, w chirurgii, także w chirurgii onkologicznej, urządzenia robotyczne w tej chwili są fundamentem. Da Vinci, Vertius. A czy w chirurgii plastycznej?
2: Oparzeniowej jeszcze nie. Plastycznej też jeszcze nie widziałam w Polsce, żeby były na świecie. Myślę, że też nie.
15: A dlaczego? Bo jest to robota wymagająca szczególnej precyzji?
2: Myślę, że tak. Pewnie dojdziemy do tego etapu.
15: To z drugiej strony łatwo sobie też wytłumaczyć, że no właśnie urządzenie robotyczne wykona tę najbardziej precyzyjną pracę, której nie wykonałyby ręce ludzkie, ani oko by tego nie dostrzegło. Czy to tak nie działa?
2: Zobaczymy.
15: A jak wyobraża sobie pani tę medycynę, ten dział medycyny, którym pani się zajmuje, chirurgię plastyczną za lat 5-10? Teraz w przód zróbmy ucieczkę.
2: Dobre pytanie. Być może będą inne techniki operacyjne, odmładzania, może inne implanty, może inne materiały, jakie będziemy wszczepiać. Może nici, albo nie będzie nici, może będą kleje. Już są w niektórych przypadkach.
15: Co pani chce powiedzieć?
2: Myślę,
15: jak to, nie, zatrzymajmy się na chwilkę przy tych klejach. Chce pani powiedzieć, że nie wiem, otwarta rana, nie trzeba będzie ją zszywać, tylko będzie można ją skleić?
2: Tak, już się używa w medycynie takie kleje tkankowe tak zwane, że szwy są na tyle niepotrzebne, że to można ładnie zbliżyć brzegi rany. To jest, no nie zawsze jest to możliwe, bo nie wszystkie przypadki są możliwe takim zaszyciem, no ale już są takie możliwości. Także zobaczymy, co ta przyszłość medycyny, chirurgii plastycznej przyniesie.
15: Ale to wtedy...
2: Ale zawsze jednak myślę, że trzeba zachować ten umiar, te pomiary i zdrowy rozsądek w tym wszystkim, bo zawsze to jest człowiek, tak? Pacjent.
15: Pani wielokrotnie mówiła o pomiarach. A na czym one polegają?
2: Pacjentka przychodzi do nas, to zawsze mierzymy odległości między obojczykiem, klatką, dobieramy czy te implanty, czy jaki odstęp jest od czaszki, od głowy, żeby... Bo to są tak zwane kanony, tak, które w chirurgii plastycznej są bardzo istotne, żeby zachować, podążyć się do takiego ideału piękna, tak? I to się zawsze wpisuje w daną ramę. Jakiś na przykład pacjentka przychodzi, chce powiększyć sobie piersi, a ma wąską klatkę piersiową i jak zrobimy jej pomiary, to w pewnym momencie dochodzimy do etapu, gdzie już większego implantu nie jesteśmy w stanie włożyć, żeby to było dla tej pacjentki dobre, tak?
15: Czyli
2: zdrowotne.
15: Są, rozumiem, opisane precyzyjnymi danymi normy, których trzeba przestrzegać.
2: Pomiary, tak.
15: To też niezwykle, niezwykle ciekawe. To jeszcze o tych mężczyznach, o których w ogóle nie pomyślałbym w kategorii chirurgii plastycznej, a pani mówi, że są.
2: Tak, no dzisiejsi mężczyźni to już troszkę inaczej niż kiedyś. To znaczy, ja tak mi się wydaje, widzę po gabinecie, że jest dużo więcej pacjentów, którzy jednak postanawiają sobie coś odmłodzić. Żeby się czuć lepiej. Zresztą teraz właśnie w tym duchu, co pan mówił o tym longevity, to też ten element dbania o siebie, o swój dobry wygląd, to też jest element właśnie tej chirurgii plastycznej często, bo to liposukcje, dbanie o swoją sylwetkę, czy to po tych odchudzaniu, czy po jakimś treningu, no chcemy to, żeby to ciało było wyrzeźbione, tak, żeby ta powieka była świeża, zmarszczki, skóra jędrna, no pijemy kolageny, wszystkie różne rzeczy takie, ale też w niektórych momentach dochodzimy do etapu, gdzie no niestety już ten nóż i skalpel jest potrzebny.
15: Bardzo pani dziękuję. Wyrwaliśmy panią z gabinetu między jednym pacjentem, a kolejnym, to też nie chcę zabierać pani więcej czasu. Pani doktor Karolina Mikuś-Zagórska była z nami. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
15: Szanowni państwo, dobiega końca niedzielny magazyn. No to już. Zapraszam na informacje TOK FM, a po nich Andymateria, Anna Wacławik i Anda Rotenberg.
16: Woli pani Pałac Ujazdowski, Filharmonię, czy niech się zastanowię?
17: Pedale dell'Innocenti we Florencji.
16: To ja już chyba wiem, że ja bym szła w tą trzecią stronę.
17: Nie, a tak, pani? Dokończyłam pani pytanie.
16: Tak, tak, tak. A odpowiedź na nie?
17: Odpowiedź to, pani Anno, będzie treść naszej audycji.
16: No dobrze, zapraszamy państwa do Andymaterii, czyli do programu o sztuce. Będziemy rekomendować ciekawe miejsca bez wychodzenia z domu akurat tym razem.
17: Anda Rotenberg.
16: Janna Wacławik. Słyszymy się po informacjach TOK FM o 15.00.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
3: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
2: Brzmi dobrze.
3: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
10: Pokaż!
9: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
10: A ile tych linii?
9: Giga!
10: No to będzie Giga Challenge.
11: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: To poważna sprawa i dlatego ujawniamy ją opinii publicznej. Tak o groźbie zamachu na premiera mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych. Resort edukacji po ostatnich atakach zapowiada zmiany w funkcjonowaniu szkół, a ukraiński prezydent ogłosił, że wstrzyma uderzenia w rosyjskie rafinerie, jeśli nie będzie rosyjskich uderzeń na ukraińskie elektrownie. Minęła 15. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Sprawa groźby przeprowadzenia zamachu na szefa rządu i wicepremiera była na tyle poważna, że postanowiliśmy ujawnić ją opinii publicznej, powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. W związku z możliwym zagrożeniem dla premiera Donalda Tuska i szefa resortu obrony oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyła się narada, a według Służby Ochrony Państwa można mówić o dużym prawdopodobieństwie spełnienia groźb kierowanych pod adresem władz. Więcej o sprawie Tomasz Fęska.
15: Informacja mailowa o zagrożeniu dla premiera i wicepremiera wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa. To jej funkcjonariusze pierwsi ją weryfikowali i uprawdopodobniali, mówi rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński.
16: Potrafią oddzielić ziarno od plew. Informację fake newsową, która może wydawać się jakimś żartem, wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
15: Według doktora Michała Piekarskiego z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego informacja, która trafiła do służb, mogła nie być wprost groźbą.
17: Jeżeli to była groźba, to byśmy w tym momencie prawdopodobnie ustalili, że prokuratura wszczęła postępowanie z artykułu 190 kodeksu karnego. Natomiast być może było tak, że tę informację przekazała osoba, która była powiązana z tymi sprawcami, tak ich nazwijmy. Może to jest krewny, może to jest znajomy, może to jest ktoś z ich kręgu.
15: Władze nie podają na razie żadnych szczegółów dotyczących autora informacji, która trafiła do służb. Tomasz Fęskę, TOK FM.
14: Przygotowujemy kolejne zmiany w funkcjonowaniu szkół, które mają zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli. W najbliższych dniach o nich poinformujemy, mówiła w TOK FM wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
18: O niektórych rzeczach jeszcze nie mogę powiedzieć, bo jesteśmy w trakcie...
19: Ale dotyczące bezpieczeństwa w szkołach, tak?
18: Dotyczące bezpieczeństwa w szkołach.
19: A kiedy się o nich dowiemy?
18: To jest kwestia przyszłego tygodnia. Mamy już zakomunikowane zmiany w BHP, takie, które zobowiązują dyrektorów do tego, żeby upowszechniać wiedzę dotyczącą różnych kryzysów.
14: Nieoficjalnie mówi się o wzmocnieniu systemu szkolnego monitoringu, stworzeniu przycisku alarmowego zdrowotnego w szkołach oraz o wprowadzeniu identyfikatorów, które będą uczniom umożliwiały wejście do szkoły. Ukraińskie bezzałogowce zaatakowały zeszłej nocy obiekty wojskowe na terytorium Rosji i na okupowanych terenach Ukrainy. Tak ogłosił sztab generalny w Kijowie. Wśród celów było zaplecze logistyczne i pozycje rosyjskiej obrony przeciwlotniczej. Prezydent Wołodymyr Zełenski odniósł się natomiast do krytyki, jaka spadła na niego wczoraj ze strony Donalda Trumpa. Zapowiedział, że siły Kijowa nie będą atakowały rosyjskich rafinerii i innych instalacji naftowych, kiedy Rosja wstrzyma ataki na ukraińską infrastrukturę krytyczną. Winobranie, które zwykle trwa do późnej jesieni, w wielu miejscach Polski właśnie się kończy. Tak jest m.in. na Podkarpaciu, gdzie sezon rozpoczął się 3 tygodnie wcześniej. Wcześniejsze zbiory to efekt upalnego lata i znikomych opadów deszczu. W tym tygodniu w Komborni koło Krosna zebrano ostatnie winogrona.
12: Dla mnie to jest bardzo miła praca, szczególnie jak jest piękna pogoda, to można przy tym odpocząć.
20: Trzeba być ostrożnym po prostu, żeby sobie palców nie popcić, ale tak to nie, bo to jest bardzo lekka praca.
14: Mówiły zbierające tegoroczne zbiory pani Jolanta i pani Zuzanna. Upalne lato ograniczyło pleśń i grzyby. Jak mówi właściciel winnicy Krzysztof Stanisławczyk, plony są nieco mniejsze, za to jakość owoców znakomita.
21: Mamy zdecydowanie lepsze parametry, mam na myśli cukier i kwasowość, zdecydowanie lepsze niż rok temu, natomiast ilość jest, że tak powiem, troszeczkę mniejsza.
14: Teraz nadszedł czas na przycięcie krzewów, zabezpieczenie ich przed zimą oraz zasilenie gleby nawozami. Równolegle rozpocznie się już właściwy dla winnic proces produkcji. Poznań promuje serwowanie kranówki w restauracjach i kawiarniach. Ruszyła kampania promocyjna miejskiej spółki wodociągowej Aquanet, która ma zachęcać lokale gastronomiczne do podawania klientom darmowej wody z kranu.
22: Moim zdaniem to jest dobry pomysł, bo przynajmniej możemy pić za darmo. No, dla mnie kupowanie wody w restauracjach jest dziwne.
23: A zamawiasz w restauracjach darmową kranówkę, czy nie?
22: Jak jest opcja, to zamawiam.
23: No, za granicą też tak jest. Idzie pani do restauracji, zamawia pani kranówkę. Tak powinno być?
24: Nie miałabym problemu z tym. Dobrze by było.
23: Kranówkę? Ja bym nie pił na przykład kranówki, bo nie wiadomo, jaki jest jej stan.
14: Na razie na mapie lokali, które podają kranówkę, jest 13 punktów, jednak wiele restauracji w mieście serwuje taką darmową kranówkę od lat. Organizuje pracę całego schroniska dla zwierząt, a w przyszłości ma ułatwić też proces adopcyjny. Absolwenci Politechniki Łódzkiej stworzyli aplikację Smart Shelter, a ta aktualnie działa już w schronisku dla zwierząt w Łodzi, a w przyszłości może być wykorzystana w innych takich placówkach w kraju. Bartosz Kędziołka.
25: Absolwenci najpierw chcieli stworzyć aplikację ułatwiającą adopcję zwierząt, ale kiedy zwrócili się z tym pomysłem do łódzkiego schroniska, usłyszeli, że pilniejsze jest stworzenie elektronicznego rejestru spacerów ze zwierzętami, na które chodzi prawie 100 wolontariuszy i taki zrobili, mówi współautor aplikacji Piotr Tomalak.
26: Wolontariusze widzą tam pieski w formie kolejki. Apka sama podpowiada te psiaki, które wychodzą najrzadziej, tak żeby ułatwić też schronisku rozprowadzanie równomiernie tych spacerów.
25: Gromadzone w aplikacji dane już teraz usprawniają proces adopcyjny, mówi dyrektor schroniska Albert Kurkowski.
27: Dają możliwość sprawdzenia przez pracowników schroniska, jak to zwierzę się zachowuje, jak to zwierzę się czuje, przez co automatycznie zwiększa się możliwość znalezienia domu dla takiego zwierzaka.
25: Aktualnie w schronisku przebywa około 100 kotów i niemal 120 psów. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
14: Więcej informacji na tokfm.pl. Deszczowe chmury wieczorem i w nocy na zachodzie i południu Polski, a temperatury niskie spadną do jedynie 3 stopni na Podlasiu, 6 w centrum, 7 na krańcach zachodnich. Jutro znowu sporo opadów w większej części Polski i przeważnie od 11 do 13 stopni.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
28: Pani Ando, czy sztuka jest cenniejsza niż złoto?
29: To pytanie zostało zadane, pani Anno, w 1963 roku, bo taki jest tytuł książki Jana Białostockiego, profesora.
28: Wybitnego, którego książki mam na półce.
29: Książka, określamy ją jako Evergreen. Ona została wydana w 1963 roku, kiedy ja przyszłam na studia i to była pierwsza książka z ilustracjami, bo myśmy się uczyli z podręczników bez ilustracji. Historia sztuki bez ilustracji, pani Anno. Więc złapaliśmy tego Białostockiego i właściwie miałam go na pamięć w kutego, mogę powiedzieć. Ale tych wydań było potem kilkanaście i teraz znowu zostało wydane, nowe wydanie, znacznie grubsze, bo tych ilustracji jest więcej, więcej kolorowych i więcej całostronicowych, takich naprawdę top obiektów, ze wstępem asystenta niegdysiejszego, pana profesora Antoniego Zięby.
28: Ale pani Ando, Zanim pani rozpędzi swoje konie i ten rydwan, że tak powiem, będzie wchodził...
29: Niż złoto i gemmy, bo dodatkowo.
28: Niż złoto i gemmy, tak. I właśnie chciałam powiedzieć, ten rydwan pani erudycji będzie tutaj kręcił ósemki, to chciałam powiedzieć, że Anna Rotenberg, historyczka, krytyczka sztuki, jest w Radiu Tok FM właśnie w programie o sztuce. Towarzyszy jej Anna Wacławik, redaktorka Radia Tok FM, i to jest wstęp do naszego programu, bo wzięliśmy państwa szturmem, a chcemy dzisiaj państwu zarekomendować kilka lektur na nadchodzące niewątpliwie długie jesienne wieczory.
29: No więc co jest evergreen? A to jak pani łaskawie coś wspomniała o mojej erudycji, to ja naprawdę zawdzięczam ją profesorowi Białostockiemu.
28: Ja się nie dziwię, bo jeżeli...
29: był moim nauczycielem akademickim.
28: No niektórzy to mają fart, bo mówię, że się nie dziwię, bo jeżeli, zwłaszcza dzisiaj w dobie AI-a, przypomnimy sobie czasy, że można było wiedzę zdobywać się z książki o historii sztuki pozbawionej ilustracji, to była to niezła... niezły trening dla wyobraźni, wyobrażam sobie, a także trzeba było angażować wszystkie siły w to, żeby umieć sobie te treści przyswoić. Więc ale akurat tej naprawdę, szkoły pani zazdroszczę.
29: Ale ja nie uczyłam się z tamtych podręczników, bo właśnie wszedł Białostocki z ilustracjami, pani Anno. I to było moje wielkie szczęście.
28: W każdym razie jest nowe wydanie.
29: Grubsze, ale... to jest lektura obowiązkowa. Każdy, kto chciałby jednak dowiedzieć się czegoś o sztuce, jak przebiegała, bo ona jest bardzo dobrze napisana, przystępna. Oczywiście ma sporo faktów, ale to nie jest nudne. No, najlepszym dowodem jest to, że nie ma lepszego podręcznika do dzisiaj od powszechnej historii sztuki.
28: To prawda i to jest pierwsza rzecz, no nie tylko dla studentów, ale dla każdego, kto po prostu sztuką się interesuje.
29: Bo to można na wyrywki otworzyć sobie jakiś rozdział, przeczytać, nie wiem, o Florencji, prawda, albo o baroku, różne. Więc to jest jedna polecajka, ale wyszły jeszcze dwie książki, obie związane z Warszawą, a wyszły w wąskim dosyć obiegu, dlatego o nich mówię. Jedna to jest monografia Filharmonii Warszawskiej pióra profesor Małgorzaty Omilanowskiej, która też pisze w taki sposób, że się to czyta jak kryminał, ale ona bardzo, bardzo rzetelnie i dogłębnie zbadała wszystkie dokumenty związane z historią budowy pierwszej Filharmonii, potem z historią jej odbudowy. Wynalazła ozdoby, dzieła, tkaniny. Zwróciła uwagę na to, bo szczególnie po odbudowie, kiedy się okazywało, że były zamawiane fajansowe elementy, kute kraty, gobeliny tematyczne. I na koniec, również w połowie lat 80. zrobiono konkurs na wymalowanie plafonu, w którym oczywiście wzięli udział twórcy, którzy byli blisko tamtejszej władzy, ale nie udało się tego zrealizować. Są natomiast kartony i projekty. Znaczy, rozpisano konkurs, wyłoniono chętnych, rozpisano drugi etap konkursu, miało się zebrać jury, a się nie zebrało. Bo się nagle zrobił 89 rok, pani Anno. To samo, co z tymi tajnymi komnatami.
28: Tak, no, których dopiero co opowiadałyśmy.
29: Ale bardzo tam jest ciekawy taki rozdział o tym, że postanowiono, że nie tam się odbuduje, gdzie ona stała, ta filharmonia wypalona, czyli na rogu Sienkiewicza i Jasnej, tylko w pobliżu Zachęty. Jej centrum to będzie rotunda kościoła Cuga, stojąca obok protestanckiego, który stoi, zabytek też. I że to się tam dobuduje coś jeszcze na dwie strony i tam będą sale koncertowe. Bardzo było dużo różnych pomysłów. Oczywiście Roma służyła jako koncertowe miejsce. Bardzo jest to ciekawa książka wydana w wąskim nakładzie przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Filharmonię. Zapowiadam to, bo ona jeszcze nie jest w sprzedaży, więc polujcie państwo, na nówki sztuki. A właśnie wyszła druga książka związana z Warszawą, która jest też przygodową książką, ponieważ Andrzej Rotermund, wieloletni dyrektor Zamku Królewskiego i wieloletni badacz twórczości Bernarda Belotta, zwanym Canalettem, napisał część biografii Canaletta, która się nazywa Rzymskie początki Bernardo Belotta w Pałacu Ujazdowskim w Warszawie. I to są jakby pierwsze tam 20 lat jego działalności, również w Rzymie. I co jest zachwycające, pani Anno, to jest to, że jak się czyta tę książkę, to się chodzi po Rzymie. Dokładnie, chodzi się po Rzymie, po jego ulicach, pałacach, bo przy każdym opisie tego, co Canaletto namalował, a on się również posiłkował szkicami Piraneziego, widać, że autor tej książki zna ten Rzym, szczególnie Rzym Bernarda Belotto, na pamięć. Był w nim setki razy, wydreptał te szlaki Canaletta.
28: Cierpliwie.
29: I dlatego się to tak pięknie czyta. A poza tym dowiadujemy się, co Canaletto zaprojektował do Zamku Jazdowskiego, zwanego pałacem, bo zamek to jest rezydencja królewska oficjalna, a nieoficjalna, prywatna. To jest pałac. Więc w Pałacu Ujazdowskim, zanim został wysadzony w powietrze, bo nie był zniszczony, tylko władza ludowa go właśnie wysadziła w powietrze, żeby go potem odbudować, że Bernardo Belotto projektował tam pokoje w rozmaitych stylach. I są te dokumenty, więc on zresztą robi bardzo ciekawą rzecz w tej książce, bo on się pochyla nad 2 centymetrami kwadratowymi któregoś z płócen i je powiększa. I my widzimy tam drobną sceneczkę, której byśmy nie obejrzeli, bo jesteśmy nieuważni. I te smaczki polecam bardzo serdecznie.
28: To jest pewna przewaga książki nad nawet osobistą wizytą w danym miejscu, że do takiej książki można zajrzeć nawet w środku nocy. Natomiast najlepiej połączyć jedno z drugim.
29: Po przeczytaniu tej książki, jak się wejdzie na salę Canaletta, czyli Bernarda Belotta, się więcej zobaczy.
28: Oczywiście, bo jak mawia jedna moja dobra znajoma, każdy widzi to, co wie.
29: Przyznam pani rację.
28: Ja myślałam, że się pani przyzna do autorstwa, bo to jest pani zdanie.
29: Ten sukces ma wielu ojców.
28: Ale ja akurat ten sukces przyswoiłam po Andzie Rotenberg. Także proszę państwa, 3 naprawdę solidne,
29: także
28: ciekawe.
29: Dlaczego to mówię? Dlatego, że dobrze jest czasami przyjrzeć się pracy u podstaw pozytywistycznej, która nam przewraca naszą historię.
28: Przy okazji przeniosła mnie pani do czasu studiów na Wydziale Archeologii. To było, nie chwaląc się, dosyć dawno temu, ale mieliśmy tam zajęcia z recepcji antyku i właśnie z tego, działo się w naszej architekturze, w naszej sztuce i kiedy. I bardzo się cieszę, że właściwie odbywam tę podróż po raz kolejny za sprawą autorów, których pracę dzisiaj państwu rekomendujemy do czytania, jeżeli jesteście państwo zainteresowani sztuką, a zakładamy, że tak. I dlatego zapraszamy za tydzień po 15:00.
29: Anna Rotenberg.
28: Janna Wacławik, Andymateria, czyli programy o sztuce. Spotykamy się w każdą niedzielę, a teraz o 15:20 informacje w TOK FM.
0: Autopromocja.
1: Czego nie mówi nam o sobie szkoła w chmurze? Hasła o nauce wolnej od presji sprawdzianów, bezmyślnego siedzenia w ławkach i przestrzeni na rozwijanie własnych pasji to tylko jedna strona tego systemu. Kto jest odpowiedzialny za edukację dzieci, które porzuciły tradycyjne szkoły na rzecz tej internetowej? I co powinni wiedzieć rodzice, zanim zdecydują się na taki krok? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Dzieci w chmurze. Edukacja domowa w Polsce. W spółce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
0: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 15.20, Filip Hekusz, informacje TOK FM. Śmiertelnie poważnie traktują służby informacje dotyczące możliwego zamachu na premiera i ministra obrony, ogłosił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Jacek Dobrzyński powiedział, że sygnały o ewentualnym ataku wpłynęły najpierw do Służby Ochrony Państwa, a ta skierowała je do policji. Przed południem na temat tej groźby debatowali przedstawiciele polskich służb. Co najmniej 109 osób zginęło, 116 jest zaginionych po tym, jak łódź z migrantami płynąca w stronę Jemenu zatonęła. W nocy z czwartku na piątek u wybrzeża afrykańskiego państwa Djibouti. To wyliczenie ONZ-owskiej Agencji do Spraw Migracji. Katastrofę przeżyło ponad 80 osób, wszystkie pochodzą z Etiopii. Francuskie władze wezwały przywódców Palestyny, by jednak nie zmieniały terminu wyborów parlamentarnych. Te były planowane na koniec listopada, jednak wczoraj prezydent Mahmoud Abbas ogłosił, że przekłada je na 11 września przyszłego roku. Wtedy też zorganizowane mają być wybory prezydenckie. Francja twierdzi, że Palestyńczykom odbierane są w ten sposób ich demokratyczne prawa. Tymczasem ostatnie parlamentarne wybory na palestyńskich terytoriach odbyły się 2 dekady temu. Po raz pierwszy w historii przed budynkiem parlamentu w Holandii zawisła tęczowa flaga. Posłowie zdecydowali o tym po kilku dniach sporów. Dziś przypada dzień coming outu i właśnie w ten sposób, prezentując symbol społeczności LGBT+, parlamentarzyści postanowili ten dzień uczcić.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dzień dobry Państwu, witamy w audycji Homo Science.
12: Przy mikrofonie Aleksandra Stanisławska.
11: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
12: I jest z nami socjolożka, doktor habilitowana Dominika Byczkowska-Owczarek z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Cześć Dominiko.
13: Dzień dobry, cześć.
12: Rozmawiamy dziś o socjologicznym spojrzeniu na kobiece ciało w męskim świecie. To jest pole zainteresowania naszej gościni, która bada percepcję i zawodów kobiecych, i roli kobiet w świecie, który wydaje się, i tutaj właśnie będziemy pytali o dowody na to, jak bardzo uzasadnione są nasze podejrzenia, że się wydaje, stworzony przede wszystkim z punktu widzenia i dla mężczyzn. A temat ten bardzo mocno nam wszedł do głowy, kiedy napadało u nas dużo śniegu, kiedy to się okazało, że da się owszem poruszać po ulicach samochodami, natomiast chodniki, no cóż, pozostają zaśnieżone i tak jak człowiek się chwilę przyjrzy, no to w tych samochodach przeważnie siedzą mężczyźni, a po chodnikach, no to tutaj no starajmy się nie generalizować, ale jednak częściej z chodników, zdaje się, korzystają kobiety. Są nawet na to badania, prawda?
13: Tak. Jeśli chodzi o odśnienie,

0: Mierzanie to takim klasycznym przykładem, bardzo dobrze przebadanym, jest miasteczko Karlskoga w Szwecji, gdzie zauważono, że ten porządek odśnieżania, to, że najpierw są odśnieżane ulice, a dopiero w drugiej kolejności chodniki, on uderza w kobiety, ale też w osoby starsze, które nie są w stanie prowadzić samochodów, w kobiety. Przede wszystkim dlatego, że kobiety dochodzą do przedszkoli, do szkół, prowadząc tam dzieci. W większości przypadków taką pracą związaną z zajmowaniem się dziećmi, także z doprowadzaniem tych dzieci do przedszkola, do szkoły, do żłobka, zajmują się kobiety, także w Szwecji. No i jak się okazało, ponieważ te kobiety przemieszczają się częściej pieszo, korzystają z chodników, no to, ale też zajmują się osobami starszymi na przykład, tak? Czy też załatwiają jakieś drobne sprawy, jakieś drobne zakupy i tak dalej, rzadziej korzystają z samochodu. Też jak badania pokazują, kobiety w drodze, praca, dom, najczęściej mają jakiś przystanek, czyli albo odbierają, albo zawożą dzieci, albo robią zakupy, albo odwiedzają lekarza z tymi dziećmi i tak dalej. Mężczyźni też, ale znacznie rzadziej, jak pokazują badania. No i jeżeli te chodniki nie są odśnieżane w pierwszej kolejności, to mamy do czynienia z większą liczbą wypadków. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli jest niewielka pokrywa śnieżna, to łatwiej jest przejechać po niej samochodem. Oczywiście wolniej, mniej komfortowo, ale to powoduje mniej wypadków, no tym bardziej mniej takich ostrych uszczerbków typu złamanie nogi w wyniku poślizgnięcia, niż w sytuacji, gdy są odśnieżone chodniki. Gdy są odśnieżone najpierw chodniki, to te samochody jakoś sobie radzą. Natomiast jak się okazuje, to, że zaczęto w Karlskodze wcześniej najpierw odśnieżać chodniki, a później jezdnie, spowodowało bardzo duże oszczędności, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia. Po prostu mniej osób zgłaszało się ze złamaniami, ze skręceniami, które wynikały z tego, że się poślizgnęły na takim chodniku. Oczywiście to nie jest tak, że w Karlskodze siedzą jacyś źli ludzie, którzy chcą uprzykrzyć kobietom życie i dlatego nie odśnieżają kobietom czy starszym osobom, nie odśnieżają tych chodników. Chodzi o to, że gdy wśród naukowców, ale też wśród osób podejmujących decyzje na szczeblu administracyjnym znajdują się głównie mężczyźni lub wyłącznie mężczyźni, to po prostu nie mają dostępu do tej wiedzy i do tych doświadczeń, które są udziałem kobiet. Więc to po prostu może na przykład w ogóle nie przyjść im do głowy, że istnieje taki problem jak przepchnięcie wózka przez zaśnieżony chodnik.
1: No bo to jest w ogóle taki problem, tak, on w Polsce na pewno budzi dużą niechęć, że tak powiem. To znaczy nie chodzi mi o już sam fakt problemu Polaków z samochodami, gdzie samochody nawet nie są na pierwszym miejscu, tylko na jakimś zupełnie zerowym ponad wszystkim. Ale już nawet to pomijając, jeżeli przedstawisz to tak, jak przedstawiłaś na początku, czyli o tym, że jest to problem, który dotyka kobiet, to zaraz się odezwał głos, że Jezus Maria, zawracanie głowy, po prostu tak wyszło. Natomiast chyba kluczowe jest właśnie to, co mówisz później, czyli że to nie jest niczyj zły zamiar, że to jest właśnie kwestia tej nierówności wśród osób podejmujących decyzje, więc pytanie, co z tym robić? To znaczy, czy to jest etap, na którym też oprotestowywane próby, jak powiem, zachowania tej równowagi powinny być podejmowane, no bo to jest też kwestia tego, dlaczego tych kobiet nie ma tam w tych władzach.
0: No dlaczego nie ma kobiet we władzach, to jest na pewno temat na kilka kolejnych spotkań, tak. Jest bardzo wiele czynników. Co to znaczy we władzach? We władzach oczywiście, na przykład w władzach miejskich, ale też w zespołach badawczych, które o pewnych rzeczach decydują, tak? To też jest pewien rodzaj władzy. Jeżeli od czasu, kiedy kobiety zaczęły być członkiniami tego rodzaju zespołów badawczych, mamy nowe wynalazki. Mamy wynalazki związane na przykład ze zdrowiem, tak? Więc to, że kobiet nie ma, powoduje, że ta perspektywa jest niewidoczna. A to, że zaczynają pojawiać się kobiety, na przykład inżynierki, bardzo dużo zmienia w kwestii bezpieczeństwa drogowego, czy też w kwestii zdrowia kobiet. Badane są takie rzeczy, które wcześniej przez dziesiątki lat nie były nigdy badane.
2: To ja za chwilę do zdrowia wróciłabym, natomiast to, co rzuca mi się w oczy, ilekroć jestem gdzieś w przestrzeni publicznej, to kolejki do damskich toalet. I tutaj ta nierówność bije po oczach po prostu, bo do męskiej toalety można po prostu wejść bez kolejki. Czasami tak robię, kiedy na przykład kończy się antrakt w teatrze i trzeba się śpieszyć. Natomiast no wiadomo, to nie jest komfortowe dla żadnej ze stron, a przed toaletą dla kobiet stoi długi ogonek pań. No i właśnie, tutaj również chyba brakuje tym projektującym tej damskiej perspektywy, prawda?
0: Damskiej perspektywy i danych, dlatego że ta równość w dostępie do różnych aspektów przestrzeni publicznej to nie jest takie jeden do jednego. To znaczy, to nie jest tak, że jeżeli my zbudujemy takiej samej wielkości damskie i męskie toalety, to że one będą tak samo dobrze służyły obu grupom. To nie jest tak. Skorzystanie z toalety zajmuje kobietom prawie 2,5 raza więcej czasu kobietom, dlatego że towarzyszą one dzieciom, często towarzyszą też osobom starszym, bywają w ciąży, co powoduje, że na przykład proces rozebrania się jest dłuższy, mają częściej infekcje dróg moczowych, co powoduje, że muszą po prostu częściej korzystać z toalety, ale też kobiety miewają miesiączkę, co wymaga zmiany na przykład artykułów higienicznych. No, nie mamy dostępu do pisuarów, które pozwalają znacznie szybciej załatwić potrzeby fizjologiczne, więc te sprawy toalet są w ogóle bardzo dla mnie ciekawym przykładem tego, jak rozumiana jest równość. To znaczy w Indiach na przykład mamy do czynienia z całymi osiedlami, na których nie ma normalnych toalet, gdzie kobiety nie mogą po prostu załatwiać potrzeb fizjologicznych w trakcie dnia. Robią to w nocy, narażając się w ten sposób na ataki, molestowanie seksualne, no już nie mówiąc o po prostu skutkach zdrowotnych wynikających na przykład z trzymania moczu, tak, przez cały dzień. Dla mnie to jest przykład tego, że w tej przestrzeni publicznej cały czas nie myślimy o użytkownikach tej przestrzeni, że to są różne osoby, że to są osoby starsze, że to są kobiety, że to są ludzie z małymi dziećmi, które trzeba gdzieś przewinąć, tak? Z tego czasu sama chodziłam z wózkiem po parkach w Łodzi i to były wielogodzinne spacery i bardzo trudno było mi znaleźć taką normalną, cywilizowaną toaletę. Tak? Jeżeli mówimy o załatwianiu potrzeb fizjologicznych w przestrzeni publicznej przez mężczyzn, to no, na przykład oddawanie moczu w przestrzeni publicznej jest znacznie bardziej akceptowane społecznie, jeśli chodzi o mężczyzn, niż jeżeli chodzi o kobiety, no już nie mówiąc o, że tak powiem, aspekcie logistycznym. Tak? Te toalety i dostęp do toalet publicznych jest w miastach w Polsce dużym problemem.
1: Ja jeszcze się zastanawiam, bo to akurat jest sprawa, która jest super prosta do uregulowania. To znaczy wystarczy zmienić przepisy. Mówię o takich krajach, chociażby jak Polska, dotyczące szczególnie projektowania budynków publicznych, ale generalnie no, projektowania budynków tak zmienić, żeby po prostu proporcje, nie wiem, rozmiaru czy stanowisk w toaletach były inne. Czy w ogóle takie próby są podejmowane?
0: Nic o takich próbach nie wiem, natomiast myślę, że jest to dosyć proste, gdy ma się dane. Albo wtedy, gdy się w ogóle zastanawiamy nad tym.
1: No właśnie, wystarczy myśleć, wystarczy pójść gdziekolwiek, gdzie jest średnio 50% kobiet i 50% mężczyzn i zobaczyć, jak wygląda kolejka do ubikacji. To nie wymaga złożonych badań, no nawet te dane można pewnie pozyskać. No nie byłoby to chyba bardzo trudne.
0: Organoleptycznie, to znaczy po prostu stanąć w takiej kolejce i zobaczyć, ze stoperem można sprawdzić,
1: no choćby,
0: ile trwa załatwianie potrzeb fizjologicznych przez kobiety i przez mężczyzn. Ja nie lubię zarzucać decydentom złej woli, natomiast być może właśnie jest to kwestia uczestniczenia kobiet w takich decyzjach. Ja myślę, że w Polsce mamy sporo architektek, być może jeszcze mała siła przebicia, albo może jeszcze nie widzimy tych efektów tej perspektywy kobiecej.
1: Albo się przyzwyczailiśmy.
0: Bo ta przestrzeń publiczna to są nie tylko toalety. To są na przykład szklane podłogi na piętrze. przez które od spodu widać nam, co mamy pod spódnicą. To są bardzo ciężkie drzwi do budynków, których przeciętna kobieta ma problem otworzyć, starsza osoba ma problem otworzyć, osoba na wózku czy osoba pchająca wózek z dzieckiem też może mieć problem otworzyć. Sama osobiście wpadłam kiedyś obcasem w kratkę, która była zamiast chodnika. Nie mogłam stamtąd iść, ponieważ mój but po prostu utknął. To też jest kolejna rzecz, która jest obecna w przestrzeni publicznej, dlatego że panowie mają inną perspektywę niż panie. Po prostu ta perspektywa kobieca nie jest widoczna w badaniach, a to ciało i sposób korzystania z przestrzeni publicznej jest po prostu domyślnie męski.
2: Dla mnie tutaj chyba największym zaskoczeniem, kiedy zajrzałam do tematu tych twoich opracowań dotyczących kobiecego ciała w przestrzeni publicznej i w ogóle w obszarach zdrowia i nie tylko, były refleksje na temat wziernika ginekologicznego, który, i to jest już niesamowite, został zaprojektowany z punktu widzenia mężczyzny, ginekologa.
0: Tak, wziernik ginekologiczny zaprojektowany 180 lat temu, testowany na bez znieczulenia na niewolnicach, który właściwie w tej formie przetrwał do dzisiaj. Panie, które nas słuchają, które miały badanie ginekologiczne, wiedzą, że bywa ono bolesne, za pomocą tego wziernika nie jest ono na pewno przyjemne.
2: Zdecydowanie tak.
0: Dwie holenderskie badaczki, inżynierki wzięły tego byka za rogi, podjęły się tego zadania, żeby coś ucywilizować, ten wziernik ginekologiczny, i stworzyły Lilium. Lilium to jest wziernik ginekologiczny, który wygląda troszeczkę inaczej niż ten wziernik, który znamy. On rozchyla się tak jak płatki kwiatów. Może być samodzielnie wprowadzony przez pacjentkę, może być też zaaplikowany przez lekarza lub lekarkę. I w testach z użyciem tego wziernika pacjentki deklarowały, że jest on znacznie bardziej komfortowy, a lekarze i lekarki, że daje bardzo dobry wgląd umożliwiający po prostu diagnostykę. Więc mamy pewne takie przyzwyczajenia, które nie wynikają ani z badań. Wszystkie chyba osoby, które miały kiedykolwiek robione badanie wziernikiem ginekologicznym, raczej nie twierdzą, że jest to wspaniałe doznanie. A mimo to dopiero teraz, po 180 latach, ktoś się tym zajął. No właśnie władza, czyli możliwość prowadzenia przez naukowczynię, przez inżynierki tego rozwiązania na razie do testów, tak? Ale być może i do powszechnego użycia.
1: No z tego, co na razie mówiliśmy, to wychodzi na to, że tak naprawdę ogromna większość tych zmian, które powinny być dokonane, jest bardzo prostych, tak? To znaczy, to nie wymaga wielkiej rewolucji, przynajmniej technicznie jest prostych, tak? Na pewno wymaga przełamania jakichś mentalnych granic. W drugiej części audycji jeszcze wrócimy do tematów zdrowia, bo tu nam zostało parę bardzo interesujących wątków, ale też spojrzymy troszkę szerzej na świat, no właśnie na ten świat, który jednak jest znacznie bardziej ustawiony pod mężczyzn, niż to się mężczyznom wydaje.
2: A rozmawiamy dziś z doktor habilitowaną Dominiką Byczkowską, Owczarek, z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.
3: Autopromocja. Jak 2000 lat temu zdobywano miłość?
4: Anubisie, Boże ziemi i podziemia i nieba, psie, psie, psie.
3: Jak rozpalano uczucie?
4: Wywar ze skarabeusza, gotowanego z pewnymi przyprawami.
3: Jak można było zawładnąć czyimś sercem?
4: Tylko seks, seks, seks.
3: Magia, mikstury, zaklęcia i dużo więcej w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
8: Bo nie mam żadnych objawów.
9: Bo nie mam czasu.
10: Bo boję się diagnozy.
11: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
12: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
7: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań, dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
16: Volkswagen. Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
19: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
20: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
21: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
22: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
23: Pan mi kibicował i dobiegłam.
24: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
25: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
26: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
27: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
29: 15.40, Filip Kakusz, informacje TOK FM. Premier Donald Tusk pracuje normalnie, mimo informacji służb w sprawie możliwego przygotowywania zamachu, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Dziś do służb wpłynęła informacja dotycząca możliwego ataku na szefa rządu i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zwołane zostało spotkanie służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji. Wołodymyr Zełenski zapowiada, że Ukraina zakończy ataki na rosyjskie rafinerie i inne instalacje naftowe wtedy, gdy Rosja powstrzyma się od atakowania ukraińskiej infrastruktury. To reakcja prezydenta na wczorajszą krytykę i groźby Donalda Trumpa, który wezwał Kijów, by nie prowadził podobnych uderzeń i wspomniał o tym, że Ukraina powinna wybrać nową głowę państwa. Minister spraw zagranicznych Niemiec twierdzi natomiast, że jego kraj w pełni popiera Wołodymyra Zełenskiego. Johann Wadepul powiedział w Berlinie, że trzeba zwiększyć presję na Władimira Putina, by przymusić go do negocjacji. Co najmniej 11 osób zginęło, 27 zostało rannych, kiedy w Turcji autokar wycieczkowy zderzył się z ciężarówką. Władze nie podały jeszcze szczegółów dotyczących przyczyn wypadku.
28: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Rozmawiamy o tym, jak traktowane jest kobiece ciało w męskim świecie z punktu widzenia właśnie socjologii. W pierwszej części audycji omówiliśmy przypadki projektowania rozwiązań, głównie z punktu widzenia mężczyzn, począwszy od odśnieżenia, czy też nieodśnieżenia chodników, przez projektowanie toalet, czy stworzenie wziernika ginekologicznego przyjaznego nie kobietom, ale mężczyznom, lekarzom w pierwszym etapie istnienia tegoż wziernika.
1: A chcielibyśmy jeszcze spojrzeć na rzecz, która jest dla mnie dość wstrząsająca. jak się okazuje, kobieta ma znacznie mniejsze szanse przeżycia w sytuacji, kiedy potrzebuje udzielenia pierwszej pomocy. Szczególnie tu chodzi o resuscytację krążeniowo-oddechową. Szacuje się, że to 27% niższe szanse na uzyskanie pomocy w miejscu publicznym. Głównym problemem jest to, że kobiety mają piersi, a piersi u kobiet obcych w ogóle nie można dotykać, nie można na nie patrzeć, najlepiej udawać, że nie istnieją. W związku z tym, jeżeli trzeba przeprowadzić tą resuscytację, której elementem są uciśnięcia klatki piersiowej, to mężczyźni raz, że się boją, dwa, że się wstydzą, trzy, że się obawiają, że nie wiem, będzie to miało jakieś negatywne dla nich konsekwencje i po prostu w wielu przypadkach pomocy się kobietom nie udziela.
0: Ponieważ ja 20 lat pracuję jako wykładowczyni, to wierzę w dydaktykę i mam cały czas nadzieję, że ta dydaktyka i to, że będziemy pewne informacje przekazywać, może zmienić tę mentalność. To znaczy rzeczywiście w zależności od kraju ten odsetek osób, które mają... nie chcą udzielać pomocy kobietom, jest różny. Mówimy tutaj o świecie zachodnim, ale na przykład taki wynik 27% bodajże w Wielkiej Brytanii, a kobiety mają niższe szanse na uzyskanie tej pomocy w miejscu publicznym. No właśnie, dydaktyka. Manekiny. Manekiny, na których uczyliśmy się na prawo jazdy czy w innych okolicznościach masażu serca, to są manekiny z klatką piersiową jak u mężczyzny. Tam nie ma tam piersi. W związku z tym, jeżeli spotykamy kobietę, która potrzebuje masażu serca, to bardzo często po prostu nie wiemy, czy wolno nam rozpiąć biustonosz, jak dotknąć tej klatki piersiowej, żeby nie być oskarżonym o jakieś nadużycie, tak? W związku z czym być może właśnie informowanie o tym, że udzielenie, uratowanie życia jest najważniejsze, także ze względów prawnych po prostu, nawet w Polsce.
2: Bo w Polsce faktycznie mamy prawny obowiązek udzielenia pierwszej pomocy i nieudzielenie jej, no to są konsekwencje prawne.
0: No zgadza się. I teraz tak, jak to zrobić, żeby ten odsetek był mniej więcej równy osób, które mają ochotę udzielić pomocy, czy udzielają pomocy kobietom i mężczyznom. Istnieje coś takiego, co się nazywa womanekin. Jest to darmowy, taki wymyślony wolontaryjnie zupełnie, taka nakładka na manekina. Można sobie pobrać ze strony womanekin.org wykrój za darmo. Można sobie uszyć taką nakładkę z piersiami na manekina i po prostu wykorzystywać przy różnego rodzaju szkoleniach. Ja może dodam, że jeżeli chodzi o masaż serca, dlatego podkreśliłam, że są to dane ze świata zachodniego, dlatego że w takich krajach jak Afganistan, czy w takich miejscach, gdzie niektóre normy religijne dochodzą do takiej formy ekstremalnej i mężczyźni nie mogą dotykać kobiet w ogóle. Jednocześnie kobiety nie mogą być ratowniczkami medycznymi ani lekarkami. Na przykład kobietom się w ogóle nie udziela pierwszej pomocy, dlatego że dotknięcie kobiety, szczególnie w okolicy piersi, jest uważane za niedopuszczalne. Po trzęsieniu ziemi w Afganistanie kobiety uwięzione pod gruzami po prostu nie były wyciągane stamtąd, dlatego że ratownikami byli mężczyźni. I religia, te ekstremalne formy religii po prostu zakazywały dotykania tych kobiet.
2: Wspomniałaś o manekinach, o fantomach, które powinny posiadać piersi. A jak jest z manekinami, które są wykorzystywane w testach bezpieczeństwa, które są prowadzone w samochodach, tak? W crash testy, czyli testy zderzeniowe, zgnieceniowe.
0: Tak, w zasadzie do tej... kilku lat wstecz, były wykorzystywane w tych testach zderzeniowych takie manekiny, które reprezentują przeciętne męskie ciało, tak zwany 50%, jeśli chodzi o wzrost, jeśli chodzi o wagę. co powoduje, że kobiety mają ponad 50% większe ryzyko poważnych obrażeń w wypadkach samochodowych. Te piersi, które mają w jakiś sposób znamionować, że ten manekin jest kobiecy, one wystarczą przy resuscytacji, natomiast one nie wystarczają przy testach zderzeniowych. Te pierwsze żeńskie manekiny właśnie były taką mniejszą wersją męskich manekinów, ale z piersiami, natomiast one nie brały w ogóle pod uwagę różnic anatomicznych, środka ciężkości, mięśni szyi, rozmieszczenia tkanki tłuszczowej. I taki pierwszy w pełni żeński manekin powstał dopiero w 2022 roku w Szwecji. Można sobie go obejrzeć. On się nazywa Thor przez H, Thor. Można sobie go obejrzeć, można sobie poczytać na przykład, że był on testowany także na siedzeniu kierowcy, dlatego że te manekiny mniejsze, te uproszczone wersje manekinów, które miały udawać kobiecą sylwetkę, one były głównie testowane na miejscu pasażera. Natomiast ponieważ kobiety są średnio niższe, to one siadają bliżej kierownicy, w związku z czym na siedzeniu kierowcy rzadziej testowane, po prostu nie mieliśmy danych dotyczących tego, jak wpływa uderzenie w miejscu kierowcy na takiego manekina mniejszego z różnicami anatomicznymi, charakterystycznymi dla kobiet.
1: Wśród informacji, które tu przygotowując się przeczytaliśmy, znalazłem coś, co dla mnie jest w ogóle szokujące. To znaczy informacja o tym, że kobiety, które są operowane przez mężczyzn, chirurgów, mają o 15% wyższe ryzyko powikłań i o 32% wyższe ryzyko śmierci. To nie jest jakieś, że tak powiem, byle co, no bo to jest analiza ponad 1 300 000 operacji, badanie, które się w 2022 roku ukazało. O co tu chodzi? Bo to jest coś, czego ja nie jestem w stanie, tak powiem, na zdrowy chłopski rozum wytłumaczyć.
0: Jeżeli chodzi o te badania, to faktycznie one są zrobione na bardzo dużej próbie danych zastanych, danych z operacji, z różnych specjalizacji chirurgicznych i faktycznie porównywano tutaj płeć chirurga, czyli to, w jaki sposób ta płeć wpływa, znaczy relacja między płcią chirurga a płcią pacjenta lub pacjentki. Co ciekawe, w przypadku pacjentów mężczyzn ta różnica w wynikach operacji jest w zasadzie nieznaczna. Trudno jest to wytłumaczyć, dlatego że nie ma jakby jasnego wyjaśnienia dla tego zjawiska. Natomiast ci badacze, którzy przeprowadzali te analizy, to sugerują, że może być to wynikiem tego, jaka jest relacja pomiędzy chirurgiem, czy w tym przypadku chirurżką i pacjentką. To znaczy kobiety w stosunku do kobiet chirurgów mogą wykazywać więcej otwartości i więcej zaufania, jeżeli chodzi na przykład o jakieś wstydliwe sprawy, takie barskie sprawy, kobiece sprawy na przykład związane z menstruacją czy z jakimiś innymi wstydliwymi na przykład dolegliwościami. To nie jest do końca wyjaśnione, natomiast raczej z uwagi na to, że u mężczyzn ta różnica jest tak nieznaczna, nie chodzi o umiejętności chirurgów. Tutaj nie chodzi o te umiejętności na sali operacyjnej, tylko chodzi raczej o relacje, o wywiad i budowanie właśnie takiej otwartości ze strony pacjentek, co znacznie łatwiej przychodzi chirurżko.
1: No tak, i to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, jest najlepszym dowodem na to, że można te rzeczy zmieniać, to znaczy wszystkie właściwie rzeczy, o których mówiliśmy, nie wymagają rewolucji, tak? To znaczy niektóre wymagają większych zmian, inne mniejszych. Chyba wszędzie tu problemem jest uświadomienie sobie tego. Ciekaw jestem, jak wiele z tych informacji Państwa zaskoczyło.
2: A za rozmowę dzisiejszą dziękujemy doktor habilitowanej Dominice Byczkowskiej-Owczarek z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.
0: Dziękuję bardzo.
3: Wybierzemy się do Nepalu, gdzie mija właśnie drugi miesiąc od tragicznej w skutkach powodzi. Opowiemy o tym, jak ten piękny kraj u podnóża Himalajów płaci straszliwą cenę za cudze grzechy. I o tym, że to miał być pierwszy, naprawdę dobry rok dla Nepalu od bardzo dawna. Rewolucja uliczna wyniosła do władzy nowego premiera, z którym Nepalczycy wiążą ogromne nadzieje. A ten zamiast rządzić, musi gasić kolejne klęski i pożary. Globalne popołudnie i podróż do Nepalu zaraz po informacjach TOK FM, na które serdecznie zapraszam.

0: Reklama.
1: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz oferty do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
2: Play. Rozwiązania dla biznesu.
1: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie. Jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
16: Volkswagen.
17: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
0: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Kraków wybiera swojego włodarza. Lokale wyborcze będą czynne jeszcze do 21. Na razie głosowanie przebiega bez zakłóceń. W ciągu kilku dni do prezydenta trafi ustawa o bezpieczeństwie w sieci, zapowiada szef resortu cyfryzacji. Wybuchy rozległy się ponownie w stolicy Arabii Saudyjskiej. Wczoraj rebelianci Huti z Jemenu zaatakowali lotnisko, zapowiadają kolejne uderzenia. Minęła 16. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Do godziny 21.00 mieszkańcy Krakowa mogą jeszcze głosować w drugiej turze przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Obwodowych komisji wyborczych jest ponad 450. Wszystkie zostały otwarte o czasie, o godzinie 7.00. Czy od tego czasu głosowanie przebiega bez zakłóceń, to pytanie do Grzegorza Kozieła.
20: Jak dotąd nie odnotowano żadnych incydentów, informuje Miejska Komisja Wyborcza. Jej przewodniczący Krzysztof Dyl przypomina, że w dniu głosowania można zachęcać do wzięcia udziału w wyborach, ale zakazane jest agitowanie. Chcąc zagłosować, trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości.
0: Przyjdziemy do tej komisji i musimy się upewnić, czy dostaliśmy właściwą kartę do głosowania. Trzeba zwrócić uwagę, czy na karcie znajduje się pieczęć komisji. No i dokładnie sobie przeczytać to pouczenie, które znajduje się na karcie do głosowania. Przypomnieć sobie, że należy postawić znak X w kratce koło kandydata po lewej stronie, tego, którego wybieramy.
20: O stanowisko prezydenta Krakowa ubiegają się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Kandydaci już zagłosowali. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
19: Po tym, jak lokale zostaną zamknięte, zapraszamy do TOK FM na wieczór wyborczy. Będziemy śledzić liczenie głosów, łączyć się ze sztabami kandydatów i naszymi reporterami, a także zbierać pierwsze komentarze. Ustawa o bezpieczeństwie w sieci ma trafić do prezydenta w ciągu kilku dni. Szef resortu cyfryzacji zapowiedział to podczas odprawy u premiera dotyczącej ostatnich wydarzeń w polskich szkołach. Krzysztof Gawkowski ogłosił też, że służby od czwartku działają w trybie alarmowym, a wszystkie niepokojące treści w internecie są monitorowane i zgłaszane policji. W ostatnich godzinach zablokowano konta, które gloryfikowały sprawcę czwartkowej zbrodni w szkole koło Wyszkowa w Mazowieckiem.
16: Bez mocnego też przekazu dla platform społecznościowych, że nie wystarczy, że ich poprosimy, ale im nakażemy i w trybie de facto rzeczywistym treści mogą znikać. Trudno będzie też pomagać rodzicom w całej Polsce, żeby mieli taką świadomość, że platformy cyfrowe w tej sprawie nie zwlekają, bo tutaj najważniejszy jest czas.
19: Ustawa ma umożliwić blokowanie m.in. transmisji kryzysowych na żywo, gruźb oraz promocji śmierci i samobójstwa. Senacka komisja zajmie się nią we wtorek. Nie żyje mężczyzna, który dziś rano z nożem chodził po Nowym Sączu. 41-latek został postrzelony przez policjantów. Jak mówi rzeczniczka prasowa małopolskiej policji Katarzyna Cisło, funkcjonariusze wzywali mężczyznę, by odłożył niebezpieczne narzędzie. Ten jednak nie reagował. Wtedy użyli paralizatora, jednak to nie zadziałało. Ostatecznie postrzelony mężczyzna trafił do szpitala, tam zmarł. Policja uruchamia procedury kontrolne. W wyjaśnieniu sprawy mają pomóc nagrania z kamer z kamizelek funkcjonariuszy. Donald Tusk ogłosił na portalach społecznościowych, że rozmawiał dziś z Wołodymyrem Zełenskim. Jak twierdzi, jest przekonany, że nikt i nic nie zdoła złamać Ukrainy ani jej prezydenta w walce z rosyjską agresją. Dodał, że Kijów może liczyć na pełne wsparcie Polski i Europy. W ostatnich godzinach o tym wsparciu zapewniali m.in. przedstawiciele Niemiec i Wielkiej Brytanii. Zełenski najwyraźniej nie ma wsparcia Donalda Trumpa, który wczoraj stwierdził, że to czas, by Ukraińcy wybrali sobie nowego przywódcę. Amerykański prezydent krytykował Zełenskiego za zgodę na ataki na rosyjskie instalacje naftowe. Zełenski odpowiedział, że te ataki zostaną wstrzymane, jeśli Rosjanie przestaną uderzać w ukraińską infrastrukturę krytyczną. Wybuchy rozległy się w stolicy Arabii Saudyjskiej, Riyadzie, podaje agencja AFP. Na razie nie znamy więcej szczegółów. Wczoraj zaatakowane z powietrza przez jemeńskich rebeliantów Huti zostało lotnisko w Riyadzie. Zginęło 12 osób, ponad 300 zostało rannych. Huti zapowiedzieli kolejne uderzenia w odpowiedzi na wspieraną przez Saudów kampanię przeciwko tym rebeliantom, jaka trwa w Jemenie. Władze wielu państw wzywają swoich obywateli, którzy przebywają w Arabii Saudyjskiej, aby zachowali ostrożność i pozostali w bezpiecznych miejscach. W Gdyni powstała hala, w której tworzone będą nawodne drony polskiej produkcji. Zbudowała ją grupa WB, która 15 lat temu przejęła zakłady łączności Radmor i w ich budynkach tworzy dla naszej marynarki technologie wojskowe. Nawodne drony, jakie będą powstawać w otwartym zakładzie, mają być efektem współpracy Polaków z Norwegami i Szwedami, mówi doradca ministra obrony narodowej Maciej Samsonowicz.
21: Nie przypadkiem jest tutaj Storm Rider jako nowa platforma. Niedawno były testy robione w ramach ćwiczeń dzielnych Okoń 26 i my coraz mocniej wchodzimy w te bezzałogowce, natomiast dla nas istotne jest z punktu widzenia Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby tam było od razu implementowane doświadczenia z Teatru Wojny na Ukrainie. I to się dzieje.
19: Zakład produkcji dronów powstaje w ramach projektu Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia. Przewiduje on na Pomorzu inwestycje w sektory zbrojeniowe na kwotę około 800 milionów złotych. Deszczowe chmury wieczorem i w nocy na zachodzie i południu Polski, a temperatury będą niskie. Spadną do jedynie 3 stopni na Podlasiu, 6 w centrum, 7 na krańcach zachodnich. Jutro znowu sporo opadów w większej części Polski, przeważnie od 11 do 13 stopni.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Dzień dobry. Przy mikrofonach
24: Wojciech Jagielski
23: i Krzysztof Story. Słuchacie audycji Globalne Popołudnie, w której opowiadamy o świecie poza europejską perspektywą. I dzisiaj wybierzemy się do Nepalu. Dla mnie trudny odcinek, miejscami osobisty, ale to jeszcze usłyszycie. Zaczynamy oczywiście od wydarzenia tragicznego, o którym pewnie gdzieś słyszeliście. 26 sierpnia tego roku na granicy chińsko-nepalskiej w Himalajach oberwał się lodowiec. Woda i szczątki tego lodowca, materiał skalny, a potem także mosty, budynki spłynęły głównie rzeką Trishuli. katastrofalna w skutkach powódź błyskawiczna. Na ten moment oficjalne dane mówią o tym, że zginęło ponad 1400 osób. Kolejnych ponad 5000 jest zaginionych. Straty sięgają według ostatnich szacunków nepalskiego rządu 5 miliardów dolarów, czyli 10% nepalskiego PKB. Nepal już przed 26 sierpnia i od lat należy do najbiedniejszych krajów świata, jednocześnie najbardziej sympatycznych, najbardziej pięknych, niesamowitych, jest celem wielu podróży. Teraz właśnie powinien zaczynać się sezon turystyczny, a to jest jakiś feralny rok dla Nepalu. Po pierwsze, te katastrofy naturalne, które nękają ten kraj w tym roku, bo jeszcze niedawno mieliśmy osuwiska ziemi. No ale jest też druga rzecz, o której musimy dzisiaj porozmawiać, która ma dla tego kraju niesamowite znaczenie. I to jest chyba wojna w Iranie, rozpętana przez Donalda Trumpa. Jaki ona ma wpływ na Nepal?
1: Bardzo zły, fatalny wręcz. Nepal całkowicie zależy, nepalska gospodarka, od źródeł energii sprowadzanych ze świata, głównie z Indii, a Indie też sprowadzają surowce energetyczne, głównie z Bliskiego Wschodu, z Zatoki Perskiej, właśnie przez tą cieśninę Ormus, która jest zamknięta. Wojna Donalda Trumpa w Zatoce Perskiej zbiegła się niemalże z wydarzeniem zwiastującym dobry początek w Nepalu, bo na początku marca tam odbyły się wybory powszechne, które wygrała partia reprezentująca ulicznych rewolucjonistów, którzy równo rok temu przeprowadzili taką rewolucję na ulicach Katmandu, obalili rząd i na początku marca wynieśli do władzy ludzi zupełnie nowych, młodych przede wszystkim.
23: Premierem jest były raper.
1: Muzyk, tak, bardzo popularny, a do niego jeszcze pewnie wrócimy, mam nadzieję, bo to nietuzinkowa postać.
23: Tak, tak, o Balendrze Szachu jeszcze porozmawiamy.
1: To jest taki bohater ludowy, który nie zawiódł i został wyniesiony przez wyborców na stanowisko premiera. Więc objął on ten urząd, a wojna w Zatoce dopiero się rozkręcała. Miała trwać zgodnie z obietnicami Donalda Trumpa tydzień, dwa i nikomu nic, nie spowodować żadnych niekorzystnych skutków ubocznych, a toczy się do dziś i cała gospodarka całego świata na tym cierpi. Nepal dostał bardzo boleśnie tymi rykoszetami, dlatego że wprowadzono niemalże reglamentację prądu, benzyny, podrożało paliwo lotnicze, więc podrożały bilety lotnicze. To się wszystko działo jeszcze przed monsunem, więc może to nie jest ten najlepszy czas, kiedy to nie jest ten sezon turystyczny, a z turystyki Nepal żyje, ale to już zwiastowało, ten dobry początek zwiastował złe czasy. No, nastąpiła tuż po monsunie ta klęska w postaci powodzi, tsunami, które zeszło tym razem z gór. I to nie koniec, bo we wrześniu rozpoczyna się sezon turystyczny w Nepalu i Nepal zarabia z agroturystyki przez te krótkie okno pogodowe, ale wtedy właśnie cały świat zjeżdża do Nepalu chodzić po górach, po Himalajach. A monsun, który od paru lat nie zdarza się ani w Nepalu, ani na całym subkontynencie indyjskim, to nie są zwykłe monsuny, inne, gwałtowniejsze. Tym razem spowodował nowe osunięcia ziemi, lawiny we wrześniu w Nepalu i w sąsiadującym stanie indyjskim Uttar Pradesh zginęło prawie 200 osób w wyniku tych powodzi, osunięć ziemi i lawin. I to też bardzo popsuło Nepalowi ten sezon turystyczny, a zepsuty sezon turystyczny dla tych przyjezdnych do Nepalu, no to polega problem na tym, że zamiast do Nepalu trzeba jechać gdzie indziej na równie piękne wakacje, bo miejsc pięknych na świecie, takich jak Nepal, jest jeszcze parę. Natomiast dla Nepalczyków nieobecność letników oznacza po prostu biedę, zaciskanie pasa. A w tym roku powodów do zaciskania pasa jest bez liku.
23: Współczuję Balendrze Szachowi, nowemu premierowi Nepalu, no bo objął władzę 5 marca na fali takiego entuzjazmu młodych ludzi po protestach, do których jeszcze postaramy się wrócić. A tutaj klęska po klęsce i to takie klęski, z którymi nie poradziłby sobie, mam wrażenie, nawet i Herkules.
1: Może Donald Trump by sobie poradził, bo on...
23: On jeden może. No ale właśnie, z naszej polskiej perspektywy my też dyskutujemy o wpływie wojny w Iranie, bo też płacimy drożej za benzynę i też dyskutujemy o zmianach czy katastrofie klimatycznej, ale na pewno nie czujemy ich tak oczywiście tak namacalnie, jak czują to dzisiaj Nepalczycy. Oczywiście to, co się stało w Himalajach, jest elementem opowieści o zmianach klimatycznych i to jest taki element, który będzie nam towarzyszył, bo jak przeglądałem badania, raporty, to takich jezior, takich lodowców, które stanowią dzisiaj olbrzymie ryzyko, w samych Himalajach i Hindukuszu jest kilkadziesiąt już wyznaczonych. Nepal, co więcej, w tym momencie planuje taki projekt upuszczania wody z niektórych górskich jezior właśnie po to, żeby one zaraz nie powtórzyły tej katastrofy, która się wydarzyła pod koniec sierpnia. Ale jest w tym coś dla mnie takiego dojmującego, że to wszystko spotyka kraj, który najmniej zawinił. Bo to było widać na szczycie ONZ ostatnim w Nowym Jorku. Cytujemy go po raz drugi w Globalnym Popołudniu, bo ostatni odcinek z Domą Matejko zaczęliśmy od tego, co powiedział prezydent Argentyny, Javier Milei, na tym szczycie, żądając zwrotu Malwinów od Wielkiej Brytanii. A teraz zajrzymy, co powiedział Balendra Shah na tym szczycie. No i on przypomniał, że Nepal dzisiaj jest dotknięty tak gigantyczną katastrofą, a jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych i cały proces zmian klimatycznych, to odpowiada za mniej niż promil na świecie.
1: To strasznie jest przykre, dlatego że Nepal jest pod tym względem niemalże prymusem. Nie dlatego, żeby był taki porządny. Jest taki biedny. Nie ma ropy naftowej w Himalajach, przynajmniej do tej pory jej nie znaleziono. I Nepal niemal całą swoją energię potrzebną do życia zdobywa w taki czysty sposób. Nie zanieczyszcza środowiska. A te klęski żywiołowe, które na niego spadają, niszczą właśnie tą infrastrukturę energetyczną, bo paradoksalnie im bardziej są, może nie paradoksalnie, ale tak się zbiega, że im topnieją coraz bardziej lodowce, ten rejon Himalajów, Karakorum, Hindukuszu staje się coraz mniej stabilny, a miejscowe mocarstwa i nie tylko mocarstwa coraz więcej tam inwestują, coraz więcej budują. Budują zapory wielkie, sieci przesyłowe energetyczne, farmy wiatrowe w Tybecie. Chcą wykorzystać ten region w celach energetycznych. Budowanie tych wielkich zapór w chwili, kiedy te góry są coraz mniej stabilne, kiedy grożą osunięcia, no jest czymś szalenie ryzykownym. A Nepal jako ten biedak cierpi najbardziej, bo Chiny po zniszczeniu jakiejś elektrowni sobie poradzą, Indie też, a dla Nepalu taka klęska sierpniowa, zniszczenie znacznej części z tej struktury energetycznej, no to tylko utrudnia wstawanie na nogi, jeżeli w ogóle można, to jest zgrabanie się na kolana chociażby. Więc tak, Balendra Shah wyrzucał przywódcom świata, że od wielu lat mówi się o tym, że topniejące lodowce grożą klęską i grożą klęską nie tylko Nepalowi, ale że jest to klęska grożąca całej kuli ziemskiej i że wszyscy kiwają głowami, kiedy spod Himalajów, a to sekretarz generalny ONZ, a to kolejni prezydenci odwiedzający ten kraj, kierują takie apele do świata o rozwagę, ale kończy się to wszystko na słowach, a płacić za to wszystko przychodzi właśnie Nepalowi.
23: O, ta sprawiedliwość klimatyczna, tego słowa dosłownie użył Balendra i nie tylko on, bo o tej sprawiedliwości dzisiaj jest bardzo głośno w Azji Południowej, bo na tym terenie pod Himalajami, pod Hindukuszem, Karakorum mieszkają 2 miliardy ludzi i to oni dzisiaj będą płacić najwyższą cenę często za kryzys, do którego w zasadzie, jeśli się dołożyli, to w minimalnym stopniu. Cieszy mnie, że wspomniałeś też o tym, że przestawia się Nepal na tą hydroenergetykę, albo przynajmniej powinien w myśl tej dekarbonizacji, czy tej nowej polityki właśnie zeroemisyjnej, ale to jest olbrzymie ryzyko. My mamy takie małe okienko na tą perspektywę nepalską. Przypomnę powódź, która dotknęła Polskę z 2024 roku, gdzie największa katastrofa i największe takie zniszczenia miały miejsce w Stroniu Śląskim i w Lądku-Zdroju i przyczyną była właśnie zawalona tama. Nepal dzisiaj dużo lepiej wie, jakim ryzykiem jest taka wielka infrastruktura, na przykład hydroenergetyczna. Ona po prostu może w trakcie tej powodzi niesiona, a tam powódź niosła całe mosty i tamy i gruz z tej rzeki, może po prostu zabijać ludzi. O tym, co się udało albo nie udało Nepalowi wynegocjować na świecie podczas szczytu ONZ, jaka pomoc dotarła do Nepalu po katastrofie, usłyszymy i porozmawiamy po skrócie informacji TOK FM.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
5: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
2: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
3: Pan mi kibicował i dobiegłam.
4: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 16.20, Filip Kekusz, informacje TOK FM. Jeśli Rosja zgodzi się na 60 dni całkowitego rozejmu, Ukraina zorganizuje wybory, ogłosił kilkadziesiąt minut temu w telewizji ABC Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca odpowiedział tak na wczorajsze słowa Donalda Trumpa, który stwierdził, że najwyższy czas, by Ukraińcy wybrali sobie nowego przywódcę. O wybuchach w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, donosi korespondent agencji prasowej AFP. Dało się je słyszeć dzień po tym, jak rebelianci z ruchu Huti zaatakowali lotnisko w tym mieście, zabijając 12 osób, raniąc ponad 300. Rośnie liczba ofiar katastrofy łodzi, która płynęła z Dżibuti do Jemenu. Na jej pokładzie byli migranci z Etiopii. Wiadomo, że nie żyje 139 osób po tym, jak w nocy z czwartku na piątek jednostka obróciła się do góry dnem. Wciąż ponad 80 osób uznawanych jest za zaginione. Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. To była 17. runda mistrzostw świata i 73. wygrana w karierze czterokrotnego mistrza świata. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci lider mistrzostw świata Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dzień dobry. Słuchacie audycji Globalne Popołudnie przy mikrofonach.
12: Wojciech Jagielski.
11: I Krzysztof Story. Jesteśmy w Nepalu, dla którego 2026 rok zapisze się na czarno. Bardzo czarną kartą w historii, bo i wojna w Iranie, która zdemolowała dostawy paliwa i w ogóle rynek energetyczny w całej Azji Południowej, a przede wszystkim te gwałtowne powodzie po tym, jak 26 sierpnia na pograniczu nepalsko-chińskim oberwał się lodowiec w Himalajach, a fala spływająca z niego zdemolowała to, co leżało nad rzeką Trishuli na odcinku ponad 150 kilometrów, zabijając ponad 1400 osób, kolejnych 5000 zaginionych. Ciężko mi to powtarzać, bo wiem, że Nepal jest krajem, w którym takie rzeczy dzieją się regularnie co kilka lat i to nie jest żadna nowość. Ja bym się w tej historii naszej cofnął i tutaj przywołam jedną datę. Ponad 10 lat temu, 25 kwietnia, katastrofalne trzęsienie ziemi. I to jest niesamowicie smutne, że to jest ten sam rejon. Tak samo prowincja Nuakot, tak samo dotknięte miasta nad rzeką Trishuli, jak w tej powodzi. Wtedy to było trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8. Zginęło 9 tysięcy ludzi, ale przede wszystkim zawaliło się prawie 200 tysięcy domów, kilka tysięcy szkół. I wtedy, pamiętam, bo byłem krótko po tym trzęsieniu w Nepalu i będę do tego jeszcze wracał w tym globalnym popołudniu, ale wtedy Nepal dostał bezprecedensową pomoc na świecie. Otrzymał prawie 4 miliardy dolarów, z czego 2 miliardy to była po prostu dotacja bezzwrotna, a 2 miliardy na łagodnych pożyczkach. W tym roku czytam raporty i doniesienia po szczycie ONZ i po tej katastrofie, po tych powodziach sierpniowych. I teraz tak. Bank Światowy przeznaczył 170 milionów dla Nepalu. Stany Zjednoczone 31 milionów. Dodatkowo dołożyły, czyli w sumie 36, czyli to jest 200 milionów dolarów w stosunku do 4 miliardów wtedy. Słabo wypadamy po 10 latach, jeśli diagnozować na tej podstawie solidarność na świecie.
12: No, czas, epoka solidarności, jakiejś wspólnotowości, przynajmniej na jakiś czas, może odeszła w przeszłość, czy odchodzi w przeszłość. Dzisiaj się nikt czyimś nieszczęściem niespecjalnie przejmuje. Obowiązuje myślenie suwerennościowe. Moje, nasze jest najważniejsze i o to tylko przede wszystkim trzeba dbać. Więc tacy słabeusze jak Nepal to są marne dla nich czasy, a Balendra Shah mówi,

0: że kiedy taka klęska spada na taki kraj jak Nepal, to on nie potrzebuje wtedy, żeby mu pożyczać pieniądze i zastawiać pułapkę kredytową, którą będą spłacały pokolenia synów, wnuków, prawnuków, tylko po prostu udzielać pomocy i to pomocy, którą on uważa za sprawiedliwą, dlatego że jeżeli topnienie lodowców jest skutkiem zmian klimatycznych, a te zmiany klimatyczne są powodowane między innymi przez takie, a nie inne używanie surowców energetycznych, Nepal płaci za przestępstwa popełniane przez innych. To ta kara spotyka Nepalczyków, więc i odszkodowanie Nepalczykom się z tego tytułu należy. To nawet nie chodzi o odszkodowanie, ale o to, żeby te życie sobie odbudowywać, bo mówisz o trzęsieniu ziemi sprzed 10 lat. Przecież ofiary tamtego trzęsienia ziemi jeszcze do dziś nie odbudowały swoich domów, bo po takich klęskach żywiołowych, kiedy ludzie giną albo przepadają bez wieści, bo i trzęsienie ziemi, te tsunami, które zeszło z Himalaju, tego rodzaju efekty powoduje, sprawia, że los tysięcy ludzi jest nieznany. Wiadomo, że nie żyją. To niemalże ze stuprocentową pewnością, no ale można uważać, że nie żyją, ale świadectwa zgonu nie zostaną wystawione, dopóki nie zostanie dopełniona ta cała biurokratyczna procedura. A póki nie ma świadectwa zgonu, to nie można dochodzić odszkodowań, nie można nawet przeprowadzać procesów dziedziczenia. Więc nawet na takie rzeczy czeka się 10, kilkanaście lat, a co dopiero, żeby zacząć odbudowywać, a zwłaszcza kiedy tych pieniędzy jest mało. Niestety Zachód bardziej przyczynia się do zaśmiecania tych Himalajów. Kiedy zjeżdża do Nepalu, żeby powspinać się na góry, to już jest to masowa turystyka, patrzeć się na to nie da i zostawiają po sobie góry śmieci, więc Zachód to, co ma do zaoferowania Nepalowi, to porzucony sprzęt alpinistyczny czy himalajistyczny i śmieci, które później Nepalczycy sprzątają. Nepalczycy jeszcze pobierają za te zbieranie śmieci stosowną opłatę. Pakistan, gdzie też miłośnicy gór zjeżdżają, żeby wchodzić na szczyty Karakorum, właśnie zamierza też wprowadzić takie opłaty tym chętnym do wspinaczek, żeby czy śmiecą, czy nie śmiecą, ale za zbieranie po sobie bałaganu też płacili, czy będzie to opłata wizowa, czy jakaś klimatyczna, to Pakistańczycy jeszcze się nad tym zastanawiają. Natomiast tak, biorą wzór z Nepalu.
1: Właśnie, Nepal nie jest w tym sam. Ja jeszcze zadam ci jedno pytanie w tym nurcie sprawiedliwości klimatycznej i tym temacie, bo to nie jest tak, że to wszystko dotyka tylko Nepal. Pakistan też jest przecież zaledwie kilka lat po katastrofalnych powodziach i to wszystko zaczyna tam być nie wyjątkową katastrofą, tylko codziennością, że góry się właśnie urywają, lodowce, że te powodzie są błyskawiczne. Ty mówisz o dziedziczeniu, odbudowywaniu. Ja po tym trzęsieniu przyjechałem rok później do Nepalu, prawie rok po trzęsieniu z 2015 roku. Też byłem takim elementem takiej opowieści solidarnościowej, bo pojechałem machać łopatą, pojechałem raz obserwować to wszystko, ale budować w takim wolontaryjnym zrywie szkołę wtedy budowaliśmy, dokładnie obok miasta Trishuli. Przejeżdżałem mostem, żeby się tam dostać, przejeżdżałem mostem, który właśnie wczoraj oglądałem nagrania, jak w tej powodzi sierpniowej po prostu rzeka znosi wielki most, bierze go ze sobą, jakby był zrobiony z jakiegoś stropianu. Więc naprawdę ciężkie to były dla mnie sceny do obserwowania. Ale wtedy miałem wrażenie, może dlatego, że sam w tym uczestniczyłem jakoś, że naprawdę świat rzucił się trochę do pomocy. Czy dzisiaj i na poziomie takim ludzkim, i na poziomie politycznym ty widzisz jakąś podobną pomoc? Czy te wszystkie kraje spod Hindukuszu, spod Himalajów, jak przyjeżdżają na takie zgromadzenia ONZ, czy one coś są w stanie wynegocjować? Czy jest jakaś wola?
0: Moim zdaniem nie, a zwłaszcza przedstawiciele kraju, no, który nie zalicza się do mocarstw, nawet regionalnych, takiego Nepalu. Głos Indii brzmi inaczej, dobitniej, silniej. Indie mają możliwości, żeby domagać się czegoś od świata i egzekwować te swoje żądania czy oczekiwania. Pakistan pewnie w dzisiejszej sytuacji, owszem, bo jego znaczenie ogromnie wzrosło wskutek wojny w Zatoce Pakistańczycy są członkiem zbrojnych koalicji z Turcją, Arabią Saudyjską.
1: I naczelnym negocjatorem między Iranem a USA.
0: A dowódca pakistańskiej armii odebrał tytuł ulubionego wojskowego marszałka przez Donalda Trumpa prezydentowi Egiptu, więc ta konkurencja silna. No, on jest faworytem, więc Pakistańczycy pewnie też, ale póki co chyba te żądania ich dotyczą innych spraw niż lamenty Nepalu. Bardziej przejmują się tą wojną w Zatoce i cenami ropy naftowej, bo to się przekłada na sytuację gospodarczą i w Pakistanie, i w Indiach. A ona jest też związana z tymi zmianami klimatycznymi, bo pogoda na południe od Himalajów i pod Himalajami jest coraz trudniejsza, coraz wyższe wystawia rachunki. Te powodzie, one się w Pakistanie nie skończyły, tylko przechodzi pora powodzi, ale ona wróci. To jest zjawisko regularne. W Indiach i w Pakistanie upały z każdym rokiem stają się coraz bardziej dotkliwe. To też jest wynik zmian klimatycznych i ocieplania klimatu. To już nie chodzi o to, że przekraczają 40 stopni, tylko że te 40-stopniowe temperatury utrzymują się przez długi czas. Nie spada temperatura, albo jeżeli spada, to niewiele. Także nawet w nocy. Bogatym łatwiej znieść to wszystko, bo stać ich na benzynę, na generatory i na klimatyzację. Znów biedacy. Oni głównie cierpią, ci, których nie stać na schładzanie swoich mieszkań czy domów.
1: No i ci, którzy na przykład nie stać ich na to, żeby posyłać dzieci do prywatnych szkół, bo w Indiach były prowincje, w których w tym roku szkoły były zamknięte tygodniami. Bez przerwy, bo się nie dało do nich wejść.
0: W ogóle odnoszę wrażenie, że na południe od Himalajów w ogóle to poczucie solidarności, wspólnotowości nigdy nie miało miejsca. To są raczej kłótliwi sąsiedzi albo wrodzy sąsiedzi, tak jak Indie i Pakistan życzą sobie jak najgorzej od momentu narodzin, wygrażają i miotają najgorsze oskarżenia, najgorsze zbrodnie. Indie nigdy nie traktowały Nepalu jako równego partnera, od małego sąsiada, którego można mieszkańców przyjmować jako tanią siłę roboczą, bo chyba nie ma na świecie kraju, z którego ludzie wyjeżdżają tak masowo za chlebem, jak właśnie Nepalczycy. Do Indii mogą jeździć bez wiz i tam głównie jeżdżą, ale przecież myślę, że w Katmandu, kiedy by człowiek nie przyjechał, to jedyne kolejki widzi przed ambasadami państw z regionu Zatoki Perskiej i państw Zachodu. Tam się ustawiają kolejki Nepalczyków o wizy i pozwolenia na pracę. Wyjeżdżają, bo nie widzą przyszłości dla siebie. Wyjeżdżają ludzie młodzi. Oni dokonali w zeszłym roku tej rewolucji, to był taki chyba ostatni zryw młodych Nepalczyków, przepędzić tych starych polityków, bo mówimy o klęskach żywiołowych, ale najgorszą klęską chyba, albo jedną, równie fatalną jak trzęsienia ziemi i powodzie, to są elity rządzące w Nepalu i to od dziesięcioleci, a przynajmniej odkąd wpadły te elity na pomysł, że można ograniczyć władzę monarchii i wprowadzać elementy republiki, a potem w ogóle pozbyć się monarchii. Ja nie mówię, że monarchia jest czymś wspaniałym i że ona w Nepalu to działała tak, że Nepalczycy żyli długo i nieszczęśliwie. Żyli krótko i nieszczęśliwie, a ten krótki i nieszczęśliwy żywot był bardzo biedny. Ale elity polityczne Nepalczyków okazały się po prostu przekleństwem, najgorszą zarazą.
1: Oj, słuchaj, ja miałem okazję obserwować te elity w akcji po trzęsieniu ziemi. To było coś niesamowitego, bo wielka katastrofa, ale Nepal dostał te 4 miliardy dolarów, o których wspominałem. A potem zaczęły się zmiany premierów. Oni w środku tej największej tragedii zaczęli majstrować przy konstytucji, żeby przestawiać granice okręgów wyborczych. Tym się zajęli. Centrum odbudowy, które miało powstać, żeby te 4 miliardy rozsądnie wydać i po prostu dać ludziom pieniądze na nowe domy, bo w Nepalu to tak działa, że ci ludzie są w stanie te domy odbudować sami bardzo szybko, tylko potrzebują jakichkolwiek środków. Tam była taka obietnica, że każdy z nich wtedy miał dostać z poszkodowanych w trzęsieniu 200 tysięcy rupii. To jest 8 tysięcy złotych na tamte czasy, na nowy dom i nowe życie, bo w większości zawaliły się całe wioski. I to wtedy miało wystarczać. I dystrybucja tych pieniędzy jeszcze 4 lata po trzęsieniu ziemi się nawet chyba nie była jeszcze w połowie. Oni po prostu ciągle zmieniali premierów. To Centrum Odbudowy utonęło w kłótniach koalicyjnych, bo każdy chciał uszknąć coś dla siebie. I to też niesamowite było obserwować słabość i taką degrengoladę tego państwa. Do tego, że dzisiaj Nepalem rządzi nowa siła, co do której są jeszcze jakieś nadzieje i to całkiem spore, wrócimy. Ale chciałbym jeszcze cię zagadnąć najpierw o tych sąsiadów, jak już jesteśmy przy Solidarności. Nepal to jest taka kanapka pod Himalajami wciśnięta między Chiny i Indie na mapie. No i wtedy to było tak, w 2015 roku, że Indie najpierw zrobiły z siebie bohatera, przysłały mnóstwo ratowników, zapasów i dziennikarzy, którzy relacjonowali, jak bohaterskie Indie ratują mniejszego kuzyna, biednego. A potem okazało się, że Indie po prostu poszły po swoje. Nie spodobała im się nowa konstytucja nepalska i parę miesięcy po trzęsieniu ziemi zamknęli granice, odcinając Nepal od paliwa, odcinając Nepal od dostaw. Ja pamiętam, że jak wyjeżdżałem z Katmandu, to obowiązywały takie zasady, że w parzyste dni mogą jeździć tylko samochody z rejestracjami kończącymi się na parzystą cyfrę, a w nieparzyste, nieparzyste. Mniej więcej tak wyglądała wtedy rzeczywistość. Jak dzisiaj sąsiedzi, czyli Chiny i Indie, potraktowali Nepal po tej katastrofie?
0: No, Chiny ze współczuciem, bo ta klęska dotknęła także częściowo i Tybet.
1: Tak, ona się zaczęła na rzece granicznej de facto.
0: Ale z drugiej strony bardzo oszczędnie w słowach. Właśnie nawet Nepalczycy narzekali, że Chiny mówią o tym za mało, a nawet to dało powód do powstania rozmaitych teorii spiskowych, że to właśnie Chińczycy są powodem tego nieszczęścia, że to jakaś sztuczna zapora, które budują wysoko w górach, że to ona się zawaliła. A Indie Nepalem się nie przejęły. Mówią, że je same dotykają te same tego rodzaju nieszczęścia, może nie tsunami, ale powodzi, osunięcia ziemi. Tyle samo ludzi ginie w Indiach. No, nie 1500, ale też cierpią, więc nie przejęły się specjalnie.
1: O tym, jak Nepal w tej sytuacji ma sobie dalej radzić, powiemy po skrócie informacji TOK FM. Zajrzymy też do Indii.
2: Autopromocja.
3: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10.40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców.
4: Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przecen na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 16.40, Filip Kekusz, informacje TOK FM. Bez zakłóceń przebiega głosowanie w Krakowie. Mieszkańcy stolicy Małopolski wybierają dziś swojego prezydenta. W drugiej turze mierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Lokale będą otwarte do 21.00 i właśnie o 21.00 rozpocznie się w TOK FM wieczór wyborczy, podczas którego zbierzemy dla państwa pierwsze komentarze. Będziemy łączyć się także ze sztabami kandydatów. Wołodymyr Zełenski oświadczył w telewizji ABC News, że zorganizuje w kraju wybory, jeśli prezydent Rosji Władimir Putin zgodzi się na 60 dni całkowite tego zawieszenia broni. Prezydent Ukrainy odpowiedział tak Donaldowi Trumpowi, który wczoraj oświadczył, że już czas, by Ukraińcy wybrali sobie nowego przywódcę. Z Zełenskim rozmawiał dziś polski premier. Do szczegółów tej rozmowy wrócimy w informacjach o 17.00. A Donald Trump ogłosił właśnie, że Rosja i Ukraina zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie ataków wymierzonych w infrastrukturę energetyczną. Amerykański prezydent napisał o tym na stronie Truth Social, swojej platformie społecznościowej. Dziesiątki domów i drogi zniszczyła powódź błyskawiczna na jednej z rzek w środkowym Nepalu. Władze w obawie przed powtórką tragedii z końca sierpnia, kiedy w powodzi zginęło lub zaginęło blisko 7 tysięcy osób, wezwały mieszkańców do ewakuacji. Służby meteorologiczne wskazują, że niszczycielską falę wywołało prawdopodobnie tak zwane suche osunięcie ziemi, które zablokowało bieg rzeki. Teraz czas na raport smogowy.
21: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
22: Sponsorem audycji jest firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
20: Sezon grzewczy wprawdzie powoli się rozpoczyna, ale na razie nie widać tego w jakości powietrza, do czego przyczyniają się również opady i wiatr. W całej Polsce w tej chwili jakość powietrza co najmniej dobra. Nie ma miejsca z wyraźnie przekroczonymi smogowymi normami Światowej Organizacji Zdrowia.
21: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
22: Sponsorem audycji była firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dzień dobry. Słuchacie audycji Globalne Popołudnie. Przy mikrofonach
0: Wojciech Jagielski
1: i Krzysztof Story. Podróżujemy dzisiaj do Nepalu, pogrążonego w żałobie po wielkiej katastrofie, powodziach, ale też przyciśniętego do ściany, choćby przez wojnę, którą w Iranie rozpędzał Donald Trump, która dla większości Azji oznacza potężne problemy energetyczne. No a energetyka przekłada się potem na wszystko inne. Nepal nie jest wyjątkiem tutaj. Tylko o ile naszego rządu w Polsce stać na dosypanie do ceny paliw, żebyśmy nie musieli płacić fortuny na stacjach, tak nepalskiego rządu w tym momencie nie stać na nic. I to jest sytuacja, która utrzymuje się od dawna. Nepal od dawna należy do najbiedniejszych państw świata. Z tego, co czytałem ostatnio, Wojtek mówił o emigrantach, którzy trochę utrzymują ten kraj przekazami pieniężnymi, to skala tego jest niesamowita. 1/3 budżetu nepalskiego pochodzi z przekazów przysyłanych przez Nepalczyków pracujących za granicą. Takiej proporcji chyba, nie wiem, czy gdzieś na świecie byśmy znaleźli wyższy wynik, ale na pewno Nepal jest w czołówce. No i Ja wspominałem też o nieudolności nepalskiego państwa, którą obserwowali, którą miałem nieprzyjemność obserwować po trzęsieniu ziemi z 2015 roku, kiedy pieniądze przeznaczone na pomoc humanitarną, na nowe życie dla ludzi były po prostu rozkradane i rozłaziły się po kieszeniach, w funduszach, w koalicyjnych kłótniach. Premier zmieniał się co 9 miesięcy w Nepalu przez kilka lat, tak statystycznie. No i tego wszystkiego Nepalczycy mieli dość równo prawie rok temu. 8-9 września to były takie drastyczne, taki wybuch społecznego niezadowolenia. Gigantyczne protesty młodych ludzi, mówiło się o protestach pokolenia Z w Katmandu. I drastyczne, przywołam taki obrazek, że minister finansów Nepalu musiał nago uciekać przez rzekę, okładany kijami przez niezadowolonych z jego rządów ludzi. Ten wybuch niezadowolenia wyłonił nową władzę. Wyniósł do władzy nowego premiera, Balendra Shaha, o którym tu już wspominaliśmy. Jak mu idzie? Jak ta nowa władza gospodarzy Nepalem w tych trudnych chwilach i czy dalej wiążą z nią Nepalczycy nadzieję? Jak ty na to, Wojtku, patrzysz?
0: No idzie jak po grudzie, ale trudno się dziwić. Został premierem na początku marca, więc nawet jeszcze pewnie pół roku minęło. Ale w tym krótkim okresie panowania musi się mierzyć z takimi kryzysami, z jakimi sobie nie radzą bardziej doświadczeni od niego politycy i przywódcy. Musi odprawiać żałobę przede wszystkim. Myślę, że Balendra Shah na razie nikogo nie rozczarował, nie narobił żadnych błędów. Nie wykazuje się może też jakimiś szczególnymi pomysłami reformatorskimi, ale trudno mówić o reformach, kiedy wszystko się wali od samego początku, kiedy trzeba raczej zamiast być reformatorem, trzeba być strażakiem, a Balendra Shah pełni tą rolę strażaka. Jego podróż do Nowego Jorku była na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, była pierwszą podróżą zagraniczną w roli premiera. Wypadł w tej roli bardzo dobrze. Nie tylko nie miał czasu, ale on, obejmując władzę, powiedział, że przyszedł czas oszczędzania i on będzie przykładem tego wszystkiego. Powołał rząd maleńki, kilkunastu ministrów. I sam też na podróżach zagranicznych postanowił oszczędzać, nie wydawać w każdym razie bez sensu pieniędzy według niego. ONZ apelował o tą sprawiedliwość klimatyczną, apelował o pomoc, bo wrócił do kraju po to, żeby znów pełnić rolę strażaka. Ledwie wrócił, zaczęły schodzić te lawiny, które popsuły sezon turystyczny. Ale myślę, że nie rozczarował. Może to, że nie rozczarował, bierze się też z jego jakiejś takiej enigmatyczności, bo owszem, to jest jeden z najpopularniejszych pieśniarzy, raperów w Nepalu. Jego słuchano, ale on sam raczej nie nawiązuje kontaktu z publicznością, jaka by ona nie była. Czy są to ludzie słuchający jego muzyki, czy też ludzie słuchający jego przemówień.
1: No, ten kontakt, on trzyma dystans, takim charakterystycznym jego znakiem, i tak też wystąpił na szczycie ONZ. Są takie czarne, prostokątne okulary.
0: Tak, ale nie jest to część wymyślonego amplua. On ma kłopot z oczami i w tych ciemnych okularach chodzi z powodów zdrowotnych. Jest modnisiem i lubi się stroić, no ale każdy szanujący się piosenka, że już nie mówię raper, bardzo dba o ten swój wizerunek, pielęgnuje go, więc Balen, bo tak był nazywany jako we wcieleniu rapera, też o ten wizerunek dbał, ale jeżeli już miał coś do przekazania swoim wyznawcom, wielbicielom czy obywatelom, to raczej posługiwał się tymi komunikatorami, Facebookami, Instagramami. Nie występuje na sesjach parlamentu, mniej mówi, co sprawia wrażenie, że może więcej robi.
1: No naprawdę ciężko też oceniać jego rządy na podstawie tych kilku miesięcy, w trakcie których on, dobrze powiedziałeś, spełnia bardziej rolę strażaka, który jest w dodatku przytłoczony skalą pożaru, ale wcześniej był burmistrzem Katmandu. I jak dał się poznać
0: No, jako skuteczny zarządca, ale taki nieznoszący sprzeciwu. Jeżeli coś sobie wymyślił, to forsował bezwzględnie. Podobało się mieszkańcom Katmandu, jak każe zbierać śmieci z ulic miasta, ale już mniej się spodobało, jak z tych samych oczyszczonych już ulic zaczął spędzać ulicznych, takich domokrążnych sprzedawców, których pełno jest w Azji i którą przybysze z zachodu lubią, bo traktują je jako taki koloryt i źródło tańszych zakupów, więc dosyć surowo sprawuje tą władzę, ale jego sukcesem jest to, że nie przemarnował zwycięstwa rewolucji, bo te uliczne rewolucje w południowej Azji, to Nepal nie był pierwszym krajem, gdzie ona się zdarzyła. Wcześniej, w 1922 roku, uliczna rewolucja zmiotła elity władzy w Sri Lance. W 2024 taka sama rewolucja studencka obaliła rządzących w Bangladeszu. Owszem, tam też doszło do wyborów, doszli do władzy nowi politycy, ale tak nie do końca. No, jeszcze o ile na Sri Lance przedstawiciel młodego pokolenia, nie wywodzący się z tych wielkich politycznych rodów, został nowym prezydentem, ale w Bangladeszu wybory, które się odbyły aż półtora roku po rewolucji, może to był ten problem, ta zwłoka, wyniosły do władzy syna byłego prezydenta i byłej premier, czyli właśnie przedstawiciela tych znienawidzonych elit politycznych, które miały zostać przepędzone. W Nepalu wybory postanowiono zorganizować raz, dwa, pół roku po rewolucji. Rewolucja była we wrześniu, na początku marca były wybory. Balendra Shah nie uczestniczył w tej rewolucji. On nie kroczył na czele zbuntowanych tłumów. No właśnie, jak z nimi nie gada, to i nie maszeruje w pierwszym szeregu, ale śpiewał pieśni zachęcające tych młodych rewolucjonistów do czynu. Natomiast ta popularność, którą się cieszył, sprawiła, że on poczuł w sobie polityczny instynkt i uznał, że nie będzie startował do wyborów, nie mając partii politycznej. Bo rewolucję można dokonać w dwa dni, ale wygrać wybory to jest, do tego potrzebujesz machiny politycznej, wehikułu całego. Uznał, że nie jest w stanie montować takiego wehikułu, a wielu taka rewolucja uderza do głowy i uważają, że poradzą sobie bez partii politycznej. On mógł tak sądzić, bo wybory na burmistrza Katmandu wygrał bez pomocy partii politycznej, ale wybory na burmistrza Katmandu nawet to nie jest to samo, co wybory parlamentarne. I on wybrał sobie, przystał do niewielkiej partii, powstałej zaledwie 4 lata temu. Narodowa Partia Niezależnych. Piękna nazwa. Dzisiaj to wybiera się zupełnie jakieś kretyńskie nazwy. Przede wszystkim moja ulica jest najważniejsza i ja będę służył tej mojej ulicy. Albo, nie wiem, piękni, sprawiedliwi, przystojni. Nieważne. Oni są Narodową Partią Niezależnych. To nie jest też partia, która nie pobrudziła sobie rąk polityką. Jak najbardziej pobrudziła. Jej przywódca były dziennikarz telewizyjny. Ciążą na nim wyroki, a jeszcze więcej oskarżeń o rozmaite machlojki. Zasiadał też w rządach, które rzeczywiście w Nepalu w ciągu ostatnich 30 lat było ponad 30 rządów i 30 premierów, ale wszyscy wywodzili się z tych samych trzech partii. To takie właśnie towarzystwo wzajemnej adoracji. I Balendra Shah przystał do tych Narodowych Niezależnych, a Narodowi Niezależni uznali, że przyda im się Balendra Shah, bo żaden z tych Narodowych Niezależnych nie cieszył się taką popularnością jak właśnie ten raper. I w ten sposób wygrali wybory. Przywódca partii uznał, że no, nie będzie kandydował na premiera, zwłaszcza, że wytykają mu, że ma dwa paszporty, jeden nepalski, drugi amerykański, co jest niezgodne w ogóle z prawem nepalskim. Ustąpi miejsca Balendrze Shahowi, ale sam zostanie jednak tym przywódcą partii. I w ten sposób nie tylko wygrali w marcu wybory, zdobyli prawie 2/3 mandatów w parlamencie.
1: 182 z 275.
0: O tych konstytucjach właśnie te elity polityczne nepalskie obiecywały zawsze reformy, zmianę tego autorytarnego systemu, bo to, że republika zastąpiła monarchię, to nie zmieniło nic w stylu rządzenia. Tak samo był autokratyczny jak monarchii absolutnej. A do roboty się brały tylko wtedy, kiedy na Nepal spadały takie klęski żywiołowe, jak trzęsienie ziemi. Oczywiście to był może nie najlepszy moment, żeby wtedy właśnie dłubać przy konstytucji, kiedy trzeba było być strażakiem, ale oni uznawali, że jak wtedy tego nie zrobią, to już nie zrobią nigdy. Bo do tych klęsk jeszcze, które spadają na Nepal, może przypomnieć, wypadałoby jednak długie lata wojny domowej. Tam była maoistowska partyzantka, która ogarnęła połowę kraju. No i taki spektakularny wypadek z początka stulecia. Początkiem stulecia dla Nepalu był mord dokonany na rodzinie królewskiej przez jednego z książąt. Tam ten książę wymordował w zasadzie wszystkich.
1: Tak się dla Nepalu zaczął XXI wiek od mordu pałacowego.
0: Więc ten XXI stulecie dla Nepalu naprawdę to nie są szczęśliwe czasy. Może to się odmieni, mam nadzieję, za sprawą Balendry Szacha, bo byłaby to piękna historia, tak jak on...
1: Trzymamy kciuki za Balendrę Szacha też trochę dlatego, w jaki sposób doszedł do władzy, bo to naprawdę była uliczna rewolucja, która potem wyłoniła panią prezes Sądu Najwyższego na tymczasową premierkę. Zostały przeprowadzone wybory. On te wybory rzeczywiście wygrał, rzeczywiście cieszy się poparciem. Nic tylko trzymać kciuki za takich ludzi.
0: W czasach populizmu nie jest populistą.
1: A na końcu globalnego popołudnia chciałbym zostawić na chwilę Nepal, bo dużo już o nim powiedzieliśmy, i zajrzeć na chwilkę jednak do większego sąsiada, do Indii, który po pierwsze jest... tak samo dotknięty różnymi zmianami klimatycznymi. Wspominaliśmy o falach upałów, o tym, że monsun przez jego nieregularność i takie zatrzymanie się hamuje rolnictwo indyjskie. W tym roku te plony są katastrofalnie niskie, z tego co czytam na takich portalach jak Al Jazeera czy w indyjskich mediach, chociaż nie byłem w tym roku w Indiach. A powiedz mi, gdzie dzisiaj Indie stoją, bo to jest też taki wyjątkowy moment. To może być dygresja trochę od głównego wątku tego nepalskiego naszej rozmowy, ale to jest chyba trudny moment też dla Indii, też po drugiej stronie granicy, trochę z tych samych przyczyn.
0: No na pewno nie jest to łatwy czas dla Indii, dlatego że no, są uzależnione od tych surowców energetycznych. Ale z Nepalem... da się połączyć ten dzisiejszy stan indyjski, może nie oziębłość, ale taki dystans, z jakim Indie odnoszą się do nowych władz nepalskich. Powodem jest to rodowód tych nowych władz nepalskich. Azją Południową rządziły od lat partie stare, rody polityczne. Nowych nie tolerowano, a zwłaszcza takich, których wynosiła, może nie do władzy, ale do tej wielkiej polityki, uliczna rewolucja. Rewolucje nie są lubiane nigdzie, w Azji Południowej szczególnie. A Balendra Szach jest przedstawicielem takiej udanej rewolucji, który został wyniesiony do godności premiera. Nikt tam nie będzie klaskał. Nikt nie będzie przyklaskiwał tego rodzaju politycznym
1: karierom. Wyobrażam sobie, że dla Narendry Modiego, który swoją pozycję buduje 20 kilka lat, a Indiami rządzi już od kilkunastu, taki gość jak Balendra Szach jest najgorszym koszmarem.
0: Tym bardziej, że niespodziewanie dla Narendry Modiego zaczyna mu wyrastać nowa opozycja, właśnie przedstawiciele tego samego pokolenia, które wynieśli do władzy Balendry Szacha. Ta ludowa partia Karoluchów, o której żeśmy mówili, idzie krok po kroku, stawia nowe żądania i wymusza na Modim ustępstwa, a Modi tego strasznie nie cierpi.
1: Gdybyście chcieli o tej opozycji indyjskiej, to jest pierwszy raz, kiedy ktoś tak poważnie chyba zagraża władzy Narendry Modiego, od kiedy jest premierem Indii, no to polecamy odcinek 8 globalnego popołudnia. A w tym etapie naszej wspólnej opowieści i podróży po świecie to już wszystko. Dziś wybraliśmy się w globalnym popołudniu do Nepalu, za co dziękuję
0: Wojciech Jegielski
1: i Krzysztof Story. Wydawcą audycji tradycyjnie Jakub Paś, dźwiękiem opiekuje się Jarek Gawlik. Za chwilę informacje TOK FM o godzinie 17, a po nich audycja Sprawy Różne, w której usłyszycie Karolinę Lewicką.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
24: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań, dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na volkswagen.pl.
25: Volkswagen.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
27: Mamy niskie ceny.
28: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
29: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
28: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
29: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
30: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
31: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
32: Reklama.
33: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Mężczyzna, który groził premierowi, został zatrzymany, podaje minister spraw wewnętrznych i administracji. Donald Trump twierdzi, że Rosja i Ukraina zgodziły się na energetyczny rozejm i nie będą atakować swojej infrastruktury. Sanepid wzywa grzybiarzy, by pogłębili swoją wiedzę dla własnego bezpieczeństwa. Minuta po 17:00. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Zaczynamy od informacji z ostatniej chwili, którą podał minister spraw wewnętrznych i administracji. Jak twierdzi Marcin Kierwiński, mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję. Informacja o organizowanym ataku trafiła do służb dziś rano. Służba Ochrony Państwa skontaktowała się w tej sprawie z policją. Przed południem w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyła się narada służb. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński twierdzi, że wiele wskazuje na to, że groźba była poważna. Donald Trump stwierdzi, że zarówno Rosja, jak i Ukraina zgodziły się na tak zwany rozejm energetyczny. Nie będą atakować swojej infrastruktury krytycznej. Amerykański prezydent napisał o tym na platformie Truth Social i wezwał obie strony, by porozumienia nie zrywały. Wcześniej w telewizji ABC News Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że jeśli Moskwa zgodzi się na całkowity 60-dniowy rozejm z Kijowem, w Ukrainie zostaną zorganizowane wybory prezydenckie. To była reakcja na wczorajsze słowa Trumpa, który stwierdził, że czas, by Ukraińcy wybrali sobie nowego przywódcę.
34: Prezydent Zełenski mógł zakończyć tę wojnę albo wielokrotnie zawrzeć porozumienie. Prezydent Putin bardzo chciałby doprowadzić do ugody. I proszę zauważyć, uwalnia on na rynek światowy ogromne ilości ropy, prawda? To dobrze. I to po bardzo niskiej cenie.
20: Jestem absolutnie przekonany, że nikt i nic nie zdoła złamać Ukrainy, napisał z kolei na platformie X Donald Tusk. Premier informował o rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, podczas której zapewnił o dalszym wsparciu Polski i Europy dla ukraińskiego. polskiego narodu. Rośnie liczba zatrzymanych w związku z aktami przemocy, do których doszło w szkołach. Policja informuje już o 117 ujętych, w większości młodych osobach. Funkcjonariusze w całej Polsce odnotowali 275 zdarzeń, w przypadku których stwierdzili, że podejrzenie popełnienia przestępstwa jest uzasadnione. O czym więcej Tomasz Fęska.
4: Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem okoliczności ataków, do których doszło w zawodówce w Ostrołęce i w podstawówce w Leszczy-Dolenowinach Podwyżkowym, czy wczorajszej napaści kobiety z nożem na dwie 17-latki i 24-latkę w szkole dla dorosłych w Warszawie, ale też stale monitorują internet pod kątem niepokojących treści udostępnianych przez nastolatki, stąd rosnąca liczba sygnałów o uzasadnionych podejrzeniach popełnienia lub planowania popełnienia przestępstw i rosnąca liczba zatrzymań. Komendant główny policji Marek Boroń podaje przykład ucznia, który w grze sieciowej stworzył makietę swojej szkoły.
9: Gdzie stworzona przez niego postać dokonywała zamachów na uczniów właśnie tej szkoły. To jest przerażające, w jaki sposób można się przygotowywać.
4: U nastolatka znaleziono broń palną, amunicję, noże i odręczne szkice broni. W poniedziałek w działania przy szkołach zaangażowany ma być niemal co piąty policjant w Polsce. Kontrole mają być podtrzymywane tak długo, jak długo będzie to konieczne dla uspokojenia sytuacji. Tomasz Fęskę, TOK FM.
20: Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia, wzywa sanepid, który przygotował wystawę pod tą nazwą. Sezon w pełni, więc przed wyjściem do lasu warto się przygotować, by zebrać tylko grzyby, które nam nie zaszkodzą. Ekspozycja to dobry sposób na przeszkolenie w tym zakresie.
10: Prezentujemy na niej makiety ponad 70 gatunków grzybów, a także świeże okazy. Wystawie towarzyszą zajęcia edukacyjne, które dostosowane są do wieku uczestników. Nasi klasyfikatorzy rozmawiają na nich z odwiedzającymi o zasadach bezpiecznego grzybobrania oraz o tym, jak unikać niebezpiecznych pomyłek.
20: Mówi Katarzyna Dziurna, rzeczniczka prasowa wojewódzkiego sanepidu w Warszawie. Wystawa dostępna jest dla szkół i osób indywidualnych. Na zwiedzanie trzeba się jednak wcześniej zapisać przez stronę sanepidu. Polskie filmy nie przyciągają do kin tłumów. Wyjątkiem jest nowa ekranizacja Lalki, którą zobaczyło już w kinach milion widzów i to najlepszy wynik od czasu pandemii. Dlaczego Polacy rzadziej chodzą na polskie filmy? O tym rektor szkoły filmowej w Łodzi Milenie Fiedler pytał Bartosz Kędziołka.
11: Pandemia to był wyraźny powód do tego, żeby zacząć z platform korzystać. Czyli oglądać filmy po prostu u siebie w domu na komputerze. Powód też kryje się w tym, na ile dobrze jako twórcy rozpoznajemy oczekiwania widowni, na ile te oczekiwania widowni rozmijają się z tym, co my rozumiemy, po co my robimy filmy. Jest to na pewno trudny okres dla kina, ale będę twierdziła, że nie chodzi o to, że polskie filmy przestały być interesujące dla polskiej widowni, tylko generalnie kino jako doświadczenie, jako forma kontaktu z kulturą traci popularność na całym świecie.
12: Mamy czasem taki film, na który idą w cudzysłowie wszyscy. Teraz takim filmem jest Lalka. Czy pani widziała Lalkę?
11: Jeszcze nie zdążyłam obejrzeć Lalki.
12: A jest w planie?
11: Tak. Ja generalnie chodzę do kina na polskie filmy.
20: Jak wynika z danych, które podaje Stowarzyszenie Filmowców Polskich, na polskie filmy chodzi do polskich kin o kilkadziesiąt procent mniej osób niż przed pandemią. Deszczowe chmury wieczorem i w nocy na zachodzie i południu Polski, a temperatury niskie. Spadną do jedynie 3 stopni na Podlasiu, 6 w centrum, 7 na krańcach zachodnich. Jutro znowu sporo opadów w większej części Polski i przeważnie od 11 do 13 stopni.
33: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego gościa, a dziś jest z nami profesor Jan Skurzyński, historyk. Dzień dobry, panie profesorze.
14: Dzień dobry.
13: A będziemy rozmawiać o powstaniu Komitetu Obrony Robotników. Profesor Andrzej Friszke, także mój częsty gość, został zapytany w tygodniku Polityka o to, jak wygląda dziedzictwo KOR z perspektywy 50 już lat i odparł. Jego dziejowym sukcesem było powstanie III Rzeczpospolitej, która realizowała korowskie idee wolnego, demokratycznego państwa prawa. Fakt, że osiągnięto to bez przemocy, bez rewolucji, bez prześladowań przeciwników politycznych, również było realizacją jego haseł. Powiedziałbym, że jak na organizację, która na początku skupiała kilku ideowców bez pieniędzy, planu i przygotowania, jest to osiągnięcie bez precedensu. A co by pan, panie profesorze, odpowiedział na tak zadane pytanie o dziedzictwo KOR z perspektywy półwiecza?
14: Ja myślę, że to, co jest ważne również dzisiaj, punkt wyjścia, z którym w życie publiczne włączyli się założyciele KOR-u, to znaczy... A tym punktem wyjścia była zasada samoobrony społecznej przed przemocą instytucjonalną, w tym przypadku przed przemocą państwa komunistycznego, państwa niedemokratycznego. Wynalezienie skutecznego, jak się okazało, narzędzia tej obrony, jaką była samoorganizacja. Tworzenie własnego środowiska i w gronie przyjacielskim, a potem szerzej ludzi, do których się miało zaufanie, podejmowanie działań społecznych, niezależnie od tego, czy była na nie zgoda urzędowa, czy nie.
13: Myślę o niezamierzonych konsekwencjach. To jest taka koncepcja, którą formułuje w 1936 roku amerykański socjolog Robert Merton i tłumaczy, że kiedy podejmujemy decyzję, to spodziewamy się, że ta decyzja będzie dawała określone konsekwencje. Dobre, złe, różnorakie. Ale są też takie konsekwencje podejmowanych działań i decyzji, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, które pojawiają się nieoczekiwanie. I chciałabym pana zapytać o konferencję bezpieczeństwa i współpracy w Europie. Taką historyczną konferencję dyplomatyczną, która służyła jako forum dialogu między Wschodem a Zachodem. W ogóle pomysł narodził się w Moskwie. Chciano uzyskać międzynarodową legitymizację swoich wojennych zdobyczy, a pierwszy proponował to na forum międzynarodowym Adam Rapacki, minister spraw zagranicznych. To był rok 64. Akt końcowy KBWE podpisano w Helsinkach 1 sierpnia 75 roku. I nie brak i takiej koncepcji dotyczącej tego wydarzenia, że właśnie ten akt końcowy KBWE spowodował takie niezamierzone z punktu widzenia sowieckiego konsekwencje. To znaczy zobowiązując także Moskwę, która była sygnatariuszem tego aktu do przestrzegania praw człowieka, dał opozycji w krajach pod butem sowieckim narzędzie do działania, punkt odniesienia, dokument, do którego można się było odwoływać i na który można się było powoływać.
14: Oczywiście, to był istotny czynnik, który ośmielił oponentów systemu komunistycznego do podjęcia tych kwestii najszerzej określanych jako prawa człowieka. A można to było zrobić dlatego, że rządy krajów komunistycznych zobowiązały się w tym dokumencie, jakim był akt końcowy konferencji w Helsinkach, do przestrzegania takich zasad, które się mieszczą właśnie w tym pojęciu prawa człowieka. Natomiast
13: to zacytuję. Rządy państw sygnatariuszy miały zachęcać do korzystania z obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturalnych i innych praw oraz wolności, które wynikają z przyrodzonej godności osoby ludzkiej i mają podstawowe znaczenie dla jej swobodnego i pełnego rozwoju.
14: To na pewno ułatwiło podjęcie tej działalności niezależnej, opozycyjnej, ale przede wszystkim niezależnej po prostu od państw komunistycznych, od partii komunistycznych w tych krajach. Natomiast były też inne dokumenty, do których można się było odwołać, dowodząc, że działalność niezależna jest całkowicie zgodna z prawem obowiązującym w tych krajach. Przypomnijmy, że właściwie początek całego tego ruchu opozycyjnego, który na Zachodzie nazywano dysydenckim, dali obywatele Związku Radzieckiego, dali dysydenci rosyjscy i innych narodowości ZSRR, którzy już po połowie lat 60. Zaczęli domagać się od państwa radzieckiego, przestrzegania radzieckiego prawa i radzieckiej konstytucji. W gruncie rzeczy tym samym pomysłem było odwołanie się przez opozycję polską na początku lat 70. do zasad liberalno-demokratycznych w gruncie rzeczy, takich jak niezawisłość sądów, wolność słowa, wolność stowarzyszania się, wolność przekonań i sumienia, prawo do tworzenia związków zawodowych, prawo do strajku, a wreszcie prawo do wolnych wyborów. Wszystkie te postulaty, które wynikały, które nie były sprzeczne z konstytucją i prawem PRL, znalazły się w najważniejszym dokumencie programowym polskiej opozycji, który podpisała bardzo duża część przyszłych członków KOR-u, a mianowicie listu 59, który jest właściwie takim memorandum konstytucyjnym, którym zostały postawione, prawda, te najważniejsze klasyczne, liberalno-demokratyczne wartości, które powinny w państwie prawa obowiązywać.
13: List 59 Jacek Kuroń nazwał po latach takim szczytowym osiągnięciem zjawiska, jakim miała być opozycja epistolarna, czyli pisanie listów i petycji do władz. A jednocześnie zaznaczał, że już nadchodził nowy etap działalności opozycyjnej w Polsce, że ja opozycja uzyskuje dojrzałość.
14: Tak, ja bym powiedział, że to raczej był początek już nowego etapu, nie tyle koniec tego poprzedniego, o którym mówił Kuroń, mając na myśli listy protestacyjne lub w obronie na przykład więźniów politycznych, podpisywane przez kilkadziesiąt osób, pisarzy lub naukowców, których domagano się czegoś od władz, w których reagowano na postępowanie władz. List 59, tak go nazywamy, stawiał bardzo generalne zasady ustrojowe, jakie powinny być w Polsce realizowane. Co ciekawe, w gruncie rzeczy przez następne 5 lat, w czasie których powstał KOR i się rozwinął swoją działalność, nigdy nie sformułowano bardziej konkretnego i rzeczowego programu politycznego.
13: To może należałoby uznać list 59 za taki dokument założycielski opozycji demokratycznej, bo to memorandum nie mówiło już o jakiejś ulepszonej wersji socjalizmu, o likwidacji błędów i wypaczeń, tylko ten list mówił już o tym, że tym celem dążeń politycznych jest demokracja parlamentarna.
14: Tak. I następnym krokiem była decyzja o tym, że jeżeli chcemy mieć w Polsce możliwość swobodnego wypowiadania się, prowadzenia dialogu politycznego, swobodnego wyznawania swojej religii, swobodnego stowarzyszania się, musimy po prostu zacząć realizować te prawa w praktyce, nie oglądając się na władzę. I takim pierwszym posunięciem w tym duchu było powołanie Komitetu Obrony Robotników, a właściwie można powiedzieć, że nawet wcześniej pierwszym posunięciem było podjęcie samej akcji pomocy robotnikom, która poprzedzała powstanie KOR-u o ponad 2 miesiące. Zaczęła się już w lipcu 1976 roku, a KOR powstał w końcu września. Zresztą pomysłodawcą powstania KOR-u była ta grupa młodych ludzi, wówczas świeżo po studiach, która rozpoczęła tą konkretną bardzo akcję pomocy robotnikom, która polegała na tym, że się docierali oni do konkretnych rodzin robotników aresztowanych bądź wyrzuconych z pracy z pomocą finansową, medyczną lub prawną.
13: Ale zapytam jeszcze pana profesora o coś, co zapisałam sobie jako prekor, bo na wiosnę 76 roku narodził się taki pomysł, który chyba można traktować jako pierwszy projekt KOR-u. To wtedy Antoni Macierewicz namawia Kuronia, Lipskiego, Michnika, Olszewskiego do założenia takiego jawnego komitetu, który grupowałby opozycję, wezwał do bojkotu głosowania, bo wtedy to były okolice wyborów. No i on miał się nazywać Komitet Obrony Praw Człowieka i plany założenia tego komitetu odnotowała wówczas Bezpieka.
14: Tak, Bezpieka inwigilowała, śledziła, krótko mówiąc, najważniejsze postacie opozycji. Miała podsłuchy zainstalowane w domach i w telefonach. I sporo wiedziała, ale nie wiedziała najważniejszego, że jest tak blisko już do tego decydującego kroku, jakim było powołanie pewnej instytucji. Instytucji, a nie organizacji. Komitet Obrony Robotników w myśl interpretacji prawa przez prawników w nim uczestniczących, a było tych postaci kilka, na przykład Jan Olszewski, który chociaż nigdy nie był członkiem KOR-u, to bez wątpienia należał do jego twórców, a także pani Aniela Steinbergowa na przykład. Ci prawnicy uważali, że KOR nie jest organizacją w sensie prawa, jest natomiast instytucją powołaną w stanie wyższej konieczności, w takiej samej sytuacji jak komitety powoływane, żeby pomóc na przykład powodzianom. takie komitety nie mają obowiązku rejestracji. A skoro nie mają obowiązku rejestracji, to władza nie ma szans odmowy tej rejestracji. Powołując się zresztą na obowiązujące wciąż w PRL-u prawa z II Rzeczpospolitej dotyczące stowarzyszeń. Więc KORW w gruncie rzeczy do końca swojego istnienia był jedną wielką improwizacją.
13: Ten PRECOR, czyli Komitet Obrony Praw Człowieka, nie powstał wtedy wiosną 1976 roku, bo nie wszystkie osoby były do tego gotowe, jak wspominano po latach, ale też Jacek Kuroń wspominał o braku przedmiotu działania takiego komitetu, jakiegoś impulsu w postaci na przykład represyjnej akcji władz, która by zmobilizowała uwagę opinii publicznej i solidarność wokół sprawy praw człowieka. No i okazało się, że za chwilę ten impuls się pojawił, bo mamy czerwiec roku 76, podwyżkę cen drastyczną ogłoszoną przez rząd Piotra Jaroszewicza. To były podwyżki naprawdę sięgające nawet 70%.
14: Średnio 40%.
13: Tak jest. Nie zdawała sobie władza sprawy z nastrojów, jakie były, bo w lutym 75.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Nastąpią one w takiej skali. Władze się przygotowały w ten sposób, że zmobilizowały duże siły milicyjne, ale bez zadbano o to, żeby policjanci nie posiadali broni palnej. Gierek bardzo dobrze pamiętał lekcję grudnia 70 roku, w wyniku której doszedł do władzy.
3: Mm-hmm. A stracił ją Gomułka.
2: A stracił ją Gomułka, który zezwolił, a wręcz nakazał strzelanie do robotników miast na wybrzeżu. I poza tym powołano na przykład na przymusowe ćwiczenia wojskowe takich ludzi jak Jacek Kuroń, chcąc odsunąć ich, nie pozwolić im uczestniczyć w tych ewentualnych protestach. To poskutkowało o tyle, że rzeczywiście jedyne ofiary śmiertelne demonstracji, jakie wybuchły, zwłaszcza w Radomiu i w Ursusie, to było dwóch robotników, którzy ulegli wypadkowi, a nie zostali zabici przez milicjantów. Natomiast to nie znaczy, że zrezygnowano ze stosowania bardzo brutalnej przemocy. Co ciekawe, zwłaszcza po już zduszeniu tych protestów, które okazały się na tyle silne, że władze jak niepyszne, ten sam premier Piotr Jaroszewicz musiał następnego dnia odwołać podwyżkę, twierdząc...
3: Ale towarzysz Gierek był tak osobiście urażony, że postanowił się zemścić.
2: Towarzysz Gierek, tak, postanowił się zemścić, nakazał jednak dokonanie odwetu na demonstrantach zatrzymanych w czasie demonstracji właśnie w trzech miastach generalnie, w Radomiu, w podwarszawskim Ursusie oraz Płocku. Tych zatrzymanych było kilka tysięcy osób i postanowił także Gierek przeprowadzić kampanię propagandową, która miała dowodzić, że to tylko niewielkie grupki warchołów tak zwanych i chuliganów podjęły ten żywiołowy protest uliczny. Nie tylko strajk, ale demonstracje, prawda, a nawet spalenie Komitetu Wojewódzkiego Partii w Radomiu. Natomiast to ogromna większość klasy robotniczej jest wierna partii i jej przywódcy i w ten sposób chciał pokazać, kto tu rządzi, krótko mówiąc, prawda. Ale ten odwet w postaci aresztowań, zatrzymań, bicia regularnych, tortur, jakie stosowała milicja wobec uczestników demonstracji, a nawet przypadkowo aresztowanych wtedy na ulicach miast ludzi, wywołał właśnie szok moralny u tej tworzącej się, rodzącej się na nowo, kształtującej się opozycji i dał, jak pani powiedziała słusznie, pewną okazję do wystąpienia publicznego, do zademonstrowania swojej solidarności z ludźmi prześladowanymi przez państwo.
3: To dwie relacje z tego 24 czerwca 76 roku, bo właśnie wtedy telewizja nadała transmisję wystąpienia Piotra Jaroszewicza, w trakcie której ponoć pocąc się i drżąc ogłosił te podwyżki cen. Anna Kowalska, późniejsza działaczka KOR, zanotowała: koniec czerwca 76 roku spędziłam w mazurskiej Gajówce nad jeziorem. Imieninowi goście oczekiwali na koncert z Opola przy otwartym telewizorze. Gdy zaczął mówić Jaroszewicz, biesiadę przerwano. Słowo ku szło z ust do ust. Powtarzano, wykrzykiwano ceny cukru, kaszy, mąki, masła. W okolicznym GS-ie masło zresztą pojawiało się rzadko, choć częściej niż dziś. Bandyci, swołocz, naród z torbami puszczają, ścierwa, ścierwa, Jezusie święty, kary na nich nie ma. To jedna relacja. Druga Jacka Kuronia. Był bal u prezydenta, czyli imieniny Jana Józefa Lipskiego. Na bal przybył kwiat Warszawy, wybitni ludzie nauki, kultury i sztuki. Wszyscy goście tuż przed spotkaniem dowiedzieli się z radia, że Sejm PRL na wniosek premiera Piotra Jaroszewicza uchwalił podwyżkę cen żywności. Już z czyjejś głupoty, bo chyba nie dla dodatkowego rozdrażnienia ludzi, dodano do tego wiadomość, że od

0: poniedziałku, czyli tak czy owak post factum, podwyżki te skonsultuje się ze społeczeństwem. Chodziłem między gośćmi Jana Józefa i zadawałem pytania. Pierwsze. Czy zdaniem pytanej przeze mnie osoby dojdzie w tej sprawie do wybuchu społecznego protestu? Drugie. Czy jeżeli tak się stanie, to zgodzi się na podpisanie zbiorowego wystąpienia solidarnościowego? Zebrani na pierwsze pytanie, czyli o protest, odpowiedzieli nie, a na drugie, czyli podpisanie zbiorowego wystąpienia solidarnościowego, tak. To jak doszło do tego, że ten impuls został przekuty w formę organizacyjną? Bo jeżeli wrócimy do opowieści Ludwiki Wujec po latach snutych, to właściwie KOR narodził się na sądowym korytarzu, gdzie postanowiono towarzyszyć tym, którzy byli oskarżeni w procesie robotników z Ursusa.
1: Tak, a w tych procesach, dodajmy, zapadały bardzo wysokie wyroki. Mniej więcej 50 osób zostało skazanych na karę od 2 do 10 lat więzienia. Więc szokująco wysokie, mieszczące się w tej filozofii odwetu, prawda? I pewnie wprowadzenia silną ręką porządku wymyślono przez kierownictwo partii.
0: A to jeszcze dopytam, panie profesorze. Gierek myślał, że ludzie się wystraszą, że to zadziała, czy też była to reakcja tchórzliwa?
1: Ja myślę, że i to, i to. Znaczy, na pewno się przestraszył, tak. Znaczy, zajrzało mu w widmo utraty władzy tak samo jak Gomułce, tak? No, jako komunista jednak miał instynktowne reakcje odwołania się do siły, po prostu do rządów przemocą. Nie, historia komunizmu jest, z tego się składa. Rzeczywiście ta relacja Kuronia jest ciekawa o tyle, że tylko on przewidział wystąpienia następnego dnia. Natomiast niestety na początku nie było tak pięknie, że wszyscy ci szanowni goście imienin Jana Józefa Lipskiego, który był takim najbardziej chyba szanowaną postacią opozycji warszawskiej wtedy, historyk literatury, przypomnijmy, no to jednak bardzo szybko powstał taki kolejny list solidaryzujący się z uczestnikami tych protestów 28 czerwca, ale podpisało go tylko 14 osób, czyli znacznie mniej niż list 59. Powstały też inne listy, tworzone w innych grupach, pokoleniowo też włączyli się bardzo ludzie młodsi niż Kuroń czy Jan Józef Lipski, którzy mieli wtedy w okolicach 40, tacy właśnie jak Macierewicz czy Jan Lityński, bliżej 30, których łączyła z kolei doświadczenie protestów studenckich z marca 68 roku. Przełomowym momentem był ten dzień, kiedy rozpoczął się w warszawskich sądach proces kolejnych robotników z Ursusa i kilkunastu co najmniej przedstawicieli opozycji, Kuroń, Michnik, Macierewicz, Henryk Wujec i tak dalej, również żona Jacka Kuronia, Gajka i kilka pani typu Ludwika Wujec właśnie, przyszli po prostu asystować, wykazując w ten sposób czynnie swoją solidarność. I wtedy dowiedzieli się od rodzin tych osób, które były sądzone, jak wyglądały te tortury, którym zostali poddani i to, że zostali oni, ci ludzie właściwie byli kompletnie bezradni wobec tej przemocy państwowej. I tegoż dnia lub następnego jeden z opozycjonistów, akurat był to wtedy Antoni Macierewicz, padł na pomysł, że po prostu natychmiast trzeba zacząć tym ludziom pomagać. I razem ze grupą swoich przyjaciół z takiego niezależnego klubu dyskusyjnego, gromady włóczęgów wywodzących się z harcerskiej, pierwszej drużyny harcerskiej warszawskiej, tak zwanej Czarnej Jedynki, W tej grupie byli też Wojciech Onyszkiewicz czy Piotr Naimski oraz z kolei ze znajomymi z Klubu Inteligencji Katolickiej. To były takie dwa środowiska, które rozpoczęły ten proces. Potem doszły oczywiście następne, także środowisko tych dawnych komandosów z 68 roku, czyli grupa Adama Michnika i Jana Liteńskiego, Seweryna Blumsteina i tak dalej. Oni zaczęli wcielać w życie to, co pisali w tych listach protestacyjnych. I to był ten decydujący krok. No zacznijmy robić to, o czym wspominamy, tylko symbolicznie, a to nie chodzi o symbole, tylko chodzi o konkretną pomoc konkretnym ludziom.
0: Relacje Ludwiki Wujec z tygodnika Polityka. Rozmawialiśmy z rodzinami sądzonych wystraszonymi, zagubionymi. Widzieliśmy tych oskarżonych nieszczęśników, którzy nie wiedzieli, dlaczego ich pobito, których spotkała straszna krzywda tylko dlatego, że krzyknęli, że jak nie będzie obniżki cen, to nie będą mieli z czego żyć. Przechodziliśmy na kolejne rozprawy. Na korytarzach było nas zawsze około 20 osób. Żadne tłumy, ale zauważalna grupa. A pomoc najpierw była spontaniczna. Jan Józef Lipski, który wszędzie chodził z chlebaczkiem, przyniósł w nim pieniądze, bo nie pierwszy raz pomagał rodzinom aresztowanych za politykę. Gajka Kuroniowa uczyła rodziny, jak i do kogo pisze się podanie o paczkę czy wypiskę. Antek Macierewicz rzucił pomysł zorganizowania pomocy wszystkim represjonowanym po czerwcu. I tak rozpoczęła się ogólnopolska akcja pomocy. I tak proces ursuski stał się początkiem, paliwem dla naszego obywatelskiego buntu, który z czasem przybierał coraz bardziej zorganizowaną formę. KOR narodził się na sądowym korytarzu. Moim i Państwa gościem jest profesor Jan Skurzyński. Słuchają Państwo TOG FM, pierwszego radia informacyjnego.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
7: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
6: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy?
20: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
22: Skoda.
23: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
24: Reklama.
0: Audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest profesor Jan Skórzyński, a rozmawiamy o tym, jak powstał Komitet Obrony Robotników. To już 50 lat od tego momentu. 11 września 76 roku, panie profesorze, na biurka sekretarza KCK i szefa MSW Kowalczyka trafiła tajna notatka od dyrektora Departamentu III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Takiej treści. W gronie czołowych osób o postawach opozycyjnych rozważa się aktualnie projekt formalnego powołania w najbliższych dniach tzw. Komitetu Pomocy dla Robotników Represjonowanych po wydarzeniach z 25 czerwca bieżącego roku. No byli dobrze poinformowani, bo na 12 września zwołano w mieszkaniu profesora Edwarda Lipińskiego zebranie opozycyjnych autorytetów.
1: Tak. Zebranie opozycyjnych autorytetów, ludzi, którzy podpisywali wielokrotnie już listy protestacyjne w różnych sprawach do władz, poczynając od listu 34 z 1964 roku, tacy jak właśnie gospodarz, czyli Edward Lipiński, Nestor polskich ekonomistów. Było to spotkanie, na które przyszli uczestnicy akcji pomocy, trwającej już od ponad 2 miesięcy. Mirosław Chojecki i Piotr Naimski, a także Jan Józef Lipski, który współpracował, współdziałał z tymi młodymi ludźmi w tym pomyśle założenia komitetu. Dlaczego pojawił się ten pomysł? Między innymi dlatego, że rozpoczęto, policja zaczęła nagobywać tych emisariuszy akcji pomocy, którzy jeździli do rodzin, do Radomia, czy do Ursusa przede wszystkim jeszcze wtedy. Młodsi opozycjoniści, którzy tę akcję realizowali, wpadli na myśl, że jakąś ochroną dla nich będzie powołanie instytucji, która będzie uwiarygodni ich także w oczach tych rodzin, do których docierali, pozwoli na lepszą, skuteczniejszą zbiórkę pieniędzy, no bo trzeba było mieć fundusze, prawda, żeby pomagać realnie tym rodzinom. I w czasie tego zebrania przedstawili sytuację, że jest społeczny, poważny problem, ponieważ obejmujący kilka tysięcy osób co najmniej, którzy nie mają z czego żyć, a ojcowie rodzin są skazani na wieloletnie więzienia. Poparł ich Jan Józef Lipski, ale zebrani starsi wiekiem i jakby o innym nieco statusie społecznym, prawda, niż ci młodzi ludzie, pisarze i naukowcy, nie podjęli jeszcze w tego dnia tego pomysłu o założenia takiej instytucji, natomiast zgodzili się oczywiście na udział w zbiórce pieniędzy i postanowiono zastanowić się nad ewentualnym powołaniem takiej instytucji w przyszłości.
0: I
1: to na szczęście nie zadowoliło młodzież.
0: Bardzo niezadowolona. Tak. Właśnie zastanawiam się nad tym, czy można powiedzieć, tak jak nazwał to Lipski, że mieliśmy zamach stanu ze strony młodzieży. Bo ci młodzi wyszli bardzo niezadowoleni z tego zebrania. Potem Lipski opowiadał Olszewskiemu, że właściwie nic z tego nie wyszło, bo starsi państwo powiedzieli, że oczywiście zbiórkę pieniędzy trzeba robić, ale wprowadzenie oficjalnie nazwy Komitet Obrony Robotników to równoznaczne z prowokowaniem represji i że to upadło. Naimski z kolei mówił tak, uważaliśmy, że trzeba przełamać tę niemożność, stworzyć instytucję, a jeśli potem nas zamkną, to zjawią się następni, którzy to poprowadzą. Zdecydowaliśmy, że my to tworzymy. I faktycznie tak było, że ta grupa bardzo młodych ludzi, dwudziestokilkuletnich, podejmuje te decyzje bez względu na to, czy uzyska dla tej inicjatywy poparcie innych zaangażowanych w działalność opozycyjną.
1: Tak, z tym, że trzeba powiedzieć, że właśnie było ważne wsparcie, jakie temu pomysłowi tej grupce młodych, którzy się wywodzili z harcerstwa, to wymieńmy jeszcze raz Macierewicz, Naimski, Onyszkiewicz i Mirosław Chojecki, uzyskali od dwóch właśnie starszych wiekiem i cieszących się znacznie większym poważaniem. Także wśród tej najstarszej grupy, która miała wątpliwości, jeszcze nie dojrzała, czyli od Jana Józefa Lipskiego i Jacka Kuronia. Który...
0: To od razu powiedzmy, że ci starsi wiekiem, nie sprawdziłam ile wtedy lat miał Lipski, ale Kuroń, będąc w tym gronie seniorem, liczył sobie 42 lata raptem. To jeszcze tylko powiem, ile mieli inni, bo to robi wrażenie, bo to byli naprawdę młodzi ludzie. Naimski i Krupski mieli wówczas 25 lat. Andrzej Cyliński 26, Bogdan Borusewicz i Mirosław Chojecki 27, Wojciech Arkuszewski, Antoni Macierewicz, Wojciech Onyszkiewicz 28, Michnik, Blumstein, Lityński kończyli 30. Henryk W. jest też zaawansowany wiekiem 35 lat.
1: Tak. I drugą część koru, grupę, którą potem nazwano żartobliwie, ale z szacunkiem starsze państwo, tworzyli ludzie powyżej 70, a profesor Lipiński chyba miał już 80. W każdym razie, więc zupełnie inne pokolenie, generacja, inne doświadczenie życiowe. Dlatego im było trudniej tak naprawdę podjąć tak radykalną decyzję, jaką było utworzenie instytucji.
0: Czyli młodym było łatwiej, bo oni, to się czasem nazywa darem krótkiej pamięci,
1: tak.
0: Że nie zaznali lat stalinowskich, tego strachu, który tym latom towarzyszył. Ich polityczną lekcją był marzec 68, ale też grudzień 70, no tam były ofiary, tak? Więc to nie jest tak, że oni żyli komfortowo i nie widzieli przemocy, opresji ze strony władzy, która potrafi być opresją, no taką, że kula w głowę.
1: No ich przewagą nad starszymi było też to, może, że znajdowali się na początku swojej drogi życiowej, nie mieli jeszcze nie mieli żadnej kariery.
0: O nie tym mieli też osiągnięć, czytałam, że nie mieli nic do
1: statusu,
0: stracenia,
1: który mogli stracić, prawda? Zresztą już bardzo szybko potracili pracę zawodową, jaką mieli, co mogąc się w rezultacie poświęcić całkowicie działalności opozycyjnej, co nie wyszło oczywiście na dobre władzom. Także tutaj rzeczywiście Jan Józef Lipski wspomina o tym zamachu stanu, który polegał po prostu na tym, że ta grupa Młodzi plus Lipski Kuroń postanowiła utworzyć komitet niezależnie od tego, czy ci szacowni, bardziej starsi państwo się do tego przyłączą, czy nie. I pójść do nich jeszcze raz, ale już nie z propozycją założenia komitetu, tylko z propozycją przystąpienia do komitetu, który już istnieje, będzie istniał niezależnie od ich oporów. I tak też się stało 22 września na zebraniu z kolei u drugiej pani nestorki, można powiedzieć, tego grona, pani Ani Lichtenbergowej, komitet realnie powstał, a następnego dnia wysłano jego apel założycielski, informując o jego powołaniu nie tylko do mediów, ale formalnie także do marszałka Sejmu. PRL.
0: Myślę sobie o myśli politycznej KOR-u i wybrałam tutaj trzy teksty. Leszek Kołakowski, jego artykuł z 1971 roku, tezy o nadziei i beznadziejności. No i Kołakowski nam w tym tekście mówi, że sowiecki model socjalizmu nie poddaje się reformom i można go tylko w całości usunąć i to jest jedyna droga. Nie da się go naprawić, ale trzeba za pomocą nacisku społecznego sprawiać, żeby stawał się mniej uciążliwy, dopóki trwa. Czyli stale wywierać presję na władzę w kierunku liberalizacji. Adam Michnik, jego esej Nowy ewolucjonizm. I on podkreśla wartość zmian cząstkowych. Nie da się zrobić tego przewrotu z dnia na dzień, ale można małymi krokami dochodzić do celu. Czyli taka strategia ewolucyjnego poszerzania swobód obywatelskich. No i jeszcze Jacek Kuroń w myślach o programie działania napisanych po powstaniu KOR-u ogłasza powstanie nowej opozycji antysystemowej, antytotalitarnej i niepodległościowej. W tym samym czasie mówi to słynne zdanie: nie palcie komitetów, tylko zakładajcie własne. Jakby to wszystko razem zebrać, to jaka była ta myśl polityczna KOR-u?
1: Myśl polityczna KOR-u polegała po pierwsze na postawieniu na aktywność społeczną. Nie oczekiwaniu, żeby władzę przejął jakiś reformator partyjny, tak? I zmienił system, tylko organizowanie się niezależne, można powiedzieć tworzenie takich zalążków społeczeństwa obywatelskiego, edukacja, informacja, stworzenie obiegu bez cenzury, prawda, informacji i refleksji także politycznej, ale także literatury, wszelkiego rodzaju publicystyki i wydawnictw, jako właśnie zachowywanie się tak jak ludzie wolni, mimo że kraj jest zniewolony, prawda? W kraju są dyktatorskie rządy jednej partii, ale to nie jest usprawiedliwienie dla społecznej bierności. Zresztą motto KOR-u można znaleźć już w jego pierwszym apelu, który był, przypomnijmy, skierowany do społeczeństwa i władz PRL. Ta kolejność nie jest przypadkowa. W nim napisano, że społeczeństwo ma obowiązek podejmowania się obrony własnej bądź osób, które są prześladowane, jeżeli nie czynią tego instytucje państwowe. I jedną z naczelnych zasad życia społecznego właśnie jest solidarność z ludźmi potrzebującymi pomocy. Dlatego w gruncie rzeczy przez pierwszy rok co najmniej KOR był instytucją prowadzącą pracę, można powiedzieć, humanitarną. Prawda? KOR nie ogłosił zresztą ani na początku, ani do końca swego istnienia żadnego programu politycznego. Nie proponował obalenia władzy. Proponował działanie obywatelom, żeby się poczuli tymi obywatelami, mimo systemu politycznego, żeby wzięli własny los we własne ręce i tworzyli grupy i instytucje, które będą wysuwać i realizować własne postulaty. Na tej zasadzie właśnie powstały ostatecznie wolne związki zawodowe, prawda, zorganizowane przez ludzi KOR-u na Wybrzeżu Gdańskim. Tam najważniejszym człowiekiem był Bogdan Borusewicz, członek KOR-u, które postawiły za swój cel prawo do wolności związkowej, prawda, do powoływania niezależnych od władz związków zawodowych. No, jest niebywałe, chyba rzadko, nie wiem, czy jest taki drugi przykład w historii świata, że ten postulat został zrealizowany błyskawicznie, bo w ciągu kilkunastu miesięcy.
0: Panie profesorze, opisywał w swoich pracach naukowych cechy opozycji KOR. O części już powiedzieliśmy. Solidarność, jawne działanie bez przemocy, brak hierarchicznej organizacji, decentralizacja inicjatyw, konkretne cele społeczne, samoograniczenie polityczne, pluralizm i antypolityczność. Ale chciałabym rozwinąć inną ważną cechę. Pan to nazwał radykalizmem etycznym. Z jednej strony mamy umiarkowanie polityczne, ale w parze z tym umiarkowaniem politycznym idzie maksymalizm etyczny. I on nam nakazuje nie wspierać władzy w żadnym wymiarze, nie kłamać, nie brać udziału w tym perelowskim spektaklu, nie udawać, że wierzymy w potiomkinowskie wioski. Václav Havel tę postawę nazwał życiem w prawdzie. O to chodziło Korowi.
1: Tak, to, przy czym jest ten katechizm, można powiedzieć, opozycjonisty, on w żadnym wypadku nie miał być obowiązkowy. To znaczy działacze opozycji, których przypomnijmy, no takich, że już na pełną skalę było w kraju może kilkaset, a razem z ludźmi współpracującymi, pomagającymi w niektórych inicjatywach, to kilka tysięcy, więc była to naprawdę niewielka grupka. Oni sami tak się zachowywali, ale w żadnym wypadku nie wymagali, ani nawet nie oczekiwali tego od innych. To znaczy nie chcieli narzucać tej postawy nikomu innemu.
0: Havel też... Wymagamy heroizmu od siebie.
1: Tak, wymagamy heroizmu od siebie. My możemy dawać przykład, dawać wzór. Jeżeli ktoś chce nas naśladować, musi to zrobić na zasadzie własnej decyzji, będąc świadomy też konsekwencji, no bo płacili oczywiście za to cenę życia pod kontrolą policji 24 godziny na dobę. To utraty pracy i tak dalej, możliwości wyjazdów zagranicznych i tak dalej, i tak dalej. Więc Havel zresztą też zaprezentował w tym swoim słynnym eseju Siła bezsilnych to jako propozycję, jako pewną utopię, w której nawet on opisuje sklep warzywny, w którego kierownik wystawia jakiś slogan partyjny, który w oczywisty sposób nieprawdziwy.
0: Można wystawić, tak? Ale nie trzeba wystawić.
1: Tak. A co by było, gdyby ten kierownik nie wystawił takiego sloganu? W systemie komunistycznym każdy taki odruch sprzeciwu, nawet na najniższym poziomie, stanowi poważny problem dla władzy, prawda? Narusza ten święty spokój i to kłamstwo o powszechnym poparciu dla władzy. Nawiasem zresztą biorąc, Havel ten swój esej napisał na zamówienie Adama Michnika i on, jego pierwsza publikacja nastąpiła w Krytyce, czyli w jednym z pism korowskich w Polsce.
0: Mam dla Państwa taki piękny cytat. Autorem jest Jan Walc, publicysta, współpracownik KOR-u, który w artykule w Podziemnym Głosie napisał tak. Polska istotnie niepodległa, jak każdy niepodległy kraj, to Polska niepodległych obywateli. Ludzi będących podmiotami życia społecznego, nie zaś niewolnikami, poddanymi jakiejkolwiek władzy. Jeśli dziś myślimy serio o niepodległości Polski, to chodzi w pierwszym rzędzie, jeżeli nie wyłącznie, o niepodległość jej obywateli. Oto by każdy z nich był świadom swoich obywatelskich praw, płynących nie z pańskiej łaski, z dobrotliwego nadania władzy, ale immanentnie tkwiących w kondycji ludzkiej. Październik 78 roku. Panie profesorze, czy władza zlekceważyła Komitet Obrony Robotników?
1: Można tak powiedzieć. Mimo sporej wiedzy, chociaż na szczęście w gronie członków komitetu i tego najściślejszego grona opozycji w gruncie rzeczy prawie nie było agentów. Jeden przypadek można wymienić, ale też on nie kwalifikuje się do tego grona liderów czy przywódców. Władza też miała trudność ze zrozumieniem, że rzeczywiście ta działalność opozycyjna jest jawna. To znaczy, że poza kwestią publikacji niezależnych, zwłaszcza drukarni, prawda, podziemnych i poligrafii niezależnej, która częściowo musiała się odbywać w konspiracji, żeby policja nie przejęła tych drukarni, prawda, to odbywało się to wszystko jawnie i nie było żadnego ukrytego planu, poza tym, o którym mówiono na zebraniach komitetu, które się odbywały u profesora Lipińskiego, które były nagrywane przez policję, o czym oczywiście opozycja doskonale wiedziała. Dzięki temu mamy zresztą dokumentację tego do dzisiaj jako historycy, ale nie miała się do czego przyczepić. Także nawet w stanie wojennym nie potrafiono skutecznie przeprowadzić procesu KOR-u, ponieważ nie znaleziono żadnych dowodów na ich działalność antypaństwową.
0: Profesor Jan Skórzyński był z nami, historyk. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawała Magdalena Sikoń. Bardzo państwu dziękujemy za dziś. Życzymy dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
4: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
3: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Panie Pascalu.
11: Tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro, wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Spokojnie przebiegają wybory prezydenta Krakowa, a mieszkańcy stolicy Małopolski mają jeszcze 3 godziny na oddanie głosu. Rozejm energetyczny między Rosją i Ukrainą ogłosił Donald Trump. Wołodymyr Zełenski jest według mediów zaskoczony tą informacją. Ekstremalnie niskie są poziomy wód gruntowych w całej Polsce. Minęła 18. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Wszystkie komisje w Krakowie pracują normalnie, podaje Krajowe Biuro Wyborcze. Od 7 jeszcze do 21 otwarte mają być lokale, w których można głosować w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Do tej pory nie było zdarzeń mogących mieć wpływ na przebieg głosowania, informują urzędnicy, a sytuację w mieście śledzi Grzegorz Kozioł.
19: Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl informuje, że na razie nic nie wskazuje na to, że któraś z komisji będzie musiała wydłużyć głosowanie.
20: Komisje najprawdopodobniej zakończą pracę.
0: pracę o 21:00, wtedy zaczną liczenie głosów, no i będą je przekazywać protokoły sukcesywnie do nas, no i będziemy to sumować i tak jak mówiłem, około 2-3 w nocy podamy tutaj wynik wyborów.
19: Policja odnotowała za to jeden incydent, do którego doszło przed południem w Nowej Hucie na osiedlu Oświecenia. Stwierdzono zerwanie 11 plakatów wyborczych jednego z kandydatów. Funkcjonariusze prowadzą dochodzenie w tej sprawie. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
18: Po godzinie 21:00, zaraz po zamknięciu lokali wyborczych, rozpocznie się wieczór wyborczy w TOK FM, w którym zbierzemy pierwsze komentarze, będziemy łączyć się także ze sztabami kandydatów. Po tym jak Donald Trump ogłosił energetyczny rozejm między Ukrainą i Rosją, prezydent Wołodymyr Zełenski był zaskoczony, podaje portal Axios. Ukraiński przywódca ma jednak zaakceptować porozumienie, o ile przestrzegać go będzie również Kreml. Po południu Donald Trump napisał na swojej platformie społecznościowej, że obie strony zgadzają się na to, by nie atakować swojej infrastruktury krytycznej. Wcześniej wzywał Zełenskiego, by powstrzymał ukraińskie siły przed uderzeniami w instalacje naftowe Rosji. Dron nieznanego pochodzenia naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii, po czym spadł i wybuchł w środkowej części kraju, podają media. To incydent z minionej nocy. Maszyna rozbiła się 40 km od stolicy Kiszyniowa. Wybuch nie spowodował ofiar ani strat materialnych. Niemniej w ostatnich tygodniach Mołdawia również boryka się z dronami, które naruszają jej przestrzeń powietrzną. Ekstremalnie niski jest poziom wód podziemnych w prawie całej Polsce. To efekt braku deszczu i wieloletniego ocieplenia klimatu, twierdzą eksperci. Państwowy Instytut Geologiczny wydał ostrzeżenia dla 15 województw do końca miesiąca. Aż w 80% studni badawczych poziom wody jest niższy niż zwykle o tej porze, mówi ekspert profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Mieszkańcy terenów wiejskich korzystający ze studni w płytkich ujęciach wody mogą mieć problem z dostępem do niej.
20: To jest taka sytuacja, w którym wydano ostrzeżenie, żeby zachowywać się roztropnie, jeżeli chodzi o użytkowanie wody w studniach.
21: No czyli co, powinniśmy tą wodę po prostu oszczędzać?
20: Tak, to jest w zasadzie wielkie wyzwanie dla nas. Najczęściej może być problemem to, że my tej wody używamy do napełniania basenów, do podlewania roślin i ta woda nam odparowuje. Pamiętajmy, że ta warstwa, ona jest pewnego rodzaju taką polisą ubezpieczeniową na wypadek, gdy naprawdę zacznie brakować wody, kiedy się pojawi poważna susza.
18: Ekspert zaznacza, że jedynym sposobem na pełne odbudowanie zasobów wodnych jest ich konsekwentne oszczędzanie przez wiele lat. Winobranie, które zwykle trwa do późnej jesieni w wielu miejscach Polski, właśnie się kończy. Tak jest choćby na Podkarpaciu, gdzie sezon na zbiory rozpoczął się 3 tygodnie wcześniej. Marcin Starzec.
22: Wcześniejsze zbiory to efekt upalnego lata i znikomych opadów deszczu. W tym tygodniu w Komborni koło Krosna zebrano ostatnie winogrona.
23: Dla mnie to jest bardzo miła praca, szczególnie jak jest piękna pogoda, to można przy tym odpocząć.
24: Trzeba być ostrożnym po prostu, żeby sobie palców nie popcić, ale tak to nie, bo to jest bardzo lekka praca.
22: Mówiły zbierające tegoroczne zbiory pani Jolanta i pani Zuzanna. Upalne lato ograniczyło pleśń i grzyby. Jak mówi właściciel winnicy Krzysztof Stanisławczyk, plony są nieco mniejsze, za to jakość owoców znakomita.
25: Mamy zdecydowanie lepsze parametry, mam na myśli cukier i kwasowość.
22: Teraz nadszedł czas na przycięcie krzewów, zabezpieczenie ich przed zimą oraz zasilenie gleby nawozami. Równolegle oczywiście rozpocznie się już właściwy dla winnic proces produkcji. Marcin Starzec, TOK FM.
18: Zajmują miejsca parkingowe i szpecą place. Polskie miasta mają problem z wrakami samochodów. Straż Miejska w Lublinie tylko w tym roku odholowała ich ponad 200. Można je usunąć, ale trzeba mieć na to zgodę, mówi rzecznik lubelskich strażników Robert Gogola.
26: Czy my jako mieszkańcy możemy zgłosić taki wrak?
27: Tak, zdecydowanie. Pod bezpłatny całodobowy numer telefonu 986. My zweryfikujemy, czy pojazd kwalifikuje się, aby nazwać go jako pojazd nieużywany, czyli potocznie wrakiem, i dalej już strażnicy prowadzą czynności w celu dotarcia do właściciela i spowodowania, żeby ten samochód został zabrany.
18: Jeśli w ciągu 6 miesięcy właściciel nie odbierze pojazdu, auto przejmuje gmina. Trudna jest sytuacja Igi Świątek, która walczy o miejsce w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. O 2 ostatnie wolne miejsca walczą 4 zawodniczki, w tym właśnie Świątek. Ma ona jednak najmniej punktów. Polka w WTA Finals grała we wszystkich edycjach od 2021 roku. W 2023 okazała się najlepsza. W tym sezonie wygrała jednak tylko jeden turniej, a w wielkich szklemach jest najlepszy rezultat to ćwierćfinał Australian Open. Kluczowa będzie więc impreza w Wuhan w nadchodzącym tygodniu. Jeśli Świątek nie osiągnie w niej finału, szanse na grę w WTA Finals pozostaną co najwyżej matematyczne.
28: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
18: Deszczowe chmury wieczorem i w nocy na zachodzie i południu Polski, a temperatury niskie spadną do jedynie 3 stopni na Podlasiu, 6 w centrum, 7 na krańcach zachodnich. Jutro znowu sporo opadów w większej części Polski i przeważnie od 11 do 13 stopni.
28: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Witam się dziś z Państwem w zastępstwie za Ewę Podolską, ale to jest audycja u doktora, a my dziś porozmawiamy o depresji, bo wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Ponad 8 milionów dorosłych Polaków, czyli dokładnie co czwarty z nas, zmaga się lub zmagał w swoim życiu z zaburzeniami psychicznymi. Co kryje się za tą liczbą? Przede wszystkim przewlekły lęk. Zaburzenia lękowe dotykają u nas 16% społeczeństwa. Zaraz za nimi jest depresja. Oficjalne szacunki wskazują, że na depresję w Polsce choruje około 1,5 miliona osób. Jednak w rejestrach NFZ-u i ZUS-u widoczna jest tylko część z nich. To są głównie pacjenci korzystający z publicznej opieki zdrowotnej i takie osoby zatrudnione na etatach. Dlatego psychiatrzy nie mają złudzeń przez tę potężną lukę diagnostyczną i przez to, że nie wszyscy chorzy zgłaszają się do lekarzy. Rzeczywista liczba chorych sięga w Polsce nawet 4 milionów osób. I to są szacunki ekspertów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że do 2030 roku to właśnie depresja będzie najczęściej diagnozowaną chorobą na naszej planecie, wyprzedzając tym samym i kardiologię, i choroby nowotworowe. Globalne raporty WHO wskazują, że depresja i zaburzenia lękowe są jednymi z głównych przyczyn obciążenia chorobowego na świecie. Do tego, o czym intensywnie rozmawiamy od kilku dni, zaniedbania w opiece nad młodzieżą rzutują na ich dorosłe funkcjonowanie. I to społeczne, i to zawodowe. Moją gościnią jest dzisiaj psycholożka kliniczna, dr Anna Braniecka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, autorka badania Wykorzystanie humoru w depresji. Pani doktor.
2: Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, pani doktor. Wokół depresji narosło bardzo dużo mitów. Trochę nam to słowo depresja spowszedniało, a przecież depresja to poważne zaburzenie, które wymaga odpowiedniego, specjalistycznego leczenia. Wiąże się z nią wielkie cierpienie i trudności w takim codziennym funkcjonowaniu. Gdybyśmy mogły więc powiedzieć nieco więcej, czym ta depresja naprawdę jest?
2: Tak jak pani redaktor słusznie powiedziała, jest to choroba, zaburzenie, bardzo poważne i coraz częściej rozpoznawane. I rzeczywiście jest to dużo poważniejsze zaburzenie niż potocznie się wydaje, bo potocznie czasem depresją nazywamy takie trudniejsze okresy w życiu, jakieś okresy mniejszej dyspozycyjności. Jest to pewna kalka z języka angielskiego, gdzie depresja jest bardzo szeroko rozumiana, ale takie ścisłe rozumienie depresji to jest rzeczywiście choroba, która jest chorobą często przewlekłą, czy też nawracającą, która jest źródłem ogromnego cierpienia i często też takiej przewlekłej niesprawności, na przykład w rolach zawodowych czy rolach społecznych. I jest to oczywiście też zaburzenie, o czym czasem zapominamy, potencjalnie śmiertelne, to znaczy część osób popełnia samobójstwa i to popełnia je skutecznie. Więc nie ma wątpliwości, że to jest zaburzenie bardzo poważne i też ono jako pierwsze w ogóle w historii zaburzeń psychicznych było rozpoznawane i diagnozowane w taki sposób bardzo jasny. Ono było już widoczne dla specjalistów, no wtedy głównie dla psychiatrów. Już wtedy, kiedy nie mieliśmy wielu narzędzi do diagnozy, widać było, że osoby z depresją to są osoby, które wyraźnie inaczej funkcjonują i wyraźnie można zaobserwować taką ich niemoc. Nie tylko cierpienie, ale też niemoc do wykonywania czy podstawowych czynności, do widzenia sensu w tym, co się robi. Więc mimo, że teraz już dysponujemy wieloma różnymi metodami leczenia i psychiatrycznymi, i psychoterapeutycznymi, ta depresja wciąż jest wyraźnie rozpoznawalna i często pacjenci cierpią, ponieważ to leczenie nie jest też w pełni skuteczne. Ono jest zazwyczaj skuteczne, ale jednak też niektóre osoby są w bardzo trudnym położeniu, ponieważ nie mogą osiągnąć takiego pełnego zdrowia psychicznego. To znaczy wciąż mimo teoretycznie ustąpienia depresji towarzyszą im jeszcze pewne jej objawy. Czy pomimo ustąpienia depresji po jakimś czasie, krótszym lub dłuższym, czasem on jest nawet dość krótki, jak pół roku, pojawia się kolejny epizod. I tu już leczenie jest trochę mniej skuteczne, bo oczywiście znowu możemy pomóc osobie wyjść z depresji, ale też nie możemy zagwarantować, że ona ponownie nie wystąpi. Generalnie mówi się, że osoba, która doświadczyła pierwszego w życiu epizodu depresji, jej ryzyko, że doświadczy kolejnego epizodu, wynosi 50%.
1: To
2: jest dużo. I potem ten odsetek jeszcze rośnie po każdym kolejnym epizodzie. Więc uświadamia to nam, jak wiele jeszcze potrzeba zrobić, żeby to leczenie, zarówno psychiatryczne, jak i psychologiczne, usprawnić.
1: A jakie są metody leczenia? Jak dziś leczy się depresję?
2: Obecnie coraz bardziej docenia się leczenie farmakologiczne, szerzej mówiąc leczenie biologiczne, bo też są tam stosowane inne metody, które nie do końca opierają się o leki, ale coraz częściej mówi się o tym, że to leczenie jest w większości przypadków niezbędne, ponieważ depresja, ona jest taką chorobą, która zawiera trochę takich czynników biologicznych, niekoniecznie dziedziczonych, ale które gdzieś wyjaśniane są w sposób zakłócenia na przykład przewodnictwa neuroprzekaźnikowego, ale oczywiście też jest ten bardzo duży komponent psychologiczny, gdzie mówimy o takim reagowaniu na rzeczywistość, o pewnym obciążeniu trudnymi doświadczeniami, o tym wszystkim, że osoby myślą w sposób bardziej pesymistyczny, mają takie utrwalone schematy myślenia, doświadczania w sposób pesymistyczny. I już tak przechodząc do konkretnej odpowiedzi, mimo tego, że depresja tak manifestuje się bardzo psychologicznie, czasem wręcz wydaje się nam, że to jest po prostu reakcja na rzeczywistość, która bywa trudna, to jednak coraz częściej uznajemy, że leczenie farmakologiczne jest niezbędne. I to jest zazwyczaj ten pierwszy krok. I dopiero drugim krokiem jest włączenie leczenia psychoterapeutycznego, czyli takiego psychologicznego. Też ze względów ich praktycznych, ponieważ osoba, która bardzo cierpi, jest w stanie depresyjnym, ona zazwyczaj nie jest w stanie być w takim żywym, konstruktywnym kontakcie z psychoterapeutą. Nie jest w stanie zmieniać swoich aktualnych nastawień depresyjnych czy takich schematów doświadczania. Ona często na początku musi odzyskać równowagę, poczuć, że jest w stanie funkcjonować, że chciałaby sobie pomóc. I wtedy dopiero można wprowadzić psychoterapię. Potem można jeszcze rozważać na przykład różne oddziaływania grupowe, można właśnie rozważać rozwijanie jakichś mocnych stron charakteru, ale tu musi być ta pewna sekwencja. Nie możemy oczekiwać od osoby ciężko chorej, że ona nagle zacznie funkcjonować sprawniej, aktywnie zmieniać swoje życie. A de facto psychoterapia, ona służy nie tylko takiemu wspieraniu osoby, bycia z nią w tych trudnych doświadczeniach, ale jednak docelowo ona ma prowadzić do jakichś konstruktywnych zmian w funkcjonowaniu, które będą redukowały objawy depresyjne i zapobiegały jej nawrotom.
1: Rozumiem, że żeby poradzić sobie z tym wszystkim, najpierw trzeba wyrównać tę chemię w mózgu, dzięki lekom poprawić to funkcjonowanie i dopiero potem wesprzeć to psychoterapią.
2: Tak, to jest taka teraz sekwencja zalecana przez różne towarzystwa formalne, towarzystwa leczenia depresji. To są wręcz takie wytyczne, ale trzeba pamiętać, że to jest zawsze indywidualna decyzja. Na początku oczywiście decyzja psychiatry, on decyduje o farmakoterapii, potem decyzja psychoterapeuty, ponieważ zasady człowiek, który jest w takim bardzo trudnym stanie jak depresja, ma trudności w podejmowaniu często prostych decyzji, więc zalecane jest swego rodzaju oddanie się w ręce specjalisty. Ponieważ teraz leczenie jest już tak złożone, też tak zaawansowane, że podejmowanie decyzji co do doboru leków czy doboru metod terapii no, wymaga jednak bardzo wysokich kompetencji. Czyli jakby bym powiedziała, że pierwsze kroki leczenia depresji warto zacząć od wizyty u psychiatry, a następnie on prawdopodobnie skieruje już po uzyskaniu pewnej poprawy do psychoterapeuty.
1: A o tym, co powinno nas zaniepokoić, kiedy zgłosić się do psychiatry, z jakimi objawami, porozmawiamy już za chwilę w kolejnej części programu, ale teraz zapraszam Państwa na informacje TOK FM.
3: Autopromocja. Mateusz Morawiecki wrzuca na X-a zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego z Michałem Moskalem, który bawił na Ibizie z tymże kralem.
4: Ale zwrócił za bilet, gotówce. Tak, ale to tak jak Piesiewicz za zegarek. Dlatego prawica lubi gotówkę.
3: Ci ludzie z dużymi pakietami gotówki chodzącymi w różne miejsca.
4: Koniecznie w reklamówce.
3: Teraz 2000 za bilet, tutaj rata w euro za patka.
5: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
6: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
4: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
6: Co piątek o 17.
4: Dzieje się.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen Witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
10: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
8: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
29: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
30: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
31: Nie, jakie to składniki?
30: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
31: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
30: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
32: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
33: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
34: A cappuccino też za piątkę?
35: Też.
34: A flat white?

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Aresztowana na 3 miesiące. Popieramy wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną, ale ważne, by poparła je także Rosja, oświadczył prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski odniósł się do oświadczenia Donalda Trumpa, według którego między Kijowem i Moskwą udało się wynegocjować rozejm energetyczny. Papież Leon XIV przekazał dziś podczas modlitwy Anioł Pański, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu. Jest w początkowej fazie. Papież podda się zabiegowi, który przejdzie w najbliższych dniach.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Małgorzata Waszkiewicz, to jest audycja u doktora w zastępstwie za Ewę Podolską, a ja przypominam, że moją gościnią jest psycholożka kliniczna dr Anna Braniecka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie i rozmawiamy o depresji. Powiedziałyśmy już o metodach leczenia. A teraz pani doktor, powiedzmy o objawach. Jakie są objawy depresji? Co nas powinno zaniepokoić i w nas samych, i w naszych bliskich? Kiedy iść do lekarza?
5: Depresja jest oczywiście zaburzeniem. To nie ulega wątpliwości i ona jest w klasyfikacjach, takich podręcznikach psychiatrycznych klasyfikowana w oparciu o określone objawy. Natomiast też zaraz o nich powiem, ale też trzeba pamiętać, że każdy człowiek tak naprawdę doświadcza depresji w trochę inny sposób, ponieważ inna jest jego natura, inne są jego realia funkcjonowania. Każdy z nas ma inne ograniczenia, inne trudności, ale też inne zasoby, inne wsparcie ze strony innych. Dlatego bym powiedziała, że rozpoznanie depresji wbrew pozorom nie jest takie proste, ponieważ ona u różnych osób różnie się manifestuje. Niemniej są pewne objawy, które są uniwersalne, czyli występują u niemal każdej osoby z depresją w większym lub mniejszym nasileniu, chociaż jakby ich manifestacja może być nieco inna. One też oczywiście się zmieniają w zależności od nasilenia depresji. I ogólnie depresję klasyfikujemy, tak trochę sztucznie dzielimy, ale jednak na 3 poziomy, czyli mówimy o depresji łagodnej, umiarkowanej i ciężkiej. No w ramach oddziaływań psychoterapeutycznych raczej kierujemy je do osób w depresji łagodnej lub umiarkowanej. Natomiast w kwestii objawów, no przede wszystkim mówimy o tak zwanym obniżonym nastroju, co może jest takim terminem żargonowym.
4: Ogólnym, tak.
5: Tak, czyli to jest taka sytuacja, kiedy człowiek jest trochę zobojętniały na rzeczywistość, nie reaguje na nią jakoś żywo, natomiast można powiedzieć trochę potocznie, tak jakby w środku się zapada, czyli patrzy na życie z takiej perspektywy jakiegoś głębokiego smutku, takiego jakiegoś poczucia, że to życie nie jest takie, jakie powinno być, a w dużym nasileniu, że w ogóle jest niewarte życia, czy wręcz w ogóle trudne do przeżycia, zależnie od poziomu, ale jest to taki najbardziej podstawowy objaw, czyli taki nastrój, który się nie zmienia, ponieważ człowiek zdrowy ma nastrój bardziej reaktywny, czyli kiedy dzieje się coś pozytywnego, czujemy się lepiej, kiedy dzieje się coś trudnego, czujemy się gorzej i to jest też naturalne. Natomiast w depresji, kiedy dzieje się coś negatywnego, człowiek czuje się gorzej, natomiast potem, mimo że większość osób już wraca do dobrego nastroju, ta osoba niestety nie może tego zrobić, czyli pomimo, że się stara, to nie jest jej jakaś decyzja. Natomiast ona poprzez jakieś mechanizmy biologiczno-psychologiczne, mówi się, że to są takie trudności w regulowaniu trudnych emocji, ta osoba nie może się wydźwignąć, chociaż ten powód złego samopoczucia już dawno się zmienił, czy już można by do niego się jakoś zaadoptować. Osoba wciąż utrzymuje obniżony nastrój, a wraz z czasem jego depresyjny charakter się pogłębia, też wskutek tego, że osoba ma taką refleksję, no co się dzieje, już dawno powinnam wrócić do sprawności, do dobrego samopoczucia, nie mogę tego zrobić, więc jakby wtórnie osoba czuje się coraz gorzej. I tak wygląda często początek depresji. Zaczyna się od reakcji na coś negatywnego, tyle tylko, że osoba nie może z tego się potocznie wygrzebać i wrócić do takiego standardowego dla niej funkcjonowania. Więc ten obniżony nastrój

0: nastrój to jest coś takiego, bym powiedziała, co występuje w każdej depresji oczywiście, ale są też tam te różne inne objawy, na przykład takie poczucie własnej bezwartościowości, poczucie, że życie nie ma sensu i codzienne czynności też nie mają sensu, ale również bardzo często w depresji występuje lęk i niepokój. I to oczywiście ten lęk i niepokój, on nam się zazwyczaj kojarzy intuicyjnie od razu z zaburzeniami lękowymi i jest rzeczywiście takim kluczowym objawem tych zaburzeń, ale jednak on również występuje jako objaw depresji. I czasem subiektywnie nawet ta depresja zaczyna się od takiego nagłego, silnego lęku, który nie chce ustąpić, który jest pewnym napadem wręcz lęku, ale on jakoś nie ustępuje i osoba jest w pewnym takim napięciu, niepokoju, zaczyna rozważać coraz bardziej pesymistyczne scenariusze, myśli o życiu w sposób taki nakierowany na jego trudne, depresyjne aspekty i też antycypuje różne trudności pod wpływem między innymi tego silnego lęku, ale wiele osób w depresji mówi, że ten obniżony nastrój, jakoś człowiek do niego się przyzwyczaja, chociaż jest to bardzo trudne przyzwyczajanie się, natomiast ten lęk jest bardzo trudny do wytrzymania, czyli osoba mówi, że czeka wręcz do wieczora, żeby może usnąć i już nie czuć tych wszystkich emocji, tych wszystkich trudnych też myśli, żeby to się skończyło. I u części osób oczywiście ten sen występuje w taki naturalny sposób, niestety nie zawsze, bo też objawem depresji są problemy ze snem, trudności w usypianiu, wybudzanie się w nocy i też wstawanie bardzo wcześnie z silnym niepokojem często. I też objawem depresji jest utrata apetytu, która no, prowadzi do utraty masy ciała, chociaż jest też taka depresja nazywana depresją atypową, kiedy właśnie zamiast braku apetytu obserwujemy wzmożony apetyt. Kiedy wydaje się, że osoba jakby chciała sobie pomóc tym nadmiernym jedzeniem, żeby poczuć się lepiej, bo wiemy, że czasem jedzenie pełni takie funkcje, to nie zawsze jest zdrowe w długim wymiarze, ale generalnie w pewnych momentach możemy się tym posłużyć.
1: Bo się czujemy bezpiecznie, tak. Bo daje to nam jednak jakąś przyjemność.
0: Oczywiście, to jest uspokajające. To jest jedna z zaspokajanie pewnej biologicznej potrzeby jest oczywiście takim doświadczeniem przyjemnym, wyciszającym. I w niektórych formach depresji osoby prawdopodobnie w jakiś taki sposób no bezrefleksyjne, bez jasnej intencji, ale jednak próbują szukać takiej pomocy. Oczywiście to nie prowadzi do poprawy samopoczucia, ale też inną cechą tej depresji atypowej, zamiast tego niepokoju, czasem bardzo silnego lęku, pojawia się znowu odwrotny problem, czyli osoba jest bez energii, jest senna, dużo śpi, jest taka apatyczna, nie jest w stanie funkcjonować, ponieważ no, przesypia większość dnia, jest zbyt dużo. I co ciekawe, ta forma depresji jest szczególnie częsta u osób młodych, u nastolatków i młodych dorosłych. Ona dlatego często jest niewychwytywana, nie jest formalnie diagnozowana, ponieważ to nie są takie objawy od razu nasuwające przypuszczenie depresji. A jednak one są często właśnie tymi pierwszymi takimi zwiastunowymi objawami.
1: Coraz więcej specjalistów opowiada się za takim kompleksowym podejściem do depresji.
0: Spędziłam 14 lat pracując też na oddziale psychiatrycznym leczenia zaburzeń nastroju, czyli też depresji. I mogłam zauważyć, że no, to leczenie nie zawsze jest w pełni skuteczne. Natomiast zastanawiając się dlaczego, można było sądzić, że czegoś jeszcze brakuje, takiego dopełnienia, które pozwoliłoby osobie, to się mówi, stanąć na nogi i osiągnąć pełne zdrowie psychiczne. A warto pamiętać, że obecnie zdrowie psychiczne nie rozumiemy wyłącznie jako brak objawów, tylko zgodnie z WHO rozumiemy jako również dobrostan. Jak wiadomo, ten dobrostan, on powinien być wystarczający w sferze biologicznej i takiej też psychologicznej oczywiście. I tu ta depresja jest szczególnie widoczna, ale też społecznej, jak wiadomo, gdzie często osoby z depresją wycofują się z codziennych interakcji z ludźmi. Więc jakby ja obserwując moich pacjentów, ich proces leczenia, ale też wskutek zapoznania się z opiniami różnych światowych specjalistów, zarówno klinicystów, jak i naukowców, doszłam do wniosku, że obecne metody leczenia bardzo koncentrują się na tej redukcji objawów. Czyli osoba, która już nie ma tych głównych objawów depresyjnych, uznawana jest zgodnie z medyczną perspektywą za zdrową, ale jednak gdzieś pomija się ten fakt, że ona często jeszcze nie zdążyła odbudować zasobów, odbudować tej pozytywnej strony funkcjonowania. Ja właśnie pomyślałam o takich oddziaływaniach, które można stosować już po ścisłym, takim bardzo intensywnym leczeniu. I wiele badań pokazało, że to, czego brakuje osobom w depresji łagodnej, czy już po depresji, żeby utrzymać zdrowie i osiągnąć pełne zdrowie psychiczne, to jest właśnie ten pozytywny element zdrowia, czyli to jest osiągnięcie pozytywnego samopoczucia, czyli doświadczanie pozytywnych emocji, żywych pozytywnych emocji, a często zdarza się, że ich nie ma, też dlatego, że jednym z objawów depresji, o którym jeszcze może nie wspomniałam, jest tak zwana anhedonia. Czyli to jest taka sytuacja, kiedy osoba w depresji nie jest w stanie odczuwać przyjemności, odczuwać pozytywnych emocji. Pomimo, że wcześniej była osobą funkcjonującą prawidłowo emocjonalnie. I ta anhedonia to jest właśnie jeden z objawów, który utrzymuje się często już po ustąpieniu tych głównych objawów i właśnie utrudnia osiągnięcie pełnego zdrowia. I badania, które były prowadzone najpierw jeszcze we Włoszech przez takiego badacza, profesora psychiatrii Giulio Fava, pokazały, że kiedy zadbamy o tą pozytywność i nie zakończymy leczenia na ustąpieniu objawów, ale będziemy dalej pomagać osobie zwiększać pozytywne emocje też w obszarze społecznym, w obszarze indywidualnym, to okazuje się, że te osoby mogą osiągnąć pełne zdrowie i ich poziom nawrotów, liczba nawrotów jest znacząco zredukowana. I na początku te interwencje dotyczyły wzbudzania pozytywnych emocji w bardzo wielu różnych obszarach. Analizowano je w taki sposób ogólny. Ale ponieważ już jakby wskutek tych badań stwierdzono tak, to jest potrzebne, no to pojawiła się potrzeba takiego dokładniejszego zbadania. Czyli co służy, w jaki sposób, dla kogo dokładnie i jakie mogą być też zagrożenia z tym związane, bo jak dobrze wiemy, nie ma uniwersalnie dobrych metod, tak? To znaczy tak samo jak leki. Nie każdy lek jest dla każdego dobry, tak samo nie każde oddziaływanie psychologiczne jest dla każdego dobre. Stąd również te pozytywne oddziaływania należy zweryfikować bardzo szczegółowo. Ja postanowiłam zająć się humorem, który często wydaje się taki zaskakujący jako metoda leczenia depresji, wręcz budzi pewien sceptycyzm, no, taka poważna choroba i tak niepoważne wydawałoby się leczenie. Ja tu od razu zapewnię, że moje badania nad humorem nie polegają na tym, że on ma być jakimś zamiennikiem, substytutem leczenia, tak? On ma być raczej pewnym dopełnieniem,
1: wsparciem,
0: który ma dodatkowo pomóc. Ja już się zainspirowałam pewnymi badaniami nad ludźmi w ogóle, tak się mówi, nad populacją ogólną, które pokazały, że humor jest taką bardzo obiecującą metodą pomagania w osiąganiu dobrego samopoczucia. I to często w obliczu bardzo trudnych doświadczeń. Humor jest unikalny, ponieważ te emocje pozytywne są szczególnie intensywne. One się pojawiają w taki sposób nagły, czyli w pewien sposób zaskakujący człowieka i jednocześnie intensywny. To jest bardzo ważne dla osób z depresją, bo one właśnie mają taką takie trudności w ich doświadczeniu, czyli tu potrzebna jest dużo silniejsza metoda, dużo silniejszy mechanizm wzbudzania pozytywności niż wydawałoby się w populacji ogólnej, ponieważ zbyt delikatne metody nie wzbudzą tej pozytywności prawie wcale, a też dobrze jest zdawać sobie sprawę, że w ogóle z natury emocje pozytywne są dużo bardziej delikatne, dużo krócej trwają, łatwiej się do nich przyzwyczajamy niż do emocji negatywnych. Czyli te emocje negatywne, one zawsze będą miały dużą siłę i życie zawsze dostarcza nam też jakby różnych powodów do nich niestety. Natomiast te emocje pozytywne, one są takie kruche, trwają krócej, nie są tak intensywne, w związku z tym musimy dołożyć większych starań, żeby o nie zadbać. Ja idąc za tymi wstępnymi badaniami, jeszcze nie na osobach z depresji, postanowiłam zbadać osoby w tak zwanej remisji, czyli w momencie, kiedy one już kończą leczenie, objawy są już zupełnie zredukowane lub prawie zupełnie. I się okazało, że rzeczywiście jest to metoda bardzo obiecująca.
1: A jak obiecująca, o tym porozmawiamy już za chwilę, ale teraz informacje TOK FM. Posłuchajmy.
2: Autopromocja.
3: Halo, Adam, gdzie ty jesteś? Pociąg nam odjeżdża.
4: Zaspałem. Zostaję w Warszawie.
3: No ale jak to? Wieczór wyborczy.
4: No zróbmy to na dwa miasta. Ty jedziesz do Krakowa.
3: Tak. I zadbam o to, żeby wybrzmiały wszystkie najważniejsze dla Krakowa tematy.
4: A ja się dobudzę i w Warszawie zapytam o to, jak Kraków przekłada się na pozostałą część Polski.
3: Anna Piekutowska.
4: I Adam Ozga.
3: Do usłyszenia.
4: Już dziś o 21:00 i do zobaczenia na tok.fm.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 18.40, Filip Kekusz, informacje TOK FM. Do 21.00 potrwa druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Na karcie do głosowania znalazły się nazwiska Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej. My w TOK FM zapraszamy Państwa oczywiście na wieczór wyborczy, który rozpocznie się zaraz po zamknięciu lokali o 21.00. Nie żyje 41-latek, którego w Nowym Sączu postrzelił policjant. Mężczyzna szedł po mieście z nożem kuchennym. Funkcjonariusze użyli wobec niego, nim oddali strzał, także paralizatora. Na miejscu zdarzenia trwają oględziny pod nadzorem prokuratury. Policja zabezpiecza monitoring z okolicy i ustala świadków, którzy mogli widzieć interwencję lub nagrać jej przebieg telefonami. W katastrofie statku przewożącego migrantów u wybrzeży Dżibuti na wschodzie Afryki zginęło co najmniej 139 osób, ponad 80 uznaje się za zaginione. Do wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek. Statek wywrócił się w pobliżu miejscowości Obok nad Zatoką Adeńską. W rejonie trwa akcja ratunkowa i poszukiwanie ewentualnych kolejnych ocalałych. Jak dotąd odnaleziono około 80 osób, które przeżyły wypadek. Pocisk uderzył w terminal lotniska w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, wywołując pożar, podała agencja AFP. Także dziś obrona powietrzna Arabii Saudyjskiej przechwyciła inny pocisk w pobliżu lotniska. Koalicja pod wodzą Rijadu zapowiedziała odwet na podejrzewanych o ataki jemeńskich rebeliantach Huti, którzy wczoraj także celowali z powietrza w lotnisko. Zabili 12 osób, ranili ponad 300.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Małgorzata Waszkiewicz, to jest audycja u doktora, a z moją gościnią, psycholożką kliniczną Anną Braniecką, rozmawiamy dzisiaj o depresji. W tej części programu porozmawiamy o zaskakującym połączeniu, które bada pani doktor, czyli humor i depresja. Jak humor może wspomóc chorych na depresję, kiedy rzeczywiście jest wsparciem, a kiedy może zaszkodzić. I proszę sobie wyobrazić, że ten wpływ humoru na nasz mózg widać w badaniach neuroobrazowych, czyli w rezonansie magnetycznym, w tomografie komputerowym. Co tam się dzieje w mózgu, gdy uruchamiamy poczucie humoru?
13: Szukając inspiracji i pewnych inspiracji również dla badania mechanizmów różnych, które są u podłoża działania humoru. Też zapoznawałam się z różnymi badaniami neuropsychologicznymi i one pokazały, że właśnie humor oddziałuje na te obszary mózgu, które też wiążą się z zapadaniem na depresję. Czyli można powiedzieć, że mają pewien charakter przeciwdziałający. Chociaż to jest oczywiście trudno jeszcze w tym momencie w pełni potwierdzić, ponieważ tych badań nie ma tak wiele. Ale z kolei to, co ja byłam w stanie udowodnić przy pomocy metod psychologicznych, okazało się, że jednym z ważniejszych mechanizmów działania humoru na depresję jest takie dystansowanie się do trudności. Człowiek
12: w depresji
13: na ogół. Tak, do choroby również, bo sama depresja jest też czynnikiem takim stresującym, nad którym osoba się dużo zastanawia. Często tak niestety bezproduktywnie tu mówi się o tak zwanych ruminacjach, czyli osoba przygląda się swoim objawom, analizuje je. Niestety nie prowadzi to często do jakichś konstruktywnych rozwiązań, ale osoba przygnębia się dodatkowo tym, jakie ma objawy, jak czuje się bezradna, jak to ogranicza jej funkcjonowanie, jak to długo trwa, nie wiadomo kiedy to się skończy. To są tak zwane ruminacje, takie przeżuwania ciągłe tych negatywnych obserwacji dotyczącej własnych objawów, ale też życia w ogóle. I rzeczywiście w depresji obserwuje się taki jakby zmniejszony dystans do tego. Tak? Czyli człowiek jest taki, można powiedzieć, taki w tej depresji taki zatopiony i wydaje się, że życie to depresja, a depresja to życie. To oczywiście wymaga od osoby zmiany tej perspektywy, czyli trzeba jednak poświęcić pewien wysiłek, żeby dostrzec w tej trudności coś, co może być takie właśnie humorystyczne, czy więc przekształcić tą negatywność w coś zabawnego. I moje badania pokazały, że rzeczywiście osoby z taką łagodną depresją czy w remisji są bardzo w tym zakresie skuteczne, czyli potrafią to robić, ponieważ no moje obawy były takie bardzo intuicyjne, że po prostu być może te osoby nie będą w stanie zastosować humoru w obliczu trudności osobistych, no bo ogólnie to jest trudne dla każdego z nas. Natomiast rzeczywiście one były w stanie to zrobić i badania pokazały, że one odnosiły dzięki temu określone korzyści, czyli malały te negatywne emocje, zwiększały się pozytywne, zwiększał się dystans do problemu, ale też zmniejszała się intensywność takich intruzywnych, narzucających się negatywnych myśli. Także niewątpliwie ten mechanizm dystansowania się do problemu poprzez zmianę jego znaczenia na humorystyczne okazał się bardzo obiecujący.
12: Rozumiem, że to taka autoironia u pacjentów. Jak oni w praktyce właśnie sobie łagodzili ten obraz depresji poprzez humor, poprzez taką ironię, poprzez dystans do samej choroby?
13: No właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo też czym innym jest taka jakby interwencja psychologiczna, czyli coś, co aplikujemy jakby z zewnątrz, do czego zachęcamy pacjentów, a czym innym jest ich taki spontaniczny proces stosowania humoru, tak jak robią to one właśnie w taki sposób, no może mi to pomoże, poszukam czegoś takiego. I badania pokazują, że niestety bardzo często osoby z depresją szukają takich treści humorystycznych, które nie są przeciwdepresyjne, które wręcz mogą pogłębiać ten negatywny nastrój. Tłumaczy się to tym, że osoba, która jest w depresji, ona czuje taki względny komfort, kiedy odnajduje treści takie spójne z jej nastrojem, czyli również negatywne, depresyjne. To daje takie pewne poczucie spójności, zrozumienia. Taki pozytywny, optymistyczny humor jest czymś bardzo obcym. Być może na początku takich interwencji jest jednak zbyt jest to radykalne, a w sposób naturalny okazuje się, że osoby z depresją na przykład poszukują w internecie takich humorystycznych memów, innych treści, które rzeczywiście są złożone z takiego, to się mówi, ciemnego humoru, czy wręcz wisielczego humoru. No i taki rodzaj humoru nie przynosi korzystnych efektów. Zresztą wiemy, że humor ma dwie strony. To nie jest materiał czy sposób oddziaływania, który jest wyłącznie pozytywny. Humor może też być środkiem bardzo okrutnym wręcz, na przykład znęcania się nad innymi, dokuczania im, ale też dokuczania samemu sobie. Więc tu mówi się o tym, że generalnie zostawianie osób z depresją, z taką decyzją, żeby one same zdecydowały, jaki humor im pomoże, jest dość ryzykowne, że jednak dobrze jest, żeby jakiś specjalista im w tym towarzyszył i weryfikował te potencjalnie niekorzystne wybory co do humorystycznych treści.
12: To oczywiście zawsze będzie zależało od pacjenta, od jego poczucia humoru, od jego dystansu, od jego podejścia do świata i do siebie. Jeżeli znajdzie jakiegoś prześmiewczego mema, albo jeżeli ktoś bliski będzie chciał w swoich intencjach go rozśmieszyć, może go paradoksalnie i wbrew swoim intencjom zranić. Taki chory może się po prostu poczuć wyśmiany.
13: Tak, dokładnie tak może być. To w dużym stopniu właśnie zależy od tego, w jakim stopniu jeszcze ta osoba jest pod wpływem silnych objawów depresyjnych. Wtedy taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, kiedy one są łagodniejsze, jest trochę inaczej, ale niewątpliwie, kiedy chcemy zastosować humor wobec osoby z depresją, nawet jako osoba bliska, która chce pomóc, czy już nie mówię o specjalistach, to trzeba być właśnie bardzo wyczulonym na to, w jakim momencie jest ta osoba, jakie jest jej naturalne poczucie humoru, ile ona może go przyjąć, żeby to było dla niej jakoś tak w zgodzie z jej samopoczuciem. To jest dość duża sztuka wbrew pozorom.
12: Zwłaszcza, że osoby z depresją częściej niż inni cierpią na, proszę mnie poprawić, jeśli przekręcę, gelotofobię, czyli taki lęk przed byciem wyśmianym. Przez to mogą czuć się zagrożeni. Już w takiej ostrej fazie choroby próby rozweselania na siłę mogą wywoływać u nich taki silny niepokój i poczucie gorszości.
13: Tak, to jest dokładnie prawda, co pani powiedziała. Badania pokazują, że osoby z depresją są bardziej predysponowane niż osoby zdrowe, ale też osoby z innymi zaburzeniami psychicznymi do odczuwania silnego, takiego nieracjonalnego często lęku przed byciem wyśmianym. Ogólnie ten problem lęku przed byciem wyśmianym, oczywiście on nie jest zarezerwowany do depresji, on też jest towarzyszy w różnym nasileniu różnym problemom. I też człowiek zdrowy w pewnym zakresie też nie chciałby być wyśmiany i czasem się może czuć nieswojo, kiedy widzi śmiech na twarzach innych osób, nie do końca dla niego zrozumiały. Natomiast rzeczywiście jest pewien taki poziom, można powiedzieć, już patologiczny, kiedy osoba prawie każdą manifestację humoru, śmiechu, tych reakcji humorystycznych interpretuje jako skierowaną przeciwko sobie. I rzeczywiście w depresji to jest szczególnie częste, tylko należy założyć, że kiedy depresja ustępuje, to zazwyczaj też ten objaw również ustępuje, więc jeżeli osoba wcześniej była humorystycznie często nastawiona, była w stanie skutecznie korzystać z humoru, to prawdopodobnie po ustąpieniu depresji ta tak zwana, jak pani powiedziała, gelotofobia również będzie się zmniejszała. To taka niestosowna nazwa, ona często się kojarzy zupełnie czym innym. Niektórzy mówią, że z lodami,
12: Gelato.
13: Natomiast pochodzenie tego terminu ma źródła greckie, gdzie gelos oznacza śmiech, a fobia, jak wiemy, oznacza lęk, czyli ta gelotofobia, fobia, lęk związany ze śmiechem. I rzeczywiście, kiedy osoba odczuwa taki lęk, to wtedy absolutnie w ogóle nie powinniśmy sięgać po humor. Bo wiadomo, że on będzie źle odebrany, że on może tylko pogorszyć samopoczucie i nasilić niepokój.
12: To podpowiedzmy, jak bliskie osoby mogą wykorzystywać humor, żeby wesprzeć chorych?
13: Warto proponować, na przykład na początku w ogóle się proponuje, może pójdziemy na spacer. Jak ona powie nie, no to nie. Ona może pewnego dnia będzie chciała spróbować. Możemy zaproponować, a może pójdziemy na te urodziny do cioci czy gdzieś. Jak osoba powie nie, to co szanujemy? Jak powie, a może na godzinkę, to jest jakiś krok do przodu. I tak samo działa wprowadzanie humoru, czyli a może jednak byś chciała, czy chciał pójść na jakąś komedię obejrzeć, a może obejrzymy coś na komputerze wesołego, ale z taką reakcją, że jeżeli widzimy, że to nie poprawia, to subtelnie, płynnie odstępujemy. Czyli jest to taka metoda pewnych prób i błędów. Oczywiście nie zachęcam do dużych błędów, czyli takiego uporczywego bombardowania osoby humorystycznymi treściami, zachęcania, żeby żartować, ale raczej do takiej obserwacji czujnej, czy być może mogłaby osoba z tego skorzystać, więc może jej to zaproponujemy, a nuż będzie chciała. I zazwyczaj jest tak, że jak człowiek zdrowieje, a do takich osób generalnie adresujemy humor, to te osoby tak powoli zaczynają chcieć próbować różnych rzeczy. I wtedy bardzo powoli można zaproponować, nie wiem, kabaret, który wiemy, że ta osoba lubi, jakiś stand-up.
12: No, albo rozumiem, podrzucać jakieś memy, pójść do kina na jakąś komedię, o ile nie jest to depresja gangstera z De Niro. Dobrze rozumiem, żeby nie utrwalać tych depresyjnych schematów, żeby się w tej depresji, mówiąc kolokwialnie, nie grzebać.
13: Dokładnie, dokładnie. Oczywiście osoby będą zawsze chciały troszkę w tą stronę dążyć. Mówimy o tak zwanych inklinacjach depresyjnych, czyli że osobom z objawami depresji zawsze łatwiej jest się kierować w stronę negatywności i trudniej jest odciągnąć uwagę od tych negatywnych treści. To jest taka inklinacja, która mówi się, że utrzymuje się też pomimo braku objawów, więc na pewno nie warto iść za lat. Warto te inklinacje, na ile to jest możliwe, jednak przekierowywać. To nie jest łatwe, bo to wymaga od osoby tak zwanych mechanizmów hamowania poznawczego, czyli decyzji stop, już się tym nie zajmuję, przechodzę w stronę taką jakąś bardziej pogodną. I to powiedzenie sobie stop jest często trudne, dlatego osoby bliskie no, tu mogą jakoś pomóc. No to wyjście do kina to jest już taki zaawansowany, bym powiedziała, etap, ponieważ kiedy mówimy o zaprzestaniu jakby stosowania w danym momencie humoru, no bo widzimy, że nie jest dobrze, to jednak takie wyjście z kina może być interpretowane przez osoby jako pewnego rodzaju porażkę. Natomiast bardziej bym zaczynała może właśnie od obejrzenia czegoś na komputerze, czy spotkania się z kimś z rodziny, kto jest zawsze pogodny i stosuje taki życzliwy humor, gdzie zawsze można wyjść, gdzie zawsze można zrezygnować z oglądania czegoś. Czyli zaczynałabym od takich właśnie rzeczy, które pozwalają się łatwo wycofać, ale oczywiście, jak pani mówiła, depresja gangstera w kinie jest również możliwa, kiedy już właśnie ileś kroków osiągnęliśmy.
12: Bardzo dziękuję. Moją gościnią była dzisiaj psycholożka kliniczna dr Anna Braniecka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Na koniec przypomnę tylko, że osoby w kryzysie psychicznym mogą skorzystać z bezpłatnych, całodobowych numerów pomocowych. 116 123 to telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży to 116 111, a Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym to 800 702 222. Ja się nazywam Małgorzata Waszkiewicz i jak zwykle czekam na Państwa w poniedziałek o godzinie 10.40 w dobrostanie. A teraz zapraszam już na informacje TOK FM.
14: Autopromocja. W Owczarku rządzą rybojaszczury?
15: Był kiedyś taki czas, kiedy Polską rządziły rybojaszczury.
14: Bestia, jak się patrzy.
15: Taki rybojaszczur to taki forfiter razy 10.
14: Dane techniczne.
15: To jest wielkości orki. Orki nie tylko z Majorki.
14: To wszystko i dużo więcej mięsa w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
16: Kiciu,
17: a?
16: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
17: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
18: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
17: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
18: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
17: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
19: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
20: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1 000 złotych rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
21: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
1: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
0: Brzmi dobrze.
1: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.pl.
22: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
23: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
24: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
25: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
26: No ja. Właśnie otwieram firmę.
25: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
26: To tak się da?
25: No ba.
27: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał planować zamach na premiera i przeszukują jego mieszkanie. Na 3 miesiące trafiła z kolei do aresztu kobieta, która wczoraj raniła 3 osoby w szkole w Warszawie. Minister cyfryzacji chce szybko przekazać prezydentowi projekt przepisów o bezpieczeństwie w sieci. Minęła 19. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Policjanci przeszukują mieszkanie mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mężczyzna został zatrzymany po południu. Wcześniej, przed południem, odbyła się narada służb w związku z groźbą zamachu, a rzecznik ministra koordynatora służb Jacek Dobrzyński podkreślił, że władze śmiertelnie poważnie potraktowały doniesienia. Dodał, że otrzymana informacja była na tyle wiarygodna, że postanowiono ją ujawnić opinii publicznej. Do aresztu na 3 miesiące trafił 21-letnia kobieta, która wczoraj w zespole szkół dla dorosłych w Warszawie zaatakowała nożem 3 osoby. Usłyszała też 5 zarzutów. Spośród 3 zaatakowanych kobiet jedna trafiła do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia, 2 nie wymagały hospitalizacji. Napastniczka odpowie m.in. za usiłowanie zabójstwa i naruszenie nietykalności cielesnej policjantki. Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiada kolejne zmiany w funkcjonowaniu szkół, które mają zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli. Szczegóły mamy poznać w nadchodzącym tygodniu. Nieoficjalnie mówi się natomiast o wzmocnieniu systemu szkolnego monitoringu, stworzeniu przycisku alarmowego w szkołach oraz o wprowadzeniu identyfikatorów, które będą uczniom umożliwiały wejście do szkoły. Wiceszefowa resortu edukacji przypomina, że dzieci i młodzież w sytuacjach kryzysowych mogą korzystać z telefonu zaufania 800 100 100.
28: W weekendy również będzie dostępne. Dziękujemy zarówno Ministerstwu Zdrowia, ale też przede wszystkim Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, realizatorowi o całą gotowość do zorganizowania potrzebnej inicjatywy za możliwość organizowania jej przez cały tydzień.
11: W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole Nowinach w powiecie wyszkowskim jej były uczeń, 15-latek, zaatakował ostrym narzędziem 3 osoby, w tym woźną, która mimo reanimacji zmarła. Do innego ataku doszło w środę w szkole w Ostrołęce. Ustawa o bezpieczeństwie w sieci ma trafić do prezydenta w ciągu kilku dni. Szef resortu cyfryzacji zapowiedział to podczas odprawy u premiera dotyczącej ostatnich wydarzeniach w polskich szkołach. Myślę, że prezydent podpisze tę ustawę, mówi Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości. Według niego przepisy mogą bowiem zostać wykorzystane do ograniczenia wolności słowa w sieci. Politycy rządzącej koalicji przekonują, że to absurdalne zarzuty, o czym więcej Tomasz Węska.
29: Intencje są szczytne, ale przepisy mogą zostać wykorzystane politycznie, uważa Ryszard Czarnecki.
30: Myślę, że prezydent podpisze. Natomiast miał rację wcześniej, zwracając uwagę na pewne kontrowersyjne zapisy.
29: Jeśli tradycyjne media łamią prawo, reaguje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Sieć też wymaga regulacji, mówi europoseł lewicy Robert Ryszard Biedroń.
2: Kiedy w internecie platformy naruszają prawo, publikując treści samobójcze, przemocowe, wtedy mówimy wolność. Musimy się zdecydować.
29: Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer przekonuje, że potrzebne są również zmiany w dostępie do platform internetowych.
3: Mamy już wyroki sądów amerykańskich, które bardzo silnie, chyba w 17 stanach, ograniczają dostęp do social mediów dla dzieci i młodzieży.
29: Ministra przyznaje jednak, że prace nad przepisami ograniczającymi dostęp do nich będą trudne i czasochłonne. Tomasz Pęskę, TOK FM.
11: Wykrywany za późno wciąż zbiera tragiczne żniwo. Na raka płuca umiera w Polsce ponad 20 tysięcy osób rocznie. Przełom w leczeniu ma przynieść uruchamiany właśnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia program profilaktyczny. Osoby najbardziej narażone, w tym obecni byli palacze w wieku od 50 do 74 lat, zyskają dostęp do bezpłatnej niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej bez skierowania i bez opłat, mówi Tatiana Mielczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
4: Nowotwór płuca to jest jeden z najczęściej występujących nowotworów, szczególnie tu w naszym województwie są te zachorowania w bardzo dużej liczbie. No i niestety problem jest tym, że ten nowotwór płuca jest często wykrywany bardzo późno. Leczenie, wiadomo, wtedy jest bardziej agresywne i mniej skuteczne.
11: Pierwsi pacjenci przejdą badania w drugiej połowie października. Lista ośrodków jest dostępna na stronach funduszu. Ile zarabiają wrocławianie, jak spędzają wolny czas, czy chorują, czy jeżdżą do pracy i czy czują się w mieście bezpiecznie? Na te pytania odpowiada wrocławska diagnoza społeczna. Dokument ma 600 stron, mówi Tomasz Sikora z magistratu.
5: 8,7 na 10 to jest ocena życia w mieście. 79% pozytywnie ocenia przyszłość Wrocławia, 73,5% gospodarstw bez istotnych problemów technicznych, czy głos młodych. Prawie 70%, 7 na 10 mówi, że kocha Wrocław.
11: Naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego przepytali 2,5 tysiąca mieszkańców Wrocławia i okoliczne gminy. Aplikacja pozwalająca ułatwić adopcję zwierząt ze schronisk w Polsce. Nad takim rozwiązaniem pracują absolwenci Politechniki Łódzkiej. Program Smart Shelter już teraz działa w schronisku dla zwierząt w Łodzi, ale jeszcze w mniejszym zakresie. Pierwszym krokiem było usprawnienie pracy całego łódzkiego schroniska, mówi współtwórca aplikacji Rafał Woźniak.
6: Obecnie system Smart Shelter to już cały system zarządzania schroniskiem dla zwierząt, razem z ewidencją adopcji, ewidencją zwierząt, ewidencją zabiegów, leczeń, szczepień, adopcji i kontroli poadopcyjnych.
11: Powstająca w ten sposób baza danych ma być podstawą do uruchamiania w przyszłości systemu przeznaczonego bezpośrednio do wyboru zwierzaka do adopcji, mówi współtwórca aplikacji Piotr Tomalak.
7: Już teraz zbieramy te informacje, żeby właśnie w przyszłości uruchomić platformę adopcyjną, w której będzie można przeglądać zwierzaki z tak naprawdę wszystkich schronisk.
11: Tych, w których będzie działał system. Deszczowe chmury wieczorem i w nocy na zachodzie i południu Polski. Temperatury niskie, spadną do jedynie 3 stopni na Podlasiu, 6 w centrum, 7 na krańcach zachodnich. Jutro znowu sporo opadów w większej części kraju i przeważnie od 11 do 13 stopni.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Przy niedzieli o sporcie Przemysłowi Wańczyk, kłaniam się Państwu. Nasz dwugodzinny program będzie traktował dziś o wielu dyscyplinach. Od tenisa zaczniemy, na futbolu też się zatrzymamy, o siatkówce zbliżającym się sezonie w Plus Lidze. Będzie również wydawczynią programu jest Maria Mroczkowska, Adam Brzeziński jest realizatorem dźwięku, a z nami jest już Dawid Olejniczak. Dzień dobry Dawidzie, kłaniam się.
10: Dzień dobry.
8: Komentator tenisa w Polsacie Sport, komentujący dwa ostatnie mecze Huberta Hurkacza. Jeden z nich to mecz szczególny, czego byłeś nie tylko świadkiem jako ten, który ogląda obraz z Szanghaju, ale również komentuje. Ten wyczyn Polaka, niewątpliwie pokonanie Nowaka Dżokowicza, jest takim dopełnieniem pewnej historii. Zgodzisz się z tym, czy my nieco wyolbrzymiamy tę historię, chcąc dopisać sobie kolejny jej rozdział?
10: Nie no, wielka historia, to nie ma dwóch zdań, chociaż już pojawiły się głosy, że to już jest stary Dżokowicz, że miał trochę problemów zdrowotnych, jak to w Polsce lubimy umniejszać trochę sukcesy naszych sportowców, a przecież tak aż tak wiele międzynarodowych sukcesów naszych sportowców, szczególnie w dyscyplinach tak dostępnych, tak znanych na całym świecie, jak tenis, nie ma. No wielka historia, przytoczę kilka liczb. Pierwszy Polak, który pokonał Dżokowicza, czwarty w historii tenisista, który wygrał z Federerem na jego ulubionej nawierzchni, czyli kortach trawiastych, z Nadalem na kortach ziemnych i z Dżokowiczem na kortach twardych. Czwarty tenisista, który tego dokonał po Zwieriewie, po Mareju i po Timie. 17 zawodnik, który wygrał co najmniej raz z każdym z tej wielkiej czwórki, czyli z Federerem, Nadalem, Dżokowiczem i Marejem. 31 zawodnik, który wygrał z Wielką Trójką, czyli z Federerem, z Nadalem i Djokovicem. Myślę, że to chyba najlepiej pokazuje, jakiej skali to jest, jakiej skali osiągnięcia dokonał Hurkacz.
8: No, jesteś doskonale przygotowany do naszej rozmowy. To rzeczywiście może być taka historia, która doda Hubertowi Hurkaczowi skrzydeł? To niezależnie od metryki Nowaka Djokovicia, od tych głosów w jakiś sposób deprecjonujących jego osiągnięcie, to niesie sportowca pokonanie jednego z ludzi wybitnych, jednego z tenisistów wszechczasów?
10: Z jednej strony tak, z drugiej strony nie, bo jest nakładana większa presja. Widzieliśmy to dzisiaj, gdzie Hubert miał olbrzymie problemy z rywalem z zupełnie innego świata, z 21-letnim Chińczykiem, który jest gdzieś tam pod koniec trzeciej setki rankingu, więc to różne może mieć skutki, natomiast bez wątpienia zapisał się w historii polskiego tenisa, polskiego sportu i oby to pokonanie Djokovicia było jednak taką kolejną trampoliną dla niego do powrotu do najlepszej dziesiątki rankingu.
8: Jak w ogóle traktować ten turniej w Szanghaju? Przywiązywać do niego olbrzymią wagę? Jaka jest ścieżka Polaka, który dzisiaj wygrał, tak jak powiedziałeś, nie bez trudu z Chińczykiem Zhou, tak? Jego nazwisko się wymienia, proszę wybacz, nie chcę Dobrze. I Joe.
10: To jest turniej jeden z najważniejsze w tenisie są turnieje wielkoszlemowe, jest ich 4, a turniej w Szanghaju jest jakby jednym z 9 w serii jednym z 9 w drugiej najważniejszej serii tenisowej.
8: Czyli rangi 1000.
10: Dokładnie, ranga Masters 1000, to są turnieje między innymi w Miami, w Indian Wells, w Rzymie, w Madrycie i Szanghaju, jeszcze w kilku innych lokalizacjach, więc jest to turniej bardzo ważny i grają w nim wszyscy najlepsi tenisiści, którzy są zdrowi, bo nie graje ani Sinner, który jest kontuzjowany, którego do końca sezonu już nie zobaczymy.
8: Patrząc na to, kto jeszcze pozostał w tym turnieju, jak przewidujesz, jaka jest twoja prognoza na dalszą jego część? Za chwilkę sobie już powoli przejdziemy też do tego, co wydarzyło się w przypadku Huberta Hurkacza przez te 10,5 miesiąca. 2026 roku.
10: Oczywiście, są wciąż i Alcaraz, i Zwierzę w turnieju. Jest wielu innych zawodników klasowych, natomiast ja jestem w stanie sobie wyobrazić to, że Hubert Hurkacz drugi raz wygra ten turniej, bo on wygrał tutaj w Szanghaju 3 lata temu, ale oczywiście to będzie trudne, bo jeszcze żeby wygrać turniej, potrzebuje 4 wygranych meczów. Mhm.
8: Którego z rywali uważasz za najistotniejszego i też w tych pozostałych meczach 1-16 finału, który z nich jest taki najbardziej absorbujący? Przypomnę, że jutro nad ranem, czyli około godziny 6, rozpoczną się te zmagania na nowo.
10: Akurat Hurkacz będzie grał we wtorek.
8: Ale mówię o dokończeniu tej 1-16.
10: Tak. Natomiast właśnie patrzę, czy już znamy rywala dla Hurkacza, bo chyba jeszcze nie, bo za wcześnie nie śledziłem teraz tych meczów, które trwają. Natomiast zagra albo z Francesem Tiafo, albo z Alejandro Dawidowiczem Fokiną, zawodnikami, z którymi ma dobrą już historię meczów. Z Tiafo przegrał między innymi w tym roku w Roland Garros, a z Dawidowiczem Fokiną przegrał kilka dni temu w finale turnieju ATP 250 w Chengdu. A więc ma rachunki, mówiąc oczywiście pół żartem, pół serio do wyrównania. Czy to będzie Amerykanin, czy to będzie Hiszpan, to też będzie kolejny trudny mecz. Zresztą każdy mecz jest inny. Wiemy, że z Hubertem to też jest tak, że u niego ta tak zwana dyspozycja dnia w ostatnim czasie przynajmniej odgrywa duże znaczenie i musi zapomnieć o tym zwycięstwie z Djokovicem, tym zwycięstwie dzisiejszym, które przepchnął. To też takie mecze jak dzisiejszy trzeba po prostu wygrać bez względu na okoliczności. I zobaczymy, jaką wersję Huberta będziemy mogli obejrzeć we wtorek.
8: Powiedz, czy ty spodziewałeś się, że Polak po perypetiach zdrowotnych wyjdzie na prostą, jakkolwiek to nazywać?
10: Tak, są parę razy rozmawialiśmy w tej audycji na ten temat. Zawsze mówiłem, że najpierw trzeba zrobić porządek ze zdrowiem, trzeba dojść. Tak jest niestety, w zawodowym sporcie jak zdrowie nie jest. I to dotyczy każdego sportu praktycznie. Jeżeli zdrowie nie jest na 100%, bo nigdy zawodowy sportowiec nie jest gotowy na 100%, ale jeżeli to zdrowie nie jest, nie wiem, w 80-90%, to ciężko jest liczyć na to, żeby osiągać sukcesy te największe, szczególnie w sporcie indywidualnym, jakim jest tenis, gdzie nie można zawodnika zmienić, gdzie nie można nikogo wymienić, więc dobrze wyszło, że Hubert ubiegły sezon zakończył wcześniej, bo przed Wimbledonem jeszcze zagrał ostatni turniej, miał ponad półroczną absencję, przerwę, miał tak zwany ochronny, zamrożony ranking. W tym sezonie oczywiście było dużo wzlotów i upadków, ale wiele wskazuje na to, że finisz sezonu, gdzie wielu zawodników już jedzie na przysłowiowych oparach i zmęczonych, wydaje się, że ten finisz sezonu będzie, przynajmniej na razie ta azjatycka część sezonu jest bardzo udana.
8: Po tej łąkotce, po tych historiach, twoim zdaniem, jak patrzysz na to jako człowiek też czuwający nad tym procesem metodycznym tenisowego treningu, jest jakikolwiek ślad, czy zupełnie nie?
10: Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje się, że może nie jest aż tak dobrze, jak było w tych pierwotnych ustawieniach przed tą kontuzją, bo zazwyczaj chyba tak jest, że jednak po kontuzji, jak takiej poważnej kontuzji, to chyba nigdy nie będzie tak dobrze, jak było w sytuacji, z jakim ciałem się Hubert obudził. Natomiast no wiemy, jak teraz jest zaawansowana medycyna i wiemy też, jakim profesjonalistą jest Hurkacz, że zwraca nie tylko uwagę na treningi, ale też na regenerację, na rehabilitację, na odpowiednie ćwiczenia, które no, codzienną taką żmudną pracą mają przywrócić ten stan kolana do jak najbliższego tych ustawień pierwotnych.
8: Powiedz, czy możemy już podsumowywać ten rok 2026 w przypadku Hurkacza, czy oczywiście czekając na rozstrzygnięcia turnieju w Szanghaju.
10: Myślę, że nie. Warto poczekać, bo teraz tak, Hurkacz już wróci w okolice 30 miejsca. Nie wiemy, ile jeszcze punktów zdobędzie w Szanghaju, obegnie więcej. Później wraca do Europy i są turnieje w hali w Europie, gdzie też jeszcze tych punktów może dużo zdobyć, bo żadnych nie traci, w związku z tym, że w tej części sezonu ubiegłego nie grał. Ja myślę, że nawet go stać na powrót najlepszej dwudziestki. Matematycznie nawet jeszcze do końca roku mógłby wrócić do najlepszej dziesiątki, ale no to musiałby
8: wygrać. Co by się musiało wydarzyć właśnie poza zwycięstwem w Szanghaju?
10: Wygrać Szanghaj i myślę wygrać któryś z turniejów, ewentualnie Bazylea w jeden i zajść daleko w Paryżu. To myślę, że już by wtedy zdobył taką na tyle dużo punktów, żeby mógł pomyśleć o powrocie gdzieś tam w okolicach dziesiątki. Będzie o to bardzo, bardzo trudno, ale jest to matematycznie i fizycznie wykonalne.
8: Tak, ale abstrahując od rankingu, za rok 2026, jeszcze raz powtórzę, za te 10,5 miesiąca postawiłbyś Hurkacza w dziesiątce najlepszych tenisistów?
10: Chyba w dziesiątce to nie, bo trochę za dużo było takich momentów, powiedziałbym, kryzysowych, za dużo było takich bliskich porażek, jak chociażby właśnie z Tiafoe w Paryżu, w Roland Garros, ale na pewno bym go postawił gdzieś tam tuż za tą pierwszą dziesiątką, tak siłą gry i taką powtarzalnością gry w całym sezonie, jak dotąd.
8: O Idze Świątek jakieś słowo, bo wiesz, nie ma dyskusji o tenisie, jeśli nie wspominamy o najlepszej polskiej zawodniczce.
10: Boląca porażka, powiem szczerze, bo akurat nie spodziewałem się, że przegra na tym etapie turnieju w Pekinie z Elise Mertens. Akurat wydawało mi się, że Mertens to jest taki typ tenisistki, ma taki styl gry, który nie powinien Idze zagrozić, szczególnie już w zaawansowanej fazie turnieju. Może gdyby to był pierwszy mecz turnieju, to można było się obawiać. Natomiast wiem, jak jest z Igą, że ona jak się zaczyna rozpędzać, jak wygra w danym turnieju kilka spotkań, to jest coraz groźniejsza, więc tutaj, no przyznam szczerze, bardzo byłem zaskoczony in minus tą porażką, tym bardziej, że ta przegrana z Belgiką mocno komplikuje Idze ewentualny udział w finałach WTA w Indian Wells, a wiemy, że Iga mówiła w wywiadach, że zrobi wszystko, żeby na koniec sezonu zagrać wśród tych 8 najlepszych tenisistek świata. Wciąż ma na to szansę, ale ona teraz tak naprawdę musi wygrać turniej startujący jutro w Wuhan, duży turniej, kolejny tysięcznik. Musi wygrać ten turniej, żeby mieć jakiekolwiek chyba szanse takie matematyczne na grę właśnie w finałach WTA.
8: Bardzo, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dawid Oleniczak był z nami. Kłaniam się, dobrego wieczoru ci życzę.
10: Dziękuję.
8: Szanowni Państwo, już za chwilkę wracamy z rozmową z Grzegorzem Pilarzem, który przedstawi swoje prognozy na rozpoczynający się w piątek sezon Plus Ligi 2026-2027.

0: ja korki mam 2 godziny, jedną z chemii, jedną z biologii. No i w klasie maturalnej to mam nadzieję, że wystarczy.
1: Raczej każdy ma z angielskiego chyba, dosłownie nie znam ani jednej osoby, która nie ma z angielskiego. Każdy chodzi na dodatkowy.
2: A da się korepetytora zastąpić na przykład jakimiś nowoczesnymi technologiami? AI pomaga?
3: Myślę, że nie, to potrzeba innej osoby.
4: No, ja mam taką aplikację i mniej więcej w niej jest AI, więc ona pomaga, fajna jest. Tak, są różne fiszki, zadania, sprawdziany.
5: Sama czasami używam AI, ale dużo z lekcji też da się wynieść i myślę, że korepetycje nie są konieczne, szczególnie jakby w tym układzie nauczycieli, co my mamy.
2: Czyli szkoła staje na wysokości.
5: Tak, akurat staje. No.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Premier zamierza, posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00. Dominika Wielowiejska.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 19.20, Filip Kekusz, informacje TOK FM. Wszystkie komisje w Krakowie pracują normalnie, podaje Krajowe Biuro Wyborcze. Od 7 jeszcze do 21 otwarte mają być lokale, w których można głosować w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Po godzinie 21, zaraz po zamknięciu lokali wyborczych, rozpocznie się wieczór wyborczy w TOK FM, w którym zbierzemy pierwsze komentarze. Będziemy łączyć się także ze sztabami kandydatów. Premier Czech Andrzej Babisz i szef MSZ Petr Macinka zaoferowali pomoc w śledztwie dotyczącym groźb zamachu na polskiego premiera Donalda Tuska. To szaleństwo, sytuacja jest znacznie poważniejsza niż wcześniej, skomentowali doniesienia o groźbach czescy politycy. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Złoty medal zdobyty wówczas. Podopieczni Nikola Grbicza robią furorę, co jest rzeczą oczywistą, ale tym samym też generują jeszcze większe zainteresowanie, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, które wystartują już w najbliższy piątek meczem GKS-u Katowice z Aluronem Wartą Zawiercie. Grzegorz Pilarz jest z nami, były reprezentant Polski, kilkanaście lat spędził na ligowych parkietach, wówczas Plus Ligi. Dzień dobry, Grzegorzu.
3: Witam serdecznie.
2: Nie będę cię pytał, czy na tobie robi wrażenie to, co robi reprezentacja, bo z pewnością tak, chociaż jesteśmy już do tego przyzwyczajeni. Ale jak to się przełoży na ligowy sezon? Czego możemy się spodziewać? Czy za rekomendację wystarczy to, że tylko jeden zawodników pośród całej kadry, Nikoli Grbicza, gra poza granicami kraju, jest to Kamil Semeniuk z Perugii, a reszta występuje w rodzimych rozgrywkach? Tutaj już większej rekomendacji nie trzeba?
3: No, myślę, że możemy się tylko cieszyć z takiego obrotu sprawy, że chłopaki z tych lig zagranicznych wracają do naszej ligi i ta liga z roku na rok staje się coraz mocniejsza. Oprócz naszych reprezentantów oczywiście kilka gwiazd, które dołączają w tym roku do naszych tych topowych zespołów, także no już z niecierpliwością czekamy na początek i start tej ligi, bo zapowiada się bardzo interesująco.
2: To jest tak, że zaraz sobie powiemy o tych zawodnikach z innych reprezentacji, którzy przybywają do Plus Ligi. Znów nie będzie takiego murowanego faworyta, bo jeśli popatrzeć na składy, jeśli znów zwrócić uwagę, jak przemieszało się to, jeśli idzie o liderów w poszczególnych zespołach, to trudno tak jednoznacznie powiedzieć. Lok Lublin, nie wiem, Warta Zawiercie, Projekt Warszawa bądź Resowia.
3: No myślę, że bardzo się to wyrównało i ta stawka walcząca o medale na pewno będzie bardzo wyrównana. Natomiast myślę, że tak jak w ubiegłym sezonie jest te top 3, czyli trzy najlepsze kluby, które dzisiaj rządzą w lidze, czyli Zawiercie, Lublin i Warszawa. I myślę, że oni między sobą jednak na sam koniec rozdadzą medale.
2: W Rzeszów nie wierzysz?
3: Myślę, że Rzeszów na pewno ma olbrzymią szansę, żeby znaleźć się w top 4, czyli zagrać w półfinałach. Natomiast jednak patrząc na składy personalne, szerokość ławki i nazwiska w tych trzech najlepszych zespołach, no typuję ich jednak do medali.
2: Kiedy zakończyłeś swoją karierę na poziomie Plus Ligi?
3: No mija już 10. sezon, także 10 lat buty wiszą na kołku.
2: Jak zmieniła się Ekstraklasa, no bo niegdyś Plus Liga, teraz Tauron Liga, na przestrzeni tej dekady, twoim zdaniem?
3: Myślę, że bardzo. Jednak zespoły teraz, które występują, te topowe zespoły, które występują w lidze, mają bardzo szerokie składy. Te 10 lat temu bardziej budowały się zespoły na zasadzie 6-8 bardzo dobrych zawodników, reszta takich chłopaków, zawodników z średniej półki do pomocy. Teraz jednak te topowe zespoły chcące rywalizować w europejskich pucharach i zdobywać te puchary muszą radzić sobie bardzo szeroką ławką i ta ławka niejednokrotnie wygrywała poszczególne mecze i dawała awans do kolejnych rund w pucharach europejskich, więc te składy są bardzo szerokie, bardzo wyrównane i to powoduje, że ta liga jest bardzo ciekawa i bardzo atrakcyjna.
2: To jest konsekwencja tego, że Polska właściwie z każdej imprezy przywozi medale i co za tym idzie, też renoma ligi rośnie. Czy to jest kwestia pieniędzy, sponsorów, którzy wchodzą w poszczególne kluby? Jak byś próbował znaleźć, albo inaczej, poszukując takiego głównego powodu, na który byś wskazał?
3: No ja myślę, że od lat ta organizacja ligi, ale nie tylko ligi, całego systemu szkolenia siatkówki w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. Świadczą o tym wyniki tej młodzieżowej siatkówki na samym początku. To się przekłada oczywiście na sukcesy tej pierwszej reprezentacji, a sukcesy pierwszej reprezentacji zawsze generują przypływ nowych partnerów, nowych sponsorów, zainteresowanie ligą, zainteresowanie mediów, więc myślę, że to wszystko zatacza pięknie koło. I oby tak dalej się to wszystko układało, no bo ten system szkolenia jest wzorem pewnie dla wielu lig europejskich, które czerpią z tego polskiego systemu natchnienie.
2: Niektórzy dostrzegają jednak pewien mankament, to jest pochodna.

0: też bardzo wysokiego poziomu reprezentacji Polski, że no, niestety wydłuża się ta droga do najważniejszych ligowych rozgrywek, że nie jest już tak prosto młodym zawodnikom wejść, mówiąc kolokwialnie, z buta. Słuchaj, no nie będę szukał daleko. Twój syn jest tego najlepszym dowodem. Zadebiutował już w najwyższej klasie, także w europejskich pucharach w barwach Jastrzębskiego Węgla. Teraz występuje, nie mówię, że to źle, jako 19-latek w drużynie Sparty Grodzisk Mazowiecki na poziomie pierwszej ligi. Niegdyś naturalną sprawą było, że po debiucie utrzymujesz się na tym najwyższym poziomie. Teraz jest o to dużo trudniej.
1: No jest to na pewno wyzwanie i dla klubów, i dla tych młodych zawodników, bo nawet młodzi zawodnicy, którzy naprawdę prezentują się no, na bardzo wysokim poziomie w tych rozgrywkach młodzieżowych, sięgają najwyższych laurów, reprezentują nasz kraj na arenie międzynarodowej, naprawdę bardzo ciężko mają się przebić do tych nawet szerokich składów, nie mówiąc już o tych wąskich składach występujących na boisku. Myślę, że no, jest to pewien problem dla młodych zawodników. Natomiast trzeba szukać swojej drogi, trzeba walczyć, trzeba być wytrwałym, trzeba być cały czas zaangażowanym i czekać na swoją szansę. Mój syn jest tego dobrym przykładem. Rozpoczął swoją przygodę z seniorską siatkówką na poziomie pierwszej ligi. Zobaczymy, jak ta jego ścieżka kariery się potoczy. Ale mam nadzieję, że idzie w dobrym kierunku i to jest taka ścieżka, która da mu w niedalekiej przyszłości szansę występowania w Pluslidze właśnie, w Tauro-Lidze.
0: Czy to, że nie wiem, wydłuża się żywotność, też to biorę w cudzysłów, wyczynowych sportowców, medycyna temu sprzyja, też dużo wyższa świadomość samych zawodników, powoduje, że o ile później wchodzi się do rozgrywek profesjonalnych, tak później się wychodzi, więc no, ta rekompensata prędzej czy później przyjdzie?
1: No myślę, że tak. Myślę, że ta świadomość młodych ludzi, którzy wchodzą w tą seniorską siatkówkę, jest na tyle wysoka i na tyle duża dzisiaj, że zdają sobie sprawę, że aby długo grać, trzeba o siebie bardzo dbać. Więc to wszystko, co składa się na takiego topowego siatkarza, czyli rehabilitację, wzmacnianie, izometria, prewencja, rozciąganie, korzystanie z fizjoterapii, to wszystko jest na porządku dziennym. Dobre odżywianie się oczywiście. I to wszystko, jak złożymy w jedną całość, to potem powoduje, że faktycznie chłopaki na poszczególnych pozycjach przesuwają te swoje granice, jeśli chodzi o żywotność, w górę i grają coraz dłużej. Tych przykładów w lidze mamy kilka na teraz i staje się ich coraz więcej, więc tak jak powiedziałeś, trochę później zaczynają, bo trochę później dostają szansę, ale mają szansę grać dłużej, jeżeli faktycznie o siebie zadbają.
0: To teraz przejdźmy do samych zawodników. Ty ze względu na swoją pozycję rozgrywającego będziesz szczególną uwagę poświęcał właśnie graczom, którzy odpowiadają za rozegranie piłki, czy patrzysz całościowo na Tauron Ligę? Jesteś w stanie wskazać takie gwiazdy, na które będzie się przychodzić? Wilfredo Leon na pewno taką jest.
1: Z całą pewnością. Ja ogólnie patrzę bardziej całościowo na siatkówkę, natomiast wiadomo, że z racji tego, że byłem rozgrywającym, to ta pozycja rozgrywającego mnie bardzo ciekawi. Bardzo się cieszę, że nasi podstawowi zawodnicy na tej pozycji grają w naszej lidze. Cieszy też powrót Fabiana Drzycki do ligi, no bo też przecież nasz były reprezentant, który zdobył bardzo wiele, więc ta czołówka na pozycji rozegrania jest w naszej lidze i to bardzo cieszy. Brakuje właśnie tutaj szansy dla jednego, dwóch młodych chłopaków, którzy mieliby szansę pokazać się w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. Natomiast no, tych gwiazd w tym roku obrodziło faktycznie, bo przecież i powrót Tomka Fornala z tureckiej ligi do Zawiercia, przyjście dwóch Japończyków, Rantaka Nasz i Ogawa do Lublina, to na pewno takie hity transferowe, które obiły się szerokim echem w świecie siatkówki. Oczywiście przyjście Romano, Śliwki do Warszawy. No to naprawdę to są takie transfery z górnej półki i te gwiazdy zaczynają się pojawiać coraz bardziej w tej lidze i to gwiazdy takie naprawdę grające na bardzo wysokim poziomie z nazwiskiem.
0: Myślę, że nie możemy przejść obojętnie obok zawodnika, który w tych Mistrzostwach Europy wystrzelił i to aż miło, stając się chyba najlepszym na swojej pozycji w Europie. Myślę o Bartłomieju Bołądziu, którego kariera wcale nie była taka oczywista.
1: Tak, Bartek końcówkę sezonu miał wyśmienitą. Ten okres playoffów to wyszczelił z formą i trafił idealnie. Przełożyło się to potem na jego grę w reprezentacji. Także czekamy na to, co pokaże w tym sezonie w lidze. Co prawda ma świetnego zmiennika u siebie w zawierciu, no bo jest przecież Kamil Rychlicki, który ma za sobą bardzo dobry sezon w Kędzierzynie, więc no jest to naprawdę taka dwójka atakujących z europejskiego światowego topu. No już się nie możemy doczekać tej rywalizacji między nimi, ale też ich poziomu sportowego.
0: No właśnie, czy to nie byłoby lepszym dla niektórych zawodników, by nie wiem, nie zasiedzieli się na przykład w czołowych klubach, kiedy mają numer jeden na swojej pozycji, no nie do ugryzienia. Czy nie lepiej byłoby, żeby to, bo nic tak nie rozwija jak gra, przeszli na rok do innego miejsca. No w tej chwili mówię o świecie idealnym, ale być może w siatkówce tak się nie da, bo każdy ma swoje aspiracje i tak jak powiedziałeś na początku, każdy klub chce mieć nie tylko wyrównaną szóstkę, ale także bardzo wyrównaną kadrę, jeśli chodzi o zaplecze zmienników.
1: No tak, mówimy o ekipie z Zawiercia, która w tamtym roku wygrała ligę, była w finale Ligi Mistrzów i zapewne celuje w te największe trofea, więc ten ich skład jest bardzo szeroki i jak popatrzymy, to tam jest tak naprawdę 80% naszej reprezentacji, w tym dwóch środkowych, którzy jeszcze rok, dwa lata temu byli naszymi pierwszymi środkowymi reprezentacji, czyli Kuba Kochanowski i Bieniek. Także no to jest taki trochę dream team, jeśli chodzi o polskie i europejskie warunki. To jest ekipa, która mierzy w same złota i to na arenie polskiej, jak i europejskiej, więc nie dziwi, że ten skład jest taki szeroki, zainwestowano w ten zespół bardzo duże pieniądze, no i czekamy na te złote medale i puchary.
0: No właśnie, zastanawia mnie, jak będą wyglądały te decydujące spotkania, bo przecież poprzednie rozgrywki pokazały, że nikt nie daje gwarancji. Wiesz, do czego zmierzam? Za twoich czasów były okresy dominacji, to potężnej, Skry Bełchatów przede wszystkim, Zaksa wcześniej miała swój okres panowania i później też razem z Jastrzębskim Węglem, czego dowodem były między innymi występy w Lidze Mistrzów, a teraz to już nie jest liga hegemona i reszty.
1: Nie, liga jest bardzo wyrównana, są naprawdę topowe cztery zespoły, tak jak powiedziałem, trzy, które rywalizują o medale, moim zdaniem będą rywalizowały o medale. No i nie ma gwarancji, pomimo tego, że ekipy się wzmacniają, ekipy mają szerokie składy, to dzisiaj kluczem jest zbudowanie formy na ostatnie 2-3 tygodnie ligi i walka o medale w tych najważniejszych momentach, które czekają nas na samym końcu rozgrywek.
0: Jak patrzysz na trenerów, którzy prowadzą drużyny w Tauron Lidze, cały czas do Plus Ligi, jestem przyzwyczajony, trudno mi to wykorzenić. Który może być taką wartością dodaną, twoim zdaniem? Czy to już są ludzie rozpoznani i właściwie wiadomo, czego się po nich spodziewać?
1: No, większość trenerów jest w lidze już od kilku sezonów, albo wraca do ligi po wcześniejszej obecności u nas, jak choćby Roberto Piazza do Warszawy. No ja myślę, że tutaj ta Warszawa jest takim języczkiem uwagi w tym sezonie. Jestem bardzo ciekaw, jak Piazza poukłada ten zespół, bo naprawdę to jest zespół świetnych zawodników, w większości grających ze sobą od dłuższego czasu i tam naprawdę niewiele trzeba, żeby ten zespół wskoczył do tego upragnionego finału. Życzę tego im, bo naprawdę od kilku lat pukają do tej finałowej rozgrywki. Nie mogą się tam dopchać, ale myślę, że Piazza został sprowadzony przez Piotrka Gacka po to, żeby to w tym roku faktycznie nastąpiło.
0: Słuchaj, nie chcę czynić ci z tego powodu zarzutu, ale łatwizną jest wskazać czołową czwórkę. Uszereguj proszę w swojej takiej predykcji, jak będzie wyglądało podium Mistrzostw Polski.
1: No według mnie będzie identyczne jak w tamtym roku, czyli Zawiercie, Lublin i Warszawa. Mam problem z czwartym miejscem, szczerze powiem. bo wydawać by się mogło, że będzie to ASEK Oresowia, aczkolwiek nie skreślałbym ekipy z Olsztyna, która jest w stabilnym zestawieniu z zeszłego roku, z niewielkimi zmianami i może naprawdę w tym roku zagrać stabilnie przez cały sezon. W tamtym roku zagrali fajnie przez pierwszą rundę, a liczę na to, że Daniel Pliński poukłada to i w tym roku to przez cały sezon będzie dobrze funkcjonowało. Bardzo liczę też na fajną grę zespołu z Gdańska, który zbudował też fajny młody zespół. No i zobaczymy, jak to się wszystko poukłada, ale jednak ta trójka, o której cały czas rozmawiamy, będzie wyglądała według mojej oceny na miejscach 1-3 Zawiercie, Lublin, Warszawa.
0: Bardzo dziękuję. Grzegorz Pilarz był naszym gościem. Snując swoje przypuszczenia i prognozy na rozpoczynający się w piątek sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej w polskiej siatkówce. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Czas na informacje TOK FM, a po nich przeniesiemy się do Zabrza, gdzie będę rozmawiał z Pauliną Laby o tym, czy piłka nożna, stereotypowo postrzegana jako męski światek, otworzyła się na kobiety. A odpowiedź brzmi tak. Pytanie też, dlaczego?
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Reklama.
4: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
5: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
6: My jesteśmy 50 lat w związku.
7: Myślimy, że trzeba być w związku.
8: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
9: Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
10: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
11: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia i osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. O sporcie i nauce. Rodzicielstwie i kulturze. Z bliska i z dystansu. Za i przeciw. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
14: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
14: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
18: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 19.40, Filip Kekusz, informacje TOK FM. Policjanci przeszukują mieszkanie mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymali go kilka godzin po naradzie służb w związku z groźbą ataku, którą uznano za poważną i wiarygodną. Szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ogłosił dziś, że ustawa o bezpieczeństwie w sieci ma trafić do prezydenta w ciągu kilku dni. Wicepremier dodał, że służby działają od czwartku w trybie alarmowym, a wszystkie niepokojące treści w internecie są zgłaszane policji. W ostatnich godzinach zablokowano konta, które gloryfikowały sprawcę czwartkowego ataku w szkole koło Wyszkowa. Wołodymyr Zełenski jest zaskoczony, Władimir Putin na razie nie komentuje. Takie są reakcje po tym, jak Donald Trump ogłosił, że Kijów i Moskwa wypracowały rozejm energetyczny i nie będą wzajemnie atakować swoich obiektów infrastruktury krytycznej. Kilka godzin temu o rozejmie amerykański prezydent poinformował na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Rośnie liczba ofiar katastrofy łodzi, która płynęła z Dżibuti do Jemenu. Na jej pokładzie byli migranci, m.in. z Etiopii. Wiadomo, że nie żyje 139 osób. Po tym jak w nocy z czwartku na piątek jednostka obróciła się do góry dnem. Wciąż ponad 80 osób uznawanych jest za zaginione.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. Będzie teraz o piłce nożnej, ale nie o piłce nożnej wprost. Otóż zdradzę Państwu, jestem w tym momencie na stadionie Górnika Zabrze. Czołowego polskiego klubu, który jeszcze kilkanaście tygodni temu rozgrywał swoje kampanie w kwalifikacjach do europejskich pucharów Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Ligi Konferencji. Wówczas to podglądałem z bliska, jak wygląda praca rzeczniczki prasowej Górnika Zabrze, Pauliny Laby, i wtedy zrodził się pomysł, żeby taką rozmowę zrealizować o tym, dlaczego kobiety w coraz większym stopniu i słusznie zajmują role, które niegdyś stereotypowo, kulturowo przypisane były mężczyznom. Także rzeczników prasowych, ludzi odpowiadających za komunikację. Paulina Laby jest z nami. Dzień dobry, Paulino.
21: Dzień dobry, witam serdecznie.
20: To nie jest pierwszy klub, w którym pracujesz. Podbeskidzie Bielsko-Biała to też było miejsce twojej pracy. Drużyna z Goczałkowic, za którą stoi Łukasz Piszczek, również. I zastanawia mnie, czy z wami, rzecznikami, rzeczniczkami prasowymi, jest tak jak z piłkarzami, że wy będziecie niebawem ludźmi, którzy będą transferowani. No bo przecież to już jest praktyka dość częsta, że pracuje się w jednym miejscu, jednym klubie, a później wyjeżdża się na drugi koniec Polski, by rzecznikować, nie wiem, czy dobrego czasownika używam, w zupełnie innym środowisku.
21: No mam nadzieję, że w moim przypadku tak nie będzie, ale nigdy tak naprawdę nie wiemy, co przyniesie nam los, co przyniesie nam życie, gdzie będzie klub, w którym momencie, czy dla nas wciąż będzie miejsce w tym klubie, czy będziemy wystarczający, czy po prostu otrzymamy inną ofertę. Nie chciałabym tu, broń Boże, składać żadnych deklaracji, że za chwilę mnie nie będzie w Zabrzu, bo chciałabym tutaj być jak najdłużej, ale trochę tak wygląda to środowisko piłkarsko-sportowe, które jest bardzo mocno zamkniętym środowiskiem, do którego ciężko jest wejść, jest ono hermetyczne i jeżeli ktoś już do niego wchodzi, to tak naprawdę długo w nim zostaje, bo to jego nazwisko przewija się w różnych rozmowach międzyklubowych, między dyscyplinami i wydaje mi się po prostu, że takie osoby uzależnione od sportowej adrenaliny w tym środowisku już zawsze będą.
20: A czy dostrzegałaś, a być może zweryfikowałaś swoje zdanie, nie chcę tego ci narzucać, że środowisko to wciąż przepełnione jest taką niesprawiedliwością, być może nierównością, mizoginią bardzo często, także dyskryminacją ze względu na płeć?
21: Coraz rzadziej się z tym spotykam. Są jakieś przytyki oczywiście w stronę tego, że powinnam się więcej uśmiechać na konferencji prasowej, ale z takiej zwykłej dyskryminacji gdzieś tam po prostu, że jestem kobietą, raczej już nie doświadczam. Kibice też są coraz bardziej świadomi tego, jak działa sport, jak działa piłka nożna i to, że kobieta pojawia się gdzieś tam w szatni czy na jakimś stanowisku, nie stanowi po prostu dla nich problemu. Wydaje mi się, że najbardziej zależy im na tym, żeby osoba, która pełni dane stanowisko, po prostu miała do tego kompetencje.
20: No to jest fundament, to powinno być jedyne kryterium rozpatrywania czyjejś obecności w takim, a nie innym świadku. Ale wiesz, kibice to jedno, natomiast samo środowisko, piłkarzy, trenerów, no przecież sztaby są mocno zmaskulinizowane, poza wyjątkami, gdzie są fizjoterapeutki, w Polsce nie ma trenerek, które zasiadałyby, miałyby równie wiele do powiedzenia, co trener, pomagałyby w procesie treningowym, więc no, wy kobiety przy samej drużynie no, stanowicie
21: Odsetek.
20: Odsetek. Tak. To niewielki.
21: Tak, dokładnie. Stanowimy ten niewielki odsetek. Chociaż wydaje mi się, że coraz częściej już w klubach sportowych pojawiają się, tak jak wspomniałeś, fizjoterapeutki, pojawiają się jakieś osoby odpowiedzialne chociażby za social media, które też są naprawdę bardzo blisko drużyny, bo spędzają z nią bardzo dużo czasu. Rzeczniczki prasowe, mamy rzeczniczkę Karolinę Kawulę, mamy Olę Sępek, była Iza Kruk. To są już te nazwiska, które w świecie sportu, jeżeli zapytasz, to zazwyczaj każdy zna już to nazwisko. One są długo na tej scenie sportowej, że tak to nazwę. I wydaje mi się, że musimy dążyć do tego, żeby kobiety również były obecne w tym piłkarskim, nie tylko piłkarskim, całym sportowym świecie. Bo ta kobieta czasami może zmienić nieco postrzeganie na wszystko.
20: Tak? A co masz na myśli?
21: Wydaje mi się, że jak piłkarze na przykład, podam na swoim przykładzie, gdzie współpracuję na co dzień z zawodnikami, jeżeli spotykają właśnie mnie na korytarzu, częściej się uśmiechną, mniej są marudni, zawsze zagadają, nie są tak bardzo zamknięci. Może to wynikać z tego właśnie, że nie chcą odmawiać, ale z drugiej strony bardzo często słyszę też z ich strony, jak się czujesz, że dzisiaj wyglądasz jakoś inaczej, czy coś się stało, czy w czymś ci pomóc. Nie wiem, czy mężczyźni sami w stosunku do siebie w tym swoim męskim gronie zadają sobie takie pytania. To jest dla mnie naprawdę bardzo ciekawe.
20: Czyli, ale chcesz też powiedzieć, ja nawiążę do pierwszej części twojej wypowiedzi, że tobie jako kobiecie łatwiej jest zdetonować te złe emocje?
21: Wydaje mi się, że tak. Nawet po samych meczach, gdzie przegrywaliśmy w Europie, jak podchodziłam do zawodnika i pytałam, czy pójdzie stanąć przed kamerę, pierwsza jego jakby taka decyzja było, że nie. Po chwili zapaliła się lampka w głowie i powiedział: dobrze, ale skoro ty prosisz, żebym ja poszedł i wykonał jakby zadanie, które mi powierzyłaś, to jest już ta ranga. Powierzyłaś mi pewne zadanie, nie chcę cię zawieść. To też jest dla mnie bardzo ważne.
20: Wiesz co, kluby piłkarskie generalnie, no sport wyczynowy, zawodowy w tej chwili, to są międzynarodowe szatnie. To są ludzie przybywający z rozmaitych zakątków świata, o różnym stopniu wrażliwości, o odmiennej kulturze, już pomijam różnice językowe. Także komunikacja też odbywa się pewnie u nich w kraju na zupełnie inny sposób niż w Polsce, gdzie my jesteśmy bardzo emocjonalni, choć nie tak emocjonalni jak Włosi, na przykład jak południowcy. Ty to wszystko musisz brać pod uwagę w swojej robocie?
21: Oczywiście, że tak. To jest 30 zawodników z... Każdy ma swoje emocje, każdy ma jakiś dzień, każdy ma jakieś problemy, każdy ma, nie wiem, ktoś miał gorszy trening, ktoś miał gorsze wejście w mecz, ktoś jest niezadowolony z tego, jak zagrał. Te wszystkie emocje trzeba po prostu czytać w pewnym sensie już z zawodników, żeby zrozumieć, kto będzie w stanie odpowiedzieć dobrze na pytania, kto będzie w stanie udźwignąć to wszystko, wziąć na swoje barki też czasami, bo w naszym przypadku to nie jest tylko tak, że kapitan wychodzi po przegranym meczu, ale w pewnym sensie jakby zawodnicy sami chcą i mówią: ja to przyjmę, ja wezmę to na siebie. Jak rozmawiałam przed jeszcze rozpoczęciem sezonu z kapitanem drużyny, z Erikiem Janżą, ja też ustaliłam sobie pewne zasady funkcjonowania jakby takiego wewnątrz drużynowego, jakby z nim przede wszystkim jako z kapitanem, ale też żeby on powiedział chłopakom, na jakich zasadach będziemy teraz działać, jak to będzie wszystko funkcjonować, że przy meczach w Europie niezależnie od wyniku musi wyjść na przykład 3 zawodników na ściankę flash. To jest dla nich mega ważne, bo nigdy wcześniej też nie spotkali się z tym, żeby po meczu aż 3 zawodników musiało wyjść na ściankę i stanąć przed tą kamerą i opowiadać o tym, co się wydarzyło na boisku. ale oni zawsze powtarzają mi, że jeżeli czegoś potrzebujesz, to my jesteśmy tutaj też dla ciebie. No i działa to też w drugą stronę. Ja zawsze jestem dla nich. Nawet jeżeli któryś z nich w pewnym momencie odpowie mi, że Paulina, nie, ja dzisiaj bym bardzo nie chciał, wyjdzie ten drugi z szatni i powie, dobrze, to w takim razie ja pójdę.
20: Jakie były najtrudniejsze sytuacje, z którymi się spotykałaś?
21: Jeżeli chodzi o organizację meczu, czy
20: wszystkie twoje doznania wynikające z twojej pracy rzecznika, rzeczniczki prasowej Górnika Zabrze. Przypomnijmy, czołowego polskiego klubu nie tylko ze względu na obecną formę sportową, ale przede wszystkim klubu, który stanowi ten fundament tradycji piłkarskiej w Polsce.
21: No, takim jednym ze zdarzeń to było to, kiedy przyjechali do nas też tureccy dziennikarze na mecz z Fenerbahçe i nie przyjechał na przykład tłumacz, bo był wypadek na autostradzie z Krakowa, skąd do nas dojeżdżał i otrzymywaliśmy bardzo dużo wiadomości od dziennikarzy tureckich, że no, byle jaki klub, jakby nawet tłumacza nie potrafią załatwić, gdzie wiedziałam, że nie jest to moja wina, ale ta osoba po prostu nie zdążyła dojechać na tą konferencję prasową, która była już zaplanowana, którą musieliśmy przeprowadzić w przeddzień meczu. No i później jakby ta cała otoczka zbudowana przez te tureckie media, gdzie poszli na nasze boisko treningowe, coś tam się wydarzyło, śmiali się jakby z tego, jak to wszystko wygląda, że to nie wygląda tak jak w Turcji, że to nie funkcjonuje. Jakby siłą rzeczy nie możemy porównywać się do jednego z największych klubów w Turcji, który ma milionowe po prostu przychody, który za miliony opłaca swoich zawodników, ale nie mamy się czego wstydzić tak naprawdę i zawsze to pokazywaliśmy. I przede wszystkim charakterem na boisku, ale też poza nim. I to był jeden moment taki trudniejszy, kiedy musiałam po prostu odebrać tą akredytację. Ze względu na to też, że bałam się, że jeżeli ta osoba wejdzie na trybuny, to coś może się jej złego przydarzyć albo wywoła po prostu wokół siebie tak duże zamieszanie, że będzie musiała interweniować ochrona.
20: Słuchaj, być może jest to przypadkowa koincydencja, ale pracujesz w klubach, za którymi stoją bardzo mocne osobowości. Łukasz Piszczek, jak już powiedzieliśmy, w Goczałkowicach. Lukas Podolski, mistrz świata w reprezentacji Niemiec, który jest właścicielem Górnika. To podwyższa skalę trudności twojej pracy, biorąc pod uwagę, że oni widzieli piłkę na najwyższym poziomie, wobec czego też oczekiwania wobec każdego pracownika tego klubu mają na najwyższym poziomie?
21: Tak, zdecydowanie. Moją rozmowę rekrutacyjną przeprowadzał Lukas Podolski, więc tutaj naprawdę jest jakby zaangażowanie Lukasa na ogromnym poziomie, nie tylko w samą szatnię i sztab, ale też przede wszystkim w ludzi w gabinetach. Lukas jest osobą bardzo wymagającą od wszystkich, przede wszystkim od siebie, a potem są wszyscy inni. I on też uważa, że nie ma nic bez ciężkiej pracy. I my tego tutaj wszyscy na Śląsku też jesteśmy nauczeni. To jest taka nasza gdzieś tam historia, że ta ciężka praca zawsze była, górnictwo, hutnictwo. I trzymamy się tego jak najbardziej. I wydaje mi się, że ktoś, kto nie będzie przejawiał zaangażowania, a pracuje w klubie, to niestety może tutaj długo nie popracować.
20: Mm-hmm. Masz marzenia, które wykraczałyby poza wynik sportowy Górnika? Czyli, nie wiem, widzisz jakoś swoją ścieżkę rozwoju?
21: Na tę chwilę...
20: Wiesz co, bo tak w piłce nożnej sobie myślę, przepraszam, wejdę w słowo. Nie wiem, chciałabym pracować w Polskim Związku Piłki Nożnej.
21: Tego nie powiem akurat. Gdzieś tam z tyłu głowy jest jakiś zagraniczny klub. Zawsze od dzieciaka kibicuję Borussii Dortmund, więc ten Łukasz Piszczek był tym łącznikiem już pierwszym z tą Borussią Dortmund. Jest oczywiście Real Madrid, królewskie miasto i z tyłu głowy zawsze może być to, że trzeba się wspinać po tych szczebelkach i dążyć jak najdalej do tych marzeń. Ale na tę chwilę chciałabym być tutaj po prostu. Chciałabym się skupić na tym, co tutaj się dzieje. Chciałabym jak najlepiej wypełniać swoją rolę, żeby móc też powiedzieć komuś, że słuchaj, pracowałam w Wielkim Górniku Zabrze i mam nadzieję, że zostanę tutaj jak najdłużej.
20: To bardzo ciekawe spojrzenie. Dziękuję ci bardzo.
21: Dziękuję
20: A
21: również.
20: Nie, jeszcze mam pytanie, bo każdy w swoim zawodzie też ma jakiś wzór. Ty taki masz?
21: Nie mam.
20: Czyli starasz się być rzeczniczką na własną modłę? W takim wyobrażeniu tej funkcji, jakie sobie sama stworzyłaś?
21: Tak, chciałabym sama sobie stworzyć i skategoryzować to, jak będzie wyglądał mój zawód i moja rola. Zdecydowanie.
20: Paulina Laby była z nami, rzeczniczka prasowa Górnika Zabrze. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, która wcale nie traktowała o piłce nożnej.
21: Dziękuję również.
20: Szanowni Państwo, informacje Radia Tok FM, a później przeniesiemy się z Zabrza do Łodzi.

0: Autopromocja.
1: Czego nie mówi nam o sobie szkoła w chmurze? Hasła o nauce wolnej od presji sprawdzianów, bezmyślnego siedzenia w ławkach i przestrzeni na rozwijanie własnych pasji to tylko jedna strona tego systemu. Kto jest odpowiedzialny za edukację dzieci, które porzuciły tradycyjne szkoły na rzecz tej internetowej? I co powinni wiedzieć rodzice, zanim zdecydują się na taki krok? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Dzieci w chmurze. Edukacja domowa w Polsce. W spółce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Godzina pozostała do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. Wyniki możemy poznać jeszcze nadchodzącej nocy. W przyszłym tygodniu do prezydenta ma trafić ustawa o bezpieczeństwie w sieci. Papież przekazał wiernym, że wkrótce poda się operacji. Minęła 20. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Głosowanie w Krakowie przebiega spokojnie, a nazwisko nowego prezydenta miasta możemy poznać jeszcze tej nocy. Lokale wyborcze będą czynne do 21, ale Miejska Komisja Wyborcza już zapowiada, że tym razem liczenie głosów powinno pójść szybko. Katarzyna Młynarczyk.
7: Miejska Komisja Wyborcza spodziewa się, że liczenie głosów pójdzie tym razem sprawniej. Kandydatów jest tylko dwoje, a protokoły sporządzane są elektronicznie, co pozwala wychwycić ewentualne błędy, zauważa jej przewodniczący Krzysztof Dyl.
8: Taki system informatyczny działa, że nie ma możliwości popełnić zbyt wielu błędów sporządzając ten protokół, no bo to po prostu ten system informatyczny nie przepuści pewnych informacji.
7: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ostateczny wynik wyborów w Krakowie powinniśmy poznać już około 2-3 w nocy. Najpierw jednak punktualnie o 21 zamknięte zostaną lokale wyborcze i rozpocznie się liczenie głosów. Z Krakowa Katarzyna Młynarczyk. TOK FM.
6: O godzinie 21 rozpocznie się także wieczór wyborczy w TOK FM, w którym zbierzemy pierwsze komentarze, będziemy łączyć się także ze sztabami kandydatów. Ustawa o bezpieczeństwie w sieci ma trafić do prezydenta w ciągu kilku dni. Szef resortu cyfryzacji zapowiedział to podczas odprawy u premiera dotyczącej ostatnich wydarzeń w polskich szkołach. Wicepremier ogłosił też, że służby od czwartku działają w trybie alarmowym, a wszystkie niepokojące treści w internecie są monitorowane i zgłaszane policji. W ostatnich godzinach zablokowano konta, których użytkownicy gloryfikowali sprawcę czwartkowej zbrodni w szkole koło Wyszkowa w Mazowieckiem.
9: Bez mocnego też przekazu dla platform społecznościowych, że nie wystarczy, że ich poprosimy, ale im nakażemy i w trybie de facto rzeczywistym w treści mogą znikać. Trudno będzie też pomagać rodzicom w całej Polsce, żeby mieli taką świadomość, że platformy cyfrowe w tej sprawie nie zwlekają, bo tutaj najważniejszy jest czas.
6: Ustawa ma umożliwić blokowanie m.in. transmisji kryzysowych na żywo, gruźb oraz promocji śmierci i samobójstwa. Senacka komisja zajmie się nią we wtorek. Ukraiński prezydent komentuje dzisiejsze oświadczenie Donalda Trumpa. Amerykański przywódca napisał na portalu Truth Social, że Kijów i Moskwa wynegocjowały rozejm energetyczny i zobowiązały się nie atakować wzajemnie infrastruktury krytycznej. Ukraina jest gotowa do wstrzymania ataków, jednak wojska Kremla uderzyły właśnie w elektrociepłownię w Charkowie, oświadczył Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w serwisach społecznościowych orędziu. Moskwa na razie nie zabrała głosu po oświadczeniu Donalda Trumpa. Pocisk uderzył w terminal lotniska w Riyadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, wywołując pożar. Także dziś obrona powietrzna Arabii Saudyjskiej przechwyciła inny pocisk w pobliżu lotniska. Koalicja pod wodzą Rijadu zapowiedziała odwet na podejrzewanych o ataki jemeńskich rebeliantach Huti, którzy wczoraj również celowali z powietrza w port lotniczy. Zabili 12 osób, ranili ponad 300. Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich uruchamia zaawansowany projekt transformacji cyfrowej oparty na AI. PulseNote to system wsparcia lekarza w tworzeniu dokumentacji medycznej i analizie przebiegu rozmowy z pacjentem. Grzegorz Kozioł.
10: System nabierze
2: bieżąco analizuje rozmowę i wskazuje brakujące dane, informuje Marcin Ludyga, zastępca dyrektora Siemianowickiej Oparzeniówki do spraw transformacji cyfrowej. Ogranicza też notowanie i uzupełnianie formularzy, przez co lekarz zyskuje od 40 do 60% czasu.
10: Nie jest głównym celem to, aby skrócić tą wizytę. Każda wizyta ma w 100% odpowiadać warunkom jakości, czyli temu, żeby pacjent był zaopiekowany w pełni przez lekarza, przez pielęgniarkę, przez osobę, która będzie z systemu korzystała.
2: Doktor Jan Kozak z Instytutu Łukasiewicz AI, gdzie powstał system, podkreśla, że dane pacjenta są w pełni chronione, bo nie są wysyłane informacje do zewnętrznych modeli sztucznej inteligencji.
11: Od początku chcieliśmy, żeby to był system zupełnie odcięty od internetu, żeby on działał tylko i wyłącznie lokalnie.
2: W ramach pilotażu działają obecnie dwa stanowiska, ale docelowo każdy gabinet w placówce ma mieć interfejs z dostępem do systemu. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
6: Niepokojące wieści o stanie zdrowia Kościoła katolickiego. Papież Leon XIV przejdzie operację. Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra ujawnił, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu. O czym więcej Marcin Starzec.
12: Ojciec Święty zdecydował się na to ogłoszenie na zakończenie spotkania z wiernymi. Powiedział, że guzek wykryto podczas niedawnych badań kontrolnych. Dodał, że jest w bardzo początkowej fazie i że lekarze uznali operację za słuszną, więc za ich radą postanowił się jej poddać. Lekarze uważają, że lepiej zachować ostrożność. Dlatego za ich radą zdecydowałem się na operację prewencyjnie. Dziękuję wam za duchowe wsparcie i powierzam się waszym modlitwom. Ojciec Święty przekazał, że zabieg zaplanowano na najbliższe dni. Marcin Starzec, TOG FM.
6: Na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą będą dwa odcinkowe pomiary prędkości i to rekordowej długości. Nie będą to nowe urządzenia, ale sprzęt z odzysku. Główny inspektorat transportu drogowego przeniesie je z dwóch miejsc na Śląsku i z Tarnowa, gdzie nie są już potrzebne. Powodem jest rozbudowa autostrady A2 o trzeci pas w obu kierunkach. Dopuszczalna prędkość spadnie do 70 km na godzinę, a odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
13: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
6: Odcinkowy pomiar zostanie też przeniesiony na obwodnicę Gdańska. W przyszłym tygodniu ma zostać wybrany wykonawca, a demontaż i montaż urządzeń zaplanowano jeszcze w tym roku. Deszczowe chmury w nocy na zachodzie i południu Polski, temperatury niskie, spadną do jedynie 3 stopni na Podlasiu, 6 w centrum, 7 na krańcach zachodnich. Jutro w ciągu dnia znowu sporo opadów w większej części Polski i przeważnie od 11 do 13 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Drugą godzinę audycji naszej sportowej rozpoczynamy od wizyty w Łodzi, a właściwie to będziemy przez całą godzinę. Przy niedzieli o sporcie, dziś o piłkarzach niestety już nieżyjących, bo najpierw porozmawiam z rozmówcą, którego za chwilkę przedstawię, o Krzysztofie Surlicie, który nie żyje już od kilku lat, a zapisał się jako legenda łódzkiego Widzewa. W drugiej części porozmawiam niestety o zmarłym kilka dni temu Jacku Zioberze, byłym reprezentancie Polski, który był wychowankiem łódzkiego klubu sportowego, zmarł we wtorek rano w wieku 60 lat. Dariusz Postolski jest moim gościem. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Związany przez lata z Radiem Łódź, ale dziś występujący w roli autora książki, współautora książki o Krzysztofie Surlicie. Już sam tytuł wskazuje na to, że ten emanacją tego widzewskiego charakteru był właśnie Krzysztof Surlit. Postać w Polsce być może niedoceniana, nierozpoznana, a tutaj na łódzkim gruncie fundamentalna dla tego dzieła, jakim był wielki Widzew w początku lat 80.
15: Krzysztof Surlit to historia Widzewa. To piłkarz, który swoją postawą na boisku pokazywał, czym był tamten Widzew. On przecież przyszedł do Widzewa, będąc kompletnie nieznanym zawodnikiem. W Widzewie był już jego brat Wiesław, znakomity bramkarz, także bardzo niedoceniony. Hubert Kostka, który brał do swojej drużyny, do Sząbierek Bytom Wiesława, powiedział: ludzie, jak to jest możliwe, że taki piłkarz nie dostał swojej szansy? Bo prawda była taka, że awans do ekstraklasy wywalczył Widzew z Wiesławem Surlitem w bramce, ale później Wiesław nie dostał szansy od klubu i był rezerwowym. Przyszedł Stasiek Burzyński i on już te mecze pierwsze w Ekstraklasie zaliczał. Wracając do Krzysztofa, był to chłopak niezwykle charakterny i twardy. On był z małej miejscowości, z Zelowa, właściwie niedaleko dużego miasta. Przebijać musiał się bardzo, bardzo ciężko, ale od początku imponował i trenerom we Włókniarzu Zelów. Imponował taką twardością, charakterem, co jak wiemy teraz w polskim futbolu, charakter jest cechą raczej taką zapomnianą. A Krzysztof musiał przejść twardą szkołę, musiał pokazać, że jest piłkarzem, na którego warto stawiać. Piłkarzem nietuzinkowym, bo z Krzysztofem nie wszystko było takie proste, bo Krzysztof miał swoje zasady i on tymi zasadami się kierował i właściwie nie dał się zbić z jakiegoś tam pantałyku, tylko on po prostu miał swoje zasady, którymi kierował się również w życiu. Był bardzo prostolinijny. Z nim jakieś krzywe akcje raczej nie przechodziły. No trochę tutaj ten język nie jest może typowo radiowym, ale Krzysztof to był Krzysztof. On wiedział, o co mu chodzi w życiu. Wiedział...
14: To ja może uzupełnię twoją wypowiedź o taką refleksję. Lata 80. w polskim futbolu były dość często ponure, związane także z tym procederem korupcyjnym. Natomiast hołdując swoim zasadom, Krzysztof Surlit, no bo rozumiem, że to masz na myśli, sprzeciwiał się jakiejkolwiek formie nieuczciwości w tej rywalizacji piłkarskiej.
15: Opowiadają mi jako anegdotę koledzy z Widzewa, tu nie chodzi o to, żeby podawać nazwiska, że no tam dogadali się, że nie będą stawiali większego oporu i tak dalej. No i do przerwy już rywale prowadzili 2-0. No ale Krzysztof się zorientował, wszedł do szatni, to wpadł właściwie do szatni jak burza i pytał się, co się dzieje. On mówi, nic, no co ty, Krzysiu? On mówi, tak, nic się nie dzieje, myślicie, że już jest po sprawie? To ja wam pokażę, uważajcie. Wyszli na drugą połowę, to w Krzysztofa wpadł jakby jakiś, Krzysztof wpadł w jakiś szał. No grał tak, że koledzy po prostu nie stawali mu nawet na drodze. Mecz zakończył się remisem 2-2, a w końcówce Krzysztof oddał taki strzał, że tylko bramkarz rywali popatrzył, gdzie piłka leci. Na koniec, bo musi być jakiś epilog, Krzysztof wszedł do szatni i powiedział, no, to macie teraz nauczkę. Jak będziecie jakieś robili interesy, to ja mam pierwszy o tym wiedzieć. No i koledzy zrozumieli, że z Krzysztofem, który w pojedynkę potrafił się czemuś takiego takiemu przeciwstawić, a raczej takich akcji robić nie wolno. Miał jeszcze jedną wielką rzecz. Mianowicie w tym twardym człowieku było niesamowicie ciepłe serce. On nie pozwolił nikogo krzywdzić. On miał swoje zasady. Jak widział, że komuś się dzieje krzywda, no to bardzo szybko stawał w obronie tego człowieka i miał taką metodę, teraz ze śmiechem o tym opowiadam, on robił tak zwane turlanki. Brał tego delikwenta, który dokuczał tam komuś, w mocny uścisk i się z nim turlał po trawie. No po takich 2-3 obrotach to już nikt nie miał w głowie, żeby powiedzmy komuś tam dokuczać czy potwierdzać swoją pozycję, tylko żeby wyjść z tego uścisku Krzysztofa. Wiesiek, jego brat również, potworny uścisk dłoni. No zresztą, tak jak mówiłem, Wiesiek wybrany do Sząbierek przez Huberta Kostkę przez 5 lat nie opuścił nawet minuty. Grał 5 lat. Nawet jak go coś bolało i mówi, panie trenerze, to może ja zejdę, graj. Hubert wiedział, co mówi. A wracając jeszcze do Krzysztofa, gdyby nie kontuzje, zwłaszcza za granicą, to on rozwinąłby się bardzo dobrze. On by we Francji zrobił ogromną karierę, ale piłkarze francuscy bronili się faulami, nie bardzo sobie radzili z grą Krzysztofa. Wszyscy obserwatorzy podkreślali, że Krzysztof nie tylko potrafi bardzo mocno strzelać, ale ma świetne krosy. Bardzo dużo widzi na boisku. Pierwszą bramkę we Francji strzelił szczupakiem, czyli lecąc w powietrzu uderzył głową. To był szok w ogóle dla Francuzów, że taki człowiek, tak wyszkolony, potrafi tak ładnie wyjść na pozycję. Francja to dla niego była ziemia obiecana. Szkoda, że nie do końca.
14: mówimy, co jest istotne, wcale nie o lokalnym bohaterze, choć w reprezentacji polskiej nie zaistniał. Ale mówimy o postaci, która miała kluczowy wpływ na to, jak Widzew prezentował się w europejskich pucharach, w najlepszych swoich czasach tych międzynarodowych spotkań. Które z nich przeszły do legendy? Które uważasz za najistotniejsze? Wreszcie, czy on sam, Krzysztof Surli nie żyje od kilku lat, miał taką refleksję, że uczestniczy w rzeczach naprawdę wielkich dla polskiego futbolu, a nie tylko dla klubu z Łodzi?
15: Krzysztof tym się nie specjalnie nie chełpił. On starał się za wszelką cenę myśleć o zespole, ale równocześnie był człowiekiem, który narzucał wolę walki i koledzy z drużyny na pewno potwierdzą, że Krzysztof walczył w każdym meczu na 100%. Ja pamiętam taką słynną sytuację, kiedy byłem kibicem Widzewa i były grane derby na stadionie Widzewa i do przerwy było 1-0 dla Widzewa i Krzysztof zarobił żółtą kartkę, bo no, grał wtedy niesamowicie ostro i schodząc do szatni podsłuchałem rozmowę sędziego, chyba to był albo Jargus, albo Czemar Mazowicz, mówiąc: Krzysztof, za chwilę dostaniesz czerwoną kartkę. A Krzysztof odpowiedział: mogę dostać czerwoną, bylebyśmy wygrali. I to był słynny mecz wygrany przez Widzew 3-0. Janek Tomaszewski, wspominając ten mecz, opowiadał, że Krzysztof strzelił mu bramkę na 3-0 po takim uderzeniu, że on zobaczył dopiero piłkę w siatce. No ale Krzysztof z tego słynął. Wystarczyło zostawić mu kawałek miejsca. Rzuty wolne, niesamowite. Kiedyś w Finlandii, jak grał Krzysztof w Finlandii, to zmierzyli się z drużyną, w której grali legioniści. Kazimierz Buda,
14: Tomasz Arceusz chyba.
15: Tomasz Arceusz, no i był rzut wolny dla drużyny Krzysztofa, a Buda z Arceuszem stanęli z boku. Tam trener do nich krzyczał, żeby stanęli w murze, a oni mówią: nie, nie, nie, my wiemy, czym to grozi. Rzeczywiście, no Krzysztof, jak napisali fińscy dziennikarze, posyłał na bramkę kamienie. Takie to było silne uderzenie. Kiedyś jakiś bramkarz próbował to obronić. Wiem, że w każdym razie no, tam go mocno cucono, bo gdzieś dostał w klatkę piersiową tak silny strzał, że trzeba było mu podawać sole trzeźwiące i próbować. Zresztą Józek Młynarczyk też opowiadał kiedyś, że dostał trafiony przez Krzysztofa i niezbyt dokładnie wiedział, co się później działo. Nie było przebacz. Krzysztof nawet w meczu z juniorami, z trampkarzami to nie, ale z juniorami, z oldboyami, był człowiekiem, który pierwszy wzniecał ogień. Czyli wiadomo, jak są w drużynie tacy chłopcy, tacy zawodnicy jak Krzysztof, którzy od pierwszych minut pokazują, że tutaj my rządzimy, tym łatwiej się gra i wygrywa.
14: A z tych europejskich bojów Widzewa, Juventus?
15: Juventus, na pewno Juventus, to słynne 2-2, to on tu pokazywał, jak można uderzać na bramkę Dino Sofa, niejednemu by nogi drżały, że taki bramkarz tam pilnuje tej świątyni Juventusu. On nie miał żadnych skrupułów, on uderzał potwornie. To nie było tak, on zdawał sobie sprawę, że może jest piłkarzem odrobinę jednostronnym, ale życzyłbym teraz któremuś z piłkarzy takiej jednostronności. Ja sobie nie przypominam, żeby teraz w Ekstraklasie był piłkarz obdarzony tak silnym uderzeniem z prostego podbicia. Mało tego, rzuty wolne, to ja mówię, Kazio Dejna to był naprawdę znakomity piłkarz, ale od niego zaczęło się to nieszczęście tych podkręcanych piłek, tych słynnych kaczek, bo piłkarze, którzy mieli dobre uderzenie z prostego podbicia, zaczęli podkręcać. A wkrętkę uderzę, to będzie... No ale nie każdy był Del Piero, prawda? No ale to przestano szkolić tak naprawdę proste podbicie, to jest podstawa uderzenia w piłce nożnej.
14: Warto byśmy powiedzieli o konstrukcji tej książki, której jesteś współautorem, bo ona ma dość nietypowy charakter, biorąc pod uwagę ten sportowy dział polskiej literatury. Tak się wyrażę. W ogóle rzadko zdarza się, żeby piłkarz, czyli postać na ogół posługuje się stereotypem, wyzuta z uczuć, nieskłonna do refleksji, pisała dzienniki. prawda? To raczej dane jest znów stereotyp sportowcom, którzy reprezentują takie dyscypliny, nie wiem, bardziej szlachetne niż proletariackie, jakim futbol bez wątpienia jest. A Krzysztof Surlit pisał dzienniki swoje zapiski, trudno, być może nazywamy pamiętnikami, które udostępniła wam wdowa po Krzysztofie Surlicie. Na co się tam natknęliście?
15: Pani Bożenna początkowo traktowała nas bardzo nieufnie. Tak bym to powiedział. Odbyliśmy parę spotkań. Na tych spotkaniach nie udawało nam się przekroczyć pewnej granicy. Mówiłem nawet do Kamila Kijanki.
14: Współautora książki,
15: który właściwie był takim człowiekiem, który mnie namówił wręcz. Panie Darku, no przecież jest, mamy historię, jest tylu piłkarzy, jest Krzysztof, Wiesław. No, mamy o czym pisać. I te spotkania z panią Bożenną były... Ja już przez moment mówię do Kamila: Kamil, chyba tego nie napiszemy, bo jest taka ogromna niechęć pani Bożeny, żeby to powstało. A co wy, panowie, napisaliście? No, mogliśmy się pochwalić tylko książką o łódzkich zespołach młodzieżowych z lat 60. To marna wizytówka, napisanie książki o Krzysztofie. I trwało to może z pół roku. My się męczyliśmy, zbieraliśmy materiały, pojechaliśmy do Zelowa, tam udało nam się złapać wszystkich żyjących, bardzo ważnych dla Krzysztofa i dla Wiesława przy okazji ludzi, pierwszy trener Krzysztofa, ludzie, którzy są, przyjechał na nasze spotkanie, mając 90 kilka lat na rowerze, spokojnie przywiózł też pamiętniki swoje, okazuje się, że ludzie dokładni, pedantyczni mają takie pamiętniki. No i w pewnym momencie bomba. Siedzimy w kawiarni, rozmawiamy z panią Bożenną i pani Bożenna mówi: bo ja nie wiem, czy panowie wam mówiłam, ale ja mam dzienniki Krzysztofa. No dla nas to była bomba absolutna. No i po krótkich, niekrótkich namowach wreszcie pani Bożena wyraziła zgodę. Wzięliśmy te dzienniki, traktowaliśmy je jako największą relikwię. Pani Bożena... Jak oddawaliśmy już te dzienniki, to sprawdzała, czy wszystko jest, a tam były i wycinki z gazet, i były zdjęcia, wszystkie informacje o każdym meczu. Jak grał, to jak grał, ile strzelił bramę, jak nie grał, to dlaczego nie grał. Dzień po dniu, całe jego życie praktycznie w tych pięciu księgach. Pierwsza była może taka najmniej profesjonalna, podpisana była Krzysztof Surlit, pamiętnik sportowy, czy dziennik sportowy, to nieważne, ale to pokazywało, jaki Krzysztof był na boisku i w życiu. Dokładny, pedantyczny, wręcz powiedziałbym skrupulatny. I tak samo wyglądała jego gra na boisku. On grał skrupulatnie. To, co trener powiedział, to Krzysztof zrobił. Oczywiście jeszcze z ogromnym zapasem, z

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Podróż, gdzie ja po prostu się modliłem, żebyśmy dojechali, ponieważ tam były cały czas tak zażarte dyskusje, że mówię, no za chwilę ojciec wleje synowi i będzie koniec naszego wyjazdu. Ale no on na słowo widzew dostawał wypieków. I to było, im dłużej trwało jego życie, tym bardziej Bogoś był taki zaczepny, energiczny.
3: Podobnie jak Krzysztof.
2: Podobnie jak Krzysztof. Dla Krzysztofa widzow znaczył bardzo, bardzo dużo. On wiedział o różnych sprawach również dużo. Ja sam byłem świadkiem kilku, delikatnie mówiąc, awantur, kiedy domagał się z klubu zaległych pieniędzy, kiedy no, zwracał uwagę kolegom, że go oszukali czy coś. To był człowiek wtedy, wiadomo było, że coś się z nim dzieje, że on no, nie da i sobie, i widzewowi zrobić krzywdy.
3: Pamiętam, też niejako już w zawodzie byłem świadkiem tego, jak Krzysztof Surlit bardzo przeżywał swoje niepowodzenie w roli asystenta trenera. Kiedy Franciszek Smuda odchodził z Widzewa, jego następcą został Andrzej Pyrdą. To była dość krótka kadencja. Rozpoczęła się od bardzo wysokiej porażki w Radzionkowie z Ruchem, który był wówczas chyba
2: 0-5.
3: Tak, Beniaminkiem. A Krzysztof Surlit był asystentem Andrzeja Pyrdoła i Widzewowi wtedy nie szło. Pamiętam, że w sposób niezwykle dotkliwy to przeżywał. Te wyniki odbiły się na nim. To była taka część jego sportowego życiorysu, w której, nie wiem, uznawał się, a być może wybrzmiało to w dziennikach za niespełnionego?
2: Myślę, że tak. A poza tym jeszcze Krzysztof miał jedną bardzo ważną rzecz. Nie robił nic na 90%. On robił wszystko na 100%. Żadnej ulgi, żadnego tam luzowania i tak dalej. On, jemu słowo widzew otwierało jeszcze dodatkowe w sercu komory, tak bym powiedział. Był to człowiek, który dla widzewa, tak już mówiłem, zrobiłby wszystko i nie zastanawiał się nad tym, jaką poniesie cenę, no bo nie oszukujmy się, jego śmierć to także no, wypadkowa całego życia. To nie jest tak, że ktoś dostaje jakiegoś ataku i umiera, ale Krzysztof to całe życie był widzewski.
3: Ja tylko dodam, nakreślę kontekst twojej wypowiedzi. Otóż Krzysztof Surlit zmarł na zawał serca podczas meczu Old Boyów.
2: Pojechał do Szczecina na mecz Pogoni z chyba to była reprezentacja Polski, bo tam myślę, że tak to nazwał. Po prostu starsi piłkarze dorabiali sobie, grając w takich meczach. Po jego śmierci pojechali do szpitala, żeby dowiedzieć się, co się dzieje, czy żyje, czy nie żyje. I przyjechała ich młoda pani doktor. I mówię, no panowie, niestety nie mam dobrych wiadomości, pan Krzysztof nie żyje. On mówi, jak to, przecież zdrowy, biegający, grający. Ile pan ma lat? A 53. A kiedy pan ostatni raz się badał? I tu jest, mówi, macie panowie odpowiedź na swoje pytanie, dlaczego tak wasze życie się kończy, błyskawicznie, no. Czasami mamy wpływ na to, co się dzieje z nami na koniec życia, ale czasami nie. A wracając jeszcze do Krzysztofa, przeżyłem taką dziwną sytuację, idąc do pracy na stadion Widzewa.
3: Przepraszam, powiedzmy też słuchaczom spoza Łodzi, przez wiele lat, kilkanaście lat byłeś speakerem na stadionie Widzewa. Wówczas przy Armii Czerwonej, a później przy Alei Piłsudskiego.
2: Tak, na tym starym stadionie, a równocześnie pracowałem w Radiu Łódź. I szedłem do pracy i patrzę, przed stadionem stoi Krzysztof Surlit. Ja mówię, no cześć Krzysiu, już wtedy się dobrze znaliśmy, no cześć. Dlaczego nie wchodzisz? Czekasz na kogoś? Nie, nie, pan porządkowy nie chce mnie wpuścić. Ja wtedy dostałem, tak powiedziałem, no, jakiś dopalacza, od razu wbiegłem na górę i mówię do pani Grażyny Dziegieckiej, pracownicy Widzewa. Mówię, Grażyna, to jest niedopuszczalne, mówię. Facet, dzięki któremu ten klub istnieje, to on stoi pod bramą i prosi, żeby wejść na obiekt. Czy ty nie uważasz, że to jest coś nie tak? No, oczywiście była interwencja, Krzysztof wszedł i ja mówię do tego porządkowego, panie, gdyby nie ten człowiek, to pan by nie miał tej pracy. Bo widzę, wgrałby gdzieś w trzeciej lidze i tak by życie wyglądało, ale dzięki takim ludziom, przypomnijmy, Widzew

0: pokonywał te kolejne szczeble kariery piłkarskiej, polegając na tych piłkarzach, którzy nie znaleźli uznania w ŁKS-ie. Tym bardziej ich mecze z ŁKS-em były nie meczem wspomnień, tylko meczem o prawdę.
1: Pisząc książkę, która jest wspomnieniem wybitnej sportowej postaci, no, z pewnością jako autorzy mieliście obraz potencjalnego odbiorcy. I teraz tak, inaczej trzeba tę historię tłumaczyć młodym ludziom, którzy nawet kibicując Widzewowi niekoniecznie muszą wiedzieć, kim był Krzysztof Surlit. Inaczej trzeba zwracać się do tych, którzy tę historię pamiętają albo byli nawet naocznymi jej świadkami.
0: No zgadza się. Przestraszyłem się jednej rzeczy. Kiedy rozmawiałem z jednym z sympatyków Widzewa i mówiłem, że będziemy pisać książkę o Krzysztofie Surlicie, ten zadał mi pytania, nie znam. Ja mówię, jak nie znam? Przecież to jest podstawowy piłkarz z tamtego okresu. Wielu było znakomitych, ale ten przecież też jest twórcą tego wielkiego Widzewa. I mówię do Kamila Kijanki. Mówię, Kamil, to tak nie może być. Ci ludzie odejdą w zapomnienie i nie zostanie po nich ślad. Musimy przynajmniej uratować pamięć o nich. I dlatego ta książka została napisana, żeby uratować pamięć o takich ludziach jak Krzysztof Surlit, jak Wiesław Wraga, jak Józef Młynarczyk, jak Wiesław Surlit, Andrzej Grębosz, Wiesław Chodakowski. No nazwiska można by wymieniać. I jeszcze jedna rzecz, zobacz. Każdy z nich był postacią wyjątkową. I jakiego trzeba było mieć trenerskiego, widzewskiego nosa, żeby z tych ludzi stworzyć drużynę. Przecież Boniek wszedł do zespołu, który już był stworzony i musiał sobie znaleźć miejsce, i to tylko świadczy o klasie Zbyszka Bońka, że w tym całym manszafcie znalazł sobie miejsce i od razu udowodnił, że choć młody, pyskaty, on był wtedy bardzo pyskaty i zadziorny, to on tutaj daje Widzewowi nową jakość. Pokazuje, że on też ma charakter. Teraz łatwo się mówi, widzewski charakter. Ale co to jest? Jako puentę mogę opowiedzieć to, co powiedział mi Zdzisław Kostrzewiński, znakomity piłkarz ŁKS-u, później Widzewa, że on, jak mówię, Zdzisiu, twardo dzisiaj grali. Darek, co oni dzisiaj grali? Jak do nas przyjeżdżały drużyny, to my graliśmy jeszcze na stadionie, który wokół boiska miał żwir. To jak parę minut podostrzyliśmy, to uciekali na ten żwir, mówi, bo się nas bali. I tak to wyglądało. Widzew był drużyną z charakterem twardą, nie zostawiającą w ogóle miejsca na myślenie, ach, może ich tutaj pokonamy, nic z tego. Tamte Widzewa to były drużyny, które wiedziały od początku do końca, że rywala trzeba złapać za gardło, nie pozwolić mu złapać oddechu i strzelać bramkę za bramką.
1: Dariusz Postolski był moim i Państwa gościem. Legendarny łódzki dziennikarz, autor książki, współautor książki o Krzysztofie Surlicie, od której wyszliśmy, a jak Państwo sami słyszeli, rozciągnęło się to na opowieść o tym widzewskim charakterze. Dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.
1: I niestety, mówię to z ubolewaniem, po krótkiej przerwie przeniesiemy się na drugą stronę miasta, gdzie będziemy wspominać zmarłego w miniony wtorek Jacka Ziobera, wielokrotnego reprezentanta Polski, wychowanka łódzkiego klubu sportowego. Spotkam się z Markiem Kondraciukiem, innym zasłużonym łódzkim dziennikarzem, który śledził losy Jacka Ziobera od początku, kiedy ten wychowanek wchodził do drużyny biało-czerwono-białych. Proszę, byście Państwo pozostali z nami.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama. Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
4: sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
5: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
4: Brzmi dobrze.
5: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Reklama.
1: Przy niedzieli o sporcie, szanowni państwo, kłaniam się po kilku chwilach. Przemysław Iwańczyk, jestem po drugiej stronie Łodzi. Tak jak państwo słyszeli wcześniej, wspominaliśmy Krzysztofa Surlita ustami Dariusza Postolskiego, autora książki, która traktuje o Krzysztofie Surlicie. A teraz moim gościem jest Marek Kondraciuk. Także legendarny łódzki dziennikarz, zajmujący się przede wszystkim łódzkim klubem sportowym. Dzień dobry, Marku.
10: Witam państwa, dzień dobry, Przemku.
1: Słuchaj, spotykamy się w takich mało przyjemnych okolicznościach, dlatego tym bardziej dziękuję ci, że zdecydowałeś się przyjąć nasze zaproszenie. Otóż w miniony wtorek zmarł w wieku 60 lat Jacek Ziober, wychowany łódzkiego klubu sportowego, kilkudziesięciokrotny reprezentant Polski, były gracz nie tylko ŁKS-u, ale także francuskiego Montpellier, hiszpańskiej Osasuny Pampeluna. Był także w Stanach Zjednoczonych, jeśli...
10: W Tampa Bay.
1: Tak, jeśli dobrze pamiętam. Jakie wspomnienia w twojej głowie przywołuje postać Jacka Ziobera?
10: Przede wszystkim to był zawodnik grający niezwykle widowiskowo. To był jeden z tych, na których warto było przychodzić na mecze, nawet jeśli drużyna przegrywała, nawet jeśli drużynie się nie wiodło, to zobaczyć akcję Jacka Ziobera, zobaczyć jego wspaniałe rajdy, zobaczyć jego dynamiczne strzały, jego dribbling. To była naprawdę wielka, wielka przyjemność. Takich ikon ŁKS miał kilka wcześniej. No, mnie nasuwa się porównanie ze Stanisławem Terleckim, który również nie lubił pozbywać się piłki. Lubił najbardziej, kiedy była przy jego nodze i też grał niezwykle widowiskowo. Na Jacka się przychodziło popatrzeć z wielką przyjemnością.
1: To był piłkarz, którego lata świetności przypadały na niestety... lata dekoniunktury reprezentacji Polski. On nie mógł wzorem swoich starszych kolegów jechać na Mistrzostwa Świata. No, o Euro wówczas nie było w ogóle mowy, bo Polska nie kwalifikowała się do tej imprezy. Urodził się albo zbyt wcześnie, albo zbyt późno.
10: Tak, rzeczywiście tak było. No, to były czasy, w których po pierwsze też nie bardzo było jasne, kto ma tą reprezentacją rządzić, który trener ma być, bo były takie podchody, czy to ma być Wojciech Łazarek, który został w końcu trenerem, czy powinien być Andrzej Strejlał, czy powinien być Leszek Jezierski. Jedna z gazet łódzkich już napisała, że Leszek Jezierski jest trenerem reprezentacji, później okazało się, że jest Andrzej Strejlał. I to był też taki czas, kiedy pod względem organizacyjnym polska piłka no, nie miała się czym pochwalić, mówiąc krótko. Do tego wszystkiego dochodziła zmiana pokolenia. Nie były też takie role liderów wyklarowane, więc to był czas, kiedy spodziewaliśmy się sukcesów na miarę drużyny Górskiego i Piechniczka, a te sukcesy nie przychodziły. Ci kandydaci na gwiazdy, tacy jak właśnie Jacek Ziober, jak Roman Kosecki, osiągnęli pewną solidność ligową w tych ligach zagranicznych, w których grali, ale jednak nie wyszli ponad tę solidność.
1: Zastanawia mnie też, oczywiście dochowam tego kanonu o zmarłych dobrze albo wcale, ale nie chcę tutaj czynić żadnego wyrzutu Jackowi Zioberowi ani przedstawicielom jego pokolenia, ale to nie przypadek, że ludzie ci o tak gigantycznej skali talentu tego talentu nie przekuli w jeszcze większe kariery. Nie chcę powiedzieć, że to byli utracjusze, natomiast jeśli wiesz, o co mi chodzi, co mam w głowie w tej chwili, oni mogli, gdyby byli otoczeni właściwymi ludźmi, osiągnąć dużo, dużo więcej.
10: Tak, to prawda. No, wielu z nich pogubiło się życiowo, a jeśli do tego dochodzi jeszcze problem ze zdrowiem, tak jak było w przypadku Jacka, przecież Jacek ciężko chorował w ostatnich miesiącach. Był naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo schorowanym człowiekiem, długo walczył z tą chorobą. No i ostatecznie nie udało mu się tej walki wygrać. Ale oprócz tego, że pogubili się życiowo, to jeszcze często trafiali na takie problemy, jakie właśnie Jacek Ziober ze zdrowiem.
1: Tak, ale wiesz co, też mam na myśli to, że jeśli szczyt ich karier przypadał na okres przemian ustrojowych w Polsce, to ten sport też od strony organizacyjnej był fatalny. Skończyła się era klubów resortowych, one przechodziły w ręce prywatnych właścicieli. Na ogół byli to ludzie mniej niż bardziej uczciwi. Wobec tego ci ludzie ani nie zrealizowali swoich talentów, jeśli chodzi o poczynania boiskowe, ani nie zarobili takich pieniędzy, które pozwoliłyby im utrzymywać się spokojnie do końca życia.
10: Tak, przede wszystkim wydaje mi się, że Polska w okresie transformacji ustroju nie znalazła formuły na funkcjonowanie klubów wielosekcyjnych, takich jak Legia, jak ŁKS, jak Śląsk Wrocław. Rzeczywiście nie mieliśmy żadnego, my jako społeczeństwo, jako państwo, żadnego sposobu na funkcjonowanie tych klubów. To się przekładało później na problemy piłkarzy, na problemy sportowców, którzy w tych klubach byli. I to w sumie składało się na taką, no niestety, całość, która dała bardzo złe efekty w postaci złamanych karier, w postaci niezrealizowanych celów, w postaci niespełnionych talentów.
1: Wróćmy do Jacka Ziobera. Pamiętasz ten pierwszy raz, kiedy go zobaczyłeś w poczynaniach boiskowych? Kiedy to było? Jakie to były okoliczności?
10: Tak, pamiętam go w tej drużynie juniorów z 1983 roku, którą prowadził Włodzimierz Tylak. To był taki eksperyment trochę, bo po raz pierwszy trenerowi powierzono w klubie prowadzenie drużyny od naboru aż do końca wieku.
1: Czyli trener
10: juniora
1: nie zmieniał się wraz z kategoriami wiekowymi.
10: Nie zmieniał się. Zwykle było tak, że jeden trener prowadził w tym roczniku, za rok następny trener przejmował tą drużynę, za rok kolejny trener przejmował tą drużynę i zanim ci chłopcy dochodzili do wieku juniora, to mieli już trzech albo czterech trenerów po drodze. Włodek Tylak dostał zadanie od naboru do tytułu mistrza Polski. Trzeba powiedzieć, że zbudował wspaniałą drużynę, która do dzisiaj jest zintegrowana, która spotyka się, która ma swoją grupę na WhatsAppie i tam z tej drużyny aż czterech zawodników zagrało w pierwszej reprezentacji Polski. Jacek Ziober, Jarosław Bako, bramkarz, Julek Kruszankin, no i Piotr Soczyński. Oprócz tego było wielu ligowców bardzo wartościowych, chociażby Dariusz Nowacki i jeszcze kilku innych. To pokazało, że właściwa droga jest właśnie tędy chyba, że trzeba tą drużynę pod jednym opieką, pod jednego trenera, trzeba prowadzić dłuższy czas niż tylko przez jeden rok czy przez jeden sezon.
1: Gdybyś miał młodszemu pokoleniu, nie tylko kibiców ŁKS-u, ale w ogóle kibicom w Polsce, no bo Jacek Ziober był taką postacią, reprezentantem globalną, a nie lokalną, powiedzieć, kogo z obecnych herosów przypominał jego styl gry? Jesteś w stanie o taką analogię się pokusić?
10: No nie wiem, czy takiego zawodnika znajdzie się jak Jacek Ziober, bo Jacek Ziober nie był herosem w sensie fizycznym. To nie był taki zawodnik jak Mbappé na przykład. Raczej był drobnej postury, ale niezwykle dynamiczny, niezwykle szybki. Miał wrodzoną szybkość, miał łatwość przyswajania sobie techniki, z czego korzystał chętnie każdy trener, który z nim pracował, bo wystarczyło jakiś element pokazać, przećwiczyć i Jacek już go chwytał w mig. Myślę, że Jacek Ziober niech pozostanie Jackiem Ziobrem i tutaj nie znajdziemy chyba takiego, który byłby odpowiednikiem.
1: Bo wiesz, wielu kojarzy, jeszcze przed rozmową z tobą mówiliśmy o o tym, że żegnamy tego wielkiego piłkarza. Wielu się zastanawia, ale on był pomocnikiem ofensywnym, czy to był raczej napastnik, czy to był raczej skrzydłowy. Wielu miało wątpliwości. Ja pomijam, że wówczas to wszechstronność była w cenie, prawda?
10: Wszechstronność, oczywiście. Jacek był niezwykle wszechstronnym zawodnikiem i właściwie mógłby grać na każdej pozycji. Nie wiem, jakby sobie radził w obronie, ale na pewno na każde zadanie ofensywne był w stanie wykonać.
1: On też przyczynił się do, nie chcę powiedzieć sukcesu finansowego, ale w tych marnych, szaroburych czasach jego transfer do Montpellier za ponad milion dolarów był takim gigantycznym zastrzykiem gotówki dla klubu z miasta, dodajmy, bo to jest dość istotne, które na przemianach ustrojowych bardzo ucierpiało. Nie wiem, Przątki się o swoje nie upominały w Warszawie, tak jak górnicy czy przedstawiciele innych resortów ciężkich, tak to nazwijmy.
10: Tak, te przemiany ustrojowe Łódź dotknęły szczególnie, no bo przemysł włókienniczy, przemysł lekki nie został zrestrukturyzowany, tylko został zlikwidowany de facto w Łodzi, co spowodowało problemy wielu, wielu tysięcy rodzin w
1: Łodzi. Ja dodam tylko, że w tym czasie bezrobocie w Łodzi sięgało 20%.
10: Taka
1: to była skala. Ale wróćmy do futbolu. Transfer do Montpellier i wielkie pieniądze dla ŁKS-u.
10: Tak, to było 1,82 miliona dokładnie dolarów. No, czyli o ponad 600 tysięcy dolarów więcej niż za Zbigniewa Bońka zapłacił Juventus Widzewowi. To wtedy był taki krajowy rekord transferowy, więc on na pewno bardzo mocno wpłynął na finanse ŁKS-u i pozwolił temu klubowi przetrwać bardzo trudny okres tej transformacji ustrojowej.
1: Marku, my oczywiście wspominamy Jacka Ziobera jako piłkarza, o jego walorach można mówić wiele, także do meczów reprezentacji zaraz przejdziemy, albo dobra, zróbmy to od razu. Zapamiętałeś tych kilkudziesięciu takie spotkanie w reprezentacji Polski, które twoim zdaniem przechodzi do historii?
10: Nie zapamiętałem z dwóch powodów. Po pierwsze, nie było w tym czasie takiego sukcesu, który moglibyśmy przypisać któremukolwiek zawodnikowi. No, reprezentacja Polski była wtedy w odwrocie w skali europejskiej. A poza tym Jacek Ziober należał do piłkarzy, którzy nigdy nie schodzili poniżej swojego solidnego poziomu. Właściwie nigdy nie można powiedzieć, że Jacek Ziober coś zawalił, coś przegrał, że on jest winowajcą jakiejś porażki. Jacek Ziober zawsze grał na swoim bardzo solidnym, rzetelnym poziomie i może dlatego tak trudno wybrać ten jedyny lepszy czy najlepszy mecz w jego karierze reprezentacyjnej.
1: Wiesz co, dopytuję cię o to, bo przypomina mi się spotkanie w 93 roku, kiedyś o tym sobie rozmawialiśmy, gdzie mieliśmy zwycięstwo nikłe z egzotyczną wówczas reprezentacją San Marino, zresztą ona taką pozostała do dziś, mimo że było wiele gwiazd w składzie, Jacek Ziober między innymi,
10: Jan Furtok, który zdobył gola ręką.
1: Wiesz co, w ogóle ten mecz był szczególny, bo pierwszy i ostatni raz reprezentacja zagrała w strojach łódzkiej firmy, to w ogóle jest nie do pomyślenia, Dorbil się taka firma nazywała, tak. Nie ma jej, więc tutaj komercji nie uprawiamy. Ty też zapamiętałeś to spotkanie?
10: Tak, zapamiętałem to spotkanie, bo oprócz tego, że z wielkim trudem je wygraliśmy i po golu zdobytym, jak się później okazało, ręką niezauważoną przez sędziego, to jeszcze ten mecz pokazał, że bliżej nam jest niestety do tych słabeuszy niż do tych gigantów światowego futbolu. A przecież kiedyś bywało odwrotnie. Kiedyś takie drużyny to ogrywaliśmy z marszu, prawda? A teraz się okazało, że nawet z takimi zespołami jak San Marino, no możemy się męczyć niestety. I że polska piłka idzie w złym kierunku. Wtedy ten mecz taki sygnał przyniósł.
1: Ja tak próbowałem szperać teraz, ale nie chcę tego robić, żebyś nie uznał mnie za niegrzecznego moderatora tej dyskusji. Debiut Jacka Ziobera w reprezentacji, które to mogły być lata?
10: To był rok 88 za trenera Wojciecha Łazarka.
1: Mhm. Czyli trenera, który no, był związany też z łódzkim klubem sportowym.
10: No tak, oczywiście. No, to był Łodzianin
1: zresztą. W ogóle, wychowany na Bałutach.
10: Później tak. A w ogóle był wychowankiem Metalowca. Takiego małego dzielnicowego klubu. Później grał jeszcze w Uchniarzu Łódzkim, w moim klubie z kolei, w Starcie Łódzkim. Także Wojciech Łazarek ma bogatą łódzką kartę. Później Jacek Ziober grał pod wodzą Andrzeja Strejlała. do roku 93 przez 5 lat. Przez 5 lat było stoją reprezentacji Polski i wiadomo było, że jeśli Jacek jest zdrowy, jeśli Jacek nie ma żadnej kontuzji, to na pewno będzie miał pewne miejsce w reprezentacji.
1: Ta kariera reprezentacyjna trwała wiele lat, mimo że Jacek Ziober był zawodnikiem zagranicznych klubów. Ten francuski rozdział czy hiszpański był istotniejszy w jego karierze?
10: Chyba jednak francuski rozdział był istotniejszy, aczkolwiek futbol francuski nie był wtedy notowany tak wysoko jak obecnie, prawda? To nie była drużyna mistrzów świata, reprezentacja Francji, więc i ten futbol ligowy był jednak o stopień niżej niż liga angielska, czy niemiecka, czy włoska. Ale myślę, że ten rozdział francuski był lepszy dla Jacka Ziobra niż hiszpański. No, Osasuna Pampeluna jeden sezon z Jackiem Ziobrem w składzie grała w Ekstraklasie, ale później kolejny grała już na drugim poziomie rozgrywek.
1: Tak, państwo słyszą te odgłosy. Jesteśmy na stadionie, właściwie na środku Murawy, gdzie Łódzki Klub Sportowy rozgrywa swoje mecze, a więc klub kolebka Jacka Ziobera. Mimo że stadion wówczas był położony kilkaset metrów dalej, te odgłosy to przygotowania do kolejnego meczu ligowego. Tutaj śmigłowce też latają nad naszymi głowami. Młodemu pokoleniu, gdybyś chciał scharakteryzować Jacka Ziobera i w ogóle powiedzieć słów kilka na jego temat, też tak zamykając naszą rozmowę pewną esencją, to jakie byłyby to słowa?
10: To bym powiedział: kochajcie sport tak, jak kochał Jacek. Kto się zakocha w sporcie w młodym wieku, w wieku szkolnym, to będzie go kochał do końca życia. Obojętnie, czy zostanie mistrzem olimpijskim, czy będzie dziennikarzem sportowym, czy będzie tylko kibicem w kapciach przed telewizorem, ale będzie kochał sport na zawsze. Kochajcie sport tak, jak kochał Jacek Ziober.
1: Marek Kondraciuk był z nami. Bardzo ci dziękuję.
10: Dziękuję bardzo.
1: Szanowni państwo, my za chwilkę wracamy do naszego programu przy niedzieli o sporcie. Kolejnym naszym gościem w audycji przy niedzieli o sporcie jest Marek Chojnacki, legendarny piłkarz Łódzkiego Klubu Sportowego, który w swojej karierze przez wiele lat występował z Jackiem Zioberem w jednej drużynie. Dzień dobry, Marku, kłaniam się.
9: Witam serdecznie.
1: Niestety okoliczności naszej rozmowy są smutne, ale też chciałbym, żebyśmy dobrze wspomnieli byłego reprezentanta Polski. Pamiętasz ten pierwszy moment, kiedy zobaczyłeś Jacka Ziobera jako utalentowanego piłkarza?
9: Tak, bo myśmy oglądali też mecze, było to wtedy, finały były mistrzostwa Polski juniorów. I wtedy Jacek już tam wtedy był wyróżniającym zawodnikiem i wtedy już praktycznie jako 17-latek przeszedł do ŁKS-u. Mówię, nie miał może jakichś mocnych czy wielkich warunków fizycznych, ale no, wyróżniał się szybkością. To był ten atut, który od razu to nawet nikt się nie znający na piłce widział, a do tego piłka mu nie przeszkadzała i te dwa atuty pozwoliły mu zrobić wielką, można tak to nazwać, nawet i karierę.
1: To jeden z tych piłkarzy, którego widząc po raz pierwszy, widzisz już gdzieś oczami wyobraźni w klubach zagranicznych, w lepszej lidze? Tak było z Zioberem w twoim przypadku?
9: Nie, bo to jeszcze były inne czasy, bo to był 84 rok, gdzie inne były przepisy. Wtedy był przecież, można było wyjeżdżać za granicę, będąc reprezentantem kraju, miałeś 28 lat, wyjątkiem był tylko Zbyszek Boniek, a pozostali mogli jechać za granicę w wieku 30 lat. Jacek akurat, kiedy robił transfer zagraniczny, to 89 rok, ja pamiętam, bo ja akurat jechałem do Grecji i z tej Grecji wróciłem i wtedy się stało coś takiego, że już tylko i wyłącznie kluby decydowały o dalszych losach swoich zawodników, a wtedy był taki twór, on się nazywał Centralny Ośrodek Sportu i on decydował przede wszystkim o pieniądzach dla klubu, aczkolwiek takich nie było, bo to wszystko pieniądze szły do Centralnego Ośrodka Sportu, a w zamian za to kluby mogły jechać. I pamiętam, w moim przypadku tak było, że UKS to po prostu do Grecji przyjechał na obóz przygotowawczy w lutym i dostali dobry sprzęt. A Jacek to były już właśnie wtedy te pierwsze transfery, gdzie już kluby decydowały o sprzedaży swoich zawodników.
1: Chciałbym, żebyśmy teraz nawiązali też do tej ery zawodników rówieśniczo zbliżonych do Jacka Ziobera. Jak myślisz, dlaczego w reprezentacji Polski nie udało im się osiągnąć tak wielkiego sukcesu?
9: Ja sobie doskonale przypominam po ostatnim mundialu, gdzie byliśmy, słowa Zbyszka Bońka, gdzie wtedy ta reprezentacja była tak bardzo krytykowana, że chyba co prawda wyszła z grupy, ale były wielkie rozczarowanie, bo apetyty były zdecydowanie większe. Pamiętam do dziś słowa, to można sobie gdzieś odtworzyć. Jak Zbyszek Boniek mówi, to zobaczymy, za ile lat reprezentacja Polski pojedzie znów na finały Mistrzostw Świata. I dopiero pojechała do Korei. To troszeczkę czasu minęło. No to takie chyba w mojej ocenie stracone pokolenie, bo zawodnicy byli zdecydowanie lepsi, ale to w tamtych czasach, ja sobie tak pamiętam, to były całkiem inne sytuacje. Począwszy od 1974 roku, później to trener reprezentacji miał o tyle łatwiej, że pamiętam, przerwy były w rozgrywkach ligowych, oni się mogli spotkać na 2 tygodnie w okresie przygotowawczym, przygotować się do meczów, to mecze jak nawet eliminacyjne były grane, to było zdecydowanie lepiej. Te lata już właśnie późniejsze, to już był rzeczywiście selekcjoner, który musiał selekcjonować, jakiegoś tam wielkiego wpływu na przygotowanie zawodników. Mówię, był to też okres, gdzie tych wielu zawodników wyjeżdżało za granicę i tak jakoś nam było mniej ciężko, a to w losowaniu, a to gdzieś brakowało. No i rzeczywiście były to czasy, gdzie jednak na te mistrzostwa było się trudno dostać. To nie były takie rozbudowane mistrzostwa świata jak dzisiaj, że praktycznie z Europy jedzie 15 czy tam 14 zespołów, czy na mistrzostwa Europy. Początkowo było tylko 8 zespołów, potem było 16. To były trudne jakby też i te eliminacje, ale no było wtedy to fajne pokolenie, no ale nie udało im się nic zrobić poza olimpiadą w Barcelonie.
1: Tak, już na koniec. Jacek Ziober ostatnio ciężko chorował. Też wyłączył się z tego takiego życia sportowo-społecznego. Wy cały czas chodzicie na meczu, zresztą rozmawiamy, kiedy ty wróciłeś z tego niedzielnego spotkania UKS Ruch Chorzów. Jacka Ziobera było mało w ostatnim czasie.
9: Tak. No miał zdecydowanie bardzo duże problemy zdrowotne. Ja sobie przypominam, ostatnio właśnie był Jacek zaproszony, żeby mu wręczyć taką pamiątkową koszulkę. No to nie był już nawet w stanie zejść jakby samodzielnie na murawę, bo miał problemy przede wszystkim z chodzeniem, przez jednak problemy w stawie biodrowym jednym i drugim. Także mu było bardzo nieciężko. No i tam miał jeszcze inne choroby współistniejące, które doprowadziły do tego, że jednak ten organizm przegrał tą walkę. No ale też nawet dzisiaj byliśmy na meczu i doktor Ferszt wspominał, bo to był w tamtych czasach nasz doktor, że chciał mu właśnie pomóc, żeby mu te biodra zaoperować. No Jacek jednak doszedł do wniosku, że nie będzie poddawał się operacji, że jakoś sobie to poradzi. I to tak zawsze nie jest, że gdzieś sobie poradzimy. Jesteśmy młodzi, gdzieś to się wszystko odkłada, a potem przychodzi ten przełomowy gdzieś wiek i to się wszystko potem przypomina. Sam wiem na swoim przykładzie, że też mam gdzieś problemy troszeczkę i ze stawami, i kolanowymi. Na szczęście biodrowym jest wszystko w porządku, ale gdzieś tam te kontuzje i te sport to zdrowie gdzieś wychodzi. Jeżeli o to w jakiś sposób nie pomożemy, nie zadbamy, no to może być z tym później problem.
1: Bardzo dziękuję. Marek Chojnacki był z nami, były piłkarz UKS-u, kolega Jacka Ziobera, który odszedł od nas w miniony wtorek. Bardzo dziękuję, Marku, za
9: dzięki.
1: To wspomnienie.
9: Trzymaj się.
1: Szanowni Państwo, dobiega końca nasza audycja, której wydawczynią była Maria Mroczkowska, realizatorem Adam Brzeziński. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk. O, rozłączył się już z nami nasz gość. Szanowni Państwo, dziękuję za wspólnie spędzony czas, a już teraz ze studia TOK FM w Krakowie Anna Piekutowska, a ze studia w Warszawie Adam Ozga. Dobry wieczór, Aniu. Dobry wieczór, Adamie.
11: Tak, tak, dobry wieczór. Jesteśmy. Już za chwilę rozpoczynamy krakowski wieczór wyborczy w TOK FM i na tokfm.pl.
12: Będzie nas można oglądać na YouTubie. Za chwilę dowiemy się, kto będzie prezydentem albo prezydentką Krakowa. Wracamy za chwilę.
13: Autopromocja. Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10.40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.
15: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
16: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
14: Volkswagen. Reklama.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Niedziela, 11 października 2026 roku. Polityczna Polska patrzy na Kraków. Już za chwilę poznamy sondażowe wyniki najważniejszych w Polsce wyborów w tym roku. Dobry wieczór Państwu. Witamy słuchaczy i witamy widzów na tokfm.pl i na YouTubie. Adam Ozga z warszawskiego studia TOK FM.
11: I Anna Piekutowska z krakowskiego studia Radio TOK FM. Dziś bardzo miła pogoda w Krakowie. Był piękny zachód słońca. Dzisiaj przez miasto przebiegał półmaraton, ale na szczęście nie zakłócił głosowania. Proszę Państwa, kto zostanie prezydentem Krakowa? Łukasz Gibała czy Monika Piątkowska?
12: W drugim etapie kampanii spotykali się z krakowianami. Bezpośrednie spotkania ograniczyli do wysyłania sztabowców do sal sądowych. Debaty zabrakło, ale to już jest historia, to jest przeszłość. W tej chwili pytanie jest tylko jedno. Kto wygrał?
11: A gdy poznamy nazwisko przyszłego prezydenta bądź prezydentki Krakowa, na razie na podstawie sondaży Exit Polls, w wieczorze wyborczym zapytamy, co wynik wyborów prezydenckich oznacza dla Krakowa. Te pytania padną tu, w krakowskim studiu Radia TOK FM.
12: Ale też nie ukrywajmy, wybory w Krakowie to początek kampanii przed wyborami parlamentarnymi przyszłego 2027 roku. Dlatego z Warszawy zapytam, co wynik krakowskich wyborów oznacza dla ogólnopolskiej polityki.
11: Dziś w programie komentarze ekspertek, ekspertów, relacje ze sztabów wyborczych, oczywiście głosy mieszkańców Krakowa, polityków, aktywistów miejskich, naukowców i oczywiście samych kandydatów. Będziemy z Państwem dziś do północy.
12: W Warszawie Anna Mozga.
11: I w Krakowie Anna Piekutowska.
12: 15 sekund zostało do godziny 21. Już wkrótce przekonamy się, oczywiście na podstawie sondażowych wyników, kto będzie nowym prezydentem albo prezydentką Krakowa. 2,5 roku zostało do końca kadencji.
11: To będzie intrygująca kadencja, która właściwie zaraz zamieni się w kampanię wyborczą.
12: Tak, kampanię wyborczą, która będzie prowadzić do wyborów w 2027 roku. No i mamy sondażowe wyniki tych wyborów. Ipsos dla TVP, TVN-u i Polsatu. Łukasz Gibała 61%, Monika Piątkowska 39%.
11: Więc wszystko wskazuje na to, że nowym prezydentem Krakowa jest Łukasz Gibała.
12: No i bardzo mnie ciekawi, jak te informacje przyjmują twoi goście w krakowskim studiu TOK FM.
11: Panowie, dobry wieczór. Ze mną jest profesor Łukasz Danel, dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
17: Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór. I Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego.
18: Dobry wieczór.
11: Zaskoczeni?
17: No nie zaskoczeni. To znaczy, jakby wszystko na to wskazywało. Nie było ani jednego sondażu, chociaż nie ukazywało się ich zbyt wiele, ale nie było ani jednego sondażu, który pokazywałby, że wynik może być w drugą stronę. Jeśli te wyniki się potwierdzą, czyli te mniej więcej 60 do mniej więcej 40, to jest to bardzo bliskie temu, co pokazał ostatni sondaż OGB, który został upubliczniony. No więc powiem tak, no wielką sensacją byłby inny wynik, a wydaje mi się, że wszyscy się spodziewaliśmy, że Łukasz Gibała te wybory wygra. Oczywiście cały czas mówimy o sondażu, o exit polu, ale ta różnica jest tak duża, że nawet jeżeli okaże się on nie do końca precyzyjny, no to możemy raczej założyć, że wynik nie zostanie odwrócony.
11: Tomasz Synowiec?
18: Samo rozstrzygnięcie zaskoczeniem w żadnej mierze nie jest. Dla mnie lekkim zaskoczeniem jest, że aż taka dysproporcja, bo tutaj w Ipsosie faktycznie 61%, a w OGB aż 64%, więc to jest naprawdę spore zwycięstwo, bo jeżeli ten wynik z OGB by się potwierdził, to procentowo to jest zwycięstwo, jakiego nigdy w Krakowie nie odniósł prezydent Jacek Majchrowski. Zaskoczeniem nie jest to, że Łukasz Gibała wygrywa, bo tak naprawdę odkąd zobaczyliśmy exit pole pierwszej tury, było to dość oczywiste, że Łukasz Gibała ma duże rezerwy, a Monika Piątkowska nie bardzo skąd ma czerpać. Ja sądziłem, że jednak przez to, że te grupy, z których czerpie Łukasz Gibała, są tak bardzo zróżnicowane, że to może jakąś lekką demobilizację wywołać, że Monika Piątkowska może jeszcze, Platforma ma jakieś rezerwy, więc sądziłem, że ten wynik będzie poniżej 60%. No jeżeli wyniki się tutaj potwierdzą, no to jest ten wynik jeszcze lepszy. Natomiast co do samego zwycięstwa, to w jednym ze swoich ostatnich komentarzy, nawiązując do słów Adama Michnika, pozwoliłem sobie stwierdzić, że Łukasz Gibała, nawet gdyby przejechał zakonnicę w ciąży na pasach, to i tak by zwyciężył. Tutaj potrzebny byłby cały klasztor. I jedna z osób w komentarzach mi odpisała, nawet wtedy by zwyciężył.
11: To jeszcze raz, teraz mamy też exit pole z OGB, 64,1% Łukasz Gibała, 35,9% Monika Piątkowska. Frekwencja z Ipsosu, to jest również exit poll, wynika z tego, że prawie 45%, 44%, co też jest pewnym skokiem, jeśli chodzi o drugą turę, ale zobaczymy jeszcze, czy to się powtórzy, kiedy będziemy mieć już prawdziwe wyniki, a nie tylko sondażowe. No to co, zaczynamy, inaugurujemy nowy etap w historii Krakowa. To będzie dziwna dwuletnia kadencja. Właściwie zaraz pewnie zmieni się w prekampanię do kolejnych wyborów. Czym prezydentura Łukasza Gibały będzie się różniła od prezydentury Miszalskiego? Panie profesorze.
17: No jeśli spełni swoje obietnice, to praktycznie wszystkim. Przynajmniej jak słuchaliśmy Łukasza Gibały w kampanii wyborczej, to obiecywał zupełnie nowy styl zarządzania miastem, obiecywał jakby większe konsultacje z mieszkańcami. No i generalnie składał obietnice, chociaż dość ostrożne, bo on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że właśnie tak jak pani redaktor powiedziała, to jest takie niecałe pół kadencji i tak naprawdę będzie chciał zrobić wszystko, żeby kolejne wybory, które nas czekają w 2029 roku, były tak de facto naturalnym następstwem tych tegorocznych, przedterminowych, bardzo nietypowych i wyjątkowych wyborów. No więc z jednej strony jest to ogromna zmiana, bo mówimy o mieście, w którym najpierw przez 22 lata rządził Jacek Majchrowski. Co prawda dwa lata temu doszło do zmiany, ale nie była to zmiana aż tak daleko idąca, jak ta zmiana, z którą będziemy mieli do czynienia teraz, ale też bym się nie spodziewał, że przez te najbliższe dwa lata będą jakieś fajerwerki ze strony Łukasza Gibały, że będzie podejmował jakieś wielkie reformy, czy próbował przeprowadzić jakieś wielkie reformy. Będzie to raczej taka kadencja dotrwania do tych kolejnych wyborów w 2029 roku w stanie nienaruszonym.
11: Pan profesor powiedział, że Łukasz Gibała nie składał zbyt wielu obietnic, jeśli chodzi o te dwa lata, natomiast ja mam takie wrażenie, że obietnice były i to bardzo szerokie, ale przed pierwszą turą, a w drugiej turze było takie pewne wyhamowanie, że wtedy to już Łukasz Gibała powiedział, że no to musimy zacisnąć pasa, nie będzie żadnych wielkich inwestycji.
17: Znaczy, przed drugą turą w ogóle nie było kampanii. Ja bym poszedł nawet krok dalej i to było chyba najbardziej rozczarowujące w całym tym procesie. W ostatnich praktycznie 6 miesięcy bardzo aktywnego życia politycznego w Krakowie, bo najpierw referendum, później wybory. I faktycznie przed pierwszą turą dużo obietnic ze strony kandydatów, natomiast kampania przed drugą turą była totalnie niewidoczna. Toczyła się na sali sądowej i we wzajemnych oskarżeniach o to, kto nie chce debaty, do której oczywiście nie doszło ostatecznie, więc przed drugą turą niczego się nie dowiedzieliśmy nowego.
11: Tomasz Synowiec?
18: No, z tym to się oczywiście zgodzę. No, kampania przed drugą turą, to tak naprawdę obie strony już wiedziały, jakie jest rozstrzygnięcie, mam wrażenie. Ewentualnie Monika Piątkowska jeszcze pod koniec, ten przyjazd ministrów, ale to było chyba na zasadzie takiej...
11: Ale pan premier się nie pojawił.
18: Pan premier się nie pojawił, bo nie miał po co się pojawiać, bo nic tu do ugrania nie miał. Natomiast ten przyjazd ministrów to jeszcze było takie, może żeby podbić na ostatniej prostej, żeby ten wynik był jak najmniej zły. Bo że będzie zły, to myślę, że oni się spodziewali, bo po prostu nie trzeba wybitnych zdolności analitycznych, żeby widząc sondaże exit poll i dane, które mieliśmy w tych sondażach, przewidzieć to, że Monika Piątkowska miała po prostu ogromną stratę. Co do tej krótkiej kadencji, ja bym powiedział, że być może fajerwerki będą, ale to będą takie fajerwerki troszkę wirtualne. To znaczy będzie efektownie, a nie efektywnie, bo Łukasz Gibała będzie musiał albo nakłonić Radę Miasta, która jest mu nieprzychylna i która była gotowa przed sądem, żeby zaświadczyć, że będzie mu nieprzychylna, albo nakłonić do współpracy i to ogłosić jako swój sukces i na tym budować swoje poparcie, albo będzie musiał pójść z tą Radą Miasta na pewne zwarcie, no bo trzeba będzie też przygotować się właśnie do tej kampanii. Następna kampania będzie też kampanią o Radę Miasta, gdzie Łukasz Gibała teraz jest w zdecydowanej mniejszości. Nawet paradoksalnie można powiedzieć, że dzisiejsze zwycięstwo jeszcze umniejsza jego klub, bo on był przecież do tej pory radnym, zostaje prezydentem, ale w jego miejsce wchodzi nowa radna, która nie będzie jego radną, tylko radną Nowej Lewicy.
11: A gdyby jeszcze chciał jakiegoś wiceprezydenta z rady wyłapać, to jeszcze bardziej w ogóle. Tak. Wtedy z kolei chyba wchodzi kandydatka partii Razem, z tego co pamiętam. Panie profesorze, czy pan myśli, że jednak Łukasz Gibała znajdzie jakiś sposób na Radę Miasta?
17: Ja myślę, że on też zrobi wszystko, żeby się jednak nie antagonizować z Radą Miasta, bo jemu teraz przez te najbliższe 2 lata konflikty nie będą do niczego potrzebne. Tak naprawdę te najbliższe 2 lata to będzie wielkie wyzwanie, bo mamy te takie 3 zmienne, bym powiedział. O 2 wspomnieliśmy, czyli krótka kadencja, czy krótka końcówka kadencji, no i problem z Radą Miasta, ale jeszcze powiedzmy, że po trzecie jest to bardzo trudna sytuacja finansowa Krakowa, więc działanie w tych uwarunkowaniach, w których on się teraz znalazł, wcale nie będzie dla niego łatwe, to będzie duże wyzwanie, tak jak wspomniałem. I ja jakoś mam takie wrażenie, że na to zwarcie, o którym kolega mówił, Łukasz Gibała raczej z Radą Miasta nie pójdzie. Raczej będzie szukał porozumienia tam, gdzie to możliwe, żeby pokazać też swoim wyborcom i krakowianom, że się starał, żeby mieć też pewnego asa w rękawie. No bo tak jak mówię, on już gdzieś tam na pewno będzie myślał o 2029 roku, czyli o wyborach, w których stał się dzisiaj automatycznie głównym faworytem do zwycięstwa.
11: Kim otoczy się nowy prezydent w magistracie?
18: Troszkę nie wiemy. Mam wrażenie, że 2 lata temu dużo więcej wiedzieliśmy, bo tak naprawdę 2 lata temu mogliśmy wskazać prawie pełen skład wiceprezydentów. Wiemy, że ten skład na pewno w jakimś stopniu się zmieni. Na pewno nie zdziwiłby pan Hoffman w tym otoczeniu, który oczywiście nie był jakoś aż tak bardzo blisko, ale no spodziewamy się, że jednak za to poparcie jeszcze przed pierwszą turą wyborów jakieś obietnice w zamian dostał. No i oczywiście wśród tych obietnic były kwestie programowe, no ale myślę, że teraz pan Hoffman bardzo chętnie by nadzorował wdrażanie tych obietnic programowych. Więc to jest jedno nazwisko. Wspomniała pani o panu Maślonie, który też byłby jakimś takim naturalnym kandydatem na wiceprezydenta. Natomiast kto tam jeszcze będzie? No tak naprawdę no, czas pokaże, bo to środowisko przez te ostatnie 2 lata jednak dość dynamicznie się zmieniało. Mamy zapowiedź, że nie będzie wiceprezydentów partyjnych, czyli opcja z panem Drewnickim w jakiś sposób nam odpadła, chociaż też pan Drewnicki po tej deklaracji wprost nie popierał, ale no, to było takie, nie wprost popierał, tak bardzo popierał, jak to było możliwe bez powiedzenia, że popiera Łukasza Gibałę.
11: Czasami sytuacja przed wyborami zmienia się po wyborach. i decyzje personalne również.
18: Znaczy, wydaje mi się, że jednak ta deklaracja o tym, że nie będzie wiceprezydentów partyjnych, zostanie dotrzymana z tego względu, że Łukasz Giba chyba po prostu docenia wartość tej swojej karty bezpartyjności, która jednak część wyborców, dla części jego wyborców jest ważna i która powoduje, że część wyborców na niego głosuje. Więc po prostu to by było dla niego bardzo kosztowne, a w sumie niewiele by dawało w zamian.
11: A będzie czystka?
17: No, jeśli słuchać zapowiedzi Łukasza Gibały, to jakichś wielkich czystek nie należy się spodziewać. Będą czystki polityczne, no, jeśli chodzi o strukturę urzędu, jeśli chodzi o departamenty, jeśli chodzi o spółki miejskie, o zarządy spółek miejskich, które mają być odchudzone. No więc tu zakładam, że Łukasz Gibała będzie konsekwentny, bo to też zapowiadał, to obiecywał swoim wyborcom, ale rozbije się to o, moim zdaniem, te takie najbardziej kontrowersyjne nominacje polityczne, które jego poprzednik, czy Aleksander Miszalski wprowadził. Natomiast jakiejś takiej wielkiej czystki, czym też straszono, czy przeciwnicy Łukasza Gibały straszyli w tej kampanii, bym się nie spodziewał, no bo też nie jest to Łukaszowi Gibale do niczego potrzebne.
11: A za czasów Aleksandra Miszalskiego też miała być wielka czystka i jej nie było. Może jednak ci urzędnicy jeszcze za prezydenta Majchrowskiego są jednak potrzebni do zarządzania miastem.
17: No to jest ogromny kapitał, tak. I znakomita większość tych urzędników nie ma żadnych legitymacji partyjnych. To z punktu widzenia każdej gminy takie zasoby ludzkie są wartością samą w sobie. I mówimy tutaj o ogromnej rzeszy tak naprawdę urzędników, a z drugiej strony rozmawiamy o jakiejś garstce w tym wszystkim tych wywołujących kontrowersje nominacji partyjnych. No i z nimi, jeśli dobrze zinterpretowałem to, co zapowiada Łukasz Gibała, będzie się chciał po prostu rozprawić.
18: Tak, no większość urzędników to są ci panowie, te panie, które spotykamy w okienkach urzędu, kiedy tam idziemy. I to nie są żadne polityczne nominacje, to są nawet osoby, z którymi prezydent prawdopodobnie w większości nigdy w życiu się nie zetknął, chyba że w trakcie kampanii uścisnęli sobie dłonie. Więc sądzę, że zwolnienia będą nieliczne, ale będą głośne. Z tego względu, że jednak afera kolesiostwa i zwalczanie tego kolesiostwa, tego nepotyzmu, to było bardzo mocno w kampanii podejmowane, więc Łukasz Gibała też będzie musiał zadbać o to, żeby wskazać, kogo on zwolnił. No bo jeżeli była ta afera kolesiostwa, to przecież musiał kogoś zwolnić. No więc myślę, że te nominacje partyjne, nieliczne, będą rozgrywane trochę w ten sposób, że z dużym rozgłosem, z dużym hukiem będzie wskazywane, że o, tu tego pana, tą panią tutaj wyrzuciliśmy, bo ona dostała stanowisko po znajomości, po zdjęciu wspólnym z Aleksandrem Miszalskim, a nie po kompetencjach. No i to będzie pewnie kilka, może kilkanaście tak naprawdę osób. Dlatego ja mówię o tym, że te decyzje pierwsze będą efektowne, ale niekoniecznie jakoś bardzo efektywne, no bo przecież w zarządzaniu miasta to fundamentalnej zmiany nie przyniesie. Jak chodzi też oszczędności, no to jakieś oszczędności będą, no ale w skali miasta no to są sprawy groszowe.
17: Ja myślę, że Łukasz Gibała ma taką krótką listę z tymi nazwiskami faktycznie kilkunastoma. Nawet gdybyśmy się pokusili, to moglibyśmy odgadnąć tutaj sporo z tych nazwisk, ale z uwagi na RODO nie będziemy tego robić.
11: Dobrze, to porozmawiajmy o kolejnym intrygującym temacie po nazwiskach, czyli pieniądze. Bo w tej kampanii wracało pytanie o rolę pieniędzy. Łukasz Gibała dysponował ogromnymi zasobami, był rozpoznawalny, od lat też budował swoją pozycję, ale też finansował. To mianowicie finansował działania związane z referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego, więc można postawić pytanie, czy w Krakowie te duże pieniądze mogą stać się przepustką do władzy. Profesorze?
17: No, nieprzychylni Łukaszowi Gibale politycy czy komentatorzy powielają taką tezę, że można kupić, że Łukasz Gibała jest dowodem na to, że można kupić sobie prezydenturę w Krakowie.
11: Tak sugerował Aleksander Miszalski też.
17: Tak też sugerował Aleksander.
11: W kampanii.
17: Tak. Natomiast uważam, że jest to oczywiście temat do dyskusji. Jest to temat, który może wywoływać kontrowersje. Natomiast trudno robić też Łukaszowi Gibale zarzut z tego, że jest człowiekiem majętnym, o czym zresztą wielokrotnie mówił i do czego się przyznawał, że ma tam określone zasoby finansowe, nieruchomości i tak dalej, że włożył dużo pieniędzy w budowanie swojej rozpoznawalności i swojego wizerunku w Krakowie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Traktował to jak jeśli dobrze jakby rozumiemy też to, co mówi, jako pewną inwestycję, która miała zaprowadzić go do prezydentury. Trochę mu zeszło, ale ostatecznie go doprowadziła. Więc temat jest bardziej wielowymiarowy zdecydowanie i nie upraszczałbym go w taki sposób, że tutaj jakby mamy dowód na to, że w demokracji można sobie kupić jakiś urząd, bo to jest po prostu nieprawdą. Złożyło się na ten sukces Łukasza Gibały bardzo wiele czynników. Przypomnijmy, że
11: bardzo wiele porażek.
17: Bardzo wiele porażek, także bardzo bolesna porażka 2 lata temu, po której wydawało się, że on się już nie podniesie, a jednak okoliczności, które doprowadziły do referendum, były dla niego sprzyjające. Układ sił politycznych, też ten ogólnopolski, też się okazał dla niego sprzyjający, więc stał się beneficjentem. No, paru takich szczęśliwych zbiegów okoliczności, bym powiedział, które też czasami w polityce, ale i w życiu mogą prowadzić do sukcesu.
11: Tomasz Synowiec?
18: Pieniądze zawsze pomagają i oczywiście bez tych pieniędzy byłoby dużo trudniej Łukaszowi Gibale prezydentem miasta zostać. Ale kiedy politycy Platformy Obywatelskiej mówią o tym, że tutaj Łukasz Gibała kupił sobie tę prezydenturę, to ja mam trochę takie poczucie, że hipokryzja bije z tych wypowiedzi, bo przecież partie polityczne również dysponują sporymi funduszami i partie te fundusze w kampanię wyborczą też inwestują. I to nie jest tak, że Aleksander Miszalski nie miał pieniędzy w kampanii 2 lata temu, a przeciwko niemu stanął majętny Łukasz Gibała, który wydawał miliony ze swoich pieniędzy, no bo też w Polsce finansowanie kampanii wyborczych jednak jest może dziurawe, ale są pewne ograniczenia z wydawania własnych pieniędzy. To nie są Stany Zjednoczone, że milioner wchodzi i rzuca miliony bez żadnych ograniczeń. A jakby doliczyć jeszcze te kampanie negatywne, które poszły spoza budżetu kampanijnego w 2024 roku, to powiedziałbym, że w 2024 roku siła pieniędzy była po stronie prezydenta Miszalskiego, a nie prezydenta Gibały. Więc to nie jest tak, że on sobie kupił, tylko to było tak, że dzięki tym pieniądzom on mógł toczyć tę walkę z machiną partyjną na bardziej wyrównanych warunkach. No i oczywiście jakby była na jego miejscu osoba bez tych pieniędzy, bez machiny partyjnej, no to byłaby w dużo cięższej sytuacji, no bo partie mają zasoby, żeby ściągnąć nawet wolontariuszy, żeby ściągnąć osoby, które zajmują się kampaniami wyborczymi. Mają pieniądze na wykupienie reklam, a gdyby Łukasz Gibała pieniędzy nie miał, no to ciężko byłoby mu choćby utrzymać stowarzyszenie działające z taką intensywnością, no bo przecież ludzie, którzy pracują w tym stowarzyszeniu, oni też muszą za coś żyć.
11: Oczywiście i zresztą koniec końców to ludzie zdecydują przy urnach, a tutaj mamy ogromną różnicę według sondaży Exit Poll. Ta różnica OGB 64,1%, Łukasz Gibała 35,9%, Monika Piątkowska. No i też o zaangażowaniu Krakowian w te wybory mówi frekwencja, która jak na taki czas głosowań, no bo przecież najpierw mieszkańcy i mieszkanki musiały pójść do referendum, potem pierwsza tura, potem druga tura, a mimo wszystko, jeszcze po drodze wybory uzupełniające, a mimo wszystko ta frekwencja naprawdę się udała.
17: Tak, zdecydowanie. Tu już przy pierwszej turze mówiliśmy i większość komentarzy szła w tą stronę, że jak na no dość specyficzne jednak wybory przedterminowe, wybory lokalne, wybory, w których był wybierany tylko prezydent miasta, a nie wszystkie inne pozostałe organy władzy lokalnej, tak jak zawsze to ma miejsce, to te 43 ponad 3%, które odnotowaliśmy w pierwszej turze, to naprawdę solidny wynik. Przewidywaliśmy, ja nie ukrywam, również przewidywałem, że podobnie jak w 2024 roku zresztą i tak jak często jest w dużych miastach, w drugiej turze frekwencja będzie niższa. No więc jeśli się utrzymała na tym poziomie albo nawet nieco wyższym, to jest to kolejne zaskoczenie, myślę, że pozytywne i świadczące też od ogromnej mobilizacji elektoratów. No trochę to stoi w sprzeczności z tym, o czym mówiłem wcześniej, że kampania była niemrawa, a w zasadzie w ogóle jej nie było. No ale jakoś widocznie to napięcie polityczne w Krakowie od już wielu miesięcy jest tak silne, że mieszkańcy postanowili w bardzo dużej liczbie w tej ostatecznej rozgrywce, czyli w drugiej turze też wziąć udział.
11: A może tej kampanii w ogóle mogłoby nie być, a wyniki byłyby takie same?
18: Znaczy nie wiem, czy takie same, ale może podobne. Może Łukasz Gibała nie potrzebował tej kampanii w ostatnich 2 tygodniach, bo prowadził ją od 12 lat. Więc to jest pewien czynnik. Ja też zwróciłbym uwagę, że jeżeli ta frekwencja się potwierdzi, to znaczy, że tak naprawdę nie mieliśmy demobilizacji w żadnej grupie elektoratów. Oczywiście pojawił się częściowo nowy elektorat, no ale to by znaczyło, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Konfederacji,
17: poszli,
18: a także wyborcy Grzegorza Brauna poszli karnie i w większości zagłosowali na Łukasza Gibałę. Co też pokazuje, że ten podział w Krakowie wygląda zupełnie inaczej niż w polityce ogólnokrajowej. Przecież w polityce ogólnokrajowej ten polityk byłby po drugiej stronie politycznego sporu, no ale też pokazuje, że on stał się akceptowalny dla tych wyborców, bo jeszcze przecież pamiętajmy, 2 lata temu był głośny apel pani Wasserman, która apelowała, żeby nie iść na głosowanie i nie głosować na Łukasza Gibałę. No i do dzisiaj niektórzy twierdzą, że ten apel wtedy 2 lata temu przesądził.
11: Ale Łukasz Gibała 2 lata temu szedł do wyborów z lewicowymi działaczami,
17: Razem,
11: z partią Razem, a nie uśmiechał się do Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji jak w tym roku.
18: Ale to nie dlatego pani Wasserman nie na ten czynnik wskazywała, a raczej na czynnik, który nie uległ zmianie. To znaczy Łukasz Gibała dalej jest byłym politykiem ruchu Palikota, tej formacji, która przecież dla pani Wasserman jest nieakceptowalna ze względu
17: diabłem
18: na to,
17: wcielonym.
18: To ze względu na to, co robiła wokół katastrofy smoleńskiej.
11: Też już coraz mniej wyborców i wyborczyń pamięta ruch Palikota, tak, który prawda. Przeszedł do historii jakiś czas temu. Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, profesor Łukasz Danel z Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie są moimi gośćmi. Panowie, bardzo proszę o założenie słuchawek, dlatego że posłuchamy, co mówił Łukasz Gibała po ogłoszeniu exit poli.
19: Szanowni Państwo, drodzy krakowianie, chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy oddali na mnie głos za okazane zaufanie. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy wspierali mnie w trakcie tej kampanii. Członkom mojego sztabu wyborczego, moim współpracownikom, ale też wszystkim tym, którzy na mieście rozdawali moje ulotki, rozwieszali moje plakaty i moje banery. Oraz wreszcie wszystkim tym, których w czasie tej kampanii spotkałem na ulicy i którzy wsparli mnie po prostu dobrym słowem. Wybory właśnie się skończyły. Odłóżmy na bok wszelkie spory. Pokażmy przed całą Polską, że pomimo tego, co nas różni, ważniejsze jest dla nas to, co nas łączy i że wspólnie potrafimy pracować na rzecz

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Mam takie wrażenie, że dzisiaj w Polsce coraz więcej osób widzi, że nie musimy żyć w tej rzeczywistości, którą projektują nam politycy z Warszawy. Coraz więcej osób widzi, że my sami w naszych miastach i miejscowościach lepiej wiemy, co jest dla nas dobre. Szanowni Państwo, drodzy Krakowianie, wiem, że dzisiejszy dzień przejdzie do historii. I to jest nasza wspólna zasługa. Bardzo Wam dziękuję.
3: Entuzjazm, optymizm w sztabie wyborczym Łukasza Gibały. Uzasadniony oczywiście. W studiu profesor Łukasz Danel i Tomasz Synowiec. Łukasz Gibała powiedział, odłóżmy na bok wszelkie spory. Ostrzegł, że to nie będą łatwe dwa lata, że jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, które, żeby Kraków był normalny. Bardzo mnie cieszy i intryguje, kiedy politycy używają słowa normalny, bo nie mam pojęcia, co to oznacza według nich. I też mówi o tym, że wydarzenia z Krakowa mają natchnąć ludzi w całej Polsce. Do czego mają natchnąć ludzi w całej Polsce, profesorze?
4: Po pierwsze, to chyba wszyscy słyszeliśmy, jak kamień spadł z serca Łukaszowi Gibale, bo myślę, że polityk, który 3 razy przegrywa, najbardziej boi się kolejnej porażki. No więc wszystko wskazuje na to, że do tej porażki tym razem nie doszło. No to takie wezwanie do wzięcia sprawy w swoje ręce, skierowane też i do mieszkańców innych miast. No ja to odczytuję trochę jako taką próbę pokazania, że w tych wspólnotach lokalnych interesy partyjne często szkodzą, a nie pomagają. No i Łukasz Gibała próbuje budować jakiś taki teraz swój wizerunek człowieka sukcesu, który poradził sobie w Krakowie z partiami politycznymi. Nie odczytywałbym tego jako jakieś, nie wiem, wskazanie na jakieś ambicje głębsze czy szersze Łukasza Gibały, żeby pójść jeszcze krok dalej, chociaż pewnie też tego wykluczyć się nie da. Natomiast no, ja myślę, że Łukasz Gibała skupi się przede wszystkim na Krakowie i raczej nie będzie budował jakiegoś szerszego ruchu, który miałby również w innych miastach doprowadzić do jakiegoś odpartyjnienia.
3: Mnie trochę zaskoczyło, że właściwie w pierwszych słowach zaczął ostrzegać, że tutaj nie za wiele zrobi, bo pieniędzy nie ma.
5: Trzeba jakoś wyborców przygotować na to, że pieniędzy nie ma i
4: nie będzie.
5: Jak to mówił kiedyś pewien minister, pieniędzy nie ma i nie będzie, bo tak naprawdę decyzje o tym, żeby pieniądze były, nie leżą w gestii prezydenta miasta, nie leżą nawet w gestii Rady Miasta, leżą tak naprawdę w gestii Sejmu, który też jakoś chyba przychylny wybitnie temu nowemu prezydentowi nie będzie.
3: No właśnie, na ile to będzie utrudniało to, że nie ma politycznej zgodności między prezydentem Krakowa a władzą centralną.
5: To znaczy, powiedziałbym tak, że teoretycznie jest to jakiś problem, ale wcześniej zgodność była i też specjalnych profitów z tego nie było. Więc nie wiem, czy to jest tak naprawdę jakaś taka duża zmiana. Natomiast jak chodzi o to takie właśnie przeciwstawienie my tutaj w lokalnych wspólnotach versus Warszawa, to ja bym zwrócił uwagę, że to nie jest tak, że to jest jakaś nowa narracja u Łukasza Gibały, bo on, mówiąc o walce z tymi partiami, czyli grając tą swoją kartą bezpartyjności, on o tym starciu z Warszawą mówił już wcześniej. No bo oczywiście teraz przy Monice Piątkowskiej dużo łatwiej było to podbijać, ale przecież jak Aleksander Miszalski kandydował przeciwko niemu, to podczas swojej wypowiedzi po drugiej turze, kiedy jeszcze te wyniki wtedy nie były takie jasne, Łukasz Gibała jeszcze liczył na to, że może się te wyniki odwrócą, bo wtedy exit pole były minimalnie na jego niekorzyść 2 lata temu, to wtedy mówił, że on liczy na to, że Kraków tutaj zwycięży i ten polityk przysłany nam z Warszawy, w tym sensie przysłany, że decyzją jednak bossa partyjnego Donalda Tuska wybrany, bo prezydent Miszalski jednak z Krakowa był bardziej niż Monika Piątkowska, no to wtedy ta narracja już i tak była.
3: Posłuchajmy też drugiej kandydatki.
6: Kochani, i dziękuję wszystkim przedstawicielom polskiego rządu, którzy w czasie tej kampanii przyjechali do Krakowa. Kochani, bardzo wam dziękuję. To był wyjątkowy czas. Ja nie pamiętam, kochani, takiego czasu, żeby tak wiele osób z rządu odwiedziło w ostatnich miesiącach jakiegokolwiek rządu nasze miasto. I za to bardzo serdecznie dziękuję. To był dobry czas, to był owocny czas i mam nadzieję,

0: nadzieję, że kolejne miesiące będą również owocne. Kochani, a teraz do kontrkandydata, do Łukasza Gibały. Łukasz, gratuluję Ci wygranych wyborów. Wszystko wskazuje na to, że będziesz prezydentem naszego miasta. Startowałeś cztery razy, ta czwarta okazała się udana. I chcę Ci powiedzieć jedną rzecz. Zarówno ja, jak i członkowie Koalicji Obywatelskiej będziemy bardzo bacznie przyglądać się, czy Twoje hasło, czy Twoja obietnica Kraków dla mieszkańców jest prawdziwa. Każdego dnia będziemy czuwać nad interesem naszego miasta. Życzę Ci powodzenia, życzę Ci sukcesów, bo dobrze życzę naszemu miastu, bo kocham nasze miasto, ale równocześnie mówię Ci bardzo twardo, będę patrzyła na ręce. Chciałabym, aby Kraków był rzeczywiście dla jego mieszkańców, żebyś tą obietnicę zrealizował, a my będziemy czuwali nad tym, żeby tak było. I jeszcze dwa zdania, kochani, i dla wszystkich członków Koalicji Obywatelskiej. Kochani, zrobiliśmy kawał roboty. Nie było łatwo. Nie był łatwy punkt startu i nie były łatwe te tygodnie. Wiemy o tym doskonale. Mamy pewne zadanie do odrobienia. I ja wiem, że wy wiecie, jakie to jest zadanie. I was bardzo proszę, od poniedziałku, wszyscy razem, każdego dnia przez najbliższy rok i później również. Ciężko pracujmy dla naszego miasta, dla regionu. Nie zwalniamy, kochani, tempa. Nie zwalniamy. Jesteśmy na biegu i na tym biegu idziemy dalej. I o to was proszę, wszystkich członków Koalicji Obywatelskiej. Jedna pięść i do przodu.
1: To było przemówienie Moniki Piątkowskiej po ogłoszeniu exit poli. Przypominam, Łukasz Gibała 61%, Monika Piątkowska 39%. To jest sondaż exit poll z Ipsosa i z OGB. Łukasz Gibała 64,1% i Monika Piątkowska 35,9%. Krótko, kończy nam się czas, więc tak po minucie. Czy Piątkowska w ogóle miała szansę to wygrać? Czy po prostu Kraków był tak zniesmaczony rządami Aleksandra Miszalskiego, że nikogo z Koalicji Obywatelskiej by już nie wybrał? Panie profesorze.
2: No na pewno miała bardzo trudne zadanie. Tak? To wiedzieliśmy od samego początku, wziąwszy pod uwagę okoliczności, w których te wybory się odbywały, przegrane referendum, to, że prominentny działacz Platformy Obywatelskiej został w tym referendum z funkcji prezydenta Krakowa odwołany. Obserwowaliśmy też problemy ze znalezieniem odpowiedniego kandydata przez Koalicję Obywatelską. Myślę, że Monika Piątkowska nie była tym pierwszym wyborem, ale ostatecznie tą kandydatką została. Jak obserwowaliśmy też jakby sondaże, to na początku poparcie dla niej sięgało gdzieś tam kilkunastu procent. Udało się jej, uważam, uzyskać bardzo dobry wynik w pierwszej turze, te 30% poparcia. Oczywiście no, jest tylko jeden zwycięzca w tych wyborach, i te okoliczności, o których wspomniałem, też były jednym z tych czynników, które działały bardzo, bardzo na korzyść Łukasza Gibały. No więc z tych wszystkich prób, które podejmował, miał po prostu teraz najłatwiej.
1: Tomasz Synowiec.
3: Moim zdaniem istniał taki scenariusz, w którym Monika Piątkowska mogłaby zwyciężyć, ale on był bardzo mało prawdopodobny. Ja o nim nawet na początku kampanii pisałem. To znaczy, to byłby scenariusz, w którym Łukasza Gibały w drugiej turze by nie było. Ja wiem, że teraz to się wydaje jeszcze mniej prawdopodobne po tym, jakie mieliśmy wyniki w pierwszej turze. Ale gdyby był kandydatką federacji, od którego pochodziło kilka punktów procentowych poparcia Łukasza Gibały, gdyby kandydat PiSu zrobił lepszy wynik, gdyby popierał go Rozwój Plus, albo gdyby Rozwój Plus miał swojego kandydata, gdyby zarejestrował się Marian Banaś, który przecież też uderzałby w strefę czystego transportu i podobne tony, które dało część głosów Łukaszowi Gibale, gdyby pojawił się jeszcze jakiś kandydat uderzający w te tony, gdyby Jan Hoffmann nie poparł Łukasza Gibały, to jakieś minimalne szanse na to, przy tym całym splocie najgorszych możliwych scenariuszy dla Łukasza Gibały, była możliwa tura z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Ona była mega mało prawdopodobna. Jeszcze warto byłoby wtedy podpompować przez Koalicję Obywatelską kampanię właśnie swojego oponenta z PiS-u i wtedy byłoby to możliwe. Ale to musiałoby się ułożyć wszystko źle dla Łukasza Gibały, a prawie nic nie ułożyło się źle dla Łukasza Gibały.
2: Za dużo tych gdyby.
1: Tak. Tomasz Synowiec, politolog Klub Jagielloński, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: Profesor Łukasz Danel, dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
1: A łączymy się z warszawskim studiem, w którym jest Adam. Adam Mózga, dzień dobry, witaj ponownie.
4: Joanna Piekutowska niezmiennie w studiu w Krakowie. Wracamy do Krakowa. Tuż po godzinie 22 będą głosy polityczne.
1: Tak, będziemy rozmawiać o tym, o liczeniu. Będziemy matematykę ćwiczyć. Matematykę, która zaważy na tym, czy Rada Miasta Krakowa będzie popierała Łukasza Gibałę.
4: To jest jedno z najważniejszych pytań, które teraz trzeba sobie postawić w Krakowie, a tu w studiu w Warszawie będziemy zadawać pytania o całą Polskę. Moimi gośćmi są dr Jowanka Jakubek-Lalik, prawniczka, politolożka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dobry wieczór.
4: I dr Roland Zarzycki, socjolog, matematyk z Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Narutowicza. Dzień dobry.
6: Dobry wieczór.
4: No i te najważniejsze liczby ostatnich kilkudziesięciu minut. Sondaż Ipsos, Łukasz, Exit Poll. Oczywiście Łukasz Gibała 61%, Monika Piątkowska 39% w sondażu OGB. Ta różnica jest jeszcze większa. Łukasz Gibała 64,1%, Monika Piątkowska 35,9%. Niezależnie od tego, który z tych sondaży będzie bliższy rzeczywistości, w pierwszej turze było tak, że był to sondaż OGB, no to wynik jest jasny. Łukasz Gibała będzie nowym prezydentem Krakowa. 4 razy startował, dopiął swego. Niespodzianki dzisiaj nie ma żadnej, bo nie może być. Co jest najważniejszego przed Łukaszem Gibałą w najbliższych tygodniach i miesiącach?
5: Rzeczywiście niespodzianki nie ma. Spodziewaliśmy się takiego wyniku i no, pan Łukasz Gibała do 4 razy sztuka, ale za 4 razem się udało. Już za 3 razem było bardzo, bardzo blisko i mój politologiczny nos już nawet wtedy trochę mi wskazywał, że prawdopodobnie mu się uda. Wtedy się nie udało, udało się teraz. Na pewno jego duża determinacja pomogła mu wygrać te wybory, ale nie będzie mu łatwo na pewno rządzić Krakowem. Dlatego, że pamiętajmy, że Rada Miasta Krakowa pozostaje ta sama, bez zmian, czyli większość ma Koalicja Obywatelska i współpraca z byłym prezydentem, który też pochodził z tego ugrupowania, układała się harmonijnie, dlatego że no, taka jest natura współpracy w samorządzie lokalnym. Jeżeli jest wójt, burmistrz, prezydent miasta z tej samej opcji co rada, co do zasady bardziej sprawnie te rządy przebiegają. W sytuacji, kiedy pochodzą z innych ugrupowań, a w szczególności, kiedy jednak ta sytuacja jest dość nabrzmiała i trochę skonfliktowana, można powiedzieć, jak w przypadku Krakowa, to te wyzwania, które będą przed prezydentem Gibałą stały, się zwiększają.
4: Doktor Roland Zarzycki, krótko, Monika Piątkowska, to jest porażka, ten wynik 35,9 albo 39%, czy mimo wszystko ta praca, którą wykonała w Krakowie, może ona sobie poczytywać to jako sukces?
7: Z perspektywy samej kandydatki myślę, że trudno ją obwiniać za to, że nie zrobiła lepszego wyniku, bo okoliczności były takie, jakie były, to znaczy ona nie występowała na czystym gruncie, tylko zastępowała, można powiedzieć, poprzedniego prezydenta w tym całym procesie, więc miała trochę utrudnione zadanie. Natomiast z perspektywy kraju, z perspektywy tego, jak to się przełoży, bo będziemy pewnie za chwilę o tym rozmawiać, na wybory ogólnopolskie, jak to wygląda wizerunkowo dla kandydatki popieranej przez koalicję, przez Platformę, przez PSL, no to nie wygląda to dobrze, mogłoby być lepiej, ale tak jak powiedzieliśmy, no tak jak powiedziałem, niewiele można było pewnie w tej sprawie ugrać więcej, więc ten wynik jest jaki jest, nie jest ani szczególnie zły, ani szczególnie dobry, biorąc pod uwagę uwarunkowania.
4: Doktor Jowanka Jakubek-Lalik i doktor Roland Zarzycki w studiu TOK FM w Warszawie po drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie, a my już łączymy się z reporterką TOK FM Katarzyną Młynarczyk, która jest w sztabie Łukasza Gibały. Witaj, Kasiu.
8: Dobry wieczór.
4: Domyślam się, że atmosfera szampańska. A ten szampan chłodził się przez 4 lata. 4 wybory.
8: Tak, dokładnie. Owacje, okrzyki, gratulacje to, co mogliśmy usłyszeć tutaj po ogłoszeniu tych sondażowych wyników. Tu jest Kraków, nie Warszawa, krzyczeli zgromadzeni w sztabie Łukasza Gibały. Teraz w tle, jak możecie pewno państwo usłyszeć, leci utwór Nie przenoście nam stolicy do Krakowa. No i cóż, trudno dziwić się tym emocjom, bo sondażowe wyniki wskazują na zdecydowane zwycięstwo Gibały, dla którego może być to finał wieloletniej, jak już wspomniałeś, walki o fotel prezydenta Krakowa. Przez lata był jednym z najbardziej rozpoznawalnych krytyków miejskich władz. Wielokrotnie próbował zdobyć prezydenturę, ale dotąd bezskutecznie. No i co? Dziś wskazuje wszystko na to, że w końcu dopią swego i to bardzo wyraźną przewagą nad kandydatem Koalicji Obywatelskiej.
4: Przypomnij proszę, co mówił Łukasz Gibała po ogłoszeniu tych sondażowych wyników, których no, miał prawo spodziewać się od już dwóch tygodni.
8: Na samym początku trochę studził emocji. Musimy poczekać na oficjalne dane, powiedział tuż po ogłoszeniu, ale coraz więcej wskazuje na to, że ten 11 października 2026 roku to dzień, kiedy krakowianie odzyskali swoje miasto. Gibała podziękował oczywiście wyborcom, tym, którzy wspierali go w kampanii, tym, którzy wspierali go na ulicach, dobrym słowem, tym, którzy pomagali mu rozdawać ulotki, rozwieszać billboardy, nie wszystkie oczywiście legalnie. Podziękował też partnerce za to, że przy nim stała, że przetrwała ten trudny czas. No i również tym, którzy oddali głos na kontrkandydatkę. Zaapelował też o to, żeby odrzucić wszystko to, co ich dzieli, współpracować na rzecz miasta. Jest wiele rzeczy, które trzeba posprzątać, powiedział również tutaj w sztabie, żeby znowu było normalnie.
4: A propos tej współpracy na rzecz miasta, wspominała o tym Anna Piekutowska w studiu w TOK FM w Krakowie. Wspominała o tym dr Jovanka Jakubek-Lalik. Rada miasta pozostaje ta sama. Rada miasta nie została odwołana w referendum razem z Aleksandrem Miszalskim, byłym prezydentem Krakowa. Łukasz Gibała w jakikolwiek sposób się do tego odniósł?
8: To na razie nie usłyszeliśmy konkretnej deklaracji, jak zamierza tę współpracę ułożyć, bo wygrać wybory to oczywiście jedno, rządzić miastem, w którym nie ma się własnej większości w Radzie, to już zupełnie inna historia, ale pamiętamy historie te sądowe, batalie i między innymi w jednej z nich no, słyszeliśmy o tym, że sześciu radnych jeszcze przed drugą turą miało się dogadywać właśnie z Łukaszem Gibałą, więc oczywiście w sądzie przegrał, natomiast w kuluarach mówiło się dużo o tym, że bardzo wielu radnych wspiera Łukasza Gibałę, więc no prawdopodobnie będzie chciał się w ten sposób układać tę współpracę, dogadywać się z innymi radnymi z innych
4: ugrupowań. Tak, niezmiennie zastanawia mnie to, w jaki sposób sąd zbadał, czy rzeczywiście do takich rozmów między Łukaszem Gibałą a radnymi Koalicji Obywatelskiej doszło, czy też nie. Faktem jest, że akurat te odsłony tych przedwyborczych starć sądowych Łukasz Gibała przegrał. Ze sztabu Łukasza Gibały Katarzyna Młynarczyk, reporterka TOK FM. Dzięki wielkie, a my już łączymy się ze sztabem Moniki Piątkowskiej, gdzie jest Grzegorz Kozieł. Witaj.
6: Jestem na miejscu, dobry wieczór.
4: Monika Piątkowska przegrała te wybory prezydenckie w Krakowie, przegrała tę drugą turę. 35,9% w sondażu OGB, 39% w sondażu Ipsos. Ktoś tam jeszcze został na miejscu w sztabie?
6: Tak, tak. Jeszcze tutaj jedna z restauracji przy rynku głównym w Krakowie żyje. Są tu sztabowcy, są jeszcze goście po tych... No, tu też były owacje, prawda? Natomiast chyba nie tak ogromne i tak gromkie jak u Gibały. Spotkałem tutaj na przykład wieloletniego prezydenta Krakowa, Wzora Majchrowskiego, który wsparł w kampanii Monikę Piątkowską. Udało mi się z nim zamienić kilka zdań i on poproszony o komentarz powiedział, no dokładnie cytuję, teraz trzeba policzyć, ile kosztuje kupno Krakowa. Tak stwierdził. No i zapytałem też go o to, jakie są zagrożenia, jeśli chodzi o prezydenturę pana Gibały. No to jest, to odpowiedział, jest powiedziane, po czynach ich poznacie, więc no tyle z takich kuluarowych ostatnich gorących rozmów tutaj.
4: To kupno Krakowa, to rozumiem, jest aluzja do Łukasza Gibały, który bardzo duże pieniądze w tę kampanię wyborczą włożył. A powiedz, co mówił sam, no, odważę się to powiedzieć, przyszły prezydent Krakowa, Łukasz Gibała.
6: Łukasz Gibała, no ja byłem tutaj na wieczorze wyborczym u pani Piątkowskiej, więc mogę powiedzieć, co mówiła pani Piątkowska.
4: Tak,
6: oczywiście. No więc stwierdziła, że to była trudna kampania. Miałam tego świadomość, tak powiedziała podczas przemówienia po ogłoszeniu wyników Exit Poll. Kandydatka na prezydenta Krakowa przede wszystkim podziękowała wyborcom, ale również premierowi Donaldowi Tuskowi, wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi Kamyszowi. Zwróciła się także bezpośrednio właśnie do Łukasza Gibały i powiedziała mu: gratuluję, Łukasz, ale będziemy teraz patrzeć ci na ręce. Dokładnie. Wszystko będziemy sprawdzać, co będziesz robił w Krakowie. Potem rozwinęła tę myśl, no, że jako senatorka już w takiej rozmowie luźnej z dziennikarzami będzie oczywiście się przyglądać, no bo jest z Krakowa, prawda, i nie zostawi tego Krakowa bez kontroli, tak no można rozumieć. Podziękowała też swojej rodzinie, mężowi, synowi, tak jak mówiłem, premierowi, wicepremierowi. No i powiedziała, że to był fantastyczny czas, mnóstwo dobrej energii, mnóstwo fantastycznych rozmów, mnóstwo rad i sugestii. No i do boju nie deklarowała, bo też była o to pytana, czy ewentualnie za 2 lata wystartuje w wyborach po raz drugi.
4: Ze sztabu Moniki Piątkowskiej nie mam co do tego oczywiście żadnych wątpliwości. Reporter TOK FM Grzegorz Kozieł, dzięki wielkie, a w studiu TOK FM w Warszawie wciąż dr Jowanka Jakubek-Lalik i dr Roland Zarzycki. Mam nadzieję, że wydarzenia z Krakowa natchną ludzi do działania w całej Polsce, mówił Łukasz Gibała. Tu już nie mam wątpliwości po zwycięstwie w tych wyborach prezydenckich w Krakowie. On odnosił się do Częstochowy, że wkrótce referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka. No, tam sytuacja jest o tyle specyficzna, że prezydent ze względu na prokuratorskie zarzuty nie może nawet wchodzić do budynku Urzędu Miasta, więc mieszkańcy Częstochowy będą porządkować tę sytuację. Ale mówił już też, że coraz więcej osób widzi, że krakowianie nie muszą żyć w rzeczywistości projektowanej przez polityków z Warszawy, którzy to politycy na przykład do Moniki Piątkowskiej zjeżdżali konsekwentnie z tej Warszawy w ostatnich dniach, chociaż przed drugą turą premier Donald Tusk już się w odróżnieniu od pierwszej nie pofatygował. Rzeczywiście odczytywać to, co wydarzyło się w Krakowie, jako jakiś sygnał w kierunku Warszawy? Doktor Jowanko Jakubek-Lalik.
5: Dla mnie bardzo znaczące były te okrzyki w sztabie: tu jest Kraków, nie Warszawa. Czyli no, krakowianie nie życzą sobie utożsamiać się z tymi tendencjami, które są w stolicy. No i oczywiście no, trudno nie zauważyć, że realia polityki lokalnej nie przekładają się na realia polityki ogólnokrajowej. To jest zupełnie inna dynamika, to są zupełnie inne tematy, to są też inne sentymenty. W przypadku Krakowa dochodzi też specyfika miasta, kultura jego mieszkańców, ich preferencje, jeśli chodzi o sposób zarządzania i dobór w ogóle środków do zarządzania miastem. Więc zdecydowanie nie uważam, żeby wynik wyborów w Krakowie miał przełożenie na kwestie ogólnopolskie i jakiekolwiek wyciąganie wniosków, ekstrapolowanie tego, co się wydarzyło w Krakowie na inne miasta w Polsce lub na właśnie scenę ogólnopolską jest zdecydowanie zbyt daleko idące. Rzeczywiście ustrój samorządu terytorialnego w Polsce dostarcza takich możliwości, żeby właśnie skrócić kadencję włodarzy, zarówno jeśli chodzi o wójtów, burmistrzów, prezydentów, jak i radę, jeżeli właśnie w referendum odwoławczym uda się te organy odwołać. Ja uważam, że nie do końca jakby to rozwiązanie jest szczęśliwe, fortunne, w takim sensie, że może prowadzić czasami do destabilizacji sytuacji, ponieważ w sumie dość niewielką większością i to jeszcze z taką znowu niefortunną konstrukcją, że te osoby, które chcą jakby zachować władzę, często czują się w taki sposób, że nie są zachęcone do udziału w tym referendum, bo ich brak udziału tak jakby się liczył domyślnie jako poparcie dla tych organów odwoływanych. No ale z drugiej strony mamy sytuację, tak jak w Częstochowie, o której pan redaktor wspominał, gdzie no, ewidentnie należy tą sytuację rozwiązać i usanować, można powiedzieć, bo no, system ustrojowy nie daje tutaj takiego prostego rozwiązania, które mogłoby w tym momencie tą sytuację uzdrowić.
4: No zwłaszcza, gdy prezydent, tak jak w wypadku Częstochowy, nie rezygnuje sam, bo
5: o tym właśnie
4: przekonuje,
5: mówię,
4: że jest niewinny.
5: Tak, nie mamy prostego rozwiązania tej sytuacji.
4: Kraków, Warszawa, nie przenoście nam stolicy do Krakowa, tam też taki wątek się pojawił. Rzeczywiście ostrożnie z tym ekstrapolowaniem krakowskiej polityki na politykę ogólnopolską?
7: Tak, no mieliśmy przykład nieudanego referendum w Warszawie, więc już widzimy, że nie zawsze to wszystko idzie tym samym tropem. Moje refleksje są takie, że oczywiście, tak jak powiedzieliśmy przed Łukaszem Gibałą, bardzo trudne zadanie, biorąc pod uwagę kwestia Rady Miejskiej, kwestia budżetu obecnego w Krakowie, ale jest coś, co myślę mu sprzyja, mianowicie właśnie ta lokalność, mianowicie to, że on jest sam krakowianinem. Myślę, że czuje pewną dumę na poziomie czysto takim, mówię już teraz, personalnym, pomijając wszystkie koneksje polityczne, wszystkie te wpływy. Myślę też, że ma jakąś ambicję, ma charyzmę i to może zadziałać, więc to także, myślę, sprawdza się w ogóle ogólnie w polskiej polityce i też teraz, jeżeli popatrzymy na sondaże ogólnopolskie, no to widzimy wyraźnie takie nastroje, które są przeciwne tym wielkim ugrupowaniom, wielkim partiom, które chcą uniknąć polaryzacji. Polacy nie chcą polaryzacji, Polacy nie chcą się kłócić. I w tych okolicznościach nie powiedziałbym tyle, że wynik Gibały pociągnie inne rzeczy, ale wynik Gibały, myślę, jest w jakimś sensie symboliczny i może można interpretować go jako jakiś powiew zmiany. To znaczy, że Polacy, Polki może uwierzą w to, że warto stawiać na jakąś niezależność. Oczywiście mówię jakoś, dlatego że oczywiście sam Łukasz Gibała też ma przeszłość polityczną. To nie jest tak, że jest całkowicie człowiekiem znikąd, który nagle zdecydował się wziąć udział w wyborach prezydenckich i je wygrał. Natomiast jest to jakiegoś rodzaju szukanie alternatyw i myślę, że to szukanie alternatyw należy interpretować po pierwsze jako pewien jednak triumf demokracji, tego, że tak na poziomie czysto takim ideowym, górnolotnie mówiąc. Po drugie, że rzeczywiście w wyborach ogólnokrajowych w przyszłym roku trzeba, myślę, coraz bardziej poważnie traktować różnego rodzaju ruchy alternatywne, różnego rodzaju działania, mobilizacje, taktyki lokalne, które mogą przekładać się na wynik ogólnokrajowy. No i tutaj właśnie mamy tę ścieżkę referendalną, która przyniosła dosyć znaczący rezultat.
4: A mówiąc o tych ruchach, jakie ruchy ma pan na myśli? No bo jednak ta krajowa scena polityczna, nie mówię, że jest tak zabetonowana, jak była w ostatnich latach, no bo pojawiają się inni gracze, zwłaszcza z tej skrajnie prawej strony, ale jest tu miejsce jeszcze na kogoś nowego? Czy tych nowych graczy, jak na przykład Konfederację jedną i drugą, powinniśmy traktować jako coś podobnego do Łukasza Gibały? Tam nawet być może jest pewna zgodność w poglądach, bo Łukasz Gibała pewną przemianę przeszedł. Myślę, też się nie odkrywa.
7: Tak, myślę, że i to, w tym sensie, że zarówno trzeba traktować poważnie partie, które są poza pierwszą dwójką w tym momencie, ale większą uwagę jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, co nazywałem taktykami lokalnymi, te lokalne mobilizacje. Widzimy, że w Krakowie na przykład bardzo mocno zadziałała ta negatywna mobilizacja przeciwko. Widzimy też, że w całym kraju to działa. Gdy były wybory prezydenckie, myślę, że dużo ludzi głosowało przeciwko Trzaskowskiemu i dużo ludzi głosowało przeciwko Nawrockiemu, a nie za Nawrockim i za Trzaskowskim. Więc ten trend, czy ten proces przybiera na sile, wydaje mi się. I jeżeli weźmiemy do tego pod uwagę, że przyszłoroczne wybory prawdopodobnie będą, jak to często bywa, na żyletki, to znaczy, że niezależnie od tego ostatecznego wyboru, tego kto wygra, czyli na przykład wygra rzeczywiście formacja Donalda Tuska, ale to, czy zdobędzie i jakiego rodzaju część parlamentu zdobędzie, jest kluczowe i właściwie każde miejsce będzie się liczyć dla formowania późniejszych koalicji rządowych. Więc w tych okolicznościach zrobienie lokalnego zamętu, lokalnej mobilizacji negatywnej w dużych jednak ośrodkach, takich jak Kraków czy innych, będzie miało fundamentalne znaczenie, jeżeli na przykład jedno z ugrupowań odniesie sukces w 10 takich małych taktycznych mobilizacjach, to może się przełożyć na znacząco na wynik ogólnokrajowy.
4: Doktor Iwanka Jakubik-Walik.
5: No ja się z kolei nie do końca zgodzę, że ma to przełożenie na wynik ogólnokrajowy, dlatego że takie lokalne komitety, które co do zasady próbują abstrahować od tych głównych linii polityki partyjnej i budować taki właśnie przekaz skierowany do mieszkańców, który się koncentruje na sprawach lokalnych, nie mają jak mieć nawet przełożenie na tą ogólnokrajową scenę polityczną. Mało tego, ta dynamika ogólnokrajowej sceny politycznej jest inna niż dynamika lokalna. Także wyborcy, którzy głosują w wyborach lokalnych i ogólnopolskich, kierują się nieco innymi przesłankami i w wyborach ogólnopolskich łatwiej wyborców zdemobilizować mobilizować, jeżeli będziemy ich bombardować pewnymi negatywnymi przekazami. O ile na poziomie lokalnym ten negatywny przekaz rzeczywiście może zmobilizować do tego, żeby zagłosować na oponenta, to w przypadku wyborów ogólnokrajowych najczęściej on po prostu prowadzi do demobilizacji elektoratu. Więc nie wydaje mi się, żeby tutaj rzeczywiście potencjalnie mogła do przyszłorocznych wyborów urosnąć jakaś realna siła polityczna, która by od tych oddolnych ruchów, czy w Krakowie, czy w innych miastach w Polsce miała szansę tak się rozpędzić, żeby nabrać jakiegoś realnego politycznego znaczenia. To są raczej właśnie te dynamiki lokalne, które są bardzo ciekawe, ale warto je właśnie zawsze odnosić do tego, co się dzieje w konkretnej miejscowości.
4: A traktować tę porażkę Moniki Piątkowskiej dość wyraźną, skoro tu jest trójka z przodu w jednym i w drugim sondażu i Ipsos, i OGB, traktować ją jako porażkę Koalicji Obywatelskiej i dalej patrząc Donalda Tuska. Ja tu mam podgląd na różne telewizje. Jest taka jedna telewizja, która raczej jest dalej od dziennikarstwa niż bliżej, ale tam jest właśnie o Tusku teraz.
5: No, Tusk jest bardzo jakby wdzięcznym tematem do tego, żeby obwiniać o wszelkie niepowodzenia, ale ta sytuacja w Krakowie, no i tak i nie można powiedzieć. Z jednej strony rzeczywiście jest to pewna żółta kartka dla Platformy Obywatelskiej, dla Koalicji Obywatelskiej, bo no, rządy poprzedniego prezydenta zostały ocenione przez mieszkańców w sposób bardzo negatywny i to powodzenie referendum odwoławczego ilustruje ten sentyment w Krakowie. Ale znów nie uważam, żeby to miało przełożenie na sytuację w przyszłorocznych wyborach, bo po prostu będą się wtedy krakowianie kierować innymi tematami i innymi preferencjami. Z drugiej strony właśnie to, w jaki sposób te wybory krakowskie zostały też przez Platformę rozegrane. W takim sensie, że wystawiona kandydatkę, która no chyba jednak miała trudne zadanie, żeby zbudować swoją popularność, żeby zbudować swoją pozycję na scenie lokalnej, przekonać mieszkańców do tego, żeby zaufać jej, szczególnie w obliczu tego, co było krytykowane wśród jej poprzednika. To takie trochę mission impossible dla mnie było i tak uważam, że kandydatka poradziła sobie całkiem nieźle.
4: Może sobie zapewniła na przykład pewniejszy start do Senatu za rok.
7: Być może, no na pewno ma gdzie wrócić w tym momencie. Ja chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy, moim zdaniem znaczące w tym kontekście. Pierwsza rzecz, Donald Tusk, który nie pojawia się przed drugą rundą i to jest jakby, myślę, wyraźne odcinanie się od pewnego rodzaju wizerunkowej jednak porażki, czyli z perspektywy obozu Donalda Tuska to miało jednak znaczenie. I druga rzecz istotna w tym wypadku to, że możemy się zadać sobie pytanie, a co by było, gdyby wygrała? Czy to by było korzystne wtedy dla formacji Donalda Tuska, gdyby Piątkowska wygrała te wybory? I mam poczucie, że być może w kontekście wyborów przyszłorocznych to wyszłoby gorzej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mówimy o tym, że sytuacja Gibały jest w tym momencie trudna w Krakowie, to sytuacja Piątkowskiej prawdopodobnie byłaby jeszcze trudniejsza, tak myślę, mimo że ma oczywiście radnych po swojej stronie, ale chodzi właśnie o tę negatywną mobilizację. I teraz w perspektywie mieszkańców Krakowa, być może sfrustrowanych tym, że zrobili referendum, doprowadzili do szansy na zmianę, a jednak ostatecznie utrzymuje się pewne status quo, nie udało się tego osiągnąć. Być może to zmobilizowałoby ich do tego, żeby w przyszłym roku w kontekście wyborów ogólnokrajowych zadziałać w pewnym sensie na szkodę Koalicji Obywatelskiej. Więc można byłoby też zwrócić na to uwagę i spekulować w tym kierunku.
4: Łukasz Gibała będzie nowym prezydentem Krakowa. W sondażu Ipsos zdobył 61% głosów, Monika Piątkowska 39%, w sondażu OGB Łukasz Gibała jeszcze więcej, 64,1%, Monika Piątkowska 35,9%. Jeszcze jedno słowo od Moniki Piątkowskiej zwróciło moją uwagę. Od poniedziałku wszyscy ciężko pracujemy dla naszego miasta, chociaż ona miała opinię takiej spadochroniarki tam w Krakowie. Nie zwalniamy tempa, jesteśmy na biegu i na tym biegu jedziemy dalej. Tylko to była jedynka. To nawet nie była dwójka z tą jazdą.
5: No zdecydowanie, no można powiedzieć, że rzeczywiście jest pewien teraz komfort po stronie Platformy Obywatelskiej, że będzie mogła powiedzieć sprawdzam. No skoro pan Gibała obiecywał, że zmieni jakość zarządzania miastem, że wprowadzi właśnie te nowe tematy, że będzie lepiej, sprawniej zarządzał, rozwiązywał problemy miasta i lepiej odpowiadał na oczekiwania mieszkańców, no to teraz bardzo proszę pokazać, co pan zwojuje na tym stanowisku. A z niesprzyjającą mu radą miasta nie będzie mu właśnie łatwo. Więc będzie też łatwo pokazywać, że nie osiąga tego, co obiecał, że jego ambitne plany nie do końca są możliwe do zrealizowania. I mało też jest takich tematów, które moglibyśmy nazwać takimi nisko wiszącymi owocami, które mógłby on zerwać i pokazać, że rzeczywiście coś zrobił.
4: Bardzo trudna sytuacja budżetowa w Krakowie. Nieprzychylna rada miasta i też jakiś rodzaj zmęczenia polityką wyczułem, kiedy byliśmy tam i nadal jesteśmy z radiem TOK FM, więc może nie być mu łatwo za 2,5 roku w kolejnych wyborach obronić tę pozycję, o którą tak długo walczył.
7: Tak, no z pewnością to będą takie 2 lata na przetrwanie i dostanie kolejnej szansy w kolejnej turze. Natomiast tutaj rozmawialiśmy też przed audycją o tych nisko wiszących owocach. Wydaje mi się, że taki dobry przykład dali nasi przedmówcy, którzy byli na antenie wcześniej, mówiąc o pewnych takich wyczyszczeniu nepotyzmu, wyczyszczeniu kolesiostwa w Krakowie. To są rzeczy, które można zrobić bez pieniędzy, można powiedzieć, i dosyć spektakularnie, więc być może na takich sprawach personalnych, na wspieraniu lokalnego dialogu będzie koncentrował się aktualny już prezydent Gibała.
4: No, jeszcze...
7: Tak, jeszcze nie został zaprzysiężony, to
4: trochę
7: prawda,
4: formalności ale... przed nami, tak. Jeszcze w Krakowie tak. Działamy z komisarzem. Bardzo dziękuję. Doktor Jawanka Jakubek-Lalik, prawniczka i politolożka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, była gościną krakowskiego Wieczoru Wyborczego w TOK FM.
5: Dziękuję bardzo, dobrego wieczoru.
4: I doktor Roland Zarzycki, socjolog, matematyk z Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Narutowicza. Bardzo dziękuję.
7: Dziękuję, kłaniam się.
4: W studiu w Krakowie Anna Piekutowska, w studiu w Warszawie Adam Ozga. Co u ciebie za chwilę?
1: Nie przenoście nam stolicy do Krakowa. Podobno tak to leciało w sztabie Łukasza Gibały. No to przenieśmy się z radiem do Krakowa na chwilę, ale jednak po informacjach, proszę państwa, będziemy liczyć szable. A wygląda to tak. W krakowskiej Radzie Miasta jest 43 radnych. Koalicja Obywatelska wraz z Lewicą ma łącznie 23 mandaty. PiS ma 12 osób, a ugrupowanie Gibały Kraków dla Mieszkańców 6 radnych. 2 radne niezrzeszone. Jak będzie wyglądała ta matematyka? Jak szukać większości? Jak Łukasz Gibała będzie szukał większości w tej Radzie? O to zapytam reprezentantów i reprezentantki różnych frakcji z Rady Miasta.
4: To jest Wieczór Wyborczy w TOK FM, w studiu TOK FM w Krakowie Anna Piekutowska, w Warszawie w studiu Adam Ozga. Dziękujemy widzom na TOK FM.pl i na YouTubie. Zapraszamy do słuchania TOK FM. Jesteśmy razem do północy. Czas na informacje. TOK FM, Filip Kekusz.
9: Reklama. Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Łukasz Gibała zapewne zostanie prezydentem Krakowa. Sondaże dają mu ponad 60% głosów w drugiej turze. W informacjach będziemy łączyć się także ze sztabami Moniki Piątkowskiej, której sondaże dają niespełna 50%. Minister spraw wewnętrznych przekazuje nowe informacje na temat mężczyzny, który miał planować zamach na premiera. Minęła 22. Filip Kekusz, informacje TOK FM. Łukasz Gibała to prawdopodobnie nowy prezydent Krakowa. Według sondaży Exit Poll zdobył 61% głosów. Ten dzień przejdzie do historii, mówił sondażowy zwycięzca tuż po ogłoszeniu wyników. W jego sztabie jest nasza reporterka Katarzyna Młynarczyk. Kasiu, czy rozpoczęło się już świętowanie?
13: Rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że Gibała ma powody do świętowania. Po latach zabiegania o fotel prezydenta Krakowa chyba wreszcie osiągnął swój cel. Tuż po ogłoszeniu wyników sondażowych studził jednak jednak emocje.
14: Musimy jeszcze poczekać na oficjalne dane, które będą wkrótce spływały z Państwowej Komisji Wyborczej, ale coraz więcej wskazuje, że 11 października 2026 roku to jest ten dzień, który zostanie zapamiętany jako dzień, kiedy po 24 latach krakowianie odzyskali swoje miasto.
13: Ten wynik to także polityczna porażka Koalicji Obywatelskiej, która po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego najprawdopodobniej straci prezydenturę Krakowa. Ale Gibała, jeśli oficjalnie wyniki potwierdzą sondaż, już wkrótce będzie musiał zmierzyć się z zupełnie nową rzeczywistością. Z roli opozycyjnego radnego przejdzie do roli gospodarza miasta i będzie musiał współpracować z Radą Miasta, w której nie ma własnej większości.
12: To była Katarzyna Młynarczyk. Z sondażu Exit Poll przeprowadzonego przez Ipsos wynika, że senator Monika Piątkowska zdobyła 39% głosów. Nasz reporter Grzegorz Kozioł jest na Wieczorze Wyborczym kandydatki Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego przy Rynku Głównym. Powiedz, jaka była jej reakcja?
6: A Monika Piątkowska przede wszystkim podziękowała swojej rodzinie, mężowi i synowi, ale nie tylko im. Wielkie podziękowania dla premiera polskiego rządu Donalda Tuska. Bardzo dziękuję panie premierze, że pan mi zaufał, mówiła. Podziękowała również wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi oraz wszystkim przedstawicielom polskiego rządu, którzy w czasie tej kampanii przyjechali do Krakowa. Piątkowska podkreśliła, że to była bardzo trudna kampania. Pogratulowała również Łukaszowi Gibale. Dodała, że życzy mu sukcesów, bo dobrze życzy swojemu miastu i kocha Kraków, ale zapowiedziała jednocześnie, że będzie mu patrzeć na ręce.
12: Grzegorz Kozioł był z nami, dziękuję ci bardzo. Trwa oczywiście Wieczór Wyborczy w Tok FM, ciąg dalszy zaraz po informacjach. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska. Marcin Kierwiński w TVP Info powiedział, że sprawcą był około 60-letni mężczyzna. Został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Służby trafiły do niego przez dokładną analizę treści, które zawarte zostały w internecie. Cały czas trwają czynności procesowe, badane są kontakty tego człowieka, jego aktywność w internecie i na podstawie tego pewnie służby będą podejmować kolejne decyzje. Dziś rano do Służby Ochrony Państwa poprzez jednego z informatorów wpłynęła informacja o planowanym ataku na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Rośnie liczba zatrzymanych w związku z aktami przemocy, do których doszło w szkołach. Policja informuje już o prawie 120 osobach ujętych, to w większości młode osoby. Funkcjonariusze w całej Polsce odnotowali 275 zdarzeń, w przypadku których stwierdzili, że podejrzenie popełnienia przestępstwa jest uzasadnione. O czym więcej, Tomasz Fęska?
15: Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem okoliczności ataków, do których doszło w zawodówce w Ostrołęce i w podstawówce w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym, czy wczorajszej napaści kobiety z nożem na dwie 17-latki i 24-latkę w szkole dla dorosłych w Warszawie, ale też stale monitorują internet pod kątem niepokojących treści udostępnianych przez nastolatki, stąd rosnąca liczba sygnałów o uzasadnionych podejrzeniach popełnienia lub planowania popełnienia przestępstw i rosnąca liczba zatrzymań. Komendant Główny Policji Marek Boroń podaje przykład ucznia, który w grze sieciowej stworzył makietę swojej szkoły.
16: Gdzie stworzona przez niego postać dokonywała zamachów na uczniów właśnie tej szkoły. To jest przerażające, w jaki sposób można się przygotowywać.
15: U nastolatka znaleziono broń palną, amunicję, noże i odręczne szkice broni. W poniedziałek w działania przy szkołach zaangażowany ma być niemal co piąty policjant w Polsce. Kontrole mają być podtrzymywane tak długo, jak długo będzie to konieczne dla uspokojenia sytuacji. Tomasz Fęskę, TOK FM.
12: Większe szanse na wczesną diagnozę i skuteczne leczenie. W połowie października w całej Polsce wystartuje nowy program profilaktyki raka płuca finansowany przez Narodowe Fundusze Zdrowia. Osoby z grupy podwyższonego ryzyka we wieku od 50 do 74 lat będą mogły wykonać niskodawkową tomografię komputerową klatki piersiowej, mówi Tatiana Mielczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
17: Z tych badań niskodawkowej tomografii komputerowej płuca może skorzystać każda osoba, która ma na koncie tak zwanych 20 paczkolów. Czyli na przykład 20 lat paliła paczkę papierosów albo 40 lat pół paczki, która pali teraz bądź rzuciła palenie nie dalej jak 15 lat temu.
12: Bezbolesne badanie pozwala wykryć zmiany nowotworowe na bardzo wczesnym, często bezobjawowym etapie. Rak płuca to najgroźniejszy nowotwór w Polsce. Rocznie zabija ponad 22 tysiące osób, a wskaźnik 5-letniego przeżycia wynosi zaledwie 15%. Deszczowe chmury w nocy na zachodzie i południu Polski, a temperatury niskie spadną do jedynie 3 stopni na Podlasiu, 6 w centrum, 7 na krańcach zachodnich. Jutro w ciągu dnia znowu sporo opadów w większej części kraju i przeważnie od 11 do 13 stopni.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 22:06 w niedzielę 11 października. Adam Mozga w studiu w Warszawie.
1: Piekutowska w studiu w Krakowie.
4: To jest wieczór wyborczy w TOK FM. Łukasz Gibała będzie kolejnym prezydentem Krakowa do końca kadencji. Według sondażu Ipsos zdobył 61% głosów. Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej, kandydatka również PSL-u, 39%. Według OGB Łukasz Gibała 64,1%, Monika Piątkowska 35,9%. W studiu w Krakowie goście polityczni.
1: Tak, i będziemy pytać, czy po zmianie na stanowisku prezydenta zmieni się również układ sił w Radzie Miasta, kto będzie zapleczem nowego gospodarza miasta, kto opozycją i czy Kraków czeka wspólnota, współpraca ponad podziałami. A w studiu są Anna Bałdyga, Radna Miasta Krakowa, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, dobry wieczór.
18: Dobry wieczór Państwu.
1: Jest Aleksandra Owca, Radna Miasta Krakowa niezrzeszona, wiceprzewodnicząca partii Razem.
19: Współprzewodnicząca, dziękuję. Dzień dobry.
1: Przepraszam bardzo. I jest też Michał Starobrat, radny miasta Krakowa, Kraków dla mieszkańców, również witam.
20: Dobry wieczór, witam Państwa.
1: Łukasz Gibała wygrywa wybory, ale nie ma samodzielnej większości w Radzie. Panie Michale, kto będzie zapleczem Gibały w Radzie Miasta i na jakich warunkach?
20: No i od razu mocne uderzenie, od razu najcięższe pytanie, jakie może być, a my tak naprawdę prosto ze sztabu, zarówno ja, jak i pani radna Bałdyga z dwóch sztabów udaliśmy się. No, ja przyznam szczerze, że jestem tak szczęśliwy, dawno już nie byłem tak szczęśliwy, no ale oczywiście nie będziemy unikać tych odpowiedzi nawet na te najtrudniejsze pytania. Ja myślę, że dzisiaj żadnych szczegółów, tym bardziej po wieczorze wyborczym, no na pewno nie mamy dla mieszkańców Krakowa, nie mamy dla słuchaczy, ze względu na to, że musi ten kurz opaść. Na pewno rozmawiałem tutaj z koleżanką z Koalicji Obywatelskiej, z Anią. Jesteśmy radnymi, znamy się troszeczkę z pracy z Rady, więc nawet jesteśmy po imieniu. I ja rozumiem, że w jednym sztabie jest ogromna radość, w drugim jest ogromny smutek. I wydaje mi się, że dzisiaj ważne, żebyśmy my jako Kraków dla mieszkańców jednak cieszył się tym, tą wyjątkową chwilą, na którą Kraków dla mieszkańców czekał kilkanaście lat. I myślę, że żadnych informacji na temat tych koalicji niestety Państwo dzisiaj się nie dowiecie.
1: Słuchacze oczywiście na pewno są spragnieni tych informacji i na przykład zastanawiają się, czy pan się spodziewa, że część radnych może zmienić swoje polityczne sympatie teraz.
20: Znaczy, ja przyznam szczerze, że zastanawiałem się jeszcze przed, w cisza wyborcza ma to do siebie, że jest dużo czasu na to, żeby się człowiek zastanowił. Sondaże pokazywały, że rzeczywiście, że Łukasz Gibała ma dosyć sporą przewagę i wszystko wskazuje na to, że zostanie prezydentem, więc ta większość może w Radzie być potrzebna. Ale wydaje mi się, że nawet scenariusz pesymistyczny, a mianowicie, że Łukasz Gibała nie będzie dążył do tego, żeby mieć większość taką na papierze, taką ilość radnych, jaką miał prezydent Aleksander Miszalski, że mógł wyjść i powiedzieć mieszkańcom: mam 23 radnych, którzy nawet jak będę zgłaszał uchwały, które są bez sensu i błędne dla mieszkańców, oni i tak za tym zagłosują.
1: Czyli raczej większość wokół konkretów, tak?
20: Wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, że Łukasz Gibała zapowiada, że nie będzie popełniał błędów prezydenta Miszalskiego, więc nie będzie tych złych uchwał, więc mam nadzieję, że nie będzie uchwał, które zarówno Koalicja Obywatelska, jak i radni niezrzeszeni, jak i radni Krakowa dla mieszkańców będą krytykować. Więc wydaje mi się, że musimy zmienić myślenie o Radzie Miasta Krakowa, bo nie wiem, czy się tutaj koleżanki ze mną zgodzą, ale koleżanki akurat są pierwszy raz w Radzie Miasta Krakowa, jestem po raz kolejny i naprawdę ta rada przez te dwa lata to była najsłabsza rada chyba w historii Rady Miasta Krakowa. Tam nie było dyskusji merytorycznych, było czyste głosowanie, a jeżeli były jakieś wypowiedzi, to tylko jednostronne. Więc ja myślę, że to będzie bardzo duża szansa dla nas wszystkich, żebyśmy poprawili własny wizerunek Rady Miasta Krakowa, nas wszystkich, i żebyśmy rozmawiali na tematów i problemów, a nie takiej uprawiania polityki jak rodem z Warszawy, z wiejskiej, że jeżeli jedna opcja zgłasza cokolwiek, to jest dobre, a jak druga, to jest złe.
1: To oddam głos właśnie przedstawicielce tejże większości, Anna Bałdyga. Pani przyjechała z tego smutniejszego sztabu. Czy Koalicja Obywatelska będzie zakazywała swoim radnym współpracy z Łukaszem Gibałą? Czy będzie jakaś dyscyplina partyjna na przykład, jeśli chodzi o budżet?
18: Nic takiego nie było powiedziane, wręcz przeciwnie, pani senator Piątkowska od razu zadeklarowała, że już od jutra pracujemy pełną parą, jak jedna pięść. Będziemy tutaj wspólnie pracować dalej dla miasta Krakowa. Ona jako senator i życzyłabym sobie, żeby każdy jeden senator miał tak świetnie zmapowany swój okręg, jak obecnie ma pani senator po tych rozmowach, po kampaniach, spotkaniach, z rozmowach z mieszkańcami. Natomiast my jako Rada Miasta też oczywiście nie składamy broni, tylko będziemy dalej
1: pracować. Ale skoro jest taka chęć współpracy, to dlaczego aż tak bardzo panią senatorkę Monikę Piątkowską poruszyła ta informacja o 6 radnych, którzy mieliby rozmawiać z Łukaszem Gibałą, że aż poszła do sądu?
18: To była oczywiście nieprawdziwa informacja, bo czym innym jest, i my to cały czas deklarujemy, że jeżeli będą dobre projekty, to będziemy je popierać. Ale mówienie jeszcze przed wyborami, że 6 radnych zadeklarowało przejście na drugą stronę i to jest dokładnie też ta liczba, która brakuje do objęcia samodzielnej większości, było co najmniej nie na miejscu, było pewną manipulacją, a wiemy doskonale, że sprawczość w tej kampanii to było jedno z głównych haseł, nad czym ja osobiście ubolewam, bo mi zabrakło haseł typu bezpieczeństwo,
19: ja myślę, że uczciwość była jednym z głównych haseł, a nie sprawczość.
18: Jeśli chodzi o uczciwość i wiarygodność, tutaj akurat to się nie sprawdziło. Natomiast, tak jak mówię, sugerowanie na początku kampanii, że Rada Miasta zostanie odwołana, jeśli nie będzie prawidłowo głosować, i jakby gdzieś tam w domyśle każdy pamiętał, że jednak radny Gibała zaangażował się w kampanię poprzednią referendalną i to jego środki z jego stowarzyszenia tak mocno wsparły i zarówno komitet referendalny, jak i też osobną kampanię, że to referendum się powiodło. Także tutaj to było takie dosyć groźne, a później mówienie, że ci radni jednak przejdą na jego stronę.
1: Czy Koalicja Obywatelska zrozumiała, dlaczego tak dużo Krakowian opowiedziało się przeciwko Aleksandrowi Miszalskiemu, chciało odwołania Aleksandra Miszalskiego. Jak państwo chcecie odbudować zaufanie Krakowian?
18: Tak, na pewno. Tutaj też te echa tego niezadowolenia wybrzmiały też w tej kampanii. I naturalnym było, że kandydatka, która reprezentuje to samo środowisko, to samo ugrupowanie, będzie miała podgórkę. I to było widać w sondażach. Startowała z jakiegoś czwartego miejsca, zupełnie nieznaczącego, nie dającego i nawet szans na drugą turę. Tymczasem weszła do tej drugiej tury i też w finale dała z siebie wszystko. Wstępne sondaże pokazują, że przyciągnęła też bardzo dużo osób niezdecydowanych, które nie głosowały w pierwszej turze. Przyciągnęła głosy Lewicy, która jakby wprost nie poparła. Mówię tutaj o Nowej Lewicy, bo może tu koleżanka
19: ja
18: też
19: nie mam wątpliwości, o której Lewicy pani radna mówi.
18: Ale chciałam powiedzieć, że od pani radnej też kilka procent zdecydowało się, przynajmniej tak mówi Ipsos, zdecydowało się poprzeć.
1: Dokładnie 70% poparło Łukasza Gibałę.
18: A 30% senator Piątkowską. Także 1/3 wyborców pani radnej Owcy, byłych wyborców pani radnej Owcy tutaj przeszła na stronę pani senator i to jest niewątpliwie jej zasługa.
1: Aleksandra Owca, prawie 7% głosów w pierwszej turze. Wcześniej pani startowała z listy Kraków dla mieszkańców, potem odeszła pani z klubu radnych. Czy pani się czuje taką naturalną partnerką dla nowego prezydenta do współpracy?
19: Myślę, że ja się zawsze czuję naturalną partnerką tych wszystkich ludzi, którzy w tej kampanii usłyszeli rzeczy, które były faktycznie o ich życiu. To znaczy, myślę, że tego nie było w kampanii przed drugą turą i to jest z mojej strony zarzut nie tylko do kandydata, ale również do sztabów, że trochę zabrakło moim zdaniem tych spraw, które ludzi dotykają, zabrakło kosztów życia, zabrakło mieszkań, zabrakło usług publicznych, zabrakło transportu. Zamiast tego była debata na paragrafy, zamiast debaty takiej, którą ludzie mogą posłuchać, która może kogoś przekonać. I myślę, że to znalazło swoje odbicie we frekwencji. I jeśli pyta mnie pani redaktor, jeśli państwo mnie pytają o to, z kim ja mogę współpracować, pytamy, o czym mogę współpracować, no to jest zawsze ta sama odpowiedź. To znaczy, ja startowałam z programem swoim, z programem Partii Razem, z bardzo jasną wizją. Z wizją silnego Krakowa, który ma dobrze działające usługi publiczne. Jeżeli decyzje nowego prezydenta to będą decyzje, które działają dla ludzi, które faktycznie budują te dobre usługi publiczne, tworzą miasto, w którym się dobrze ludziom żyje, lepiej ludziom żyje, a nie po prostu decyzje wykrojone pod interes lobbystów, wielkiego biznesu, bo to była, to był chleb powszedni po prostu ostatnich dekad w Krakowie, no to jeśli będą to decyzje dla ludzi, to ja jak najbardziej będę chciała je poprzeć. Będę chciała w takiej polityce uczestniczyć, będę chciała pomóc budować miasto, które może dla ludzi działać. Więc no tutaj powiem szczerze, że to jest trochę nowum to, o czym mówi teraz radny Starobrat, to znaczy budowanie tych większości o sprawach. Nie wiem, czy na to się zdecydujecie, czy to jest ten już kierunek, który wybraliście, czy nie. Natomiast są miasta, gdzie to działa. Na przykład w Zamościu partia Razem ma jedną radną, która jest również w klubie prezydenckim, który nie ma większości naturalnej w Radzie Miasta, który po prostu zbiera większości do poszczególnych spraw. No i jeżeli bylibyśmy w stanie coś takiego zrobić, no to myślę, że na pewno byłoby to z
20: wtedy
19: interesem...
20: tylko dobre
19: Tylko te pomysły, co do których jesteśmy w stanie się zgodzić, że idą w dobrą stronę. To nie zawsze są najbardziej popularne pomysły, to nie zawsze są tylko proste i tylko przyjemne rzeczy, ale przynajmniej trzeba byłoby, tak jak mówiłeś, porozmawiać po prostu o sprawach, a nie patrzeć tylko na to, kto jest wnioskodawcą.
1: Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze zweryfikujemy kilka takich spraw, które padły w kampanii wyborczej, ale jeszcze chciałam zapytać panią Aleksandrę Owcę, no bo Łukasz Gibała właściwie w pierwszych słowach po ogłoszeniu Exit Pola powiedział, że trzeba oszczędzać, trzeba ciąć i że nie będzie żadnych dużych inwestycji. Czy pani się nie obawia, że pod hasłem oszczędności to właśnie miasto przede wszystkim na samym początku zacznie ograniczać wydatki społeczne?
20: Od razu powiem, jako przedstawiciel Krakowa dla mieszkańców, że takiej sytuacji nie będzie.
19: Zawsze się tego boję najbardziej. Natomiast, no tak jak mówiłam, jeżeli o mnie chodzi, uważam, że są miejsca, gdzie jesteśmy w stanie zaoszczędzić i to jest oczywiste dla każdego, kto na Kraków patrzy. Kto patrzy na to, jakie są na przykład wydatki tego, co potrzebna inwestycja tramwaju do Mistrzejowic będzie nas przez następne 20 lat kosztowała. Każdego, kto zna sposób funkcjonowania spółek, takich jak Trasa Łagiewnicka, to są inwestycje, które są przeskalowane, które są stworzone w sposób, który Kraków będzie zadłużał przez następne dekady. Czy Łukasz Gibała faktycznie zmapuje te miejsca, gdzie to są inwestycje, które można byłoby okroić bez szkody dla mieszkańców i czy uda mu się uzyskać jakieś efekty przez tę skróconą 2,5-letnią kadencję, to jest inne pytanie. Natomiast jak najbardziej jest miejsce na oszczędności, tylko po prostu trzeba dobrze je wymierzyć, a nie zrobić to, co zrobił Aleksander Miszalski. Myślę, że tutaj jest jedna ważna uwaga. No to był problem związany z tą większością. To znaczy w grudniu na ostatniej sesji, kiedy były podnoszone ceny biletów, wychodziliśmy jako różnych klubów opozycji i nie klubów, radni opozycyjni i mówiliśmy o tym, że to jest decyzja, która ludzi po prostu dotknie, która ludzi skrzywdzi. I Koalicja Obywatelska ani prezydent Miszalski wtedy nie posłuchali. Uważam, że to był jeden z największych błędów, z którego wycofali się już w marcu. I wtedy te same osoby, które milczały w grudniu, nagle głosowały za tym, żeby przywrócić stare ceny. No, jako radni mamy każdy z nas jeden głos, ale też mamy jedno sumienie, jeden kręgosłup i musimy zadbać o to, żeby za szybko się nie zużyły.
0: Ja też chciałam dodać, że pierwszy budżet na pewno będzie niezwykle trudny, nie dlatego, że on jest trudny sam w sobie, ale też jest w znacznej mierze już przygotowany i prezydent Gibała nie będzie miał innego zadania niż to, które miał przed sobą prezydent Miszalski, czyli będzie musiał te inwestycje, które są na wiele lat zaplanowane, już podpisane pod groźbą kar umownych i tak będzie musiał je ciągnąć, realizować.
1: To, co państwo słyszeli prawdopodobnie, to był pan Michał Drewnicki, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór.
21: Dobry wieczór i strasznie przepraszam za spóźnienie.
1: A w którym sztabie pan był?
21: W żadnym. Na Rynku Głównym, w sztabie mieszkańców.
1: Pan uzyskał w pierwszej turze wyborów 17,5% głosów według oficjalnych wyników. Gdzie interesy Prawa i Sprawiedliwości i nowego prezydenta mogą się spotkać?
21: No, sądzę, że tematów mamy dużo i liczę na to, że prezydent w odróżnieniu od poprzedników będzie chciał współpracować z różnymi środowiskami.
1: Praktycznie wszyscy pana wyborcy zagłosowali na Łukasza Gibałę.
21: No i ja jestem z moich wyborców bardzo dumny, że poszli do wyborów, że zagłosowali, bo z prostej przyczyny. Ja uważam, że nawet jeśli nie mamy idealnego kandydata, trzeba wziąć odpowiedzialność za to i wybrać. Ja byłem głosować, zagłosowałem i sądzę, że moi wyborcy też walnie przyczynili się do tego, że Łukasz Gibała wygrał. Natomiast sądzę, że na działanie przyjdzie czas. Ja gratuluję nowemu prezydentowi. Też kibicuję mu w tym konkretnym przypadku, żeby jednak naprawił finanse miasta, rozwiązał te problemy, które Kraków trapią. No a po owocach poznamy.
1: Właśnie tak zerknęłam w międzyczasie na szybko na Twittera, na portal X i poczytałam, co piszą reprezentanci Prawa i Sprawiedliwości i tam pojawia się taki, oczywiście gratulacje i radość, że wygrał właśnie Łukasz Gibała, ale też pojawia się na przykład u Beaty Szydło takie zaznaczenie, że pani Beata Szydło ma nadzieję, że pan Łukasz Gibała będzie pamiętał o prawicy i tym, że wygrał głosami prawicy.
21: Ja jeszcze nie miałem czasu, pani redaktor,
1: przeczytać
21: tych wpisów, więc jestem wdzięczny, że mi tutaj pani redaktor przytacza. Znaczy, ja się zgadzam. Łukasz Gibała wygrał głosami różnych środowisk, tak? Więc tutaj nie można mówić o tym teraz, że jakby trzeba zlekceważyć które środowisko. To, co moim zdaniem było gwoździem do trumny Aleksandra Miszalskiego. To znaczy jednoznaczne lekceważenie wszystkich pozostałych, którzy nie byli z Koalicji Obywatelskiej ani Nowej Lewicy. Finalnie Łukasz Gibała jako ten bezpartyjny kandydat, za którym nie stoi jednak żadne takie partyjne, duże środowisko w całej Polsce, no musi umieć współpracować z różnymi grupami, czy to skrajna lewica, jak partia Razem, czy to być może prawica. Natomiast sądzę, że po owocach poznamy i taka pierwsza decyzja, czy też pierwszy sprawdzian przyjdzie w czasie, gdy będziemy przyjmować budżet, no bo wtedy też okaże się, czy zapowiedzi będą spójne z deklaracjami i potem z dalszym działaniem.
1: A gdyby pan dostał jednak tę propozycję objęcia urzędu wiceprezydenta, to co by pan powiedział?
21: Ja już, pani redaktor, jednoznacznie deklarowałem, że wiceprezydentem nie będę, bo startowałem w tych wyborach nie po to, żeby dla mnie jakiś stołek uzyskać, więc liczę na to, że inne osoby będą. Czekamy na to, kto zostanie.

0: Proszę.
1: A druga sprawa to faktycznie wszyscy czekamy przede wszystkim na ogłoszenie nazwisk wiceprezydentów, bo to, że Łukasz Giba ma szansę wygrać w wyborach prezydenckich, to wiemy już od wielu tygodni i jakby ta informacja już nas ani nie szokuje, ani nie zaskakuje. Natomiast te nazwiska, myślę, będą kluczowe, może dla wielu nawet ciekawsze niż projekt budżetu, który pojawi się dopiero później.
0: To ja bym poprosiła państwa o taki rachunek sumienia, to znaczy jaką lekcję z referendum powinna wyciągnąć Rada Miasta, bo to, że państwo nie zostali odwołani w tym referendum, to nie znaczy, że krakowianie państwa popierają. Czy państwo nie powinni potraktować jednak tych wyników jako, nie wiem, no, czerwonej kartki, ostrzeżenia? Aleksandra Owca?
2: No, bardzo dobre pytanie. Ja również głosowałam za odwołaniem Rady Miasta, dlatego że większość, która w Radzie Miasta rządzi, przegłosowywała rzeczy bez żadnej refleksji, dlatego że wszystkie wątpliwości, często bardzo uzasadnione, które pojawiały się w sprawach nawet tak ważnych jak to, czy poszczególni radni mają w ogóle prawa wyborcze do tego, żeby zasiadać w tej Radzie Miasta, były spychane pod dywan. Więc myślę, że to jest pytanie, które z naszej tutaj czwórki może trafić do tylko jednej osoby, pani radnej Anny Bałdygi, dlatego że siłą rzeczy ta czerwona kartka była dla większości, która te decyzje w Radzie Miasta podejmowała.
1: No ja tutaj muszę troszeczkę obronić tą sytuację, ponieważ tak naprawdę udało się i zorganizować i przeprocedować wiele bardzo pożytecznych, potrzebnych uchwał. Ja już nie mówię o budżecie. No tutaj pani radna podniosła wątek jednego z radnych. Sprawa jest u pana wojewody, on podejmie tą decyzję, wszystko dzieje się zgodnie.
2: No to jest... Skierowaliście ją do sądu po tym, jak wojewoda
1: dlatego
2: powiedział,
1: będziemy czekać na rozstrzygnięcie sądowe.
3: To może, jeżeli mogę, tak. Szanowne koleżanki,
0: Michał
3: to może
0: Starobrad, zacznijmy.
3: Znaczy ja mam nadzieję, że to referendum i przede wszystkim te wybory to będą takim resetem. Może nie takim resetem, jakim ja bym sobie życzył, czy tak jak życzyła sobie Ola, czyli żeby ta Rada Miasta została odwołana, ale żeby to był rzeczywiście taki reset podejścia do tego. Trochę się obawiam, Aniu, bo znowu te szable, znowu mamy jednego więcej, a tak naprawdę mówimy o dobrych pomysłach. No, ja zarówno nie słyszałem z ust pani radnej Owcy, czy tutaj pana przewodniczącego Drewnickiego, że deklarują konkretne, można powiedzieć, takie poparcie albo niepoparcie, tylko i wyłącznie takie zasady, tak? Bo jesteśmy opozycją, nie jesteśmy klubem prezydenckim, a pani jakby właśnie tą lekcję musicie państwo przede wszystkim odrobić, ponieważ radni Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, przecież my się znamy, my rozmawiamy nie tylko z mównicy, ale i w naszym pokoju radnych. Państwo jest mieli świadomość.
0: Ja też proponowałam zrobienie rachunku sumienia i uderzenie się też w własne piersi i tak przypominam nieśmiało o tym.
3: Tylko ciężko, pani redaktor, ciężko nam opozycji, która tak naprawdę czasami no nawet prosiliśmy.
2: To była pani redaktor, prosiliśmy trochę nawet. Jak dosłownie Kasandra. Wychodziliśmy i ja naprawdę nie mam bardzo często na tej mównicy, nie mam żadnego interesu w tym, żeby siedzieć do trzeciej w nocy i prosić ludzi, że ten konkretny pomysł jest naprawdę gorszy niż wszystkie poprzednie. I nie piszę ze wszystkich tych rzeczy posty, bo kto by czytał o trzeciej
3: Dobrze.
2: W nocy...
3: Ale nawet ewidentne błędy.
0: Żeby pani Dużo Anna Bałdyga z Koalicji Obywatelskiej nie poczuła się tylko i wyłącznie zaatakowana. Przepraszam, panią, może w takim razie zróbmy eksperyment tej nowej większości i tej nowej rady, która, nowej starej rady, która będzie się lepiej dogadywała. Bardzo krótkie poproszę wypowiedzi na temat tego, co powinno się wydarzyć ze strefą czystego transportu i może niech pan Michał Drewnicki zacznie.
4: No to już do znudzenia, jednoznacznie...
0: Jednoznacznie i krótko.
4: Strefa powinna być ograniczona do pierwszej obwodnicy, a finalnie zlikwidowana, jeśli pozwolą na to normy, które Kraków już w zeszłym roku spełnił.
0: Referendum tak czy nie?
4: No zobaczymy, czy będzie konieczne.
0: To jest propozycja.
4: Znaczy ja wolę strefę ograniczyć bez referendum, natomiast jeśli będzie taki pomysł, będziemy dyskutować.
0: Aleksandra Owca.
2: Ja chciałabym, żeby strefa została dopasowana do transportu publicznego, do park and ride'ów, do przystanków kolejowych i tramwajowych. Natomiast jestem przeciwniczką ograniczenia strefy czystego transportu terenowego do na przykład drugiej czy pierwszej, nie daj Boże, obwodnicy. Więc tutaj na pewno uważam, że powinniśmy wziąć pod uwagę w szczególności dobro po prostu ludzi, którzy
0: króciutko
2: mają problemy zdrowotne. Natomiast, no pani redaktor, to jest skomplikowana kwestia, więc pozwolę sobie
0: ale
2: tylko...
0: Ale już tak do znudzenia pozwolić. Mówicie, że
2: natomiast,
0: jesteście
2: natomiast w tym momencie
0: państwo,
2: jesteśmy w tym momencie jesteśmy w miejscu, w którym to się realnie może zrealizować, więc uważam, że to jest miejsce, gdzie pierwszy raz to powinno paść.
0: Referendum
2: jeżeli,
0: tak czy nie?
2: Jeżeli w tym momencie ograniczymy strefę czystego transportu, radykalnie,

0: znaczy, że ona nie zostanie przywrócona nigdy do pierwotnych granic.
1: Czy
0: to znaczy,
1: poparłaby pani wniosek o referendum na temat strefy czystego transportu?
0: Jeżeli wcześniej nie będzie ograniczenia radykalnego strefy czystego transportu, która obowiązuje obecnie, możemy przeprowadzić referendum. Natomiast uważam, że nie powinniśmy wcześniej.
1: To już pani powiedziała, ale to przenieśmy, bo nam się kończy czas po prostu. Przepraszam bardzo, nie chcę zabierać głosu, tylko po prostu kończy nam się czas. Anna Bałdyga, Koalicja Obywatelska.
2: Ograniczenie strefy czystego transportu do drugiej obwodnicy i referendum wśród mieszkańców, tak aby zapewnić sprawiedliwy i taki racjonalny sposób wprowadzania tej strefy, bo żadne inne miasto, tak jak Kraków, nie miało takiej strefy jak w tym kształcie, jak my mamy teraz obecnie, i wyciągamy ten wniosek i z referendum, i z obecnych wyborów, że mieszkańcy po prostu chcą inaczej i my tych mieszkańców słuchamy.
1: I puenta akurat w tym wypadku należy do Michała Starobrata. Kraków dla mieszkańców.
3: Bardzo krótko. No, prezydent Aleksander Miszalski został odwołany, bo nie realizował swoich obietnic wyborczych. Mam nadzieję, że Łukasz Gibała wszystkie swoje obietnice spełni. Kwestia,
2: żeby
3: w jakim
2: tylko się
3: czasie.
2: Nie stał ich ofiarą.
3: Łukasz Gibała obiecywał mieszkańcom ograniczenie strefy w pierwszej kolejności, ale tak naprawdę ogłoszenie referendum, i w referendum to mieszkańcy powinni określić, jak chcieliby, żeby ta strefa funkcjonowała w mieście.
1: No, zastanawiam się, jak zareagują mieszkańcy i mieszkanki Krakowa, jeśli dowiedzą się, że państwo im zrobili kolejne wybory i po raz kolejny będą musieli pójść do urn. A tymczasem bardzo dziękuję moim gościom. Byli nimi Aleksandra Owca, radna miasta Krakowa, współprzewodnicząca partii Razem.
0: Dziękuję bardzo, niezrzeszona. Pani redaktor, i dziękuję państwu.
1: Anna Bałdyga, radna miasta Krakowa z Koalicji Obywatelskiej.
2: Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Prawo i Sprawiedliwość.
4: Dziękuję, dobrego
1: dziękuję
4: wieczoru.
1: Bardzo. I Michał Starobrat, radny miasta Krakowa, Kraków dla mieszkańców.
3: Dziękuję państwu bardzo.
1: Dziękuję bardzo i oddaję głos do Warszawy. Halo Adamie, witaj.
5: Jestem na miejscu wspólnie z profesor Heleną Chmielewską-Szlajfer, socjolożką z Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Głosy polityczne jeszcze wrócą w wieczorze wyborczym TOK FM, wrócą po godzinie 23, ale jeszcze przed 23 będziemy ponownie u Anny Piekutowskiej w Krakowie. Łukasz Gibała wygrywa wybory prezydenckie w Krakowie, pewnie wygrywa tę drugą turę, ponad 60% głosów według sondaży zyskując. Cytowała Anna Piekutowska wpisy w internecie na X-ie, które pojawiły się, wpisy polityczne dotyczące tych wyborów w Krakowie, i ja miałem takie poczucie, że bardzo mocno wybrzmiewa z nich taka polityczna chęć jednak przełożenia tego, co wydarzyło się w Krakowie, na politykę ogólnopolską. Mateusz Morawiecki, dzisiaj Kraków, za rok cała Polska, byle nie Tusk, byle nie Platforma. Ryszard Petru, wynik krakowskich wyborów jednoznacznie wskazuje na zapotrzebowanie na nową ofertę na polskiej scenie politycznej. Marek Migalski, Koalicja Obywatelska mogła postawić na Rafała Sonika i to dziś on świętowałby zwycięstwo, on i Koalicja Obywatelska, ale mędrcy z piątego piętra pewnego budynku na Wiejskiej uważali inaczej. No, tam są też głosy krytyki, że Monika Piątkowska została na przykład ogłoszona w Warszawie. Zastanawiam się, bo takie głosy już były w naszym wieczorze wyborczym. Czy pani też jest sceptyczna co do przekładania tego, co wydarzyło się w Krakowie, na całą Polskę?
6: Tak, a te osoby, o których wspomniał pan redaktor, no mówią to, co są w stanie powiedzieć, starając się przekręcić tę sytuację na swoją korzyść. Natomiast Gibała jest zdecydowanie z Krakowa. Wiele, wiele lat poświęcił na to, żeby władzę w Krakowie zdobyć. To jest jego chyba czwarte podejście w tym momencie, wreszcie
5: zgadza
6: udane.
5: Się, tak.
6: I jest to również kandydat, jeżeli skądkolwiek, to raczej z Koalicji Obywatelskiej, patrząc na jego historię polityczną.
5: No, był Palikota, potem był skręt w prawo i teraz raczej jest oceniany jako polityk prawicowy w Krakowie.
6: Tak i nie jednocześnie. To znaczy, z tego co rozumiem, jest on oceniany jako duża niewiadoma, dlatego że jest to osoba, która zdążyła już kilka razy zmienić poglądy. Zresztą nieco podobnie do jego głównej konkurentki, która też przeszła z kolei przez szereg partii, od SLD przez PSL po Koalicję Obywatelską. Więc Gibała jest kandydatem, który jest zdecydowanie kandydatem lokalnym i zresztą polityka lokalna, samorządowa w Polsce rządzi się właśnie swoimi lokalnymi prawami w dużej mierze. Ja uważam, że to dobrze, ponieważ problemy lokalne, wyzwania lokalne są innej natury niż problemy centralne i to takie próby zrównywania kwestii lokalnych do jakichś równań polityki centralnej nie służą w ogóle obywatelom. Więc tutaj potraktowałabym te wypowiedzi, które pan przytoczył, no jako pewną taką prawdę wieczoru wyborczego i potrzebę zinterpretowania wyników po prostu na własną korzyść. Znaczy, a to, co ma wspólnego z rzeczywistością, to już jest zupełnie inna sprawa.
5: 44,7% według Ipsos wyniosła szacowana frekwencja. To mniej niż w tych poprzednich wyborach na krakowskiego prezydenta, ale nie dużo mniej. Tam było 45,5. W pierwszej turze to było 43,5%. Tak. Ja mam poczucie, że to jest bardzo dobra frekwencja. Jak na uzupełniające wybory po referendum, kiedy byłem w Krakowie w ostatnich dniach i tam jest wyczuwalne było zmęczenie i kolejnymi głosowaniami, i tą lokalną polityką. A tymczasem 44,7%. Nieźle.
6: Tak, oczko więcej niż w pierwszej turze. To zresztą jest dość normalne, że w drugiej turze frekwencja jest wyższa, też dlatego, że wybór jest prostszy. Jest tylko dwójka kandydatów. Tak, ten wynik na skalę Krakowa jest dość wysokim, nie najwyższym. Tam najwyższe wyniki w wyborach samorządowych były powyżej 50%, jeszcze za czasów Majchrowskiego. Ale jest to przyzwoity wynik. Jest to też głosowanie na bardzo krótki czas, ponieważ prezydent Gibała będzie miał w zasadzie 2 lata, więc będzie cały czas w prekampanii. Więc w pewnym sensie dla samego Krakowa, tak jak rozmawiałam z kilkoma osobami, starając się właśnie wywiedzieć, jak oni to widzą, o ile to nie byli sympatycy albo Gibały, albo jego kontrkandydatki, to mają takie poczucie, że to trochę wszystko jedno. Dlatego, że w tak krótkim czasie niewiele da się zrobić. Gibała, to co zaanonsował, to wielkie wietrzenie w urzędzie, co jest traktowane trochę jako taki ruch pozorowany, dlatego że wydaje się, że potrzeby Krakowa są nieco inne niż wietrzenie w urzędach kolejne. Więc no to jest taki ruch unikowy. Jedynie to można zrobić, no to pogratulować prezydentowi, elektowi wytrwałości, bo rzeczywiście dopiął swego. Kampanię prowadził bardzo długą, też w pewnym sensie nieoficjalną. W mieście można było znaleźć darmowe gazetki, które były przez niego finansowane, które wydawały
5: widziałem
6: się pozornie.
5: W pierwszej restauracji, do której wszedłem.
6: No właśnie. I one funkcjonowały sobie już od dłuższego czasu i one jakby pozornie wydawały się neutralne, jakby para dziennikarskie, co też jest istotne. I to też wchodzi już w inną dyskusję o tym, jak samorządy wydają gazety, czy to są gazety informacyjne, czy to jednak są gazety propagandowe. No więc tutaj była kolejna gazeta, która pozornie była właśnie jakąś tam informacyjną, jakimś informacyjnym medium, a tak naprawdę była to kryptokampania samego Gibały. No, wydał na samo referendum 2 miliony. Zakładam, że na swoją kampanię oficjalną prezydencką również wydał dużo, bo mógł.
5: Tak, tam trochę mniej, ale oceny były takie, że on jakby już bardzo dużo kapitału politycznego zbudował właśnie na referendum, więc o tyle tak. Nie musiał tych inwestycji potem dublować. A mówiąc o tym, że Kraków ma nieco inne potrzeby niż to wietrzenie urzędów, co ma pani na myśli? Bo ja rozumiem, że ta obietnica wietrzenia urzędów to jest trochę odwołanie do na przykład trudnej sytuacji budżetowej Krakowa. Jeżeli mamy trudną sytuację budżetową, no to możemy zrobić gest, że oto zaczynamy od siebie. Nie rozwiąże to problemów, ale no właśnie, jakie są te potrzeby Krakowa w tej chwili?
6: No to, co mieszkańcy wymieniali jako główne powody wzięcia udziału w referendum, a ci, którzy wzięli udział w referendum w przeważającej większości, chyba 97%, głosowało za odwołaniem prezydenta Miszalskiego. Tam powodów było wiele, natomiast no, tym najbardziej bezpośrednim było wprowadzenie strefy czystego transportu.
5: Bardzo restrykcyjnej na całe miasto.
6: A jednocześnie przy zwiększonych cenach biletów komunikacji miejskiej, co no, na zdrowy rozum jest strategią samobójczą. Więc to nie wymaga jakiejś wielkiej strategii, żeby...
5: Za dużo chciałem zrobić w zbyt krótkim czasie. Taki komunikat wysłał Aleksander Miszalski tuż przed wyborami w piątek.
6: I samych kijów, marchewek. Znaczy, jeżeli odbieramy części ludzi i przeważająco biedniejszych, bo no, te stare samochody mają ci, których nie stać na nowe. Więc nie dosyć, że odbieramy samochody, to jeszcze drożeją bilety na komunikację miejską, no to nie jest dobra zachęta. Za to bardzo dobry sposób, żeby właśnie ludzi zirytować, co też się prezydentowi Miszalskiemu spektakularnie udało. Więc mam nadzieję, że to jest jakaś lekcja na przyszłość, jakich głupich błędów nie popełniać. A z kolei inne kwestie to rzeczywiście zadłużenie miasta Krakowa. Jest też, było podnoszone jako jeden z istotnych elementów. Natomiast sama kwestia zadłużenia miasta to jest w zasadzie element poboczny dla zwykłego mieszkańca, bo z tego wynika to, że jest mniej pieniędzy na różne rzeczy, które są mieszkańcom potrzebne. Czyli właśnie poprawienie transportu. To jest poprawienie tego, w jaki sposób można się poruszać po mieście. Poprawienie infrastruktury. No to są takie rzeczy, które ludzie generalnie czują. W dzisiejszych czasach kwestie takie jak wzmacnianie struktury bezpieczeństwa miasta, tak? No to są takie kwestie, które ludzi dotyczą, o których myślą, które odczuwają na co dzień. Więc no, audyt świetnie, ale od audytu ludziom ani nie będzie się lepiej jeździło po mieście, ani nie będą się czuli bezpieczniej.
5: Są wyniki badania Late Poll Ipsos dla TVN Polsat i TVP, podaje za TVN24.pl. Łukasz Gibała w drugiej turze wyborów zdobył, prezydenta Krakowa zdobył 62,3% głosów, Monika Piątkowska 37,7%, więc mamy tutaj mniej więcej potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Jeszcze patrzę na przepływy elektoratów i tutaj mają bardzo dużą uwagę, zwraca decyzja wyborców lewicowych. Ci, którzy głosowali w pierwszej turze na Dariego Sek-Popiołek z Lewicy, w drugiej turze, według oczywiście wstępnych badań, w 60% ponad, blisko 61, opowiedzieli się za Łukaszem Gibałą i w niespełna 40 za Moniką Piątkowską. Wyborcy Aleksandry Owcy z Razem w 68% za Łukaszem Gibałą, w 32% niespełna na Monikę Piątkowską. Słusznie jestem zaskoczony tym lewicowym głosem na Łukasza Gibałę?
6: Czy ja wiem, zwłaszcza w przypadku kandydatki partii Razem, która nie jest częścią koalicji, raczej bym na to spojrzała z drugiej strony, że akurat te głosy od Darii Gosek-Popiołek to jest największy odsetek, który idzie na Monikę Piątkowską. Więc sentyment jest jednoznaczny, znaczy w każdej grupie większość głosów idzie na obecnego prezydenta elekta. Natomiast w przypadku kandydatki Nowej Lewicy największy z tych niskich odsetków przeszedł na Monikę Piątkowską. Czy to są głosy kontestacyjne wobec koalicji rządowej? No to jakby wracamy do tego pierwszego pytania.
5: Nie przekładamy tego, co wydarzyło się w Krakowie,
6: tak, na natomiast całą nie zmienia to faktu, że w samym Krakowie, no, po bardzo długich rządach Jacka Majchrowskiego, potem zdecydowanie krótszych Aleksandra Miszalskiego, ludzie są najwyraźniej przemęczeni tym skostniałym stanem, czy tak jak to odczytuję, jako skostniały stan, w którym już w pewnym sensie drugorzędne jest to, kto jest w tych urzędach, ale kwestia jest sprawczości. Bo jeżeli ci ludzie by byli ciągle jakby ci sami, ale sprawni, działający rzeczywiście w taki sposób, że mieszkańcy by mieli poczucie, że Kraków się rozwija, to w ogóle nie mielibyśmy tej rozmowy. A teraz możemy właśnie robić różne ruchy audytowe, no dlatego, że ludzie mają poczucie, że ci sami ludzie z tego samego nadania byli już bardzo długo, obrośli w tym systemie i nie mieli poczucia, że rzeczywiście muszą się jakoś specjalnie wysilać. Mówię o jakimś takim popularnym odczuciu, niekoniecznie o faktach. I no skoro mieli poczucie, że w tym popularnym duchu, że nie muszą nic robić, dlatego że są zabezpieczeni przez ten cały system innych ludzi, innych znajomości, no to czas odświeżyć. I w pewnym sensie znowuż, jakby nie jest to nielogiczne działanie ze strony wyborców.
5: Bardzo dziękuję. Profesor Helena Chmielewska-Szlajfer, socjolożka z Akademii Leona Koźmińskiego, była gościnią Wieczoru Wyborczego TOK FM tu w studiu w Warszawie, a w Krakowie niezmiennie Anna Piekutowska. I teraz głos społeczny, głos tkanki miasta.
1: Tak jest, teraz w studiu aktywistki, działaczki i przede wszystkim, co najważniejsze, mieszkanki miasta. Ze mną jest Edyta Kruk ze Stowarzyszenia Miłośników Placu Biskupiego w Krakowie i członkini Rady Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: Oraz Aleksandra Piotrowska, Akcja dla Krakowa. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: Ruchy miejskie startowały kiedyś w wyborach z listy Kraków dla Mieszkańców, z listy Łukasza Gibały. Teraz Łukasz Gibała obejmie urząd prezydenta, no ale współpraca ze stroną społeczną to jest dużo więcej niż tylko deklaracje i spotkania. Czego panie spodziewają się w kwestii współpracy z aktywistami? Czy będziecie państwo partnerkami w podejmowaniu decyzji, czy raczej stroną, której się słucha, ale niekoniecznie się wysłuchuje? Pani Edyta Kruk.
4: Ja myślę, że mamy już na tyle świadome społeczeństwo i tą sprawczość, już poczuliśmy tą sprawczość, tak, że jednocząc się przy jakiejś sprawie jesteśmy w stanie pewne rzeczy uzyskać od władz miasta Krakowa. To pokazały i rządy Jacka Majchrowskiego, bo dużo rzeczy dobrych, które się wydarzyło się właśnie dzięki aktywistom, którzy lobbowali za pewnymi zmianami. Ja myślę, że mam taką nadzieję, że Łukasz Gibała, który zaczął tak naprawdę, przecież jego pierwsze lata to było właśnie skupianie tych aktywistów. Przecież jego siłą to byli aktywiści, osoby, które były oddane pewnym sprawom, które dążyły do sfinalizowania pewnych swoich postulatów. Więc nie wyobrażam sobie, żeby ten głos nagle był odsunięty na bok. Aczkolwiek w jednym z podcastów słyszałam jednego z redaktorów, który mówił, że Łukasz Gibała kończy czas aktywistów. Mam nadzieję, że kompletnie się to nie sprawdzi i ten dialog z mieszkańcami będzie nadal, bo tak jak mówię, mamy zbyt świadome chyba już w tym momencie społeczeństwo.
1: Wydaje mi się, że ten koniec czasu aktywistów to raczej jest kwestia tego, że niektóre z postulatów po prostu się zmainstreamowały i zostały przejęte przez klasyczne partie.
7: Ja myślę, że
1: Aleksandra Piotrowska.
7: Że to już od pewnego czasu zauważyliśmy, że tak naprawdę część polityków samorządowych tutaj w Krakowie, ale nie tylko, przejmuje język, powiedzmy, aktywistów, społeczników, jak chociażby słynna betonoza. Betonoza jest pojęciem stworzonym jakby przez aktywistów, żeby pokazać to, co się działo właśnie w polskich miastach, czyli betonowanie przestrzeni, pozbywanie się tej zieleni z centrów miast, po czym nagle okazało się, że jednym z postulatów politycznych w tych wyborach i poprzednich był koniec betonozy. I wszyscy zapowiadali koniec betonozy, więc jednak na przykład tego typu postulaty się przeniosły do mainstreamu samorządowego.
1: Tak, i jak zerkałam na przykład na postulaty związane z zielenią i z klimatem pana Łukasza Gibały, to one właśnie były takie mainstreamowe. Tam robimy więcej parków, robimy więcej zieleni, będziemy rozwijać komunikację miejską, ścieżek rowerowych więcej budować. Tylko pytanie, co się dzieje z takimi postulatami aktywistycznymi, kiedy na przykład one zaczynają być wbrew woli mieszkańców albo deweloperów na przykład?
7: No, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o postulat zieleni w Krakowie, to naprawdę ciężko spotkać osobę, która jest przeciwko temu postulatowi, ponieważ te zmiany też klimatu, temperatury, które mamy w mieście, miejska wyspa ciepła, daje się wszystkim ostatnimi laty bardzo we znaki. I zauważyliśmy to, że te miejsca są po prostu potrzebne po to, żeby mieszkańcy mogli w mieście przetrwać na przykład lato, upały, ale też odpocząć, zregenerować się, żeby wychowywać dzieci w mieście, też są potrzebne tego typu przestrzenie. I w zasadzie większość osób zwraca się z tego typu postulatami, żeby tworzyć nowe tego typu miejsca w Krakowie. Jeżeli chodzi o deweloperów, no oczywiście myślę, że nie spotka się to z ich wielką radością. Natomiast musimy sobie zadać takie pytanie, dla kogo jest miasto? Dla deweloperów czy dla mieszkańców? Oczywiście nowe mieszkania nie powstaną bez deweloperów, ale też nie możemy oddać im całkowicie władzy, tak? Musimy mówić, słuchajcie, fajnie, chcecie budować w naszym mieście, okej, ale mamy takie i takie zasady i musicie się tych zasad trzymać, bo inaczej będzie się ludziom w naszym mieście żyło źle.
1: W zeszłym roku Kraków odwiedziło 16 milionów turystów, przy czym jeśli spojrzymy na ostatnie dwie dekady, to z tego środka Krakowa, z tego centrum Krakowa ubyło niemal 2000 mieszkańców, czyli te liczby pokazują takie napięcie pomiędzy tym turystycznym walorem tego miasta, a po prostu życiem zwykłych ludzi. Czego panie oczekują od nowego prezydenta, jeśli chodzi o turystykę? Edyta Kruk.
4: Ja myślę, że mieszkańcy oczekują pewnej kontynuacji tego, co się już gdzieś tam zadziało. Tak. Aleksander Miszalski powołał Komisję Gospodarki Zrównoważonej, przepraszam, to już jest późna pora. Komisja, która się zajmuje gospodarką nocy.
1: I pani do niej należy.
4: Ja do niej należę i przyznam szczerze, że naprawdę przez ten czas, który pracujemy, udało się pewne rzeczy przede wszystkim zebrać mieszkańców, którzy zgłaszają pewne postulaty. Pewne rzeczy już udało się nam zrobić.
1: No ale burmistrz nocny obowiązuje od 2 lat i tego pełnego sukcesu, jeśli chodzi o...
4: Nie, to jest jeszcze kawał pracy, oczywiście, żeby do zrobienia.
1: Hałasy nocne na przykład nie
4: natomiast,
1: ma.
4: Natomiast czego mieszkańcy oczekują? Oczekują tego, że jeżeli jakiś proces się zaczął, żeby on był kontynuowany. Czyli to ta równowaga pomiędzy turystyką, bo wiadomo, że chcemy, żeby Kraków odwiedzano, żeby nasze muzea cieszyły ludzi spoza naszego miasta, czy inne miejsca. Mamy kulturę, teatry, chcemy to pokazywać. Natomiast ta równowaga jest nam bardzo, bardzo potrzebna. Niestety to wszystko tak w soczewce się skupiło na Starym Mieście. I my jesteśmy po prostu tak, no już tak wyssani, tak, przez tą turystyfikację, że ten proces odwracania tego jest wiele lat, tak? Ale po małymi krokami coś zaczyna się dziać. Jeszcze długa droga przed nami. I myślę, że pierwszą taką rzeczą, którą chyba ja, na którą czekam i myślę, że też mieszkańcy Starego Miasta, to jest na przykład ujednolicenie uchwały o parkach kulturowych. Bardzo fajną...
1: A co to zmieni?
4: Na przykład funkcjonowanie, godziny otwarcia ogródków gastronomicznych, jeżeli mówimy o tym nocnym hałasie. Jeżeli teraz na Starym Mieście do pierwszej godziny w nocy może być ogródek, a na Kazimierzu do 23, no to ujednolićmy to, tak? Niech Stare Miasto też ma tą możliwość odpoczęcia w ciągu tygodnia, tak? Tak samo jak Kazimierz. Pilnowanie tego, tak? Super, teraz Zarząd Dróg Miasta Krakowa stworzył taką możliwość, że każdy mieszkaniec może sprawdzić, czy ten ogródek, który jest pod moimi oknami, jest legalny czy nielegalny. Czy tą przestrzeń, którą zajmuję, to jest ta przestrzeń, którą miasto mu wydzieliło. To są takie małe kroki, które gdzieś tam pozwalają powolutku wracać do normalności. Oczywiście, że to jest cząstka, tak? Natomiast, tak jak pani redaktor mówiła, hałas. Hałas, który powodują osoby, które przychodzą, przyjeżdżają, czy przychodzą na Stare Miasto się bawić, korzystać z tej nocy, no faktycznie jest bolączką ogromną i to na pewno będą rzeczy, które będą do pana prezydenta docierać i będziemy czekać na jego reakcję.
1: To tu się zatrzymuję i przekazuję głos pani Aleksandrze Piotrowskiej.
7: No ja myślę, że tutaj jest kilka aspektów. Tutaj pani porusza hałas i te problemy tak naprawdę starego miasta. Natomiast to, co my ciągle podnosimy, to jest opłata turystyczna. Tak. No w tym momencie zostaliśmy ze stawką 5 zł za nocleg.
1: Ale to nie tylko zależy od Łukasza Gibały, bo tutaj też
7: oczywiście,
1: muszą zajść...
7: Oczywiście.
1: Na poziomie centralnym.
7: Oczywiście,
1: zmian.
7: Ale to jest jakby też zadanie dla pana prezydenta, żeby też na przykład chociażby porozumieć się z prezydentami innych miast, bo oczywiście my mówimy o naszym pięknym i wspaniałym Krakowie, ale ten problem dotyczy wielu miast. Miast tak, Wrocław, Poznań, Gdańsk, one wszystkie, chociaż Gdańsk tu może brać tą opłatę, natomiast one wszystkie, Lublin, one wszystkie czekają na to. Bo te miasta też są odwiedzane przez turystów. Być może nie w takiej skali jak Kraków, natomiast też pewne koszty tego ponoszą i też chciałyby móc pobierać, powiedzmy to szczerze, godną opłatę w centrum Europy za nocowanie, za noclegi w mieście i od turystów. Natomiast w tym momencie stawka 5 zł plasuje nas tak naprawdę w tej europejskiej, raczej w tym ogonie europejskim. Bodajże tylko niższa będzie w Budapeszcie na ten moment.
4: I co...
7: Tak. Natomiast jeszcze druga sprawa to jest oczywiście tak zwane Airbnb, Lex
1: najem
7: Airbnb.
1: Krótkoterminowy. Mhm.
7: Najem krótkoterminowy. No tutaj mamy tą domustawę przyjętą. Ona nie jest do końca w takim kształcie, jak my tego sobie życzyliśmy, czyli żeby właśnie była możliwość wydzielania tych stref, żeby była możliwość wspólnot do decydowania. Te przepisy trochę wyglądają inaczej, niż byśmy chcieli. Natomiast na pewno jest to jakiś dobry krok w tym kierunku i mam nadzieję, że miasto po prostu się za to weźmie. Kiedy już będzie miało te narzędzia w ręce, to teraz jest pytanie, żeby to egzekwować, tak?
1: Panie są przedstawicielkami społeczeństwa obywatelskiego, więc wydaje mi się, że zasadne jest zapytać panie o frekwencję, bo ona jest dosyć wysoka, 44,7%, to jest oczywiście na razie frekwencja sondażowa, czekamy na wyniki wyborów, mam nadzieję, że one już wkrótce spłyną do nas. No i to jest tak, że cieszymy się, bo to jest nawet troszeczkę więcej niż w pierwszej turze poszło, a jednak no, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że 55% mieszkańców Krakowa stwierdziło, że zostaje w domu. Jak to czytać? Pani Elżbieta Kruk.
4: Edyta, tak.
1: A przepraszam.
4: Można się zastanawiać, czy było tak dobrze, że mieszkańcy stwierdzili, że nie widzą potrzeby pójścia do lokali wyborczych, czy nie mieli kandydata, kandydatki, która by mogła ich reprezentować, ich poglądy czy potrzeby. Myślę, że to będzie teraz temat do rozmów i do wyciągania jakichś wniosków, tak? Co zrobić? Albo czego zabrakło, żeby te osoby wyciągnąć z domów i żeby one poszły do urn.
1: Może Krakusi są po prostu zmęczeni tym ciągłym głosowaniem.
7: Tak. No oczywiście, to jest jakby rzecz, która się pokazuje w wielu jakby wyborach, że im częściej są wybory, tym ludzie jakby rzadziej na nie chodzą, dlatego że to męczy, tak? Jeżeli mamy co chwilę jakieś wybory samorządowe, parlamentarne, parlament europejski, prezydenckie i znowu tak naprawdę w kółko, no to męczy, tak? Męczy obywateli kampania, męczy obywateli po prostu to ciągłe rozgrzebywanie pewnych tematów, myślę. Natomiast tutaj jest jakby szerszy kontekst, ponieważ ta frekwencja 44%, czy tam powyżej trochę 44% na ten moment, to jest taka frekwencja standardowa polska samorządowa, mniej więcej. I teraz jest pytanie, dlaczego możemy mieć frekwencję na poziomie 70% w wyborach parlamentarnych, a kiedy schodzimy do wyborów samorządowych, te frekwencje oscylują w okolicy właśnie 40-50 paru procent przeważnie. I pytanie tutaj jest właśnie bardziej też może do polityków, w jaki sposób budować to społeczeństwo obywatelskie, tak żeby ludzie chcieli pójść na wybory i mieli takie przekonanie, że ich głos coś znaczy, że ich głos coś zmienia w tym samorządzie, czyli no na tym powiedzmy z jednej strony niższym szczeblu, ale z drugiej strony bliższym dla nich szczeblu, tak? Bo jednak dla każdego z nas mieszkańca bliżej jest do radnego, bliżej jest do nawet prezydenta miasta, aniżeli do premiera, prezydenta kraju, czy rządu, tak?
1: I wpływ na nasze życie jest dużo bardziej bezpośredni. Bardzo panią dziękuję. Pani Edyta Kruk ze Stowarzyszenia Miłośników Placu Biskupiego w Krakowie i członkini Rady Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto.
4: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. I Aleksandra Piotrowska, Akcja dla Krakowa. Bardzo dziękuję.
7: Dziękuję, dobranoc.
1: Mamy najnowsze informacje, które podaje serwis lawkraków.pl. Wyniki 77% zliczonych obwodów już w tym momencie, więc szybko idzie. Łukasz Gibała, 62,8%, Monika Piątkowska 37,2%. Adam Ozga jest w naszym studiu warszawskim. Halo Adam.
5: Jestem niezmiennie. No tu już się oczywiście nic nie zmieni. Łukasz Gibała będzie prezydentem Krakowa. Politycy już za chwilę po informacjach TOK FM w studiu w Warszawie. Karolina Zioło-Pużuk z Nowej Lewicy, Jolanta Niezgocka z Koalicji Obywatelskiej, Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości, ale w Krakowie jeszcze też dużo ciekawego przed godziną 24.
1: Tak jest. Czekam na naszych gości, aż dojadą do naszego krakowskiego studia i będziemy rozmawiać już troszeczkę z rozluźnionymi krawatami. Mateusz Witkowski, Kinga Blaszkę i Cecylia Malik będą moimi gościniami i gościem.
5: Anna Piekutowska w studiu w Krakowie, Adam Ozga w Warszawie. To jest wieczór wyborczy TOK FM. Łukasz Gibała będzie prezydentem Krakowa do końca kadencji. To jest 2,5 roku, jeszcze mniej więcej czas na informacje. TOK FM, słyszymy się zaraz po informacjach.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Łukasz Gibała, zwycięzcą drugiej tury wyborów prezydenta Krakowa. Za chwilę sondażowe wyniki Late Poll. W informacjach również o tym, jak będzie wyglądała współpraca z nowym prezydentem z perspektywy Rady Miasta Krakowa. Michał Kołodziejczak musi wytłumaczyć się z zarzutów, mówi szef MSWiA, komentując medialne doniesienia dotyczące byłego wiceszefa resortu rolnictwa. Minęła 23. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Łukasz Gibała, jak wynika z badania Late Poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu, zwycięzcą drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie. Kandydat reprezentujący Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców otrzymał według tych sondaży 62,3% głosów. Jego kontrkandydatka, popierana przez Koalicję Obywatelską oraz PSL, senator Monika Piątkowska, uzyskała według wyników Late Poll 37,7% głosów. Podobnie rysują się wciąż zliczane głosy, a podliczone ich już blisko 77%. Jednym z bardziej osobistych momentów wieczoru w sztabie Łukasza Gibały były podziękowania skierowane do jego partnerki. Kandydat, który według sondażowych wyników wygrywa wybory na prezydenta Krakowa, podkreślał, jak ważne było dla niego jej wsparcie podczas kampanii.
10: Szczególne podziękowania chciałem skierować do mojej partnerki, Adrianny, za to, że cały czas mnie wspierała, za to, że cały czas przy mnie stała. Bardzo ci, Ada, dziękuję, bo wiem, jak ci to kosztowało.
11: Mówi się, że za każdym wielkim sukcesem mężczyzn stoi jakaś kobieta.
12: Tak się mówi, tak słyszałam, natomiast nie, nie chcę tutaj jakby zabierać mu chwały, bo to jest naprawdę masa jego ciężkiej pracy przez te ostatnie lata i takiej pracy mierzenia się z tymi wszystkimi przeciwnościami, z ogromną ilością też hejtu, szczególnie w tej kampanii 2 lata temu, więc tutaj naprawdę zasłużył na to, żeby ten wynik był taki, jak dzisiaj został wstępnie ogłoszony.
9: Sondażowy zwycięzca ma już plany na jutro, tak samo jak po pierwszej turze spotka się z mieszkańcami Krakowa na Rondzie Mogilskim tuż przed 7 rano i w ramach podziękowania rozdawał będzie obwarzanki. Łukasz Gibała będzie musiał jednak rządzić bez własnej większości w krakowskiej Radzie Miasta. Jakie są w takim razie plany Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i czy toczą się już jakieś rozmowy dotyczące ewentualnej koalicji w Radzie? Oto pytani byli nasi goście w Wieczorze Wyborczym w TOK FM. Jak podkreśla reprezentujący Kraków dla Mieszkańców Michał Starobrat, to dobry moment na to, by odrzucić dotychczasowe myślenie o polityce w Krakowie i odsunąć na bok przynależność partyjną.
3: Myślę, że to będzie bardzo duża szansa dla nas wszystkich, żebyśmy poprawili własny wizerunek Rady Miasta Krakowa, nas wszystkich, i żebyśmy rozmawiali na temat tematów i problemów, a nie takiej uprawiania polityki jak rodem z Warszawy, z wiejskiej, że jeżeli jedna opcja zgłasza cokolwiek, to jest dobre, a jak druga, to jest złe.
9: O woli współpracy zapewniała w TOK FM radna Koalicji Obywatelskiej z Krakowa, Anna Bałdyga.
2: Pani senator Piątkowska od razu zadeklarowała, że już od jutra pracujemy pełną parą, jak jedna pięść, będziemy tutaj wspólnie pracować dalej dla miasta Krakowa.
9: Przypomnę, według sondaży Lightpol Łukasz Gibała z wynikiem 62,3% wynik wygrywa przedterminowe wybory prezydenta Krakowa. Teraz trwa zliczanie głosów, oficjalne wyniki możemy poznać już w najbliższych godzinach, a frekwencja według sondaży Ipsos wyniosła niecałe 45%. 3 osoby zginęły na przedmieściach Charkowa w wyniku rosyjskich ataków, w których rannych zostało ponad 20 osób. W Iwano-Frankiwsku, blisko granicy z Polską, zabite zostały 3 osoby. Wiadomości o ofiarach śmiertelnych i rannych nadeszły po oświadczeniu prezydenta USA Donalda Trumpa, że Rosja i Ukraina zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie wzajemnych uderzeń na infrastrukturę energetyczną. Nie przedstawił jednak szczegółów porozumienia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z portalem Axios przyznał, że był zaskoczony tą deklaracją, ale zapewnił, że Ukraina popiera zawieszenie broni, jeśli tylko zgodzi się na nie Rosja. Dodał, że Kijów oczekuje od Waszyngtonu szczegółów ustaleń. Podobny rozejm energetyczny Trump zapowiedział już w połowie września, jednak wkrótce doszło do kolejnych ataków na infrastrukturę energetyczną obu państw. Michał Kołodziejczak musi wytłumaczyć się z zarzutów. Jeżeli nie będzie potrafił, to poniesie dalsze konsekwencje, oświadczył w TVP Info szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak zaznaczył, przynależność do partii politycznej nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności karnej. W piątek rano kanał Zero podał, że były współpracowniczki oskarżają Kołodziejczaka, byłego wiceszefa resortu rolnictwa, o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Polityk temu zaprzecza, twierdząc, że to pomówienia. W odpowiedzi na doniesienia portalu szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński poinformował na portalu X, że Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka klubu KO. Jak zaznaczył, oczekiwana jest teraz weryfikacja doniesień medialnych przez właściwe służby. Organizuje pracę całego schroniska dla zwierząt, a w przyszłości ma ułatwić też proces adopcyjny. Absolwenci Politechniki Łódzkiej stworzyli aplikację Smart Shelter. Ta aktualnie działa już w schronisku dla zwierząt w Łodzi, a w przyszłości może być wykorzystana także w innych placówkach w kraju. O szczegółach opowie Bartosz Kąciołka.
13: Absolwenci najpierw chcieli stworzyć aplikację ułatwiającą adopcję zwierząt, ale kiedy zwrócili się z tym pomysłem do łódzkiego schroniska, usłyszeli, że pilniejsze jest stworzenie elektronicznego rejestru spacerów ze zwierzętami, na które chodzi prawie 100 wolontariuszy i taki zrobili, mówi współautor aplikacji Piotr Tomalak.
14: Wolontariusze widzą tam pieski w formie kolejki. Apka sama podpowiada te psiaki, które wychodzą najrzadziej, tak żeby ułatwić też w schronisku rozprowadzanie równomiernie tych spacerów.
13: Gromadzone w aplikacji dane już teraz usprawniają proces adopcyjny, mówi dyrektor schroniska Albert Kurkowski.
15: Dają możliwość sprawdzenia przez pracowników schroniska, jak to zwierzę się zachowuje, jak to zwierzę się czuje, przez co automatycznie zwiększa się możliwość znalezienia domu dla takiego zwierzaka.
13: Aktualnie w schronisku przebywa około 100 kotów i niemal 120 psów. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
9: Kolejne informacje w TOK FM o północy. Jutro dzień z przewagą chmur w niemal całym kraju, rozpogodzenia jedynie rano oraz lokalnie pod wieczór na południowym wschodzie. Aura deszczowa. W całej Polsce będzie przelotnie padać, a na północnym wschodzie pojawią się również lokalne burze. Na termometrach w ciągu dnia od 10 do 13 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, tam od 7 do 9 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 23:06. Wciąż jest, jeszcze jest niedziela, 11 października. Wyborcza niedziela w Krakowie, gdzie drugą turę wyborów prezydenta tego miasta wygrał Łukasz Kibała. Wyniki z 77% obwodów, które cytuje serwis lawkraków.pl, nie pozostawiają wątpliwości. Łukasz Kibała niespełna 63%, Monika Piątkowska nieco ponad 37,2%. W studiu TOK FM w Warszawie Karolina Ziołopurzuk, posłanka Nowej Lewicy, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego.
16: Dzień dobry, ale nie posłanka, tylko radna Warszawy.
5: Odnotowane, dziękuję. Jolanta Niezgocka, posłanka Koalicji Obywatelskiej, tu się zgadza?
16: Dobry wieczór.
5: I Karol Karski, były poseł i europoseł, rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości. Nie pomyliłem się.
17: Dzień dobry. Były wiceminister spraw zagranicznych.
5: To też pamiętam. Posłuchajmy Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej świeżo po ogłoszeniu wyników wyborów w Krakowie.
18: I na koniec, szanowni państwo, mam jeszcze taką refleksję, którą chciałem się z wami podzielić. Otóż mam nadzieję, że te wydarzenia z Krakowa natchną też do działania ludzi w całej Polsce. Za 2 tygodnie mieszkańcy Częstochowy będą też próbowali odzyskać swoje miasto, bo mają tam referendum. I ja mam takie wrażenie, że dzisiaj w Polsce coraz więcej osób widzi, że nie musimy żyć w tej rzeczywistości, którą projektują nam politycy z Warszawy. Coraz więcej osób widzi, że my sami w naszych miastach i miejscowościach lepiej wiemy, co jest dla nas dobre.
19: Mamy pewne zadanie do odrobienia. I ja wiem, że wy wiecie, jakie to jest zadanie. I was bardzo proszę, od poniedziałku, wszyscy razem, każdego dnia przez najbliższy rok i później również, ciężko pracujmy. Dla naszego miasta, dla regionu. Nie zwalniamy, kochani, tempa. Nie zwalniamy. Jesteśmy na biegu i na tym biegu idziemy dalej. I o to was proszę. Wszystkich członków Koalicji Obywatelskiej. Jedna pięść i do przodu.
5: To Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Łukasz Gibała wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie. On też dziękował wyborcom, partnerce. Monika Piątkowska dziękowała rodzinie, ale dziękowała też premierowi i politykom Koalicji Obywatelskiej, więc od razu do pani Jolanty Niezgockiej się zwracam. Czy to nie był problem Moniki Piątkowskiej w tych wyborach? To wyraźne wsparcie z Warszawy, ogłoszenie jej kandydatury właśnie w Warszawie. Co było jej w Krakowie wypominane?
20: Monika Piątkowska była kandydatką przecież Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, więc to normalne, że była wspierana przez te ugrupowania. Miała przed sobą bardzo trudne zadanie, bo startowała w warunkach po przegranym referendum. Mierzyła się z Łukaszem Gibałą, który tak naprawdę od 12 lat walczył o to, żeby być prezydentem Krakowa i bardzo dużo pieniędzy zainwestował w ten swój sukces wyborczy przez te lata, zwłaszcza ostatnio, bo przecież wiemy o tym, że na referendum jego stowarzyszenie wydało 2 miliony złotych. To takie poza kampanijne środki, bo w kampanii wiemy, że te środki są ograniczone, a w kampanii referendalnej tego ograniczenia nie ma, więc tam de facto mógł każdą kwotę przeznaczyć i to też, jak widzimy, uczynił. I tak naprawdę Monika Piątkowska startowała też z trudnej pozycji, bo sondaże na początku dawały jej 4. pozycję. Przez tych kilka miesięcy zbudowała swoją rozpoznawalność, przekonywała mieszkańców Krakowa. Zabrakło jednak jej tych głosów, ale wykonała taką ogromną pracę i tego jej odmówić nie można. Dalej będzie realizowała swoje zadania jako senatorka z Krakowa. A zobaczymy, jak sprawdzi się w tej roli Łukasz Gibała, jak będzie realizował swoje obietnice, swoje postulaty. To będzie takie prawdziwe, sprawdzam dla niego, czyje interesy w rzeczywistości reprezentuje. Taką mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, no i też biorą za to odpowiedzialność.
5: Karolina Ziołopurzuk, co pani zdaniem wydarzyło się w Krakowie? Wyborcy Lewicy mniej więcej rozłożyli swoje głosy w ten sposób, jak się to przełożyło w ostatecznych wynikach. 60% umownie na Łukasza Gibałę, 40 na Monikę Piątkowską.
21: Choć Lewica w drugiej turze nie poparła żadnego z kandydatów, dlatego że w naszym rozumieniu żaden z tych kandydatów nie był gwarantem tego, że lewicowa polityka miejska będzie przez któregokolwiek z nich realizowana. Ja też nie jestem dokładnie fanem tego, co mówił pan Gibała, można już powiedzieć prawie prezydent Gibała, stawiania Warszawy jako wroga całej reszty kraju. Wydaje mi się, że to jest jednak dosyć nierozsądne, ale też takie ogromne wsparcie z Warszawy i pokazywanie tych bardzo bliskich relacji między samorządem i rządem również nie wydaje się dobrym rozwiązaniem. Co więcej, ono też nie jest zgodne z prawdą, dlatego że samorząd ma swoje bardzo ważne zadania do spełnienia i przede wszystkim jego podstawową rolą jest być jak najbliżej ludzi. Widać, że mieszkańcy Krakowa wybrali jednoznacznie kandydata Gibałę i jednocześnie chcę pogratulować radnej nowej Lewicy, która wejdzie na miejsce pana Gibały i tym sposobem klub Lewicy będzie miał o jedną osobę więcej w Radzie Miasta.
5: A Rada Miasta jest o tyle istotna, że Łukasz Gibała będzie rządzić razem ze starą Radą Miasta, która nie została odwołana w tym referendum,
21: i którym
5: odwołany został
21: nie ma w tej
5: Aleksander
21: Radzie
5: Miszalski.
21: Platforma większości, więc Lewica jest tam po prostu bardzo ważna.
5: Ale podobno rozmawia. Przegrał proces, jak powiedział, że rozmawia, ale podobno rozmawia.
21: Zasadniczo rozmowa jest ważnym sposobem dogadywania się.
5: Karol Karski, kandydat PiSu, Michał Drewnicki, w praktyce poparł Łukasza Gibałę, bo on powiedział, że pójdzie zagłosować, odda głos ważny, ale na pewno nie na Monikę Piątkowską. No to wiemy na kogo, zresztą wyborcy też posłuchali. Jak pan interpretuje to, co wydarzyło się w Krakowie?
17: Wyborcy pokazali czerwoną kartkę Koalicji Obywatelskiej. Ten wynik wyborów jest ewidentnym powiedzeniem przez Krakowian, że rządy Koalicji Obywatelskiej nie odpowiadały i nie chcieliby tego powtarzać. Prawo i Sprawiedliwość zajęło takie stanowisko, jak powiedział pan redaktor, czyli uznaliśmy, że rekomendujemy naszym wyborcom, aby poszli do wyborów i aby nie głosowali na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej. No, przełożyło to się na to, iż 97% tych, którzy głosowali wcześniej na Michała Drewnickiego, naszego kandydata, zagłosowało na Łukasza Gibałę. Tutaj też zastanawiające jest, jak rozłożyły się głosy w pozostałych tutaj elektoratach poszczególnych ugrupowań, poszczególnych kandydatów z pierwszej tury i tak w zasadzie we wszystkich tych obszarach wyborcy Krakowa poparli w większej części Łukasza Gibałę, niezależnie od tego, czy byli to wyborcy wcześniej Prawa i Sprawiedliwości, czy wyborcy Lewicy, czy wyborcy Razem, czy innych ugrupowań. To pokazuje naprawdę, iż Koalicja Obywatelska w Krakowie jest w odwrocie. Czy to się w jakiś sposób przekłada na wyniki ogólnopolskie? Oczywiście z tej strony przegranej będą zaklęcia, że absolutnie nie, to jest samorząd. Natomiast widać, że wsparcie ze strony premiera Tuska, wsparcie ze strony wicepremiera Kosiniaka-Kamysza nie pomaga. Czy szkodzi? No widać, że nie zachęciło nawet wyborców PSL-u do tego, żeby głosowali na Monikę Piątkowską, bo tam też były takie badania prowadzone we wcześniejszej pierwszej turze. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której można powiedzieć, że Koalicja Obywatelska leży na deskach.
5: Leży na deskach Koalicja Obywatelska, bo też głosy, jakie słyszeliśmy w wieczorze wyborczym TOK FM, są bardzo jasne, żeby nie przekładać tego, co dzieje się w Krakowie. Pan też zasygnalizował, że trzeba być z tym ostrożnym, na cały kraj.
20: No tak, ale zaczęłam się śmiać, dlatego że jeżeli pan mówi, że koalicja leży na deskach, a to wasz kandydat miał 17% i to jest wasz najgorszy wynik w historii. Ja przypominam, że Małgorzata Wasserman kiedyś miała 38%.
17: Część naszych wyborców od razu głosowała na Łukasza Gibałę, znając, że jest on faworytem.
20: Oczywiście, możecie sobie tak to tłumaczyć, jasne. Myślę, że nie ma tutaj jak jeden do jednego przekładać tej sytuacji na wybory ogólnopolskie, ponieważ zawsze wybory samorządowe toczą toczą się według swoich praw i często mieszkańcy miast, gmin idą wbrew temu, jak wygląda nasz podział na tej dużej scenie politycznej, partyjny podział, bo tutaj nie możemy wskazać de facto, jaką partię reprezentuje, bo nie reprezentuje żadnej partii Łukasz Gibała, jakie ma do końca poglądy. Bo z jednej strony on mówił do tych wyborców prawicowych i w tym elektoracie szukał swoich wyborców, ale jednocześnie powiedział jasno, że będzie dokonywał transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Jego poglądy też są znane odnośnie aborcji czy wyprowadzenia religii ze szkół. Mówił o tym w swojej historii. Był na Marszu Równości, więc jeżeli prawica mówi,
5: ale
20: że
5: już chyba
20: to
5: nie
20: jest...
5: pójdzie.
20: Zobaczymy.
5: Tak wynikało z deklaracji.
20: Więc jeżeli prawica mówi, że to ich kandydat, czy kandydat powiedzmy z ich okolic wygrał te wybory, no to jest to absolutna nieprawda.
5: Karolina Ziołopurzyk, pani się chce włączyć w tę dyskusję, komu poszło gorzej, czy niekoniecznie?
21: Ja w ogóle jestem bardzo zadowolona, ponieważ
5: bo
21: te wybory... ale te wybory są takie, że każdy potrafi udowodnić zarówno to, że wygrał, jak i udowodnić drugiemu, że on
5: wszyscy
21: przegrał. W jakim stopniu tak.
17: Najbardziej Platforma.
21: A właściwie każdy powinien być trochę niezadowolony, bym powiedziała. Chociaż my jesteśmy zadowoleni z nowej radnej, o czym już mówiłam. Natomiast przekładanie tych wyników na wyniki ogólnopolskie i wyciąganie z tego wielkich wniosków, co ma się wydarzyć za rok, albo planować swoje działania wyborcze na podstawie tego wyniku w Krakowie, z choćby jednego oczywistego powodu nie jest prawdziwe, bo w tych wyborach udziału nie brała Konfederacja, tak? Ponieważ nie była w stanie zebrać prawidłowo tych 3000 podpisów.
17: Nawet nie była w stanie zebrać 3000 podpisów.
21: Super kompromitacja, naprawdę. Ale
17: podobnie jak Rozwój Plus Morawieckiego nie był w stanie zebrać nawet teraz 1000 podpisów na zarejestrowanie partii.
5: Ale
21: to też jest, też tak? Nie wiedziałam o tym.
5: Konfederacja sobie zapewne poradzi przed startem do tych ogólnopolskich wyborów.
21: Na 100% sobie poradzi. Natomiast też troszeczkę tutaj naciąga rzeczywistość pan profesor Karski, mówiąc o wyborcach PSL-u w Krakowie, dlatego, że w dużych miastach PSL ma naprawdę bardzo niewielu wyborców, więc tutaj mówienie o tym, że to była jakaś taka grupa, do której się nie udało dotrzeć, jestem prawie pewna, że...
17: Ale Kosiniak-Kamysz jest rodowitym krakowianinem, ba!
20: Ale nie jest posłem z
21: ale
20: Krakowa.
21: Nie jest, ale nie jest posłem z Krakowa i PSL nie ma tam tak naprawdę wyborców.
20: W dużych miastach PSL.
21: Był jeden z Warszawy, to jest pan wiceminister, tak, spraw Bartoszewski, no ale też wiadomo, że on nie jest jakby typowym takim przedstawicielem.
5: Stąd Monika Piątkowska była kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL.
21: Tak, myślę, że to był taki krok trochę PSL-u do tego, żeby może próbować zahaczyć się w dużym mieście na tak zwaną przyszłość. Ale też spójrzmy na to realistycznie. To były wybory przeciwko prezydentowi, który stracił władzę. I od początku faworytem był pan też Gibała, który rozpoczął tą całą grę z referendum właśnie po to, żeby w końcu tym prezydentem miasta zostać. Teraz jest prezydentem miasta i jednak, mimo że ma doświadczenie radnego, bycie prezydentem myślę, że zmienia pewną perspektywę. No i też zobaczymy, jak będzie współpracował, no bo musi współpracować z Radą Miasta. To jest naprawdę kluczowe w każdym samorządzie, ale musi też współpracować z innymi siłami, więc zobaczymy.
5: Wybory w Krakowie za 2,5 roku mniej więcej, wcześniej wybory parlamentarne, a może powinniśmy potraktować ten moment tutaj, kiedy zamknęliśmy etap wyborczy w Krakowie, jako jednak otwarcie kampanii parlamentarnej, bo za rok o tej porze będziemy się spotykać na wieczorach wyborczych po wyborach parlamentarnych, być może już w zupełnie innej sytuacji politycznej. Jaki jest ten punkt wyjścia po wyborach w Krakowie? Albo patrząc szerzej, jaki jest ten punkt wyjścia w październiku 2026 roku? Jolanta Niezgodzka.
20: Na pewno musimy wyciągać wnioski z tego, co się wydarzyło. Jakbyśmy na to nie spojrzeli, to Monika Piątkowska jednak przegrała. Więc będziemy patrzeć na to z różnych perspektyw na pewno i wyciągać wnioski. Aczkolwiek no, przekładanie tego jeden do jednego, tak jak już to chyba wszyscy powiedzieliśmy, nie jest właściwe. No myślę, że przed Łukaszem Gibałą jest ogromne wyzwanie, bo dotychczas żył w opozycji jako opozycyjny radny, kandydat. Świetnie odnajdywał się w tej sytuacji. Inaczej patrzy się na sytuację, kiedy się wchodzi jednak w buty osoby, od której decyzji będzie zależało naprawdę bardzo dużo. I to nie tylko będzie wymagało od niego współpracy na poziomie Rady Miasta, ale również współpracy z rządem, bo wiele inwestycji samorządowych zawodowych jest realizowanych też dzięki rządowemu wsparciu i takie pójście zupełnie na przekór też nie będzie służyło mieszkankom i mieszkańcom Krakowa, więc ta współpraca będzie musiała też przebiegać ponadpartyjnie. Ja oczywiście życzę Łukaszowi Gibale powodzenia, bo przed nim jest ogromna odpowiedzialność. Mieszkańcy w końcu mu zaufali po tych 12 latach i myślę, że duże nadzieje teraz będą pokładali w tym, jak poradzi sobie z tymi wszystkimi wyzwaniami, a jest ich na pewno w Krakowie sporo.
5: Jaką przyszłość przed Łukaszem Gibałą teraz widzi Karol Karski?
17: Został prezydentem drugiego miasta w Polsce pod względem liczby mieszkańców. To jest wielkiego osobisty sukces, ale jednocześnie może się to przełożyć pozytywnie na losy Krakowa. Jest to kandydat mimo wszystko niepartyjny, społeczny. Koalicja Obywatelska została odsunięta od władzy i to bym też postrzegał jako pewną tendencję. Mimo wszystko, to jest duże miasto. W dużych miastach do tej pory partia Donalda Tuska cieszyła się znaczącym poparciem.
5: Ja nie wiem, czy Kraków tu jest dobrym przykładem, dokładnie, bo jednak Jacek Majchrowski nawet, bardzo długo rządził Krakowem, 21 lat.
21: Referendum i nawet nikt nie zebrał odpowiedniej liczby głosów.
17: No tutaj akurat żadne ugrupowanie, łącznie z Prawem i Sprawiedliwością, się w to nie włączało.
5: Jedno się włączyło, Grzegorz Braun.
17: I jeśli też mówimy o wynikach tutaj krakowskich, tutaj była mowa o wynikach Prawa i Sprawiedliwości, to akurat myśmy uzyskali wynik, który jest najlepszym wynikiem z tych ugrupowań opozycyjnych.
21: Bo Konfederacja nie zebrała podpisów.
17: Nie byli nawet w stanie podpisów zebrać.
21: Ale...
17: Taka rzadzizna. Natomiast partia z kolei Grzegorza Brauna, chociaż zebrała te głosy, to było to około 4%. No mamy do czynienia z sytuacją, której Michał Drewnicki zebrał ponad 17% głosów. To oczywiście w jakiś sposób się także ekstrapoluje na wyniki ogólnokrajowe. To akurat sondażownie socjologowie to badają, porównują z innymi wynikami. Ja nigdy też nie wiem, na ile to do końca są dokładne obliczenia, na ile nie. Natomiast podobno ma się to przekładać na około 30% w skali ogólnopolskiej. Gdyby tak było, to byłby to bardzo dobry prognostyk. No w tej chwili, no tak jak już wcześniej powiedziałem, no widzę, że Platforma Obywatelska poniosła zwycięstwo, no bo to...
5: Wspomniany Michał Drewnicki był gościem Anny Piekutowskiej w Wieczorze Wyborczym TOK FM w studiu w Krakowie. Do Krakowa za chwilę

0: mężczyzn, którzy byli bardziej zmotywowani, żeby pójść, i taki silny kandydat. Ja jednak uważam, że bardziej prawicowy, tak? Jakim był Łukasz Gibała albo jest Łukasz Gibała. Natomiast pytanie jest, czy jego prawicowość związana jest z tym, że po prostu tak chciał się odróżnić od innych, czy po prostu ma naprawdę takie poglądy, bo był w ruchu Palikota choćby, tak?
1: To a też sam... trochę a propos tej Konfederacji, która nie zebrała podpisów
0: tak,
1: w Krakowie.
0: Tak, no właśnie trudno, wiadomo, no gdzieś tam chciał sobie po prostu te głosy połowić, więc kampania jest też swego rodzaju teatrem. Natomiast sam fakt, że powiedział, że będzie realizował prawo, czyli zostaną akty małżeńskie przepisane, to jeszcze nie świadczy o żadnych poglądach. Po prostu nie chce łamać prawa.
1: Ostatnie słowo od Jolanty Niezgodzkiej. Monika Piątkowska, to był dla niej krok w stronę na przykład może udanych wyborów do Senatu za rok?
2: No myślę, że Monika Piątkowska jest też na początku swojej takiej drogi politycznej, jeżeli chodzi o piastowanie też wysokich stanowisk. Jest senatorką pierwszy raz. Te wybory przegrała, ale to nie oznacza, że kolejnych wyborów samorządowych nie może wygrać. To mieszkańcy Krakowa będą oceniali za 2 lata Łukasza Gibałę. Wszystko się, myślę, może wydarzyć do tego czasu, ale przed nami jeszcze wybory parlamentarne. Tak, myślę, że Monika Piątkowska może w nich wystartować do Senatu, do Sejmu. Taka decyzja przed nią pewnie będzie stała, ale myślę, że to na pewno nie jest koniec jej drogi politycznej, a dopiero początek.
1: Jolanta Niezgodzka, Koalicja Obywatelska, Karolina Zioło-Pużuk, radna Warszawy z Nowej Lewicy,
0: tak jest,
1: wiceministra
0: bardzo.
1: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Karol Karski, były poseł, europoseł, rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: W Krakowie w studiu Anna Piekutowska, i trochę zmieniamy ton chyba. Halo, halo, Aniu, czy się słyszymy? To jest wieczór wyborczy TOK FM. W Warszawie Adam Ozga, w Krakowie Anna Piekutowska. Łukasz Gibała będzie nowym prezydentem Krakowa. Wygrał drugą turę z Moniką Piątkowską. Przypomnę wyniki, które przekazał portal lawkraków.pl. 77% zliczonych obwodów. Łukasz Gibała 62,8%. Monika Piątkowska 37,2%. Anna Piekutowska w studiu w Krakowie.
4: Jestem. A ze mną moi goście. Dr Kinga Blaszke, socjolożka, historyczka sztuki, Uniwersytet SWPS. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Cecylia Malik, artystka i aktywistka. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: I Mateusz Witkowski, współautor podcastu Podcastex, felietonista tygodnika Polityka. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
4: W tej kampanii słyszałam, że Łukasz Gibała był porównywany do Stanisława Wokulskiego. Na naszej antenie Maciej Gdula porównał go zaś do takiego krakowskiego Donalda Trumpa. Słyszałam również porównania do burmistrza Nowego Jorku, Zorahana Mamdaniego. Czy państwo widzą jakieś analogie? A może macie ciekawsze porównania? Może doktor Blaszkę?
5: Tak, też spotkałam się z bardzo różnymi analogiami, które pokazują, jak różnorodny i niejednoznaczny jest wizerunek naszego przyszłego prezydenta Łukasza Gibały, dlatego że wydaje się, że odpowiadał na potrzeby bardzo różnych elektoratów i każdy w nim widział takiego bohatera, jakiego sobie wymarzył. Czy Donalda Trumpa, który zrobi porządek z lewactwem, czy Wokulskiego, który jest trochę idealistą, a trochę realistą, zakochanym w Krakowie, walczącym o jego serce przez kilkanaście lat.
4: Albo mającym na jego punkcie obsesję.
5: Oczywiście. Dlaczego nie?
4: Mateusz?
7: Bardzo dużo porównań, bardzo dużo analogii. Mówię o tych, które przed chwilą przytoczyłaś. Bardzo dużo i żadna nie jest trafiona, takie mam wrażenie. I to też sporo mówi. Mam wrażenie o Łukaszu Gibale, o tym Łukaszu Gibale około prezydenckim, czy już... możemy chyba mówić prezydenckim. Bywał Łukasz Gibała wyrazisty jako radny, bywał wyrazisty jako aktywista albo jako twarz pewnego aktywizmu uprawionego przez Kraków dla mieszkańców. Natomiast tak poza tym, widzimy to w różnych słyszymy to w różnych wypowiedziach, tak poza tym jest jednak everymanem cały czas, jest zamożnym everymanem.
4: A może zaligiem?
7: Albo, tak. No bo jeżeli Wokulski, to w takim razie my, lud krakowski, jesteśmy Izabelą Łęcką, to na to by wychodziło.
4: No to chyba lepiej poszło.
7: Problematyczne.
4: Jednak...
7: lepiej się powiodło niż Wokulskiemu, tak.
4: Cecylia Malik?
6: No, Łukasz Gibała jest cały czas tajemniczą osobą tak naprawdę. I ja głosowałam za Łukaszem Gibałą tym razem, chociaż bardzo się wahałam. poprzednich wyborach też. Teraz mnie rozczarował tym jednak, tą akcją z tym referendum i z tym zwrotem prawicowym.

0: ale jednak głosowałam za na Łukasza Gibała. Jakiś procent tej mojej decyzji był tak, była po prostu zwykła ciekawość. Bo jakby nie było Monika Pączkowska, to sposób utrzymania czegoś, co już było, co już bardzo dobrze znamy, bo wiemy, jak ten Kraków działa od bardzo wielu lat. Ja niemalże dziada pradziada. No a Łukasz Gibała nas może zaskoczyć. I bardzo na to liczę, że po prostu coś się wydarzy. Po prostu to jest bardzo ciekawe. Jakie teraz będzie robił decyzje, co będzie robił. Mną kierowała też właśnie w dużej mierze ciekawość, bo nie jest tak łatwo go po prostu rozkryć.
1: Jestem bardzo ciekawa tej interpretacji, że Kraków chciał dać się zaskoczyć i zrobić sobie niespodziankę, bo ja myślałam, że chodzi tutaj głównie o zmęczenie, bo no, to przecież prawie trwa rok. Najpierw kampania referendalna, referendum, zbieranie podpisów jeszcze wcześniej, potem kolejna kampania, pierwsza tura, druga tura. No czy wy już nie jesteście zmęczeni tą polityką w Krakowie? Mateusz?
2: Trudno nie być. Słuchałem jakichś komentarzy teraz po tych pierwszych exit polsach. I była mowa o frekwencji nie, mało efektownej, mało satysfakcjonującej, no bo to jest 40 parę procent.
1: Obecnie z 95 obwodów zliczona 44 i kawałek.
2: Tak, czyli nie ma szans na dobicie do tej 50-tki, ale komentujący zwrócił uwagę na to, że my w Krakowie faktycznie my co chwilę musimy chodzić głosować, no bo okej, pierwsza, druga tura, no odbyło się, ale to są wybory no wcześniejsze niż zakładaliśmy. Wcześniej oczywiście kampania referendalna i referendum, ale jeszcze były w ogóle wybory uzupełniające do Senatu przecież po drodze, więc w Krakowie naprawdę mamy dużo tych urn i nie chodzi tutaj o przywiązanie Krakowa do tradycji, tylko o akt, wspaniały akt demokratyczny, więc trzeba to też zrozumieć i wydaje mi się, że też mógł panować nastrój, że sprawa jest przesądzona, bo te wyniki, tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, są najmniej zaskakujące na świecie, nawet jeśli przepływy elektoratów nie są tak proste, jakby się mogło wydawać, to jak się zliczy tutaj wynik Moniki Piątkowskiej z pierwszej tury i wynik Darii Gosek-Popiołek, to jest właściwie wynik z drugiej tury w przypadku Łukasza Gibały, jego poparcie w pierwszej turze i reszta kandydatów tak wychodzi, więc myślę, że było kilka tych czynników, ale tak, zmęczenie jest jednym z nich, tak, możemy mieć dość.
1: No właśnie, to były czwarte wybory, w których wystartował Łukasz Gibała. Przez lata budował taką swoją pozycję, ale można było odnieść wrażenie, że on jest no właśnie tym Wokulskim, tym wiecznym kandydatem, który nie dostanie tej ręki. A co się właściwie wydarzyło pomiędzy poprzednimi wyborami w te dwa lata, że tym razem wkład był ten sam, ale efekt inny? Doktor Blaszkę.
3: Po poprzednich wyborach krakowianie liczyli na zmianę, dlatego że dotychczasowe bardzo długie rządy prezydenta Majchrowskiego były bardzo często interpretowane, zwłaszcza przez komentatorów ogólnopolskich, jako dowód wielkiego zaufania dla prezydenta i zadowolenia z jego rządu. W rzeczywistości byliśmy nimi również zmęczeni, ale zwykle było przy urnie wyborczej, tak jak w tym żarcie Marka Raczkowskiego. No naprawdę nie wiem, na kogo głosować, obaj są tacy fajni. Więc cytując innego naszego krakowskiego klasyka, głosowaliśmy, ale się nie cieszyliśmy. To nigdy nie były wybory, które byłyby dla nas ekscytujące i które widzielibyśmy jako jakąś szansę. Partie też nie wystawiały atrakcyjnych
1: kandydatów. Czyli to było po prostu mniejsze zło.
3: Tak. Zawsze to było mniejsze zło i wydawało mi się, że przez lata, że ogólnopolscy politycy po prostu tego nie rozumieją, zwłaszcza ci, którzy desygnowali kandydatów, zwłaszcza czas Koalicji Obywatelskiej, dawnej Platformy Obywatelskiej. No i po ostatnich wyborach mieliśmy nadzieję na zmianę, dostaliśmy more of the same, czyli kontynuację dawnych rządów ze wszystkimi ich patologiami i już naprawdę mieliśmy, mam wrażenie, że wszyscy dość. Zwłaszcza, że dotychczasowemu prezydentowi udało się zirytować absolutnie wszystkich od lewicy po prawicę swoimi ostatnimi decyzjami, więc trudno się dziwić, że po prostu krakowianie nie chcieli kontynuacji takiej samej polityki realizowanej przez kandydatkę, która właściwie nie różniła się od prezydenta, którego dopiero co odwołaliśmy.
1: Cecylia Malik?
0: No ja mam trochę na ten temat inne zdanie, bo ja osobiście nie głosowałam za Aleksandrem Miszalskim, bo byłam zła na niego. Na przykład o to, że pamiętam, że była dyscyplina partyjna i oni głosowali za trasą łagiewnicką, która zagraża moim ukochanym terenom, czyli kontynuowana będzie trasą pychowicką, która zniszczy najpiękniejsze miejsce w Krakowie, więc ja byłam na niego totalnie zła.
1: Ale niech pani powie jeszcze,
0: że oni głosowali.
1: spoza Krakowa, co to za najpiękniejsze miejsce w Krakowie?
0: A, tak. Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy, czyli po prostu las, obok, tuż obok Zakrzówka, potem las Łęgowy w Przegorzałach, Wisła i po prostu wejście w wzgórze Świętej Bronisławy. No i ja tam broniąc po prostu tego ekosystemu lasu Łęgowego, wiedzieliśmy, że to będzie straszne. No i pomimo, że Aleksander Miszalski udawał, że będzie się o to starał, potem była dyscyplina partyjna i oni wszyscy zagłosowali inaczej, więc ja byłam na niego zła. I też miałam tam jakieś różne inne uwagi, więc głosowałam wtedy za Łukaszem Gibałą. Ale potem zdziwiłam się, że Aleksander Miszalski spotyka się z mieszkańcami i w zasadzie wszystkie sprawy ważne dla aktywistów przychodzą. Na przykład ja mam wielką wdzięczność, że on sfinalizował sprawę Zakrzówka, która przez kilkanaście lat się ciągnęła. On finalnie wziął i kupił tą sporną łąkę. Kupiliśmy od dewelopera, kiedy było cały czas tak naprawdę wspieranie tego dewelopera przez
1: wszystkie
0: lata. Jest
1: to pierwszy moment w Wieczorze Radia Tok FM po 2,5 godzinie rozmów, kiedy ktoś mówi coś pozytywnego o Aleksandrze Miszalskim.
0: On zrobił dużo fajnych rzeczy, tylko on zrobił jeden błąd. I który właśnie tutaj mam wielkie życzenie do Łukasza Gibały, żeby go nie zrobił. On się bał. Po prostu było kilka takich momentów.
1: Ale kogo? Donalda Tuska?
0: Nie, Donalda Tuska. Po prostu ludzi, że po prostu właśnie, że właśnie coś się stanie, że coś się zawali, że będzie źle, że będzie katastrofa. I po prostu było taki, po prostu chyba, no, trzeba być takim po prostu bardziej twardym i zdecydowanym. Bo jednak zrobił kilka takich błędów. Na przykład to, że jak zaczęła się awantura o tą strefę czystego powietrza i o wirzeniu samochodu, to odwołał Łukasza Franka. I ja mam takie wrażenie, że on po prostu poświęcił tego świetnego człowieka, dlatego, żeby jednak pokazać, że coś robi, że jednak się tym ludziom chce trochę podobać. I też podobną decyzją była dla mnie też takie bardzo szybkie odwołanie Adama Budaka, który był dyrektorem Mocaku. Oczywiście, to było też kontrowersyjne, ale tak szybkie decyzje te zrobił, które były w gruncie rzeczy takie bardzo zachowawcze, więc myślę, że on się po prostu trochę bał, żeby właśnie nie zrobić błędu. A dużo takich decyzji, które były no, istotne, no, my doświadczyliśmy tego na przykład jako społeczność Składu Solnego, że już jakieś sprawy miały zapaść decyzje, stowarzyszenie miało wynająć ten budynek, żeby mogło się rozwijać, żeby się mogło coś tam dziać wreszcie, ale wszystko czekało i było odraczane, więc no brakowało nam takiego zdecydowania charakteru i odwagi i tego właśnie życzę Łukaszowi Gibale, żeby się nie bał, tylko żeby był odważnym prezydentem.
1: To posłuchajmy nowego prezydenta i kandydatki, która przegrała. Proszę założyć słuchawki. I czekam na dźwięk z Warszawy.
4: Najbliższe 2 lata będą bardzo trudne. Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie. Ale wierzę, że wspólnie razem z wami wszystkimi damy radę. Szanowni Państwo, drodzy krakowianie, wiem, że dzisiejszy dzień przejdzie do historii. I to jest nasza wspólna zasługa. Bardzo wam dziękuję.
5: Łukasz, gratuluję ci wygranych wyborów. Wszystko wskazuje na to, że będziesz prezydentem naszego miasta. Startowałeś 4 razy, ta 4. okazała się udana. I chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Zarówno ja, jak i członkowie Koalicji Obywatelskiej będziemy bardzo bacznie przyglądać się, czy twoje hasło, czy twoja obietnica Kraków dla mieszkańców jest prawdziwa. Każdego dnia będziemy czuwać nad interesem naszego miasta. Życzę ci powodzenia, życzę ci sukcesów, bo dobrze życzę naszemu miastu, bo kocham nasze miasto, ale równocześnie mówię ci bardzo twardo, będę patrzyła na ręce.
1: I wracamy do krakowskiego studia Radia Tok FM. Ze mną dr Kinga Blaszke, Cecylia Malik i Mateusz Witkowski. Posłuchaliśmy przed chwilą krótkich wypowiedzi z przemówień. Tych przemówień tuż po ogłoszeniu pierwszych sondaży Exit Poll. My jesteśmy coraz bliżej już prawdziwych wyników. Na razie z 96% obwodów. 62,28% Łukasz Gibała i 37,72% Monika Piątkowska. Myślę, że już niedługo będzie cały wynik. Zobaczymy, czy konferencja prasowa będzie dopiero rano. Przyznam, nie widziałam tego przez to, że cały czas rozmawiam z moimi gośćmi. Chciałam wrócić z wami, drodzy goście, do tego pytania o tym, co się wydarzyło, że w tych wyborach inaczej niż w poprzednich udało się wygrać Łukaszowi Gibale, bo widzę tutaj jedną zmianę, która na pewno zaszła, mianowicie wcześniej w poprzednich kampaniach Łukasz Gibała miał cały lewicowy pakiet. Z jego list wchodzili lewicowi radni, tacy jak Aleksandra Owca, popierała go Daria Gosek-Popiołek, a dziś zaczął się uśmiechać do elektoratu PiSu i Konfederacji. I ten wynik jest zgoła inny. Co tu się wydarzyło, Mateusz?
2: Wydarzyła się czysta i skuteczna kalkulacja, moim zdaniem. No widzimy, jakie to przyniosło efekty. Tutaj jest po jego stronie racja. Właśnie to różni bardzo mocno te wybory. Mieliśmy w poprzednich wyborach prezydenckich w Krakowie ostrzeżenie już dla pewnych środowisk, bo wynik Gibały w tamtym czasie był bardzo dobry. Pamiętajmy, że on z Aleksandrem Miszalskim tam szedł na żyletki. I tak. Jakiś taki argument potem stosowany często, że weź, Kraków cię nie chce, już ile ty możesz próbować, jest nie fair, no bo jednak unieważnia tutaj właściwie połowę głosujących. Natomiast wydarzyło się doskonałe wykorzystanie okazji i wydarzyła się zmiana strategii polegająca na tym, że celujemy w różne elektoraty, że część elektoratów jest nie do ruszenia i dalej tak będzie w ogóle. On nie przekona do siebie elektoratu Platformy. To oczywiście teraz szklana kula i tak dalej, ale myślę, że nie będziemy zdziwieni pod tym względem.
1: Ale z tego, co pamiętam, i tak 20% elektoratu Platformy z 2023 zagłosowało na Łukasza Gibała, więc to
2: co też sporo mówi o sytuacji Platformy tutaj w naszych stronach. Zdecydowanie i sporo też mówi o krótkiej ławce Platformy, co doskonale było widać w tych wyborach. Z całym szacunkiem oczywiście dla pani Piątkowskiej, nie chcę tutaj kogoś unieważniać, natomiast widać było, że no troszkę nie ma kogo do tego Krakowa wysłać. Nikt tego nie chce za bardzo, też nie mamy kogo. Wydarzyło się wykorzystanie sytuacji, która polegała, wracając do Aleksandra Miszalskiego, która polegała na niezadowoleniu z decyzji, które były bardzo takie, powiedzmy, że wokalne. Prozaiczna sprawa jak zmiana cen biletów, przesunięcie bilet 15-minutowy. Są rzeczy małe, ale tak naprawdę najważniejsze, najistotniejsze. Żyjemy w tym mieście i jest to bezsensowna decyzja. To była zła decyzja. Środowisko Platformy ma to do siebie, że unika jakichś takich wiążących dużych decyzji, tylko po prostu ich robienie polityki polega na utrzymywaniu władzy i na niejątrzeniu za bardzo. W tym przypadku było inaczej. Druga rzecz to oczywiście strefa czystego transportu. Nie tyle samo pojawienie się tejże, chociaż również, ale kwestia związana z obszarem tej strefy, no i brak tak naprawdę konsultacji społecznych. Troszkę tutaj to szło po linii Jacka Majchrowskiego, który przyznał się niedawno w wywiadzie, że on te konsultacje społeczne to zawsze uważał za bezsensowne. No i ten wyraz lekceważenia, na który już może sobie absolutnie pozwolić, on też był widoczny w polityce Miszalskiego. Te konsultacje tam o 14:00 raczej dla studentów i osób bez zatrudnienia, to nie był dobry ruch.
1: Ale to w takim razie Kraków ma teraz prezydenta konserwatywnego, progresywnego, liberalnego czy pragmatycznego?
2: No i teraz można by odpowiedzieć na to pytanie tak.
1: Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Doktor Blaszka.
3: Tak, dokładnie. Mamy takiego prezydenta, jakiego w nim widzimy, bo ja obserwując także komentarze, zarówno wśród znajomych, jak i w mediach, widziałam całkiem spore poparcie dla, które zresztą znalazło potwierdzenie w wynikach Exit Polls, dla Łukasza Gibały ze strony środowisk lewicowych, zirytowanych podwyższeniem cen biletów, ze strony środowisk prawicowych, które skrytykowały ten sposób prowadzenia strefy czystego transportu i samą tę ideę. W kwestii biletów Gibała obiecał obniżenie cen. W sprawie strefy czystego transportu dał odpowiedź, która właściwie zadowalała jedno i drugie środowisko. Pozostawił tę kwestię otwartą, tak żeby nie zamykać sobie możliwości pozyskania jednego i drugiego elektoratu. I to była rzeczywiście bardzo inteligentna i bardzo korzystna strategia. Z wielu decyzji albo deklaracji ewidentnie unikał. Na przykład hasło roweru w ogóle nie pojawiło się w jego programie wyborczym, co nie zostało zauważone. On cały czas funkcjonował jeszcze siłą rozpędu jako ten kandydat lewicowy, progresywny, który brał udział w marszach równości. Z drugiej strony te ostatnie ukłony wobec środowisk konserwatywnych pozwoliły mu zachować dawny elektorat i zdobyć trochę nowego i właściwie zebrać wszystkich od partii Razem po Konfederację.
1: No ale teraz trzeba rządzić.
3: I tu jest problem.
1: No właśnie.
3: Jak spełnić sprzeczne postulaty zupełnie różnych środowisk, które na niego głosowały. Na razie wydaje się, że stawia przede wszystkim na rozliczenia, na bardziej odpowiedzialną politykę gospodarczą, która jest postulatem uniwersalnym, popieranym przez wszystkie elektoraty. Natomiast w tym czasie raczej nie będzie miał szansy, żeby zrealizować jakiekolwiek większe projekty, które mogłyby na niego zrazić albo jeden, albo drugi elektorat. Wydaje się, że kwestia strefy czystego transportu jest już raczej przegrana, niestety przez to, w jaki sposób ona została wprowadzona.
1: I jeszcze zacytuję dzisiaj Łukasza Gibałę, który zapytany o to, jakie będą jego pierwsze decyzje, powiedział: po pierwsze, przywrócimy starą taryfę biletową, w szczególności bilet 20-minutowy. Po drugie, zajmiemy się tymi terenami, których wielokrotnie mówiłem, na północy Krakowa stworzymy XXL Dolinę Prądnika. I zapowiedział też referendum w sprawie strefy czystego transportu.
3: A propos tego, o czym rozmawialiśmy, że Kraków ma już trochę dość urn, wyborów i kolejnych decyzji i kampanii, które temu towarzyszą.
1: Tak. Ale zaraz zostaniecie znowu zagonieni do urny.
2: Prawdopodobnie tak, na to wychodzi, ale to jest właśnie kluczowe. Mam wrażenie, że Łukasz Gibała będzie bardzo potrzebował decyzji, które będą jednocześnie łatwe do wprowadzenia, do zrealizowania, bo zmiana tutaj taryfy, jeśli chodzi o bilety, to jest rzecz stosunkowo prosta, jeśli chodzi o taką politykę, nawet wielkomiejską. Dlatego, że w trakcie tej krótkiej, owszem, kadencji, tak, no bo przed nim dwa lata, nie uda się utrzymać zainteresowania czy poparcia samą deklaracją, że sprząta po poprzednikach. On bardzo dużo miejsca temu poświęca, poświęcał też temu sporo miejsca w programie, tak, cięcia budżetowe, będzie ciężko, musimy zrobić porządek.
1: No właśnie,
2: ale to nie wystarczy.
1: On mówi w swoim pierwszym wystąpieniu i wszyscy biją brawo. Nie obiecuję nic spektakularnego, tak. Nie będę robił dużych inwestycji i Kraków się cieszy.
0: Tak. Nie, to jest rozczarowujące, taka deklaracja sprzątania.
1: Jeszcze chciałam zapytać o tą politykę partyjną, której się wybitnie Kraków opiera, bo przecież i prezydent Majchrowski dogadywał się ze wszystkimi środowiskami politycznymi plus minus. Dwa lata Aleksandra Miszalskiego z wizytówką Koalicji Obywatelskiej. Czy skończyło się tak, jak się skończyło? Czy to jest jakaś specyfika miasta? Czy Kraków jest miastem, które lubi wybierać na przekór wszystkim?
0: No nie wiem, ale myślę, że to właśnie, ja czuję, że to właśnie jest siła Łukasza Gibały, że właśnie jest, no w sumie można powiedzieć, że jest bezpartyjny, bo we wszystkich partiach i z wszystkimi gadał, to czyni, że w sumie trochę jest jakby bezpartyjny. No może to być problematyczne w Radzie Miasta, no bo jednak Rada Miasta musi przegłosować, więc równie ważne decyzje. No zobaczymy, to może będzie tak sprytny jak teraz przy tych wyborach, które wygrał i coś zrobi, że jakieś sprawy pójdą do przodu.
1: To chcę z Państwem jeszcze poruszyć jeden ważny, wydaje mi się, temat dla Krakowa, mianowicie overturizm, nadmierna turystyka. Czy Waszym zdaniem Kraków jest miastem, w którym da się żyć w tym momencie, obecnie? Czy jest dla turystów, jest dla samochodów, czy jest dla mieszkańców? Doktor Blaszkę.
3: Jeszcze się da, ale obserwując ceny mieszkań można zauważyć, że chyba w coraz mniejszym stopniu, a próby przedarcia się chociażby do pracy czy na uczelnię w ścisłym centrum miasta są skazane na porażkę. Widziałam, że większość kandydatów już w pierwszej turze zapowiada wprowadzenie jakichś opłat turystycznych, ale to jest tylko trochę plaster na problem, który był generowany od lat. Reklamowanie Krakowa jako taniego miejsca do picia, tanie loty, otwieranie się na turystów, niekoniecznie tych zainteresowanych kulturą, ma teraz swoje konsekwencje, więc tak naprawdę należałoby się cofnąć o 10 lat i przemyśleć na powrót całą kampanię promowania Krakowa. Być może postawić bardziej na turystów zainteresowanych kulturą, rozprowadzić ich trochę po innych dzielnicach miasta poprzez bardziej świadomą politykę promowania zabytków czy obiektów poza ścisłym centrum, ale to nie jest też problem unikatowy, z którym Kraków jako pierwszy będzie się musiał mierzyć. Niestety obserwacje z innych miast sugerują, że nie ma na to bardzo prostego sposobu. Cóż, życzę powodzenia. Opłata turystyczna to zawsze dobry początek, ale raczej nam ceny mieszkań od tego nie spadną.
2: To Tak, tak, to prawda. To jest rozwiązanie, no powiedzmy, że połowiczne, to w najlepszym przypadku. No tak sobie myślę, tak, poza ścisłym centrum da się żyć w Krakowie istotnie, bo ludzie spoza Krakowa często myślą, mam wrażenie, że tam po prostu wycieczki każdemu pod oknem, ktoś mieszka na, nie wiem, na Prokocimiu i nie dają mu żyć ci turyści.
1: Bo niestety da się do Krakowa przyjechać i się nie ruszać poza to centrum.
2: Tak, tak jest. No Kraków też jest bardzo skoncentrowany pod wieloma względami. Ja mieszkam na Starej Krowodrze i sobie to bardzo chwalę, bo u nas nie ma czego oglądać tak pod takim kątem ogólnoturystycznym i niechże tak zostanie. Natomiast tak, potrzeba jakichś bardziej radykalnych rozwiązań. Czy kwestia najmu krótkoterminowego jest radykalizmem? Uważam, że nie. To będzie z kolei rzecz nie aż tak prosta do przeprowadzenia. W to wszystko wchodzą jeszcze rzeczy związane z platformami, które udostępniają te miejsca noclegowe, czy tam pośredniczą w tym kwestie podatkowe. Tu też wchodzą w grę i tak dalej i tym podobne. Co zwracało moją uwagę, myślę, że tutaj nie skrzywdzę pani Piątkowskiej, że nie skłamie niechcący, ale w programie Moniki Piątkowskiej była mowa tylko i wyłącznie o opłacie turystycznej, a ten temat, mam wrażenie, nie był liźnięty. W programie, który notabene był bardzo okrągły, to co się rzucało w oczy i na tle programu Gibały wyglądał tak nieco może amatorsko albo pospiesznie, tak bym to nazwał. Wymaga
1: no w końcu 12
2: to wszystko
1: lat
2: pracy.
1: Wykuwał.
2: Dokładnie tak. To stal się hartowało, ale okazało się, że za bardzo trochę elastyczna, że miecza z tego, jak się okazuje, nie będzie. Stare Miasto bywa miejscem potwornym, po zmroku szczególnie. Zmrok typu 19-20 to nie musi być późna noc i to wymaga jakiegoś odzyskania i uregulowania. Czy nocny burmistrz, o którym Gibała mówi, załatwi sprawę? Pewnie też nie, ale wydaje mi się, że trzeba wdrażać powoli jakiś pakiet rozwiązań. No ale pamiętajmy o tym, że tak jak nie od razu Kraków zbudowano, tak nie od razu uprząta się to piękne, ale jednak czasami przykre Stare Miasto.
1: Doktor Blaszka poruszyła bardzo ciekawy temat, mianowicie tego, że Kraków ma reputację miasta artystycznego, literackiego i historycznego, ale niekoniecznie ta reputacja w tym momencie odzwierciedla rzeczywistość. Więc chciałam zapytać o to, czego potrzebuje krakowska chociażby kultura. Cecylia Malik.
0: Czego potrzebuje krakowska kultura?
1: Tak, bo Łukasz Gibała mówi, jeśli chodzi o kulturę, o decentralizacji i o likwidacji monopolu krakowskiego biura festiwalowego i niewiele więcej.
0: No to dobrze mówi, no. Znaczy, na pewno...
1: Wszyscy kiwają głowami.
0: Jest dysproporcja, jeśli chodzi o finansowanie kultury, w to, jakie są wspierane wielkie instytucje i bardzo duże festiwale, versus na przykład kulturę, którą tworzą NGOsy, czyli trzeci sektor, który po prostu jest, co roku są takie programy, że czy takie duże festiwale, jak Festiwal Audio Art i różne inne, po prostu co roku muszą aplikować o pieniądze. Nawet nie ma czegoś takiego, że mamy gwarancję, że przez kilka lat będziemy mieć finansowanie, czy że jest jakaś stałość i większy potencjał w budowaniu programu i wszystkiego, tylko jest taka zupełna niepewność jutra. I trzeci sektor dostaje naprawdę malusieńki procent, czyli ta kultura oddolna, która powstaje z inicjatywy mieszkańców, większość tego finansowania było na takie wielkie wydarzenia, ale to się właśnie tyczy wszystkiego. To jest po prostu trochę takie miasto na sprzedaż, które właśnie zrobił Jacek Majchrowski. Bo na przykład nawet taka historia Zakrzówka, cudowny teren, którego wywalczyli, wydarli po prostu mieszkańcy Krakowa z taką solidarnością i no po prostu walka była bardzo długa i bardzo trudna, gdzie miasto przeszkadzało i tylko kłody ciskało pod nogi. I w końcu ten Zakrzówek jest krakowian, ale oczywiście musiał zostać tak urządzony, żeby stał się takim lunaparkiem, żeby było sprowadzona tam taka ilość turystów, że trochę jest teraz zadeptywany i niszczony. A było bardzo dużo jeszcze takich miejsc. Jak ja byłam dziewczynką i mieszkałam na Salwatorze, to po drugiej stronie Błoń były na przykład baseny otwarte Krakowi i Wisły. Teraz są zabudowane po prostu wielkimi apartamentowcami i hotelami. I to jest taka właśnie długofalowe myślenie. To z jednej strony finansowanie kultury, którą tworzą mieszkańcy, ale też na przykład tereny zielone i rekreacyjne dla mieszkańców, a nie po prostu oddanie najbardziej atrakcyjnych terenów inwestorom, ludziom, którzy tu tylko miasta przybyli. Więc trochę miasto na sprzedaż, a pani Monika Piątkowska właśnie w tym czasie była w Urzędzie Miasta i wspierała prezydenta Majchrowskiego, kiedy Kraków był rozprzedawany.
1: Państwo, coś do kultury?
2: No, ja bym dorzucił coś, czego bym sam sobie życzył i innym mieszkańcom i mieszkankom Krakowa. Mianowicie tak, Kraków jest stereotypowo miastem kultury, tylko takiej, mam wrażenie, kultury nieaktywnej, to znaczy wracając do tego krakowskiego biura festiwalowego, bo wydaje mi się, że to jest słuszny postulat, to jest faktycznie moloch i monopolista. Jeżeli chodzi o miejską kulturę, nie unieważniajmy kultury oficjalnej, takiej może zachowawczej, którą tam można pokazać dziadkom i się nie przerażą. Natomiast jeśli Kraków ma być istotnie miastem kultury, właśnie kultury aktywnej, to nie można grać tylko i wyłącznie tym światłem odbitym od rzeczy, które w najlepszym przypadku działy się 100 lat temu.
1: Czyli nie konsumowania tylko kultury, ale też tworzenia.
2: Tylko wytwarzania, wytwarzania nowych prądów i atrakcyjna jest opowieść o mieście, w którym nowa kultura, kultura alternatywna, ona się przecina z czymś bardziej nobliwym albo po prostu z czymś dawnym, starym. Natomiast opowieść, taka narracja o mieście, które właśnie miało tych wszystkich swoich, jest moim zdaniem zupełnie nienęcąca i będzie coraz mniej nęcąca ze względu na pewne zmiany pokoleniowe. Więc z tego na pewno bym chciał, jestem, no właśnie wracając do tego, że ciekawe co się wydarzy, jestem zainteresowany Łukaszem Gibałą w kontekście krakowsko-kulturalnym, bo o tym mam wrażenie nie słyszeliśmy prawie nic. Mhm. Nie było miejsca na tego typu deklaracje. No coś nie ma co udawać, one są drugorzędne w kontekście kampanijnym. Niestety, ale tak jest. Natomiast być może tutaj i jakaś zmiana, choćby drobna, jakieś przesunięcie się dokona, tak.
1: Ciekawość to jest chyba hasło, z którym zostaję po rozmowie z Państwem. Bardzo, bardzo dziękuję. Doktor Kinga Blaszke, socjolożka, historyczka sztuki, Uniwersytet SWPS, Cecylia Malik, artystka i aktywistka i Mateusz Witkowski, współautor podcastu Podkastek, felietonista tygodnika Polityka, byli z Państwem przed północą, a teraz posłuchajmy jeszcze bohaterów dnia dzisiejszego.
4: Szanowni Państwo, drodzy krakowianie, chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy oddali na mnie głos za okazane zaufanie. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy wspierali mnie w trakcie tej kampanii. Członkom mojego sztabu wyborczego, moim współpracownikom, ale też wszystkim tym, którzy na mieście rozdawali moje ulotki, rozwieszali moje plakaty i moje banery. Oraz wreszcie wszystkim tym, których w czasie tej kampanii spotkałem na ulicy i którzy wsparli mnie po prostu dobrym słowem. Bardzo serdecznie wam dziękuję. A szczególne podziękowania chciałem skierować do mojej partnerki, Adrianny, za to, że cały czas mnie wspierała, za to, że cały czas przy mnie stała. Bardzo ci, Ada, dziękuję, bo wiem, jak ci to kosztowało. Zapraszam cię tutaj.
5: Chciałam wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować każdemu, który poszedł do tych wyborów. Bardzo serdecznie chciałam podziękować mojej rodzinie. Bardzo dziękuję mojemu mężowi, dzięki Artur. I serdecznie dziękuję mojemu synowi. Kocham cię, synku. Wielkie podziękowania, kochani, dla premiera polskiego rządu, dla Donalda Tuska. Bardzo dziękuję, panie premierze, że pan mi zaufał. Serdecznie dziękuję wicepremierowi polskiego rządu Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Bardzo dziękuję. Kochani, i dziękuję wszystkim przedstawicielom polskiego rządu, którzy w czasie tej kampanii przyjechali do Krakowa.
1: I nic dziwnego, że po takich podziękowaniach u Łukasza Gibału słyszeliśmy, tu jest Kraków, nie Warszawa. I ja też Państwu mówię, Anna Piekutowska, tu jest Kraków, nie Warszawa, ale do Warszawy oddaję głos, bo Adam Mozga po drugiej stronie.
6: A tu Warszawa, Adam Mozga. Tak, to był wieczór wyborczy w TOK FM. Jednego się na pewno dzisiaj nauczyliśmy, że z odrobiną konsekwencji, nie odrobiną pieniędzy można spełniać marzenia. Łukasz Gibała swoje marzenie o zostaniu prezydentem Krakowa spełnia. 99% obwodów, to już tak dla formalności powiem, to są oficjalne dane. Łukasz Gibała 62,13%, Monika Piątkowska 37,87%. A ja sobie myślę i nie wiem, myślę, że masz też podobne wrażenie. Kraków to jest po prostu bardzo fajne miasto i zasługuje na wszystko, co najlepsze w najbliższych 2 latach i nie tylko.
1: Absolutnie. I do tego, kiedy przez studio tutaj nasze krakowskie w Radiu Tok FM przewinęło się no ładnych kilka osób, które mieszkają w tym mieście, to jednak panował nastrój optymizmu, może ostrożnego, może umiarkowanego, ale jednak optymizmu z takim poczuciem, że patrzymy w przyszłość z ciekawością, zainteresowaniem, ale też stawiając ważne wyzwania.
6: Tak, ja to też wyczułem, podsłuchując to, o czym rozmawiacie w krakowskim studiu Tok FM. A propos przyszłości, bo już minuta do północy, za 5 godzin, o godzinie 5 rano, pierwszy program, na który zaprasza Wojciech Muzal, i już po 5 zada o wybory w Krakowie pytanie naszym słuchaczkom i słuchaczom, a jedną z gościń Dominiki Wielowiejskiej w poranku Tok FM będzie Monika Piątkowska, która te wybory w Krakowie przegrała. A ty w Krakowie zostajesz, zapytam inaczej, z Krakowa jutro w poniedziałek.
1: Tak jest, zapraszam Państwa o 14:00. Będzie Zapytam Inaczej z Krakowa i będą goście z Krakowa. To jest doskonała okazja, żeby spotkać się z nimi tutaj właśnie w studiu Radio Tok FM, a nie dzwonić i rozmawiać tak jak zwykle. Też będzie na pewno na naszej antenie przez cały dzień bardzo dużo jeszcze Krakowa, jeszcze komentarzy, będą dochodziły nowe wątki, będą się na pewno wypowiadać kandydatka, która przegrała, jak również nowy prezydent. I cóż, Adam, musisz mi pomóc, bo musimy wymienić wszystkich, którzy pracowali przy tym wieczorze.
6: A jest ich bardzo, bardzo dużo. Maria Mroczkowska i Natalia Witkiewicz wydawały wieczór wyborczy w Tok FM, realizowała tam Brzeziński, za transmisję wideo odpowiadała Sandra Stępień. Anna Piekutowska w studiu w Krakowie.
1: Bardzo dziękuję. Adam Ozga w studiu w Warszawie.
6: Bardzo też dziękuję. Łukasz Gibała, nowym prezydentem Krakowa. Czas na informacje Tok FM.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Coraz bliżej ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów w Krakowie, ale to już pewne, że nowym prezydentem miasta będzie Łukasz Gibała. W informacjach również jeden z wiodących tematów krakowskiej kampanii wyborczej, czyli niezależność od polityków z Warszawy i pytanie, czy ten aspekt zaszkodził w wyborach Monice Piątkowskiej. Powiemy też o kolejnych doniesieniach związanych z ogłoszonym przez Donalda Trumpa rozejmie energetycznym między Rosją i Ukrainą. Minęła północ, jest już poniedziałek, 12 października. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje Tok FM. Coraz bliżej oficjalnych wyników wyborów w Krakowie i coraz bliżej oficjalnego zwycięstwa Łukasza Gibały. PKW podaje dane z 99% obwodów. Reprezentujący Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała zdobył nieco ponad 62% głosów, a jego kontrkandydatka, senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, niecałe 38%. Kandydatka KO i PSL tuż po podaniu wtedy jeszcze sondażowych wyników podziękowała mieszkańcom Krakowa, w szczególności swoim wyborcom, za to, że poszli na wybory, premierowi Donaldowi Tuskowi oraz wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Dodała, że życzy sukcesów Gibale, ale zapowiedziała jednocześnie, że będzie mu patrzeć na ręce.
9: Będziemy bardzo bacznie przyglądać się, czy twoje hasło, czy twoja obietnica Kraków dla mieszkańców jest prawdziwa. Każdego dnia będziemy czuwać nad interesem naszego miasta.
8: A zwycięzca Łukasz Gibała mówił z kolei o potrzebie odejścia od polityki sterowanej z Warszawy przez największe partie.
10: Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj w Polsce coraz więcej osób widzi, że nie musimy żyć w tej rzeczywistości, którą projektują nam politycy z Warszawy. Coraz więcej osób widzi, że my sami w naszych miastach i miejscowościach lepiej wiemy, co jest dla nas dobre.
8: Frekwencja w wyborach w Krakowie według sondażu Ipsos wyniosła niecałe 45%. Odejście od polityki z Warszawy i skupienie się na sprawach Krakowa było jednym z głównych motywów zakończonej już kampanii wyborczej w Krakowie. Temat ten, jak zresztą przed chwilą wybrzmiało w informacjach, podnosił szczególnie mocno Łukasz Gibała. Czy to ostatecznie zaszkodziło popieranej przez Koalicję Obywatelską i PSL Monice Piątkowskiej? Oto pytana była w Tok FM posłanka KO Jolanta Niezgocka.
11: Tak naprawdę Monika Piątkowska startowała też w trudnej pozycji, bo sondaże na początku dawały jej 4. pozycję. Przez tych kilka miesięcy zbudowała swoją rozpoznawalność, przekonywała mieszkańców Krakowa. Zabrakło jednak jej tych głosów, ale wykonała taką ogromną pracę i tego jej odmówić nie można. Dalej będzie realizowała swoje zadania jako senatorka z Krakowa.
8: A tak sytuację w Krakowie komentował w wieczorze wyborczym w Tok FM Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
12: Wyborcy pokazali czerwoną kartkę Koalicji Obywatelskiej. Ten wynik wyborów jest ewidentnym powiedzeniem przez krakowian, że rządy Koalicji Obywatelskiej nie odpowiadały i nie chcieliby tego powtarzać.
8: Przy Przypomnę, według danych z 99% obwodów wyborczych nowym prezydentem Krakowa zostanie Łukasz Gibała. Niedzielne oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa o rozejmie energetycznym między Rosją a Ukrainą odnosiło się jedynie do zaprzestania ataków na rafinerię przez obie strony i oczekuje się, że Ukraina będzie go przestrzegać, podał portal Axios, powołując się na urzędnika Białego Domu. Cytowany przez portal oficjal w ten sposób wyjaśnił nieoczekiwane i zaskakujące dla obu stron ogłoszenie Trumpa, który oznajmił, że Rosja i Ukraina zgodziły się na energetyczne zawieszenie broni, nie podając jednak dalszych szczegółów. Ukraińcy uważają opisywany przez przedstawiciela Waszyngtonu układ za jednostronny, biorąc pod uwagę fakt, że Ukraina ma tylko jedną, nie w pełni sprawną rafinerię w Kremieńczuku, podczas gdy Rosja ma ich potężną sieć. Ukraiński oficjal powiedział portalowi Axios, że podczas spotkania z amerykańskimi negocjatorami w Miami wysłannicy Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner zagrozili, że Trump może zaprzestać udostępniania amerykańskich danych wywiadowczych, jeśli Ukraina będzie ignorować jego prośby. Financial Times poinformował, że USA zapowiedziały krajom europejskim, że mogą zaprzestać sprzedaży broni Ukrainie za pośrednictwem NATO, jeśli Ukraina będzie nadal atakować rosyjskie rafinerie. Jak dotąd jednak, mimo ogłoszenia Trumpa, żaden rozejm nie obowiązuje. Kilka godzin po ogłoszeniu rozejmu przez Trumpa Rosja przeprowadziła ataki na elektrownie na Ukrainie. Musimy mieć oczy dookoła głowy, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, odnosząc się do zagrożeń hybrydowych związanych z bezpieczeństwem żywności. Jak podkreśla, prowadzony jest m.in. monitoring określonych grup w internecie pod kątem tego, czy nie są przygotowywane akcje sabotażowe. O szczegółach opowie Anna Gmiterek-Zabłocka.
13: Chodzi z jednej strony na przykład o dodanie jakiejś toksycznej substancji do żywności, ale też o szereg innych działań, w tym w cyberprzestrzeni, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo tego, co jemy. Tak było niedawno przy zatruciu toksyną botulinową, która była w gotowym produkcie do jedzenia, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
14: To zaskutkowało poważnym działaniem również z udziałem służb, ponieważ nie możemy wykluczyć, że zatrucie, skażenie tej żywności miało charakter świadomy, tak, że to mógł być sabotaż.
13: Rosjanie działają bowiem na bardzo różnych polach, stąd ścisła współpraca inspekcji sanitarnej również ze służbami, na przykład wtedy, gdy doszło do zatrucia wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej.
14: Sam przebieg tego zdarzenia, to, że dotyczyło właśnie służb mundurowych, no jest absolutnie dla mnie sygnałem, że muszą służby wyjaśnić, czy doszło do jednak intencjonalnego skażenia żywności, a więc no tak działamy.
13: Bo trzeba być czujnym również w tym zakresie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
8: Upalne lato, które dało się we znaki wszystkim, winiarzom akurat pomogło, bo są miejsca, gdzie winobranie ruszyło 3 tygodnie wcześniej niż zwykle. O szczegółach teraz Marcin Starzec.
15: W Komborni koło Krosna w tym tygodniu zebrano ostatnie grona. Tegoroczny upał i susza ograniczyły pleśni i grzyby, więc kiści nie trzeba było dodatkowo przebierać. Plony są co prawda nieco mniejsze, ale jakość wysoka, mówi właściciel winnicy Krzysztof Stanisławczyk.
16: Absolutnie jest super. Ominęły nas w większości tutaj winnicy. Z Podkarpacią i nawet nas wszystkie klęski.
15: Na zbiorach oczywiście praca z krzewami się nie kończy, dodaje Natalia Stanisławczyk.
17: Trzeba myśleć o tej winorośli przez cały rok. No trzeba ją pielęgnować, po prostu zajmować się tym.
15: Teraz krzewy trzeba przyciąć, okryć na zimę, a ziemię zasilić nawozami. Równo z tym będzie się oczywiście odbywała już właściwa dla winnic produkcja. Marcin Starzec, TOK FM.
8: Kolejne informacje w TOK FM o pierwszej. Dzień z przewagą chmur w niemal całym kraju, rozpogodzenia jedynie rano oraz lokalnie pod wieczór na południowym wschodzie. Aura deszczowa, w całej Polsce będzie przelotnie padać, a na północnym wschodzie pojawią się również lokalne burze. Na termometrach w ciągu dnia od 10 do 13 stopni, chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich, tam od 7 do 9 stopni.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
18: Niedzielny poranek TOK FM. Michał Tomasik kłania się, wita Państwa. Jesteśmy tutaj w składzie, chciałem powiedzieć rozszerzonym, ale standardowym, z Magdą Sikoń i Krzysztofem Olesiewiczem. Magda program przygotowywała i nadzoruje. Krzysztof realizuje, czyli w sumie też nadzoruje. Będziemy Państwa przez 2 godziny bawić, uczyć, prowokować i towarzyszyć Państwu w poranku. I rozpoczynamy od trudnego tematu, głośnego tematu ataków w szkołach i właściwie od tego, co po tych atakach zostaje, tego, co nam w związku z atakami towarzyszy i tego, z czym musimy się w najbliższych dniach zmierzyć, czyli z rosnącą paniką strachem, no i pytaniami, wszystkimi pytaniami, które teraz zadam naszemu gościowi, a jest nim Tomasz Szczepański, pedagog, pracownik socjalny, prezes Stowarzyszenia Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ. Dzień dobry.
19: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
18: Zebrałem kilka pytań od zatroskanych rodziców. I pozwoli Pan, że tak po kolei te pytania Panu przedstawię. Co zrobić w poniedziałek? Czy dziecko powinno iść do szkoły?
19: No ja myślę, że to jest decyzja rodzica. No właśnie i tutaj myślę, że to co ważne, to ta sprawczość powinna być w rękach rodzica. I może zastanówmy się, mówię o nas, o rodzicach, nie w poniedziałek rano, tylko zastanawiajmy się o tym dzień, dwa, trzy dni wcześniej. Czyli czytajmy, słuchajmy, uczmy się, słuchajmy takich audycji jak wasza, czyli edukujmy się, przyznajmy się jako rodzice, że trzeba odrabiać tą lekcję i trzeba szukać odpowiedzi, bo my jako rodzice nie jesteśmy wszystko wiedzący. Nie musimy wiedzieć wszystkiego. Ważne jest, żebyśmy byli z naszymi dziećmi, żebyśmy z nimi rozmawiali. Jeżeli wyczujemy, że bezpieczeństwo naszych dzieci w poniedziałek jest zagrożone, że nasze dziecko boi się pójść do szkoły, to może ta decyzja o tym, żeby to dziecko zostało, jest ważna, jest istotna. Tylko pytanie, co to pozostawienie dziecka zmieni w nas, w naszym myśleniu o naszym dziecku, jak to pozostanie zapewni symbolicznie dziecku dalsze bezpieczeństwo. Co ja mogę jako rodzic zrobić, żeby może w ten poniedziałek spędzić z nim ten czas, żeby porozmawiać z nim o tym, żeby zaopiekować go. Samo pozostawienie dziecka samego w domu jest takim pustym gestem, jest takim pomyśleniem, okej, zostań w domu, będziesz tu bezpieczniejszy. Tylko że ono we wtorek, w środę i do piątku będzie dalej chodzić do szkoły. Ono samo zostanie z tymi strachami, z tymi lękami, panikami. I to trochę pokazuje dylematy dzisiejszych rodziców. Jak być rodzicem, jak towarzyszyć dziecku w jego strachu, jak oswajać tą panikę, jak samemu nie panikować, a jednocześnie jak odpowiadać na realne zagrożenia tego świata.
18: To ja za chwilkę dosłownie o to dopytam, zapytam pana, ale jeszcze jedno zdanie uzupełnienia, bo ja rozumiem, że to jest takie pytanie to jest pytanie o taki sam dylemat, jaki wszyscy mieli w czwartek wieczorem. Po serii ataków wszyscy zastanawiali się, co zrobić w piątek. Zwłaszcza, że krążyły różne jakieś plotki, różne rzeczy krążyły. Co pan myślał w czwartek wieczorem?
19: Rzeczywiście to była mieszanka różnych emocji i trochę strachu, i trochę niepokoju, i rzeczywiście no, takiej lekkiej paniki. Do późna śledziłem internet i widziałem coraz więcej pojawiających się informacji młodych ludzi, którzy straszyli, którzy w zamaskowane twarze mieli i próbowali wprowadzić jakiś taki terror. Natomiast no, myślę sobie, że właśnie... Wiem, że to jest trudne, ale że jakby my dorośli też nie możemy z tym być sami. To znaczy, że jakby... I łatwo mi powiedzieć, żeby nie ulegać panice, ale ja puściłem córkę następnego dnia do szkoły, do liceum. Dlaczego? Dlatego, że ja mam kontakt ze szkołą, znam wychowawcę. Wiem, ufam, że ta szkoła działa dobrze, że zabezpiecza bezpieczeństwo mojej córki, że nie uciekniemy od problemu. To, co zrobiłem, to jeszcze wieczorem rozmowa z córką, usiedliśmy razem z żoną, z córką i rozmawialiśmy o tym, jak ona się czuje, czy ona zna wyjścia ewakuacyjne, czy wie, jak w razie czego się obronić, co zrobić w tej sytuacji. Tak? To nie jest tylko moja decyzja o tym, czy ja chcę zatrzymać dziecko w domu, czy nie. To jest i ta rozmowa nie odbyła się pierwszy raz od wielu miesięcy. No, jest tak, że akurat tak mam, tak po prostu wychowuję swoje dzieci, że z nimi rozmawiam, że spędzamy wspólnie czas, że wychodzimy na spacery, że dużo rozmawiamy o trudnościach tego świata, ale też o wspólnych pasjach, o wspólnych pomysłach i tematach. I ja wiem, że moje dzieci, jeśli będą czuły zagrożenie, że będą czegoś potrzebowały, to one przyjdą i mi o tym powiedzą. I może to jest coś, czym warto się dzielić, że rozmawiać ze swoim dzieckiem trzeba nie tylko wtedy, kiedy jest trudno, kiedy jest niebezpiecznie, kiedy widzimy, że jest już jakiś problem i sami nie wiemy, jak go rozwiązać i panikujemy, tylko z naszymi dziećmi no, trzeba rozmawiać wcześniej, wtedy, kiedy się nic nie dzieje.
18: pan zwrócił uwagę na to, że pan się z córką dobrze dogaduje, dogaduje się ze szkołą i myślę, że też w piątek pokazał, że w bardzo wielu szkołach się to udało, bo do wielu tych zatrzymań, o których słyszeliśmy, głównie ze względu na głupie żarty, przyczynili się również uczniowie, którzy pewne rzeczy zauważyli i zgłaszali, i oczywiście też nauczyciele i służby. Odpowiedział pan na drugie pytanie, jak rozmawiać z dzieckiem, ale trzecie pytanie brzmi, co jeżeli nie mamy takiej na przykład aż tak dobrej relacji, albo nie mamy pewności, czy jesteśmy w stanie wszystko zauważyć, czy wszystko wiemy, co się u dziecka dzieje, co powinno zwracać naszą uwagę i na ile my możemy sobie w ogóle pozwolić w takim sprawdzaniu, co u dziecka, gdzie jest ta granica?
19: No, zacząłbym od wiedzy, to znaczy po prostu my jako dorośli nie możemy zdezerterować z tej roli rodzica. I jakby mamy takie wyobrażenie, mówię trochę za nas, za dorosłych, bo sam w tym jestem i sam też spędzam czas w urządzeniach ekranowych i łapię się na tym, że czasami, kurczę, weź odłóż ten telefon, idź do tej córki, nie wiem, zobacz, sprawdź. No tak, ale pierwsze co, kiedy dziecko wraca ze szkoły, to bardzo często pytamy, no jak tam w szkole? Tak? Dzieciaki tego po prostu nienawidzą, że my budujemy relacje, zaczynając od szkoły, od obowiązków, od tego, co...
18: A co tam w pracy u pana? To jest to samo pytanie, tak?
19: Tak, tak. Znaczy, jakby to są ważne przestrzenie w życiu dziecka, ale to nie jest, to nie buduje relacji, to nie buduje zaufania. My chcemy być razem ze sobą i może do tego niepotrzebna jest wiedza. To znaczy, my nie musimy kończyć studiów, żeby wiedzieć, jak wychowywać nasze dzieci. Po prostu wychowanie to po prostu przede wszystkim relacja, to bycie, to słuchanie, to rozmawianie, towarzyszenie. I dlaczego te dzieciaki w ten sposób reagują, że robią różne trudne rzeczy? Bo są samotne, bo są niewysłuchane, właśnie dlatego, że my dorośli im nie towarzyszymy w tych różnych trudnościach. Czasem robią to dla chwały, dla tego fejmu, po to, żeby się popisać, pokazać przed kolegami. I 20-30 lat temu, jak chodziliśmy do szkoły, kurczę, też robiliśmy podobne rzeczy. Też się dzwoniło do szkoły, że jest bomba w szkole, po to, żeby nie było lekcji. Nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, że jakie mogą być tego konsekwencje. Myślę, że wiele dzieciaków dzisiaj, czując się anonimowe w internecie, dokładnie ma podobne myślenie. Nikt mnie nie rozumie, nikt mnie nie słucha, ale też nikt mnie nie obserwuje, nikt mnie nie widzi. Dlaczego? No dlatego, że dorośli, którzy powinni być obok, oni mnie nie widzą, oni mi nie towarzyszą. I myślę, że od tego trzeba zaczynać, nie od oceny zachowania dziecka. Bądź lepszy, staraj się, wiesz, w przyszłości musisz być kimś, musisz skończyć studia, musisz dobrze zarabiać, zobacz jakiś wyścig szczurów. No to nie jest modelowanie czy pokazywanie dziecku no tego, co, z czym ono dzisiaj się, z czym się dzisiaj mierzy.
18: A co powinno zwracać naszą uwagę, że na przykład coś nie gra, albo że mimo, że staramy się z dzieckiem mieć dobrą relację, no to co jest takim sygnałem, że coś się może dziać? No też dziecko też człowiek i też może mieć swoje sekrety albo nie o wszystkim chcieć rozmawiać.
19: Jasne. Ja myślę, że pierwsza taka ważna, taki sygnał dla rodziców, że żeby się nie, jakby nie przysypiać. To znaczy, jeżeli dziecko nie zgłasza problemu i mam poczucie, że moje dziecko w ogóle nie mówi o różnych problemach, to ja mam takie przeświadczenie, że tych problemów nie ma. To jest najgorszy błąd. To znaczy, trzeba raczej założyć, że to dziecko ma swój świat, swoje problemy, ale ono nam o tym z różnych powodów nie chce powiedzieć. Oczywiście te sygnały takie, które już są widoczne, to, że dziecko z nami coraz mniej rozmawia, że ogranicza rozmowę tylko do szkoły, a potem ucieka do swojego pokoju, zamyka drzwi i ono już jest w swoim świecie. Kiedy nie chce pokazać telefonu, kiedy nie chce opowiadać nam o swoim świecie. Albo kiedy jakby z otoczenia, czyli na przykład ze szkoły, czy z tego otoczenia rówieśniczego widzimy, że zaczynają być różne trudności, problemy, że dziecko ma słabsze oceny, że pogorszyło swoją edukację, że częściej choruje, że kłamie, że ukrywa różne rzeczy. To są już takie sygnały mówiące o tym, że dziecko sobie z czymś nie radzi. I warto wtedy zacząć się zastanawiać, no właśnie, nie dlaczego... jakby nie oceniać tego zachowania. Dlaczego jesteś niewdzięczny? Dlaczego robisz mi takie rzeczy? Dlaczego dostajesz jedynki, a ja haruję, ja pracuję ciężko? Tak jakby zastanówmy się, co się takiego dzieje? Dlaczego się... jakby z czym to dziecko się mierzy. To znaczy często problemy edukacyjne są taką konsekwencją, wynikiem tego, że dziecko po prostu sobie nie radzi w innych obszarach.
18: To jeszcze na koniec, bardzo krótko poproszę, czy ma pan jakąś receptę na to, jak poradzić sobie z tym stresem, ze strachem?
19: Ja myślę, że najbardziej oczyszczające i terapeutyczne jest po prostu bycie w relacji. Wiem, jak to brzmi, ale naprawdę bycie czasem, nie udawanie, że ja wszystko wiem, że dorosły wie, przytulenie, posiedzenie, wspólne obejrzenie filmu, wspólna rozmowa, wspieranie, towarzyszenie i szukanie wiedzy. To znaczy szukajmy w internecie, nie tylko komentujmy, oceniajmy innych, ale też szukajmy, dzwońmy na telefony zaufania, przyznajmy się jako dorośli, że po prostu mamy prawo czegoś nie wiedzieć.
18: Czyli poczucie bezpieczeństwa i ognisko domowe. Bardzo dziękuję. Tomasz Szczepański, pedagog, pracownik socjalny, prezes Stowarzyszenia Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ. Bardzo panu dziękuję. Niedzielny poranek, TOK FM, Michał Tomasik przy mikrofonie. I witam w studio profesor Monikę Płatek, kierowniczkę Zakładu Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
20: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
18: Będziemy rozmawiać o karze śmierci, ale zanim to chciałbym skorzystać z okazji, że pani jest i mogę zapytać o młodych ludzi, którzy w tym tygodniu dokonywali zbrodni i robili sobie żarty. Zacznę najpierw od tych, którzy dokonywali ataków przy użyciu noża. Co czeka takich młodych ludzi?
20: Prawdopodobnie w zależności od tego, jaki mają wiek i jaką będą mieli obronę prawną i jaki my wykażemy się, jakim wykażemy się rozsądkiem, czeka ich różnie, ale może i też muszą to wiedzieć, czeka ich zmarnowane życie, bo będziemy chcieli zademonstrować swoją moc i siłę poprzez skazywanie ich na długoletnie.
18: Czyli 30 lat więzienia, jak gdzieś przeczytałem.
20: No właśnie. Więc ja specjalnie przyniosłam do studia, i tego pewnie nie widać, taką książkę Roberta Sampsona, Marked by Time, oznaczeni przez czas, który bardzo wyraźnie pokazuje, że to, jak się młodzi ludzie zachowują, nie zależy tylko od tego, jakie oni mają cechy i w jakim są środowisku, ale również w jakim czasie i w jakim społeczeństwie żyją. I my musimy zdać sobie sprawę z tego, że przykład idzie z góry i zachowanie na przykład pana Braumna w czasie spotkań z innymi ludźmi, w czasie spotkań w parlamencie, gdzie przemoc jest gratyfikowana, gdzie przemoc jest bezkarna, gdzie przemoc jest w zasadzie normalizowana, wpływa na to, jak się inni zachowują i wpływa na to, jakie są konsekwencje tego zachowania, bo my młodych ludzi będziemy ścigać, oskarżać i wsadzać, a to nie zmieni tego, że chęć bycia popularnym, chęć znaczenia w warunkach, w których nie damy alternatyw do tego znaczenia, a jednocześnie będziemy dawać przykład, że to uchodzi. Napadanie na siebie, mowa nienawiści, wskazywanie na całe grupy bezkarne jest tak naprawdę wzorem do naśladowania i z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Ci sami młodzi ludzie, w warunkach, w których takich przykładów by nie było, z badań bardzo wyraźnie wynika, zachowywaliby się inaczej.
18: I to samo dotyczy tych osób, które robiły sobie po prostu żarty. W informacjach słyszeli państwo, że 76 osób zostało w piątek zatrzymanych. No i to nie jest tajemnicą, bo polska policja na różnych profilach w portalach społecznościowych pokazuje przykłady tych żartów. Filmiki, wysyłanie sobie między sobą zdjęć maczet, broni, robienie przeróbek z gier, pisanie wiadomości o maczetach, że skoro Krwawy Piątek, to ja przyniosę.
20: To wszystko jest bardzo poważne, bardzo groźne i znowu, jeżeli się skupimy tylko na tym, a nie zobaczymy, bardzo przepraszam, ale w tych szkołach ci nauczyciele muszą biegać do ilu szkół, żeby wyrobić się i żeby zarobić. Nie da się więcej pieniędzy wydawać na policję, a nie wydać więcej pieniędzy na nauczycieli, żeby byli w jednej szkole przez 40 godzin, mieli czas dla dzieci, mieli czas na rozmowę o tym, gdzie się kończy wyobraźnia i gra, a gdzie się zaczyna życie, żebyśmy się zastanowili, W tej chwili, jak widać, bardzo wielu z tych młodych ludzi chce zaistnieć. No może są inne możliwości zaistnienia niż poprzez działania, które są ostateczne. Przepraszam, prefrontal cortex to jest kora mózgowa, to jest najmłodsza część naszego mózgu. Normalnie rozwija się to tak gdzieś do 21-25 roku życia. Operowanie tymi samymi argumentami w stosunku do 14, 15, 17, 18 latka, jak do osoby 30-letniej, 26-letniej, jest nieodpowiedzialne. I my jako dorośli musimy sobie z tego zdawać sprawę. I musimy sobie zdawać sprawę z tego, że często ci młodzi nie rozróżniają granicy pomiędzy zabawą a prawdziwym życiem, zwłaszcza jeżeli są nasyceni grami, które są agresywne, to nie pozostaje bez znaczenia, a ta agresja płynie z parlamentu, płynie z wystąpień i płynie z bezkarności całej masy polityków. Dokładnie.
18: To ostatnia rzecz w tym temacie, krótko. Powinniśmy być ostrożni teraz, kiedy będziemy osądzać i rozsądzać zachowanie młodzieży?
20: Jeśli nas
18: czy surowi?
20: Nie, jeśli nas na to stać, powinniśmy przynajmniej widzieć wszelkie okoliczności, nie skupiać się tylko i wyłącznie na młodym człowieku, który może być agresywny i który może być agresywny wcześniej i również później. Większość z nich, jeżeli nawet jest w tej chwili agresywna, wyrasta z tego, o ile nie zniszczymy im życia i o ile nie będziemy w ten sposób mnożyć sobie problemów, ponieważ my mamy strasznie dużo pieniędzy wyrzucanych w błoto na przetrzymywanie ludzi w więzieniach, w warunkach, które urągają polskiemu prawu. Czyli państwo nie wywiązuje się z zobowiązań.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Można robić, kiedy ma się władzę, nawet przez chwilę.
3: Siłę. Że ma się siłę i...
2: Władzę nad drugim człowiekiem i nad życiem drugiego człowieka. Państwo, które urządza sobie wojny po to, żeby zaistnieć w postaci jednego czy drugiego przywódcy tego państwa, też daje taki przykład.
3: Donald Trump jeszcze się pojawi w tej rozmowie, ale zacznijmy może od tego przypadku Christy Pike, który jest absolutnie kuriozalny i pewnie na swój sposób bezprecedensowy, ponieważ po 30 latach od skazania w 1995 roku Christy Pike dokonała zbrodni, rok później została skazana, 30 lat czekała na wykonanie egzekucji, dostała dwie dawki śmiertelnej substancji, przeżyła. Wybudziła się. O czym to mówi w kontekście kary śmierci?
2: To bardzo dobrze, że pan pokazał ten czas od wyroku do wykonania. Pytanie jest, kogo ewentualnie skazuje, no, wobec kogo wykonujemy karę śmierci? Czy to jest ta sama osoba? Co się z nią działo?
3: 18-letnia Christy Pike, czy prawie 50-letnia Christy
2: Pike? Dokładnie. I to jest takie... Sprawiedliwość odłożona w czasie przestaje być sprawiedliwością.
3: Tylko torturą?
2: I tutaj mamy ten haczyk, dwa haczyki. Jeden jest taki, że w Stanach Zjednoczonych były już takie przypadki i też w tym stanie Tennessee się to zdarzało. I wówczas wyroki, które były wydawane, mówiły, nie ma przeszkód, żeby ponownie wykonać taką karę. Tam chodziło o to, że technicznie coś nie zadziałało, jeżeli chodzi o wykonanie kary śmierci. Ona była wtedy wykonywana w inny sposób. Tutaj jednakże w grę wchodzi również 8. poprawka Stanów Zjednoczonych. Kary, które są okrutne, kary, które są poniżające, kary, które są nieludzkie, nie mogą być stosowane. Więc zobaczymy, jak to zostanie rozstrzygnięte przez prawników w Stanach Zjednoczonych. To jest z pewnością kara, która nie przynosi satysfakcji, nie odstrasza. Stany Zjednoczone, które mają karę śmierci, mają o 38% więcej zabójstw, ale też trzeba powiedzieć, że na przykład Nowy Meksyk, który nie ma kary śmierci, ale ma szczególną sytuację społeczną, tam też jest bardzo wiele przypadków zabójstw. To jest związane z dostępnością do broni, z pewną kulturą, z kulturą nierówności. Stany niewolnicze, postniewolnicze, to są też te stany, w których jest tego znacznie więcej, z brutalnością policji, z takim dawaniem przykładu. Przykład idzie z góry, ja już to chyba dzisiaj mówiłam parę razy, ale to jest to, co wpływa na ilość zabójstw, które są dokonywane w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jednakże trend w Stanach Zjednoczonych jest taki, żeby od tej kary odchodzić, pomimo tego, że jest 27 z karą śmierci do 23, ale w tych 27 jest kilka stanów, które tej kary nie wykonuje.
3: No, czy jest taki trend, to jeszcze za chwilę do tego wrócimy, jak będziemy o drugim przypadku mówić, ale ja tak się zastanawiam, bo oczywiście ja rozumiem, że też to odwleczenie tej kary to mógł być skutek tego, że prawnicy Christy Pike walczyli. To jest po prostu...
2: To jest norma. Kara śmierci, jeżeli ktoś mówi, to jest kara, którą możemy wykonać szybko i która mniej nas kosztuje, nie. Kara śmierci kosztuje bardzo długo i trwa bardzo długo i ten proces w dalszym ciągu będzie odwlekany, ale wydaje mi się, że w tym przypadku nie ma wątpliwości, że byłoby to naruszenie 8. poprawki.
3: A to jest tortura, że się 30 lat czeka na karę śmierci?
2: Tak. I proszę zauważyć, że również...
3: W celi śmierci, tak zwanej.
2: I mamy orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który mówi nam bardzo wyraźnie, my się nie różnimy, my w Polsce się nie różnimy, ponieważ kara dożywotniego więzienia bez możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia, pomijając to, że to jest policzek wobec wszystkich ludzi pracujących w więzieniu i to jest narażenie ich na niebezpieczeństwo i to jest pogarda dla ich pracy, to jest to jednocześnie kara, która jest karą okrutną, karą poniżającą i karą, od której powinniśmy odchodzić. Również środki, które stosujemy wobec ludzi, którzy odbyli karę, a my ich pozbawiamy wolności pod pretekstem terapii, w warunkach, które praktycznie są karą śmierci, tylko w warunkach przedłużonych, to są nasze problemy lokalne. Amerykanie mają swoje z tego względu, że można popatrzeć na to, jak ta kara jest wykonywana. W momencie, kiedy dochodzi

0: dochodzi do władzy Bush, w momencie, kiedy dochodzi do władzy Trump, ilość wyroków, które są wykonywane, kary śmierci, rośnie. 85 za Busha, już w tej chwili chyba ponad 40 za Trumpa. W momencie, kiedy był Biden, to jest jednakże 11.
1: No ale Donald Trump wyraził zgodę na coś jeszcze więcej, a mianowicie już 3 grudnia o godzinie 13 czasu środkowoamerykańskiego będą mogli państwo zobaczyć egzekucję na żywo. Major Nidal Hassan, były żołnierz Stanów Zjednoczonych, skazany za zabójstwo 13 osób w bazie wojskowej Fort Hood, za zgodą ministra wojny Pita Hegseta, za zgodą prezydenta Donalda Trumpa będzie rozstrzelany publicznie.
0: Albo nie będzie.
1: To za chwilę. Ja jeszcze tylko powiem, co powiedział Pete Hegseth. Zadbamy o to, by ludzie mogli to zobaczyć. Chcemy, aby egzekucja miała charakter publiczny, bo społeczeństwo musi zrozumieć, że tak poważne przestępstwa pociągają za sobą poważne konsekwencje. No i to jest coś, co naprawdę od kilkudziesięciu lat nie miało miejsca w Stanach Zjednoczonych.
0: Nie miało miejsca nigdy, ponieważ ostatnia publiczna egzekucja odbyła się w 1936 roku. Natomiast nigdy nie było czegoś takiego, aby to transmitować. Skutek jest taki, jak mamy w tej chwili u siebie. Oczywiście ja idę o zakład, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. I Peter Hegseth powinien sobie jednak przeczytać Michela Foucault, nadzorować i karać narodziny więzienia, ponieważ ta książka zaczyna się od egzekucji Roberta François Damiensa. Mamy rok 1757. To jest człowiek, który się zamachnął na króla Ludwika XV, przepraszam, i nie zagrażało królowi wcale nic groźnego, ale to był czas Francji, kiedy tak naprawdę ta Francja chwiała się w podstawach, kiedy mieliśmy bardzo
1: pozornej potęgi.
0: Tak, i w momencie, znaczy to trzeba zrozumieć. Kara śmierci, dyskusja nad karą śmierci odciąga nas od poważnych dyskusji na temat polityki karnej. Obecność kary śmierci w kodeksie karnym sprawia, że nas cały system karny jest dużo bardziej surowy i mniej wydajny. Natomiast samo stosowanie kary śmierci jest wrzeszczącym dowodem na słabość władzy, która musi w ten sposób demonstrować swoją siłę, której nie ma. W ten sposób chcemy zakryć to, że w związku z prowadzonymi wojenkami właśnie wobec tych narodowości, którą przedstawia sobą sam skazany, dajemy ciała. Narażamy nie tylko własne społeczeństwo, ale społeczeństwo całego świata na ogromne koszty, na spadek możliwości normalnego funkcjonowania, na spadek jakości życia, na spadek produkowania, a tym się zasłaniamy. Więc tak naprawdę od Michela Foucault aż po dzień dzisiejszy my wiemy, że tego typu demonstracje, jeżeli władza musi demonstrować swoją siłę, to znaczy, że jej nie ma. Jeżeli władza musi się posuwać do ostateczności, to znaczy, że drży w posadach. Jeżeli władza tylko w ten sposób może zaznaczyć swoją obecność i jeszcze się podpierać tym, że robi to dla nas, to znaczy, że tak naprawdę chce nas, jak to powiedzieć w radiu grzecznie,
1: możemy trochę niegrzecznie powiedzieć.
0: Ale nie, bo przychodzą mi bardzo nieprzyzwoite słowa, więc chce nas oszukać. To jest grzeczne słowo. I ma nadzieję, że my się na to nabierzemy. Skutek będzie straszny. Jeżeli to pójdzie, to jest to przykład, jak należy się zachowywać. I w związku z tym będziemy się mogli liczyć z tym, że ilość najróżniejszych zachowań młodych ludzi, która będzie straszna w skutkach, może mieć miejsce. Ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.
1: No bo na końcu przykład będzie szedł z góry.
0: Tym bardziej, że jest to sprzeczne z prawem wojskowym Stanów Zjednoczonych. Rozstrzelanie jest możliwe w ramach wojskowych działań, natomiast ilość osób, która może być przy tym obecna, ograniczona zgodnie z amerykańskim prawem.
1: Profesor Monika Płatek, kierowniczka Zakładu Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zawsze jest dobra godzina, żeby porozmawiać o wartościach. Czy je mamy? Jakie je mamy? Skąd je czerpiemy? Czy mamy z nimi jakiś problem? O to zapytam Dorotę Peretiatkowicz, socjolożki.pl. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Zacznijmy może... Albo nie zaczniemy od młodzieży. Do młodzieży dojdziemy. Zapytam najpierw tak. Czym są wartości? To jest to, jacy my jesteśmy, czy jacy bywamy?
2: Wartości to jest coś, co mamy zinternalizowane, coś, co uważamy za porządek nadrzędny, porządek społeczny, którego wszyscy przestrzegamy. Wartości wtedy stają się wartościami prawdziwymi, kiedy nikt nie widzi, a my nadal je przestrzegamy. Tutaj chciałabym powiedzieć o Foucault, który mówił, że to jest taka władza nad nami, to znaczy, że te wartości i te normy, których przestrzegamy, są taką wewnętrzną władzą, czyli nie kradnij, nie kradniemy bez względu na okoliczności. Mamy na tyle wpisaną tą wartość w siebie, że nie robimy tego w żadnych okolicznościach.
1: Czyli to jest taki imperatyw, że ja po prostu taki jestem. Jeżeli mi się zdarzy ukraść, to znaczy, że nie mam takiej wartości?
2: To znaczy, że przekroczyłem pewną normę. No i oczywiście następuje tutaj najróżniejsze mechanizmy obronne, o których mogą mówić już psychologowie, albo wartości nadrzędne, które powodują, że te wartości codzienne zostają przekroczone.
1: Czyli w hierarchii wartości coś było wyżej.
2: Dokładnie tak.
1: No dobrze, no i mamy jakiś problem z wartościami, ze źródłami tych wartości, bo myślę, że jakbyśmy przeprowadzili sondaż czy ankietę, to wszyscy powiedzą, że tak, czy jakaś zatrważająca większość powie, że mamy problem z wartościami i z tym, skąd je czerpiemy, na ile i na ile one właściwie są wartościami, bo moje pytanie, czy jesteśmy, czy bywamy, to jest pytanie też takie przywiązanie do tego, co wierzymy na przykład.
2: Dopóki istnieje społeczeństwo, to są jakieś wartości, które nim rządzą. To znaczy, że wszyscy zgadzamy się na pewien porządek, w którym istniejemy. Więc myślę, że kryzys wartości, jeżeli zapytamy kogoś, czy jest kryzys w jakiejś dziedzinie, to ludzie z założenia uważają, że jest to pytanie, które podpowiada im, że kryzys jest. Więc można powiedzieć,
1: że kryzys jest zły.
2: Tak, i że kryzys jest zły i że w ogóle starcie tytanów w zakresie wartości jest czymś kompletnie abstrakcyjnym i nie powinno mieć miejsca. Zresztą ostatnie wydarzenia pokazują bardzo mocno dyskusję również o wartościach i o sposobie wychowywania między innymi młodych ludzi i dzieci. Ja bym chciała powiedzieć, że właściwie to, co się teraz dzieje w Polsce, to jest taki stan anomii wartości, czyli wszystkie wartości, co do których się umówiliśmy, nagle zostały jeszcze raz redyskutowane. Czyli zastanawiamy się nad tym, czy jako społeczeństwo nadal powinniśmy przestrzegać tych wartości, z którymi weszliśmy po okresie transformacji w dorosłość naszego społeczeństwa. Czyli budujemy społeczeństwo obywatelskie i rozpoczynamy dyskusję na temat, czy ten zasób wartości, z którymi weszliśmy, a był on budowany o zasady Kościoła katolickiego, ponieważ byliśmy społeczeństwem wierzącym i dekalog był naszą taką przewodnią myślą, jeżeli chodzi o wartości, czy on nadal jest aktualny, czy chcielibyśmy jako społeczeństwo pójść w innym kierunku i zastanawiać się nad innymi wartościami, które chcielibyśmy przyjąć. I to jest takie starcie tytanów pomiędzy nowoczesnym porządkiem, który mówi o zupełnie innych wartościach, albo mówi o starych wartościach w zupełnie nowy sposób, a starciem tego tradycyjnego porządku, który był już sprawdzony, no może nie działał idealnie, ale jednak nam się wydaje i jeszcze romantyzacja młodości sprzed lat pokazuje, że tamto było niby lepiej, a teraz jest gorzej. Więc mamy takie starcie dwóch porządków. No i teraz jak mamy starcie dwóch porządków, to zaczyna się stan anomii, ponieważ mamy coś takiego jak cel i środki, które prowadzą do tego celu. No i okazuje się, że cel, szczęśliwe życie i środki, które do tego mamy, nijak się mają ze sobą. Okazuje się, że te środki są nie do końca wystarczające do tego, żeby osiągnąć swój cel. W związku z tym teraz jako społeczeństwo zaczynamy redefiniować, czy cel jest słuszny, że może celem powinno być coś zupełnie innego, czy środki, które stosujemy, są środkami, którymi możemy doprowadzić do tego celu. Czyli zaczynamy dyskutować na temat wartości i tego, jak te wartości mogą nas doprowadzić do tego, żebyśmy zrealizowali cel, a mianowicie, żeby żyło nam się dobrze.
1: Ale to pani zakłada, że wszyscy dążymy do szczęścia naturalnie?
2: Znaczy, my wszyscy dążymy do dobrostanu. To jak sobie definiujemy ten dobrostan, to jest pewnie najróżniejsze rzeczy. Dla jednych dobrostan to jest nieustający rozwój, a dla niektórych dobrostan to jest nieustająca stagnacja. No, każdy z nas ma trochę inaczej, ale powinien mieć środki do tego, żeby móc funkcjonować w sposób, który mu odpowiada. A społeczeństwo jako twór jest odpowiedzialne za to, żeby jednostki w ramach konkretnego porządku mogły realizować swoje cele.
1: Pani mówiła o wartościach katolickich, ja też pomyślałem o tym, że mam wrażenie, że po transformacji istniała taka wiara, że my będziemy też solidarni, a okazało się, że jesteśmy bardzo indywidualistyczni, czy że jednak wolimy być bardziej indywidualistyczni na wzór azjatycki czy amerykański. Jakie mamy tutaj w takim razie te problemy w tych dążeniach do naszego celu?
2: Znaczy ja bym chciała powiedzieć, że w ogóle grupowe działanie, które było dla nas charakterystyczne i które widać jeszcze od czasu do czasu w naszym wydaniu, jest działaniem, które nie prowadzi akurat w przypadku naszego społeczeństwa do niczego. To znaczy my robimy te zrywy, robi się bardzo dużo huku, bardzo dużo.
1: No nie, dobrostan rzeczy sobie tym zapewniamy, bo mamy takie poczucie, że
2: nie, właśnie nie
1: że jak trzeba, to się zerwiemy.
2: Tak, jak trzeba, to się zerwiemy, ale coraz bardziej jako społeczeństwo widzimy, że nie ma to efektu. Więc dobrostan był w pewnych latach, kiedy jeszcze wierzyliśmy w to, że nasze zrywy prowadzą do jakiegoś zmiany porządku, ale nie wiem, ustawa antyaborcyjna i zryw związany z tamtą ustawą był pierwszym takim, kiedy głos społeczeństwa nie do końca został zastosowany w porządku prawnym. W związku z tym na przykład dużo młodych ludzi straciło wiarę w to, że mają jakąkolwiek sprawczość w tym społeczeństwie, więc daliśmy im środek, tak, możecie protestować, możecie pokazać swoje zdanie, daliśmy cel, możemy zmienić ustawę antyaborcyjną i się okazało, że nijak jedno do drugiego się nie ma. W związku z tym coś tutaj jest na rzeczy, że ten porządek już nie działa, tak? No bo jeżeli te zrywy doprowadziłyby do zmiany ustawy, to znaczyłoby, że młodzież jest sprawcza, może wykazać się swoim zdaniem i może doprowadzić do tego, że coś się w naszym społeczeństwie zmieni. A dlaczego? No dlatego, że mamy jednak piewców, bez względu na ich deklaracje, starego porządku i pewnych układów, które są w naszym społeczeństwie. I rola Kościoła pozostała na bardzo wysokiej pozycji. W związku z tym te wartości, które niesie ze sobą Kościół, między innymi życie poczęte i że to jest życie od samego początku, są nadal wpisane w naszą retorykę i nadal są wpisane w wartości, które my już do końca jako społeczeństwo nie do końca z nimi rezonujemy, ale jeszcze są stosowane jako taki wyznacznik.
1: Znaczy nie wiemy trochę dlaczego, ale jakieś wartości jeszcze wierzymy w nie.
2: Znaczy wiemy dlaczego. No, jakby pokolenia, które nadają ton całej debacie społecznej, są pokoleniami chowanymi jednak w tradycyjnym porządku. Tam widać pewne nowoczesne myśli, nowoczesne wartości, które tam dochodzą. Nie wiem, inkluzywność, otwartość, dialog, dyskusja, indywidualizm. Ale jednak to wszystko na koniec dnia jest sprowadzane do porządku, który był kiedyś.
1: Ja się zastanawiam, czy to wszystko nie jest normalne i nawet nie zachodzi tak, jak powinno, bo powiedziała pani, że odbywa się dyskusja, starsze pokolenia mają, jak to mawia młodzież, na tyle otwartą głowę, że pewne nowości, jakaś nowa wrażliwość czy nowy zestaw wartości do nich dociera, no to chyba jest okej.
2: Jako procesy społeczne jest całkowicie okej. Procesy społeczne mają to do tego, że społeczeństwo rozwija się, dopóki jest dyskusja i dopóki są starcia tytanów i dopóki rozmawiamy o wartościach i rozmawiamy o różnych rzeczach. Najgorsza jest cisza, bo wtedy następuje jednowładztwo i wszyscy muszą się podporządkować jakiejś wizji jednej osoby. Ja myślę, że u nas ta dyskusja jest bardzo ograniczona, ponieważ ta dyskusja, która odbywa się na forach otwartych, nie do końca zgadza się z tą dyskusją, która odbywa się na forach zamkniętych. I mam wrażenie,
1: co to znaczy?
2: Że społeczeństwo nie do końca rozumie wszystkie mechanizmy, jakie rządzą i polityką, i samym społeczeństwem. To jest jedno. A drugie, żyjemy w permanentnym lęku. A permanentny lęk ma to do siebie, że jednak te procesy nie zachodzą w taki sposób, w jaki powinny. Czyli one zachodzą falami i ta fala się cofa. I znowu jest fala i fala się cofa. Powinniśmy iść do przodu w tej dyskusji, a ja mam wrażenie, że my robimy dwa kroki do przodu, jeden krok do tyłu. Taki walczyk się odbywa wręcz, że kręcimy się w kółko, czyli za każdym razem, kiedy przedyskutujemy, że dobrze, wartość inkluzywności jest wartością nadrzędną, chcemy ją wszędzie wprowadzić i zaczynamy o tym mówić. Młode pokolenie jest do tego przekonane, uważamy to za otwarty temat. Następuje jakiś incydent i nagle się wracamy. I mówimy, nie, stary porządek był lepszy, trzeba się pilnować starego porządku, bo tam było wiadomo, a teraz się zaczęło, tak? Więc znowu zaczynamy tą samą dyskusję, która wydawałaby się już odbytą, że powinniśmy iść krok dalej, zastanawiać się nad następnymi sprawami.
1: No to może mamy złe czy błędne założenie, co ma się z tej dyskusji wyłonić? bo to nie musi być tylko wybór na zasadzie albo stary, albo nowy porządek, tylko to może być po prostu inny porządek, który doskonale jest połączeniem, tak?
2: Tak, doskonale. No w dyskusji, jeżeli obie strony są otwarte na dyskusję, to nie wybieramy A albo B, tylko robimy drogą negocjacji społecznych jakąś trzecią drogę, która będzie odpowiadała wszystkim i nie będzie wykluczała nikogo, bo to też jest bardzo ważne w działaniu społecznym. No ale mamy teraz stan zagrożenia, okazuje się, że są inne, ważniejsze sprawy, o których musimy dyskutować i ta dyskusja społeczna gdzieś tak przysiada. Ona tylko od czasu do czasu jak gejzer wybucha w momencie pewnych incydentów albo pewnych wydarzeń, które dla społeczeństwa są ważne i wtedy znowu każdy zabiera głos w tej dyskusji i nie ma moderatora, tak? Bo w dyskusji powinien być jednak ktoś, kto zbiera te wszystkie zdania i dochodzi do jakiejś konkluzji. A u nas tych konkluzji właściwie nie ma.
1: A na czym polega różnica między tym starym porządkiem, nowym porządkiem i tymi, którzy są po środku?
2: My cały czas się zastanawiamy, czy ważniejsza jest grupa i przynależność do grupy, czy nasz indywidualizm. I czy powinniśmy iść w stronę takiego własnego rozwoju i własnego szczęścia, czy większym szczęściem powinno być dla nas szczęście całej grupy. I to jest trochę na tej zasadzie, że można realizować jeden cel i drugi cel, tylko że w jednym celu i w drugim celu są inne wartości, a mianowicie w jednym, w tym tradycyjnym, jest podporządkowanie się, dobre wychowanie w takim zakresie, dzieci i ryby głosu nie mają, hierarchia jest jednak i pewien porządek, że starsi, że młodsi, że jest jednak taka przekładalność pokoleń. Dopiero jak pokolenie wymrze, to dopiero następne może dochodzić do głosu. I my mamy to bardzo mocno w polityce. To znaczy my mamy starych tuzów, którzy się bardzo pilnują i ten porządek jest zdecydowanie starym porządkiem bez względu na to, co oni by nie mówili. Bo tam nie ma kobiet, nie ma młodych. Są przede wszystkim starsi mężczyźni, którzy wyznają jakieś zasady. I jest pokolenie, które nie jest wiekowo tylko pokoleniem, chciałabym powiedzieć, bo to są również starsi, młodsi, którzy mówią, ej, kochani, dajmy sobie żyć, tak? Pozwólmy sobie na trochę życia w życiu i pomyślmy o tym, czego my potrzebujemy, jak chcemy być szczęśliwi, jak się realizować w tym porządku, który mamy. Przestańmy się tak ograniczać, przestańmy mówić o zakazach i nakazach, zacznijmy mówić o tym, co dla nas stanowi wartość. I na przykład, jeżeli weźmiemy taką sprawę chociażby alkoholu, tak? Z jednej strony mamy tradycyjny porządek, zakażmy, powiedzmy, nie można, można źle, zawstydzanie i tak dalej. A z drugiej strony mamy nowy porządek, który mówi, zróbmy tak, żeby społeczeństwo samo nie chciało pić. Znaczy porozmawiajmy o tym dotąd, aż społeczeństwo się przekona, że to naprawdę nie ma sensu. Nie ma co im zakazywać, bo zakazy oczywiście na krótką metę prowadzą do tego, że coś się zadzieje, ale na dłuższą metę, dopóki my sami nie zrozumiemy, że to jest norma, którą chcemy przestrzegać, nie wypada pić albo nie wypada nadużywać alkoholu, to nic z tym nie zrobimy.
1: Dorota Peret-Jatkowicz, socjolożki.pl. Bardzo dziękuję. Warto.
2: Warto porozmawiać.
1: Bardzo dziękuję.
3: To jest powtórka.

0: Reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Reklama.
2: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no... można powiedzieć, piekarnikach.
3: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
2: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
4: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Łukasz Gibała pokonał Monikę Piątkowską i zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenta miasta w Krakowie. Nowy prezydent nie ma jednak większości w Radzie Miasta. Za chwilę o tym, jakie ma w związku z tym plany. Policjantka w Bydgoszczy śmiertelnie postrzeliła agresywnego 44-latka z nożem. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Łukasz Gibała zostanie nowym prezydentem Krakowa. Państwowa Komisja Wyborcza podała dane z ponad 99% obwodów wyborczych po niedzielnym głosowaniu. Kandydat Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców otrzymał nieco ponad 62% głosów, a jego kontrkandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, senatorka KO Monika Piątkowska, niecałe 38%. Wybory się skończyły, ale przed Łukaszem Gibałą pierwsze polityczne wyzwanie. Nowy prezydent Krakowa będzie musiał współpracować z Radą Miasta, w której nie ma większości. Dlatego, jak zapowiada, jednym z jego pierwszych kroków będą rozmowy z radnymi. Gibała przekonuje, że kampanijne podziały trzeba już zostawić za sobą.
7: Trzeba będzie porozmawiać z radnymi, żeby gdzieś właśnie poszukać jakiejś większości dla dobrych projektów. Trzeba będzie faktycznie dobrać sobie współpracowników. No i też nie ukrywam, że zamierzam spotkać się z wszystkimi kontrkandydatami, począwszy od pani senator Piątkowskiej, i prosić o wsparcie. Będę z nimi rozmawiał o tym, co mogę zrealizować z ich programu.
6: To właśnie od porozumienia z radnymi może zależeć, jak szybko nowy prezydent będzie mógł zacząć realizować swoje wyborcze obietnice. Policjantka śmiertelnie postrzeliła w Bydgoszczy agresywnego 44-latka, który w czasie interwencji zaatakował funkcjonariuszy nożem. Funkcjonariusze około godziny 21 zostali wezwani do interwencji w kamienicy na bydgoskim osiedlu Błanie, gdzie mężczyzna miał dokonywać samookaleczeń. Policjanci wezwali wsparcie i na miejscu pojawiły się kolejne patrole. Mężczyzna nie przestawał być agresywny. Po jakimś czasie akcja przenosiła się na zewnątrz budynku. W pewnym momencie 44-latek ruszył w kierunku policjantów z nożem. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał, raniąc agresora. W czasie interwencji na miejscu była karetka pogotowia. Ratownicy od razu przystąpili do udzielania pomocy postrzelonemu mężczyźnie, który następnie został przewieziony do szpitala. Po godzinie 22 ze szpitala dotarła wiadomość, że 44-latek zmarł. O zdarzeniu została poinformowana prokuratura. Na miejscu interwencji trwają oględziny. Premier Węgier Peter Mozsier zapowiedział możliwość spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podczas kolejnego szczytu przywódców Unii Europejskiej w Brukseli, zaplanowanego na 15 października, podała agencja MTI. W wywiadzie udzielonym w Budapeszcie fińskiemu dziennikowi Helsingin Sanomat Mazur powiedział, że chce odbudowywać zaufanie w relacjach z Ukrainą małymi krokami. Kwestia węgierskiej mniejszości na ukraińskim Zakarpaciu jest obecnie głównym tematem spornym w relacjach władz w Budapeszcie i Kijowie. Mazur powiedział również, że podobnie jak Orban nie udzieli Ukrainie pomocy zbrojnej i nie pozwoli na transporty broni przez terytorium Węgier, relacjonował wywiad portal Telex. Mówiąc o uzależnieniu Węgier od rosyjskiej energii, stwierdził, że zależność ta musi się skończyć i trzeba znaleźć nowe źródła energii, ale to nie stanie się szybko. Pływający pod banderą Malty chemikaliowiec przewożący 600 ton oleju roślinnego zakotwiczył po azjatyckiej stronie cieśniny Bosfor w Stambule, wstrzymując ruch statków, poinformowała agencja Anatolia. Statek doznał w trakcie rejsu z Bułgarii do Włoch awarii silnika. W odpowiedzi na zdarzenie na miejsce skierowano dwa holowniki oraz łódź ratunkową. Władze poinformowały, że ruch statków przez cieśninę został wstrzymany. Tankowiec zostanie odholowany i zabezpieczony. Poznańskie wodociągi zachęcają restauracje do serwowania kranówki. Mimo że wiele restauracji w Poznaniu już to robi, to jednak spółka Aquanet postanowiła zachęcić do tego jeszcze więcej lokali gastronomicznych. Zapewnia jednocześnie, że ich woda z kranu nie dość, że jest zdatna do picia, to jest jeszcze bardzo dobrej jakości. O szczegółach opowie Adam Kaźmierczak.
8: O jakości poznańskiej kranówki świadczą dziesiątki tysięcy badań rocznie, zapewnia spółka Aquanet, zachęcając lokale do podawania jej klientom.
9: Moim zdaniem to jest dobry pomysł.
10: Idzie pani do restauracji, zamawia pani kranówkę. Tak powiem.
9: powinno być?
10: Nie miałabym problemu z tym. Dobrze by było.
8: Powiedziały mi zapytane przeze mnie poznanianki. Wiele lokali w mieście już od lat serwuje darmową kranówkę.
7: Mamy od 10 lat wodę rozdajemy gościom. Zawsze do wina, do jedzenia, do całości. My nie praktykujemy dokładania tego do krochunku. I raczej to procentuje wizerunkowo niż neguje.
8: Mówił właściciel restauracji Rafał Orłowicz. Mapę lokali, które promują picie kranówki znajdziemy na stronie poznańskakranówka.pl.
6: O czym mówił Adam Kaźmierczak. W tym roku pojawił się projekt ustawy nakładający na lokale gastronomiczne obowiązek podawania darmowej kranówki. Pomysł jednak upadł po głośnym sprzeciwie restauratorów z całego kraju. Teraz czas na prognozę pogody, a kolejne informacje w TOK FM o drugiej. Dzień z przewagą chmur w niemal całym kraju, rozpogodzenia jedynie rano oraz lokalnie pod wieczór na południowym wschodzie. Aura deszczowa w całej Polsce będzie przelotnie padać, a na północnym wschodzie pojawią się również lokalne burze. Na termometrach w ciągu dnia od 10 do 13 stopni. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, tam od 7 do 9 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Niedzielny poranek TOK FM, Michał Tomasik przy mikrofonie. Kłaniam się bardzo nisko Państwu. Porozmawiamy o wielkim wydarzeniu. Rada Języka Polskiego kończy 30 lat i w związku z tym pragnę powitać profesor Katarzynę Kłosińską, przewodniczącą Rady. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, dzień dobry. To wiem, że już skończyła nawet Rada miesiąc
11: lat,
12: temu dokładnie.
11: 100 lat!
12: No, dziękuję bardzo w imieniu całej Rady. Oczywiście postaramy się, to już przyszłe pokolenia, dotrwać. Jeszcze 70 i jeszcze więcej.
11: A czego można życzyć Radzie Języka Polskiego?
12: To powiem banalnie, większego wsparcia finansowego, bo my bardzo dużo robimy w czasie uroczystości takich jubileuszowych, które miały miejsce 29 września w Senacie. W Senacie, no, na wiejskiej, że się tak wyrażę. Mieliśmy różne rozmowy o Radzie i ja przedstawiłam taką prezentację i w zasadzie muszę powiedzieć, że w ciągu pół godziny nie udało mi się wymienić, no udało mi się tak wymienić tylko najważniejsze, czy takie obszary, w których działamy, natomiast nawet nie udało mi się wymienić, czy zmieścić na jednym slajdzie na przykład wszystkich naszych działań, czy wydarzeń, które organizowaliśmy z danego obszaru, na przykład praca naukowa, czy działalność naukowa, czy działalność taka dla społeczeństwa, czy dla państwa i tak dalej. Więc my, no jak wszystkie jednostki Polskiej Akademii Nauk, bo jesteśmy właśnie jednostką PAN-u, no mamy dosyć niewielkie finansowanie, co oczywiście wynika z ogólnej sytuacji w kraju, jeśli chodzi o finansowanie nauki i tego, że pan dostaje tyle pieniędzy od państwa, ile dostaje, no i dzieli to tak, jak może, prawda? Więc właściwie te wszystkie działania, czy no, można powiedzieć, że wszystkie, które tutaj podejmujemy, robimy pro bono, a tego naprawdę przez te 30 lat się uzbierało, natomiast często wchodzimy we współpracę z jakąś instytucją, która no może coś zapewnić, bo też jeżeli na przykład organizujemy coś, nie wiem, jakieś debaty i tak dalej, to w zasadzie dostajemy bardzo małe finansowanie na przykład na wynajęcie sali, czy opłacenie jakichś tam podstawowych rzeczy, które tam są, które są niezbędne. No więc choćby dlatego przydałoby się trochę więcej
11: Pani
12: pieniędzy.
11: Profesor.
12: Nie mówię, że my chcemy na tym zarabiać, tylko że no, trzeba na przykład catering załatwić, czy coś takiego.
11: Pani profesor, no to jeżeli koperty nie spłynęły urodzinowe, to oczywiście życzymy tego i trzymamy kciuki za finansowanie.
12: Dziękuję.
11: Ale zapytam od drugiej strony w takim razie i to tak, żeby mogła pani trochę wytłumaczyć, a trochę się może pochwalić. A po co nam dzisiaj Rada Języka Polskiego? Co takiego robi?
12: No, Rada właśnie robi wiele rzeczy i to można powiedzieć działa w czterech obszarach. To znaczy działalność na rzecz nauki i tutaj organizujemy konferencje, organizujemy między innymi taką konferencję, która już miała 14 wydań, 14 edycji, która się pod nazwą Forum Kultury Słowa. No nie będę szczegółowo opowiadać, ale to są takie konferencje, które podejmują najważniejsze takie tematy na styku języka społeczeństwo, tak można powiedzieć. I za każdym razem się odbywają w innym ośrodku akademickim, a więc no, też mają taką funkcję integrującą. No dużo, dużo, dużo dobrego z tego wynika i bardzo rzeczywiście ona jest ceniona w środowisku i nie tylko językoznawczym. W Radzie działa kilka zespołów problemowych, na przykład zespół języka w medycynie, zespół języka prawnego, zespół dydaktyczny i tak dalej, które też podejmują różne sprawy, na przykład właśnie, czy organizują konferencje, czy podejmują jakieś... No, Rada nie prowadzi badań naukowych, bo my też, chciałam powiedzieć, nie jesteśmy pracownikami. Każdy z nas pracuje czy na jakiejś uczelni, czy gdzieś indziej. Natomiast no, jednoczy środowiska wokół pewnych jakichś zagadnień ważnych z punktu widzenia tej nauki. Na przykład, tu chciałabym powiedzieć, zespół języka w medycynie już od wielu lat, nie wiem, no ponad 10 co najmniej, prowadzi takie spotkania, czy jednoczy środowisko, czy dotyczące komunikacji na linii lekarz, czy właściwie personel medyczny, pacjent.
9: I jak się zrozumieć, tak?
12: To znaczy, jak mówić, nie, to nawet nie tyle, tylko to, jak lekarz powinien, czy personel powinien się zwracać do pacjenta, żeby ta komunikacja przebiegła dobrze, w sensie takim, żeby pacjent miał zaufanie do lekarza. No tam jest mnóstwo takich elementów bardzo ważnych i właściwie można powiedzieć, z tego powstała jakaś taka subdyscyplina, taka odrębna poddziedzina tutaj, no, komunikacji, znaczy nauki o komunikacji. I udało się na kilku uczelniach polskich wprowadzić przedmiot na taką fakultatywny, co prawda, no ale, i nie, ale jednak studenci mogą no już poznawać te zagadnienia, po prostu uczyć się tego. Więc to jest wielkie osiągnięcie i to jest naprawdę, no gdyby nie ten zespół, czyli gdyby nie Rada, to by, no to być może by to jakoś tam inaczej się potoczyło. Na pewno oczywiście zajmowali się tym różni badacze, ale tutaj ten nasz zespół zjednoczył to środowisko, organizuje cykliczne konferencje i tak dalej, i tak dalej. Także że to jest bardzo ważne.
9: A jeżeli chodzi o szersze społeczeństwo, bo
12: no właśnie,
9: ja się zawsze zastanawiam na przykład, czy Rada Języka Polskiego jest w stanie nadążyć za tym, jak szybko język polski się zmienia?
12: To powiem, że rzeczywiście drugi obszar naszych badań, naszej działalności, to jest działalność na rzecz społeczeństwa. I teraz pan pyta, czy Rada jest w stanie nadążyć za tym, jak język się zmienia. Znaczy, Rada nie...
9: Czy to wy zmieniacie język? Język się dopiero zmienia, jak Rada powie.
12: Nie, no to chyba mam nadzieję, że pan żartował, bo oczywiście nic takiego się nie dzieje w żadnym... Żaden język nie jest sterowany, to znaczy są sterowane, jeżeli chodzi o tam na przykład nowomowę i tak dalej, ale w Polsce to nie ma miejsca i poza tym to dotyczyłoby tylko pewnych obszarów. Nie, to znaczy domyślam się, że
9: mamy internet, mamy slang, nie, mamy młodzież...
12: Proszę mi powiedzieć. Domyślam się, że zakłada pan, że Rada jakoś, nie wiem, kontroluje język, że jakoś badamy i potem opisujemy, oceniamy, ta forma dobra, ta forma zła, tak? Tak, czy o to
9: tak,
12: panu chodziło?
9: Tak, biorą słowa, co znaczą, dlaczego się pojawiają pewne...
12: To się tym zajmują środki uniwersyteckie. Ja między innymi pracuję, no, od bardzo dawna na Uniwersytecie Warszawskim i Rada nie, tak jak mówię, my jesteśmy członkami Rady, a nie pracownikami. Nie mamy zaplecza badawczego. Nie mamy, no to nie jest jednostka naukowa, taka jak instytuty na przykład na uczelniach, czy instytuty panowskie. Więc my jakby wspomagamy państwo w prowadzeniu polityki językowej, ale oczywiście każdy z nas, ja na przykład zajmuję się zawodowo w tej chwili najnowszym słownictwem i to, o co pan pyta, robię tylko, że w ramach swojej pracy uniwersyteckiej, ale Rada jako taka nie jest to jej zadaniem, to znaczy czy może było, mogłaby być jej zadaniem, gdyby miała rzeczywiście zaplecze, bo to nie jest tak, że sobie siedzi kilkadziesiąt, to znaczy czy kilkanaście osób, u nas jest 38 członków w tej chwili i mówią, no dobrze, to taka forma się pojawiła niedawno, no to poprawna, a potem ktoś mówi, no to taka się pojawiła, nie, to błędna, to przecież nie tak działa, to trzeba no, badać użycia słowa w różnych kontekstach, no po prostu badać słownictwo, czy ogólnie różne inne zjawiska językowe, a tego w takim ukształtowaniu, jakim jest Rada, to po prostu to się nie da i tego nigdy nie planowaliśmy. To właśnie jakiś taki mit krąży, że Rada mówi, co jest poprawne, co jest niepoprawne, które nowe słowa mogą wejść do użycia, które nie. Zresztą w ogóle żadna instytucja, ani żadna, nie wiem, żaden językoznawca nie powie... Nie powie, które słowa są poprawne w tym momencie, które nie. Oczywiście niektóre są rzeczywiście takie ewidentnie błędne, na przykład jeśli chodzi o ich budowę, ale okazuje się, że jest, że to się staje jakimś takim trendem, na przykład pewien rodzaj budowy słów, takie ucinanie typu komp, typu mani, manicure, komp, komputer, nie wiem, urodziny, które są bardzo popularne wśród młodszych ludzi niż ja, ale słyszę to, nie wiem, na ulicy, w kawiarni czy w autobusie, więc tym się Rada nie zajmuje. Natomiast Rada na rzecz społeczeństwa, jeśli tak można powiedzieć, robi bardzo dużo innych rzeczy. To znaczy na przykład prowadzimy różne kampanie społeczne. Bardzo taką ważną kampanią była kilka lat temu taka kampania Dobry, Ty mówisz, ja czuję, dobre słowo, lepszy świat, która była prowadzona na Facebooku, to zachęcam do zajrzenia, bo ona już się skończyła i której jak sama nazwa, znaczy jak tytuł wskazuje, Ty mówisz, ja czuję, no podejmowała sprawy takie dotyczące tego, co język, jak język na nas działa, prawda? Jak to, że ktoś do nas wie, jak sposób, jak to, jak ktoś do nas mówi, jak my się z tym czujemy, czyli no najzwyczajniej chodzi o właśnie czy agresję słowną, ale nie tylko, bo i o komplementy, no różne takie.
9: I
12: z tego, ja tylko powiem chwilkę, że jest bezpłatna publikacja do pobrania w stronach Polskiej Akademii Nauk. Wystarczy wpisać, ty mówisz, ja czuję, jest to bardzo nie dość, że ciekawe i no powiem mądre, tam jest 100 chyba takich krótkich tekstów, to jeszcze bardzo ładne są ilustracje zrobione pro bono przez studentów uczelni plastycznej w Szczecinie.
9: To gorąco zachęcamy do czytania i oglądania. 30 lat Rady Języka Polskiego. No to na początek kolejnych 70 życzę. Profesor Katarzyna Kłosińska, przewodnicząca Rady Języka Polskiego. Bardzo dziękuję.
12: Dziękuję bardzo.
9: Przyjrzymy się pośrednikom. Kim są, jakie mają obowiązki, jakie korzyści z tych obowiązków czerpią i czy coś się zmieni w związku z ich statusem i ich rolą, jaką pełnią w naszych życiach. Porozmawiamy o tym z mecenas Karoliną Pilawską, adwokat w kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Pani mecenas, kim są pośrednicy? Kim są ci ludzie?
13: No to oczywiście jest grupa zawodowa, która ma za zadanie pomóc sprzedającemu sprzedać nieruchomość po jak najwyższej cenie oczywiście, znaleźć jak najlepszego kupującego, jak najbardziej wiarygodnego, żeby doprowadzić transakcję do końca. No ale z drugiej strony oczywiście pośrednicy reprezentują też osoby, które chcą kupić nieruchomość. No i w tym zakresie też takim osobom świadczą pomoc, czyli szukają takiej nieruchomości spełniającej oczekiwania osoby kupującej. No i też za zadanie mają wynegocjować jak najlepszą cenę. Też wspomagają osoby, które działają na rynku nieruchomości, na przykład w zakresie wynajmu, więc tych ról, które pełnią pośrednicy nieruchomości, jest kilka, natomiast rzeczywiście w ostatnich latach na tym rynku pojawiło się, no niestety użyję takiego stwierdzenia, bardzo dużo patologii z uwagi na fakt, że ten zawód, bo to jest zawód, tak, to jest grupa zawodowa jak najbardziej potrzebna, ale nie do końca jest uregulowany, bo ponad dekadę temu nastąpiła deregulacja tego zawodu. Już takie osoby, które właśnie chcą być pośrednikami nieruchomości, nie muszą zdawać żadnego egzaminu państwowego, zawodowego, nie muszą mieć licencji. Wystarczy, że są osobami niekaranymi, no i mają polisę ubezpieczeniową, polisę OC na kwotę 25 tysięcy euro. I to wystarczy do tego, żeby takim pośrednikiem nieruchomości być. Nikt niestety nie weryfikuje wiedzy tych osób. Czasami zdarza się, że te osoby nawet to nie znają polskiego prawa, czasami też nawet nie do końca znają polski język niestety, a biorą jednak udział w transakcji, która jest niezwykle ważna dla obywatela, dla niekoniecznie no, musi to być Polak, ale po prostu dla osoby, która chce kupić mieszkanie. No bo co do zasady, takie mieszkanie kupujemy w życiu jeden raz. To się też wiąże oczywiście bardzo często z koniecznością zaciągnięcia kredytu hipotecznego, co też nie jest łatwe. Kredyty w Polsce są jednymi z najdroższych w Europie, więc no tutaj niewątpliwie powinniśmy mieć osoby w tej transakcji niezwykle przygotowane, a nie zawsze tak to wygląda. Ja nawet miałam ostatnio sytuację, o której powiedziała mi pani notariusz, która przeprowadzała transakcję jednego z moich klientów, gdzie pani pośredniczka zapytała, czy można uzależnić przeniesienie prawa własności nieruchomości od zapłaty ceny. Czyli to jest coś, czego my się uczymy na prawie, na pierwszych latach po prostu kierunku prawo. No a pani pośredniczka takiej wiedzy nie miała i prosiła, żeby taki zapis w umowie się znalazł, co byłoby jakby zapisem całkowicie niedozwolonym. No i ta pani notariusz no, była zdumiona. No a wydawało się, że to jest pośredniczka, która no, kilka lat na tym rynku już funkcjonuje, więc i takie sytuacje się zdarzają. Stąd też ta duża dyskusja, chociaż ona wydaje mi się wyniknęła z tego, że pośrednicy bardzo często pobierają prowizję do obu
9: stron. To za chwilę do tego przejdziemy, dobra? Bo o patologiach, o kontrowersji takiej głównej, która się pojawiła, za chwilę porozmawiamy, ale jeszcze chciałem dopytać, czy w tym nieuregulowaniu są jakieś podstawowe obowiązki, które pośrednicy muszą spełniać, czy jakieś podstawowe kryteria? Mówiła pani o tej polisie. Ale jak rozumiem, to może być polisa na firmę, a nie na jednego pośrednika, czy na jednego pośrednika?
13: No, co do zasady przyjmuje się, że na jednego pośrednika, natomiast jakby biura nieruchomości w różny sposób do tego podchodzą. I ja też nie chcę absolutnie, żeby z naszej rozmowy wybrzmiało, że to jest w ogóle patologiczna grupa zawodowa.
9: To jest potrzebna. Jest potrzebna. I potrzebujemy mieć zaufanie do tej grupy.
13: Tak, ale to też wynika jakby z tego, co mówi środowisko właśnie pośredników, że oni też oczekują, że w tej grupie będą działały osoby, które są przygotowane do tego zawodu, no bo właśnie cierpią osoby, które są przygotowane, które mają wiedzę, które mają doświadczenie, a czasami po prostu przegrywają z osobami, które nie mają tego przygotowania, nie mają wiedzy, ale po prostu umieją się sprzedać. Natomiast jakby podstawowe obowiązki pośrednika wynikają z umowy, którą taki pośrednik zawiera ze swoim klientem. Nie ma takich szeroko opisanych obowiązków ustawowych, więc zaglądamy do umowy. No i kwestia, co w tej umowie jest, czy biuro pośrednictwa ma dobrą umowę, czy klient, który korzysta z ich usług, zadbał o to, żeby rzeczywiście w tej umowie znalazły się zapisy i obowiązki, które zabezpieczają jego interes. Stąd też te nowe zmiany mają to uregulować i wskazać konkretne i podstawowe obowiązki, które pośrednik musi tutaj spełnić w ramach takiej swojej usługi.
9: I co powinien spełnić? Bo ja nie mam bladego pojęcia, o co ja miałbym taki, co ja miałbym w ogóle wymagać od takiego pośrednika, poza tym, żeby był uczciwy i działał w moim interesie.
13: No tak, ale to jest kwestia przede wszystkim sprawdzenia stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, bo zdarzają się sytuacje, kiedy pośrednik tego nie robi, no i też wychodzi z założenia, tak jak nawet strony transakcji, że przecież zrobi to notariusz. Notariusz oczywiście musi to zrobić, tak, w ramach swojej pracy i nadzoru nad tą transakcją i przeprowadzania tej transakcji. Natomiast bardzo dobrze, że jest właśnie w tym projekcie, który znalazł się w RCL-u, zapis, że
9: Rządowym Centrum Legislacyjnym.
13: Tak, że to pośrednik właśnie jest tą pierwszą osobą, która sprawdza ten stan prawny i faktyczny, bo zdarzają się sytuacje, że rzeczywiście pośrednik nie sprawdzi tego, transakcja nie dochodzi do skutku. Ja miałam nawet taką sytuację w kancelarii, gdzie pani pośrednik nie sprawdziła, że osoby, które sprzedają nieruchomość, są po rozwodzie, więc akt notarialny musiał wyglądać troszeczkę inaczej, a moi klienci, którzy kupowali tę nieruchomość, oni przyszli oczywiście do mnie po tej transakcji, kupowali nieruchomość, już ubezpieczyli de facto nie swoją nieruchomość, ponieśli koszty i tak dalej, a akt trzeba było przesunąć.
9: Czyli stan prawny to jest to, czy nieruchomość należy, do kogo należy, czy jest księga wieczysta, to są te wszystkie sprawy.
13: Tak, ale czy właśnie nie ma jakichś obciążeń, jak jest kredyt, no to kwestia przeprowadzenia też całej procedury cesji banku, żeby bank zwolnił hipotekę, tak, żeby nie było takiej sytuacji, że ta hipoteka zostaje, no bo hipoteka nie idzie za byłym właścicielem, tylko ona zostaje przy tej nieruchomości, którą kupujemy, więc żeby nie było sytuacji, że my kupujemy nieruchomość z hipoteką. Czasami są zabagnione stany prawne, czasami jest najemca, który się nie chce wyprowadzić. Jeżeli chodzi o stan faktyczny, no to co my mamy w księdze, to jest jedna. Może się okazać, że faktycznie ta nieruchomość wygląda trochę inaczej, że metraż się nie zgadza, że pomieszczenia mogą się nie zgadzać, więc no, oczywiście takich sytuacji jest coraz mniej, ale nadal się zdarzają i pośrednicy muszą tego dopilnowywać, żeby zagwarantować bezpieczeństwo takiej transakcji.
9: Tam jeszcze w tych nowych regulacjach ma być mowa między innymi o tym, o przejrzystości prezentowanych ofert, o dokumentowaniu czynności, o tym, że umowy będzie można zawierać elektronicznie.
13: Tak.
9: No i dochodzimy do tego najbardziej gorącego momentu, czyli ograniczenie możliwości pobierania prowizji od obu stron transakcji. No to ja zapytam tak, a dlaczego? Bo jeżeli pośrednik działa koniec końców w interesie chyba obu stron, pośredniczy, no bo nawet

0: To jest rynek wtórny. No i okazuje się, że zostało im pokazane na przykład to mieszkanie, ale dostają maila i to się zdarza bardzo często niestety, że tutaj, żeby doszło do transakcji, musicie zapłacić tyle i tyle albo tyle i tyle procent. No bo jeżeli nie, no to ja mam innych kupujących, którzy mi zapłacą prowizję. Tak?
1: Czasami takie umowy też się podpisuje, zanim się do mieszkania wejdzie.
0: Bo jakby na klatkach schodowych czy przed blokiem podpisywanie tego rodzaju umów to jest w ogóle klasyka gatunku. No ale no umówmy się, że to nie jest jakby normalne zachowanie. Ja też wchodzę z założenia, no bo jakby to jest działalność gospodarcza. No i jakby działalność gospodarcza powinna być wykonywana co do zasady w taki sposób wolny, tak? Jeżeli mamy transakcję, gdzie sprzedający i kupujący zgadzają się na to, tak? Mają pośrednika i chcą, żeby ten pośrednik pośredniczył, mają wiedzę, bo to jest jakby kluczowe, że jeżeli obie strony mają wiedzę, że ten pośrednik działa w interesie każdej z tych stron i się na to godzą, no to dla mnie jest to sytuacja akceptowalna. Gorzej, jak właśnie nie ma tej wiedzy, no mówię, patrząc na praktykę, ciężko jest pośrednikowi działać w interesie obu stron jednocześnie i zagwarantować interesy obu stron jednocześnie. To tak jak ja jestem adwokatem, no i wyobrażacie sobie państwo, czy wyobraża sobie pan redaktor, żebym ja reprezentowała obie strony procesu.
1: To się nazywa mediator.
0: No właśnie, tak? A mediator nie działa w interesie żadnej ze stron, a pośrednik jednak działa, więc oczywiście to jest trudny temat i to też nie jest temat zero-jedynkowy, czarno-biały, bo tak jak mówię, tutaj też jest sporo odcieni szarości, szczególnie jeżeli strony chcą tego konkretnego pośrednika, więc ja się zastanawiam, no bo mamy ten projekt, że właśnie prowizja może być pobierana tylko od jednej ze stron, ale ja się zastanawiam, czy nie powinno być tam wyjątku, że jeżeli obie strony transakcji wyrażają na to zgodę, to czy pośrednik nie powinien mieć takiej możliwości reprezentowania obu stron? Na razie tak jak mówię.
1: Tylko czy to się nie skończy tym, że jeżeli ja nie wyrażę zgody, no to muszę się obejść ze smakiem. Ale ja bym może tak to uprościł, bo pani na samym początku, jak zapytałem, kim jest pośrednik, zaczęła pani mówić o tym, że pośrednik to jest osoba, która reprezentuje sprzedającego, ja już zamarłem, a potem pani dodała, albo kupującego.
0: Tak.
1: I to jest trochę pytanie, kogo reprezentuje w takim razie pośrednik, czy właśnie to jest mecenas, w cudzysłowie oczywiście, czy to jest ktoś, kto ma być taką osobą wręcz zaufania, prawie że publicznego, takim mediatorem, kto tylko dopina te interesy. No bo ja się na tym nie znam, ja nie mam też pewnie czasu, wiedzy i tak dalej. Więc potrzebuję kogoś, kto pomoże.
0: Jeżeli chodzi o taką kwestię jakby sztandarową tutaj, tak, o której też mówi ten projekt, czyli przejrzystości, no to wydaje się, że rzeczywiście pośrednik powinien reprezentować jedną ze stron, bo to by, zakładam, ułatwiło wiele transakcji.
1: Byłby takim pełnomocnikiem właściwie.
0: Tak, pełnomocnikiem, no bo to też jakby tak wygląda, że bardzo często ten pośrednik musi załatwić jakieś kwestie w urzędzie czy w banku, żeby dopiąć transakcję. Natomiast jakby wszystko się sprowadza w tym temacie do pieniędzy. No i jakby pamiętajmy też o tym, że jeżeli pośrednik ma określony procent od ceny, co do zasady, no to jemu też zależy na tym, żeby cena była jak najwyższa, prawda? Jeżeli tutaj reprezentuje tego sprzedającego. Więc on nie będzie miał interesu w tym, żeby negocjować ze swoim klientem, reprezentując jednocześnie kupującego, niższą cenę, no bo na koniec dnia zarobi mniej,
1: chociaż
0: prawda?
1: Chociaż wiemy, że z reguły daje się wyższą cenę od razu i ewentualnie tak. Zawsze jest jakiś margines, że można się stargować. No to krótko na koniec. Powinno się uregulować zawód pośrednika?
0: Powinno się uregulować, bo jest za dużo patologii i też tracą na tym pośrednicy, którzy są przygotowani do tego zawodu, mają wiedzę, mają doświadczenie, mają cały warsztat, a tracą po prostu przez to, że na rynku pojawiają się osoby bez doświadczenia, bez przygotowania, bez podstawowej wiedzy, no bo to jest zbyt poważny element naszego życia, tak? Kupno czy sprzedaż nieruchomości, no to jest jedno z najpoważniejszych zdarzeń w naszym życiu i powinna to nadzorować opiekować, czy opiekować osoba, która jest do tego przygotowana. No ale też właśnie te kilka lat, tak, czy kilkanaście lat od tej deregulacji pokazały, że być może nie był to do końca dobry kierunek, więc cieszy. No ale wydaje mi się, że to też jakby wymogło społeczeństwo, bo jak sobie przeczytamy różnego rodzaju fora i też właśnie tematy

0: dotyczące pośredników, no to tam są opinie skrajne, no ale dobrze, że nad tym ustawodawca się chce pochylić.
1: Mówiła przedstawicielka zawodu uregulowanego, tak. Mecenas Karolina Pilawska z Kancelarii Pilawska-Zorski Adwokaci. Dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: A my, proszę państwa, przyjrzymy się najważniejszemu wydarzeniu ubiegłego tygodnia, przynajmniej w internecie, takim, bym powiedział, półpozytywnym wydarzeniu, a mianowicie premierze pizzy youtubera Książula, pizzy Muala. Pizzy, o której mówili wszyscy na dwa dni przed premierą, a potem trochę ten entuzjazm, który towarzyszył tej premierze, zaczął opadać. Dlaczego tak się dzieje? O to zapytamy Wojciecha Kardysia, eksperta w dziedzinie komunikacji internetowej i social mediów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie.
1: Jadł pan?
2: Panie redaktorze, nie jadłem. Super. Staram się nie ulegać trendom internetowym, to jest raz, a dwa, staram się też przede wszystkim zdrowo odżywiać.
1: Ja też nie jadłem. Zrobiłem szybką sondę. Realizator Krzysztof też nie jadł. Magda, wydawczyni, też nie jadła. Więc wszyscy nie jedliśmy, więc możemy porozmawiać, prawda? Bo chyba znajomość smaku, składu i w ogóle materii nie jest potrzebna, żeby się tutaj wypowiedzieć.
2: Nie, absolutnie nie. Bardziej jest potrzebna socjologia i jak działa behawioryzm ludzki. To jest coś, o czym możemy sobie porozmawiać, a nie to, czy pizza jest dobra, czy nie, bo to jest akurat najmniejszy problem i aspekt, najmniej ciekawy.
1: O co tutaj chodzi? Kim jest Książulo? Dlaczego o nim teraz rozmawiamy?
2: Książulo jest to jeden z obecnie najpopularniejszych influencerów. Nie chciałbym go nazywać kulinarnych, ponieważ on z kulinariami nie ma za dużo wspólnego. Jest to osoba, która recenzuje jedzenie. I to przeważnie jedzenie, popularne jedzenie, czyli mówimy tutaj o pizzach, kebabach i tego typu jedzonku. I to jest bardzo istotne. Jest to bardzo popularny influencer i potrafi on pozamykać interesy. Czyli jeżeli on skrytykuje jakieś jedzenie, jakiś kebab, to ten punkt może mieć ogromne problemy. Ale to też działa ten medal ma drugą stronę. Jeżeli on pochwali, jeżeli dane miejsce dostanie tak zwanego muala, czyli to jest taki znak jakości.
1: Gwiazdka Michelin.
2: To dokładnie.
1: Taka, ulicy, Michelin ulicy to jest.
2: Taka influencerska gwiazdka. Jeżeli on dostanie tą gwiazdkę, dany punkt dostanie tą gwiazdkę, no to niektóre lokale przez tygodnie miały kolejki od rana do wieczora.
1: Powiedział pan o tym, że to słowo influencer tu naprawdę nie jest przypadkowe. To znaczy Książulo jest kwintesencją tego, skąd wzięło się słowo influencer, ponieważ jeżeli chodzi na przykład o jadłodajnię na warszawskim Żoliborzu, po jego wizycie stała się tak uczęszczana, że właściciele musieli zdecydować się ją zamknąć, ponieważ ruch ich przerastał. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład rurki z kremem, też w Warszawie, chyba na Pradze, lokal z kilkudziesięcioletnią tradycją w dużych problemach odwiedził Książulo, zrobił taką reklamę, że prawdopodobnie do dzisiaj są tam kolejki i biznes kwitnie. Wydawałoby się, że chyba nic wielkiego. Tacy są influencerzy. Czy Książulo jest ewenementem?
2: Nie. Książulo jest ewenementem i to faktycznie, i to na skalę taką ogólnopolską. Dlaczego jest ewenementem? Ponieważ influencerzy, jak sama nazwa wskazuje, mają wpływ. Influence, to jest właśnie ten wpływ. Tyle tylko, że nie wszyscy mają taki wpływ, żeby na przykład zamknąć czyjeś biznesy, albo wręcz przeciwnie, że jeden pozytywny filmik potrafi wpłynąć na cały biznes. I dlatego Książulo jest takim ewenementem, ponieważ on ma coś, co bardzo wielu influencerów musi długo, długo pracować, żeby to zdobyć, a chodzi o zaufanie. On zdobył zaufanie społeczne i dzięki temu zaufaniu, że on jest taki jak większość oglądających go. On jest takim prostym chłopakiem z blokowisk. Dzięki temu, że on wyszedł z tych, nazwijmy to w cudzysłowie, blokowisk i to, że mówi takim bardzo naturalnym, bardzo takim prostym i nawet oczywistym, bym powiedział, języku, powoduje, że ludzie wierzą mu. ufają mu, że jeżeli ktoś dostaje muala, to znaczy, że okej, warto tam pójść, warto tam pojechać. I to jest ten ewenement.
1: To jest youtuber, który wypuszcza film co kilka dni i robi średnio 3 miliony wyświetleń na swoich recenzjach. I youtuber, którego mogą Państwo znać z różnych głośnych recenzji, czy lokali i kuchni Magdy Gessler, czy niedawno wizyty w hotelu Gołębiewski. Dlaczego teraz w tej kolejnej głośnej sprawie z udziałem Książula to on stał się tym Schwarz-charakterem?
2: No, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ jeszcze na tak szeroko zakrojonej przykładzie nie mieliśmy, jak właśnie ten tutaj, a mowa tutaj o Książulu. Otóż co się wydarzyło? Książulo, który żyje z recenzowania innych, który krytykuje, kiedy jedzenie jest zbyt chemiczne, niedopracowane albo po prostu niesmaczne, który krytykuje, uwaga, mrożonki jedzeniowe. No i mamy tutaj Książula z tym ogromnym bagażem zaufania, którym darzą go ludzie, i mówi w jednym z filmików ostatnich, że słuchajcie, wypuszczam swoją pizzę. I to jest pierwszy produkt, który wypuszczał on, jedzeniowy, który wypuszcza Książulo. I to jest bardzo istotne, ponieważ on nie wypuszcza, nie robi kolaboracji z jakimś, nie wiem, kebabem, któremu dał muala. Nie wypuszcza sosu z jakimś świetnym kucharzem. Nie, nie. On wypuszcza produkt, który jest, uwaga, pusty, no niektórzy mówią, że to jest niesmaczne, ale to już jest kwestia gustu. Przede wszystkim jest niezdrowy, jest mrożonką, która jest wypuszczana jednej, nie wcale w pizzerii, tylko w jednym z znanych sklepów sieci bardzo popularnych.
1: No możemy powiedzieć, że w Żabce, bo Książulo też się chwalił, że otwiera nie jedną pizzerię, a 13 tysięcy pizzerii, i ten jego produkt w każdej Żabce będzie dostępny.
2: I to jest, panie redaktorze, największy problem, ponieważ Żabka nie słynie z takich jakościowych produktów, z dobrych produktów, z produktów, które faktycznie można zjeść nie tyle ze smakiem, co ze zdrowiem. No i to jest ten największy problem. I on w tym momencie to zaufanie bardzo mocno nadszarpnął. Dlatego z mojej perspektywy jest to bardzo ciekawy case.
1: Tak, i temu wszystkiemu przyglądała się na przykład Res Futura, zespół analityków, i tak to, co pan mówił o tym smaku tej pizzy, bo my cały czas, i to jest chyba najciekawsze, rozmawiamy o tym, co się działo, zanim do tej premiery doszło. Premiera miała miejsce 7 października. Cała historia rozpoczęła się 4 października i taki szczyt osiągnęła 5 października, czyli 2 dni przed premierą. Res Futura bada cały czas to i zbadała, że opinie dotyczące stricte pizzy są absolutnie podzielone. 45% lubi, 45% nie, 10% nie ma zdania. Ale dlaczego właściwie tak się stało, że 2 dni przed premierą tej pizzy wybuchło? To w ogóle nie jest o pizzy tak naprawdę.
2: To nie jest, to tak jak mówię, to nie jest o pizzy, to cała bulwersacja. Chodzi głównie o to zaufanie.
1: Ale to jest autentyczność? Chodzi o autentyczność? Chodzi o słowo? Bo Książulo kiedyś mówił, że nie będzie współpracował i reklamował, bo to uderzy w jego wiarygodność. Czy chodzi o co?
2: W mojej opinii on po prostu przestrzelił biznesowo. Bo wypuszczenie pizzy, mrożonej pizzy w Żabkach, 13 tysięcy produktach, punktach, to jest trochę, panie redaktorze, skok na kasę. To są proste pieniądze. Ktoś obliczył, że jeżeli będzie dostawał złotówkę z tej pizzy i utrzyma sprzedaż na obecnym poziomie, to on będzie otrzymywał około 1 000 000 złotych miesięcznie. Więc to są bardzo proste i bardzo duże pieniądze, czyli zmonetyzowanie swojego wizerunku i zmonetyzowanie swoich zasięgów. I to, ja z tym absolutnie nie mam problemu, ponieważ jeżeli ktoś ma ogromne zasięgi, to oczywistym krokiem jest to, że w kolejnym po prostu się monetyzuje. Tyle tylko, że trzeba mieć na uwadze, żeby twoi widzowie i ten zasięg nie wykorzystać do zniszczenia swojego wizerunku i złamania obietnicy, tudzież zniszczenia swojego zaufania. I tu w mojej ocenie niestety Książulo przestrzelił, ponieważ to, na czym on bazował, czyli na tym zaufaniu, na tej autentyczności, na tym, że promuje dobre, zdrowe jedzenie, znaczy zdrowe, no, smaczne jedzenie i wypuszcza mrożonkę. A, jeszcze jest bardzo, redaktorze, bardzo ważna rzecz. Ta mrożonka nie jest produkowana w Polsce. Ktoś tam znalazł, że spółka, która to produkuje, jest w Estonii, a pizza jest chyba produkowana gdzieś na Słowacji, więc to nie jest polski produkt, który znowu
1: Książę
2: wielokrotnie... No właśnie, może to jest za mocne słowo, panie redaktorze, ale jednak on bardzo mocno promował polskie jedzenie. I jak zbierzemy to, te wszystkie aspekty, te wszystkie punkty w całość, to wychodzi, no, że to, ten biznes, ten pomysł, to jest absolutnie przestrzelone, jakby zrobione na szybko, jakby to jest taki skok na kasę, który ludziom bardzo się nie podoba. I to widać w social mediach i to widać w internecie.
1: To ja bym tak chciał pana zaczepić w takim razie, bo Książulo tłumaczył, że on nigdy nie był orędownikiem zdrowego jedzenia, bo przecież on zaczynał, czy nie zaczynał, ale zasłynął przede wszystkim kebabami. No kebaby z natury do najzdrowszych nie należą. Res Futura mierzy to i ta krytyka stopniowo malała z kolejnymi dniami. Najbardziej zaczęła maleć po premierze. Coraz więcej obrońców się pojawiło. Zmalał udział komentarzy zarzucających mu hipokryzję, bardziej odnoszących się do tego, czym ta pizza faktycznie jest. I pan 5 października napisał, że wygrywa Książulo. Chciałbym się zapytać, czy po tych kilku dniach pan dalej tak uważa, czy coś się zmieniło? Bo ja na przykład z jednej strony można powiedzieć skok na kasę, z drugiej strony można powiedzieć przełomowa rzecz. 13 tysięcy pizzerii. No, każdy by tak chciał.
2: Właśnie o to mi chodzi. W sensie wygrywa Żabka, no bo wszyscy będą kupować tą pizzę w Żabce, więc...
1: Ma świetną reklamę Żabka.
2: Tak jest. To jest raz. Dwa, wygrywa Książulo, no bo może traci zaufanie, może już ludzie nie będą go odbierać tak, jak go odbierają, ale jednak, panie redaktorze, 1 000 000 miesięcznie to jest 1 000 000 miesięcznie. To jest 12 milionów rocznie. Nawet jeżeli to będzie odrobinę mniej, a może być i odrobinę więcej... To są ogromne pieniądze, które ustawią tego młodego chłopaka na lata, jeżeli nie ustawi również i jego dzieci. Więc wygrywa Książulo. A kolejna kwestia, panie redaktorze, to też pokazuje pewną drogę, pewną ścieżkę, którą będą szli kolejni bardzo duzi influencerzy. Że mamy punkty sklepów, które są na każdym możliwym kroku, które mogą być pizzą, które mogą być piekarnią, w których możesz odbierać sobie paczki i tak dalej, i tak dalej. I wykorzystywanie ogromnych influencerów do promocji i tworzenia, znowu, swoich produktów pokazuje, że hej, zobaczcie, zróbmy coś z dużym influencerem, będziemy mieli darmową reklamę i wzrosną nam budżety, wzrosną nam przychody. Więc to też pokazuje, w którą stronę taki tak zwany retail będzie szedł z dużymi twórcami.
1: Ale my też to obserwujemy od lat. Lody ekipy Freeza, pizza również w Żabce zresztą, rapera Kizo i batony Kizers. No może przykład trochę poboczny, ale też gdzieś startujący od popularności lody Cuebona Fide. To jest już dość popularny trend, i płatki śniadaniowe, i lody, i nawet chyba wata cukrowa była.
2: Tak jest. Nawet powstały specjalne firmy i agencje, które zajmują się tylko i wyłącznie tworzeniem produktów pod influencerów. Jest tylko jedna rzecz. To pokazuje, że nie każdy produkt, który wypuści influencer, jest dobry dla samego influencera, czy też... Może albo inaczej odpowiem. Trzeba bardzo, jak się jest influencerem i jest się osobami, które stoją za tym influencerem, trzeba bardzo uważać, żeby nie przestrzelić. Trzeba posłuchać swojej publiki. Danego influencera chciałaby kupić. Bo jak widać na przykładzie Książula, można sobie strzelić w kolano, jeżeli to nie będzie przemyślane, jeżeli to będzie tylko i wyłącznie skok na kasę. Bo przecież mamy, panie redaktorze, przykład innego influencera. dietetyka, który również z siecią Żabka
1: też zrobił grahamki, ale to już opowieść na inny raz. Bardzo panu dziękuję. Wojciech Kardyś, ekspert w dziedzinie komunikacji internetowej i social mediów. Dziękuję.
2: Dziękuję ślicznie.
1: Ja państwu bardzo dziękuję za ten niedzielny poranek. Dziękuję Krzysztofowi Olesiewiczowi, Magdzie Sikoń i pamiętajcie, ja bym państwa nie zostawił nawet dla tego miliona miesięcznie. Do usłyszenia za tydzień.
3: To jest powtórka.

0: Ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
1: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
0: Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
1: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
2: Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: PKW opublikowała już pełne wyniki niedzielnych wyborów w Krakowie. Nowym prezydentem miasta zostanie Łukasz Gibała. Tymczasem jego kontrkandydatka w drugiej turze, Monika Piątkowska, zapowiada, że będzie obserwować, czy nowy prezydent Krakowa wywiązuje się ze swoich obietnic. Resort edukacji zapowiada nowe rozwiązania, które po ostatnich atakach w szkołach mają poprawić bezpieczeństwo. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. I na początek informacji już oficjalne wyniki wyborów w Krakowie. Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła dane ze wszystkich obwodów wyborczych po niedzielnej drugiej turze wyborów prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała zostanie nowym prezydentem miasta.
5: To jest ten dzień, który zostanie zapamiętany jako dzień, kiedy po 24 latach Krakowianie odzyskali swoje miasto. Krakowianie. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy oddali na mnie głos za okazane zaufanie. Szanowni Państwo, drodzy Krakowianie, wiem, że dzisiejszy dzień przejdzie do historii. I to jest nasza wspólna zasługa. Bardzo nam dziękuję.
4: Kandydat Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył 62,12% głosów, a jego kontrkandydat